0: rozregulowane neuroprzekaźniki, masz ich troszkę za dużo, tak? Co wpływa troszkę, no nie do końca w porządku na twoje ciało, które tak jakbyś podłączył, nie wiem, mikrofalówkę, która ma działać na 230 V do jakiegoś gniazdka siłowego, tak? No to się, no dobra, no tak to się spali, no ale jeżeli byś tak podniósł do 260 V, no to wtedy już zaczną się pewne problemy, tak? Zresztą tam jest chyba jakaś standaryzacja, że urządzenia powinny wytrzymywać plus minus 20%, nie pamiętam jak to w tym momencie wygląda, ale to jest na zasadzie jakiegoś właśnie nadprzewodnictwa, gdzie no, nasz układ nerwowy też jest o tyle skomplikowany, że po pierwsze, jeżeli ma, nie wiem, jakiś taki zalew tych neurotransmiterów, no to będzie powielokroć, tak jakby z echem, obserwował ten sam obraz, tak? Czyli na zasadzie sprzężenia zwrotnego i tak jak echo, wszystko co będzie się otaczało, będzie tym echem skażone. I dalej idąc, mózg interpretuje te rzeczy i mózg stara się je zinterpretować w jakiś konkretny sposób. Więc jeżeli słyszysz jakiś szum, tak, no to jeżeli bardzo długo będziesz słuchał szumu, no to wtedy zaczniesz dopatrywać się w nich głosów. Jeżeli bardzo długo będziesz patrzył na chmury, zaczniesz widzieć twarze i zwierzęta. Jeżeli będziesz bardzo długo patrzył w swoje gówno na półeczce, to zobaczysz tam twarz Jezusa.
1: Mhm. No tak. No, nie wiem, wydaje mi się, że mogłoby to być możliwe, żeby przesyłać głos do głowy, mhm. Tyle, że wydaje mi się, że jest to ciężkie do kontrolowania, że ciężka jest do kontrolowania treść tego przekazu, że prędzej jest możliwe wywołanie po prostu takich omamów słuchowych, które już będą zależne od tego, w kogo to trafi, w jakim on będzie nastroju, trochę jak wywołanie po prostu efektu podobnego do omamów takich zwykłych słuchowych. Jak najbardziej. Myślę, że da się to zrobić. No i być może wojsko długo pracowało nad tym, żeby stworzyć taką technologię, która umożliwi nadanie konkretnego przekazu i kiedy się okazało, że możliwe jest tylko wywołanie takich bardziej losowych omamów, no to dali sobie spokój, bo to psu na budę wtedy jest. Chociaż może nie zupełnie, bo jako broń wyobraź sobie, że żołnierze nagle mają omamy, no to zaczną strzelać do siebie. Można wywołać chaos ewentualnie w oddziale wroga, ale są pewnie lepsze sposoby na wywołanie takiego chaosu, nie? Mhm.
0: Właśnie sobie czytam o tym projekcie Meduza, no i to jest broń soniczna, tak?
1: Czyli no tak, też właśnie przeczytałem, że to po prostu możesz wywołać dyskomfort, nie? No ale w tym samym artykule o Microwave Auditory Effect, no to jest wyraźnie napisane, że udało się rozpoznać większość przekazu nadawanego, więc...
0: Właśnie, tylko tutaj jest istotne, w jakiej odległości to się, z jakiej odległości to było, ile energii tam było potrzebne, no i też konsekwencje dla zdrowia, bo... No i pytanie, czy udało się to potem w jakiś sposób powtórzyć, bo też takie badanie mogło być zwyczajnie, no może nie celowo sfałszowane, ale zbyt hura optymistyczne. Jeżeli coś tak fantastycznego się zdarzyło ostatni raz w 1975 roku, dlaczego nikt tego nie powtórzył? Dlaczego? O kurde, czekaj, ktoś puka do drzwi. Nie, nie, nie, nie! Już nie będę mówił. Nie! No nie powtórzył widocznie dlatego, że to nie miało żadnego sensu. I idźcie spać dalej, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No, natomiast ta meduza to jest, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś było głośno o tym, bardzo dobre słowo, kiedy polska policja zakupiła LRAT, czyli właśnie takie potężne głośniki do rozpędzania tłumów. I nie wiem, nigdy nie słyszałem takiego LRADA na żywo w akcji, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś puści jakąś, nie wiem, piosenkę disco polo czy coś takiego i to jeszcze odpowiednio głośno, no to już sam ten dyskomfort będzie tak niesamowicie dla ciebie potężny, że nie będziesz myślał o tym, żeby w ogóle trzymać tę broń, tak? No i przyjdzie ci paru gości tam w stoperach, tak? Którzy zabiorą ci broń i którzy cię zwiążą i cię poskładają, no i tyle będzie z całej zabawy.
1: ale jest normalnie artykuł o tym Elradzie. Wydawało mi się, że widziałem na polskich demonstracjach wozy, które miały zamontowane coś, co mi nie pasowało ani do armatek wodnych, ani do jakichś reflektorów. Wyglądało to jak taki właśnie Elrad, tak jak się go opisuje, i że mają coś takiego, tylko po prostu jeszcze tego nie używali. No bo to dosyć kontrowersyjna broń, gdyby to chyba tak mają, ale się boją używać może. No, a tutaj początkowo urządzenie miało być używane na okrętach w celu ostrzegania przed zbliżającym się bez pozwolenia innym. No nie wiem, też muszę tutaj na spokojnie poczytać. W grudniu 2010 roku Komenda Główna Policji zakupiła wersję Elrad 500X dla Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Ponieważ stosowanie Elrad nie jest dopuszczone przez polskie prawo, policja po zakupie musiała wyłączyć funkcję ogłuszania. Ponadto NIK zarzucił policji nieprawidłowości w procedurze przetargowej. No, uratowało nas to, co w Polsce jest typowe, nieprawidłości przy procedurze przetargowej. Tutaj szwagier posła, prawda, Zdzisława Bąka, prawda, z posłem Dupą chcieli zrobić wałek i to nas uratowało.
0: No ale właśnie, tutaj widzę artykuł, że kiedy to w czerwcu 2017 właśnie samochody policyjne z zamontowanym Elrad zostały wysłane do obstawy kontrmanifestacji smoleńskiej 10 czerwca. I jak się tłumaczy rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, nie było żadnych planów wykorzystania tego pojazdu w celu emisji ogłuszających fal dźwiękowych wobec kontrmanifestantów. Czyli ale tak sobie zabrałem z ten. Chcieliśmy sobie posłuchać, kurwa, Abba Ojcze puścić, o.
1: No też jakby tak przewidywać, jakby tak jakimś Jackowskim się tu stać, to jak się już odważą u nas przy tej, przy tym klimacie i rządzie, co jest teraz, ja myślę, że pierw wypróbują to na gejach i będą tak, wyobraź sobie, taka cała armia gejów biegnie i piszczy, tak.
0: Znaczy, wiesz, mi się nie wydaje to jakieś tam szczególnie niemoralne. Na przykład, nie wiem, widzisz, że masz ustawkę kiboli w centrum miasta. No to co? Puszczasz im, kurde, to włączasz radio, puszczasz ten na alert i po sprawie. Czemu nie? Zwierzęta trzeba traktować kijem, tak?
1: Nie wolno wywoływać dyskomfortu u Polaka jeszcze prawdziwego.
0: Nie wolno wywoływać dyskomfortu. To był ostatnio taki rysunek, gdzie ten... Właśnie kobieta ucieka przed gwałcicielem i: panie gwałcicielu, ja pana bardzo przepraszam i nie chcę obrazić pana uczuć, ale być może powinien mi pan okazać szacunek w troszkę inny sposób niż gwałcąc mnie. I drugi rysunek. Leży martwy gwałciciel, policjant nad nim. Proszę pani, zraniła pani serce gwałciciela. No niestety, będzie areszt.
1: Oby żył w ciekawych czasach, się sprawdziła klątwa.
0: No to wiesz, to się sprawdza cały czas. Czasy są coraz bardziej ciekawsze, czasy są, stają się wręcz ostateczne, ale fajnie jest. Przede wszystkim fajnie jest i wesoło, także no, nie mamy, myślę, na co narzekać.
1: Na kogo, dlatego kogo. Fajnie. No dobra, to dzięki za rozmowę. Przypominam, że jeszcze raz, że wpadnijcie jutro o 20 na komentarz radiowy do walk Fame MMA 2, a dzisiaj o 12 wpadnijcie na czasy ostateczne, a teraz słuchajcie z wypiekami na twarzy potrzeby.
0: Ale ja już się będę powoli zawijał, bo mi się spać zaczyna chcieć.
1: Spać, tak? Nie przysłyszałem się. Nie.
0: Tak, spać, bo mówię ci, jestem tak cholernie przeciążony, się dosłownie przez parę ostatnich dni w robocie czuję jak w MasterChefie, że tylko słyszę taką: a to może mają to urządzenie? I tak dosłownie jakbym słyszał, wiesz, Magdę Gessler, która mówi: jeszcze godzina tylko zostało, 5, 4, 3, 2, 1, nie dotykamy klawiatury, rączki w górę. Mówię ci, zapierdol jest, no ale to jest taki, są takie dwa czasy w każdym roku, no i teraz właśnie trafiło, że się zrobiło gęsto, ale potem znów będzie fajnie, znów będzie przyjemnie, także zobaczymy przez weekend. Chcę po prostu odespać przede wszystkim, jak się uda, to nawet w niedzielę zrobię coś bardziej poważnego, jakąś przerwę techniczną może wreszcie. No właśnie, natomiast póki co tak troszkę, już chciałem po prostu wejść się, tak troszkę, wiesz, odpalić ten kurek bezpieczeństwa i wygadać się troszkę i tak pogadać o jakichś różnych pierdołach. Wczoraj jak mi kumpel podesłał ten link o tym ryżu, jak zacząłem liczyć właśnie, to przeliczać na kilogramy, to stary, jak mi się mózg zaczął cieszyć, że może się jakąś durną głupotą zająć wreszcie, czymś takim łatwym, nie? Ojejku, nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to wspaniałe uczucie.
1: Może to foliarze zamontowali takie działo orgonowe, ale z tym złym orgonem na ciebie, żeby cię zniszczyć. To mogłoby tak być. To nie można takiej opcji nie brać pod uwagę. To jest prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stało, że zamontowali to działo orgonowe, ale tam nie jest ten dor, tak? Ten dor jest zły.
0: Nie, no to... ten ekstrakt z jąder czarnego wilka, tak?
1: Właśnie, znaczy, wiesz, cię bombardują, żeby cię zmęczyć, żeby cię tak sponiewierać.
0: Tutaj możemy się śmiać, ale mi tutaj w mieszkaniu zamontowano drony, takie małe, one wyglądają jak muszki owocówki, ale to nie są muszki owocówki, to są drony. I one są właśnie sterowane tutaj przez Wi-Fi, próbuję je wytruć, już się męczę parę dni z tym. Nawet wiem, z którego sklepu to przyniosłem, bo akurat kupowałem paprykę i latały takie sukinsyny małe wokół tego i tak sobie myślę, a co to jest, nie? I się okazało, że wiesz, że dzień drugi, trzeci i dosłownie wracam do domu z pracy i aż czarno, nie? I zaczynam, kurde, już któryś dzień się męczę, bo cholera, nie mam normalnego odkurzacza, tak to bym mnie odkurzaczem załatwił. O, no mam tego robota, nie? Więc pamiętasz tego z Simpsonów, jak Homer robił Spider-Pig, nie? No to tak nie. Musiałbym po suficie z odkurzaczem zapitalać, no i niestety, no też ten odkurzacz słabo ciągnie po to, żeby kota nie straszyć, no ale no niestety się tutaj nie sprawdzi. Także no właśnie, tutaj w domu drony, w pracy Magda Gessler. Ja traktuję po prostu jako urlop przejście z domu do pracy i z pracy do domu i ciało upadłych aniołów. Zostawcie, nie mówcie mi w głowie, ja tylko przyszedłem po bułki. No dobrze, kupię majonez, ale ty wypuśćcie mnie. No, oj.
1: A ja bym ci jeszcze jedną szybciutko rzecz zapytał, żebyś zweryfikował, czy pan Jurek ma rację. Bo może w tym przypadku ma na przykład. Mogę?
0: Oczywiście, pewnie.
1: I mówił o tym, że jak mamy na przykład lampkę podłączoną do prądu, to nawet jak ją wyłączymy, to w tym kablu dostarczającym prąd do lampki i tak jest promieniowanie elektromagnetyczne, które w ciebie wali.
0: Zależy od konstrukcji lampki, bo może tak być, że ta lampka pobiera w jakiś tam sposób, czy niedoskonałego wykonania, czy czegoś, pobiera jeszcze odrobinkę, troszkę prądu. Natomiast jeżeli układ byłby otwarty, no to wtedy nie ma opcji, żeby tam cokolwiek promieniowało.
1: Także zależy... No też mi się tak wydawało właśnie, że jak jakieś urządzenie nie pobiera energii w ogóle, no to tam nie przechodzi prąd, bo co by się miało z nim dziać? Musiałby się zamienić gdzieś w jakieś ciepło albo musiałby zostać na coś zużyty, a jak nie zostaje, no to on nie może tak się po prostu tam być w tym kablu.
0: Znaczy
1: sobie,
0: wiesz, możemy to zrobić sobie prostym eksperymentem. Bierzemy taką lampkę, podłączamy ją, ale do przedłużacza. Odłączamy lampkę w przedłużaczu i w kablu cały czas jest prąd. Odłączamy kabel z gniazdka, przedłużacz z gniazdka i w tym momencie, jeżeli podłączymy znowu lampkę do przedłużacza, to na chwilkę powinna się zapalić. Niestety, moi drodzy, elektryczność to nie węże ogrodowe i tam nie będzie już tej, nie wiem, wody na kulanku z zaciśniętej. Bo jeżeli by woda była, znaczy jeżeli to byłby wąż ogrodowy, no to faktycznie tak jest, tak? No... prąd płynie przez oddziaływania, tak, więc to jest troszkę zupełnie inne.
1: Czyli w sumie mogłoby się okazać, że jakby tak posłuchać pana Jerzego Zięby, to okazałoby się, że 90% z tego, co mówi, to są jakieś opowieści dziwnej treści, wyssane z palca bzdury.
0: Ale 10% jest prawdą! I tutaj proszę mi nie obrażać pana profesora, bo jeżeli powiedział 10% prawdy, jeżeli by, nie wiem, na przykład pedofil zgwałcił 9 dzieci, a 10 by podrapał po główce i dał mu cukierka, no to co? Przecież to jest dobry człowiek, dał cukierka dziecku. No?
1: No to może gdzie... zrobisz kiedyś odcinek sprawdzam, w którym sprawdzisz te rzeczy, które mówi pan Jerzy. No to jednak ważna osoba, bardzo uznana i poważana. I ja na przykład się od lat waham, jak podchodzić do tego człowieka. Opowiadałem tutaj też różne tam przypadki, że mamie mojej pomogła wiedza z jego książki, co też mogłoby się okazać troszkę naciągane przeze mnie. To znaczy, że no, nie przedstawiłem dokładnie, za mało dokładnie całą sprawę i że to niekoniecznie tak w 100% zasługa. Nieważne. No chętnie bym się po prostu dowiedział, ile z tego, co mówi pan Jerzy Zięba, jest to prawda, a ile są to rzeczy wyssane z dupy całkowicie. No dzisiaj tutaj się okazuje, że to, co akurat mi wpadło w ucho, co zwróciło moją uwagę, no to się okazało naciągane. No,
0: znaczy, to tak... wiesz, żeby zaprojektować, bo on przede wszystkim mówi bardzo dużo i ma bardzo, wiesz, on się chwyta tutaj mnóstwa różnych dziwnych rzeczy, tak? Tutaj choroba nerek, tutaj atopowe zapalenie skóry, tutaj zapalenie stawów, tutaj miażdżyca, tutaj zawał serca, tutaj jeszcze coś, tutaj chemtrails, tam kurwa, nie wiem, coś jeszcze, nie? Jest tego mnóstwo i zasadniczo takie obrzydzenie miałem jak czasami łapie mnie takie obrzydzenie, jak obalam jakieś mity, że wiesz, że to jest jak hydra, tak? Zanim upiłujesz tam do końca jedną głowę, tak? To już 10 kolejnych jej wyrośnie, tak? I jemu zmyślenie jakiegoś gówna zajmuje 5 minut, tak? A mi obalenie tego zajmie 5 godzin. I o ile dość dobrze znam i Ziębę swego czasu oglądałem tak, jak ty oglądałeś patostreamerów, nie? I wiesz, i się też zastanowiłem i mam tak na gorąco, jestem w stanie obalić większość jego bzdur, bo się z nimi spotkałem i jeżeli nawet czegoś nie wiedziałem, no to pytałem mądrzejszych od siebie i no, w zasadzie wszystko zostało od początku do końca obalone, tylko z różnym stopniem szkodliwości, tak? Bo jeżeli, wiesz, jeżeli on komuś, kto ma problemy z sercem, mówi, żeby podniósł cholesterol, no to jest kryminał, tak? To jest próba morderstwa na dobrą sprawę. A jeżeli ktoś, no dobra, no, bo jeżeli, nie wiem, no właśnie tak szukam czegoś mało szkodliwego, no dobra, jeżeli mówi komuś, żeby wyłączyć Wi-Fi i sobie podpiąć internet po kablu ethernetowym, to też jest bullshit, ale to jest przynajmniej mało szkodliwe, tak? Nie jest w żaden sposób dla ciebie niebezpieczne. No, więc zrobienie takiego całego kompleksowego odcinka by wymagało, no nie wiem, na jedną książkę, no to 10 książek by trzeba było napisać o tym, żeby to było kompletne, tak? Więc nie bardzo chcę się tego podejmować. Może jakieś takie schematy pokazać, bo to nie jest problem, że to jest, wiesz, Jerzy Zięba, tak? Bo to jest, nie wiem, doktor Oz, doktor Mercola, doktor Humpty Dumpty, czy jak to jej się ta antyszczepionkowiec ze Stanów Zjednoczonych, to jest pani Majewska, tak, to jest Hubert Czerniak, to jest Jerzy Jaśkowski. Oni robią dokładnie to samo, tak? Oni stosują bardzo podobne metody, minimalnie różną narrację, ale rozwiązują ludziom problemy, których oni nie mają, tak jak ten problem z ryżem, tak? I wiesz, jest coś, co robisz i oj, halt, bo to jest bardzo niebezpieczne, ale ja ci powiem, jak zrobić, żeby to było bezpieczne. I to, powiedzmy, niech będzie nawet w dalszym ciągu bezpieczne, ale ty już masz dług wdzięczności wobec tego, kto uratował twoje życie, tak? Czy powiedzmy, uchronił cię przed niewidzialnym wrogiem. A no i żyjemy w takich przyjemnych czasach, że już jesteśmy na tyle zdrowym społeczeństwem, że zaczęliśmy sobie choroby wymyślać, tak? I sobie kombinujemy, doszukujemy, tak? Idziemy do bioenergoterapeutów, do homeopatów i chcemy się cały czas leczyć na coś. A to się jednak okazuje, że kurde, no sorry, ale po paru, jak się skończyło 20 parę lat, no to tutaj musi zacząć strzykać, tam musi zacząć boleć, tak wygląda życie. Ruszcie dupy i sobie zmieńcie dietę, jeżeli chcecie zmienić swoje życie, a nie wpieprzajcie kilogramy witaminy C.
1: No, zmiana diety i sport. To są w sumie takie rzeczy. I wstawanie o odpowiednich porach. Czyli wszystko to, co robię ja źle, na przykład. Źle, złe odżywianie się, praca w nocy i brak sportu. No to tak. No właśnie, pan Jerzy Zięba w dodatku ma taką miłą aparycję. On zawsze jest uśmiechnięty, taki siwy dziadzia, taki papa smert, nie? No to jak to mu nie ufać? A swoją drogą, gdybyś na przykład napisał kiedyś książkę, w której by tytuł sugerował, że obalasz właśnie wiedzę Jerzego Zięby, i może kilku innych, to mogłaby się całkiem nieźle sprzedawać, bo pojechałbyś wtedy od razu na popularności tychże jegomościów i ludzie byliby ciekawi po prostu, nie? No taki znany, taki dobry człowiek, a tu nagle jakiś nie wiadomo skąd, bo nawet by kupowali ci fani tak z ciekawości, kto go tu nasłał, ruskie, Mossad, by się tak zastanawialiby się i z ciekawości by czytali.
0: Tylko wiesz, problem jest w tym, że to nieodpowiednio przygotowane, tak? Mogłoby być zwyczajnie szkodliwe społecznie, ponieważ oni by potem usiedli razem z tymi swoimi członkami sekty i by czytali, wiesz, każde słowo po słowie, każde zdanie po zdaniu. Jeżeli gdziekolwiek bym się w czymkolwiek najdrobniejszym czymś tam walnął, to no, by zaczęli bić, wiesz, nieważne, że tam Zięba podaje link do badania, które w ogóle i wyciąga wnioski, które się w tym badaniu nie pojawiły i że robi tak praktycznie w każdym przywołanym badaniu. Nieważne. Wystarczy, że ja popełnię jeden błąd i wtedy już będę skreślony i będę niewiarygodny i w tej sekcie oni się jeszcze bardziej okopią przez to. I to będzie, wiesz, i nie chciałbym brać tej odpowiedzialności. Mój target jest teraz dość... To znaczy, mój target jest jaki jest, tak? No... Różni ludzie tego słuchają, natomiast ja wiem, że z sekty nikogo nie wyciąga. Ja mogę uratować kogoś, kto przeczytał, dowiedział się o sekcie i jest tak troszkę, wiesz, no tak troszkę go ciągnie. No i ja jestem tym, który mówi, hej, hola, hola, to jest banda kłamców, nie? Ale ja ludzi stamtąd nie wyciągnę. I jeżeli poszedłbym bez jakiejkolwiek kontroli nad swoim targetem, no to możliwe, że zrobiłbym więcej szkody niż pożytku.
1: No dokładnie. Jest tutaj taka niesprawiedliwość, bo taki Jerzy Zięba może pisać rzeczy niesprawdzone, może sobie bujać w obłokach, może się posługiwać pseudonauką i mieszać to z faktami i z wiedzą taką jakąś konkretną, prawdziwą i pomocną i może to być taki grog z kapustą, a ty pomylisz się z jedną rzeczą i faktycznie zaraz będą takie wpisy gdzieś tam na Facebooku Zięby: przeczytałem to gówno, tą szmirę pseudonaukową napisaną prawdopodobnie przez opłaconego agenta, roi się tam od bzdur tak, że aż mnie głowa rozbolała, podaję jeden z wielu przykładów i tu by była ta jedna rzecz, z którą się tam gdzieś machnąłeś. Dokładnie by tak było.
0: Dokładnie by tak było, dlatego wiesz, te wszystkie rzeczy no, muszą być robione jakoś, wiesz, jakoś w miarę odpowiedzialnie. Też jeden taki złoty przykład, tak? Kiedy o Ziębie tak zaczęło się mówić w mediach i media zaczęły dostrzegać ten problem, kiedy swoją drogą twój chyba syn, Szymon Krawiec, napisał artykuł właśnie o nim, gdzie między innymi ujawnił to, że jest to spółka podzielona na dwie i podatki za Zwisanto nie są płacone w Polsce, tylko są wyprowadzone pieniądze do Wielkiej Brytanii.
1: Akurat niech się płaci w Wielkiej Brytanii. A co ty, taki legalista jesteś i patriota gospodarczy wielki, że tu trzeba płacić? Tylko?
0: Wiesz co, jeżeli masz fundację, która się nazywa Polacy dla Polaków, jeżeli mówisz o tym, że szczepionki to zagrożenie do narodu polskiego i cały czas sobie kurwa wycierasz polską biało-czerwoną flagą pysk, to powinieneś
1: no
0: to... To, no, bądźmy szczerzy,
1: coś tu,
0: nie?
1: Coś tu nie pasuje, troszeczkę takie no, zakłamanie, nie?
0: I kiedy Zięba był pierwszy raz u Roli, to właśnie wspomniał o tym artykule i Rola go zapytał, a czy wypowiedzieliście, czy poszliście z tym do sądu? No tak. I wygraliście? Tak, wygraliśmy, musieli to sprostować. I od tej pory, bo tam było takie, wiesz, tak przez chwilkę się neurony zdarzyły, nie? Że musi bardzo szybko podjąć, wiesz, płynną narrację. No i mówi tak, było sprostowanie. I on od tej pory w kółko mówi o tym, że sprostowanie było. A żadnego procesu sądowego, nawet wezwania jakiegoś z kancelarii prawnej nie było. Nikt nie widział tego sprostowania, a ludzie wierzą w to, że takie sprostowanie było tylko dlatego, że Siwy im to powiedział.
1: Rany, to jest normalnie kłamczuch i mitoman może nawet. To
0: znaczy, wiesz, ja mu nie zazdroszczę, bo wiesz, bo... I to dosłownie, pamiętam, oglądałem to na żywo, że jak padło to pytanie takie, wiesz, oczka na bok, oczka w górę, w dół i troszkę się zaciął, nie? I w tym momencie włożył, po prostu nieodwracalnie włożył kolejny kawałek układanki i on będzie musiał trzymać tę narrację, bo on nie może jej w tym momencie, wiesz, nie może, powiedzieć, że aj nie było czegoś takiego, tylko nie, no było sprostowanie i będzie sobie z tego żartował. A jeżeli go zapytasz o to sprostowanie, no to albo uda, że nie widział pytania, albo powie, żebyś sobie sam znalazł, bo on nie ma czasu na pierdoły.
1: tej branży w ogóle przyglądam się różnym uzdrowicielom, jasnowidzom i zauważyłem, że wielu z nich tak już się przyzwyczaiło do kręcenia, że mają wręcz takie odruchy, wiesz? Mhm. Na przykład Popko, ten jasnowidz,

0: takie gęstości, że normalne jest, że to właśnie przez aurę przechodzi do układu oddechowego. I po prostu to tak... I potem chyba sobie zdał sprawę, że tak troszkę zaczął za bardzo koloryzować, bo mógł po prostu powiedzieć, no rozkichałem się, nie? Mhm. I tak chciał bardzo pokazać, że to faktycznie mu się coś rozregulowało i zaczął dziwne dźwięki z siebie wydawać, takie jak przy orgazmie trochę. I tak... Czuję, tak wchodzę w tą gestość. I tak po prostu widać, że oni już mają takie odruchy troszeczkę, że ktoś ich o coś zapyta, to on... No, tak się robi mitomania może na tej zasadzie, że zaczynasz się coraz bardziej wkręcać i to staje się takim zwyczajem twoim. Ktoś się o coś zapyta, a ty zaczynasz kręcić. Ja znałem takie osoby, słuchaj, miałem takich przyjaciół, których właśnie pierwszym odruchem było kłamanie, nawet jak nie musieli tego robić. Po prostu weszło im to w krew.
1: Wiesz co, ja pamiętam, kurde, aż żałuję i muszę poszukać tego nagrania, bo pamiętam, jak pokazywałem kiedyś mojemu rodzeństwu pana Patatajcio. I tam właśnie na jednym z filmów z Podleckim Patatajcio mówi, no trują nas i tutaj ten, i tam wymienia różne substancje i mówi, że między innymi trują nas monotlenkiem diwodoru.
0: Ja się nie wodą. Znam na chemii. Aha.
1: No.
0: Trują nas wodą. No bo to zatruta woda przecież w kranie jest, żeby nas depopulować.
1: Nie, ale to
0: ja słuchałem pana Patatajcio, jak opowiadał. No i tutaj to są takie przekazy, które się podszywają pod częstotliwości reptiliańskie, proszę pana. I widać było, że dla redaktora, który akurat z nim rozmawiał, to już troszkę jest za dużo. Ale w tych przypadkach też widać, jak oni są, jak oni sobie włażą w dupę i solidarni są ze sobą, że nawet jak któryś za bardzo odpłynie i zaczyna już o podszywaniu się pod częstotliwości reptyliańskie gadać, to oni i tak słuchają i tak głową. Reptyliańskie, no tak, ale zmieńmy temat może, panie Janie. Wiesz, po prostu oni za bardzo czasem odpływają i naprawdę u Taratajcio są takie treści. Człowiek, którego wszyscy tak cenią, wielki wynalazca, konstruktor, on wierzy praktycznie we wszystkie teorie spiskowe i te najbardziej odjechane.
1: To znaczy, czy wierzy?
0: Znaczy, wszystko, co wpadnie mu do głowy, wszystko, on wygląda na człowieka, który ma w domu 10 kartonów nieznanych światów, wróżek i tak dalej, i on to wszystko przeczytał i se podpisywał. Tu chemtrails, anielski tarot, reptilianie, siódma gęstość, podróżnicy w czasie, i on wierzy we wszystko po prostu. Nie spotkałem się, słuchałem go dosyć sporo sobie ostatnio i w pewnym momencie pomyślałem, kurczę, czy jest jakaś rzecz taka ze świata spisków, w którą on nie wierzy?
1: Chyba płaska ziemia może.
0: No nie, no właśnie w płaską ziemię pewnie też wierzy. Jak wierzy we wszystko, to pewnie w płaską ziemię też. No nie wiem, trzeba by posłuchać. No, czyli to jest taki sposób na współczesnego szarlatana i chyba tak jest, że ci współcześni szarlatani, oni zauważyli, że ludziom można wcisnąć dowolną ilość pierdół i to ci nic nie będzie umniejszało, że będziesz opowiadał o wszystkim, o tym, że są, przecież, no wiesz, to radyjko jego, które odgania demoniczne byty pasożytnicze, bo wydaje z siebie taki pisk, którego one nie lubią. No, wydawałoby się, że każdy się tutaj popuka już w czoło i powie, nie no, panie Taratajcio, no, to ja chyba sobie dam z panem spokój. Nie, nadal jest kochany, uwielbiany, czyli właściwie on może powiedzieć cokolwiek, wszystko, co mu tam wpadnie do głowy, co przeczyta sobie w najbardziej odjechanym czasopiśmie Strefa Czary Mary na przykład, i on se tam coś znajdzie i powie, o, tutaj demoniczny podróżnik w czasie generujący na częstotliwościach reptiliańskich komunikat o okrągłej ziemi, żeby nas oszukać. Dobre, no to jedziemy z koksem, nie?
1: Chciałbym go kiedyś zapytać, a czy wierzy pan w istnienie ludzi na ziemi? No tak, tak, ludzie tutaj od wielu lat zasiadają w... A czy ty mnie czasami nie próbujesz oszukać?
0: Najśmieszniejsze jest z tymi ludźmi, że czasami właśnie oni tak bajdurzą, opowiadają o wszystkim, w ogóle we wszystko wierzą, ale jak zapytasz się o jakąś taką oczywistą rzecz, to oni... A tutaj właśnie to się pan myli, bo wszyscy myślą, że tak jest, a nie jest.
1: Nie, to jest naprawdę, naprawdę straszne. No, wiesz, no ja rozumiem, wszyscy lubimy fantastyczne historie, jakieś filmy.

0: fabularne, jakieś tam, nie wiem, książki fantasy czy science fiction. Człowiek od zarania dziejów sobie opowiadał legendy, z ust do ust przekazywał przy ogniskach, tak? Więc no, lubimy takie historie, tak? Gorzej, jeżeli one wpływają na nasze postrzeganie świata, na naszą codzienną rzeczywistość, no i w tym momencie, no niestety, no inni szatani są tam czynni i to jest strasznie, strasznie mało fajne, tak, od człowieka do człowieka. Kłaść mu kompletny, wiesz, bełkot, szkodliwy bełkot i jeszcze się z tego cieszyć, jeszcze zarabiać na tym niemałe pieniądze, co już jest absolutnie obrzydliwe.
1: Polecam film Medicus, bardzo fajny film, w którym jest pokazane takie zderzenie światów. Właśnie taki średniowieczny medyk, który ma wóz i sprzedaje tam sproszkowany ząb smoka. Coś tam, coś na wszystkie dolegliwości, a główny bohater wyjeżdża tam na wschód do Arabów, gdzie wtedy no, ta cywilizacja była, jeśli chodzi o medycynę, o kilka leveli wyżej, nie? I zaczyna się uczyć i najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj mamy dalej tych takich sprzedawców, co mają na wozie tam właśnie sok z cebuli sprzedawał jako łzy dziewicy, nie? No to dalej mamy takich, tylko oni zmienili narrację, ale bardziej na zasadzie takiej, jak się zmienia skórkę w Winampie, że wcześniej była taka bardziej obskurna i drewniana, a oni zmienili sobie na kosmiczną, ale to nadal jest ten sam odtwarzacz i to samo gra na tym odtwarzaczu, no,
0: oczywiście,
1: nie?
0: Tak. Teraz na przykład jest ta książka Miltona Williama Coopera Behold the Pale Horse, tak? Gdzie opisuje mnóstwo właśnie jakichś tam teorii spiskowych, UFO, innych pierdów na kiju. I on bardzo dużo mówi o szachach. I właśnie kiedy Cooper był analizowany przez kolesi z Last Podcast on the Left, właśnie, no dlaczego on tyle mówi o szachach? Bo wtedy jeszcze nie było filmu Matrix, teraz wszyscy mówią o Matrixie. Że my jesteśmy jak ten pionek w szachach, że ktoś nami tutaj kontroluje, nie? Że taka mniej więcej była narracja i w kółko o tych szachach. A dzisiaj co? A dzisiaj no Matrix, jesteśmy więzieni w Matrixie, pojawi się jakiś następca Matrixa, to się pewnie zdarzy jeszcze za naszego życia i narracja znowu się zmieni, tylko zastąpimy Matrixa jakimś innym słowem, tak? Więc to jest też straszne, że się nie uczymy kompletnie na błędach przodków.
1: No jakby tak sięgnąć wstecz, to może byśmy doszli do platońskiej jaskini, nie?
0: No, na przykład, także wiesz, także jest tutaj, no i ciągle łapiemy się na to samo, tak, no co prawda XX wiek przyniósł bardziej sekty takie technologiczne typu Keshe, no ale też podejrzewam, że jakby dobrze poszperać w archiwach, no to jakieś zalążki alchemii, tak, gdzie ludzie, nie wiem, oddawali swój ołów, żeby go alchemik potem przetopił w złoto, a alchemik wyjeżdżał na koniu, kurde, pod osłoną nocy i tyle go widzieli, nie? Więc podejrzewam, że takie prototechnologiczne sekty też kiedyś tam istniały, wiesz, i w kółko ciągle to samo, tak? Już nie mamy Kaszpirowskiego, już nie mamy pana Jana Nowaka od rąk, które leczą, no ale mamy innych bioenergoterapeutów, tak? Mamy cały czas żywą homeopatię, mimo że wiele lat już, że praktycznie już dawno wykazano, że to nie działa i że nie ma prawa działać i jest to potwierdzone na wszelkie możliwe sposoby, a mimo to, i to mnie najbardziej przeraża, że lobby homeopatyczne jest tak zajebiście ciężkie, że nawet gdyby polskie prawo dotyczące obrotu farmaceutykami stwierdziła, że nie można nazwać preparatu homeopatycznego lekiem i nie może być on stosowany w aptekach, to nie może tego zrobić, ponieważ to łamie jakąś dyrektywę Unii Europejskiej.
1: No, tymczasem zawód bioenergoterapeuty został jakoś właśnie kilka lat temu wpisany do oficjalnie, nie? Do tak. Listy zawodów bioenergoterapeuta. A co, śmiesz twierdzić, że energetyzowanie wody mineralnej przez telewizor nie działa? Bo ja pamiętam te czasy. Zbierały się różne Jaćki i Grażyny i Janusze przy telewizorach, trzymali te butelki z wodą, się gapili w ten telewizor i tam... Teresa, dawaj się, zaczyna! Co? Zbyszek Nowak, dawaj! No, trzymać trzeba, tak? A to ma być niegazowana!
0: Ale wiesz, ale to też jest w tym troszkę z takiego rytuału, bo jeżeli sobie pooglądasz więcej Ziembę, to można zauważyć, że on ma parę takich akapitów i on działa troszkę na zasadzie takiego starego generatora przemówień komunistycznych. I że wiesz, że on robi, wiesz, w kółko to samo i nie wiem, że na przykład jeżeli obrazi, że powie, no ja tutaj bardzo szanuję medycynę akademicką, ale że nie potrafią człowiekowi wyleczyć z gagi... I wiesz, i to samo, i to nawet ta sama intonacja, jakbyś to, kurde, nagrał i skompilował, to można by było zrobić 40-godzinny wykład Jerzego Ziemby, który brzmiałby identycznie jak on i byłby, wiesz, i tak puścić się, i ludzie by się nie połapali, gdyby to było samo audio.
1: Tak, to jest takie szanowanie na zasadzie, ja bardzo ich szanuję, mimo że jeszcze chyba nie ma przypadku, żeby kto kogokolwiek z czegokolwiek wyleczyli i tylko nas trują i szkodzą, pieniądze od nas chcą, no ale bo tak szanuję ich, no się starają, może niektórzy z nich, nie wszystkich można trzeba wrzucać do jednego wora, bo są też i lekarze, pewnie gdzieś tam się znajdzie taki, który faktycznie chce nas wyleczyć z powołania, tak. Na pewno gdzieś tam jest taki jeden.
0: No, cały czas do mnie dzwonią. Lekarz, którego, no nie mogę wymienić nazwiska, ale to jest profesor na jednej z największych oddziałów onkologicznych, no to on kiedyś do mnie zadzwonił i powiedział, że to naprawdę, no najgorsze jest to, że w pana książkach to nie ma się do czego przyczepić, nie? A ludzie to na tempo biorą, nie? Stary, kurde, tylu wymyślonych przyjaciół. Gdybym miał 5 lat, tak, i mówił o tylu wymyślonych przyjaciołach, to by mnie do psychiatryka zamknęli, nie?
1: Albo byś dostał na gołą tupę. No czekam, jednak by się chyba... Też coś mi się nie chce wierzyć, że on mówi, ja dostaję tysiące, czy nawet powiedział jakoś tak, chyba przestrzelił w ogóle, bo powiedział, że tam dziesiątki tysięcy listów dziennie. Mm-hmm. To oczywiście nie wiadomo od kogo, co, nigdy żadnego tam nie przeczyta, nie poda żadnych nazwisk. No, ciekawe, jak nas by ludzie potraktowali, gdybyśmy tak cały czas okłamywali, że tutaj nocnego radia słucha, no tak z dobry milion już będzie i dostajemy codziennie listy, kochany Krawcze, jesteś przewspaniały, to co robisz to jest zbawienie dla ludzkości, dziękujemy, i bym tak sobie sam się sobą zachwycał, czytał. No, tak. Wiesz, to jest żałosne troszeczkę.
0: I podpis, wycięte imię, nie, doktor, wycięte imię i nazwisko, BBC Londyn. bardzo szanuję waszą robotę i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że wasze pomysły możemy wdrażać. Wasze pomysły opisane w książce, ukryte audycje, czyli czego krawiec ci nie wrzuci.
1: Ukryte audycje. W strefie premium są.
0: No tak. Ukryte audycje. Okej. Okay. To będzie chyba tytuł odcinka dzisiaj. Ukryte audycje.
1: Bardzo dobry. Dobra, to ja sobie zmykam. Wracam się trochę przygotować do audycji. No to trzymaj się.
0: No właśnie, dzięki ci wielkie Krawcze, do usłyszenia, na razie, cześć. A ja się też z wami będę powoli żegnał, przeżegnywał, skoro... No właśnie, no dzisiaj niestety tak jest, bo mam mało czasu i ze wszystkim i w ogóle padam na ryj. Natomiast, no zobaczę, może jak się... Nie obudzę się dzisiaj z płaczem, mam nadzieję, bo jestem tak padnięty, że... No dobra, nieważne, moi drodzy, za parę minut ukryte audycje wylądują w archiwum Nocnego Radia, ale mi się to spodobało, ludzie kochani. W niedzielę lub w poniedziałek pojawi się kolejny odcinek podcastu, sprawdzam, a być może w niedzielę, jeżeli będę jakoś do życia, to również się pojawię. Zapraszamy również na poniedziałek, na Nocnego Marka, jak i do odsłuchiwania ostatnio dodanych audycji, bo tam widziałem, że się pojawił Max, że się pojawiła ostatnia audycja Błażeja. Także słuchajcie Nocnego Radia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!

0: Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Krawiec się kłania w pas, aż po same kule i pozdrawia was. Tak, wracam do gry. To znowu ja. Bardzo mi przykro, jednak będę. No właśnie, niektórzy się zmartwią, to pewnie większość. Niektórzy się ucieszą, nieliczni. Nie no, tak, dobra, już się nie będę tak tutaj krygował, nie będę kokietował, prawda? Nie było mnie z powodu prostego. Może pierw wyjaśnię, czemu mnie nie było, a potem wyjaśnię, czemu mnie nie było o 21. Bo mnie się komputer popsuł, bo dałem chciałem ten dać odpocząć oczom i na zegarku była 20 i ja nie wiem, naprawdę była 20, a tu potrzeba do mnie zadzwonił i się na mnie drze i używa wyrazów uznawanych powszechnie za niecenzuralne. Ja patrzę, a to jest jednak już po 21. I to jest wina zegarka. No, tak czy owak, wszystkie trudności da się przezwyciężyć. Nie zapiłem, dopiero zapiję. Mam tutaj czeskie piwo, wyjątkowo kupiłem alkohol, taka okazja. Ja wracam, taka okazja. Więc to trzeba się napić. Ciężko o jakieś większe wydarzenie, prawda, no, że znowu jestem ja. Nie no, już tak mówiąc serio, to z tym zepsutym monitorem to ja mam do was żal. Mam żal, nie będę ukrywał. Ja już miałem kopnąć w mikser i już miałem nie wracać, ale mi się was szkoda zrobiło. Pomyślałem, że jednak dla dobra Polski, dla dobra narodu, jednak muszę wrócić i nadawać. Bo jestem potrzebny, wszędzie jestem potrzebny. Aż ja nie wiem, gdzie ja mam być, bo ja wszędzie jestem potrzebny. No, ale nie no, bo to jest takie dziwne uczucie, kiedy ci się psuje monitor, twoje narzędzie pracy i jeszcze wchodzisz tam przez telefon na czata i jeszcze się śmieją z ciebie, że masz taki gówniany monitor. No, taki ponoć taki dobry grafik, a taki miał kiepski monitor, a na telefonie samym nie może nadawać? A ciekawe, co robi, jak mu się skończy papier toaletowy. Ha, ha, ha, ha. Panie kolego, ty co pisałeś, że co to za grafik z takim monitorem, to ty masz chyba monitor firmy Adidas, tak sądząc po wypowiedziach. Jesteś takimś grafikiem dresiarzem chyba, jak ty oceniasz grafików po tym, jaki mają monitor. No, w każdym razie różne. Albo, o, niech se odpocznie. Bardzo dobrze, niech se odpocznie, bo już się wypalił trochę. O, no, jest adwokat. Jeden z tych właśnie takich... To są tacy ludzie, którzy jak rekiny wyczuwają, jak rekin krew wyczuwa, nie? To oni wyczuwają, że jest jakaś drama. Jak zwierzę takie, które atakuje, jak się odwrócisz, to podbiega do ciebie i cię za nogę szarpie i ucieka. To są tacy ludzie, oni wyczuwają po prostu, że tego i przyjdą jeszcze się pośmiać. Odpowiadam ci, adwokacie, co robię, jak mi się skończy papier toaletowy. Żebram w radio o donaty. A radzę sobie tak, już kiedyś podawałem sposób, bierzemy bilet autobusowy, nabijamy na palec. No i wycieramy, no. Krawiec słodowy, ja muszę taką audycję zrobić instruktażową, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. No tu niektórzy też... powiedzą, a co Krawcze z tym, co za paznokciami potem ci zostaje? A tu wam właśnie zdradzę tipsa. Ten bilet potem ściągamy z palca, zwijamy na pół i tą czystą stroną, tam taki mamy twardy narożnik, bo zgiliśmy, to wydłubujemy tam, no. No, wszelki Kunrad, wszelki duch pana Kunrada chwali, kto się tu zjawił. No, swoją drogą, liczba 44 nas ostatnio znowu jakoś prześladuje. Wszędzie 44, to naprawdę to nie jest przypadek. Potrzeba sceptol, on twardo stąpający po ziemi, taki niedowiarek, jakoś tam tłumaczy, że to, bo to zauważamy akurat, jak 44 się pojawi, to wtedy nasz mózg, prawda, nas alarmuje, my to zapamiętujemy, tą sytuację, ale to nie jest moim zdaniem przypadek. Zbyt dużo tych 44. Aż zobaczę, ilu słuchaczy, bo dzisiaj, wiecie co, dzisiaj może być 444. No, ale na szczęście nie ma. Jest... O, 47, dziwne. Ale... Jak odjąć... Na tylu, ilu jest na części... Dobra, nieważne. W każdym razie chciałem serdecznie podziękować tym, którzy po prostu naprawdę już dzień świra miałem. Tak szedłem jak ten Adaś Miałczyński na dniu świra i... Jezus, kurwa, ja pierdolę. Szkoła podcasterów. Jezus, kurwa. 7 lat nadawania i tyle mi płacą. No i tak... Ale pojawiły się dobre dusze. Nie wiem, czy mogę tak mówić. Dobre dusze, nie. Dobrzy ludzie po prostu, no. Chciałem bardzo podziękować zwłaszcza dwóm osobom. Danusi, kochanej, która nie pierwszy raz do mnie wyciąga swą smukłą łabędzią dłoń. Nie, to tak się nie mówi chyba. Łabędzią szyję wyciąga. Nie, to też nie. Pojawia się takie jasne, oślepiające światło. Ja leżę taki w tym błocie sponiewierany, wy jeszcze po mnie przechodzicie i mi tam dobre rady mi dajecie. O, jakby prosto chodził, to by się nie wywalił. O, a ja znam taki sposób chodzenia, że się nie wywala człowiek. Mogę ci, krawiec, kiedyś zdradzić. No, patrzcie, buty ma rozwalone, dlatego się wywalił. Trzeba mieć buty całe właśnie. Widziałem, podobno w lumpeksie można kupić teraz tanio. No i tak sobie tam jeszcze po mnie przechodzicie i się pojawili oni właśnie, Danusia i Biker, druga osoba, która mi bardzo pomogła właśnie, no w zasadzie dzięki której teraz mam ten sprzęt też. To jest ciężka sytuacja, ciężko mi to wyjaśnić w ogóle, bo od jednej, od Danusi dostałem pieniądze, a od Bikera monitor i tutaj się pojawia problem trochę, bo te pieniądze chyba będę musiał wydać na jakieś zbytki, takie jak na przykład, ale no jak, nie wiem, na życie czy coś, albo oddać. Nie wiem, co ja mam zrobić w ogóle, bo co, dwa monitory, o. A wiecie, że praca na dwóch monitorach to jest dobra rzecz? Dobra, zdradzę wam, tak naprawdę dostałem 15 monitorów, otwieram firmę, używane monitory Krawca. Nie no, tak naprawdę może właśnie dwa monitory, no to jest dobra rzecz. Praca na dwóch monitorach to jest bardzo wygodna rzecz. Każdy pato streamer ma dwa monitory. Każdy internetowy żebrak, pato streamer YouTube'owy ma dwa monitory. To jest właśnie bardzo przydatne przy nadawaniu na YouTubie, przy używaniu Open Broadcastera. Open Broadcaster Studio. Na jednym monitorze sobie trzymacie sam program i podgląd tego, co się nadaje, a na drugim to, co ściągacie, co idzie w internetowy eter na YouTube'a. Sorry, trochę jestem rozkojarzony. Dzisiaj w ogóle miała być inna audycja. Tak naprawdę to... Wszystko popsułem, bo też i potrzeba fajny temat dzisiaj zaproponował, fajny pomysł na audycję, a ja mu mówię, słuchaj, mam lepszy pomysł, słuchaj. No i taki miałem pomysł właśnie, że zaśpię ostatecznie i będę rozkojarzony i jeszcze będzie do dupy audycja. No. I tak to wygląda trochę. Ale nie, bo mam temat i zaraz wam go przedstawię. Ale ostatecznie skończy się pewnie tak, że będzie, że zejdzie to na różne tematy. W ogóle jeszcze drama była w międzyczasie. W ogóle stało się tak, że jak mnie nie ma, to wszystko się wali. Tak z całą skromnością powiem, że jak mnie nie ma, to nic nie działa, wszystko się wali. Beznadziejne audycje, ludzie się kłócą, radio umiera. Nie no, przesadzam może trochę. Może nawet bardzo przesadzam. Może nawet fantazjuję. Ale, no, drama była, tak czy owak. I właśnie lewacko-kapitalistyczna, dokładnie, drama. Błażej, nasz lewicowy głos w nocno-radiowym domu się spiął, zaiskrzyło między kapitalistą, burżujem, wyzyskiwaczem, kułakiem naszym, dyżurnym, czyli Grzegorzem. No bo on wziął do siebie to, że przedsiębiorca jest zły. No Błażej, no co, słuchajcie, co zrobić? No Błażej to taki jest bardzo, ma takiego komunistycznego ducha w sobie. On w ogóle już chciał do pracy iść i monitor dla mnie tam po prostu upaństwowić. Zabrać w imieniu partii. Tak mi się śniło, że Błażej właśnie tam przychodzi gdzieś tam do serwerowni, czy gdzieś. Słuchaj, no, burżuju, nie brak tu takich, którzy na ten monitor bardziej niż ty zasługują. I bach go tam papę i monitor pod pachę, nie? Mogłoby tak być w sumie. W imieniu kolektywu nocno-radiowego coś, no nie wiem. Mogłoby tak być. No i się chłopaki spieli trochę, bo Grzesiek wziął do siebie różne tam rzeczy, coś o przedsiębiorcach, i on sobie myśli, to ja, przedsiębiorca, swoją krwawicą tutaj. No właśnie, monitor polski, tak. Monitor polski. Wyświetla samych Żydów? No właśnie, wyświetla, gdzie jest Żyd. Monitor polski. No, ale to pozdro dla kumatych, to nie każdy zrozumie ten dowcip. No ciekawe, co tam się dzieje u naszego żydobójcy, można by wręcz. No my też mamy tutaj dyżurnych antysemitów, no ale oni aż tacy zajadli nie są, jak monitor polski. Tam to w ogóle straszne rzeczy. No i jeszcze raz wielkie dzięki dla Danusi, dla Bajkera, ale też dorzucili parę groszy. Ja nie wiem, czy to dokładnie na monitor, ale no Konrad, Rafał, Tadek i Ola też się w tym wszystkim dorzucili, więc ja odzyskałem wiarę w człowieka. A jeszcze powiem, że co do Danusi, to gdyby nie była. Panie, gdyby nie była mężata, to kto wie, jakby to wyglądało, panie. Nie, no to może nie powinienem tak mówić. Zaraz znowu będę miał wszystkich sponsorów poobrażanych. 21:44 przypadek. Przepraszam, ja trochę rozkojarzony dzisiaj jestem. W ogóle o czym. No. Ostatecznie, w ogóle tak już kończąc kwestię dramy. No, to dobrze się skończyło. Błażej zostaje. Stwierdził, że rewolucja musi trwać i że nie da się zastraszyć kapitaliście. Nie, no, chłopaki się jakoś tam pogodzili. Wiecie, czasami ktoś jest tam troszkę podenerwowany, ktoś coś powie, drugi, a ten to źle jeszcze zrozumie i. Ale swoją drogą to zaraz, wy się cieszycie, nie? Jak są dramy. Rekordowa ilość komentarzy, już chyba 100 jest. I zaraz też ktoś tam wyskoczy, jak pajac z pudełka i o, się tu koniec, Błażeju, bardzo dobrze zrobisz, jak stąd pójdziesz, gębę ci zamykają. I tak, wiecie, i tak się włączy w to, nie? Skoczy tam i zacznie się naparzać. Też razem z nimi, zadowolony. No, ilość komentarzy też świadczy, że ludzie lubią, jak są jakieś dramy, ale takie dramy, jak u nas są, to i tak jest nic w porównaniu do, na przykład do tego, co jest na YouTube. Tam to dopiero się dzieje, nie? Wszyscy ze wszystkimi skonfliktowani. Ja sobie ostatnio zdałem sprawę, że w ogóle, gdzie nie popatrzeć, różne są te jakby kręgi YouTube'owe. Mamy ten... tą część, powiedzmy, na przykład alternatywną, ezoteryczną, gdzie każdy z każdym też jest skonfliktowany. Albo są i tacy, jak Sanjaya, którzy w ogóle na wszystkich nadają cały czas, że o, to jest przykład właśnie złych wibracji. O, tu są piekielne siły. O, tu właśnie to jest demon. No, a wśród upato streamerów też w sumie każdy z każdym, tam mało kto się lubi z drugim w ogóle. I tak jest we wszystkich pewnie w jakichś tam społecznościach. I takiej, i owakiej. Jakby zobaczyć na miłośników, nie wiem, motoryzacji, to pewnie też się nie lubią wszyscy ze wszystkimi. I to jest straszne. Na scenie radiowej, na scenie gównoradyjek, że tak to pięknie poetycko ujmę, też w zasadzie, jak się popatrzycie, to wszyscy kapitanowie ze wszystkimi są jakoś tam pokłóceni. No, są wyjątki. Czasem ktoś tam był nie za specjalnie w dobrych układach, ale jako, że nie lubił tamtego, a ten nie lubi tego, to ja teraz będę z tym, będę go chwalił, żeby tamtemu gul skoczył, to będę w każdej audycji wychwalał tamtego, bo on nie lubi tego. To wtedy, no i jeszcze poszczuję swoich słuchaczy na tamtego. No, i też tak jest, że też... Czy jest jakaś współpraca w ogóle? Czy jest jakieś inne radyjko, które tak reklamuje inne media... Lekką rączką wrzuca linki na czata. Też jak mnie furia denerwuje, on ciągle wrzuca linki do innych radiów. Wręcz ostatnio to się tak rozzuchwalił, że przyłazi tu i o, słuchajcie, tam u tego i tamtego jest audycja. Idziemy. I wyciąga stąd ludzi do konkurencji. Wręcz. Już normalnie miałem tu palec na przycisku ban. Chciałem tak ostrzegawczo, no tak po prostu... Trochę, ale się zawahałem. W ogóle wszystkich was chciałem popanować. Trochę. No i tak to wygląda. Łyknę sobie piwka na frasunek. Na frasunek dobry trunek. Ale trzeba być ponad to. Trzeba łączyć, a nie dzielić. Prawda, czy nie... Nie byłoby lepiej, to wynika niby z konkurencji, nie? Że wszyscy się trzęsą, że tamtemu coś przybędzie, a jak tamtemu coś przybędzie, no to musi mi ubyć. A świat właśnie, no zdaniem niektórych tak działa, nie? Że to jest odwieczne pytanie, czy życie jest grą o sumie zerowej. Nie wiem, o co chodzi, ale mądrze brzmi. No, ale to chodzi chyba o to, tak w uproszczeniu, czy... Aby mi przybyło, to komuś trzeba zabrać, nie? I właśnie nie wydaje mi się. Można wiele rzeczy wytworzyć, nie zabierając komuś. Chyba. No, a ile do... No, zobaczcie. Niby faktycznie, jak słuchacze pójdą słuchać tamtego, no to nie słuchają mnie w tym czasie. Ale jak połączymy siły, to... Ja połączę na przykład siły z innymi jakimiś radiami, to możemy wspólnie zrobić niesamowite rzeczy, dużo ciekawsze niż bym sam zrobił, nie? I może przybyć więcej słuchaczy. Tak mnie się wydaje. No i więc ja jednak bym łączył, a nie dzielił. Najlepsi to są ci, co gadają ciągle o miłości, o jednoczeniu się i tak dalej, a non stop plują. No, w kupie siła. Kupy nikt nie ruszy. Dokładnie. Dzisiaj miałem w ogóle nadawać na YouTubie przy okazji, ale już nie zdążyłem tego ustawić. Bo jakieś złe siły... Ja mam takie podejrzenia, że ktoś mi tu wszedł do domu i ten zegarek przestawił. To może tak być. Są pewne siły, którym zależy, żebym ja się spóźnił. Żeby ludzie odeszli od tego radia. To są złe wilki. Ja zostawiłem okno otwarte. Mieszkam w sumie prawie, że na parterze. Prawie, bo to jest pierwsze piętro, ale ktoś... Tu się da wejść przez tak przez ten, przez tą, no, przez, jak to się nazywa, to takie, co obudowuje tą klatkę schodową, to pomieszczenie takie, gdzie się wchodzi, to tam można wejść przez ten murek taki, jak ktoś jest sprytny. Ktoś mógł tu wejść i dla niepoznaki przedstawił tu, no. Mogło tak być. Także widzicie, u nas w sumie wiele dram kończy się jakoś tak pozytywnie, nie? No czasem nie, ale to rzadko. Ale trochę czasem trzeba, jak na dobrej imprezie. Popijemy, pobawimy się. No i trzeba tam się zwymiotować i... A potem dobrze z siebie wyrzucić, niedobrze kisić sobie, tłamsić. No ale jak się za długo coś tam tłamsi, to potem człowiek wystrzeli z podwójną siłą. No, ale i tak to, co się u nas dzieje, to jest klub myszki Miki, że tak powiem, w porównaniu do różnych dram i tej całej nienawiści takiej, która się pojawia na przykład u patostreamerów. I ktoś wpadł na pomysł, no nie ktoś, tylko Boxdel, znany youtuber, to jest osoba, której z tego, co pamiętam, zawdzięczamy wypromowanie, co po niektórych patostreamerów. No chyba właśnie Rafatusa, Rapatusa, można by powiedzieć, czy Daniela Magicala i innych chyba. To są w ogóle ci patostreamerzy, to wielu z nich zaczynało od Tibi. To jest taka gra RPG, łazisz tam jakimś spoconym karłem albo lafiryndą, cycatą, czarodziejką i tam zbierasz kryształki. No i oni pierw grali w te gry, streamowali te gry. Czyli można powiedzieć, że patostreamerzy trochę wyrośli, wyewoluowali z Zagraj Gamerów. Co ja powiedziałem? Zagraj Gamer? To jakieś coś, jakaś nowa profesja. No z tych właśnie game playerów. No i tam oni to się dopiero tam nienawidzą, są ze sobą skonfliktowani każdy z każdym i teraz będzie coś takiego jak gala walk MMA wśród patostreamerów. Nazywa się to Fame, nie Femen, nie Female, chociaż może być tak, że niektórzy będą trochę walczyli jak panieneczki, no bo totalna amatorka, nie? Walki freaków, jak to się mówi, ale w każdym razie być może jest tak, że wspomniany Boxdel, który odpowiada za organizację tego, no to trochę sobie odrabia karmę, ponieważ no, wypromował, mocno się przyczynił do tego, co mamy teraz, czyli zalew tego patostreamu, tych shotów tak zwanych, czyli tych fragmentów streamów pijackich, no dla niewtajemniczonych. Co to w ogóle są patostreamy? To są takie nagrywane na żywo audycje, wideo z kamerki, gdzie ktoś pokazuje, jak sobie siedzi i na przykład chleje, z kimś się żre, kłóci, podpala go tam sprayem, upija się, żyga, przyjeżdża policja i to wszystko oglądają trolle, które na przykład, bardzo zabawna rzecz, dzwonią na policję i mówią, że u delikwenta jest bomba. No i przyjeżdża policja, prawda? A czasem i karetka przyjeżdża, bo ostatnio info dla tych, którzy oglądają na przykład słynnego Daniela Magicala, no to Jace zabrała karetka, bo się prawie już zapił na śmierć. No, takie przygody, nie? I jest to właściwie pozbawione jakichś nawet odrobinę głębszych treści, bo ludzie tam właściwie się ze sobą żrą. W obrębie rodziny swojej na przykład, albo opowiadają o jakichś totalnych pierdołach, że szanowni państwo, dziś usmażyłem sobie kiełbasę zwyczajną i postanowiłem zjeść ją z musztardą, którą od was dostałem. Na przykład takie treści. Albo, nie wiem, tam... Mama, kurwa, nogi ci walą, weź te nogi, kurwa! No to Daniel Magical lubi tak nadawać na przykład. No, tu pytanie, czy to jest jakieś godne naśladowania, na przykład pokazywanie swojej rodziny jak w zoo, nie? Takiej już zapitej, żulerskie i zarabianie na tym, no bo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem tych patostreamów jest to, że trolle, nie wiem, może bardziej hejterzy, bo troll to jednak jest o poziom wyżej. Troll to jest ktoś, kto prowokuje, kto wkręca nas w coś, kto udaje kogoś innego, kto nas podpuszcza, jakiś kawał nam robi, nie? No to jest bardziej troll. A hejter nas po prostu nienawidzi i chce nam obrzydzić życie na przykład. No i ludzie wysyłają tam tak zwane donaty, czyli no po parę złotych, nie? Rekordziści potrafią w ten sposób wyżebrać nawet 600 tysięcy, jak Daniel Magical. To też zabawna sytuacja, bo tak, oglądają to dzieci, jak się okazuje, co widać na przykład na PGA, na takim zjeździe youtuberów, gdzie przychodzi ten Daniel Zwierzyński, alias Daniel Magical. Daniel Magical on się przedstawia. Magical. Nawet nie wie, jak się swoją ksywkę czyta poprawnie. No i ten Magical, niech mu już będzie, przychodzi tam na ten zlot youtuberów i jest obtańcowywany przez gromadkę dzieci dookoła. I okazuje się, że te przygody żuli, jak oni tam chleją, wyzywają się, no, to oglądają dzieci. Co charakterystyczne, bardzo imponuje tym ludziom kultura taka, nie wiem, więzienna, no, bo oczywiście najgorzej, jak możemy kogoś nazwać, to ty cwały bany w dupę ruchany? Cytuję, przepraszam bardzo, cytuję. Czyli cwel, nie? Albo frajer, to jest najgorsze. W ogóle możesz obrazić czyjąś matkę na rodziców, tam wejść twoja stara betoniara i tam w ogóle, ale jak powiesz frajer, to nagle ten się robi cały czerwony, wstaje z pięściami już do ciebie, to jest najgorsze, frajer. Bo przecież on jest git. No i tak właśnie to wygląda, no i JP, znany skrót, JP i paluchami tak trzeba machać na kogoś, co znaczy, mówiąc tak trochę ładniej, mam cię w dupie, albo coś ci w tą pupę. Patologię to na J, tak? To znaczy, aha. No nie wiem, co znaczy JP, ja myślałem, że Jan Paweł. A nie, ja myślałem, że JP2 to znaczy jebać policję do kwadratu. Przepraszam. Nie, ja cytuję, bo ja przesiąkłem tą patologią też. No nie ukrywam, wiecie, że oglądam czasem te patostreamy i sam się zastanawiam, czemu. To jest taki Big Brother, nie? Obserwujemy cudze życie trochę. Kuszące jest pewnie to, że to wszystko się dzieje na żywo, że wszystko się może stać, bo pomysłowość tych hejterów nie zna granic. Potrafią, no taki najprostszy numer to wysłać komuś paczkę z gównem i on tam robi unboxing, cieszy się, że coś tam dostał. Kochani moi, właśnie otworzymy paczkę tutaj. Kolego, podaj mi skalpel, żeby tu nie zniszczyć, otworzymy. No i uwaga, co to tak dziwnie pachnie? Sprawdźmy. No i jest śmiesznie, prawda, że dostał paczkę z gównem. No a w wersji bardziej hardkorowej można zadzwonić na policję i powiedzieć, że na urzędniczej właśnie, no to szkolna i urzędnicza, dwie najbardziej znane ulice dzisiaj na YouTubie. Na jednej mieszka Krzysztof Kononowicz, a na drugiej Daniel Zwierzyński. No i rodzina Zwierzyńskich, no nie wiem, może niektórzy oglądają, żeby tak poczuć się trochę lepsi, bo ciężko upaść niżej, nie? Wszyscy zapici, biedni, znaczy biedni, chciałbym być taki biedny, nie? To jest też wielka zagadka, no bo tak, mieszkasz sobie w mieszkaniu, które dostajesz od państwa, nie komunalnym, tylko jak się nazywa takie mieszkanie, które dostajemy tam za darmo albo za pół darmo, powiedzmy, bo jesteśmy tacy biedni i zasługujemy na to, żeby nam dać za darmo mieszkanie. Niespołeczne, nieżebracze mieszkanie. Socjalne, dziękuję, Grzegorz mi podpowiedział. Socjalne, właśnie, mieszkamy w mieszkaniu socjalnym, którego, i to pokazuje właśnie, jak ludzie traktują to, co dostają właśnie z socjalu. Czyli takie mieszkanie jest totalnie zaniedbane. na podłodze żygi, ściany odrapane, kibel w ogóle, oni się tam też nie myją, nie? Częstym komentarzem jest: Jezu, jak tu musi, i tu słowo na J oznaczające wulgarne określenie smrodu. Jak tam musi śmierdzieć, no trochę tak ładniej powiem. No bo tak, łazienki nie ma, sami oni już w tym smrodzie nie wytrzymują, mimo że są przyzwyczajeni, i tam przychodzą goście cały czas, nowi, bo taka rodzina Zwierzyńskich, można powiedzieć, że trochę jak zwierzęta żyją, nie? Nawet ja takiego syfu nie mam. No i przychodzą tam ludzie i też oni są jakoś komentowani. Na przykład przychodzi bardzo gruba dziewczyna, no to przez całego streama są na nią hejty, bo jest gruba. To pokazuje też właśnie, że dzieci chętnie... No i czy to nie jest jakiś problem, że dzieciaków fascynuje takie coś, nie? Za naszych czasów... No wiem, że trochę zabrzmi jak Janusz tutaj, nie? O, kiedyś to było, kurwa, się świat młodych wycinało nożyczkami, kurwa. Się w piłę, w gałę żyło, kurwa. No, taki chrum kwi, nie? Ale no... Ja akurat z tym się zgodzę, że kiedyś to było w tej materii, no bo... Kto nam imponował? Mi na przykład imponował... Kto mi imponował? Władysław Gomułka. Nie, żartuję. Nie no, ale ja coś nie wiem. Sięgnęło się czasem po jakąś książkę. Coś się tam, jakiś model skleiło. No nie wiem, pograło się w piłkę. Imponował nam... Nie wiem, ktoś, kto coś osiągnął, kto coś zbudował, coś zrobił, coś wynalazł, jakiś, w najgorszym przypadku jakiś fajny aktor, jakiś sportowiec, coś, a nie jakiś żul, nie? No i kto przyjdzie na tą galę MMA patostreamerów, youtuberów, gdzie będą oni między sobą ustalać, kto ma rację za pomocą rękawic i przekazywania energii kinetycznej z pięści na cudzy nos. No... Dzieci tam przyjdą to oglądać? No bo właśnie to jest szkodliwe zjawisko, bo tym dzieciakom też te dzieciaki zaczynają się zachowywać jak taki, jeden z drugim się zachowuje jak taki stary, maleńki. I też te cwelu frajeru, kurwa, twoja szmata stara z rogowa ciała, no i tymi paluchami tak macha. No i... A gdzie jakaś pochwała piękna w ogóle? Czemu się zachwycamy czymś, co jest brzydkie, a nie tym, co jest wartościowe, piękne? Czemu szacunek nie idzie w kierunku kogoś, kto coś osiągnął, nie wiem, jakąś firmę założył, coś, tylko że każdy młody człowiek chce mieć, nie wiem, dziary, zęba wybitego, na koszulce mieć JP i w ogóle zauważyliście, że ci ludzie to tak się upodobniają do dzieci trochę? Kto chodzi w dresiku, w czapeczce kolorowej, w kolorowych bucikach? No dziecko, nie? Dorosły człowiek się ubiera w jakąś koszulę, w jakiś sweter, w jakieś eleganckie buty, nie? A nie jakaś bluzeczka z kapturem, czerwony kapturek taki idzie, nie, sobie, no to, kurwa, facet ma 20 parę lat, a chodzi jak ubrany jak czerwony kapturek, nie, ma jakiś, taki, idzie w tym kapturku, bo chce wyglądać groźnie, wszyscy wygoleni na, albo na pałę, albo tak po bokach się golą, wyglądają tak samo. Przypomina mi się taki rysunek satyryczny, jak mundurki mieli do szkół dopiero wprowadzić i stoi taka banda młodych ludzi i jeden mówi do pozostałych: kurwa, wszyscy będziemy wyglądali tak samo, jak debile. A on i tak i pokazani są, że wszyscy stoją w takich szarych bluzach z kapturem, nie? I tak samo, i tak wyglądają. To było zabawne. No i wszyscy faktycznie wyglądają tak samo. Jest jeden obowiązujący model fryzury. Na górze trochę więcej, a po bokach wygolony. To jest taka fryzura, taka na fajtera, nie? W ogóle dużo przeszło z mody takiej... To jest taka moda postpunkowa trochę, bo to coś na głowie ma trochę irokeza przypominać czasem. Albo tak mamy tych włosów bardzo mało, żeby nas nikt nie chwycił i o kolano, nie? No i... No albo taki faktycznie nowoczesny szlachcic, jak pisze Zenon. No i... W ogóle, jak wypowiadasz się używając większego zasobu słów niż 100, no to od razu to już frajer jesteś. Przypomina mi się nowy odcinek z kolei Blok Ekipy, gdzie... już nie pamiętam dokładnie, chyba tam Spacon do Wojtasa mówi: ty, Wojtas, ale chyba tęsknisz za szerszeniem, nie? Tam za samochodem, nie, swoim. A Wojtas coś tam mówi w stylu: tęsknisz? Kurwa, co za pedalskie słowo w ogóle. No i tak jest, że w ogóle jak używamy takich słów jak tęsknisz, to już jesteśmy jakiś taki pedał. I w ogóle wszyscy siebie wyzywają od pedałów. O co chodzi w ogóle? Oczywiście zaraz wyjdzie na mównicę jakiś poseł i powie: proszę państwa, nie jest prawdą, jak rozgłaszają różne środowiska lewicowe, że w Polsce mamy problem z homofobią. I z antysemityzmem, jak twierdzą Żydki zasrane, cholerne. Przepraszam. No, nie mamy w ogóle, nie? Wszyscy siebie wzajemnie wyzywają od pedałów. Jest to wśród młodych najgorsza obelga. Ty pedale. Ale nie jesteśmy krajem, gdzie jest jakiś problem z homofobią. Już jak nazwiesz do drugiego: ty pip, pip, pip, pip, pip, w dupę pip, pip, nyp, pip, pip, pip. To w ogóle nic. On będzie tam się uśmiechał, ale powie: I w ogóle to pedał jest. Co? Ja pedał? I tam muszą go już w 10 trzymać, bo on już tam nogami chce kopnąć w głowę tamtego za tego pedała. Bo to, no, to przesadził już, nie? Z tym pedałem. No i... Czyli tak, no wychowujemy młodych ludzi w przeświadczeniu, że pedał to jest najgorsze, co chodzi po ziemi. Gorsze niż wsza łonowa i gorsze niż złodziej. Zaraz, gorsze niż złodziej to w ogóle, co ja tu mówię. Złodziej to jest ktoś w ogóle wspaniały. To jest wzór do naśladowania. Patostreamerzy nawet opowiadają, oczywiście tak jak gangsta rapper, patostreamer też musi mieć swoją burzliwą przeszłość i... No, teraz już nie kradnę, teraz... ale kiedyś tak było, nie? Że po prostu się w szkole kradło kanapki frajerom. I worki na buty się kroiło, się frajerów. No ale od czego jest frajer? No frajera się kroi, nie? I tymi tam paluchami trzepie. I tą czapeczkę ma kolorowiutką i te buciki kolorowiutkie. No jak małe dziecko, mówiłem, to jest w ogóle... Czy to nie jest jakieś zdziecinnienie? Widiokracji to przewidziano. To były jeszcze czasy, jak robiono ten film, gdzie ludzie się w miarę jakoś tak normalnie ubierali, nie tak pstrokato, kolorowo, jakieś takie plastikowe, duże buty, coś, a tam pokazano taki świat właśnie, że noszą takie kolorowe, duże, plastikowe buty, jakieś koszuleczki z logosikami, 100 logosów na koszulce, czapałeczka jakaś taka też pstrokata, no jak małe dziecko. I dzisiaj tak ludzie chodzą. Musisz być taki kolorowiutki, ta czapeczka. No i czy dorosły człowiek chodzi w krótkich spodenkach, w kolorowych jakichś takich bucikach jak z plastiku, czapeczka z daszkiem, żeby go słoneczko nie przygrzało za bardzo, tego maluszka, i jakaś koszuleczka, gdzie jakieś znaczki, jakieś tu tagi, myszki, miki, coś. No kurwa ma... Przepraszam. Kurde balans, motyla noga. Czy dorosły człowiek tak się ubiera? No chyba nie, no. Dorosły człowiek się ubiera normalnie, nie tak... Nie w krzykliwy sposób, jakaś właśnie koszula, jakaś, nie wiem, no, jakieś, tak normalnie, nie? Tak trochę inaczej, tak poważnie. No a dzisiaj tak, właśnie, i jeszcze wierszyki układa, nie? No bo każdy chce być też ten młody człowiek raperem, jakimś hip-hopowcem, no to też małe dziecko też wierszyki układa o swojej mamie, o tacie. I tymi paluchami tak wyciągają te paluchy, do kamery tam coś, tymi paluchami tu i tam i w ogóle i tu i ciach, ciach, ciach i tu dwa palce, tu trzy palce. No to też małe dziecko, jak wierszyk opowiada, to też tymi rączkami pokazuje, nie? Taki duzy jest mój tata,
1: a moja mama taka mała i też tymi paluchami. To jest wszystko zdziecinnienie, w tym kierunku to idzie, nie? Cały ten hip-hop, pato streaming. Czy dorosły człowiek idzie do swojego wroga i rzuca mu w okno jajkami? No ja tak, zdarzało mi się też rzucać komuś w okno tam jajkami, jak byłem mały. No byłem trochę czasami łobuzem, no ale to też byłem mały, nie? Właśnie. A tu dorosły, nie? No nie wiem, no takie duże bobasy wyrośnięte. Tylko, że jak taki duży bobas podejdzie, no to będzie cię tą swoją łapą, ten przyrośnięty bobas może cię obalić tylko dlatego, że wyglądasz jak pedał, nie? Na przykład. No nie wiem. I w takich klimatach są dzisiaj kreskówki, filmy, muzyka, wszystko. I ogólnie obowiązujący model wyglądu też, bo jak nie nosisz tej bluzy z kapturem, tej czapeczki, tych spodenek, tych kolorowych bucików, to już jesteś frajer i cię zaraz tam skroją na przykład, jak pójdziesz gdzieś, nie? Także, no też kiedyś właśnie się ubrałem jakoś tak wyjątkowo frajersko, bo miałem wszystko brudne i znalazłem jakąś taką różową koszulę po prostu. Tak jakoś i od razu mnie skroili. No, się nie stawiałem, bo było trzech kolesi. I tak tam dostałem skopa jeszcze. No i tam, też mnie tam skoili, chyba dwie dychy mi zebrali. I tylko raz się ubrałem frajersko. Bo zawsze chodzę kozacko. No, przypominam, żeby nie dzwonić pod numer 717357351, bo już tego numeru nie ma, bo nie dzwoniliście. Taki numer zmarnować, no. Też potrzeba wynalazł taki fajnie, no, wiecie co, szkoda mi tego numeru trochę. Już drugi raz takiego fajnego nie znajdzie. 735, 735. Dwa takie same ciągi cyfr. Fajny był. Fajny był, nie? No właśnie. No i co z tą galą MMA? Będą właśnie walki jeszcze w czerwcu, jakoś pod koniec czerwca. Jak kogoś to interesuje, to niech sobie sprawdzi. Ja z racji zaspania nie zdążyłem. Ale jakoś jeszcze w tym miesiącu. No i też, no, niektórzy mają mało czasu na przygotowanie. I na przykład Daniel Magical będzie walczył z Adrianem Polakiem. Adrian Polak to jest jakiś taki typ wyglądający na takiego chłoptasia, pięknisia trochę, no ale też niezły zakapior, bo to on odpowiada, przypominam, za pobicie Górala, innego znanego pato streamera, który wsławił się tym, że lubi małe dziewczynki. No, swoją drogą Góral chyba nie wystąpi, bo chyba teraz gdzie indziej występuje. Znalazł się tam, gdzie właśnie, gdzie marzy się znaleźć wszystkim pato streamerów, czyli jest aresztowany. Nie, chyba go jednak nie aresztowali tymczasowo, nie ma, ale no toczą się przeciw niemu jakieś sprawy o namawianie małych dziewczynek do tego, żeby się na streamie rozebrały. Jakieś takie wzruszające wystąpienia potem miał, że ja chciałem, to tylko złe się pamięta. No nie wiem. No i ciekawy jestem, co wyjdzie z tych walk. To może być w ogóle, może dojść do tragedii. Bo na przykład Adrian Polak to jest koleś, który ćwiczy cały czas te sztuki walki jakoś tam trochę. Wysportowany, zdrowo żyje. No a Daniel Magical zapijaczony, gruby. Jak przebiegnie 10 metrów, to się zasapie, chyba że dostanie skoku adrenaliny i wpadnie w szał, to przebiegnie jeszcze drugie 10 metrów bardzo szybko, ale potem już padnie na glebę. No, ale oni się strasznie nienawidzą, bo tam podczas konferencji prasowej, bo już była konferencja, gdzie widzieliśmy na przykład Jakuba Guzika, no to jest były kumpel Magicala, z którym się nienawidzą. Adrian Polak, też były kumpel Magicala, z którym się nienawidzą. Boxdel, były kumpel Magicala, z którym się nienawidzą. Rafonix, były kumpel Magicala, z którym się... No, i zobaczymy, co tu wyjdzie. W każdym razie ci ludzie pałają do siebie wielką nienawiścią. To nie jest tak w normalnych walkach MMA, że wychodzą przygotowani na blokowanie, na skuteczne blokowanie ciosów specjaliści. Wiecie, słuchajcie, od takiego jednego ciosu w tubę można naprawdę... Można skończyć w szpitalu. Tak, profesorze, będzie. Będzie. No cóż, mogę powiedzieć, jeśli komuś temat nie odpowiada, to można wyłączyć. No, pewnie dzisiaj przejdę na jakieś inne jeszcze tematy, ale prosiłbym, żeby mnie nie dekoncentrować i nie wypytywać się, czy będzie kiedyś jakiś inny temat, bo po prostu jeśli kogoś coś nie ciekawi, to sobie nie słucha. Mam też inne tematy.

odruchy, że jak ktoś go atakuje, to on się odwraca tyłem. Przez co się naraża jeszcze, że się tam z kuli dostanie jeszcze z kolana w zęby. No, nie wiem, czy będą nosili w ogóle kaski, czy nie. No, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu teraz też była walka KSW 44, uwaga, tak? To nie żart, 44. KSW, czyli kompromitacja sztuk walki, zdaniem niektórych, tak? Ten skrót powinno się odczytywać. KSW, czyli Polska Liga MMA. Śmietniki na głowach. No, to by pasowało do patostreamu. No, w każdym razie, wiecie, no można naprawdę skończyć z wybitymi zębami albo z jakimś wstrząsem mózgu, albo w ogóle dostać w skroń na przykład skopa z całej siły. To w ogóle ci ludzie też, ktoś, kto nie trenuje, kto nie walczy na co dzień, może się dać ponieść emocjom. Ci ludzie w ogóle są bardzo emocjonalni. Już tam na tej konferencji wstawali do siebie, weź frajerze, bo do ciebie zaraz wstanę, nie? I tam już biegnie, już tam trzymają go. No to wiecie, na ringu też może Daniel Magical wpaść w szał, jak on to czasami robi. I z tym swoim jakiś wiatrak tam zrobi, przewróci tego Adrianka, zacznie mu tam cepy walić, wgniecie go w ziemię, jak taki, wiecie, jak taki ten, jak to się nazywa, goryl. Goryl tak się bije, nie? Że tak wali piochami cię po prostu z całej siły. No i może się skończyć tragedią, no, albo w drugą stronę dostanie właśnie kopniaka w głowę i padnie bez czucia. W ogóle nie przestał nadal pić, dalej pije. No właśnie, KSW 44, Mariusz Pudzianowski dostał bęcki, odklepał, miał założoną tam dźwignię na rękę i w ogóle bardzo krótka, mało efektowna walka, jak zwykle. Oświęciński, czyli Strachu, to dostał w ogóle, dostał w zęby i padł, jak to określił komentator, ciachu, machu i po strachu. No i wyjątkowo słabe, to faktycznie jest bardzo słabe show. Liczę, że to ten fame, te walki youtuberów będą jakieś lepsze. Ma być w ogóle, jednak bym namawiał do tego, żeby wykupić sobie pay-per-view za 15 zł i nie piracić, bo w sumie można docenić jakieś tam trudy. Trochę się napracowali, żeby to przygotować. I dla tych, co wykupią, są na przykład 3 kamerki, z których, uwaga, jedna jest na przykład na szatnie dziewczyn. To ciekawe, nie? Na szatnie dziewczyn. Druga na loże szyderców, gdzie będą inni znani youtuberzy komentować w zgryźliwy, chamski sposób. A trzecia oczywiście na ring. No i kto tam będzie walczył? Właśnie Jakub Guzik-Szymański z Boxdelem. No, Boxdel się tłumaczył trochę, że no, to nie jest tak, że ja jako organizator tu, to od razu, że sobie sam tu ustawiłem, że walka wieczoru, to inni tak uznali, że to walka wieczoru. No, dla wielu walką wieczoru właśnie będzie walka Magicala z Adrianem Polakiem. Ale będzie też, pojawił się na przykład na konferencji Dawid Ozdoba, który wsławił się tym, że dostał bęcki od hardkorowego Koksa. Też wytłumaczył, czemu ta walka tak wyglądała, jak na Benny Hillu, że go ganiał po ringu ten hardkorowy Koksu. No bo nic, tylko puścić tą muzyczkę z Benny Hilla, nie? Charakterystyczną. Nie, to inaczej było. No nieważne. No w każdym razie tłumaczył to strategią. Chciał ośmieszyć po prostu Koksa, żeby się ten zmęczył. Ganiał go trochę i tam się zmęczył. I wtedy mu przylutować. No ale niestety sam się ośmieszył, bo dostał ciosa i się tak obrócił jak na kreskówce o 360 stopni w powietrzu i padł. No i no właśnie, taka... To są początki, więc zgarniają tam różnych takich, różne przygasłe gwiazdki, jak na przykład Dawid Ozdoba, który będzie tam z jakimś innym Dawidem się bił. Ale co ciekawe, jest jedna walka, która mnie bardzo zaciekawiła, to są walki rycerzy, tak? Na broń białą będą fajtować sobie goście zakuci w zbroję.
Piotr Celej i Krzysztof Olczak. Ponoć bardzo są ciekawe te walki. Już było to widać na próbach, że nieźle to wygląda, jak się okładają tym żelazem i zasłaniają tarczami. Tak więc walki ludzi z bractw rycerskich odtworzyły.

0: twórców. To bardzo pomysłowe, to mi się podoba i na pewno będzie ciekawie. Marek Marowilczak i Łukasz Lupa. No, tu tacy dwaj przypakowani panowie. No też tak zwracam teraz uwagę, jak mówiłem o tym, jak dzisiaj się ludzie noszą, co imponuje, jaki wygląd, no to też dziary koniecznie, tu wszyscy muszą być wydzierani. Całą rękę najlepiej mieć tak wydzieraną, nie? No bo to wtedy pokazujesz, że cię też stać, bo to nie jest stanie sobie chyba całą rękę wydzierać, a jak masz jedną i drugą, no to wszystkie laski twoje. Ale tu widzę błąd, bo kawałek mu zostało ręki, tu tak ma brzydko, tu już pieniędzy, już pieniądzów nie starczyło. Może za mało wyżebrał. No właśnie, to też ciekawe, nie? Jak mówię, mieszkanie socjalne... A niepopłacone rachunki, no ale na koncie na przykład pół miliona wyżebranego. Ale to pokazuje też, jaką siłę ma żebrak. Myślicie, że żebrak na ulicy wyżebra mniej niż taki patostreamer? Też dużo. Ile było tych przypadków, gdzie przyłapywano właśnie żebraka, że wstaje sobie po pracy, wsiada do samochodu i jedzie do swojego pięknego domku. Piękny biały domek, nie? Sobie uzbierał. No i to jest takie dziwne, bo tutaj nie chcę matce na fryzjera dać, tu chleje, tu chodzi w jakiejś bluzie z kapturem, a tu już ma wyżebrane pół miliona, które zainwestuje zaraz pewnie w jakąś firmę, nie? Tak więc... Ciekawe. W ogóle kiedyś to MMA, jak to woli, to było coś ciekawego, bo to były po prostu mieszane sztuki walki. Na takiej zasadzie, no, ktoś uznał, że boks już się troszeczkę znudził ludziom, można czegoś nowego poszukać. No i zobaczymy, co się stanie, jak wystawimy przeciwko siebie na przykład karatekę i boksera. Albo kickboksera i... nie wiem... i zawodnika Muay Thai. I to było fajne. To było coś ciekawego. Potem to się, jak wszystko, trochę spsiało. No i zaczęli się pojawiać właśnie tak zwani freak fighterzy, czyli wychodzi przeciwko siebie jakiś celebryta i aktor. Albo pan z mięsnego i, nie wiem, i pan hydraulik. No i... okazało się, że, no, przesadzam z tym hydraulikiem i panem z mięsnego, raczej znani ludzie, aktorzy, celebryci, no, znani ludzie po prostu, którzy mają jakąś tam smykałkę do walki. No i okazało się, że to ludziom jakoś tam odpowiada i to się zamieniło znowu w takie disco polo, nie? Straciło coś ze swojej szlachetności. Przestało to być sportem, a zaczęło to być bardziej show takim, cyrkiem, no freak, gdzie jest freak? W cyrku. No i to trochę szkoda, że tak to się skończyło, a teraz jeszcze idzie to o krok dalej i menele zaczynają się bić. Kiedyś był taki bardzo popularny trend na YouTubie walki żuli, nie? Jak wiemy, każdy żul automatycznie, jak ma więcej niż 2 promile alkoholu, to zna kung fu, styl pijanego mistrza, pierdzący żuraw. I no, tu propozycja, może krawiec zacznie trenować. No, chodzą takie słuchy, że ma być walka MMA w nocnym radio. Właśnie. Kogo byście wystawili przeciwko komu? No, teraz to wiadomo, że Grzesiek kontra Błażej, nie? Na przykład by było. Można by w ten sposób rozwiązać tutaj jakiś konflikt ideologiczny, światopoglądowy. Może kiedyś jeszcze dojdzie do tego, że będzie walka MMA wśród... Lepsza by była wśród radiów, nie? Na przykład jedno jakieś radio przeciwko drugiemu. Swoją drogą też się strasznie kotuje w tych różnych radiach, w tych radiowych społecznościach. No, na nas też są ataki. Niektórzy rozgłaszają, że o, jakoś na nocne radio nie ma. No, też na nas są, no. Też się różne dziwne rzeczy tu dzieją. Od czasu do czasu. No ale, o, wiecie, właśnie sprawdzę, czy tu się coś dzieje. No, dobrze. Tak więc, no. I wszystko jakoś tak psieje, można powiedzieć. Się dewaluuje i coraz jakieś takie bardziej liche się robi. I muzyka, no taka muzyka, jak dzisiaj ludzie słuchają. W ogóle jest bardzo popularne, swój renesans chyba przeżywa disco polo. Bardzo często słyszę ostatnią muzykę disco polo. Hip-hop to też, no z całym szacunkiem dla hip-hopu. Jest, można znaleźć jakieś oczywiście świetne kawałki wartościowe, no ale strasznie dużo z tego to jest śpiewanie o gównie, nie? Jakby to napisać taką zwyczajną mową potoczną i nie dać rymów, to by było właśnie, idę sobie po ulicy, spotkałem Zenka, przebiłem z nim tam żółwika, strzeliliśmy i poszliśmy napić się piwa. Potem zjadłem kanapkę i wróciłem do domu, położyłem się spać, bo rano muszę wstać. No to już zrymowałem, to właśnie miało być bez rymów. No ale to takie piosenki są, nie? Ktoś to taki tekst w tym stylu ubiera w jakieś trochę ładniejsze słowa, szuka rymów. No i mamy utworek i daje jakiś podkład, jakiś bicik na Fruity Loops i samplowane kawałki z Czesława Niemena od czasu do czasu, nie? Ukradzione zresztą. Bardzo dużo kradną. Jak sobie posłuchacie na przykład Kaliber 44, słynna płyta Magiczna Księga, to tam wiecie, ile tam jest sampli jakichś pokradzionych z Bravehearta, z jakichś innych filmów. Naprawdę, tam po prostu siedzieli i samplowali, zgrywali. I to naprawdę jest mniejsze wyzwanie, mniejsza sztuka pokraść trochę sampli, połączyć to w jedno, niż samemu coś nagrać w studiu. Zagrać coś na, nie wiem, na saksofonie, na gitarze, tylko po prostu zgrać z wideo, podłączyć wideo do Amigi. No, właśnie Magik jeszcze tam na Amidze coś w ogóle nagrywał, to by se z Etamem mógł tu przebić piątkę. No i zgrać z jakiegoś Bravehearta sample, podkładzik to z jakiegoś tam Niemena, zapętlić, wyciąć kawałek, zapętlić, samemu coś tam zasyplenić do tego, panie kolego! No i już masz świetną muzykę, nie? No, w sumie może też kiedyś wam pokażę, jak łatwo takie coś zrobić. Tu coś wykroję, wezmę swoje krawieckie nożyce, tu coś wykroję, tam wykroję, dodam tu coś, zabełkoczę, dodam echo. I już, nie? W sumie nie jestem aż tu jakimś takim... Nie jestem taki przewrażliwiony. Ale też bym mógł coś tam zapożyczyć, tu wyciąć, no to takie... Ale to takie odtwórstwo, nie? No i wiadomo, że powinniśmy mieć większe uznanie jednak dla kogoś, kto coś zrobił od zera. Coś, kto zrobił coś całkowicie autorskiego, a nie jarać się tym, kto tu coś wyciął, tu połączył, tu złączył, tu podkradł, tu ukradł. Witamy, witam cię, Grzegorzu, na antenie.
1: Cześć. Czemu już skończyłeś o patostreamerach?
0: Jakoś tak mi się temat nie klei. Myślałem, że coś więcej o tym powiem. Może jeszcze wrócę za moment, jak mi coś przyjdzie do głowy. A ty coś masz może w tym temacie?
1: No właśnie myślałem, że pokontynuujemy, bo ja się włączyłem niedawno, dopiero wróciłem. Myślałem, że pokontynuujemy naszą dzisiejszą popołudniową rozmowę o freak fightach na antenie.
0: W sumie to obawiam się, że mogłem już powiedzieć, bo to już pół godziny audycji i mogłem powiedzieć coś z tego, o czym mówiliśmy i byśmy się trochę powtarzali. A na przykład jakie zagadnienie dotyczące tych freak fighterów, tych patostreamerów, youtuberów cię jakoś zainteresowało? Albo nie wiem...
1: Może co mnie najbardziej... Zastanawiam się, czy to nie będzie wyglądało właśnie tak jak walka o zdoby z Burnejką, że będą więcej... Tylko, że będzie, nie będzie za dużo walki. Natomiast obawiam się, jak oglądałem tą konferencję dzisiaj, którą mi podesłałeś, to zastanawiam się, czy to nie będzie wyglądało tak, że zamiast walczyć będą na siebie krzyczeli i będą się wysypać. Że to będzie tak, że będą się ganiać, będą się wyzywać, rzucać w siebie czymś i tak będą wyglądały te walki.
0: A czy twoim zdaniem to takie charakterystyczne wyzywanie się i najeżdżanie na siebie, to czy to nie jest też jakaś... Czy to się nie stało jakąś częścią tego show? Czy to nie jest taka wstępna konfrontacja? Wiesz, kto wygra na początku na słowa, a kto potem w ringu? I to jedno z drugim się jakoś tam wiąże, no bo możesz za bardzo przykozaczyć, a potem dostaniesz bęcki i pohańbiony jesteś, bo taki byłeś cwaniak, a dostałeś w michę i padłeś po jednym ciosie. No i jak ty wtedy wyglądasz? Czy to nie jest coś, co stało się... No właśnie, a tu jeszcze jakieś siostry godlewskie mają się pojawić w roli tych, co tam zapowiadają tych...
1: Esmeralda tylko Esmeralda jest zapowiadana jako Ring Girls.
0: To ta, co ma napompowane wary, tak?
1: Tak, ta, co występowała na plaży. Ta z trzech środkowa atrakcyjna, czyli ta, która jest najmniej znana, jest najładniejsza, ta, która jest najbardziej znana, jest najbrzydsza, a ta Esmeralda jest tak średnia w urodzie i średnia z popularności.
0: Nie wiem jak tobie, ale mi się te napompowane wary też nie podobają i się też dziwuję,
1: jak to
0: może być takim trendem popularnym, no bo to takie jakby, wiesz jak mi się to kojarzy, że po prostu to jest taka gumilala, wiesz, tak są te gumilale, takie seks lalki, zdziwione takie, to też mają takie wary, nie wiem, żeby tam przyjemniej coś wsadzić może, nie wiem, tak wulgarnie powiem trochę.
1: Może to jest po prostu błędne zrozumienie, nie wiem, jakichś tam kanonów piękna i wydaje się, że jak sobie napompują usta, to dobrze będą wyglądać. Natomiast myślę, że każdy ma prawo wyglądać tak jak chce, ale zastanawiam się, czy komukolwiek to się podoba. A co do tego trash talk, to się tak chyba nazywa, to o czym mówiłeś, czyli te pojedynki słowne przed walkami, to faktycznie tak jest, że tylko że dosyć często niestety co potem pojawia się w formie różnych kompilacji na YouTubie, ci co najbardziej tak próbowali słownie kogoś sprowokować przed walką, to potem dostawali w gębę, po gębie. Natomiast mam niestety wrażenie, że całe walki tak będą wyglądać, że tam jedyna walka, która moim zdaniem może mieć jakikolwiek sens sportowy, to będzie ta walka Dawida Ozdoby. Tylko niestety ten jego rywal, nie wiem, czy słyszałeś, jak on mówił, no kiedyś coś tam trenowałem, ostatnio tylko siłownia, nie? I to taki on wyglądał na takiego kołka, co podejrzewam, że nie bardzo będzie się w stanie ruszać, a ani nie jest jakoś mocno zbudowany ten Ambro, on taką miał ksywę, już nie pamiętam, bo ja ich nie znam tam, ja tylko mówię, Medzikala kojarzyłem z twoich opowieści, no i Dawida Ozdobę kojarzyłem i to były jedyne osoby, które kojarzyłem, ale wydaje mi się, że ta walka Dawida Ozdoby może mieć sportowo jakikolwiek, może nie, że wysoki poziom, ale może mieć jakiś tam jakikolwiek aspekt sportowy i może cokolwiek mieć sens. Znaczy, no teraz troszeczkę się z tych sportów walki robi zabawa. Ja pamiętam, wspomniałeś o pierwszych KSW galach. Ja pamiętam, oglądałem drugą galę KSW. Ona jeszcze była pamiętam, było 8 zawodników, to było w trybie turniejowym. Był ćwierćfinał, półfinały i finał i walczyli zawodnicy, właśnie byli wybrani reprezentanci 8 sportów walki. Tam było taekwondo, karate, kickboxing, kalaki, reszty już nie pomnę. Natomiast byli to reprezentanci konkretnych sportów walki i co fajne było, oni występowali częściowo, bo nie w całości, w strojach, które jakby są związane ze sportem, który uprawiają. Faktycznie było tam troszeczkę zabawy, na przykład reprezentant taekwondo, który teraz jest już wszystkim znany, którzy się interesują MMA, tym polskim KSW, czyli Łukasz Jurkowski. On występował na drugiej gali i drugą galę w ogóle wygrał, to było w 2004 roku. I on właśnie był jako reprezentant taekwondo i on w ćwierćfinale wygrał z zawodnikiem reprezentującym kalaki. Walka trwała 5 albo 6 sekund. Pierwsze pierwszy cios, pierwsze kopnięcie obrotowe skończyło walkę. Jeszcze nawet nie zdążyli do siebie podbiec. Więc tak to wyglądało. No a to wszystko się zmieniło, no zamiast, no, kiedyś próbowali zrobić fajną rozrywkę w formie właśnie skonfrontowania różnych sportów, a teraz zrobili rozrywkę w formie skonfrontowania idiotów.
0: A no właśnie, jak tu wspomina Aldona, Dawid Ozdoba był też tancerzem erotycznym. To jest taki gość, który się tu pojawi, tam pojawi, to taka ozdoba jakiegoś show właśnie. Zaprasza się go, żeby tu trochę powalczył, tu zatańczył, tu pożartował. Ale może faktycznie zaskoczy. To jest w ogóle, wbrew pozorom, całkiem niezły fighter, bo on trenuje jakąś sztukę samoobronną, jakieś brazylijskie jiu-jitsu od wielu lat.
1: Dawid Ozdoba nie jest taki zły. Naprawdę na tle tych wszystkich, którzy tam są, ma największe doświadczenie i ludzie się śmieją z tej walki z Burnejką, natomiast on teraz się tam głupio tłumaczy, ale on nie jest. On, sam to, że on wyszedł przeciwko gościowi, który ważył 50 kg więcej, to jakoś tam świadczy o tym, że jednak się go nie obawiam. Ja tam próbował jednak kilka akcji wykonać, bo ja to pamiętam. Ja kiedyś jeszcze się interesowałem, teraz już się jakoś tam mniej interesuję. Kiedyś się interesowałem, bo sam trenowałem tak jak trenowałem przez kilka lat cały nastoletni mój wiek trenowałem sporty walki. I nawet miałem okazję walczyć parę razy na zawodach i przez ten czas się interesowałem, ale potem przestałem.
0: O właśnie, a powiedz, co trenowałeś?
1: Jako dzieciaczek taki do 10 roku życia trenowałem brazylijskie jiu-jitsu, a potem jako nastolatek, tam potem była krótka przerwa, potem jako nastolatek do 19 roku życia trenowałem karate kyokushin. Zdarzyło mi się w karate kyokushin, to się skończyło jak dwa razy wystartowałem, jak skończyłem 18 lat, byłem pełnoletni, wystartowałem dwa razy na zawodach seniorskich i niestety te zawody moje ostatnie, po których się moja kariera skończyła, to były takie, że bo ja walczyłem w wadze do 60 kg i niestety w mojej kategorii wagowej zabrakło przeciwników na tyle, żeby skomponować i startowałem w Open. I w ćwierćfinale przegrałem, ale w ćwierćfinale trafiłem na zawodnika, który ważył zaledwie kilka kilogramów więcej ode mnie, ale może to i dobrze, bo on w półfinale trafił na gościa, który ważył 20 kilogramów więcej od niego i było prawie głowę wyższy, więc miał ciężko, a i tak był znacznie bardziej doświadczony ode mnie i lepszy, a i tak ten, który mnie pokonał w ćwierćfinale, a i tak dostał ostro. Ale fajnie to było, solidnych parę lat, jakieś tam pasy miałem i tak, tylko że ja całe życie praktycznie uprawiałem sport, więc ja uprawiałem sport od 6 roku życia do teraz, łącznie naliczyć przerw, że coś nie trenowałem, to może wyjdą z 3 lata, 4 lata, może coś takiego, więc tak z prawie 20 lat jakiegoś uprawiania sportu różnego miałem, a sportów walki to tak może, nie wiem, z 1/3 tego, 1/4.
0: No ale dziś pasją twoją są biegi, nie?
1: Nie do końca. Znaczy pasją. Wiesz, no, ja niestety mam ten problem, bo zawsze uprawiałem sporty, które się wiązały niestety z mocnym obciążeniem. No, bo grałem w piłkę, uprawiałem sporty walki, kyokushin jest sportem kopanym, bo tam są głównym takim, głównie walczy się, bo to jest takie, to jest ta wersja karate najbardziej dynamiczna i taka, gdzie jest tam mocna bitka, więc przede wszystkim kim się opiera na low kickach i na kopnięciach na głowę. No i już wtedy miałem mocno nogi naruszone, a jeszcze na bieganiu. Ja w tym momencie niestety już moje bieganie nie do końca wygląda tak, jak wyglądało, bo teraz dla mnie 4 czy 5 km to jest problem, bo mam kaczą nogę. Mam zwyrodnienia takie na prawej nodze, że mam kaczy chód na jedną nogę i niestety możliwe, że teraz mogę tylko tak sobie rekreacyjnie potruchtać 3, 4, 5 razy w tygodniu. Jak próbuję więcej, to mówię, gdzieś to się nasila i mi noga ucieka, więc prawdopodobnie skończy się, co mnie bardzo stresuje, bo mówię, no gdzieś tam ten sport będzie już tylko rekreacyjny. Najprawdopodobniej już nigdy nie będę mógł sportu uprawiać wyczynowo przez to, bo możliwe, że się skończy po prostu albo rekonstrukcją więzadeł na rekonstrukcją więzadeł w tej prawej nodze. Ale póki co jeszcze nie chcę się poddawać takiej operacji, bo to faktycznie potem jest pół roku chodzenia w nie chodzenia praktycznie, nie? Czyli kule i orteza. Ja spróbuję, ale już widzę. Problemem jest to, jak ludzie. Już był problem, jak do mnie podjechał kiedyś gość na rowerze, jak trenowałem, jak biegłem, i pojechał do mnie i powiedział, żebym poszedł do lekarza. Nie? Bo mówi, że mi noga jedna ucieka. Nie? Bo ja zawsze, bo było tak, że ja bardzo mocno na technikę zwracałem uwagę, ale miałem zawsze kontuzję. Miałem tak co pół roku jakąś kontuzję. I to się zaczęło, ta kontuzja nogi, od tego, że podczas zbiegania z góry pękła mi kość śródstopia i potem ja ją zaleczyłem i wystartowałem w maratonie i wiedząc, że miałem pękniętą kość śródstopia, obciążałem drugą nogę. I tak miałem raz jednej nogi, raz drugą i tak no i sobie zaprawiłem nogi, nie? No, ale to takie wyjaśnienie co do mojego biegania, ale wracając...
0: Ale czekaj, bo tutaj, wiesz, teatr wyobraźni i sobie wszyscy tu teraz się zastanawiamy, co to jest ten kaczy chód tak naprawdę i co to jest ta uciekająca noga. To nie wiem, noga ci się w drugą stronę zgina, czy...
1: Idziesz na przykład, ja mam, bo ja zawsze bardzo technicznie biegałem, czyli tak równo na śródstopiu, czyli nie napięcie. Zauważ, jak czasami ludzie biegają, to często to jest taki problem u kobiet, bo kobiety mają inaczej ukształtowane biodra i jak tak stopy uciekają do zewnątrz podczas biegu. I czasami jest to związane po prostu z jakimiś zwyrodnieniami stawu kolanowego, bo się nie trzyma to po prostu. No i mi jedna noga ucieka. No i jest problem, nie? I za bardzo nie jestem w stanie nad tym zapanować, chociaż się staram, ale no widać różnicę, bo ja jedna noga idzie równo jak po linii, nie? A druga sobie spierdala na boki.
0: Że ona się boi, że tak ucieka.
1: No tutaj właśnie Aldona zauważyła, stopki idą na zewnątrz, no to tak, jedna stopa idzie na zewnątrz i to dla mnie jest problem, bo czasami niektórzy mają naturalnie tak przez budowę bioder, nie? To jest często u kobiet coś takiego, bo kobiety mają zupełnie inaczej biodra zbudowane niż faceci i to jest jakoś tam u kobiet bardziej naturalne. Często otyli ludzie mają też kaczy chód przez nadwagę. Zauważ, że często jak otyli ludzie chodzą, często widać po kimś, kto adwokat może zostanę komikiem.
0: Jak Charlie Chaplin, tak? Byś mógł chodzić.
1: Tak, ale to na przykład ten kaczy chód jest często u otyłych ludzi i to czasami widać, jak na przykład ktoś był kiedyś bardzo gruby i schudł i często na przykład takim ostatnim objawem tego, że on był kiedyś gruby, jest to, że został mu kaczy chód, bo ma zwyrodnienia stawów przez nadwagę. I to właśnie potem na przykład można rozpoznać to, że ktoś kiedyś był gruby, bo mu został kaczy chód. No i u mnie jest o tyle problem, że ten kaczy chód, nie ma chodu jakby, chód nie jest kaczy, ale bieg, nie? Podczas biegu jedna noga mi, że tak powiem, spierdala, a jak pobiegam mocniej, nie wiem, 6 razy w tygodniu, to potem podczas chodzenia też to widać, no i u mnie to jest po prostu zwyrodnienie, to nie jest ani odwagi, ani od czegokolwiek, tylko tutaj adwokat kaczy chód.
0: Kaczy chód. No, jak cię zaczepią na ulicy, to dresiarz do dresiarza powie: ej, chłopaki, a uwaga, on nam może zwiać, on trenował biegi, on ma kaczy chód. Otoczcie go.
1: Ale raz miałem taką sytuację i to w ogóle na twojej dzielnicy, bo ja tam mieszkałem też kiedy swego czasu. Miałem taką sytuację, byłem właśnie po jakichś zawodach i to mniej więcej było w tym okresie, kiedy mi ta noga, właśnie ta noga, gdzie jest ten kaczy chód, miałem po jakimś tam biegu górskim, jeszcze wcześniejszym. Już miałem pierwszy taki objaw, że ta noga zaczyna szwankować i chodziłem w ortezie na kolanie. I wyszło kilku takich dresiarzów na ulicy, jak to była ulica Nieszczepińska, zachodnia, no na zachodniej, ale jakieś tam, nie Lubińska, tylko ta wcześniejsza, bliżej rynku, nie Ścinawska, mniejsza z tym. Tam, gdzie jest ośrodek zdrowia na Szczepinie. I właśnie podeszły, to był wieczór, i podeszło do mnie 3 czy 4 dresiarzy i tam zaczęli, co ty masz na nodze, zaczęli się coś ze mnie nabijać, nie?
0: Ty, Robocop.
1: Tak, i jeden zaczął, tak, jeden był, nie wiem, no, albo podpity, albo jednięty, albo i to, i to. I zaczął do mnie jakoś gdzieś tam burzyć. A się jeden zapytał, co mi się stało. No i powiedziałem, że podczas zawodów, że biegłem i tak dalej. A tam, wiadomo jak to drosiarze, o to sport uprawiasz, tak?
2: O to szacunek, o, nie?
1: I mój i tak, to ty jesteś u nas z parafii? A ja mówię, no tak, tutaj mieszkam. A nie, to spoko, to spoko, nie? A tamten dalej się burzył, a oni do niego, a ty już spierdalaj.
2: Zostaw sportowca, kurwa, nie?
1: Zostaw, on jest u nas z parafii tutaj, a co tutaj robisz, pracujesz, ten, a on coś tam gada, a tamten, spierdalaj, nie?
0: Ale u dresiarzy to charakterystyczne, że lubią pierw cię zaatakować i tam obskoczyć i coś od ciebie tam do ciebie przyszurać, a potem się przypucować, nie? Nagle, jak zobaczą, że jesteś tam za Legią, albo że masz fajne dresy, albo że gdzieś byłeś, albo że znasz jakąś knajpę, to zaraz jesteś swój ziomuś i tam będą cię klepać i głaskać i zagadywać.
1: Tak. Więc no ja taką miałem właśnie historię na dzielnicy, ale tam miałem też, to była akurat dzielnica, na której najwięcej miałem przypadków z dresiarzami. Raz gościu o 6 rano chciał mnie okraść, też przy tym ośrodku zdrowia, nie wiem, jakaś miejscówka tam jest dla jakichś takich dziwnych ludzi, ale też tam miałem, gość do mnie podbił o 6 rano, jak szedłem do, jak ja to byłem parę lat temu, jak jechałem do pracy i chciał mnie okraść, ale powiedziałem, że mu po prostu nic nie dam i żeby się bujał, sobie poszedłem.
0: A on co?
1: No coś tam jeszcze pogadał, ale wiesz, co miał mi zrobić, no i sobie mi nie zrobił.
2: Jak nie, to nie, ale jeszcze się spotkamy.
0: No to się, to nie musimy czekać, to możemy się za chwilę spotkać znowu, jak chcesz. Nie, dzisiaj nie mam czasu.
1: Ale na tylu różnych dzielnicach mieszkałem we Wrocławiu, ale pogęby dostałem tylko na rynku. Bezpośrednio na rynku naprzeciwko monitoringu miejskiego. Od kibiców Śląska.
0: No widzisz, masz za swoje, kto to się szwenda o 6 rano? O 6 rano to trzeba się... To ja się kładę spać, a ty już biegasz. No widzisz, tak to jest. Ale no to jest niebezpieczna godzina, bo jeszcze tam o 5 rano to się jeszcze kradnie samochody, czy tam o 4.
1: No
0: i Grzesiek sobie tak biegnie tam, rup, tup, tup, tup, a tu jakiś dresiarz z cegłą w szybę samochodu. Psz! I z zaradyjko i dyla. I biegnie. Grzesiek go wyprzedza tam. Coś pomóc? Zgubił pan kluczyki.
1: Ale podczas biegania nigdy nie miałem sytuacji. Tam parę razy się zdarzyło, że ktoś tam za mną krzyknął, ale nie wiem, to jest parę lat temu, dawno nie miałem żadnej sytuacji. A zdarza mi się pójść biegać, nie wiem, w weekend o 23 czy o 24 jakoś mi się zdarzyło. Może jakoś tutaj na dzielnicy, gdzie mieszkam, jacyś kulturalni dresiarze są. Chociaż to jest typowo dresiarska dzielnica, gdzie mieszkam teraz, więc trochę mnie to dziwi.
0: Ale w sumie biegi to jest lepsza obrona przed jakimś dresiarstwem, przed sebiksostwem, lepsza niż sztuki walki, bo i mniej jesteś w plecy, no bo wydać na nowe zęby to jednak jest trochę koszt, nie? A tak sobie zawsze uciekniesz jakiemuś dresiarzowi, to nie jest wstyd uciekać przed jakimiś dwoma czy trzema, nawet przed jednym, no nie każdy się chce bić.
1: Wiesz co, mnie chyba dresiarze raczej podczas biegania nie zaczepiali, nie zaczepiali, chociaż słyszałem o takich sytuacjach, ale może dlatego, że ja nie jestem takim biegaczem, który, wiesz, biega w jakichś tam obcisłych spodenkach, czy jakieś tam, nie wiem, różowe koszulki, czy jakiś tam, wiesz, opakowany jakimiś tam, nie wiem, telefonami i tak dalej, tylko po prostu normalnie, na żadnych gadżetów, nie mam żadnego drugiego zegarka podczas biegania, bo ja zawsze gdzieś tam na samopoczucie biegam. A jak na czas, to idę na bieżnię na stadionie, więc nie, czyli tam widzą, że nie masz czego mnie okraść, nie? Co, spodnie mi zdejmą.
0: W getrach, pisze tu Aldona. Ale to dobry właśnie taki środek dopingowy, żeby z siebie więcej dać. Mógłbyś się tak ubrać jak taki totalny gej, jeszcze taka przepaska jakaś kolorowa na główkę, jakieś obcisłe spodenki, różowy podkoszulek, jakieś seledynowe trampeczki. i pójść w jakąś taką najgorszą dzielnicę, jakąś taką najgorszej nędzy i patologii. No i wiesz, myślę, że dostałbyś sił wtedy, jakby tak biegł za tobą tłum cały takich sebiksów. W czarnych dresach wydzierani, jakieś kropelka pod okiem, jakieś bejsbole, a ty byś, wiesz, zaiwaniał, byś wszelkie rekordy pobił.
1: A co do właśnie getrów, o których wspomniałeś, no to mam jedne takie i zdarza mi się czasami w nich pobiegać, jak wszystkie inne są spodenki do biegania w praniu. I tutaj o ile bieganie w nich to nie jest problem, tylko wstyd mi czasami, jak jadę windą i się boję, że spotkam moją bardzo ładną sąsiadkę, będąc w tych spodenkach.
0: Przypomina mi się taki prank. Kiedyś różni znani koszykarze z jakichś topowych drużyn amerykańskich, jakiś tam Red Bulls, nie Red Bulls, tylko Chicago Bulls. Ja się nie znam. Ale jacyś tacy same takie debeściaki, jacyś znani celebryci, co w kosza grają po 10 lat, poubierali się tak właśnie tak w cudzysłowie frajersko, w jakieś właśnie getry, w jakieś śmieszne okulary. Wyglądali jak takie geeki jakieś, które zapragnęły nagle grać sobie w kosza i poszli na jakąś tam dzielnicę hudsów, najgorszą, gdzie murzyni grają tam za kapiory w kosza i cześć chłopaki, chcielibyśmy was wyzwać na pojedynek w koszykówkę. No tamci tam się śmieją, no dobra, ale to gramy na hajsik, nie? No dobra, chłopaki, to ile tu mamy? No i tam zebrali hajs. No i na początku tak w ogóle nieporadnie grali, a nagle zaczęli jakieś tam wsady robić, jakieś skoki na 10 metrów, wszystko tam, jakiś dribbling. No i ci gangsta tak zdębieli. No i po skończonym meczu, no wiesz, no honor jakoś tam się liczy, nawet wśród tych zakapiorów, no to dali tą kasę. No, a ci właśnie przebierańcy pościągali nagle te ciuszki, podsłaniali twarze, no i ci gangsta nagle zobaczyli, z kim mieli do czynienia i zamiast tam hi, hi, hi, ha, ha, ha, to zaczęli ścigać tamtych, a tamci w nogi, nie?
1: Jak widziałem ten filmik, dobry był. Ale dużo jest tego typu filmików, czy właśnie na siłowniach, czy właśnie jak w piłkę grają, czy w kosze, jest sporo takich filmów.
0: To są fajne pranki, takie, no to jest sztuka zrobić dobrego pranka, który nie polega na sponiewieraniu kogoś, ośmieszeniu, nie, tylko taki pozytywny prank. Przypomniał mi się taki troll bokser, jak on się nazywał, gdzieś tu miałem zapisane nazwisko. No, niestety, w każdym razie dzisiaj, jak się przygotowywałem, to miałem jeszcze. I to jest człowiek, który jakieś zaburzenia psychiczne ma i mu się nagle ubzdurało, że jest mistrzem świata boksu i zaczął wyzywać różnych znanych innych bokserów na pojedynki, zaczął chodzić na siłownię, gdzie prowokował i dostawał ciągle bęski i od innych. Gdzie się nie pojawił, ale nadal był przekonany, że jest jakimś mistrzem, tylko mu się noga powinęła i się poślizgnął i tam coś. I to pokazuje też, że YouTube, znaczy ogólnie internet, jakby pozwolił się wypłynąć różnym osobom, które centralnie mają zaburzenia. Wiesz, niektórzy nazwali tego kolesia trollem, że to jest troll, ale to nie jest troll, to jest po prostu nieszczęśliwy, chory człowiek, który ma jakieś zaburzenia, nie? Są takie jakieś zaburzenia, że ci się wydaje, że jesteś jakimś mistrzem świata w czymś i wiesz. I koleś nagrywa jakieś takie filmy, gdzie pokazuje, że ma jakiś cios jak w Dragon Ballu, wiesz, że w ogóle się tam ten naładowywuje i wali w ten worek z taką miną, wiesz. No i taki biedny człowiek, nie?
1: A kojarzę gościa. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, ale dużo jego o nim czytałem, tych filmików. On, pamiętam, była sytuacja, kiedy on na jednej z siłowni miał właśnie sparring z Floydem Mayweatherem seniorem, ojcem juniora. No 60-paroletnim facetem, no? I tam dostawał od niego tak czy inaczej lanie. No i walka się skończyła i Mayweather senior się odwrócił, a ten od tyłu zaczął bić. No to wiadomo, jak to się mogło skończyć.
0: Tak, i to pokazało, że on faktycznie jest jakiś taki zaburzony, bo normalny człowiek się tak nie zachowuje, że emeryt jakiś taki, którego wszyscy lubią, jeszcze taki, wiesz, jakiś dziadek się odwraca, a ty go tam pach jeszcze z przyczajki, nie?
1: Charlie Zelenow.
0: O, Charlie Zelenow, tak, Amerykanin rosyjskiego pochodzenia. No, śmieszny człowiek. I on takie jakieś dziwne rzeczy wymyślał, że stawał gdzieś tam już na ringu, kogoś wyzywał i ale nie, bo masz buty założyć, ja nie walczę bez butów, masz założyć buty. No, jakieś takie dziwne rzeczy. No i dostawał znowu bęcki i co charakterystyczne, on zawsze się ewakuował na koniec, nie? I go tam ścigali. Gdzieś tam uciekał, dawał drapaka.
1: On od Wildera też, pamiętam, że on wyzywał Wildera i jego córkę, a córka Wildera przecież chorowała i on właśnie śmierci życzy, jakieś takie chore akcje. I tak go prowokował i w końcu Wilder się zgodził z nim się spotkać na sali treningowej. I tam parę cepów ten Zelenow otrzymał. Tylko, że no skończyło się to niestety tym, że no, Zelenow chory człowiek, tak, dostał to, co prosił. Natomiast no, Wilder potem musiał się z tego głupio tłumaczyć. Chociaż z jednej strony nie dziwię się facetowi, bo sprowokowanym zareagował. Z drugiej strony no, potem gdzieś to mu medialnie zaszkodziło. I musiał się z tego tłumaczyć, że pobił gościa, który był, uważał od niego, nie wiem, 34, nie dość, że poziom jakby sportowy to w ogóle nie była ziemia, a dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt kilogramów mięśni różnicy, tak, bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, że ktoś, kto po prostu ma wagę, ale jest tłusty, to jest po prostu tłusty, ale Wilder ma 2 metry wzrostu i ponad 100 kilogramów wagi to są mięśnie, tak, więc ta różnica, te kilkadziesiąt kilogramów różnicy w mięśniach robiło kolosalną różnicę.
0: No tak, widziałem ten pojedynek, wielki murzyn taki, nie, i pobił jakoś tak okrutnie, znokautował tego.
1: To jest ten sam, co Szpilkę. To jest ten sam, co tak ciężko Artura Szpilkę znokautował.
0: No
1: to jest mistrz świata, Deontay Wilder. To jest gość, który jeszcze nigdy nie przegrał walki. On ma ponad 40 walk wygranych, z czego chyba tylko jednej nie wygrał w karierze przez knockout. Albo wszystkie wygrał przez knockout, zaraz to sprawdzę. To jest w ogóle ewenement. Jeżeli on ma 2 metry 1 cm wzrostu, 103 kg waży, 40 walk, 40 wygranych, 39 przez knockout. Jedna walka mu się zdarzyła bez knockoutu, ale też ją wygrał.
0: I internet w takich przypadkach jest bardzo okrutny. Ludzie mają zawsze tylko niezłą zabawę z tego, że jest właśnie jakiś taki zaburzony człowiek i tylko będą prowokować, zachęcać. Tak, słuchaj, jesteś najlepszy, wyzwij tego mistrza świata, nie? Na pewno dasz radę, on przy tobie to jest cieniaz. No i tak też u patostreamerów jest, że wiecznie się ich podpuszcza, śmieje się z nich. Nawet jeśli jakiś członek rodziny im umrze, to będą śmichy chichy, nie? Ale inna sprawa też, że patostreamer często się gubi w tym wszystkim i teraz na przykład jak zabrali od Daniela Magicala tego Jacę, całego, który tam już w szpitalu wylądował, bo się za ostro już zachlał, pił jakieś F-16, czyli jakiś taki najgorszy alkohol, który się robi z, nie wiem, z byle czego już całkiem, jakiś taki spiryt wytaniony za 5 zł i się tym struł, no to wiesz, to Magical po chwili już wołał o suby i się tam cieszył, że rajdy ma, nie? No takie, wiesz, takie pogubienie się, że twoim życiem zaczynają być suby, rajdy, odsłony, lajki, i umiera ci matka, a ty dalej krzyczysz, wiesz, dajcie suba, to otworzymy trumnę, kochani, 5 zł, czy otworzymy trumienkę? No to jest jakieś chore już, nie? To, już jakieś, to też jakieś zaburzenie, coś już z głową
1: no jest. Tak, jak najbardziej. Właśnie wrzuciłem na czata grafikę, zdjęcie z tej walki, nazwijmy to walki Wildera z Charlie'm, z Zelenowem.
0: Ciekawe, ilu jest takich różnych dziwnych troli, którzy są po prostu no, psychopatami, to są chorzy psychicznie w jakiś tam sposób i ludzie mają z nich ubaw. I czy faktycznie nie jest tak, że internet ich napędza i może oni by przygaśli, jakoś tam sobie żyli w miarę spokojnie, a to, że odnoszą jakiś sukces, że mają te odsłony, że wszyscy im kibicują i podpuszczają ich. Popatrz, tych ludzi się nazywa trollami, tego właśnie Gostka nazywa się trolem, a on nie jest trolem. Trolami są ci słuchacze, bo to oni go podpuszczają, tak? Jest coś najlepszy, słuchaj, myślę, że Tyson to mu zmiękła rura, jak zobaczył ten filmik twój ostatni.
1: No tak, to jest przede wszystkim, no to są no, ludzie, którzy mają mocne zaburzenia. To jakby pierwsza rzecz, która powoduje, że oni tego typu działania podejmują. Czyli no, takie mocno ryzykowne, tak? Bo jednak no musi mieć twardą głowę, żeby stanąć przeciwko Wilderowi nawet jeżeli Wilder jest w rękawicach. Bo pamiętajmy też o tym, że śmierć na ringu, pomimo tego, że walczą w rękawicach, a podczas treningów te rękawice są, bo są różne rodzaje rękawic bokserskich, iluś tam uncjowe, już nie pamiętam tego podziału, ale na treningach walczy się w rękawicach, które są, które zrobią mniej krzywdy oczywiście niż te, których się walczy. Natomiast no, jeżeli na ringach podczas walk zawodowych niejednokrotnie doszło do tego, że przeciwnik albo na ringu zmarł, albo po walce w wyniku jakichś powikłań zmarł, to nie jest, w historii są takie przypadki, to nie jest jakaś tam historia wyssana z palca, bo takie, nawet chociażby w tym roku mieliśmy co najmniej jedną tego typu sytuację, że zawodnik po walce zmarł, więc przede wszystkim dziwi mnie to, że to nie może być zdrowy człowiek, ten Charlie Zelenow, który wychodzi przeciwko Wilderowi, który nie dość, że jest tak potężnie zbudowany, to jest gość, który walcząc w wadze ciężkiej na 40 zawodników, z którymi stoczył walki, jest mistrzem świata wielokrotnie obronił tytuł, on 39 zawodników, którzy byli na powiedzmy porównywalnym poziomie sportowym, on ich znokautował, nie? Więc ten Charlie Zenow, bo rozumiem, że on mógłby, nie wiem, wyzwać do ringu kogoś, kto jest dobrym, szybkim bokserem, ale nie ma nokautującego ciosu. Powiedzmy Tomek Adamek, nie? Tomek Adamek nie ma nokautującego ciosu, więc jakby, nie wiem, zawodnikiem tego typu on po prostu wyzwał na pojedynek gościa, który ma po prostu, no 39 na 40 walk wygranych przez nokaut. I jest gościem, który no, gdyby go mocniej uderzył, gdyby ten go mocniej zdenerwował, jeszcze bardziej sprowokował, obrażając tym jego chorą córkę, no to mógłby go równie dobrze na tym treningu zabić, przez przypadek, tak, w nerwach, wiesz, mógłby go ponieść.
0: On zdenerwował się ten Wilder, on nawet tam troszeczkę, no widać było, że już tak trochę nie panuje nad sobą. Tak się zastanawiałem, pierw myślałem, że to może jest pranker, ten Charlie Zelenow, sorry. Ale wiesz, no te akcje, które on robi, że obrażasz właśnie tam córkę, że staruszka, no to świadczą, że to coś więcej niż prank, to znaczy no coś więcej, coś innego niż prank, nie?
1: Nie, no to jest chory człowiek, ale on na początku, od czego to się wszystko zaczęło, bo z tym Charlie Zelenowem, on ludzi na siłowniach zaczepiał, że chce z nimi posparować. Jeszcze nie był taki znany. On od tego zaczął. Po prostu przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam sobie boks trenowali, nie wiem, ty idziesz na siłownię, masz worek i sobie gdzieś tam pykasz i on do ciebie podchodzi, nie, z jakimś tam gościem, kolegą z telefonem, czy posparujemy, kolega nagra. I on zaczął po prostu tych ludzi lać, nie. On takie wrzucał kompilacje różnych swoich zaczepek, gdzie okładał po prostu niczego nieświadomych ludzi, którzy, no bo jednak jest, powiedzmy, lepiej wytrenowany i pusta jego agresja i nieobliczalność w pojedynku z kimś, kto po prostu przychodzi tam sobie na siłownię raz na jakiś czas i z boksem to ma tyle wspólnego, że właśnie sobie pouderza w ten worek i on po prostu napieprzał takich ludzi, tak? I on takie filmiki wrzucał i on sobie tym nagrabił w dużej mierze i on pierwszy raz tak mocno oberwał od jakiegoś gościa, jakiegoś nastolatka właśnie trenującego boks. Też jest słynny filmik Charlie, pewnie jak wpisując Zelenow, to będzie jeden z filmików, głównych filmików, który wyskoczy, gdzie na jakiejś siłowni też jest bity przez jakiegoś kilkunastoletniego chłopaka.
0: A jak to jest z tymi rękawicami? Nie wiem, czy się orientujesz, bo słyszałem, że te rękawice do MMA wcale nie są takie mniej pochłaniające tą siłę ciosu niż te rękawice bokserskie. To znaczy, że no bo się wydaje, że rękawica bokserska to taka wielka i tam pewnie tej gąbki tak dużo, no to tak nie boli. No a ta rękawica do MMA, gdzie można chwytać, gdzie te palce są uwolnione, no to prawie, że pełny cios dochodzi z pełną siłą. Ale słyszałem, że wcale tak nie jest, że to jest prawie tak samo. Po prostu te rękawice do MMA są po prostu świetnie zaprojektowane i też osłabiają ten cios.
1: Wiesz co, jakaś tam różnica lekka jest, ale ona faktycznie jest nieduża, bo miałem na sobie i takie, na rękę. Nie, że jakoś tam się w nie ubierałem bardzo.
0: Nie,
1: ale,
0: nie na nogach.
1: Nie na nogach, ale tak, w rękawice bokserskie na nogi. Ale oba typy rękawic miałem parokrotnie na rękach i miałem też takie treningowe właśnie na ręce. Jeszcze mniej, z mniejszym ochroną niż te do MMA. I tak, masz dużo racji, jakaś tam różnica jest, natomiast z czego wynika różnica jakby w konstrukcji? Przede wszystkim z tego, że w MMA jest potrzebna możliwość łapania, a w boksie chodzi o to, żeby nie łapali przede wszystkim i dlatego one są tak skonstruowane, żeby uniemożliwiały łapanie przeciwnika, bo boks, no, wygląda to jak wygląda, ale z założenia jest to sport bardziej szlachetny, tak, jest to taka szermierka napięści, tak, i te rękawice też są skonstruowane w taki sposób, aby unikać możliwości złapania przeciwnika, gdzieś tam go szczypania i tak dalej, a w MMA chodzi i w innych sportach, gdzie się używa, bo to nie tylko w MMA tego typu rękawic, ale w innych sportach, gdzie się używa takich rękawic z wolnymi palcami, to chodzi o to, żeby była możliwość chwytania.
0: No są też ochraniacze na nogi specjalne, na golenie różne. Zastanawiam się, czy w tej będą... właśnie, i ochraniacze na jaja też, nie?
1: Tak, suspensoria, to się tak chyba nazywa, o ile pamiętam. Miałem okazję mieć na sobie... Nie, są tak niewygodne, i tak się niewygodnie w nich można poruszać, że nie wiem, czy lepiej, nie wiem, czy, no w jakiejś takiej full kontaktowej walce, gdzie tam kolana, no to wiadomo, ale jak są jakiś, jest tam lekki kontakt, tak, bo niektóre sporty mają jakąś tam odmianę też lekko kontaktową, gdzie pewne ciosy nie wchodzą, nie można niektórych ciosów stosować, tak, na przykład, nie wiem, kolana, czy właśnie uderzeń i kopnięć prostych. Można tylko kopnięcia takie półobrotowe, plus kopnięcia na plus low kicki, plus pięści, ale pięści tylko na przykład w jakimś tam też obszarze, tak? To wtedy można próbować walki bez suspensoriów, ale no w takich innych sportach, gdzie jednak możliwość wyłapania kolana i to... Ale są niewygodne, to jest bardzo, takie ochraniacze są bardzo niewygodne, no i bardzo niewygodne są ochraniacze na nogi.
0: Aldona pisze, że najbardziej bolą piszczele. No wierz mi, są tacy zawodnicy, którzy sobie przez lata wypracowują dużą odporność w bólu właśnie w tym miejscu, odporność na ból w tym miejscu, gdzie są piszczele, bo po prostu się tam coś utwardza, robi nam się taka narośl jakaś w tym miejscu, gdzie jest piszczel, no przez długotrwałe kopanie po prostu, nie? I do tego stopnia, że potem możemy normalnie tym piszczelem kopać z całej siły i nie czujemy bólu. Zastanawiam się, czy będą nosili kaski ci zawodnicy w tej gali youtuberów, albo czy się na przykład nie będzie taka sytuacja, że Daniel Magi podejdzie do Polaka i go tak kopnie w jaja z całej siły na początku samym. To by była fajna kompromitacja, nie? No, jak patologia, to patologia tak podbiegnie i go tak z całej siły jeb w jaja i to za mamę.
1: Nie widzę opcji, żeby były kaski straszne. Nie wiem, czy by zajść tą konferencję do końca. Ja nie dałem rady, ale obejrzałem jakieś tam 2/3 i był taki moment, już końcówka. Dawid Ozdoba zapytał, czy będą łokcie, nie? Ja mówię, że nie będzie łokci, nie? Że nie będzie łokci, ale nagle jak się nazywał Boxdel, ten główny organizator, ja to nie kojarzę go, i mówi, a co chcielibyście, żeby łokcie były? A tam niektórzy, ale jak to łokcie, o co chodzi, nie? A Dawid Ozdoba mówi, no jak będą łokcie, to będzie, tam mówi do tego swojego przeciwnika, to będzie bardziej ciebie bolało i będziesz bardziej krwawił, nie? A organizator, a Bogdan mówi, no to pytanie tutaj do ludzi na czacie, jak chcecie, żeby weszły łokcie, to dawajcie jedynkę, jedynka z góry.
0: Jak chcecie łokcie, to dajcie suba. No to mówi, ciekawe.
1: I mówi tego, no to nie ma problemu, to regulamin możemy zawsze zmienić.
2: Tam się wtrącił któryś tam, nie, bo ja myślałem, że będą łokcie, bo mój trening jest głównie na to skierowany. Na łokcie.
1: Ale więc ja bym się tam kasków nie spodziewał. Ja myślę, że łokcie wejdą, chyba że któryś się nie zgodzi, bo tam jest tak, że oni podpisali regulamin, więc teraz jeżeli oni się zgodzili na jakichś zasadach, to jeżeli ma być zmiana regulaminu, ale podejrzewam, że tam dla nich to, oni już będą tak nakręceni, oni już będą tak omamieni tą całą sławą, pieniędzmi, które tam będą, że oni się zgodzą na wszystko. Wszystko, łokcie, nie łokcie, wszystko wchodzi, kopanie po jajach, oni się nam wszystko będą
0: chodzić. Łokcie, kopanie po jajach. No właśnie, ale to taki łokieć sporo zmienia, bo to wydaje mi się, że to jest w ogóle w takim street fightingu się mówi w walkach, że w walce ulicznej łokcie są bardzo właśnie ważne i bardzo skuteczne. I że to jest bardzo silny cios, bo tam mamy taką grubą kość, nie? Jak wiemy, jak uderzyć, no to tak w zwarciu, jak komuś z tego łokcia z całej siły w szczenę przywalimy, to może to albo wybijamy zęby wszystkie. Ja się tak nawet dziwię, że no podobno właśnie hardkorowy koksu podczas walki, przed walką z Dawidem Ozdobą miał tam zapisane, że w kontrakcie, że się nie zgadza na łokcie.
1: A wiesz dlaczego?
0: No bo by dostał bęcki, bo Daniel Ozdoba się potrafi tymi łokciami posługiwać.
1: No to jest jedno, a drugie on nie potrafił, nie był w stanie zgiąć ręki tak, żeby uderzyć łokcie. No tak. No bo łokieć może wejść na dwa sposoby. Albo robisz taki zamach na przykład od prawej do lewej, ale to wtedy musisz faktycznie, no nie wiem, Dawid Ozdoba jest w stanie to zrobić, hardkorowy koksu nie, bo jakby jego postura mu na to nie pozwala. On jest w stanie uderzyć łokciem tylko w sytuacji, kiedy na przykład z góry bije. Albo kiedy z obrotu, tak? Bo z obrotu można też łokciem. No ale wyobraź sobie, jak hardkorowy koksu robi takie, wiesz, uderzenia z obrotu.
0: Ale hardkorowy koksu właśnie zademonstrował swoje uderzenie z obrotu i to jeszcze z wyskoku, jak kopnął jakiegoś arbuza na sznurku, tak? I okazało się, że on jak na taką wagę, jak na taką masę mięśniową jest całkiem zwinny. Zresztą, no, jak on ścigał tego Ozdobę po ringu, właśnie w stylu Benny Hilla trochę, no to okazało się, że on całkiem taki skoczny jest.
1: No tak, nie, no wiesz, no, jeżeli facet tyle lat uprawiał sport, no to gdzieś tam naturalnie zostaje jakaś tam koordynacja ruchowa i tutaj no on natomiast myślę, że takich prób z tym arbuzem było co najmniej kilkanaście, że to nie jest tak, że pierwsza próba od razu się udała. Ja myślę, że takich prób było nagrywanych więcej, po prostu była wrzucona ta, która wyszła, bo to nawet jeżeli ktoś jest innej postury niż hardkorowy koksu, to mógłby niekoniecznie za pierwszym razem tak ładnie trafić, więc to też wymagało na pewno jakichś tam prób, tak? Tych arbuzów pewnie troszeczkę poszło, ale no to już tam, jeżeli chodzi o Fame MMA, to jest jedno, ale Narodowa Gala Boksu to była, ja myślę, że Fame MMA to może stać nawet na nieco wyższym poziomie sportowym niż Narodowa Gala Boksu.
0: A co to było za wydarzenie? Oglądałeś takiego?
1: No kurczę, było niezwykle. No właśnie, no nie oglądałem, bo nie mam telewizora, natomiast no nie pokusiło mnie, żeby wykupywać transmisję na TVP. Gala bokserska zorganizowana przez TVP, a organizatorem był Marcin Najman. TVP postanowiło zrobić przeciwwagę dla Polsat Boxing Night prowadzonej przez Polsat z Mateuszem Borkiem. I zrobili Narodową Galę Boksu, gdzie walczył Marcin Najman. On był organizatorem, ale też wyszedł w jednej z walk wieczoru jako organizator na Stadionie Narodowym. Na Stadionie Narodowym bodajże było 5 albo 6 tysięcy osób. Tam jak zdjęcia są albo filmy z tego, to tylko widać, jak jest, wiesz, cały stadion pusty, tylko tacy ludzie pośród nich. Nawet pod ringiem jest pełno wolnych miejsc. Nie? I to w telewizji było, plus jacyś tam właśnie ludzie z TVP, konferansjerzy, którzy nigdy w życiu nie, nie prowadzili żadnych walk bokserskich. I najlepsze, najzabawniejsze? Oczywiście Marcin Najman przegrał walkę, a dlaczego przegrał? Bo kontuzja, noga, tak, kontuzję znowu złapał. To samo, powtórka, to już kiedyś było. Walczył też, Szpilka wygrał swoją walkę i walczył jeszcze ten Izu Ugonow, ten polski czarny bokser. I on wygrał swoją walkę przez techniczny knockout, ale dlaczego? Bo jego przeciwnik w drugiej rundzie czy po trzeciej stwierdził, że kończy walkę, bo go głowa boli.
0: Już muszę iść do domu. Ale to, kurczę, Narodowa Gala Boksu, Narodowa i Murzyn?
1: No Polak, Izu, to jest Polak, tak? Urodzony w Polsce, w Szczecinie, wychowany, syn Polki i... Chociaż nie, on chyba jest

0: takiego najsłynniejszego, który miał tą zapowiedź, niech zaczną się grzmoty. Taki, jak on się Amerikanin. Jak on się nazywał?
1: Niech zaczną się grzmoty.
0: Let's get ready to rumble. Tak to się nazywa, on tak zapowiadał. I to było, i to jest jego i to się Michael Buffer, czyli nie wiem, Buffer pewnie się wymawia, i najsłynniejszy konferansjer bokserski, konferansjer ten cały zapowiadacz, i on zapowiadał wiele walk o Mistrzostwa Świata, no człowiek znany bardzo. I go ściągnęli do Polski na Narodową Galę. Tak, tutaj Orzech wrzucił jego imię, nazwisko. Jego zaprosili, zapłacili mu. Wiedzieli, że to będzie wielka Narodowa Gala, że będą wielkie gwiazdy polskiego boksu, nie? I sobie wyobraź takiego gościa, który mówi to swoje słynne powiedzenie, bo on jeszcze, możesz sobie, jeżeli nie kojarzysz tego, właśnie gdzieś sobie to wygooglaj. I jak on to zapowiadał, bardzo takim fajnym tembrem, to bardzo specyficznym, bardzo, bardzo kojarzone to jest. I jak on to zapowiada i nas na tym stadionie pustki prawie nikogo nie ma i Marcina Neumana zapowiada. Nie? No.
1: A co jest takiego, że to TVP się zawsze musi skompromitować? Za co by się nie wzięli, nie? To już jest tak słaba marka. Nie wiem, ja jakbym usłyszał nawet, że już jakbym był kimś znanym, jakbym usłyszał, że mnie zapraszają do TVP, to bym powiedział, nie, dziękuję, ja się boję. Zaraz ktoś się tam skompromituje, ośmieszy albo zadacie mi głupie pytania, albo się scenografia wywróci, albo coś. Nie, ja się boję. A ludzie przychodzą tam.
0: Ludzie przychodzą i w ogóle TVP ma taki bardzo taki przaśny klimat. I ludzie chyba to lubią, nie wiem, te wszystkie seriale typu, nie wiem, Rodzinka.pl, gdzie ostatnio, bo moja mama to bardzo ogląda i przyjechałem i widzę, że wygląda tą Rodzinkę.pl. Ja tam oglądałem was 15 minut przypadkiem i tak patrzę. 15 minut serialu i tak o, co chwilę lokowanie produktów. Margarynę. Ja i tak na bezczela, nie? Na bezczela. Wszystko lokowane na przykład. Próbuję, bo teraz Intercity, bo oni mają dużo też, jako że to jest tam w TVP, to oni mają też dużo tych kontraktów z państwowymi spółkami, nie? Oczywiście prąd kupują, wiesz, koperta PGE, tam PGE, jechali, mieli wykupione, ktoś wykupił reklamę, że mieli zareklamować tą Energylandię. Pewnie kojarzysz, tam jest, nie pamiętam, gdzie to jest mieście, ale to jest po drodze pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem. Jest Energylandia, ten taki park rozrywki bardzo duży, chyba największy w Polsce. I oni tam pojechali i pół odcinka było o tym, jak oni jeździli po tej Energylandii, co chwilę, wiesz, napis Energylandia, jakie rozrywki, 20-minutowa reklama wykupiona, i nawet jak jechali tam, to oczywiście nie pojechali samochodem, nie? Czym pojechali? Pojechali Intercity, nie? Bo była reklama wykupiona Intercity i co chwilę napis Intercity, nie? I co chwilę, i tutaj rozmowy. Za naszych czasów było inaczej, jak to się wszystko zmieniło, nie? Kiedyś to trzeba było przez okno się wpychać, bo nie było miejsca, teraz tutaj cały przedział mamy dla siebie. I takie dyskusje cały czas, kulturalny, ładnie ubrany ten konduktor, czy jak się ten człowiek nazywa, co bilety sprawdza, zbliżenie na logo Intercity, nie? Gość ubrany, wiesz, uroda dyrektora banku, oczywiście ten pan konduktor, oczywiście w Warsie. Tam wspominałem, że kiedyś to w Warsie była kiełbasa z wody, nie? A teraz w Warsie jakieś same przysmaki.
1: Ale to dobre. Ale popatrz, to pokazuje, że ci, co telewizję oglądają cały czas, to tracą jakieś takie wyczucie tego, że to jest tak żałosne, tak śmieszne, że to tak głupie, że aż śmieszne. I tak sobie oglądają po prostu to, nie? I tam, mamo, spóźnimy się.
2: Nie spóźnimy się, synu. Przecież jedziemy Intercity.
1: Ale ludzie to oglądają się tam, wiesz, i dla nich to normalne jest, nie widzą w tym nic zabawnego.
0: Taki był na koniec, bo oni chcieli wracać, bo gdzieś tam wujek ich znalazł w ogłoszeniu, bo chciał kupić jakiegoś poloneza. Oczywiście ten polonez to Boborewicz takim jeździł, to też serial z TVP, tak? Boborewicz takim jeździł i znalazł poloneza, nie? Oczywiście polonez się po kilku kilometrach zepsuł i oczywiście dyskusja o tym, no to jednak musimy wrócić niezawodnym Intercity.
1: Ale najpierw posilmy się pyszną kanapką z margaryną Delma, która smakuje prawie tak samo jak normalne masło.
0: Tak, tak samo kiedyś. Moja mama mówi, to bardzo ogląda i zawsze jak gdzieś tam, jak jestem na weekend, to gdzieś mi się przewinie. Pamiętam, kiedyś też była sytuacja,

0: te dwa razy mi się rzuciło w oczy, że dwa odcinki, oni mieli najpierw sponsorem był chyba jakaś jedna marka samochodów, potem druga, nie? I na przykład okazało, potem trzecia i tak dalej, ale był taki okres, że jakaś marka samochodów wprowadzała różne modele, nie? I na przykład był Citroen taki, Citroen taki, Citroen taki, nie? I na przykład co drugi odcinek oni mieli inny model samochodu i zbliżenie, nie? Citroen taki, teraz Citroen taki, oczywiście, że ważne, że jedziemy bezpiecznym samochodem, nie musimy się o nic martwić.
1: Zastanawiam się, czy oglądanie czegoś takiego, gdzie rodzinka się budzi, tam wstają, otwierają lodówkę, wyciągają tą margarynę, kładą na stole i jest zbliżenie takie 10-sekundowe na to opakowanie margaryny, to czy to nie jest gorsze niż oglądanie tych patostreamów? Bo tam to jest przynajmniej, to, wiesz, te patostreamy to jest jakieś życie, jakaś prawda, to jest autentyczne. Coś tam się dzieje w ogóle, a tutaj to mamy taki banał, taką nudę, takie flaki z olejem, takie przesłodzone gówno, nie? I jeszcze to lokowanie produktów co pół minuty, no to jest gorsze jeszcze niż patostreamy.
0: Tak, nawet z rodzinka.pl się śmieją, że to jest lokowanie produktu zawiera serial. Ale tam jest, jak oni na przykład coś jedzą, jest tutaj, znalazłem jakieś zdjęcie, że tam ojciec, oczywiście ojca gra Karolak, a matka Kożuchowska, nie, żeby nie było. To jak Karolak je jakieś tam, trzyma w ręce kabanosy i są owinięte papierem, jest oczywiście logo jakiejś tam firmy produkującej kabanosy, a obok niego siedzi syn i pije mleko i to mleko trzyma tak, żeby było widać całe logo, nie? Śniadanie jedzą.
1: Kożuchowska grała Krystynę Skarbek. TVP zrobiło jakiś taki teatr telewizji, próbę powrotu do sławetnego teatru telewizji, którego no, jakoś starali się to odtworzyć, ale oczywiście no, skończyło się jak zwykle, miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Krystyna Skarbek to była taka polska agentka. Naprawdę można by zrobić super film o tej kobiecie, który by niczym nie ustępował najlepszym amerykańskim jakimś filmom akcji. No tylko oczywiście inne czasy. No i Skarbek była taką kobietą, po której widać było, że to jest, wiesz, elegancka, taka troszeczkę dystyngowana. No ubiera się fajnie, ze smakiem, a TVP wzięło tą Kożuchowską, zafarbowało jej włosy na ciemno i zrobiono z niej takiego kurwiszona po prostu, że ona tam w szlafroku gdzieś leży i pazury ma pomalowane na czerwono. Skarbek nie paliła fajek, a ta co chwilę się pyta o szluga, nie? Ma pan może papierosa? Ciągle się ten ruchać chce, wiesz, tam z kimś, w ogóle tak po prostu, taki przykład, nie wiem, jakby ktoś chciał celowo zaszkodzić, może to jakiś agent z TVN-u czy Polsatu po prostu, wiesz, krecią robotę robi i wszystko tak psuje. Zatrudniają go, żeby zrobił jak najlepiej, a on wszystko robi jak najgorzej. Agent TVN-u, ja mam taką teorię spiskową.
0: Ja myślę, że to jednak jest wynik głupoty, że może niekoniecznie agenci, ale też wrzuciłem na czata grafikę o tym, jak do rodzinki.pl przywieźli zakupy z dowozem. Możesz sobie zobaczyć grafikę, jak wygląda. No, a co do TVN, no ja myślę, że to jest wynik jakiś tam, nie wiem, wysokiego poziomu przeciętności. Tam ta przeciętność jest tak mocno zaawansowana, oni technicznie, bo jednak jakieś umiejętności techniczne trzeba mieć, żeby pracować w telewizji, żeby jakąś tam pracę wykonywać, żeby być scenarzystą, reżyserem, choreografem, czy jakimkolwiek innym, jakieś tam techniczne umiejętności trzeba mieć, ale ja myślę, że oni, to jest taka intelektualna bieda, i oni się silą na oryginalność. Oni może w tej całej w całym przedstawieniu tej Krystyny Skarbek, jakby tej jak Kożuchowska ją przedstawia, oni może bardzo chcieli się silić na oryginalność i na taką teatralność, bo sam teatr ma w sobie jakieś takie przerysowanie, tak? No bo teatr, gdzieś przerysowanie tych emocji, one są mocno, pewne rzeczy są wypuklone znacznie bardziej niż chociażby w filmach czy serialach, co jeżeli ktoś czasami bywa w teatrze, to wie pewnie o czym mówię, że w teatrach, w sztukach teatralnych jednak te emocje są bardzo na wierzchu i pewne rzeczy się przekoloryzowuje i w jakiś tam dziwny sposób uwypukla. Więc myślę, że bardziej to ktoś miał jakąś wizję i myślał, że ta wizja będzie jakąś formą interpretacji tej historii, a wyszło jak wyszło.
1: No nie, ja jednak uważam, że powinno się oddać charakter bohaterki i trzymać się troszeczkę faktów. Jeśli ona była, powiedzmy, abstynentką, znaczy nie paliła fajek w każdym razie, to nie można robić bohaterki, która co chwilę się pyta kogoś, czy ma zajarać, nie? Jeśli była to elegancka kobieta, która ubierała się w jakiś tam żakiet, wiesz, w jakieś ładne rajtuski, czy pończochy, jak to tam, jak się nazywa, to nie można z niej robić jakiegoś kurwiszona i lafiryndy, no i tak dalej, i tak dalej. I poza tym warto się skupić na ciekawych wydarzeniach. Ona potrafiła na przykład zrobić fajnie w Konia Niemców, jak złapali ją i jej jakiegoś tam towarzysza, z którym przeprowadzała akcję w lesie, Niemcy, to ona zauważyła, że ci Niemcy są strasznie łapczywi na kasę. I odsłoniła delikatnie taką sztuczną biżuterię, którą miała na szyi. To były jakieś pseudodiamenty z ciętego szkła, coś takiego. No i Niemiec któryś tam to zauważył i tam się przyglądał. Ona tak zasłaniała ręką, jakby to takie cenne było. No to Niemiec tam chwycił, a ona: moje diamenty! I wiesz, a Niemiec: o, to wiesz, i chwycił, i to się tam rozsypało. Ona to po prostu szarpnęła się, rozsypało i zaczęła zwiewać, nie? Po prostu wiedząc, że ci się po prostu rzucą na te diamenty. Taka była sprytna i takie rzeczy trzeba pokazywać, a nie jak ona się przeciąga tam w szlafroku i machcice na jakiegoś tam kogoś. To jest, wiesz, to jest takie sprowadzenie do poziomu disco polo troszeczkę i tego takiego trendu, który teraz jest, takie schlebianie tanim gustom, zamiast zrobienia czegoś zgodnie z prawdą historyczną, i bo stracą, wiesz, jakiś tam procent widzów i Janusze będą mniej ukontentowani, nie? Bo nie będzie szczucia cycem i czegoś tam, no to jest takie, jak to się mówi, pod publiczkę, nie?
0: Tak, no ale sam widzisz, że teraz w TVP jest taki trend, żeby tą diskopolizację uprawiać, bo chociażby ta Narodowa Gala Boksu, te wszystkie seriale, to wszystko jest takie przaśne, nie wiem, TVP ma to do siebie i to nie tylko za tej obecnej władzy, ale również wcześniejszej, zaraz odpowiem na adwokata pytanie, ale chociażby program Kocham Cię Polsko, to się tak nazywało, no dla mnie szczyt kiczu, jeżeli chodzi o talk show. Już pomijam jakby, to nie chodzi o sam sens takich tam patriotycznych zabaw i tak dalej, ale taka przaśna zabawa z jakimś śpiewaniem, ci goście przychodzą, śpiewają, ciągle ci sami jacyś aktorzy z TVP odpowiadają jakieś głupie zagadki o polskich filmach, serialach czy czymkolwiek innym, śpiewają co chwilę, no jak dzieci właśnie, takie. Ja mam wrażenie, że po prostu w tym TVP są ludzie, którzy troszeczkę nie dorośli, a tutaj jeżeli chodzi o adwokata, jakie gusta mogą być po kiepskich, ale nie wiem, czy adwokat, wiesz, podejrzewam, że nie, bo nie sądzę, żebyś obejrzał od dechy do dechy wszystkie sezony. Ja też nie obejrzałem, ale trochę odcinków obejrzałem, to tutaj się przyznam, że kiepscy bardzo mocno ewoluowali i nie do końca jestem w stanie teraz spamiętać i przytoczyć, z którego, jaki był kierunek tej ewolucji i z czego na co to ewoluowało. Natomiast kiepscy na pewno w jakiejś tam mierze ewoluowali w taki patostreamerski klimat, bo nie wiem, czy ktoś pamięta, ale w pierwszych odcinkach Walduś był inteligentny. Walduś był tym inteligentnym w rodzinie. Walduś był odpowiednikiem takiego trochę Bada Bandiego w
1: Bandzie. To ciekawe.
0: Tak. Tak, on był gościem, który miał, na przykład tatuś był głupek i on na przykład tatusiowi kasę pożyczył, bo tatuś coś przepierdolił na browarki i tak dalej. I Walduś był takim gościem początkowo bardzo rozgarniętym i on jeszcze nie miał tego swojego słynnego śmiechu i tak dalej. I on dopiero w jakimś tam, chyba twórcy gdzieś tam się zorientowali, że jednak jest, że ludzie łakną takiej płytkiej rozrywki, bo faktycznie to było coś świeżego, coś nowego, ludzie się na to rzucili. Coś podobne, podobny klimat jak teraz te patostreamy, bo tym i taki był efekt, więc to ewoluowało. To jeżeli ktoś chce się poświęcić, tutaj adwokat, myślę, że nie podejrzewam się, adwokacie, że o oglądanie tego, ale jak z takiego naukowego, tak wiesz, dla nauki, w celu naukowym, po prostu obejrzyj, przeanalizuj i że znajdziesz 100 ciekawszych zajęć, chociażby, tak, badawczego, przepraszam, tego słowa mi brakowało, pewnie znajdziesz 100 ciekawszych zajęć, chociażby patrzenie w ścianę, ale naprawdę, jeżeli ktoś się poświęci i postanowi sobie obejrzeć właśnie sezon po sezonie, to zobaczy, że to mocno ewoluowało. Był też taki moment, że oni bardzo mocno odpłynęli w jakieś kosmiczne rzeczy, tam pamiętacie, coś kosmici, różne dziwne rzeczy się działy, więc ten serial bardzo mocno ewoluował i on było trochę eksperymentów scenarzystów i oni troszeczkę odpowiadali na zapotrzebowanie. Oni wyczuli, że ludzie potrzebują takiej patologii. I to, co ty, Krawcze, mówiłeś, że za naszych czasów, no twoich, moich też już troszeczkę, jestem od ciebie kilka lat młodszy, ale nie 20 czy kilkanaście, i że za naszych czasów nie było takich rozwiązań, że jakąś książkę tam złapał, że jakiś tam film, że coś tam, ale może inaczej, bo nie było. Myślę, że gdybyś, czy ty, czy ja, gdybyśmy mieli, chociaż ja, no mówię, ja na przykład oglądałem Kiepskich, tak, bo to było coś nowego, coś śmiesznego, coś głupiego, ale jak byłem bardzo młody, jak to się zaczęło. I podejrzewam, że też gdyby oboje, mając powiedzmy te 18-19 lat, gdybyśmy tyle lat mieli, czy 17, czy 16, i gdybyśmy mieli dostęp do patostreamu, to śmiem twierdzić, że też byśmy mogli oglądać i to tak z zaciekawieniem. Nie? Więc to myślę, że to nie jest tak, że kiedyś to były czasy, a teraz czasów nie ma, tylko myślę, że po prostu mniej było tego typu treści, troszeczkę ta idiokracja postępuje i dostępność, łatwość publikowania różnych treści powoduje, że te treści są coraz niższej jakości, może niekoniecznie od strony technicznej, bo technologia idzie do przodu, ale no jest większa dostępność po prostu takich patologicznych treści i czy dzisiaj, czy 10, czy 15, czy 20, czy 50 lat temu, myślę, że patostreamerzy by znaleźli swoją grupę docelową.
1: No, chyba masz rację, że PRL nas troszkę stymulował, ale w taki mało elegancki sposób, że po prostu brać co dają, mało co jest, no i... ale też nie przejmował się tak bardzo właśnie tym, ile osób coś zaakceptuje, jakiś program, jaka będzie oglądalność, no bo nie trzeba było walczyć o oglądalność, jak były dwa programy telewizji, nie?
0: Tak.
1: I nie było. Pierwsza prywatna telewizja to była telewizja Echo, notabene wrocławska. No i wtedy dopiero były jakieś prapoczątki konkurencji, bo wcześniej, no to co miało, kto miał konkurować ze sobą? TVP1 i TVP2. No, jakaś tam była konkurencja, taka pseudokonkurencja. No, ale jak nie było nic ciekawego, nie było nie było zagranicznych filmów, z którymi trzeba było konkurować, bo tylko nieliczne osoby mogły sobie tam pozwolić na sprowadzanie z zagranicy, czy tam kupowanie na giełdzie za spore pieniądze tych filmów na kasetach VHS, nie każdy miał wideo, no to się oglądało to, co ci puszczali tam o 20, jakieś kryminalne filmy, ale były, znaczy to taka stymulacja mało elegancka, ale jakoś tam działała, no bo ludzie oglądali te teleturnieje Wielka Gra na przykład, nie, z których można było się naprawdę wiele nauczyć, no a dzisiaj to klaszczemy w rączki i śpiewamy chałupy, welcome to i klaszczemy. No, wiesz, ale teraz oglądam, jak ci patostreamerzy włączają sobie czasem jakichś tam milionerów czy tam coś i pytania takie proste, nie wiem, który kwiat oznacza kierunki świata? Róża wiatrów, tulipan, gerber, oni tam dumają. Chyba róża, bo taka róża, no nie wiem, a ty wiesz, ty wiesz, kurwa, ty dużo wiesz, tyle co zjesz, kurwa, i tam się zaczynają już żreć ze sobą. To, co jest też ciekawe, że ci ludzie są właściwie bardzo bardzo nieszczęśliwi, bo oni większość dnia spędzają na kłótniach sami ze sobą i ta rodzina się ze sobą żre po prostu. Oni siebie niby kochają na swój sposób, bo wiesz, jak coś się któremuś stanie, to drugi zaraz tam biegnie się bić, staje w obronie, ale ktoś, kto się, jak oni się cały dzień ze sobą żrą, no to tak nie jest za wesoło, nie? Chciałbyś tak spędzać cały dzień?
0: No nie, ja bym... Czy ja jestem typem samotnika, więc myślę, że byłoby mi ciężko, a już na pewno nie takie... Ale czy ja myślę, że to, co gdzieś tam się pokazuje, że oni się tak kłócą, to jest troszeczkę codzienność wielu domów polskich. I myślę, że nie tylko polskich, bo tutaj nie ma co jakichś tam przywar narodowych, że to tylko Polacy się kłócą. Ale myślę, że w wielu domach tak jest. Czyli patologiczne klimaty, gdzie ludzie się kłócą, gdzie ludzie się wyzywają. I tego typu rzeczy, no to czyli to jest norma. Ja myślę, że oni w dużej może to jest takie przerysowane, ale bo oni się tam silą, bo oni wiedzą, że tam jest nagrywane, tak, to jeszcze się w jakiś tam sposób silą, to może to tak wygląda, ale to nie jest, myślę, że nic dziwnego.
1: No i opierdoły się jeszcze żrą. Ty, co bierzesz? Twoje? Ty płaciłeś za te paluszki? No ja ostatnio kupiłem ziemniaki. A, ty ziemniaki kupiłeś, tak, i sam zeżarłeś. Spierdalaj, tam się i cały dzień tak, wiesz, ze sobą gadają. To jest tragedia, nie? Nie profesor się cenzura wkrada, tylko smuty jakieś tutaj walisz, no to wykasowałem. Odruchowo, tak paluszek mi dygnął. Sorry, przepraszam ogółem i całe te. No, także...
0: Tutaj Lukacjusz mówi, że kiepscy to arcydzieło obok 13 posterunku. Był taki moment właśnie, że to Polsat zaczął produkować masowo te wszystkie takie serialiki i faktycznie kiepscy i 13 posterunek gdzieś tam się wyróżniały, ale to dużo takich seriali było produkowanych przez Polsat z tego czasu. Wszystkie były gdzieś tam w jednym budynku, jedno studio było takie, tylko zmieniali dekoracje i tam były jacyś graczykowie, była nic. Była, jakieś tam różne dziwne rzeczy, ale faktycznie tylko kiepscy i 13 posterunek przetrwały, troszeczkę się utrwaliły w tej popkulturze polskiej.
1: No niestety, dzisiaj telewizję oglądają ludzie tacy to o bardzo niskich wymaganiach, to już tego się nie da oglądać. Człowiek, który się odzwyczaił od telewizora, jak gdzieś jedzie do rodziny na jakieś święta czy coś i włączy tą telesrakę, to zaczyna cierpieć. Nie wiem, już to od wielu osób słyszałem, że to jest takie po prostu cierpienie. Normalne, zwyczajne cierpienie, jak jesteśmy przymuszeni trochę do słuchania tych pierdół. Ten banał, ta przaśność, te reklamy co 10 minut... To jest po prostu męczące dla normalnego człowieka.
0: Znaczy, no tak, ale to słuchają, zazwyczaj o telewizji oglądają ludzie gdzieś tam z roczników naszych rodziców chyba, bo młodsze pokolenie bardziej stawia chyba na jakieś Netflixy, nie Netflixy, Showmaxy, a jednak pokolenie naszych rodziców jednak wciąż wybiera telewizję. Może z przyzwyczajenia, może jeszcze nie do końca znają możliwości, tak? Bo ja moim rodzicom proponowałem, mówię, zrezygnujcie z jakiegoś tam Polsatu czy czegoś, macie Smart TV, wykupcie sobie Netflix i macie tyle seriali, ile seriale, filmy, kiedy chcecie, co to oglądacie, a nie musicie po prostu, nie wiem, oglądać seriali jakości graczykowie, tak? Bo się nudzi, to chcę sobie popatrzeć w telewizor, żeby coś pograło.
1: I co? Tak? I jak zareagowali? Chcieli sobie zmienić? Czy nie
0: no,
1: bardzo?
0: No,
1: strach przed nowością, nie?
0: Tak, strach. Albo to u nas internet słaby, bo moi rodzice mieszkają na wsi. No to internet słaby, bo tamto, u nas to nie zadziała, to telewizor trzeba byłoby zmienić, a to nie, bo my lubimy sobie wiadomości obejrzeć, albo coś tam. Nie?
1: To jest taki strach, że nie zdołasz tego włączyć. Wydaje mi się, że ci starsi ludzie, im się to kojarzy z jakimś internetem, wiesz, że coś będą musieli tam uruchomić, coś wpisać i to jest taki strach, ale to też jest coś, z czym dobrze by było walczyć i ludzi przekonywać, że dadzą radę. Ja wiem, że jak się osobę z tego starszego rocznika w końcu przekona, pokaże się, że w tym internecie może znaleźć coś dla siebie, że to jest proste w gruncie rzeczy, to jest jakiś taki, pojawia się jakaś tam ciekawość i fascynacja nawet, więc warto spróbować, bo to jest taki po prostu strach, że ja nie dam rady, że nie umiem tego włączyć i trzeba to przełamać i pomóc komuś to przełamać i wtedy jest duży zysk, bo ta telewizja naprawdę ogłupia strasznie i ludzie przy tym cały dzień spędzają, bo coś sobie tam robią, pracują i cały dzień przy tym telewizorze. A powiedz, ty też masz takie coś, na co ja się żaliłem u siebie jakiś czas temu, że nie potrafię już spędzać dnia, jak mi nic nie gra, jak nie leci sobie jakiś podcast, czy muzyka nie gra. Nie potrafię siedzieć w ciszy. Ty siedzisz czasami w ciszy sobie?
0: Czasami, ale ja akurat słucham, praktycznie ciągle coś leci, tylko... Nie wiem, czy się przyznałaś do tego, co słucham. Ja słucham no, głównie hip-hopu i głównie takiego bardzo wulgarnego, takiego typowo ulicznego. I przy tym mi się najlepiej pracuje. Więc jak lecą teksty o obiedzie, o okradaniu, o tym, że matka piła, ojciec bił i taka muzyka leci i przy tym pracuje. Mam takie fazy muzyczne, więc ja sobie wybieram. To nie jest tak, że ja takiej muzyki zawsze słuchałem. Ja mam takie momenty, że na kilka miesięcy słucham takiej muzyki, kilka miesięcy takiej i tak leci. Przy czymś takim sobie pracuję. No ale oczywiście jak mam jakąś rozmowę, czy co, to oczywiście wyłączam, tak, bo to, ale to bardziej tak, wiesz, dla fanu. Nie?
1: No to dobrze mieć takie gusta różnorodne. A jakoś to rozwija. Wiele osób się boi przyznać, że sięga po jakąś tańszą, bardziej ja taką przaśną rozrywkę, a ja czasami raz tam na Ruski Rok sobie włączę nawet jakieś disco polo, jak jest jakiś śmieszny, fajny utworek, to czemu nie? No co mam się wstydzić od razu i robić z siebie jakiegoś, wiesz, znawcę sztuki wielkiego, który tylko słucha jazzu i bluesa. Śmieszą mnie tacy ludzie, no to pozerstwo jest takie zwykłe.
0: Tak, oczywiście. A dla mnie w ogóle, ja uważam, że takie silenie się, intelektualizowanie własnego życia, siebie i robienie z siebie kogoś, kim się wcale nie jest i pokazywanie jakby swoich bardzo wysokopoziomowych rozrywek, to jest troszeczkę na pokaz i robienie z siebie kogoś, kim się wcale nie jest. No tutaj adwokat napisał, też się przyznam, słucham disco polo i Krawca. Ale więc każdy z nas ma jakieś rzeczy. Wydaje mi się, ja się wcale tego nie wstydzę. Nie wiem, no też mi się zdarza czasem, jak jakiś utwór gdzieś mi wpadnie w ucho, to disco polo jak gdzieś wpadnie z YouTube'a, bo to tak leci playlista, tak? I czasami jak słucham na przykład polskiej muzyki, to może mi wskoczyć polska muzyka, a radia w samochodzie też słucham, bo mam kilka płyt, mam albo jakiś rock progresywny, albo mam, nie wiem, to teraz płytę Kemkę masy słucham w kółko, to nie wiem, czy kojarzysz tego wykonawcę.
1: Coś tam mi się miło ucho.
0: Radomski raper, ale nie śpiewa o obiedzie, piciu, tylko śpiewa o tym, że ma dwóch synów, jest spoko i jeździ Nissanem. Nie? Ale to słucham różnorodnej muzyki, ale też słucham czasami polskiego radia, tak? I słucham Wawy i w Wawie czasami leci jakaś fajna polska klasyka, taka, nie wiem, coś nawet sprzed 20-30 lat coś fajnego sobie poleci, ale też poleci disco polo, tak, bo to z rady, w którym jest polska muzyka i oni się w żaden sposób nie ukierunkowują na jakikolwiek styl muzyczny, tylko po prostu polska muzyka i to sobie leci. Czy ja nie mam z tym problemu. No nie wiem, jedyne co nie robię, to nie gram w gry. Ale to nie dlatego, że uważam, że to jest jakaś tam rozrywka niskopoziomowa, tylko po prostu tego jakoś nie czuję. I tyle. A tak cała reszta uważam, że warto spróbować wszystkiego. Na galę sportów walki też chodziłem, pooglądać, jak się leją po gębach i siedziałem pomiędzy jakimiś takimi szemranymi typami. Co z tego?
1: O, Biker się pojawił na czacie i Biker HD. No to przypominam, jest to człowiek, któremu, dzięki któremu ja też jestem teraz w HD, bo mi odstąpił swój monitorek i może właśnie sam przeszedł na jakiś Ultra HD. No, także pozdróweczka, to dzięki tobie jestem zadowolony właśnie też, między innymi. Pozdrawiam, jak mówiłem, Danusia i Bajkera w szczególności dzisiaj. No, trzeba wziąć pod uwagę, że różne rzeczy mają różne zastosowania. Jak idziemy na dyskotekę, to nie ubieramy się w garnitur i nie słuchamy tam bluesa i jazzu, tylko słuchamy muzyki dyskotekowej i w dresikach sobie popindalamy. No, tak więc nie róbmy z siebie jakichś tutaj intelektualistów wielkich i pozerów.
0: Tak, bo wszystko jest dla ludzi, tak, a poza tym no, dla mnie zabawniejsze jest to, jeżeli ktoś się sili na robienie z siebie jakiegoś pseudo-intelektualistę, a wcale nim nie jest. I jakby dużo bardziej cenię sobie to, jeżeli ktoś, nie wiem, faktycznie powie, że słucha tego disco polo, ogląda KSW i ogląda, nie wiem, seriale, ale mówi to uczciwie, a nie gdzieś tam na siłę próbuje się, bo jemu się to podoba, tak? Wiesz, każdy ma jakieś tam gusta, tak? To, że mi się coś podoba, tak? Zarówno mi się podoba, nie wiem, lubię czasami posłuchać muzyki poważnej, ale gdzieś tam jak słyszę jakąś muzykę bardzo prostą, niewymagającą jakiegoś tam intelektualnego wysiłku, ale gdzieś tam nóżka skacze, tak? To co będę sobie tą nóżkę związywał? No bez sensu, tak? Więc myślę, że na siłę lansowanie i robienie z siebie kogoś, kim się nie jest, jest po prostu bez sensu.
1: Iwanes, są różne dyskoteki, pisze. No właśnie, są nawet, słyszałem o takich dyskotekach, gdzie ze słuchawkami bezprzewodowymi oczywiście, żeby się nikt nie zaplątał i sobie głupiego ryja nie rozwalił na parkiecie, sobie stoimy i słuchamy własnej muzyki albo jakiejś tam wybranej. I śmieszna taka trochę dyskoteka, nie? Gdzie każdy tańczy co innego. To w ogóle takie są czasy, że ciężko wpaść na coś, czego jeszcze nie ma, na dobrą sprawę. Pewnie znalazłaby się też taka dyskoteka, gdzie tańczy się na golasa, nie? Albo taka dyskoteka, gdzie... nie wiem, co jeszcze można... Masz jakąś koncepcję na dyskotekę, której jeszcze nie ma?
0: Ja byłem na takiej, wiesz co, dyskotekę, na której, natomiast byłem kiedyś na imprezie, gdzie zamknięto drzwi i powiedziano, że się wszyscy rozbierają. Zostało już mało osób zostało już niedużo. Był jakiś klub, nie wiem czy kojarzysz, we Wrocławiu była kiedyś taka knajpa bardzo znana, czemu nie?
1: Nie kojarzę.
0: Dyskotekowy
1: chłopak jest.
0: Ale to była taka knajpa, taki bar bardziej bym powiedział, niż dyskoteka. I schodziło się tam bardzo dużo ludzi z branży gastronomicznej. Głównie tam się schodzili barmani po skończeniu swojej pracy, więc to była taka miejscówka, gdzie ludzie faktycznie przychodzili po zakończeniu swojej pracy, więc to było dosyć do późna było to czynne. No ale była sytuacja taka, że gdzie właściciel tego lokalu zauważył, że ten menadżer, ten kto jest właścicielem klubu, ale nie lokalu, jako lokalu nieruchomości, ma dobry interes i od wielu lat się to trzyma, no to stwierdził, że wypowie mu umowę i sam tam zrobi knajpę. Oczywiście no, nie udało się, bo to ludzie robili klimat, a nie samo miejsce, ale ten człowiek, który był tym menadżerem, tak, który za miejsce odpowiadał, a nie za samą nieruchomość, on po prostu założył sobie tam, nie wiem, dwie ulice dalej, otworzył nową knajpę, jakąś tam inaczej nazwę i oczywiście szybko się rozeszło. Już tego sukcesu nie powtórzyło, tak, bo trudno było, bo nie miał jakiejś tam kasy na marketing, a trudno było tym gdzieś tam szeptankom przekazać, ale faktycznie tam była taka sytuacja, gdzie zamknięto lokal, bo właściciel miał urodziny i rzucił hasło, że wszyscy rozbierają się od pasa w górę, nie? Od pasa w dół, wiadomo, no ale co oczywiście było plusem, że było dużo dziewczyn i dziewczyny się do tego jak najbardziej zastosowały.
1: No też jakoś taka nierówność tutaj jest też w klubach dla swingersów. Jest tak, że jak tam się przechadzają w przedsionku jeszcze, czy coś tam się szykują, to faceci tylko ściągają tam z górę, ale mają nadal spodenki, a kobiety już całkiem nago chodzą. No ale nieważne, tak gdzieś wyczytałem. Nie byłem nigdy w klubie dla swingersów. A ty byłeś może w klubie dla swingersów?
0: Nie, dla swingersów nie.
1: Ale na pewno był, bo tak zrobił Słyszałem, że Hugo z kontestacji bardzo lubi. Jest takim zapalonym swingersem.
0: Właśnie? Poważnie?
1: No.
0: Nie pomyślałbym.
1: Ale tu nie zdradzam nic, bo chyba o tym jakoś tak mówił wprost publicznie, że lubi takie zabawy. No, ja jakoś chyba jestem zbyt staroświecki i nieśmiały chyba trochę, żeby tak przyjść, ściągnąć gacie i tak się tam ruchać, z kim popadnie, to tak. Ale to, cóż, o tempora, o mores. Czy jakoś tak. No, a może by zrobić na przykład dyskotekę połączoną z MMA, gdzie tańczą i się biją. Nie wiem, ale w ogóle okazuje się, że w Polsce nie jest to zbyt dobry pomysł, aby silić się na zrobienie czegoś oryginalnego, coś ciekawego. Mój kuzyn na przykład jakoś próbował knajpę zrobić taką jakąś ciekawą, z ciekawym wystrojem, coś. No i okazuje się, że to nie zdaje egzaminu. Trzeba zrobić taką jak wszyscy, tak? I tanie piwo dać, no to wtedy zarobisz. A tak to w końcu zamkniesz interes, jak będziesz się silił na jakąś oryginalność. Przyjdzie paru dziwaków, tam popatrzą z racji tego, że są trochę inni, to nie mają hajsu i kupią jedno piwo, pójdą, ty zbankrutujesz, no więc, no niestety, troszkę jest przykro, w takim biedniejszym społeczeństwie jest to gorszym pomysłem robić jakąś stylizowaną właśnie knajpkę z jakąś nietypową, tylko trzeba właśnie patrzeć, co sąsiad zrobił i robić tak jak wszyscy i pod takiego przeciętnego człowieka. No, bo wiadomo, że w jakimś bogatym kraju znajdzie się jednak, wiadomo, że będzie mniej tych różnych osób, które mają nietypowe gusta, nietypowe upodobania, albo bardziej wyrobione gusta, albo lubią jakąś tam oryginalność, nietypowe rozwiązania i ale będzie ich mniej, ale i tak dużo, nie? I oni będą mieli i tak pieniądze do wydania. Jakoś tak jest, nie? A ty jak robisz na przykład jakieś interesy czy coś, to nie masz takiego wrażenia, że trzeba robić pod tego Kowalskiego jednak?
0: Różnie. Znaczy, no, na pewno trzeba to robić pod tego konkretnego człowieka, tak? I tak różne są sytuacje, tak? Ale co do knajp, to faktycznie masz rację, że silenie się, bo trochę knajp we Wrocławiu miałem okazję widzieć i bywać. I takie odniosłem wrażenie, że sprawdzają się trzy rodzaje lokali. To jest tylko mordownie dla hipsterów i mordownie dla bananów. I to są trzy typy, tak? Taka mordownia, gdzie każdy może wejść i wchodzą tam po prostu ci, co nie są hipsterami i ci, co nie są bananami, bo ich nie wpuścili do tej mordowni dla bananów, tak? A nie chcą iść do mordowni dla hipsterów, tak? I taki jest podział.
1: Zawsze się dziwiłem, że nie ma na przykład jakichś takich knajp a la Fallout, że obsługuje cię kelnerka ubrana w jakąś sukienkę w grochy, jak w latach 50. Szafa grająca w takim charakterystycznym stylu staroświeckim sobie tam gra, jakiś Cadillac, kabriolet sobie gdzieś stoi na środku, gra sobie taka charakterystyczna muzyczka, też właśnie lata 50., 60. I czy ludzie by się w tym nie odnaleźli? No nie wiem, to też chyba społeczeństwo musi jakoś tam dojrzeć i dorosnąć chyba do takich rzeczy, no bo boję się, że u nas by zaraz przyszły jakieś prostaki i to wiesz, coś ukradli, coś zniszczyli, no trochę tak niestety jest, nie? No, trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, że no w Polsce takie coś by nie zdało egzaminu za bardzo i szybko by zbankrutowali i wiesz, na przykład wandalizm u nas jest bardzo duży, no wszystko jest dookoła jakieś obsmarowane, zniszczone, to pokazuje jakiś brak szacunku dla dla cudzej własności, w ogóle jakiś brak wychowania, wiesz, w domu, z domu wyniesiony. No, no niestety, wiem, że zaraz tu na mnie pewnie ktoś naskoczy i powie, że jak śmiesz tak mówić na kraj, który cię wychował, ty nie Polaku, zarzydzony i tak dalej, no ale to jest też jakaś dojrzałość umieć sobie zdać sprawę z jakichś swoich przywar narodowych i powiedzieć, trzeba coś tam jeszcze nad czymś popracować, nie? Ja się wcale nie uważam za jakiegoś lepszego, też mam swoje wady, jak każdy, no... Kurczę, ale to jest takie słabe właśnie, przykre trochę, że tak u nas jest taki brak upodobania też do oryginalności, jakieś do czegoś nietypowego, tylko wszyscy uwielbiają to, co jest najpopularniejsze, nie?
0: Znaczy jedyna stylizowany typ knajp w Polsce, które się sprzedają, to są knajpy stylizowane na PRL. Tych wszystkich, nie wiem, knajp typu tam przekąski, nie wiem jak to się nazywa, tam wódka, pijalnia wódki, piwa i inne tego typu, te inne typu rzeczy. I to jest jedyne takie stylizowane, co faktycznie się udało, ale to wyszła jedna, dwie knajpy, od razu powstało 10 kolejnych w każdym mieście. Ale mi akurat taki styl nie do końca pasuje, więc ja tam w takich tego typu knajpach byłem może parę razy i to bardziej ze względu na znajomych. Czyli no mi najbardziej pasują, albo mi najbardziej chyba pasują te mordownie dla bananów. No.
1: Taki banan z ciebie, morderca, morderczy banan, Grzesiek. A tutaj Rados mówi, że są jednak ciekawe knajpki w Polsce. Wkleił linka do jakiegoś Voodoo Club. No i faktycznie nawet widać, że jakaś taka rockowo-metalowa knajpa. No, fajne. No są, może
0: jest, we Wrocławiu jest, to się Stary Klasztor nazywa. Tak, Stary Klasztor jest, w Starym Klasztorze jest przy Placu Dominikańskim, właśnie w budynkach tych poklasztornych na Purkiniego jest bardzo fajny lokal i tam są koncerty też często, tam nawet rok temu urodziny robiłam. No i to jest taki lokal klimatyczny, fajny w Wrocławiu, tylko że jest tak duży, że trochę ciężko ten klimat jest utrzymać, bo jak jest taka wielka powierzchnia, to gdzieś to się rozchodzi, bo też żeby zagospodarować to wszystko jakoś tak mocno klimatycznie, to jest spora inwestycja i chyba tutaj zrobili tak, żeby było. Ale miejsce jest fajne, są tam koncerty bardzo często, koncerty od klimatów takich mocno szatan po koncerty chrześcijańskie. Oczywiście nie jednego dnia, ale jest różna muzyka.
1: Nie wiem, czy Więzienna teraz jeszcze jest taka, jaka była, ale pamiętam, że tam się spotykaliśmy z RPGowcami właśnie, z rycerzami, wikingami, bo taka właśnie w takim trochę średniowiecznym stylu, jakieś takie stare ławy, ceglane ściany, fajny klimacik. Siedem grzechów też pamiętam, fajne było nawet.
0: No klasyka od Zmierzchu do Świtu we Wrocławiu.
1: Od Zmierzchu do Świtu, tak.
0: Już zmieniło, wiesz, że już nie ma Zmierzchu do Świtu.
1: Tak?
0: Zmieniło, bo właśnie teraz to się nazywa jakoś inaczej, ale właścicielem jest ten sam właściciel, co tego starego klasztoru, ale miejsce się praktycznie nie zmieniło, tylko nazwa się zmieniła. Podejrzewam, że po prostu właściciel się zmienił i właściciel po prostu nie przejął. Może tamten właściciel nie, że sprzedał, tylko odszedł, zamknął, ktoś przejął lokal, ale nie miał prawa do nazwy i troszeczkę to rozwijają, bo to faktycznie jest dobra lokalizacja, a tam przez długi czas była taka typowa mordownia. Ale coś tam się dzieje, no, tam sporo koncertów, no, zawsze tam było dużo koncertów, ale pamiętam tam ostatnio były półfinały Emergency tutaj dolnośląskiej, właśnie już byłem od Zmierzchu do Świtu. Coś tam się dzieje, ale też takie fajne klimatyczne miejsce, chyba jedno z niewielu miejsc, które kojarzę, że odkąd chodziłem gdzieś tam po mieście we Wrocławiu, to było zawsze.
1: Okej, będziemy powoli tutaj kończyli, bo to godzina 12. Dzięki, że mi potowarzyszyłeś dzisiaj. Fajnie się gadało i no, dzisiaj tak współprowadziłeś w sumie ze mną, więc dziękuweczka. Ja jeszcze muszę robotę dzisiaj zrobić.
0: Dobra, no to ja tobie też dziękuję i do usłyszenia, cześć.
1: Cześć, trzymaj się, hej. No właśnie, no właśnie. Jeszcze mam robotę dzisiaj. Tak więc muszę cię pożegnać, Grzechu, bo muszę dla Grześka jeszcze coś zrobić. Dzięki, że byliście. Obiecuję wam już teraz, tak jakoś dzisiaj postanowiłem poruszyć ten temat, ponieważ miałem w planach nadawać na YouTubie i chciałem spróbować jakoś rozwinąć ten temat bardziej, tej gali nowej YouTuberów i uderzyć w takie tematy, które są popularne, które są chwytliwe teraz, które są clickbaitowe, można powiedzieć, nie? I zobaczyć, co z tego wyjdzie. No, ale nie wyszło. Zaspałem, nawaliłem, przepraszam, głupi jestem, mam wszy na pępku i na niczym się nie znam. Ale obiecuję wam, że następnym razem postaram się jakoś, no, coś ciekawszego dla was przygotować trochę i coś takiego, co nie będzie tutaj obruszało profesora, który swoją drogą siedzi z nami tutaj od początku do końca i marudzi cały czas. Ale nudy, ale mi się nie chce tego słuchać. No normalnie dzisiaj to po prostu masakra. Słabe. No, ale siedzi. No to ciekawe, nie? Może z przyzwyczajenia, nie wiem. No, ale następnym razem już się nie będę silił na jakieś takie plany. Ale czemu, profesor, taki jesteś nieuprzejmy? Co? To tak nieładnie troszeczkę tutaj. No, nieważne, dobra. Dobra. No, zapraszam na czasy ostateczne, już będę teraz w piątek. Dzięki potrzebie wielkie za to, że tutaj zastępował mnie i możecie sobie odsłuchać czasy ostateczne w wykonaniu potrzeby. Gościnnie się pojawił. No i całkiem fajnie to wyszło. No w ogóle myślę, że dobre audycje ostatnio nagrywa drugi tutaj kapitan. I całkiem nieźle to wyszło. I bez litości było ciekawe. I czasy ostateczne w zastępstwie. Chociaż na przykład Nocny Marek mi zupełnie się nie podobał. Jakoś taki był. Ale no, widzicie, a potrzeby z kolei zupełnie nie interesuje MMA i patostreamy, nie? I on też żyga, jak słucha o takich rzeczach. No to ja tak samo reaguję na tematy o VPN-ach i tam i serwerach i IP i DNS-ach i też mnie to zupełnie jakoś odrzuca. No ale inne audycje miał bardzo fajne. Postaram się coś ciekawego przygotować dla was właśnie na piąteczek i ogólnie coś nowego przyszykować, bo czas zmian, trochę sobie odpocząłem, trochę się pozastanawiałem i są jakieś tam ciekawe plany w głowie i miejmy nadzieję, że się je uda zrealizować. Także miałem się dzisiaj na was trochę powyżywać tutaj za te wasze śmieszkowanie. Siedziałem sobie tutaj na telefonie, przeglądałem komentarze i po prostu myślałem, czekajcie, dobra, ja jeszcze wrócę, se pogadamy. Ale potem sobie pomyślałem, co będę tutaj marudził. Jesteście jacy jesteście, ale dziękuję wam, że jesteście. I że jesteście jacy jesteście. No. Dobra, to ja sobie już idę. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć.

0: ten strumień.
1: Nie, już się podłączył, już mi pokazuje,
0: A?
1: że streaminguje z powrotem.
0: Aha, dobra, no to powodzenia.
1: Się zrekonektował, także nie, dzwonię do ciebie i mówię, że nie ten. Możemy wracać i rozmawiać, że nie zerwało cię, dlatego
0: Ale
1: że...
0: to sprawdź, czy słyszą nas słuchacze, wiesz?
1: No raczej chyba słyszą, bo z tego, co mi wszystko pokazuje, to wygląda, że... A nie, czekaj, ty pokazuje, że nie jest live? No nie, pokazuje, że jest ten, że streaminguje, a niech ja
0: No
1: odświeżę.
0: właśnie o to chodzi, że ja odświeżam YouTube'a i nic nie widzę, żeby był streaming jakiś.
1: Czekaj, odświeżam, no to dobra. Patrzymy, ciekawe czy
0: O,
1: nas słychać.
0: jest live, teraz się pokazał dopiero.
1: No widzisz, bo to trochę potrzebuje troszeczkę czasu. To chyba drugi live się zrobił, także będzie musiał ten.
0: Poczekaj, już ci powiem.
1: Chyba drugi
0: Tak,
1: zrobił.
0: jest już inny, osobny adres tego na YouTubie.
1: Dobra, no to będzie musiał ten.
0: To wiesz co, to może ja się rozłączę i ty rozkręć audycję, jak się
1: Nie,
0: zbiorą
1: nie,
0: ludzie
1: nie,
0: znowu.
1: no ja myślę, że to chyba.

0: Będą ten, widzieli, że to przeskoczyło.
1: O.
0: Bo już widzę, że ktoś ten pisze na tym czacie nowego. No, krawiec będzie to potem łączył albo wrzuci jako dwa, część dalsza. Krawiec to jest dobry, on umie zrobić coś. Krawcze, nie zabij mnie za problemy techniczne. Ale tym razem to naprawdę to kapitalistyczna firma Vodafone i beznadziejnie nie. No, widzicie, niby Niemcy cywilizowany kraj, ale łącza jakie oni tu mają, to proszę
1: Ale
0: was.
1: to nie martw się, bo kiedy zostanie wprowadzone internet piątej generacji 5G na bazie chińskiego Huawei'a, to wszystko będzie śmigać bez zarzutu.
0: Obawiam się, że nie z tego też powodu, że u mnie na wiosce nawet LTE nie ma. Także może jak
1: O,
0: wprowadzą
1: a
0: 5.
1: ja teraz też nadaję nie przez kablowy broadband, tylko przez LTE właśnie, czwartej generacji nadaje.
0: No, ale 4G to już jest LTE, a ja mam 3G to tylko na wiosce, jeśli chodzi o internet w komórce, także. No, jak wprowadzą 5G, to może LTE zawita tutaj u nas na wioskę. Także jest taki, no, są miejsca na zachodzie Europy, które pozostają trochę niecywilizowane.
1: A to jest zgłoszenie od słuchacza, że mnie zbyt cicho słychać, że mam się połączyć jeszcze
0: Nie,
1: raz.
0: nie, nie, ja wiem o co chodzi, to nie chodzi, że słychać cicho, tylko że dziwnie. A to już mówię, trochę masz troszeczkę głos zniekształcony. Z Krawcem już rozmawiałem na ten temat, teraz tego nie naprawimy. Jakiś błąd, który występuje między OBS-em a YouTube'em i nikt nie wie o co chodzi, bo to jest jakaś nowy, coś a la COVID-19, nowy wirus. Któż to wie? Teraz wiesz, 2020 to naprawdę niesie nam.
1: Posłuchaj, to co, robimy chwilę ciszy i wracamy do tej debaty?
0: Czy wracamy do debaty, czy musisz mieć chwilę ciszy?
1: Nie, no chwilę ciszy, żeby wiadomo było, w którym miejscu uciąć i przykleić do poprzedniego odcinka.
0: Nie, no może przyklejać od razu, nie? No była chwila ciszy, no to było technicznie.
1: No
0: Także.
1: to uwaga, zaczynamy na nowo.
0: No tak. Dobra, ale gdzie my w ogóle byliśmy? Czekaj.
1: Ja zacząłem narzekać na te ruchy różnych narodów, które w przeszłości robiły powstania przeciwko krajom europejskim, przeciwko USA, walczyły przeciwko tym ludziom, wypędzały te kultury do siebie, do Europy i odzyskały niepodległość, własne narodowe niepodległe państwa. Po czym minęła jedno pokolenie, dwa, i nagle te wszystkie narody, i to nieważne, czy z Afryki,
0: No
1: czy
0: to
1: z
0: ja.
1: Azji, to chodzi
0: Dobra.
1: o Pakistańczyków, Hindusów, Polaków, nagle
0: O,
1: walą do
0: Polacy.
1: tych swoich krajów, które ich okupowały poprzednio. I się domagają, że chcą mieć równe prawa, właśnie osiedlają się w Londynie, Paryżu, Marsylii, Berlinie i tak dalej, i już nie mają nic przeciwko, ale na tych byłych okupantów nadal nadają i mówią, że to było wykorzystywanie i tak dalej. Więc coś mi
0: No
1: się tu nie
0: Polacy też,
1: podoba.
0: tak? Czyli jesteś
1: Polacy
0: przeciw.
1: też, no.
0: No, ale zobacz, to jest bardzo taki socjologiczna rzecz. Dlaczego kto jest większością imigrantów do Francji, a kto do Niemiec, a kto do Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj poddani dawniejsi tych krajów w koloniach, bo po prostu są im bliższe kulturowo, znają język. Jako, że kiedyś byli częścią tego kraju i jest o wiele łatwiej rozpocząć nowe życie w swojej dawniejszej metropolii. Zresztą ja to widzisz, ja jestem. Nie wiem, ty jesteś ze wschodniej czy z zachodniej Polski?
1: Z południowej.
0: No, dobra, na południe to było podzielone. Dawniej. Który zabór?
1: Nie zabór, no ludzie kochani, moi przodkowie od roku 1772 byli Austriakami, no.
0: No, czyli
1: Czy jakimś zabór, no bo
0: czyli jesteś z
1: Polska,
0: Małopolski, tak? Z Galicji
1: Polska
0: dawniejszej.
1: się, ówczesna południowa Polska przyłączyła do Unii Europejskiej i Austriackiej.
0: Czyli po prostu jesteś z Galicji dawniejszego
1: Tak jest.
0: imperium, tak.
1: Królestwo Galicji i Lodomerii.
0: No, ja jestem z dawniejszych Prus Zachodnich, czyli z prowincji poznańskiej, a dokładnie z Bydgoszczy, czyli dawniejszą część Prus. A Prusy w ogóle to były takie rozciągnięte, żebyście wiedzieli, bo Prusy były też na wschodzie, ale też były na zachodzie i tutaj, gdzie ja mieszkam, to te tereny też podlegały pod władzę pruskiego króla. No i ja to zauważyłem, że właśnie w moich rejonach jest duży nie tyle sentyment, ale ludzie jakieś takie mają związki z tymi Niemcami, nie? O wiele więcej ludzi się uczy niemieckiego, ludzie mieli dużo tam właśnie w rodzinie, jakichś Niemców, nie Niemców. W I wojnie światowej dużo walczyło po stronie, nie po stronie, no bo byli Niemcami wtedy. Już z mojej rodziny też tam ktoś dostał nawet pour le mérite za walkę na froncie zachodnim. Czyli jakieś takie sentymenty są i jeśli chodzi o układanie sobie życia, no to ludziom łatwiej było wyjechać właśnie tutaj do dawniejszej metropolii, do Niemiec, no bo znali lepiej język, bo się go uczyli, bardziej kulturowo są bliżej, no bo wiadomo, no poznańskie czy Bydgoszcz to nawet nasza gwara ma dużo niemieckich słów, jeśli chodzi o kulinarię, jesteśmy bliżej Niemiec, takie rzeczy jak kulturę pracy i tak dalej, to też nam bliżej do Niemiec i tu masz odpowiedź, dlaczego ci ludzie walą do tej metropolii, bo jeśli mają sobie, wiesz, wybrać lepszy kraj do życia, do którego się muszą uciekać albo chcą sobie poprawić życie po prostu i tak dalej, to wybierają kraj, którym będzie im najłatwiej, czyli najbliższy kulturowo. No i najbliższy kulturowo to zazwyczaj będzie metropolia, a metropolia dlatego, że spędziła setki lat budując tą właśnie, zakrzewiając, wykorzeniając kulturę, no bo my tego nie lubiliśmy, nie? Jak to było w Rocie, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie dzieci nam Germaniu, bo Niemcy germanili, a Francuzi francuzili w Afryce, a Brytyjczycy brytyjczykowali, czy tam u no jak to pięknie można powiedzieć. Nie, w każdym razie wykrzewiali tą kulturę ze Staną, zastępując ją swoją kulturą. No i dlatego ci ludzie dzisiaj są bliżej kulturowo do metropolii niż do innych krajów. Masz odpowiedź. Chociaż
1: takim uciekinierem do metropolii był przecież poznaniak, Kaźmierczak, dziadek Angeli Merkel.
0: A ty się nazywasz serio Prus?
1: No ja jestem Zbawiciel 44, wskrzesiciel narodu.
0: Nie, ale
1: wskrzesiłem naród Prusów.
0: Nie, jeśli masz nazwisko Prus, to witaj w rodzinie, bo ja mam w rodzinie. Moja ciocia jest Prus. No, moja ciocia jest Prus.
1: Ja jestem królem pruskim. Wskrzesiłem królestwo Prus i naród pruski.
0: Nie, to i tak będę przystawał na tym, że na razie prawowitym feudalnym spadkobiercą tronu pruskiego jest Jezu, jak on ma teraz? Andrzej Hohenzollern, whatever, w każdym razie panujący rodu Hohenzollernów w zamku Hohenzollern.
1: Ale wiesz, i tutaj jest, pojawił się nowy król pruski, także...
0: No nie, ale wywalcz sukcesję, nie? Ale widzisz, a ty...
1: No jaka sukcesja? Ty,
0: ale czekaj, ty chcesz być lewicą.
1: Że Hohenzollernowie są jakimiś, nie wiem co, bogami. Ja jestem Bogiem, Jezu, Antychristem, Konradem van Prussen. I czemu obchodzą Hohenzollernowie? Będą chcieli przyjąć, nie wiem, obywatelstwo Królestwa Prus, Królestwa Bożego, no to nie przyjmą, no ale ty jakby, że jest jakiś tam lista królów, to wiesz, gdyby przyjąć to, co ty...
0: A ja się czuję chińskim cesarzem.
1: No właśnie, więc gdyby przyjąć twój punkt widzenia, to roszczenia do króla Polski powinien mieć car Rosji, tak? Może jeżeli uważany jest Putin za cara Rosji nowego, no to powinien być Putin tutaj osadzony w Warszawie, bo kiedyś... Znaczy nie, przepraszam, wycofuję. To by musiał być ktoś z rodziny poprzedniego cara, bo ty się powołujesz na rodzinę, że Hohenzollernowie to jest rodzina, która kiedyś... Bo, słuchaj, Polska...
0: Nie, ale pamiętaj, że między Prusami a Polską to jest taka drobna różnica, że Polska była monarchią elekcyjną, a Prusy były monarchią dziedziczną.
1: Właśnie do tego zmierzam, że...
0: No, czyli w Polsce był król, musiał być wybrany.
1: Tak, że ten... Tak samo było we Francji, że była rodzina, która założyła Francję, a potem królem Franków został jakiś... Kto to był? Palady? No, ktoś tam... Pepin, czy nie pamiętam tej historii, w każdym razie taki powiedzmy urzędnik na dworze poprzednim.

0: dba o swój naród, o swoją klasę robotniczą, a nie o obcych.
1: No ale czekaj, chcesz być królem. Król to jest postać feudalna.
0: Nie, król to jest...
1: No nie, nie król. Król jest feudalny.
0: Kuning, König, czy tego typu źródłosłów germański, to jest przywódca, tak? Przywódca. W ustroju feudalnym, na przykład weź taki model z Ameryki Północnej, tak zwanych wodzów plemienia. Tak? To nie było tak, że był sobie wódz plemienia i całe plemię miało jemu służyć. Było dokładnie odwrotnie. W kulturach tych narodów Ameryki pierwotnych było tak, że wybierano wodza, najlepszego wojownika, czy najmądrzejszego tam szamana, który miał służyć plemieniu jako jego przywódca. A to właśnie w ustrojach feudalnych zostało to wynaturzone, że całe wielkie narody służyły jednej rodzinie. Nie wiadomo na jakiej podstawie. No wiadomo, na podstawie terroru, bo jak nie służyłeś jednej rodzinie, to cię po prostu więzili, prześladowali albo mordowali. Ja chcę stworzyć królestwo nowego typu. Królestwo, w którym król ma służyć swojemu narodowi. Ma być...
1: Nie wiem.
0: No tak, oczywiście to nie jest wymysł jakiś nowy. Takie królestwa były i zresztą Polska...
1: Chcesz być królem Prus, a Fryderyk, o Jezu, który on miał numer? Fryderyk pierwszy czy trzeci? Wielki.
0: Tak. Wielki był drugi.
1: Fryderyk II Wielki przecież mówił, że król sierżant, że jestem pierwszym sługą mojego państwa.
0: Tak jest, bardzo mi się jego ideologia podobała i on był
1: rewolucyjny.
0: Miał poglądy rewolucyjne, politologiczne na temat
1: polityki. No Jezu, był reakcjonistą.
0: No, ale dlatego go atakowano i Prusy atakowano, ale według mnie Prusy to było jedno z najlepszych modelów królestwa i państwa w historii ludzkości.
1: Ale Fryderyk Wielki, chciałbym ci powiedzieć, że po pierwsze to był monarcha dziedziczny, a po drugie był z rodziny Hohenzollernów.
0: No tylko, że problem taki, że podejrzewali go, że był homoseksualistą i nawet nie wiem, czy miał jakieś dzieci, żeby to było dziedziczne.
1: Nie no, homoseksualiści mają dzieci, no na przykład zmarły prezydent Kaczyński ma córkę, nie? Znaczy, no, dużo jest takich homoseksualistów, którzy mają dzieci.
0: Jak też u bliźniaków, czy bliźniaki jednojajeczne mają, jednojajowe, przepraszam.
1: Tak, mają tą samą orientację seksualną.
0: Tak? A to nie
1: no
0: widziałem.
1: Tak, no to jest fakt, tak, że no oboje byli, tylko jeden miał przykrywkę w postaci żony. Ale to wielu homoseksualistów ma przykrywkę w postaci żony, co uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe, bo widzicie, no taki był kraj, PRL nie był za bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o te sprawy, a każdy powinien żyć jak chce i tu uważam, że PRL faktycznie i potem spadkobierca PRL-u, czyli trzecia RP i potem czwarta RP, co tu tworzyli, no to coś się zachowało, to konserwatywizm w społeczeństwie, że gej to jakiś gorszy i tak dalej, no i musiały się ukrywać, no oboje się ukrywają, jeden z kotem, a drugi z małżonką wtedy i powinno być otwarte, no co złego w tym, że gej był prezydentem Polski, no może drugi będzie, no.
0: Słuchaj, ja jestem bardzo zainteresowany i doceniam i bardzo lubię wywiady tej Moniki Jaruzelskiej i tu się bardzo nie zgadzam z towarzyszem Michałem, który potępia bardzo Monikę Jaruzelską. Ja jestem bardzo zadowolony, że Jaruzelska zaczęła nadawać. I ostatnio tam był wywiad z generałem Dukaszewskim. I właśnie on powiedział, że różne tam wywiady, agencje szpiegowskie i tak dalej, one wykorzystują właśnie jakieś tam słabości seksualne, preferencje nieujawnione, aby wywierać naciski na polityków albo urzędników, albo werbować ich do wywiadu. W związku z tym jest to potwierdzone info, że tego typu nieujawnione skłonności są czynnikiem ryzyka dla bezpieczeństwa państwa.
1: No, jest to tak. No. Zresztą masz Kościół katolicki, gdzie no,

0: Przez to, że wprowadzono celibat, jest właśnie ludzie mają niespełnione jakieś tam naturalne potrzeby ludzkie i przez to tam jest to siedlisko jakichś zboczeń, pedofilii, czy niezboczeń, jak geje i tak dalej. No, ludzie powinni mieć prawo ekspresji i bycia tym, kim chcą być i nie powinno się tego jakoś potępiać i tak dalej, tak jak... No. Bo jeśli mówicie, że o, prawa gejów, coś tego, no macie przykład, bracia Kaczyńscy, no. Najpewniej w Polsce nie osiągnęliby tego, co osiągnęli. Dzisiaj jeden z tych braci żyjący jest jakby naczelnikiem państwa, gdyby się otwarcie przyznawali do tego, że są gejami. No i to jest jakiś tam sposób dyskryminacja, no, przez to, że nasze społeczeństwo jest takie konserwatywne, bo jeśli by nie było takie i gej by miał, no, ma może takie same prawa, ale w jakiś stopniu jest dyskryminowany na tej arenie politycznej, to taki Jarosław Kaczyński mógłby być otwarcie, powiedzieć, że jest gejem, że lubi chłopców i tak dalej. I nikt nie robiłby z tego problemu i mógłby tak samo rządzić Polską, jak rządzi dzisiaj.
1: No, cały problem jest właśnie w tym, że nie ma rozdzielenia religii od polityki i od reszty życia. Po prostu są powiązania z religią, a religia katolicka homoseksualizm traktuje jako jakiś śmiertelny grzech piekielny i tak dalej,
0: Dobra, to się
1: więc
0: zgodzimy, wszystkie religie
1: nie
0: są
1: można,
0: pojebane.
1: trudno by. Nie wiem, czy wszystkie, w każdym razie wiele. Podobnie nie wiem, czy są jakieś otwarcie homoseksualni przywódcy kraju islamskiego na przykład, a i w Izraelu pewno też by się nie dopatrzyło takiego przywódcy chyba.
0: Izrael, jeśli chodzi o tam, gdzie leży, przynajmniej Izrael, jest krajem takim najbardziej postępowym. W ogóle, jeśli chodzi o lewicę i to, jaki mają stosunek do państwa Izraela, bo nie mówię do rządzącym Izraelem, bo ci, którzy dzisiaj rządzą Izraelem, czyli partia Likud, taki izraelski PiS, albo i może nawet o wiele gorzej niż izraelski PiS, taka nacjonalistyczna partia, z taką miernotą na czele, jakim jest Netanyahu. No jest Izrael jest w zapaści gospodarczej i społecznej właśnie przez rządy Likudu i to trzeba rozróżnić od samego państwa Izrael, które wyrosło na poziomie tych kibuców, które by to były właśnie komuny takie
1: A
0: realizujące.
1: posłuchaj, ja słuchałem ostatnio jakichś tam sporów właśnie profesora Richarda Wolfa z jakimś tam prokapitalistycznym ideologiem i on powoływał się na przykład kibuców. No proszę, były komunistyczne eksperymenty kibuce w Izraelu i to wszystko upadło. I teraz nie ma śladu. Czy
0: Nie,
1: ty wiesz,
0: jak
1: co się stało z
0: nie?
1: kibucami i dlaczego
0: Jak
1: nie
0: najbardziej
1: słyszymy?
0: egzystują cały czas.
1: Aha, czyli nie upadły.
0: Nie, kibuce cały czas egzystują.
1: On sugerował, że ludzie mieli dość tego życia w takich komunach i opuścili te
0: Nie,
1: kibuce i to poupadało.
0: kibuce egzystują cały czas i wielokrotnie dużo z tych kibuców to są dosyć prężne przedsiębiorstwa. Bo one coś tam wytwarzają i stały się przedsiębiorstwami, tak samo. Oni żyją cały czas w komunie, tylko coś wytwarzają i przez to weszli na rynek i nie pamiętam, który to jest kibuc, ale jeden z kibuców jest jednym z największych eksporterów mleka i nabiału do Chin, zaraz po spółdzielni nowozelandzkiej Fonterra. Już nie pamiętam, oni wykupili kupę tych właśnie mleczarni, nie tylko w Izraelu, ale i na świecie. Jest jeden kibuc, który jest liderem w produkcji farb i jakichś tam rozpuszczalników. Są kibuce technologiczne. One tak już się tam zaczęły specjalizować w wytwórczości. Mają się całkiem nieźle i w Izraelu kibuce stanowią dużą prężną część gospodarki Izraela i mają się całkiem dobrze.
1: No to czemu by nie przenieść tego modelu do Polski?
0: My też mamy spółdzielnie przecież, bo kibuce to były jakby spółdzielnie, nie? Tylko no wiadomo, one inaczej wyglądały w latach 50., 60., 70. To się troszeczkę pozmieniało. One dzisiaj bardziej przypominają właśnie spółdzielnie, gdzie wszyscy, którzy żyją w tym kibucu, są właścicielami tego całego przedsiębiorstwa, którym jest kibuc i że coś tam produkują, decydują o jego. No ale masz na przykład, no nie, w Polsce to spółdzielczość tępiono bardzo. I jest jej coraz mniej, chociaż mamy cały czas jakieś tam spółdzielnie mleczarskie czy spółdzielnie mieszkaniowe, gdzie tam jest naprawdę patologia, jeśli chodzi o zarządzanie. Ale na przykład w Hiszpanii największa ich spółdzielnia, o Jezu, ja ani nie wymówię, ani nie zapamiętam jej nazwy.
1: Aha, tak, to chyba Richard Wolff się powołał na tą spółdzielnię w Hiszpanii właśnie.
0: Tak, ona jest wielka i czeka jak, o Jezu, ale wielu, wielu z Was, słuchacze, drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale sprzęt AGD, bo wiem, że on jest dosyć popularny, ale zapomniałem, która to była marka, bo musiał to poszukać, a teraz nie chcę, bo mi się zaraz internet rozpieprzy, jak zacznę szukać w internecie. Mandragor.
1: Tak, coś
0: No,
1: takiego, tak.
0: Mandragor i chyba to jest Amica, jest też ich marką, a już nie pamiętam. Albo Master Cook. Nie pamiętam, ale w każdym razie wielu z Was, słuchacze, macie w domach sprzęt AGD wytworzony w hiszpańskiej spółdzielni. I to jest taka spółdzielnia, prawdziwie spółdzielnia, która ma tam żłobki, przedszkole dla pracowników. Oni naprawdę się zbierają i głosują razem z rządem i dalszymi decyzjami. Tam całe miasto do nich należy, ogólnie to jest bardzo duże przedsiębiorstwo. No i ta spółdzielnia istnieje bardzo z dużymi sukcesami do dzisiaj. Także no, jest samo spółdzielnia na świecie. No, zresztą jedną z największych firm na świecie jest największa spółdzielnia świata, czyli Frontera Nowej Zelandii, zajmująca się produkcją nabiału. I jeśli pojedziemy do Chin, to większość masła, mleka i wszystkiego takiego nabiału, które tam kupujemy, jest marki Angkor i to jest wytworzone właśnie przez nowozelandzką spółdzielnię mleczarską.
1: Ale wiesz, zastanawiałem się nad tym jakiś czas temu i doszedłem do wniosku, że przecież to rolnictwo w Polsce jest zbudowane na jakichś absurdalnych regułach. No bo tak, co opłaca się produkować? No świnie, bo są wysokie ceny. No to rozdrobnione rolnictwo polskie, gdzie każdy rolnik ma swoje gospodarstwo, no to zaczyna hodować, inwestować świnie. No to oczywiście z dołka świńskiego pojawia się górka świńska, teraz wszyscy mają mnóstwo świń, mnóstwo mięsa świńskiego, no to co się dzieje z ceną? No spada, w związku z tym wszyscy tracą, wszyscy bankrutują. Ja zacząłem się zastanawiać, no chwila, moment, przecież to jest absurd, to aż i tak dekada po dekadzie i tak dalej, nikt jakby nie dochodzi do wniosku, że autentycznie te kołchozy są, kołchozy chyba, to jest jedyne wyjście, po prostu ileś wsi, ileś gospodarstw się łączy ze sobą i rozdziela po prostu produkty. Ty produkujesz świnie, ty produkujesz mleko, ty produkujesz tam, nie wiem, zboże, coś i nie będziemy ze sobą konkurować, a powstałe zyski rozdzielamy między siebie.
0: Ale to jest
1: Dlaczego my
0: unijna
1: musimy
0: wspólna
1: być
0: polityka
1: wiecznie
0: rolna.
1: swoimi przeciwnikami? I nigdy nie wejdziemy na poziom współpracy ze sobą, żeby po prostu nie szkodzić sobie, bo to jest rolnictwo. My nie mamy z własnych banków, w związku z tym, jak będzie gorszy rok, to zbankrutujemy i koniec
0: Nie,
1: będzie.
0: czekaj, ale to co opisałeś, to jest właściwie tak, jak działa kapitalizm dzisiaj, bo te największe koncerny, one wchodzą w zmowę. No, każdy wie, że oni mają zmowy. Ja pracowałem w takiej firmie projektowej, nawet nie podam nazwy. W każdym razie chodziło o projektowanie dużych, bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Firma nie była polska, w każdym razie firmy z innych krajów, prezesi czasem się tam spotykali. No i oni sobie ustalali, kto wygra, który przetarg, i to było normalne. I normalne jest to, że wielkie korporacje ze sobą nie konkurują. Bo na przykład, nie wiem czy wiesz, ale są takie dwie sieci sklepów elektronicznych, Saturn i Media Markt.
1: Tak.
0: Kojarzysz? No. No, one tam miały jakieś prześmiewcze kiedyś reklamy między sobą i tak dalej. I konkurują jakoś tam. Kuźwa, oni należą do jednego właściciela, to jest jedna firma.
1: Aha.
0: No i jest takich dużo przykładów, że właściwie no, kapitaliści dążą do tego, żeby tam monopolizować jakieś rynki, No i przy tym jak monopolizują, to no, jak nie są w stanie zmonopolizować sami, no to jakoś tam się dogadują między sobą, bo to by o wiele łatwiej jest działać w zmowie i windować ceny i tak dalej, niż konkurować między sobą, nie?
1: No ale
0: To jest
1: widzisz, o to chodzi.
0: oczywista konsekwencja kapitalizmu, że przy koncentracji kapitału w końcu ten kapitał zacznie się ze sobą dogadywać. Tak jest.
1: Ale właśnie o to mi chodzi, że jeżeli się zmawiają megakorporacje z różnych krajów, z różnych narodów, na przykład to, co jak będziemy publikować filmy, czy na DVD plus, DVD minus, DVD tam Blu-ray, taki rejt, powstały całe międzynarodowe konsorcja na ten temat, żeby ustalić, co produkujemy, tak? Albo na przykład OPEC. OPEC jest to, co to jest OPEC?
0: Organizacja państw produkujących ropę
1: Tak,
0: naftową.
1: ale czy to jest, co to jest, syndykat? Nie, jak to się nazywa? W każdym razie jest to
0: To
1: zmowa,
0: jest
1: jest to
0: kartel.
1: kartel, o właśnie o to mi chodziło, który się zmawia, co produkujemy i ile w danym roku i tak dalej. Ale kiedy zaproponujesz to rolnikom polskim, no słuchajcie, zróbcie sobie kartel produkcji rolnej i rozdzielcie, ile w danym roku kto czego będzie produkował, żeby sobie nie szkodzić. To wtedy to zostanie odrzucone, bo to jest socjalizm i komunizm, nie możemy tak
0: Ale
1: robić,
0: nie,
1: my
0: rolnicy
1: musimy
0: łączą się
1: konkurować ze sobą.
0: spółdzielnie.
1: Proszę?
0: Rolnicy łączą się spółdzielnie cały czas, ale ogólnie to wróćmy do 1948 roku. Nie, 48 czy 46, kiedy nastąpiła reforma rolna w Polsce. I o ile, właśnie, bo tak wszyscy na ten PRL narzekają, ale ta kolektywizacja, która wyglądała zupełnie inaczej na Ukrainie, zupełnie inaczej w Związku Radzieckim, no w Polsce wyglądała inaczej, bo ta kolektywizacja właściwie ona następowała tylko na ziemiach zachodnich w większości, w zdecydowanej większości. PGR-y powstawały na tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie własność ziemi była. No, ziemia była niczyja, no bo inkorporowaliśmy tę ziemię, tak, od Niemiec. Dostaliśmy tę ziemię od Niemiec, wygraliśmy w wojnie. One nie należały do nikogo. Wtedy państwo przejmowało tę ziemię i tworzyło PGR-y, czyli Wielkie Gospodarstwo Rolne Państwowe. A jeśli chodzi o resztę Polski, no to nastąpiła reforma rolna, kiedy te wielkie latyfundia, które należały do wielkich obszarników, zostały rozdzielone przez na tych, którzy na nich pracowali, czyli na rolników. No i niestety wtedy następowało to rozdrobnienie, bo jeśli sobie zobaczysz, jak wygląda ziemia na Mazowszu na przykład. Wiesz, ja to znam z zupełnie innej strony, bo pracowałem właśnie w biurze projektowym, które projektowało autostradę A2 przy Warszawie. Ilość działek, które musieliśmy wykupić, znaczy, które musiało wykupić państwo, żeby to budować, ale musieliśmy toczyć negocjacje, żeby wykupić te działki. Ilość działek, jakie wychodziły na kilometr autostrady, była niesamowicie wielka. Naprawdę, to były tysiące na kilometr. A to dlatego, że no, to rozdrobnione rolnictwo już po tej reformie rolnej zdebowało tak, że no, rodziny były duże na wsi. I wtedy ktoś tam dziedziczył tą ziemię. Zazwyczaj jeden syn, drugi syn, trzeci. Trzeba było ją rozparcelować. Rozparcelowano ją wzdłuż i następne pokolenie znowu miało parę synów i znowu parcelowano wzdłuż te pola i powstawały pola, które mają parę hektarów, ale szerokości jakieś 200 metrów. Czyli takie długie linie. No to był właśnie problem w
1: Jak
0: Polsce
1: się
0: wtedy.
1: włączy Google Maps, przepraszam, Google Earth, ale Google Maps też może, to właśnie widać z góry tego typu właśnie pola w kształcie takich.
0: Nie wiem, latasz czasem do Polski samolotem?
1: Ale nie patrzyłem z samolotu, tylko właśnie
0: No
1: obserwowałem
0: to
1: przez
0: popatrz,
1: to
0: jak się.
1: Google Earth.
0: Nie, ale popatrz, jak się zmienią, jak będziesz leciał kiedyś do Polski.
1: Aha.
0: No, jak będziesz leciał nad Niemcami, zobacz, jak wyglądają pola, czy Holandią, i potem, jak przekroczysz polską granicę, jak wyglądają te pola. No, naprawdę różnica jest gigantyczna. To jest coś takiego, co się nazywa krajobraz kulturowy. To my, architekci, też czasem musimy uwzględniać w swoich projektach. W każdym bądź razie to rolnictwo kolektywne, ono istniało w Polsce, Ale pojawił się niestety pan, który się nazywał Leszek. Leszek
1: Leszek
0: Balcerowicz.
1: B.
0: Tak, Leszek
1: Leszek
0: B.
1: B.
0: No i Leszek B. te PGR-y zabił. Ale to on nie zabił je dlatego, że były nierentowne. O, niektóre były, niektóre nie były. On nie chciał ich wcale reformować, tylko Leszek B. sobie wymyślił, że podniesie oprocentowanie kredytów obrotowych. No to chodziło tam o ustabilizowanie inflacji, a inaczej danie zarobienia spekulantom zachodu. Ale w każdym razie, podnosząc oprocentowanie tych kredytów obrotowych do jakichś niebotycznych kwot, on po prostu większość przedsiębiorstw państwowych, ale przy okazji te PGR-y zabił. A te PGR-y, które mogły być, no nawet jeśli pójdziemy tym kapitalistycznym tokiem myślenia i będziemy je prywatyzować, to będziemy je prywatyzować en masse i to dla ludności lokalnej, to będą wielkie, tysiącohektarowe gospodarstwa rolne, które istnieją na Zachodzie, które istnieją w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Brazylii i tak dalej, które mają sens, bo produkcja rolna ma sens na wielkoobszarowej produkcji. No, niestety w Polsce to nie nastąpiło, no i dzisiaj mamy to rozdrobnione rolnictwo, to już się coraz bardziej kolektywizuje, ale no, można było zostawić i uspołecznić jakoś te PGR-y i naprawdę miało sens, ale nie wiem, czy słuchacze wiecie, ale ostatni PGR istnieje do dzisiaj. Jeszcze dzisiaj w Polsce jest jeden PGR i ma się całkiem chyba nieźle, z tego co słyszałem.
1: Ale nie wiesz gdzie?
0: Chyba na Podkarpaciu, ale już nie pamiętam. Ale istnieje ostatnie państwowe gospodarstwo rolne.
1: Ale wiesz, no to PGR-em być może można by nazwać te państwowe stadniny koni. To też jest
0: Nie, nie,
1: gospodarstwo
0: nie, to
1: rolne i
0: był
1: one.
0: prawdziwy PGR.
1: Nie, ja wiem, ale tylko tak porównuję, że ponoć te tam w Janowie Podlaskim też należą do Skarbu Państwa, bo tam PiS zaczął obsadzać swoimi ludźmi, słyszałem, te stadniny. W każdym razie mnie nawet nie chodzi o to, żeby to były PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, państwowe, tylko żeby SGR, Społeczne Gospodarstwo Rolne, Spółdzielnia Rolnicza, tak? Czyli
0: O, dobra, znalazłem.
1: gdzie prywatni właściciele pól i gospodarstw się sami łączą w spółdzielnie, bo wspólnie zakupują nawozy, czy
0: Ale
1: pasze, czy tam czego.
0: spółdzielczość, jeśli chodzi o rolnictwo, istnieje i to jest właściwie część spółdzielczości w Polsce, która nie została zabita i ona istnieje do dzisiaj, bo masz wielkie spółdzielnie mleczarstwie to istnieje bardzo dobrze. I ostatnie spółdzielnie mleczarskie w Polsce mają się bardzo dobrze, eksportują, podbijają rynki zagraniczne. Ma się to całkiem nieźle i ja myślę, że to będzie się w tym rozwijało. Ale czekajcie, bo znalazłem wam ostatniego PGR. On się nazywa Kietrz, albo po niemiecku Kietrz, gdzieś pod granicą z Czechami. Kietrz, a zaraz wrzucę wam linka. O Jezu, jaki ten polski język ma ten. Te samogłoski to jest w ogóle. Nie, spółgłoski między sobą Kietrz. Dobra, to jest, proszę was, to jest w powiecie Głubczyce, w Opolskim. I jest ostatni PGR nazywany Kombinatem Rolniczym Kietrz. I istnieje do dzisiaj. Posiada 8500 hektarów i 9000 krów. Także jest jednym z największych gospodarstw w kraju i jest PGR-em.
1: Czyli można.
0: Oczywiście, że można.
1: Ale widzisz, bo wtedy są efekty skali. Ma się na przykład własnego weterynarza, można później, nie wiem, lepsze finansowanie mieć i tak dalej, niż wiesz co, ja się zastanawiam nad czymś innym. Że jeżeli jest taka masa tych malutkich, tych małych, niekoniecznie malutkich, ale po prostu małych gospodarstw, gdzie każdy właściciel jest rolnikiem, tak? I musi się zajmować wszystkim w tym gospodarstwie, to on musi mieć jeszcze czas właśnie na śledzenie, co się dzieje na giełdach, co się dzieje w sektorze finansowym, co się dzieje w bankowości, musi się
0: Konradzie, ja.
1: starać o kredyty sam, o wszystko musi robić sam. A już dawno wymyślono przy tworzeniu cywilizacji, że najbardziej efektywny jest podział pracy.

0: Nadzie?
1: Jestem.
0: No nie, musiałem na sekundę opuścić
1: Aha,
0: antenę,
1: okej.
0: bo wiesz, potrzeby ludzkie. Ale chciałem cię przerwać, ale nie dałeś sobie przerwać. No, ale jeśli wchodzimy na spółdzielczość, to w każdej dziedzinie życia powiększa efekt skali. Wiesz, ja jako titoista, za co mnie trochę ten cały ruch robotniczy, no ruch robotniczy, cała lewica, taka bardzo twarda głowa mnie wykluwa czasem, bo ja jestem spółdzielcą i nie widzę, raczej widzę powodzenie ruchu robotniczego właśnie w spółdzielczości niż w państwowej własności środków produkcji, bo dla mnie państwowa własność środków produkcji to jest coś bardziej. To jest bardziej kapitalizm, nie? Tylko że właścicielem jest państwo, kapitalizm państwowy. A spółdzielczość, tak jak miała miejsce właśnie w Jugosławii, kiedy to właścicielami środków produkcji byli pracownicy, którzy pracowali w tych fabrykach, to jest prawdziwa demokracja i prawdziwa demokracja taka właśnie socjalistyczna. Także Kunradzie, no widzisz, w Korei jest parę wielkich spółdzielni bankowych i rolniczych, jest Fonterra w Nowej Zelandii, jest właśnie Mandragor chyba w Hiszpanii, przemysłowa spółdzielnia produkująca sprzęt AGD. W Argentynie może słyszałeś o ruchu przejmowania fabryk, czy nie?
1: Nie słyszałem.
0: No, w Argentynie był wielki ruch przejmowania fabryk i on do dzisiaj istnieje, gdzie tam no.
1: Słyszałem, że w samych USA powstają jakieś tam zakłady pracy, których posiadaczami są pracownicy. W samych USA nawet.
0: No, a w Argentynie podczas tego dużego kryzysu, kiedy zamykano fabryki, które bankrutowały, pracownicy sami okupowali te fabryki, nie pozwalali wywieźć maszyn, potem je przejmowali, zaczynali produkcję, i to nie tylko fabryki, ale też były hotele, restauracje i tak dalej. I nagle z tych nierentownych fabryk okazywało się, że zaczynały przynosić zyski, pomimo tego, że oni się wynagradzali uczciwie i tworzyli jakieś tam przedszkola i inne rzeczy potrzebne pracownikom. To cały czas one były rentowne, a przy poprzednim właścicielu nie były. No i to potem zostało chyba przez prezydent Kirchner, ale nie jestem w stanie powiedzieć teraz wam, bo moja pamięć też jest zawodna, która to prezydent Argentyny usankcjonowała to przejmowanie fabryk. Także można.
1: Wiesz, rzecz w tym, że są dominujące przekazy i tak jak za czasów, nie wiem, PRL, tak to nazwijmy, nie wolno było zachwalać zalet kapitalizmu i podawać przykładów, że to może działać i działa. Tak samo teraz się odmieniło i dominuje właśnie inny przekaz, który z głównego nurtu mediów wyłącza zachwalanie czy informowanie wręcz, że inne niż korporacyjne metody działania i inne metody prowadzenia gospodarki niż wyprzedawanie się w cudzysłowie obcemu kapitałowi jest możliwe i jest efektywne, jest korzystny dla miejscowej siły roboczej czy różnych klas pracujących.
0: Ja powiem tak w ogóle, że słuchalność mamy zerową, praktycznie.
1: Co ty mówisz? No ja, co ty? Przecież tu komentarze lecą.
0: Ale mamy jakieś 24 i muszę powiedzieć, że jak towarzysz Michał się włączył w ostatnim tygodniu, to właśnie z 16 skoczyło mi na 96. I czuję się tutaj troszeczkę niedoceniony, bo towarzysz Michał, no, jest kontrowersyjny i tak dalej, ale czy jest
1: To może ja się
0: fajniejszy
1: rozłączę
0: ode
1: i
0: mnie?
1: zrobię miejsce na
0: Nie,
1: towarzysza Michała, żeby
0: on
1: się
0: zostań, nie,
1: dołączył.
0: on się nie dołączy, bo on tam dzieckiem się teraz zajmuje. No, wiesz, on młody ojciec, ale w każdym razie, nie, jak ktoś będzie chciał zadzwonić, to ja dołączę tutaj do naszego grona. Także ogólnie ponawiam zaproszenie.
1: Ja nie mogę się doczekać, żeby się połączyli zwolennicy wolnorynkowego kapitalizmu, żeby nas tu skontrowali, przynajmniej jakimiś argumentami.
0: No, ciekawe, ciężko, ciężko. Żeby się
1: Ja na przykład
0: pojawili.
1: chcę ci.
0: Ale się pojawiał, pojawiał, pojawiał się, pamiętam, jak jeszcze za moich złotych czasów w nocnym radiu, jeszcze jak nadawałem z Aachen, bo już nie mieszkam w Aachen, tylko na wiosce pod, ale tam jeszcze jak mieszkałem sami w Aachen, to już nie pamiętam, czy to adwokat, czy ktoś dzwonił i mieliśmy naprawdę takie ostre starcia z wolnorynkowym dogmatystą. A ja powiem, się stałem taki bardziej trochę ugodowy ostatnio i bym się cieszył, jakby ktoś taki właśnie zadzwonił. Zenon to nie zadzwoni, bo on tam zawsze ma kupę roboty. On tam zawsze w kwestiach rasowych i amerykańskich dzwonił. Ale bym poprosił, jakby jakiś nowy słuchacz zadzwonił, chociaż słuchalność mamy prawie zerową i tam oscyluje wokół 20 ludzi. No, ale może ktoś z tych 20, pomimo że nie jestem towarzyszem Michałem, chciałby zadzwonić.
1: Ja tutaj odpowiem słuchaczce, która komentuje, że może wreszcie górnicy dokonają przemienienia kopalni w spółdzielnie i wtedy takie kopalnie spółdzielcze były opłacalne. Według mnie, zupełnie się nie znam na tym temacie, ale wydaje mi się, że problem polega na kapitalistycznych środkach produkcji. O ile rolnicy, o których ja mówię, są właścicielami, posiadaczami tej ziemi, którą mogliby połączyć spółdzielnie, o tyle górnicy są tylko najemną siłą roboczą i ten grunt, ta kopalnia, te złoża nie należą do nich. W związku z tym trudno zakładać spółdzielnie na zasobach, które do mnie nie należą. Tak?
0: Nie, no w Polsce prawo jest trochę powalone.
1: Tak, prawo górnicze jakieś tam i...
0: No nie, nawet nie górnicze, tylko wszystko, co pod twoją działką
1: tak,
0: jest, należy
1: jest
0: do
1: państwa.
0: Państwa
1: należy. No właśnie.
0: Ale oczywiście mogły powstać takie spółdzielnie. Problem z tym, że eksploatacja węgla w Polsce się kompletnie nie opłaca. Bo polskie kopalnie są bardzo głębokie i wydobycie tego węgla jest bardzo kosztowne. Jest to węgiel niskiej jakości i to się po prostu... Ja nie mówię, że to w kapitalistycznym rachunku nawet nie opłaca, ale to w ogóle się nie opłaca. No bo mamy kopalnie, bo jestem internacjonalistą i dla mnie praca człowieka w jednym i w drugim kraju jest tak samo opłacalna. Mamy kopalnie na przykład w RPA odkrywkowe węgla kamiennego. Change, odkrywka węgla kamiennego. No po prostu węgiel za darmo.
1: Ale posłuchaj, ja może zmieniłbym wątek troszkę rozmowy. Ja odkryłem jako, nie wiem, myśliciel coś absolutnie niesamowitego, o czym się w ogóle nie mówi. W tym tygodniu, wczoraj czy przeczoraj, z wielką dumą tutaj ogłoszono w mediach brytyjskich, że koronawirus, zresztą to chyba się w mediach polskich też pojawiło, koronawirus spowodował, że już od 2 miesięcy Wielka Brytania nie produkuje energii elektrycznej z węgla. Że węgiel został od 2 miesięcy wyłączony z produkcji energii elektrycznej. Hurra, zmierzamy w dobrym kierunku do tam zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i tak dalej. Ja już pomijam to wszystko, inne, że ta energia jest produkowana z gazu ziemnego, który też emituje dwutlenek węgla, ale
0: je też jest lokalny, bo...
1: No to dlatego pomijam to wszystko. Chodzi mi o coś innego. Jeżeli oni się cieszą, że oto zmierzamy ku zmienieniu modelu cywilizacji spalającej węgiel, to ja się pytam, to dobrze i hurra, to ja się pytam, no dobrze, to jeżeli przestaniemy używać węgla, to jak ta przyszła cywilizacja za 20, 30, 50 lat zacznie, czy będzie kontynuować produkcję stali albo cementu do budowy szkół, dróg,
0: no to
1: samochodów.
0: To jest nam potrzebne.
1: Przecież cywilizacja według mnie nie może istnieć bez spalania węgla. Co ty na to jako architekt techniczny?
0: Oczywiście może istnieć i ja tu jestem Wiecie co, kiedyś są już to parę lat temu, ale żyłem parę lat w Londynie i wtedy moją partnerką życiową, z którą do dzisiaj utrzymuję kontakt, niesamowicie fajna osoba, też architekt z Japonii, jej wujek, którego spotkałem, i to była niesamowicie dla mnie inspirująca rozmowa. Jej wujek z Japonii jest fizykiem i jest częścią zespołu w Nicei budującego ITER, to się chyba tak nazywa, czyli pierwszy reaktor termojądrowy na świecie. I to jest praktycznie.
1: Przepraszam, przerwę ci.
0: No.
1: Do którego budowy i eksploatacji też będzie potrzebna stal w dużych ilościach?
0: Ale czekaj, no i ITER, który to jest taki wielki projekt międzynarodowy, czego nie lubisz, ale tutaj mają się są zaangażowane kraje z całego świata, a powstaje on w Europie, tak żeby nie było, że w Europie nie mamy żadnych technologii. No to jest wielki projekt badawczy i to jest wielka nasza przyszłość. Jeśli ten reaktor zadziała, to będziemy mieli praktycznie energię z niczego. No bo energia fuzyjna, no to jest te procesy, które zachodzą na Słońcu, czyli fuzja atomów, właściwie nie atomów, tylko nie, no też atomów, ale tych izotopów, Boże, ty mój, izotopów wodoru, tak, deuteru i trytu, produkuje hel. No i
1: Halo?
0: no, halo, halo,
1: Wiesz co,
0: hel.
1: problem jest taki, że do tej pory energia nuklearna wykorzystywana przez ludzi była
0: Nie, no
1: fizją,
0: mówimy, no,
1: a na Słońcu jest
0: nie.
1: właśnie fuzja,
0: No i
1: czyli nie
0: mówimy o
1: rozszczepienie jąder, tylko
0: fuzja,
1: scalenie
0: czyli
1: jądra.
0: mówimy właśnie o energii termojądrowej, czyli o
1: Termojądrowej,
0: fuzji.
1: to jest różnica, bardzo istotna.
0: Tak, i właśnie ITER ma wykorzystywać energię termojądrową, czyli fuzję tych dwóch izotopów wodoru. I jeśli to nam się uda, to będziemy mieli praktycznie energię znikąd, bo wodór, wiadomo, wodór występuje wszędzie w wodzie. Będziemy mogli sobie ten wodór produkować z wody i przetwarzać go do helu, czyli właściwie pierwiastka, którego potrzebujemy wszędzie i jest niedobory. Helu są na świecie, hel jest potrzebny w wielu zastosowaniach. Nie mamy go za dużo, a będziemy mogli go sobie produkować w tych właśnie elektrowniach, produkując prąd z wodoru, czyli z wody. Wtedy będziemy uzależnieni kompletnie od. W ogóle energia fuzji jądrowej jest o wiele większa niż energia rozszczepienia jądra atomu. I te elektrownie będą miały o
1: Tak.
0: wiele, wiele, wiele większą moc. W tym
1: No
0: momencie.
1: paliwo jest dostępne szeroko, a nie wiem jak z odpadami
0: No,
1: po prostu.
0: odpadem jest hel, a hel potrzebujemy.
1: Aha, tak. No więc, czyli też nie jest szkodliwe, czyli to by było idealne rozwiązanie. Problem w tym, że mało kto potrafi uruchomić praktycznie działający reaktor.
0: Nie, jak najbardziej jako ludzkość jesteśmy w stanie uruchomić reaktor. Powiem więcej, fuzję jądrową jesteśmy w stanie stwarzać od 1945 roku, czy nawet wcześniej, tylko że jesteśmy to w stanie robić w warunkach niekontrolowanych. Tu się kłania Nagasaki i bomba termojądrowa. Tak jesteśmy w stanie tworzyć fuzję, czyli zrzucać te bomby termojądrowe. Nie jesteśmy na razie tego w stanie kontrolować, ale kontrolować inaczej. Jesteśmy w stanie to kontrolować, ale kontrola nad tym procesem zabiera więcej energii niż uzyskujemy z tego procesu. I o to chodzi, żeby uzyskać więcej energii z tego procesu niż wkładamy na kontrolę. I tu jest problem z magnesami. Bo magnesy, teraz potrzebujemy nadprzewodnikowe magnesy do kontroli tej fuzji. Obecnie nadprzewodniki są nadprzewodzące w bardzo niskich temperaturach i tą energię zużywamy do chłodzenia. Zużywamy tak dużo energii do chłodzenia tych magnesów, że w praktyce bilans wychodzi ujemny. Jeśli będziemy w stanie uzyskać nadprzewodniki w temperaturze pokojowej, to mamy elektrownie termojądrowe wszędzie. Ale to jest w ogóle fascynujące, jak właśnie postęp naukowy pozwala nam przezwyciężać bariery stojące przed nami ludzkością. Ja bardzo kibicuję temu. Ja jestem architektem, ja się znam na stali, węglu i tak, nie no, na stali, na betonie, stali i innych takich rzeczach. Ale dla mnie cały czas jest fascynująca właśnie ta fizyka wysokich energii, to co się dzieje właśnie w ITR, ten cały napęd czasoprzestrzenny Kubira. No widzicie, to już krawiec i potrzeba by musieli wejść i trochę ponadawać o tych nowych technologiach. W każdym razie teoretycznie jesteśmy w stanie podróżować z prędkością 1000 razy większą niż prędkość światła. Jest to teoretycznie możliwe dzisiaj, tylko potrzebujemy.
1: Przepraszam, mógłbyś powtórzyć to, co powiedziałeś z pewną świadomością? 1000 razy.
0: Tak, a może i 5000, tak.
1: Światła.
0: Bo oczywiście ogólna teoria i szczegółowa teoria względności Einsteina zabrania pokonywania obiektom mającym masę prędkości światła, ale istnieje możliwość zakrzywiania czasoprzestrzeni. I to właśnie jest teoretyczny model tych dwóch ludzi, których zapomniałem nazwiska. Jest taki teoretyczny napęd, który jest w stanie zakrzywiać czasoprzestrzeń, wytwarzania takiego bąbla w czasoprzestrzeni. Wtedy będziemy w stanie przekraczać prędkość światła 1000-5000 razy. Wtedy nasza podróż na Alfa Centauri zajmie jakieś 1,5 dnia, a nie 115 tysięcy lat.
1: A czy nie prościej by było gdzieś stanąć na dobrym miejscu i machać ręką, zatrzymując przelatujące statki kosmiczne pozaziemskich cywilizacji, które już odkryły, jak przeginać tą czasoprzestrzeń?
0: No nie, no bo jeśli zobaczymy, jeśli przyjrzymy się, jak Kardaszew ocenił rozwój cywilizacji, to my tam, gdzie jesteśmy grubo poniżej pierwszego stopnia Kardaszewa, nie jesteśmy w stanie kontrolować energii naszej planety nawet. A jeśli będą istniały...
1: No to mówię, żeby stanąć i machać, żeby oni się zatrzymali i nas nauczyli.
0: Nie, jeśli będą istniały cywilizacje, które są na pierwszym, drugim, trzecim stopniu Kardaszewa, które będą w stanie właśnie sobie podróżować z prędkościami 1000-5000 razy większymi od prędkości światła, to dla nich cywilizacyjnie jesteśmy tak jak mrówki dla nas. Kompletnie, jak idziesz przez las i spotykasz mrowisko, jesteś normalnym, cywilizowanym człowiekiem, to popatrzysz na te mrówki, pozachwycasz się i sobie pójdziesz. I to wszystko. I cokolwiek by te mrówki tak tymi czułkami próbowały się z tobą kontaktować, to bardzo nie masz co z nimi rozmawiać, nie? No po prostu przejdziesz obok i tyle.
1: No i to tak, ale tak oni są dla nas, dla naszego poziomu bogami, więc można by coś wymodlić u takich bogów, żeby to nam powiedzieli, jak dokonywać fuzji i chłodzić magnesy.
0: Nie, no my nie jesteśmy bogami dla mrówek i oni nie są dla nas. My jesteśmy po prostu na innym poziomie rozwoju cywilizacji i właśnie dlatego jestem socjalistą, internacjonalistą. Kiedyś, tutaj taką mamy grupę, jak to się nazywa ładnie, po angielsku hiking, wiesz o co chodzi. Takie sobie chodzenie, nie, po górach z kijkami czy bez kijków.
1: Wędrówki.
0: No, takie wędrówki. No to mamy taką grupę ekspatów właśnie, czyli imigrantów, tych, których nie lubisz. I tu mamy Hindusów, i Murzynów, i Polaków, i Rumunów, i tam Włochów, i nieważne kogo, którzy sobie przyjechali i budują życie w Niemczech. No i mamy taką właśnie grupę tych, co lubią sobie chodzić trochę po górach, trochę mamy ich tu w okolicy. No i tak sobie chodzimy i jedną z tych osób jest pani Leordana Bessone, która jest szefową, jedną z szefów szkolenia astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Naprawdę niesamowita postać, ale bardzo sympatyczna i taka otwarta i w ogóle tam, wiesz, nie patrzy na ciebie z góry. Zresztą dzięki niej miałem okazję zwiedzić ośrodek szkolenia astronautów tutaj w Kolonii Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i ona opowiadała właśnie o tych napędach termojądrowych, które mieliśmy szansę zbudować w latach 50. Mamy obecnie 2020, czyli minęło od roku 50 70 lat, jak nie patrzeć. No mówi, jakbyśmy wtedy nie zajmowali się marnotrawieniem naszego potencjału na świecie, właśnie konkurowaniem, budowaniem zbrojeń, jakąś zimną wojną i innymi pierdołami. Jako ludzkość byśmy się zjednoczyli i wydali tą kasę na zbudowanie tej bezzałogowej sondy, która by mogła polecieć na Alfa Centauri, to właśnie byśmy otrzymywali pierwsze sygnały stamtąd i wiedzieli, jak tam wygląda. Także tak wygląda. Jakbyśmy się trochę jako ludzkość zjednoczyli i byli w stanie coś zrobić razem, to może już byśmy tam odkrywali nowe światy na Alfa Centauri, co leżało w naszym zasięgu w latach 50. już.
1: Nie chcę się wierzyć w to. Skoro my ledwo co dopiero się powolutku, bardzo nieudolnie i powolutku zbliżamy do osiągnięcia takiego, żeby procesory w miarę stabilnie działały i żeby systemy operacyjne się nie zawalały. Mnie się na przykład zawalają ostatnio i nie działają dokładnie, a ty mówisz, że już w 50., czyli jak 60. czy więcej lat temu ludzkość byłaby w stanie latać gdzieś tam, wątpię w to. Jednak
0: Nie, to
1: jakieś.
0: był bardzo prymitywny, wiesz, technologia tych silników termojądrowych w kosmosie, ona nie jest jakoś tam niesamowicie zaawansowana, tylko trzeba na to, wiesz, energii, pieniędzy. Zresztą polecieliśmy na Księżyc, byliśmy w stanie robić naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy przy bardzo o wiele mniej zaawansowanej technologii, którą mamy dzisiaj. No, tylko do czego trzeba jakiegoś takiego konsensusu międzynarodowego właśnie, żebyśmy przestali między sobą konkurować, tylko współpracować, tak jak spółdzielni.
1: No więc ja do tego zmierzam, że ja nie bardzo w to wierzę, bo ja na przykład próbowałem intelektualnie ogarnąć to, co dzieje się teraz na świecie, tak? Bo to bym jeszcze rozumiał, co się działo za czasów tak zwanej zimnej wojny. To się dało jakoś tam uzasadnić, ale że teraz jeszcze ludzkość nie rozumie, że lepiej by było dla nas wszystkich, żeby ludzkość przeszła na fazę współdziałania, a nie konkurencji, to tego nie rozumiem. A właśnie co dopiero jesteśmy w czasach, o których się coraz częściej mówi, że właśnie się zbliża w cudzysłowie konkurencyjna wojna między Imperium Chińskim a Imperium USA, bo są dążenia, żeby konkurowali, prawda, o wpływy, potęgę, nie wiem o co, bogactwa i tak dalej. Czyli nadal jedna piąta XXI wieku, a nadal dominującą ideologią jest konkurowanie między krajami i narodami.
0: Widzisz, no,
1: Powiem ci, przepraszam
0: co by
1: cię,
0: ci powiedzieć, no to ty
1: przyszło
0: wychodziłeś.
1: mi na myśl. Poczekaj chwilkę.
0: Jesteś
1: Przyszło
0: trochę
1: mi na myśl.
0: hipokrytą, nie? To ci muszę powiedzieć.
1: Ja?
0: No jesteś.
1: No ale właśnie przyszło mi na myśl, że dopiero co, poczekaj, był launch, czyli wystrzelenie amerykańskiej USA rakiety kosmicznej, próba lotu prywatnej, ale nieważne, że prywatnej, najważniejsze, że amerykańskiej takiej, bo do tej pory musieliśmy niestety korzystać z tych rosyjskich rakiet niepotrzebnie. Czyli jest podkreślenie, że jeżeli coś pochodzi z innego kraju niż Ameryka, to trzeba się tego wystrzegać. A to i tak było korzystanie przez USA z rakiet rosyjskich, a nie ma współpracy, o której bym wiedział, między na przykład lotami w kosmos Chin i USA i Rosji i Indii i tam do. Oto każde z tych krajów wysyła w kosmos, chyba nawet Japonia próbowała coś wysłać w kosmos, jakąś rakietę, i też prywatnie nie ma jakiegoś ponadnarodowego zespołu
0: Nie, no
1: naukowców,
0: nie,
1: ośrodka lotów kosmicznych, podboju kosmosu przez ludzkość. Nie, to jest.
0: przepraszam cię, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, właśnie której wielki model wisi tutaj w kolonii, w tym centrum szkolenia astronautów, gdzie się szkolą astronauci z wielu krajów na świecie, którzy będą tam lecieć, z wielu agencji kosmicznych, między innymi też chińskiej, japońskiej, też NASA. A wiesz w ogóle co pierwsze, co astronauta musi się nauczyć, czy kosmonauta?
1: Po rosyjsku.
0: No, dokładnie.
1: Tak?
0: Nie, no to jest początek szkolenia tego człowieka, który nie jest Rosjaninem, a będzie musiał lecieć na ISS. To jest szkolenie z języka rosyjskiego. A dlatego, że jedyną szansą na ucieczkę stamtąd jest statek Sojuz, który ma procedury po rosyjsku.
1: Racja, racja.
0: I dlatego.
1: Czyli nawet jeżeli będą latać amerykańskie rakiety, to i tak backupem, czyli zabezpieczeniem, będą
0: Jest
1: rakiety
0: Sojuz.
1: rosyjskie.
0: Tak, jest Sojuz i do dzisiaj, jak właśnie tutaj w centrum szkolenia kosmonautów, w ogóle jak się wchodzi do tego centrum, to wiecie, czyj pomnik stoi przed wejściem do centrum szkolenia astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej? No zgadnij.
1: Nie wiem. Był taki sławny twórca rakiet
0: Nie, nie,
1: sowieckich,
0: nie, nie, nie.
1: Korolev, czy jak
0: Nie,
1: on?
0: nie, nie, nie, nie, ale blisko. Okej,
1: Już wiem. Giereszkowa.
0: nie, nie,
1: Giereszkowa.
0: nie, nie, wcześniej. Drodzy słuchacze, jeśli kiedyś będziecie w agencji w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Centrum Szkolenia Astronautów, na lotnisku w Kolonii, i będziecie wchodzili do takiego ładnego szklanego budynku, w którym się szkoli tych astronautów. Przed samym wejściem stoi po piersie człowieka z hełmem, na którym jest napisane SSSR i jest to Jurij Gagarin.
1: No, chciałem powiedzieć, ale myślałem, że upamiętnili tam jakiegoś twórcę, inżyniera, a nie
0: Pierwszego człowieka w kosmosie.
1: lotnika. Aha, no chyba, że tak. Ale słuchaj, tutaj pisze słuchaczka, że Indie też wysyłają rakiety
0: Oczywiście,
1: bezzałogowe.
0: że wysyłają.
1: A
0: Indie
1: ja
0: są
1: się nad tym
0: mocarstwem
1: zastanawiałem,
0: atomowym.
1: że po to w ogóle produkować jakieś rakiety, w których mają latać ludzie. Dlaczego nie, jeżeli oni tutaj produkują całe fabryki bez ludzi, tylko wszystko to automaty robią, sztuczna inteligencja, czemu nie wysyłać w pełni zautomatyzowanych, że się wyraża sąd kosmiczny
0: Oczywiście
1: zamiast
0: będziemy
1: statku
0: wysyłali
1: kosmicznego.
0: w przyszłości samoreplikujące się sondy. O Jezu, ja
1: O.
0: zapomniałem, jak one się nazywają, bo jest na to nazwa od nazwiska kogoś. Samoreplikujące się sondy, które będą się same podwajać i produkować same i eksplorować. Ale to
1: No bo
0: jeszcze
1: słuchaj,
0: jest
1: te
0: jakiś czas.
1: wszystkie.
0: Pamiętaj, człowiek, jeszcze dzisiaj te wszystkie nasze systemy elektroniczne i tak dalej, one są na tyle zawodne, że człowiek ze wszystkimi swoimi ułomnościami
1: Mimo wszystko.
0: tak jest w stanie lepiej tym kierować.
1: Znaczy być może nie kierować, ale reagować w sytuacji awaryjnej, może jakiejś nieprzewidywalnej, tak?
0: No tak, bo komputery jednak jeszcze się same nie uczą do końca.
1: Właśnie tutaj się pojawia ostry głos sprzeciwu na czat, że pierwszym człowiekiem w kosmosie była łajka.
0: To był pies, a pies nie jest człowiek.
1: No,
0: No
1: pierwszą
0: dobra, pies
1: istotą
0: jest człowiek.
1: inteligentną. Powiem tak, że pierwszą istotą inteligentną była łajka.
0: Pies też człowiek, nie?
1: Właśnie.
0: No ale w każdym razie widzisz, nauka stwarza nam nieograniczone możliwości eksploracji tego gigantycznego kosmosu, tych gigantycznych przestrzeni. W ogóle jesteśmy tacy malutcy, jeśli chodzi o ten kosmos, a zajmujemy się takimi pierdołami na świecie. Naprawdę, Ziemia, widzisz, a ty wychodziłeś na samym początku tej audycji z jakichś takich w ogóle nacjonalistycznych pozycji, że tam przyjdą Arabowie i czarni i tak dalej. Ale zobacz, my musimy się jako cała ludzkość zjednoczyć po to, żeby właśnie eksplorować, żeby znaleźć sobie inne miejsce do życia we wszechświecie.
1: Zupełnie się z Tobą nie zgadzam. Mamy jedno miejsce do życia i musimy nauczyć się o nie dbać. Nie ma innego miejsca do życia
0: O
1: dla nas, dla
0: właśnie,
1: ludzkości.
0: nauczmy
1: To
0: się o
1: jest
0: nie dbać
1: utopijny pogląd.
0: jako ludzkość, ale nie jako kraje, jako ludzkość. Bo jeśli w jednym kraju, wiesz co, no ja trochę jeździłem do Chin z tego powodu, że właśnie mam rodzinę w Chinach, a jeździłem też do Afryki z tego powodu, że mam tam projekty. Wiesz co, te miejsca są tak kuźwa zniszczone przez eksploatację. One są tak brudne i tak trujące niektóre i tak dalej. Właśnie przez to, że są eksploatowane bez żadnego pomysłu i tak dalej. I co z tego, że będziesz miał jakąś zachowaną Białowieżę, jakieś tam bagna biebrzańskie i inne piękne części Europy, może Stanów, może Kanady. Jeśli całą inną część tej planety kompletnie zdegradujesz tylko dlatego, żeby mieć lepszy zysk. Ej, to nie ma sensu. Właśnie o to powinniśmy się jako cała ludzkość, jako ludzie, a nie jako narody, tylko jako ludzie nauczyć dbać o tą planetę, żebyśmy mogli wykorzystać jej zasoby w jakiś taki sposób, żebyśmy tego nie zniszczyli i
1: Ale
0: wtedy eksplorować kosmos.
1: widzisz, ludzkość nie potrafi pojąć kilku rzeczy. Jednej rzeczy nie potrafi ludzkość pojąć, ludzkość ogólnie, bo kilka osób to już rozumie na Ziemi, łącznie ze mną, że już zużywamy zasoby Ziemi w tempie półtora, już półtora albo więcej Ziemi potrzeba na te potrzeby, które teraz zużywamy. Czyli już przekroczyliśmy pojemność i zdolność regeneracji ekosystemu, w którym żyjemy. A co do lotów na inne planety i tak dalej, o których ty wspomniałeś, to ja już to przestałem wierzyć w roku 2020, kiedy ludzkość ponad wszelką wątpliwość udowodniła, że nie jest w stanie wyprodukować masek ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek i
0: Nie,
1: personelu.
0: po prostu przestaliśmy się
1: Po prostu
0: przejmować.
1: mówienie o tym, że ludzkość poleci w kosmos, hiperprzestrzeń, będziemy zasiedlać różne tam.
0: Nie, to chodzi o alokację kapitału i wiesz co,
1: No,
0: to
1: ale
0: samo było w
1: fakt jest
0: PRL-u. Nie,
1: faktem.
0: to samo
1: Fakt
0: było w
1: jest faktem.
0: PRL-u.
1: Ludzkość nie ma zdolności samoorganizacji w tak efektywny sposób, żeby nawet zabezpieczyć najbardziej wartościowych ludzi w czasach kryzysu, jak ochrona zdrowia. Już pomijam
0: Nie, to
1: pacjentów.
0: dla mnie to jest problem kapitalizmu i tego, że nie umie alokować zasobów tak tam, gdzie są potrzebne, bo
1: No,
0: widzisz, no wynieśliśmy to,
1: a ludzkość to udowodniła. Materiałów brakło w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, a te, które przywożono, to nie miały atestów, rozpadały się, nie spełniały swojego zadania. Ludzkość udowodniła, że są nadal takie niedociągnięcie, taki sposób myślenia wśród rządzących, że nie w praktyce idee są piękne, a kiedy przyjdzie do testu wydajności tego systemu, wydajności zarządzania i dostarczania czy zorganizowania nowej produkcji, no to po prostu musi ileś ludzi zginąć i dopiero na koniec rząd ledwo co jest w stanie
0: Dobra,
1: jakimś tam sprostać zadaniom.
0: to przeczyścimy trochę antenę, bo już gadamy trochę za długo. Ja
1: Tak.
0: też muszę iść tam, gdzie król piechotą.
1: Czy możesz puścić jakiegoś dżingla?
0: No i właśnie puszczę pieśń o tych, którzy przynosili nam cywilizację na ziemię polskie, czyli krzyżaków. Tak, żeby
1: O.
0: było. Taka średniowieczna, feudalna, bo ktoś tam był za feudalizmem dzisiaj. Także dobra, to miej nocy i
1: Dzień,
0: się
1: to
0: usłyszymy
1: dziękuję
0: jeszcze.
1: bardzo, do usłyszenia.
0: Hej.

Dobra, no trochę, bo tak chciałem tych średniowiecznych, ale jak już tak weszliśmy z Kunradem na te takie kwestie międzynarodowe i kwestie tego, żeby świat się cały zjednoczył, to wam puszczę Stinga. O, to bardzo stara piosenka Stinga. O tym, że Rosjanie też kochają swoje dzieci i dlatego nie będzie wojny nuklearnej. To było napisane i wyśpiewane za czasów chyba, kiedy tam była szansa, że taka wojna wybuchnie. Ale naprawdę lubię tę piosenkę, jest naprawdę piękna.

Dobra, nie wiem czy wszyscy zrozumieli, o czym Sting śpiewał. A wiecie co, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby angielski stał się lingua franca. On jest taki nieskomplikowany gramatycznie. No, już się stało. No, że nie jest takim lingua franca i po co to ma być łacina czy jakiś inny język. A jak już jest angielski, to niech będzie angielski, to wszyscy rozmawiają po angielsku. Żebyśmy mogli się między sobą jakoś porozumieć, bo jednak języki to jest taka bariera, która trochę powoduje, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć się do końca między naszymi kulturami. No, Kunrad był tak długo na antenie, także zapraszam do dzwonienia. Bardzo. Jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać. Ja jutro mam dzień wolny, chyba wszyscy mamy, bo że ciało to nie tylko w Polsce jest wolne, ale w Niemczech też, także to chciał jeszcze posiedzieć trochę na antenie, a nie wiem ile sam będę w stanie rozmawiać sam ze sobą, także zapraszam do dzwonienia. No ale o czym Sting śpiewał? Sting śpiewał, że mam nadzieję, że Rosjanie też kochają swoje dzieci. Czyli nie rozpoczną tej wojny.

0: wojny nuklearnej, w której wszyscy zginą. To były te czasy, kiedy wszyscy się baliśmy o tą. No, nie moje czasy, czyli może nie ja, ale moi rodzice bali się, że zniszczymy swoją planetę właśnie wysyłając pewnego dnia te międzykontynentalne rakiety, które zniszczą całą ludzkość. Termony jądrowe, głowice, a termojądrowa energia to jest, jak rozmawialiśmy z Kunradem, jak mówiłem, ITR, piękna energia, która może nam dać niezależność od węgla i ropy. Dać taką niezależność, że będziemy mogli sobie naprawdę budować piękne rzeczy, korzystając z energii odnawialnej, energii czystej, energii niewyczerpalnej w tej skali na Ziemi. No, a my ją praktycznie jesteśmy w stanie wykorzystywać obecnie tylko w celu zabijania innych ludzi. No i to jest trochę smutne, no i dlatego między innymi jestem socjalistą. Bo chciałbym, żeby to właśnie ludzkość zjednoczyła się w jakiejś idei, nie wiem, podbijania kosmosu, ale podbijanie to też jest takie złe słowo, czy eksploracji bardziej, bo podbijanie to jakbyśmy chcieli, nie wiem, podbić jakiś inny naród, to jest takie niemiłe. Ale eksploracji kosmosu, eksploracji naszej własnej Ziemi, tego w ogóle rozwoju zrównoważonego. Sustainable development, czyli rozwój zrównoważony, no to wielu twierdzi, że to jest takie lewackie hasło, które ma, nie wiem, jakoś tak przygasić te rozwijające gospodarki, żeby nie mogły korzystać z węgla i tak dalej. Na samo podtrzymujący się rozwój, no to chodzi o to, żebyśmy jako ludzkość byli w stanie korzystać z zasobów naszej planety, ale żeby ona mogła tak samo się regenerować, żebyśmy zostawili coś naszym młodym pokoleniom. No ja mam nowe pokolenie, mam córkę, która jest bardzo malutka. Rok 2020 przyniósł nam wiele, wiele dziwnych rzeczy. Dzisiaj walczymy z jakąś pandemią, a jeszcze będziemy pewnie w historii swojej ludzkości walczyli z wieloma pandemiami. W każdym razie to jest jakiś taki dziwny czas dla nas wszystkich, gdy różne rządy nie wiedzą właściwie co robią. Nie wiem, jakoś tak do niemieckiego rządu mam trochę więcej zaufania, bo tam jakoś nie starali się nas kompletnie wyłączać, ani ograniczać naszych praw do wychodzenia i tak dalej. Na przykład nigdy się nie stało tak, żeby tutaj rząd niemiecki powiedział nam, że nie mam prawa wychodzić z domu w dowolnej potrzebie, co się stało w Polsce. Ale jakoś temu rządowi w Niemczech udało się nie wypłaszczyć krzywę zachorowań, tylko ją zdusić. Zdusili ją tu z 6000 na dzień do jakichś 200 dzisiaj. Chorych ludzi, których było, ogólnie ludzi, których zachorowało tutaj 180 tysięcy. Obecnie aktywnych chorych mamy jakieś 6500, coś takiego, czyli jakieś 4-5 tysięcy mniej niż w Polsce, w której takie wprowadzono bardzo drakońskie zasady i tam wiem, że ludzie mieli problemy z tego powodu, że tylko wychodzili z domu. I no, i udało się tutaj to o wiele lepiej niż nigdy. O, łajce znowu było. No, także jako socjaliści bardziej myślimy, żeby tworzyć jakąś taką wspólną, no bo Kunrad ma tą wadę i towarzysz Michał też ma tą wadę, że zapominają o najważniejszej cesze marksizmu, komunizmu, socjalizmu, czyli te wszystkie takie ruchy społeczne, które mówią o emancypacji jednostki i o tym, że ta jednostka ma posiadać środki produkcji i tak dalej. Ale zapominałem o tym, że te wszystkie ideologie sprowadzają się do walki klasowej, czyli spojrzenia na ludzkość poprzez klasowy pryzmat, czyli nienarodowościowy. Bo ten podział nas jako narody jest, uważam, taki bardzo sztuczny, w szczególności, że udało mi się tutaj przetrwać na tym zachodzie jakieś 7 lat. 7 lat teraz, ale jeszcze wcześniej 2 lata były w Londynie, także tego będzie trochę więcej. No i między tymi ludźmi różnych klas, ludźmi różnych narodowości, kolorów skóry, kultur i tak dalej, jakoś ciągle umieliśmy znaleźć wspólny język i się dogadać i znaleźć wspólny punkt zaczepienia. No właśnie dla mnie fascynujące było to, jak do mnie rozmawiała ta Włoszka z tego Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dla niej właściwie to ile, no bo oni są tam dobrze opłaceni, no mają dobre pensje, ale to nie są jakieś takie, wiecie, pensje na poziomie Bezosa czy jakieś tam dobre influencerki na Instagramie. To są takie pensje, które pozwalają ci przeżyć, nie martwić się o nic i tak sobie dosyć luźno żyć, że możesz sobie trochę pojeździć po świecie, możesz to do garka włożyć, możesz sobie kupić samochód. To nie są gigantyczne pensje, to są pensje na jakieś tam, ja teraz będę strzelał, ale to są jakieś na poziomie 10-12 tysięcy euro, ale brutto. Nie są, wiecie, pieniądze, za którymi możesz panować nad światem. To nie są jakieś tam gigantyczne pieniądze, jak loterii i tak dalej, żeby zaliczać się do klasy wyższej. Są po prostu takie pieniądze, które pozwalają ci zapomnieć o tym, że musisz się martwić, co jutro do garka włożyć. I tyle. I pozwalają ci realizować twoją pasję, którą jest na przykład wysyłanie ludzi w kosmos. Piękna sprawa, nie? No i fajnie by... Czy w Niemczech chorują bezobjawowo? No, kupa. Bo ostatnio to mnie właśnie w mojej gminie czy powiecie, nie wiem jak to tam na polskie by się to przekładało, ale w każdym razie zbadano jeden magazyn UPS i tam skoczyła nam lawinowo ilość tych chorych, bo właśnie byli bezobjawowi. No ale to tak było chyba, nie wiem, 100 ludzi więcej na... Ile tu mieszka? 30-50 tysięcy ludzi, coś takiego. No i że to jakaś nie jest wielka liczba. No jeszcze tak poczytam czat z niemieckimi piosenkami. O, niemieckie piosenki brzmią niewinnie. Nie, w ogóle. Dobra, kończy mi się powoli flow. Także zachęcałem, żeby ktokolwiek zadzwonił. Nie wiem, Krawiec, Potrzeba, Grzegorz, Etam nawet. Także zapraszam, żeby ktoś zadzwonił na antenę, żebym trochę ten podbić flow. Bo już się zrobiła godzina tak trochę bardziej przy północy. Ja też jestem po całym dniu pracy. Po całym dniu jakiejś właśnie telekonferencji i trochę takiego mojego starcia gardła. No, co mogę wam powiedzieć, to właśnie, jak moja córka troszeczkę dorośnie, to i tamtą książkę, to poczytam jej o tym, że klasy społeczne istnieją. Żeby nie było tak, jak jest dzisiaj na świecie, że jakieś buduje podziały rasowe, na przykład narodowościowe. Za co Kunrada, szczerze, Kunradzie, że nie obróć, ale ja ciebie nie lubię za to. Za budowanie właśnie tych podziałów i rasowych, i narodowościowych. Bo ludzie powinni się dzielić na tych dobrych i złych. No tutaj z marksistowskiego punktu widzenia też na tych bogatych i biednych. No jak bogaci i biedni mamy zupełnie inną optykę, mamy zupełnie inny punkt widzenia na różne sprawy, które nas otaczają. Bo właściwie w prawdziwym komunizmie to żyją ci ludzie naprawdę bogaci. Ci taki Bezos, czy taki Gates, czy... No akurat Gates jest jednym z takich ludzi, którzy trochę rozumieją, o co chodzi na tym świecie. ale na taki bezos już kompletnie to nie odpłynął. Ale to są tacy ludzie, którzy żyją w prawdziwym komunizmie, dlatego że już dla nich pieniądz nie ma żadnego znaczenia. Jeśli oni czegoś chcą, to po prostu dostaną, albo sobie wezmą, albo sobie nawet zapłacą za to. Z tym, że oni mają tyle pieniędzy, że wykreowanych, że są sztucznie przez banki centralne. W każdym razie dla nich pieniądze już nie mają żadnego znaczenia, że po prostu żyją w takim komunizmie, no. Mają takie potrzeby, to tyle dostają. No i takie jakby socjalnie. O. Widzę, że sobie morf poszedł. Który taki miał. Który się pierwszy zapytał, co jest na miniaturce. Bo tą miniaturkę to tak stworzyłem, że sobie tutaj flaga wisi DDR cały czas u mnie w pracowni. Mówicie, z tym DDR to też tak do końca nie jest czarno i biało, nie? No ale to chyba muszę zrobić osobną audycję o tym, czym była DDR, dlaczego było biedniejsze od zachodnich Niemiec i jak to się wszystko skończyło. No dobra, widzę, że nikt jakoś tak za bardzo interaktywnie nie chce pochodzić do tej dyskusji na mojej audycji. Dlatego jest godzina już 23:50. Słuchaczy mamy tylko 20. 20 na YouTube, 11 na radiu. No to dla tych wszystkich znudzonych właściwie Anna, Agata, nie wiem czy jesteś kobietą czy mężczyzną, bo to już w internecie wszystko wiadomo. Droga, załóżmy, że ten nick jest odpowiada prawdzie, także droga Anna, Agato. Ja widzę, że mamy trochę taki podobny punkt widzenia i no i to prawda, pieniądz dzisiaj jest tylko zerem, jakimś tam kolejnym zerem w komputerze, bo już nawet nie trzeba mieć maszyn drukarskich, żeby to drukować. No, no i fajnie, że banki centralne pompują gigantyczne pieniądze w gospodarkę, tylko że te pieniądze wszystkie się gdzieś tam akumulują zerami na bankowych kontach tych takich wielkich kruzów. No tak jest, no to w ogóle. No fajną rzecz Merkel zrobiła teraz, tutaj trochę nam odciążyła. W Niemczech obniżyła VAT do 16%. Dlatego chwała jej za to. Może to trochę gospodarka ruszy tutaj w Niemczech. Anna Gatą, jest późna godzina, ale Morf mówił, że jest pijany. A dzisiaj jaka jest twoja wymówka, żeby nie zadzwonić do radia? Także zapraszam do zadzwonienia. Ja nie gryzę. To że pogadamy. Droga Anna Gato, dzwoni. Ale jak nikt nie zadzwoni, a chciałbym, żeby ktoś zadzwonił, to ja mam tu taką książkę słynnego, zaraz ktoś powie, że Żyda, a może i Żyda, marksisty, bo był marksistą, już nie żyje, Polaka, członka Brytyjskiej Akademii Nauk, człowieka niesamowicie inteligentnego, profesora Leszka Kołakowskiego. To są mini wykłady o Maxi sprawach. I chciałbym tutaj otworzyć tą książkę na stronie. Na stronie, która. Jeśli zacznę o tym gadać, to może się pojawi więcej słuchaczy. No to jest sprawa kontrowersyjna i już tam miałem wiele kłótni z ludźmi w radiu. Strona 158. Z ludźmi w radiu, z Zenonem i takimi ludźmi bardziej konserwatywnymi. A mianowicie temat, co się najlepiej sprzedaje, nie, w kapitalizmie? No, przemoc albo seks. No to przemoc, ja jestem ogólnie człowiekiem łagodnym i tam jakoś za bardzo nie jestem agresywny, ale dobra, to zejdźmy do sprawy seksu. Okej. To wam przeczytam. No bo jak już tam niewiele ludzi nas słucha, no to trochę was ponudzę czytaniem książki. No to niedługi rozdział, to ma 4 strony bodajże, z tego co widzę. No dobrze, co Leszek Kołakowski, słynny marksista i Żyd, Żydokomuna Polska, miał do powiedzenia w sprawie seksu? No to teraz będę czytał, także jakbym jakieś pomijał znaki diakrystyczne, to mówcie. Dobrze. Podobno, tak przynajmniej znajomi moi twierdzą, jacyś ludzie już o seksie pisali i mówili. Możliwe. Ale niech nas nie zniechęca. Chodzi o to mi o jedną, lecz ważną sprawę, którą można rozważyć na przykładzie znanego filmu Scorsese, gdzie Jezus na krzyżu doświadcza pragnienia seksualnego. Chciałby z Marią Magdaleną uprawiać miłość. Nie widziałem tego filmu, jakże należało się oczekiwać, wzbudził on ogromne oburzenie wśród chrześcijan, jako rzecz świętokradcza i bluźniercza. W Paryżu spalono budynek kina, gdzie był wyświetlany. Można by jednak argumentować, że chociaż reżyser kierował się pewnie niczym innym jak nadzieją skandalu, po którym znacznie pieniądze spłyną, to jednak w samym pomyśle nic bluźnierczego nie było. Jezus wedle doktryny chrześcijańskiej i zresztą wedle Nowego Testamentu był człowiekiem całkowitym, człowiekiem w pełni. Był podobny do nas wszystkich, wyjąwszy grzech. Nie trudźmy się teraz sprawą dwóch natur Jezusa. Skoro był człowiekiem, to miał wszystkie fizyczne cechy ludzkie. Wiemy, też bywał głodny, spragniony, zmęczony, że cierpiał ból fizyczny. Gnostyckie czy michnejskie pomysły, wedle których ciało jest wynalazkiem diabła, a więc Jezus nie mógł być istotą cielesną, są przeciwne duchowi i literze chrześcijaństwa. Można zatem uznać, że nie ma nic heretyckiego albo Jezusowi uwłaczającego w przypuszczeniu, że doświadczał również pragnień seksualnych, chociaż nie ma o tym mowy w Ewangeliach. Marne jednak wystawiłbym sobie świadectwo ten, kto twierdziłby, powołując na to wyjaśnienie, że nie rozumie w ogóle, o co chodzi oburzonym. Wszyscy bowiem rozumiemy, że nawet jeśli niekoniecznie musielibyśmy to oburzenie dzielić. Rozmnażanie płciowe wymyśliła natura w celach, które nie są oczywiste i co do których poglądacze ewolucji wysnuwają różne hipotezy. Można sobie wyobrazić, że mechanizmy rozmnażania byłyby skuteczniejsze. Nadzwyczajna różnorodność zachowań seksualnych ludzkich jest jednak dziełem kultury, nie natury i równie mało można by ją z postanowieniami natury wydedukować. Jednak z faktu, iż natura nam się kazała nam się odżywiać, można wyedukować wszystkich restauracji paryskich i reguł savoir-vivre przy jedzeniu. Seks niepodobny do innych stron fizjologii. Nie jest rządzeniem natury, lecz kultury, że inaczej wyrażamy nasze doświadczenia w zakresie jedzenia, a inaczej w sprawach seksualnych. Wolno nam publicznie oznajmić, że jesteśmy głodni, lecz głodu seksualnego publicznie się nie wyraża. Wolno publicznie jeść, lecz zakazu publicznego uprawiania seksu jest bardzo silnym tabu. Bodajże we wszystkich kulturach zakaz ten należy do konstytutywnych znamion uczłowieczenia. Wyraża umiejętność odnoszenia się do własnego ciała jako do rzeczy, a więc ostatecznie zdolność do odróżniania ciała od samego siebie. Ludzkość pewnie nie wyszłaby ze stanu zwierzęcego, gdyby to tabu nie było ustanowione. Inne restrykcje, zakazy i nakazy, prócz kazirodztwa, gwałtu i seksu z dziećmi, mogą uchodzić za cywilizacyjne i historycznie zmienne. Jak nam mówią o tym przykład historycy kultur Indii i Chin. Oglądając codziennie wszelkie szaleństwa, zbrodnie i nieszczęścia, jednak seks produkuje, a także ich opisy według wszystkich prawie arcydziełach literatury i sztuki, łatwo dochodzimy do wniosku, że nie ma w ludziach silniejszego popędu. Nie jest jednak jasne, jak moglibyśmy oceniać względną siłę różnych energii instynktownych. Od niejedzenia się umiera, nie umiera się jednak od niekopulowania. W chrześcijańskiej cywilizacji seks, jak wiemy, nie jest tylko obłożony różnymi tabu dodatkowymi, ale uchodzi za najbardziej zatrute źródło grzechu. Wolno pytać, w jakim sensie i w jakim stopniu tabu nie jest powszechne, lecz swoiste dodanie cywilizacji. Są sprzęgnięte z jej istotnymi osobliwościami. Że tabu kazirodztwa jest bodaj powszechne, choć różnie definiowane, tłumaczy się być może tym, że jest ono warunkiem istnienia rodziny z jej hierarchią pokoleń i podziałem pracy, a rodzina była najskuteczniejszą instytucją służącą ciągłości kultury i przekazywaniu jej dóbr. Czy szczególne reguły seksualne, jakie wykształciły się w cywilizacji chrześcijańskiej, mają związek z osiągnięciami tej cywilizacji w nauce, kulturze, sztuce, potem w technice? Możemy spekulować na ten temat, ale udowodnić ten związek byłoby chyba trudno. Tak wiele innych okoliczności trzeba wziąć pod uwagę. System wartości, ustrój kościoła, warunki demograficzne, klimat itd. Których pod względem znaczenia wymierzyć niepodobne. Wypada zauważyć, że nie chodzi o to, czy i jak często te reguły były gwałcone, ale o to, czy były kwestionowane zasadniczo. Dopiero w naszych czasach, w ostatecznych dziesięcioleciach, prawie wszystkie tabu chrześcijańskie proweniencji, prawie wszystkie są kwestionowane zasadniczo. To, co było kiedyś wstydliwe i skrzętnie ukrywane, a w tak zwanym zboczeniu seksualnym, zwłaszcza homoseksualizm, jest wystawiane na pokaz publiczny, nie jest prawie nigdzie na terenach ongi czy aktualnie chrześcijańskich karane prawem, a samo słowo zboczenie jest potępione w przepisach politycznej poprawności. Seks przedmałżeński jest niemal powszechnie akceptowalny. Kościół, nawet gdy przypomina tradycyjne zakazy, czyni to słabo i bez wielkiego przekonania. Nie grzmi surowo, nieposzlubione pary mieszkają ze sobą jawnie i niemal wszędzie. Rodzina wielopokoleniowa jest w zaniku, a rozwody są nagminne. Cudzołóstwo jest jawnie chwalone, a jej pobłażliwość jest znaczna. Chrześcijaństwo uświęciło różne dziedziny ludzkiej aktywności i życia. Święci z czasem pokarm i odmawia modlitwę dziękczynną przed jedzeniem. Uświęcone są również różne zawody i sytuacje życiowe i mianuje się do tego celu wyróżnionych odpowiednio świętych patronów. Są nawet, jak dowiedziałem się, święci wyspecjalizowani w ochronie drobiu lub bydła odmowego. Seks jednak nie doznał się takiego uświęcenia. Nie ma modłów uświęcających akty miłości fizycznej, nie ma rytuałów dojrzewania. Małżeństwo jest wprawdzie sakramentem w rzymskim kościele, ale nie jest ono tyle nie tyle ono uświęca seks, ile dalej przyzwolenia seks. Jest to ustępstwo na rzecz grzesznej natury i służyć ma nie tyle przyjemności, lecz prokreacji. Dzisiaj teologowie, którzy mówią o tych sprawach i o restrykcjach przez kościół zażądanych, powołują się najczęściej na to, że seks ma być wyrazem miłości małżeńskiej, która nas podnosi i wzbogaca. Nie po to przyjemnością i że to czyni go jakimś szlachetnym. Nie po to jednak typowy język dawnych czasów. Od świętego Pawła i wielkich ojców Tertuliana, Hieronima, Augustyna było jasne, że najbardziej pożądanym sposobem życia chrześcijańskiego jest czystość, a święty Augustyn w dawnej swojej modlitwie prosił Boga, by dał mu dar czystości, jeszcze nie teraz. Jasne było też było, że jeśli seks mógł być w życiu grzechem pierworodnym, to jednak nie było pożądliwości grzesznej, która jest właściwością złowrogą stroną czynności seksualnej. Jakoż Kościół powołał do życia osobną kategorię ludzi, którzy we własnym życiu ideały czystości instytucjonalnie ustanowione wcielają, mężczyzn i kobiet, piękny poemat miłosny, pieśń nad pieśniami ma swoje interpretacje teologiczne zarówno u Żydów, jak i u chrześcijan. Dialog Boga z ludem Izraela rozmawia Jezus Chrystus ze swoim Kościołem. Chociaż nieuprzedzony czytelnik z trudem daje przekonać do tej wykładni. Dlaczego cywilizacja chrześcijańska zepnęła seks w mroczne podziemie? Wstydliwą jaskinię, o której wspominać się godziło, tylko w aurze zgorszenia, niejako szeptem. Mamy w rzeczy samej poczucie, że związek wspomniany między moralnością seksualną, chrześcijańską, a osiągami cywilizacyjnymi Europy jest istotny, chociaż trudny do udowodnienia. Psychoanalityczne spekulacje na ten temat można pominąć. Mamy na myśli, powtarzam, zasady, nie ich faktyczne przestrzeganie. Wiemy przecież, że jak wygląda sprawa posuchotla kościelnych przepisów w tej dziedzinie. A i literatura europejska rozlegle na ten temat traktuje, by przypomnieć tylko Boccaccia, Arkenda, Rybelego czy Bartolome. O nowszych nie wspominając o tych, ale obecność tych reguł jest ważna. Ważna nie tylko przez swoje związki z systemem własności i dziedziczenia, ale także przez sposób, w jaki przyczynia się do dziedziczenia dóbr kulturalnych i organizacji pracy. Wolno podejrzewać, że monogamia jest wynalazkiem dobrym i wartościowym, niezależnie od tego, w jaki naprawdę funkcjonuje w czysto seksualnych sprawach, i że sukcesy intelektualne, artystyczne i techniczne Europy mają monogamię za jeden z filarów. Dzieci wychowywane przez grupę dwoje rodziców, nie zaś przez jedno ani przez grupę, są chyba zrównoważone umysłowo lepiej i urządzone jak emocjonalnie, bardziej stabilne, w sumie bardziej zdolne do radzenia sobie z życiem. Jednak więc mamy może tak zwaną rewolucję seksualną, jaka dokonała się w latach 60. i 70. naszego wieku. O ile przyczyniła się do uczynienia seksu przedmiotem publicznych, jawnych debat i do zniesienia różnych restrykcji niemądrych, była udana. Prawdą jest jednak, że samym przyczyniła się do ogromnej eksplozji literatury i sztuki pornograficznej, do obsesji seksu, z jaką nasza kultura wytrącona. Zapewne też przyczyniła się do rozkładu instytucji rodziny, której kruchy status jest nieustannie i zrozumiałym niepokojem równo rozważany. Jak zwykle w takich sprawach nie potrafimy zgodzić się sporządzić wiarygodnego bilansu. Dyscypliny życia seksualnego, jakie pragnąłby Kościół rzymski, nie uda się narzucić dzisiejszemu światu. Gdyby jednak miało dojść do zupełnego rozkładu życia rodzinnego, do upadku tradycyjnych więzi między pokoleniami, zaczniemy może zastanawiać nad tym, czy okropne restrykcje dawnych czasów z ich wszystkimi nieszczęściami nie były w sumie bezpieczniejsze nawet z punktu widzenia samozachowawczego gatunku ludzkiego. Ale to jest spekulacja, z której nikt właściwie nie wynika. Nie będzie kontrrewolucji seksualnej, chyba że jakaś katastrofa globalna zniszczy naszą infrastrukturę techniczną razem ze znaczną częścią ludzkości i cofnie nas do neolitu. Są różne science fiction, które takie scenariusze rysują, ale wątpię się, czy wielu ludzi byłoby gotowych modlić się o Boga o taką katastrofę. No, to był Leszek Kołakowski. Z tego co widzę, to nadal niewiele ludzi się słucha. Na czacie to prawie nie ma nikogo. Mam nadzieję, że ktoś wysłuchał ten moje czytanie. Dobra. Anna, ja to mam challenge dla ciebie. O, za tydzień w środę zadzwoń. Choćby ci bateria padła. Dlaczego? Bo jeśli chodzi o w ogóle, no to będzie temat na inną w ogóle audycję. Jeśli chodzi o tam seksualność ludzką i te wszystkie zasady i nakazy, jeśli chodzi o naszą seksualność, które były wprowadzane przez kulturę. A jak to ma się do lewicy i do komunizmu? A nie wiem, czy wiecie, ale nie wiem, czy wszyscy to tak jakoś uświadamiają, ale Związek Radziecki, PRL, nie wiem, Czechosłowacja, Bułgaria i ten cały blok wschodni, to były kraje bardzo purytańskie. To były kraje, gdzie ta rewolucja seksualna 60., która wybuchła w Stanach Zjednoczonych i potem na zachodzie Europy, no tam to nie dotarło. Te kraje, chyba Polska była najbardziej liberalna pod tym względem. Ale w każdym razie Związek Radziecki to nawet był o wiele bardziej purytalny niż wszystkie brytański, niż wszystkie te kraje bloku wschodniego razem wzięte. O Jezu, teraz coś mi zacznie zarzucać znowu, że mam taki zryty głos. Bo już w ogóle kompletnie tracę głos. Już dzisiaj dużo mówiłem przez mikrofon, a teraz też będzie 3 godziny. Jak się produkuje w radiu. Także mam już głos, mi strony głosowe bardzo są zdarte. Także jakby ktoś chciał donatować do Krawca, to donatujcie do Krawca. No, to Krawiec może trochę przekaże pieniędzy na rekonstrukcję moich strun głosowych. No, w każdym razie jeśli chodzi o sferę seksualności, to jakoś się to utarło teraz, że lewica dąży do rozpadu rodziny, jakieś tam, nie wiem, wszyscy zostali gejami i tak dalej. Jest, właściwie miałem rozmawiać o youtuberach dzisiaj też, ale to już chyba za późno się skończyło. Ale jest taki jeden youtuber, który kiedyś miał głos w mojej audycji. Ja też wystąpiłem u niego. On się potem nazywa Szymon. Ja mam dwa kanały. Jeden się nazywa Wojna Idei, drugi Szymon Mówi. W ogóle teraz wszyscy chcą mówić na jakieś tam tematy. No i z tego co pamiętam, on jest wielkim miłośnikiem Jordana Petersona, który też jest. On jakoś tam ma fiksację na temat właśnie tej seksualności człowieka. I na fiksację w tym sensie, że powinniśmy mieć jak najmniej partnerów seksualnych. I tam jak uprawiamy seks tylko z żoną, że GB i tak dalej, i tak dalej. No co mam powiedzieć, no jak lewicowiec, to tej kwestii seksualności. Jestem dość liberalny. O, inaczej to jak ma prawica, która jest bardzo liberalna w kwestiach gospodarczych, ale bardzo konserwatywna w kwestiach obyczajowych. Ja odwrotnie, jestem konserwatywny w kwestiach gospodarczych, czyli raczej tu jestem z socjalizmem, ale jestem bardzo liberalny w kwestiach światopoglądowych. Ja już się spotkałem z tym, że moi znajomi, którzy są ludźmi o bardzo otwartym umyśle i ludźmi edukowanymi, z którymi się da pogadać o różnych rzeczach i tak dalej, ale na przykład jak słyszeli o kobiecie, która miała wielu partnerów, sypiała z wieloma partnerami, czerpała jakąś tam radość życia seksualnego, byli w stanie stwierdzić, że jest to szmata. Takie brzydkie słowo. W odniesieniu do człowieka. Bo sypia z wieloma. A jak sam facet sypiał z wieloma, to nie, to też mówi, że źle. Ja tu widzę, że w ogóle ten czat umarł, YouTube umarł. Dobra, ja będę kończył tę audycję, bo widzę, że nikt nie chce zadzwonić i praktycznie nikt nie słucha. Dobra, to może kwestie życia seksualnego ludzi i tego, jak lewica się odnosi do właśnie do seksualizmu, to zostawimy sobie na następną środę, która już nie będzie piątkiem, także będzie krócej. Dobra, to co mogę powiedzieć, jak nikt nie chce zadzwonić, to miłej nocy i dobra, i miłego długiego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.
1: Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Nagrywanie włączone. Poziomy ustawione. Drodzy słuchacze Nocnego Radia i Kontestacji, to jest pierwszy odcinek audycji z prawej strony mapy. Odcinek zatytułowany Nieźle się dzieje w państwie duńskim. Nie jest w nawiasie. Z przyczyn technicznych, no dobrze, z przyczyn techniczno-ludzkich nie nagrało się pierwsze 10 minut audycji, więc nagranie rozpoczyna się tak jakby w środku. Następnym razem ten błąd się nie powtórzy. Chyba, tak myślę, mam nadzieję, będę się starał. Zresztą nie wiem. No nic, zapraszam do słuchania.
2: Tak jak to turystę, inną twarz jak to turysta taki grudniowy widziałem w tubylcach niż normalnie oni na co dzień między sobą okazują.
1: Na pewno tak. Na pewno tego typu zachowanie, tego typu charakter można spotkać gdzieś też na wsi w Polsce, gdzieś w Lubuskim, a może też koło moich terenów w zachodniopomorskim, ale to myślenie tak naprawdę można sprowadzić do jednego zdania, żeby nie komplikować. Nie staraj się specjalnie wyróżniać z tłumu. Nie staraj się, a nawet jeżeli się wyróżniasz, to staraj się to ukryć.

0: jeżeli nie będziesz próbował tego ukryć, to już my ci w tym pomożemy. I w krajach skandynawskich to myślenie wzięło się, myślę, z tego, że kraje skandynawskie przez długi czas były bardzo biedne. No przecież w czasie potopu szwedzkiego, wróćmy do XVII wieku, Szwecja była dalece biedniejszym krajem niż Polska. Dalece mniej licznym, gorzej rozwiniętym, z mniejszą kulturą. I Norwegowie, Szwedzi i Duńczycy długo mieli to pewnego rodzaju kompleks wobec reszty Europy. No, głównie wynikało to wtedy z klimatu, a technologia jeszcze nie pokazała. Tak?
1: Jeden z polskich pisarzy, już pamiętam, który w XIX wieku pisał jeszcze, że Szwedzi to takie biedaki, nawet nie cebulaki, bo nie cebule jedzą, tylko szyszki po prostu sobie gotują i jedzą, jak nie mają co z takiego bardziej normalnego, nadającego się do jedzenia.
0: Tak, to pisał Sienkiewicz w Potopie, że jak to pan Zagłoba mówił o Szwedach, że robią podpłomyki z mąki, z szyszek. Szwedzi. I dużo było w tym prawdy. Norwegia to jest ostatni kraj w Europie, w którym udało się zlikwidować jakąś ważną chorobę. Chyba dżumę. Chyba dżuma. Ostatni przypadek był jeszcze w XX wieku w Norwegii. Norwegowie potem odkryli ropę i gaz. No i stali się bogaci. Ale ten system, teraz pojedziemy trochę kontestacją, ten system podatkowo, no tak naprawdę podatkowo państwowy w Danii, odzwierciedla tą duszę. Wysokie podatki indywidualne, bardzo wysokie podatki na samochód nałożone i bardzo wysokie podatki nałożone na domy. Jedne z najwyższych w świecie. Krótko mówiąc, nie wyróżniaj się z tłumu, a jeżeli chcesz się wyróżniać, to musisz za to zapłacić. To ma też swoje plusy, żeby nie było. Duńczycy mają duży budżet, który starają się, no właśnie, chyba trochę lepiej niż Polacy wydawać. Obserwuję czat nocnego radia. Jeżeli ktoś chce coś skomentować, to piszcie i dzwońcie na nocne radio.
1: No, a ja obserwuję stacji czaty i nocnego radia też, chociaż tam nie mogę pisać.
0: Obserwuję właśnie, oglądam sobie mój wyciąg z pensji z lat 2010-2011. Czy umiesz strzelić, ile wynosi najwyższy podatek dochodowy w Danii? Bajt. Tak mniej więcej. Najwyższa stawka, tak.
1: No to 70.
0: Ach, trochę przestrzeliłeś, ale ciężko to policzyć. Tak naprawdę 56%. Ale zanim te 56% naliczymy, to najpierw naliczamy 8% podatku na każdą pensję. Te pierwsze 8% idzie na utrzymanie zasiłków dla bezrobotnych. Każdy, kto
1: Czyli
0: płaci taki wstęp.
1: łącznie jakby 64, tak?
0: Tak,
1: Czy
0: jakby to.
1: raczej nie, bo 56 należy policzyć z 94, więc troszkę mniej niż 64.
0: Tak, dokładnie tak.
1: 92.
0: No właśnie. I dochodzi do paradoksu, w którym w pewnym momencie, od pewnego poziomu, chyba ludziom nie opłaca się pracować. A przynajmniej liczą, że może lepiej zostać w domu niż oddać. Ale ja trochę tak narzekam, a może nie powinienem. Może zacznijmy najpierw od czegoś przyjemnego, od tego, co mnie kiedyś dawno, dawno temu skłoniło do tego, żeby zrobić audycję o Danii. Mniej więcej w 2015 roku przechadzałem się z moją córeczką i żoną nad morzem w Danii, w malutkim miasteczku Søby. I przy jednej kamienicy, czy tak naprawdę małym domku, leżały wyłożone kamienie pomalowane z bardzo ładnymi, namalowanymi na nich wzorkami dla dzieci, kwiatkami, ptaszkami, pszczółkami. I obok kamieni była cena, 20 koron. I puszka, wrzucaj 20 koron. No i okazało się, że ten biznes działał, to znaczy nie było nikogo, kto sprzedawał te rzeczy, a wystarczyło wziąć, co ktoś chciał wziąć i wrzucić 20 koron do puszki. Ja pamiętam, że moja córeczka wybrała sobie jeden kamień, ma go do dzisiaj. No i rzuciliśmy 20 koron do puszki i poszliśmy dalej. I trochę się zastanowiłem smutno, czy taki sam biznes mógłby działać w Polsce, albo może działa w Polsce. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim tego typu rozwiązaniem biznesowym.
1: Nie, Wiesz co, czytałem, chociaż nie śledziłem później jej losów, ale kilka lat temu przeczytałem o tym, że otworzyli w Warszawie restaurację, gdzie przychodzisz i jesz co chcesz i płacisz ile chcesz. No i właściciel mówił w wywiadzie, że no pewnie, że przyjdą jacyś tam ludzie, jakieś obdartusy przyjdą, zjedzą, wrzucą 20 zł albo nawet i nie i się to nie zwróci. No ale liczą też na to, że grupa docelowa, dla której taki marketing, że coś, jakieś wyjątkowe miejsce, które eksperymentuje z nowym modelem biznesowym, no to będą jednak ludzie, którzy, no, na których się zarobi to nawet więcej, tak, że to wyrówna tych, którzy właśnie zjedzą i nie zapłacą tyle, ile by powinni.
0: No tak, ale tu chodziło o to, że nie, że płacisz, ile chcesz, tylko że nie ma nad tobą kogoś, kto stoi i inkasuje te pieniądze. Po prostu cena jest ustalona, ale i oczywiście teoretycznie ktoś może podejść, zabrać sobie kilka takich malowanych kamieni i pójść do domu, nie płacąc. Ale nikomu to nie przyjdzie do głowy. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wziąć i nie wrzucić. I podobną rzecz widziałem kiedyś w Austrii z gazetami i w Australii ze sprzedażą jabłek. Przy autostradzie, no, przy takiej drodze,
1: tak,
0: polnej.
1: Gazetami widziałem. Z gazetami to widziałem, jest to dość powszechne w kościołach, to znaczy jest wystawiona prasa, na tych jest cena, albo jest karteczka z cenami wywieszona, albo przy każdym tym takim kubełku, gdzie jest dane czasopismo, to jest na tym cena. No i obok skarbonka i się wrzuca.
0: No właśnie. Ta uczciwość bardzo mi się podoba. To znaczy to, że możemy wystawić puszeczkę i tam nikt nie wrzuci monetę, a nie kamień. No to jest chyba potrzebne w takim społeczeństwie, w którym państwo oferuje ci darmową szkołę, a nawet nie darmową, bo jeszcze za nią dopłaca, darmową opiekę zdrowotną, żeby starać się tego systemu nie nadużywać, bo jeżeli zaczniemy nadużywać ten system, to on się szybko rozleci. Bardzo pozytywna cecha, bardzo mi się podoba ta taka wewnętrzna uczciwość, która nie wynika z tego, że ktoś stoi z batem, tylko z tego, że chcemy być uczciwi. Pozytywna rzecz, godna rozpropagowania. Wróćmy może do podatków. Podatek, który był mój ulubiony do rozmów i zamęczałem nim moich duńskich kolegów, kazałem im się, jak to moja żona mówiła, tłumaczyć niemalże z tego. Podatek na samochody. Tu ma bardzo długą historię i moim zdaniem wynika gdzieś tam głęboko właśnie z prawa Jante. Gdy ja przyjechałem do Danii, podatek na samochody w Danii był 180%. Krótko mówiąc, do ceny z salonu trzeba było doliczyć podatek VAT, który w Danii wynosi 25%, a następnie dodać do niego jeszcze 180% podatku. Co powodowało, że
1: była podobnie też akcyza, bo wiesz, jakby nie było odpowiedniej tego akcyzy też, to pewnie by ludzie masowo jeździli do Niemiec, czy też do na Półwysep Skandynawski i przyjeżdżali stamtąd kupionymi samochodami.
0: No cóż, zapewniam cię, że dokładnie tak było i ludzie myśleli, mieli dokładnie ten sam pomysł. No skoro auto w salonie duńskim kosztuje tak drogo, to wystarczy przejechać granicę, pojechać do Niemiec albo do Polski, kupić sobie coś taniego. I cóż za problem. Otóż tak naprawdę te 180% podatku to była opłata rejestracyjna. Można było oczywiście przyjechać samochodem z Polski czy z Danii, ale trzeba było go zarejestrować. A jeżeli ktoś mieszkał w Danii albo albo ma rezydencję podatkową, to jazda autem nie na duńskich tablicach jest ciężkim przestępstwem podatkowym. Może skutkować konfiskatą i zabraniem auta i jeszcze ciężką karą finansową. No i właśnie samochody są tanie w Danii tak naprawdę, ale tablica rejestracyjna jest taka strasznie droga. Duńska tablica rejestracyjna, żeby ją dostać, trzeba zapłacić podatek rejestracyjny. Zdarzają się robione przez Urząd Skarbowy Duński kontrole na granicy niemieckiej albo na granicy szwedzkiej, bo Dania ma dwie granice lądowe ze Szwecją i Danią, ze Szwecją i Niemcami. No i sprawdzali, czy ktoś, kto wjeżdża autem na nieduńskich blachach, czasem nie pracuje w Danii. No kończyło się to źle dla wielu ludzi. Mam przed sobą, na szczęście później te podatki zmalały. Zmalały do 150% i podobno mają zmaleć tylko do 100%. Nie wiem, czy tylko do 100%, czy słowo tylko jest tutaj na miejscu. Oglądam sobie właśnie cenę Volkswagena Golfa z duńskiej strony. Nowy Volkswagen Golf z silnikiem 1.5 w takiej średnim wyposażeniu to koszt 320 tysięcy koron, czyli mniej więcej 180 tysięcy złotych. Myślę, że w Polsce można by taki sam dostać samochód za połowę ceny. To, zgodzisz się, jest dość dużo.
1: No, jest to mega zdzierstwo.
0: Tak, ale ono wynika właśnie, no, zaczęło się to w latach 60. Jeszcze w latach 60. Danią długo rządzili socjaldemokraci, którzy wymarzyli sobie społeczeństwo bez samochodu. Społeczeństwo, które używa transportu publicznego, które jeździ na rowerach, ale jak najmniej używa samochodów. No i wtedy wprowadzono właśnie te wysokie podatki stopniowo. Najpierw 50, potem 100%, aż ostatecznie doszli do 180. Była szansa, żeby łatwo sobie z tym poradzić, wyobraź sobie. Dlatego, że z podatku tego zwolnione były auta elektryczne. Dlatego Tesla po Stanach Zjednoczonych, dlatego Dania po Stanach Zjednoczonych i Norwegii była trzecim rynkiem Tesli, gdzie Tesla się świetnie sprzedawały, bo Tesle były stosunkowo tanie. Ale jeszcze w roku 2015 albo 2016 pojawił się taki artykuł: czy zapłaciłeś za Teslę swojego sąsiada? Artykuł ten twierdził, że jeżeli Tesla jest nieopodatkowana, to de facto państwo do niego dopłaca, do tego samochodu. Co jest specyficznym rodzajem myślenia, że jeżeli coś jest nieopodatkowane, to dodotujemy. No i rząd powiedział, że tak nie może być, że bogaci ludzie kupują samochody, których nie zapłacili podatku i stopniowo wprowadzają podatki na auta elektryczne. Nawiasem mówiąc, widziałem wywiad na Onecie ostatnio, w którym jeden pisarz polski, przepraszam, nie pomnę jego nazwiska, twierdził, że nasz model tanich linii lotniczych w Europie jest chory, ponieważ na to, że paliwo lotnicze, czyli kerozyna, nafta lotnicza jest opodatkowana mniej niż benzyna, oznacza to, że dotujemy linie lotnicze, co wydaje mi się dosyć specyficznym sposobem myślenia. Bajt. Następnym taką rzeczą,
1: No,
0: którą.
1: zdecydowanie jest walka z tanimi liniami lotniczymi na połączeniach międzynarodowych, międzykontynentalnych, zwłaszcza tutaj no, te ceny są dość wygórowane ze względu właśnie na no, różne opłaty, tak. A też w Polsce akurat też były dużo tańsze połączenia międzymiastowe, natomiast przyszła dobra zmiana, która zaczęła wspierać srebro, wiesz, rodowe, czyli synekury, miejsce dla swojej synekury, mianowicie loty. Tak, że wykosili z tanich lotów konkurencję i sami podnieśli ceny. No i już sobie z między miastami polskimi nie polatasz poniżej 100, znaczy rzadko poniżej 100.
0: No niestety, ja słyszałem o tym, że lot to dobro narodowe. Ja leciałem tym dobrem narodowym kilka razy. Jeżeli to jest nasze dobro narodowe, to ja nie dziwię się, że niektórzy się wynaradawiają w Polsce. Jak to mówi Rafał Ziemkiewicz. Ale dobrze, porozmawiamy może też o zarobkach. No, już wiemy, ile można w Danii stracić, a ile można zyskać. Bo moim zdaniem można zyskać sporo. Zarobki są wyższe niż w Niemczech, wyższe niż w Polsce, wyższe, ba, niż w Szwecji. Jedynie Norwegia może się pochwalić wyższymi i lepszymi zarobkami. I co ciekawe, w Danii rzeczywiście jest mała różnica pomiędzy ludźmi zarabiającymi bardzo dobrze, a ludźmi zarabiającymi tak średnio. Różnica pomiędzy lekarzem pracującym w szpitalu, a portierem pracującym w tym samym szpitalu to mniej więcej dwa razy. To znaczy lekarz zarabia dwa razy tyle, co portier pracujący w szpitalu. Taka średnia pensja na rękę po odliczeniu wszystkich podatków. Z moich doświadczeń to jest około 14-15 tysięcy koron, ale wystarczy mieć wyższe studia, żeby zarabiać trochę więcej, około 20 tysięcy koron na rękę. Duńska korona to mniej więcej 50 groszy, teraz chyba 55 groszy, więc to jest około, no jest to już kilkanaście tysięcy złotych na rękę miesięcznie do zarobienia. Co ciekawe, Dania, choć jest w Unii, ma wciąż duńską koronę, ale tak jak Szwecja, ale w przeciwieństwie do Szwecji, duńska korona jest spięta z euro. Jest w tak zwanym systemie ERM2, więc tak naprawdę duńska korona to jest euro, tylko pod inną nazwą. Chociaż Duńczycy upierają się, żeby zostawić koronę, a nie przyjmować euro. I chyba mają prawo, z tego co pamiętam, bo Duńczycy wchodząc do Unii podpisali wiele opt-outów. Mają dużo praw. I jednym z ich praw jest to, żeby nie wprowadzać euro w Danii. I myślę, że już nie wprowadzą. Dania ma świetną infrastrukturę, na przykład świetne autostrady, moim zdaniem lepsze niż niemieckie, choć mają ograniczenia prędkości w przeciwieństwie do niemieckich. Mają świetne mosty, wspaniałe takie budynki infrastrukturalne. Najdłuższy most w Europie, most pomiędzy Zelandią a Fionią, który no, robi wrażenie. Jest to kilkanaście kilometrów idące przez morze, przez Cieśninę Duńską. No i następny most z Zelandii do Szwecji.
1: Zdałem, wiem.
0: Tak, bo Dania tak naprawdę składa się z trzech części. Dania to jest wielka wyspa, Zelandia, największa wyspa Bałtyku, na której jest Kopenhaga. To jest taka ta duża wyspa pomiędzy Szwecją a resztą Danii i jest najbardziej ludną częścią Danii. Potem jest mniejsza wyspa Fionia, wyspa, z której urodził się Andersen, i wreszcie jest ta czapka Niemiec, Jutlandia. Jedna wielka wioska, jak to mówią mieszkańcy Kopenhagi. Widać rzeczywiście różnicę mentalności pomiędzy Jutlandami a Zelandczykami. No i to chyba wszystko. A, no jest jeszcze Bornholm, malutka wyspa na południe od Szwecji. No i Grenlandia. A co do Grenlandii, to chyba Duńczycy sami nie wiedzą, czy to jeszcze jest część Danii. Dania jest w Unii Europejskiej, jest też w NATO, jako jedyny kraj skandynawski jest i w Unii Europejskiej, i w NATO, a Grenlandia jest częścią Danii, ale nie jest częścią Unii Europejskiej. No. I czy będzie jeszcze dalej częścią Danii, to się okaże. Jakiś czas temu Amerykanie chcieli kupić już drugi raz Grenlandię od Duńczyków i powiedzieli, może nam ją sprzedacie, a Duńczycy odpowiedzieli tak bardzo tajemniczo, nie możemy wam jej sprzedać, ponieważ Grenlandia nie należy do Duńczyków. Nie wiem, co to znaczy, ja bym się trochę tego obawiał, tak mówić, gdybym był Duńczykiem. No, Dania kiedyś była wielkim krajem. Norwegia była częścią Danii, południowa Szwecja była częścią Danii i doczekała się rozbiorów. Bajt, ty byłeś na Jutlandii, prawda?
1: Na Jutlandii, na Zelandii i na Fionii.
0: Ach, czyli w sumie wszędzie. Widziałeś jakieś różnice pamiędzy tymi
1: Nie,
0: trzema częściami?
1: nie pamiętam, gdzie Kopenhaga, czyli na Holandii, tak? Tak,
0: Nie,
1: dobrze
0: to
1: mówię?
0: jest Zelandia. To jest Zelandia. To Zelandia to jest największa wyspa tam, gdzie jest właśnie Kopenhaga.
1: To tam nie byłem.
0: No właśnie. Jakbyś miał wymienić jakieś duńskie firmy, to co byś powiedział?
1: Zacząłbym od Lego przede wszystkim, tak?
0: Tak, Lego
1: I
0: to
1: co
0: jest.
1: dalej?
0: No właśnie, co dalej? Co dalej? Jest taka firma, która jest tak ważna i tak istotna w gospodarce Danii, że zależnie do jej wyników finansowych dostosowuje się budżet Danii. Jest to firma, która pochodzi z małego miasteczka na Fionii. Chyba każdy widział gdzieś jej znak, kto kiedykolwiek gdzieś podróżował. Chodzi o firmę Maersk. Nie wiem, czy słyszałeś o firmie
1: Aha.
0: Maersk. Tak, to jest
1: Nie, a
0: firma.
1: wiesz, pancake, czyli te takie ciasta prostopadłościenne do krojenia, co kupuje się gotowe w sklepie zapakowane.
0: Jak one się nazywały? Dunkake?
1: Tak.
0: Tak, rzeczywiście
1: To
0: jest taka
1: chyba
0: duńska
1: drugie,
0: firma
1: nie?
0: Dunkake. Tak, to jest jak najbardziej duńskie. No jest jeszcze kilka. Jest Danfoss, Grundfos, Terma i Novo Nordisk. Novo Nordisk produkuje insuliny, a Dania jest pionierem w produkcji insuliny, no to dlatego, że tak jak mówiłem, tam jest bardzo dużym producentem świń, a dawniej insulinę produkowano właśnie ze świńskich tęczności. I tak się na tym robi, że Novo Nordisk to jest jeden z najlepszych producentów insuliny. A wróćmy do tego Merska. Mersk to była malutka firma transportowa ze środkowej Danii, która wprowadziła transport kontenerowy, wymyśliła transport kontenerowy. Symbolem Merska jest taka gwiazdka na kontenerach. Na pewno widzieliście to wiele razy. Mersk to jest ogólnoświatowa firma. Ma symbol gwiazdki, ponieważ żona właściciela firmy, założyciela firmy kiedyś zachorowała bardzo i on był głęboko wierzącym chrześcijaninem i poprosił Boga, że jeżeli jego żona przeżyje, to niech pokaże mu, niech wyjdzie teraz przed dom i zobaczy gwiazdę na niebie. Wyszedł przed dom i rzeczywiście okazało się, że gdzieś świeciła, choć był dopiero wieczór, jedna malutka gwiazdka, a jego żona rzeczywiście wyzdrowiała. I ta gwiazdka stała się symbolem całej firmy Maersk. Jest to wielki konglomerat. generujący miliardowe przychody. I tak jak mówiłem, budżet Danii musi się dostosować do wyników finansowych Maerska. W ogóle Dania jest krajem dosyć dobrze zindustrializowanym.

0: firmy nie mówią nic przeciętnemu zjadaczowi chleba. Dlatego my tego tak nie widzimy. W tym sensie jest to ukryte.
1: O, tutaj nie wiem, czy obserwujesz czata. Pozdrawiamy czatujących, a zwłaszcza tych, którzy zadają ciekawe pytania. Klapacjusz, to chyba jakiś nowy słuchacz, bo pierwszy raz widzę nick. Pyta się, na ile Duńczycy są podobni do tych z Egon, klawo jak cholera, to gang Olsena, czy poważni zimni ludzie?
0: To ciekawe pytanie. Ja tego chyba nigdy nie widziałem nikogo, kto by przypominał postaci z gangu Olsena w Danii. Ja byłem wielkim fanem gangu Olsena. Myślę, że gang Olsena to był taki jeden z pierwszych kontaktów z duńską kulturą, jaką Polacy kiedykolwiek przeżyli. Właśnie klawo jak cholera i to, żeby obrobić bank i na końcu zawsze potknąć się o swoje nogi. Szczerze mówiąc, ja nikogo podobnego do kogokolwiek z gangu Olsena nie widziałem. To chyba, tak jak w Anglii trudno znaleźć kogoś podobnego do grupy Monty Pythona, tak w Danii trudno znaleźć kogoś podobnego do gangu Olsena. Myślę, że to nie... Jeżeli ktoś jedzie...
1: takie ich. Co do prawa Jante, to jeszcze później autor dołożył 11 przykazanie. Nie sądź, że jest coś, czego o tobie nie wiemy. Czy rzeczywiście mają... Duńczycy jakiś stosunek inny niż reszta, powiedzmy, Europejczyków do inwigilacji, która w dzisiejszych czasach idzie coraz dalej, zarówno w amerykańskim wydaniu, jak też unijnym, no czy też chińskim, czy też krajowym, bo poszczególne rządy w Unii Europejskiej też wiadomo, że wychodzą często przed szereg. Czy też taka sowiecka mentalność tam się może zapanoszyła, związana z donosicielstwem, w związku z tym, że to prawo zostało sformułowane na podstawie obserwacji tamtejszej mentalności.
0: Podobno donosicielstwo było popularne dawniej w mniejszych miejscowościach. Ja na szczęście się z czymś takim nigdy nie spotkałem w Danii. Wydaje mi się, że nie. Spotkałem się z takim dwojakim podejściem. Z jednej strony chyba sporo ludzi jest przeciwnych inwigilacji, ale z drugiej strony sporo ludzi mówi, że skoro wybraliśmy swój rząd, to czemu mamy mu nie ufać? Skoro to my na nich głosowaliśmy, to musimy dać im jakiś poziom zaufania. I dlaczego nie? Dlaczego rząd ma nie wiedzieć, czego kupujemy albo jak pracujemy? Jest to specyficzne. My Polacy mamy taki stosunek do naszego rządu bardzo negatywny, mi się wydaje. Taki, którym... No, czy ufasz jakimkolwiek politykowi w Polsce? No, ja myślę, że ufam niewielu. Taką osobą, którą powinniśmy ufać, wydaje mi się, jest prezydent. Zaufanie do prezydenta na ogół przez ostatnie 30 lat wyglądało różnie. A tak więc myślę, że my o wiele mniej ufamy naszemu rządowi niż Duńczycy.
1: No, to też, to chyba nasza przewaga, prawda? Bo jak przyjdą jeszcze bardziej dramatyczne pomysły, to będzie, no to oni jak te lemingi, prawda, się potulnie temu poddadzą.
0: No ale to jest chyba kwestia całej zachodniej Europy. My Polacy jesteśmy anarchistami i tak już będzie. Być może Amerykanie są podobni do nas, czy Australijczycy, ale...
1: Jutro wybory prezydenckie, zobaczymy, jakimi anarchistami są Polacy.
0: No, możemy zachęcać do głosowania. Zachęcamy. Głosujcie. Idźcie.
1: Mi się nie chce. Jeden głos ujdzie przesądzie, znaczy, więc to jest za duży koszt alternatywny, gdy chodzi o czas na to zużyty. Można go lepiej wykorzystać.
0: No tak, ale każdy ma prawo pójść zagłosować, powiedzieć, co sądzi, kto powinien być prezydentem, więc idźcie i głosujcie. No, w Australii, w tej, której mieszkam, ktoś, kto ma prawo do głosowania, jeżeli nie zagłosuje, to płaci karę. W Australii jest kara za niepójście na wybory. $50. Ale można oddać głos nieważny. Można skreślić jednego i drugiego kandydata. W Danii, z tego co pamiętam, tak źle nie jest. Wróćmy do tej Danii. Słucham?
1: Z Unii Europejskiej to w Belgii jest tak źle.
0: Tak, i chyba tylko w jednym tylko rejonie, chyba we Flandrii, nie w całej Belgii. Oczywiście masz obowiązek zagłosować. Wróćmy do tej Danii. Duńczycy są podobni do Polaków w jednej bardzo ciekawej kwestii. Mianowicie Duńczycy, tak jak i my Polacy, zostali rozebrani

0: Były rozbiory Danii. Dania była wielkim krajem kiedyś. Południowa Szwecja to była Dania, Norwegia to była Dania. No i stopniowo na skutek wojen ze Szwecją, z Prusami, tym, że opowiedzieli się po stronie Napoleona, Dania została rozebrana. Mieli szczęście. Nie przytrafił im się trzeci rozbiór, tak jak nam. My podczas trzeciego rozbioru zostaliśmy zlikwidowani. Państwo polskie zostało zlikwidowane, a Duńczycy zostali okrojeni do jeszcze mniejszej powierzchni niż teraz. Południowa część Danii została im zabrana. Po I wojnie światowej, gdy Prusy przegrały, to udało się namówić Ententę do tego, żeby w południowej Jutlandii zrobić plebiscyt. No i Duńczycy wygrali prawie wszędzie, poza jednym miastem. Dzisiejszy Flensburg to tak naprawdę duński Flensburg. Przez wiele lat perła duńskich miast, brama do Europy. Niemcy, Prusacy za Bismarcka im go zabrali i później w Flensburgu osiedliło się tak wielu Niemców, że Duńczycy przegrali plebiscyt. Ale jeżeli kiedyś będziecie przejeżdżać to przez Schleswig-Holstein, to nie mówcie Flensburg. Pamiętajcie, że to jest tak naprawdę duński Flensborg. Nie wspomagajcie pruskiego militaryzmu. No i
1: Jacek z Danii się odezwał, czyli twój poprzedni pseudonim.
0: właśnie, mój pseudonim teraz Jacek z Australii nie bardzo mi pasuje. Dawniej Jacek z Danii z czasów kontestacji miał sens, bo to było trochę prowokacyjne na kontestacji, która była trochę wolnorynkowa. I wtedy byłem Jackiem z Danii. Teraz Jacek z Australii chyba nie mówi wiele. Słuchajcie, jest po 22 w Polsce? Chyba jeszcze nie, prawda?
1: Nie, jest za 20.
0: No ale bo mam takie tematy, które powinniśmy mówić po 22. Odsuńcie dzieci od radiokomputerów, bo zrobi się temat dla dorosłych. To chyba nie możemy tego pominąć, mówiąc o Danii. Także zrobi się nieco różowo za chwilę.
1: A, czyli jeszcze bardziej niż w Holandii?
0: No, to jest kwestia sporna, ale Dania była pierwszym krajem, który w latach 60. zalegalizował w Europie pornografię. Dawniej za posiadanie zdjęcia gołej panienki w Europie można było pójść siedzieć, a Duńczycy powiedzieli, a u nas już nie. I przez wiele lat, przez całe lata 70. i 80. Dania była zagłębiem produkcji filmów dla dorosłych. Może nie uwieczniajmy tytułów tych pisemek, ale oni pierwsi powiedzieli, nie będziemy karać ludzi za posiadanie pornografii, za posiadanie zdjęć, które powszechnie chodzą za nieprzyzwoite. To się potem oczywiście rozlało dalej na całą Europę. Poza nimi poszła Szwecja, Norwegia i tak dalej. Jak ja pracowałem na Uniwersytecie w Aalborgu, to przytrafiła się dziwna sprawa. W 2010 roku na Uniwersytecie w Aalborgu wybuchł skandal. Nie musicie mi wierzyć, można to do dzisiaj znaleźć w internecie. Mianowicie kilku profesorów i jedna pani spotykało się w piwnicy, żeby uprawiać seks. Taki bardzo perwersyjny. No i jak zapewne się domyślasz, wybuchł skandal.
1: Rozumiesz, że jest bardzo perwersyjny.
0: Słucham jeszcze raz? No to jakiś sadomasochistyczny. Przebierali się za bodajże księży czy zakonników. No i wybuchł skandal międzynarodowy. Imię Uniwersytetu Duńskiego zostało w jakiś sposób splamione. No i jakie kary spotkały tych ludzi? No, dostali upomnienie, że prosimy tego nie robić. Bardzo prosimy, żeby tak się nie zachowywać. W 2008 roku, mniej więcej, duńskie Ministerstwo Kultury bodajże, albo Spraw Zagranicznych, albo Turystyki, już nie pamiętam, wypuściło do internetu film taki promujący Danię. Nazywał się on bodajże Karen z Danii. Była tam pokazana pani, która trzyma małe dziecko, takie malutkie, jak się okazało, miał na imię August. I ta pani Karen mówiła, że szuka tatę tego dziecka, bo nie wiem, czy pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś w Danii. Rozmawialiśmy o tym, jak fajnie z Danii, bezpiecznie, jak wszyscy mogą się czuć wolni. No i potem poszliśmy do mnie. I teraz, 9 miesięcy później, urodził się August i szukam cię. Co było jednym z pierwszych memów internetowych, bo YouTube'owych, dlatego że kilka tysięcy mężczyzn z całego świata nagrało odpowiedź do Karen. Tak, to ja jestem tatą Augusta. Pamiętam, jak byłem w Danii. Spotkało się to z dużym odzewem na całym świecie. No ale nawet Duńczycy stwierdzili, że trochę przegięli i dosyć skutecznie rząd duński wyrzucił firmę Karen z internetu. Udało im się to usunąć. Cała sprawa została zamieciona pod dywan. Miało to być promocja Danii. Miała to być promocja Danii tego, jak Dania jest bezpieczna i wolna. Także być może gdzieś głęboko w internecie znajdziecie jeszcze Karen z Danii. Filmik. Pytałeś też jak to było po wojnie. Jak to było, czy byli kiedyś zafascynowali się jakoś tą inwigilacją i takimi ideologiami lewicowymi. Ja spotkałem się z taką książką. Duńscy intelektualiści, którzy zafascynowali się Stalinem. Jest wokół Uniwersytetu w Walborgu jeszcze jedna tajemnica. Jest zbudowana gwiazda, czerwona gwiazda, którą widać tylko z góry, z samolotu, którą podobno wybudowali studenci w latach 50. Przejeżdżając obok niej, nie widać, że to jest wielka czerwona gwiazda, ona stoi obok ronda przy uniwersytecie, ale jak spojrzy się na widok z satelity, chociażby na Google, to widać wielką czerwoną gwiazdę obok Uniwersytetu w Walborgu, która miała, no, jakby powiedzieć, że my wierzymy w ideały socjalizmu i komunizmu. My, studenci Uniwersytetu w Walborgu.
1: No i jest też tam w Kopenhadze Christiania, czyli taki skład po byłych koszarach, gdzie nie ma prawa własności teoretycznie. Znaczy, tak przynajmniej pisała jedna polska dziennikarka, która rozmijała się dość mocno z prawdą, ale dla PKP, tak sama Intercity w tym ich magazynie, że z jednej strony napisała, że nie ma tam prawa własności, a z drugiej, że zakazane są, i ta wymieniała co, między innymi kradzieże. To można ukraść, jeśli nie ma prawa własności. Kolektywowi można ukraść, znaczy, że kolektyw ma własność. Nie?
0: Zgadza się. Myślę, że to z prawem własności to jest nie do końca prawda, ale rzeczywiście bardzo ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce. Stare koszary w Danii, które znajdują się stare koszary w Kopenhadze, wojska duńskiego, które znajdują się w samym centrum, które opuściło wojsko i były pustostanem. W pewnym momencie sprowadzili się tam skłopersi i założyli swoje własne miasteczko, nazwali je Christiania. Jak wchodzisz do Christianii, to wisi u góry baner. Baner ten mówi: opuszczasz teren Unii Europejskiej, wchodzisz do Christianii. I Christiania jest takim wentylem bezpieczeństwa. Można w Christianii kupić marihuanę czy inne narkotyki. Podobno tępione są twarde narkotyki, ale na pewno stoją tam stoły, a na stołach worki. W workach, w dużych ilościach kilogramowych, marihuana. Można podejść, poprosić o jointa i go tam spalić. Nikt za to nie ściga. Policja tam nie wchodzi, bo wywołałby jakieś protesty. No jest to typowy eksperyment z lat 70. Czyli państwo dostarcza darmowy prąd i wodę, a jacyś ludzie, którzy tam chcą mieszkać, tam mieszkają. No niestety okazało się, że szybko zabrakło miejsca w Christianii i teraz, żeby tam zamieszkać, jest bardzo trudno. Nie wiem, jak to jest robione. Jakoś kolektyw musi przegłosować, żeby ktoś tam miał prawo mieszkać. Ale bardzo ciekawe miejsce jako eksperyment społeczny. Polecam Christianię w Kopenhadze. W ogóle, trochę tak podsumowując, polecam Danię wszystkim, którzy chcieliby tam pojechać i ją zwiedzić. Ma wspaniałe parki dla dzieci. Legoland. Obok Legolandu jest jeden z największych w Europie parków wodnych, czyli Lalandia. Jedyny w swoim rodzaju leśny park dla dzieci, czy leśne wesołe miasteczko Farup w północnej Jutlandii. Jest w Danii co zwiedzać, nie można się nudzić. A budowle, na przykład mosty, które łączą wyspy, są spektakularne. Warto po nich pojeździć. Czy warto w Danii mieszkać? No to zależy od Was chyba.
1: Ja powiem, że Legoland, no to prawda, oczywiście jest cudem architektury, jeżeli z tego punktu widzenia to patrzeć, że to tam wiele rzeczy, nie wszystko, ale wiele rzeczy jest zbudowanych faktycznie z klocków. Natomiast jako tak patrząc na to, jako na wesołe miasteczko, gdy chodzi o atrakcyjność zawartych w nim no, atrakcji, to ten poniżej moich oczekiwań, tak bym ocenił. Jak byłem rok wcześniej, też z Kangura właśnie w Holandii, to między innymi spędziliśmy jeden dzień w Efteling, tam jest takie najbardziej znane wesołe miasteczko, to oceniam wyżej.
0: Tak, do Legolandu nie warto jechać, jeżeli ktoś lubi kolejki, roller coastery. Do Legolandu warto wjechać właśnie po to, żeby zobaczyć no, budowle zrobione z milionów klocków Lego, które naprawdę robią wrażenie i po prostu pocieszyć oko. No, poza tym, jeżeli ktoś lubi Lego, a ja nie znam wielu osób, które nie lubią Lego, to można poczuć się, że jest się w centrum miejsca, gdzie Lego powstało. Można się poczuć, że to jest taka świątynia fanów Lego. Tak, z takiego czysto biznesowego punktu widzenia, Lego to jest świetny przykład do tego, jak z małego miasteczka prosty stolarz może wpaść na genialny pomysł i stworzyć multimilionową, czy już nawet miliardową firmę. Stolarz, który założył Lego, zauważył, że jego dzieci lubią bawić się klockami, wtedy jeszcze drewnianymi, i zaczął wycinać z nich różne kształty, żeby jego dzieci mogły budować z tych kształtów różne budynki. I wkrótce okazało się, że takie klocki dla dzieci były jego głównym produktem. Było to na przełomie XIX i XX wieku i pierwsze klocki Lego były drewniane. Później wprowadzono klocki plastikowe, no i my znamy Lego już jako klocki plastikowe. To miasteczko, w którym jest Legoland, Billund, to jest malutkie, kilkutysięczne miasteczko w samym środku Jutlandii. Można powiedzieć, że w środku niczego, ale ze względu na to, że tam jest Legoland, ten ruch turystyczny tak się rozrósł, że drugie największe lotnisko w Danii, Billund, po Kopenhadze, jest właśnie przyklejone, można powiedzieć, do Legolandu. No, widać, że to miasteczko kipi życiem, szczególnie w sezonie turystycznym, że nie brakuje tam pieniędzy i no, jest tam co zwiedzać. Co jest takim pozytywnym przykładem? Często myślimy, że w małym miasteczku, w małej miejscowości nie możemy zbudować dużego biznesu, a się okazuje, że proszę bardzo, absolutnie możemy.
1: A co do biznesu Lego jako firmy, to też spotkałem się, może potwierdzić albo zaprzeczyć, jeżeli masz wiedzę, z takim faktem, znaczy ty go zweryfikuj, że jest to firma, która prowadzi dość ciekawą politykę, gdy chodzi o zatrudnianie pracowników, no bo w przeciwieństwie do wielu innych dużych firm, gdzie tylko właściwie ci, którzy się zajmują obsługą klienta czy samym produktem, muszą być nim autentycznie zainteresowani. Tam każdego, czy to księgową, czy to sprzątaczkę, pytają się w kwalifikacyjnej o to, czy miała klocki, czy bawiła się klockami, czy lubi klocki. Po prostu chcą mieć wśród swoich pracowników autentycznych fanów tych klocków.
0: Tak, to ja o tym słyszałem. Ja kiedyś przez kilka miesięcy byłem w Danii bezrobotny, a działo się to wtedy, kiedy byłem pomiędzy kontraktami, bo ja pracowałem na Uniwersytecie w Valborgu i miałem chwilę przerwy, co się świetnie wpasowało tak, w moje życiowe plany. Wtedy urodziła się moja córka, ale byłem kilka razy na konsultacji z pewnymi doradcami szukania pracy. I ja powiedziałem, że chciałbym startować na przykład do Lego. Dlaczego nie? Oni powiedzieli, wiesz co, daj sobie spokój, nie próbuj nawet, bo na każde podanie, na każde miejsce pracy w Lego spływają dziesiątki tysięcy chętnych z całego świata. Jak ktoś widzi, że pracuje w Lego, to no, po prostu ludzie z całego świata chcą się tam dostać. Każdy chce pracować w Lego. Podobno jest to miejsce, gdzie można bardzo rozwinąć swoją kreatywność i rzeczywiście trzeba być pasjonatem klocków Lego. Też o tym słyszałem. Szczerze mówiąc, firma, ja bym chciał pracować w Lego, tak sobie pomyślę. Myślę, że to jest świetna praca, ale podobno bardzo trudno, bardzo, bardzo trudno się tam dostać.
1: No to może konkurencja Lego jakaś jest w Australii chociażby.
0: Nie, konkurencja Lego jest w Polsce. Klocki Kobi Klocki Kobi to jest chyba drugi największy producent klocków na świecie. I to są klocki, które bardzo mądrze, to Polacy wymyślili klocki Kobi, które weszły w te nisze, w które nie weszli Duńczycy. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nigdy nie powstała żaden zestaw Lego o wojsku. Nie ma samolotów czy czołgów z klocków Lego. To jest polityka
1: Chyba
0: firmy.
1: Gwiezdne wojny chyba są w Lego, a to jest typowo militarna
0: No tak, Gwiezdne
1: przedsięwzięcie.
0: Wojny są. Rzeczywiście, to jest chyba jedyny wyjątek, ale jednak jest różnica pomiędzy Gwiazdą Śmierci a czołgiem. Nie wiem, czy się zgodzisz. I w
1: No,
0: polskie
1: to
0: klocki.
1: taka jest fikcyjne, chociaż bardziej śmiercionośne chyba. Nie wiem, nie jestem fajem Gwiezdnych Wojen, tylko Star Treka, ale chyba Gwiazda Śmierci, jak sama nazwa wskazuje, jest dużo bardziej śmiercionośna, jest bronią masowego rażenia.
0: No właśnie. Przepraszam, widzę, że Tomisiu na czacie pyta się o moje mieszkanie w Australii. Zrobimy jeszcze audycję Australii. Słuchajcie, zrobimy jeszcze audycję Australii. Dzisiaj mówimy o Danii. Jeszcze będzie duża audycja Australii w przyszłości. Etam mówi, że pierwsze polskie klocki Domet. Etam, zadzwoń na nocne radio i porozmawiaj i opowiedz o klockach Domet. Ja o nich nigdy nie słyszałem. Nie wiem, czy słyszałeś, w Chinach jedna firma kopiowała klocki Lego 1 do 1. Nie chcę już nawet unieśmiertelniać jej nazwy, bo nie warto. Były to rzeczywiście kopie klocków Lego. No i Chińczycy chyba zmieniają swoje podejście do praw autorskich, bo skonfiskowali no, kilka z tysięcy czy kilkanaście tysięcy zestawów tych podrobionych chińskich klocków Lego. No rzeczywiście, to były po prostu kopie
1: Było
0: jeden do
1: napisane
0: jeden.
1: Lego na tym?
0: Nie, nie było
1: Tak,
0: napisane Lego.
1: podrobione.
0: Było napisane jakaś chińska nazwa, ale logo było stylizowane na Lego i zestawy były takie same, jak mają klocki Lego duńskie. No i rzeczywiście skonfiskowali no po prostu one się podszywały te klocki niemalże pod klocki Lego. Polskie klocki Kobi, wszystkim polecam, wspierajmy polską produkcję. Bardzo fajne są te klocki. Coś jeszcze chciałem dodać na temat. No właśnie, nie wiem, czy chcesz pogadać trochę o historii. Nie chcę zanudzić słuchaczy Danii. Może to być. To przede wszystkim, jak od Danii odpadały kolejne części. Ale nie chcę zanudzić słuchaczy opowieściami o tym.
1: No to powiedzmy, że słuchacze na czacie, powiedzcie, czy macie jakieś pytania specyficzne z tego, bo ja myślę, że to jest temat na tyle obszerny, że można by cały odcinek zrobić. Może nawet jeżeli nie wystarczy o Danii, to można by duńsko-australijski odcinek zrobić, historyczny, jakiś porównawczy, czy jakiś tam po prostu historyczny odcinek, w którym skoncentrować się na krajach, ale nie, to taka luźna sugestia oczywiście, bo to ty decydujesz. Natomiast jest to, myślę, obszerny temat, że zaczynać go teraz po prawie godzinie, to by było trochę ryzykowne, dlatego wolę, tak jak powiedziałem, zachęcić słuchaczy do tego, że jeżeli macie jakieś konkretne pytania w tą działkę się wpisujące i być może też dające jakiś impuls do tego, żeby rozwinąć to później stały odcinek w jakimś kierunku was interesujący w nim, no to piszcie, piszcie, dzwońcie oczywiście. Może tak, może ktoś zadzwoni, bo przynajmniej pierwszy raz, prawda, do nowej audycji zadzwonić, to jest jakieś wyróżnienie.
0: No właśnie, zapraszamy. Skype kontestacji nie działa, działa Skype nocnego radia. Może porozmawiajmy chwilę o pracy, bo praca w Danii jest trochę specyficzna. Jak ja zacząłem pracować na Uniwersytecie w Aalborgu, to mieliśmy specjalne spotkania organizowane przez Duńczyków. Nazywały się Jak zrozumieć Duńczyka w pracy. Duńczycy są, bardzo wyraźnie separują życie prywatne od życia zawodowego. My w Polsce czasami chodzimy z kolegami z pracy na piwo, mamy kolegów z pracy, którzy stają się naszymi kolegami w życiu prywatnym. Duńczycy raczej trzymają się swoich przyjaciół z lat młodzieńczych. Jest bardzo wyraźna separacja pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Sposób, w jaki należy przekazywać krytykę w Danii, jest również dość dobrze opisany. Ulubionym sposobem na przekazywanie krytyki przez Duńczyków jest tak zwana metoda kanapki. W metodzie kanapki chodzi o to, żeby opakować tą negatywną część, którą chcemy przekazać, w kanapkę. Czyli najpierw mówimy o tym, co ktoś zrobił, o jego dziele, czy o tym, jak pracuje, coś dobrego. Później pozwalamy sobie na odrobinę krytyki I znowu kanapka od góry, kończymy czymś pozytywnym. I tak opakowaną gorzką pigułkę należy sprzedawać w pracy. Jest to specyficzne podejście, które powoduje, że w pracy na pewno są mniejsze napięcia. I Duńczycy są w ogóle dosyć wyluzowani w pracy, ale czasami dla kogoś, kto przyjeżdża z centralnej Europy czy z krajów anglosaskich, gdzie są chyba bardziej bezpośredni, no niektóre przekazywanie krytyki w sposób, w jaki my przekazujemy, może spotkać się z reakcją dosyć niewesołą. Więc bądźcie delikatni, jeżeli kiedykolwiek pracujecie z Duńczykami. Starajcie się nie być tak bezpośrednim, jak to my mamy w polskiej kulturze. To jest dosyć fajne. Czy to dobre, czy to złe? Chyba się trzeba do tego przyzwyczaić. Chyba nie możemy powiedzieć, czy to jest ani pozytywne, ani negatywne. A ty jakbyś bajt wolał? Wolałbyś, żebym ci powiedział, że beznadziejnie się z tą prowadzi audycję, czy wolałbyś, żebym to opakował w kanapkę?
1: To zależy, czy przy słuchaczach, czy prywatnie.
0: No właśnie. No właśnie. Dużo spotkań w Danii jest kolektywnych. I rzeczywiście na forach internetowych można znaleźć, po czym poznać, że za długo jesteś w Danii, po tym, że każda decyzja musi być podjęta przez kolektyw. Więc na spotkanie firmowe zaprasza się wszystkich od prezesa po sprzątaczki i wszyscy musimy razem podjąć decyzję. No i w takiej sytuacji oczywiście, gdy mamy 20 czy 30 osób co najmniej, krytykować należy ludzi w sposób zrównoważony i spokojny.
1: Tak, admonish your friends privately, but praise them openly. A tutaj myślę, że warto wrócić do kwestii właśnie tych XXX, albowiem krawiec i nocny 1, 2, 3, 4. Zastanawiasz, czy to jest słuchacz, który wcześniej nosił nick nocny penis łowca i mu go ocenzurowali. Mianowicie piszą oni tak. W Danii była kiedyś legalna pedofilia i chyba zoofilia w latach 70. i sprzedawano filmy pedofilskie na kasetach.
0: Ja słyszałem o tym, że rzeczywiście w Danii była legalna pedofilia, ale nie udało mi się tego nigdzie potwierdzić. Podobno ten age of consent był obuszczony bardzo nisko i rzeczywiście przez jakiś czas była to raczej luka prawna, która powodowała, że no, takie rzeczy miały miejsce, ale Duńczycy się dosyć szybko z tym uwinęli. Natomiast tak, to jest dosyć temat, o którym chyba trudno mówić, ale była legalna przez wiele lat, jeszcze jak ja tam mieszkałem, rzeczywiście była legalna zoofilia. I chodziły takie, nie wiadomo, czy to były legendy, czy to była prawda, że tuż za duńską granicą były takie miejsca, gdzie można było kupić takie materiały, tuż za niemiecko-duńską granicą. Jak spojrzycie na mapę, gdzie Dania łączy się z Niemcami, to tak jak mówiłem, Flensburg jest jeszcze po niemieckiej stronie, ale jego północne dzielnice, Padborg, już jest po duńskiej stronie. I tam podobno po przekroczeniu granicy no, była większa wolność. Duńczycy się też reflektowali bardzo późno, kilka lat temu wszelkie materiały o zoofilii zostały również zbanowane w Danii, na szczęście. I no, myślę, że to raczej były po prostu błędy.
1: To jest, że mówisz na szczęście. No, to ograniczenie wolności słowa.
0: Na pewno tak, ale ja jednak uważam, że to powinno być. Pod tym względem moja wolnościowość chyba nie sięga tak daleko. Ja jestem za tym, żeby to było nielegalne. Moja wolnościowość aż tak daleko nie sięga. Podoba mi się to, że... No, to jest różnica między tobą a mną. Ty jesteś libertarianinem, a ja konserwatywnym liberałem. Możemy się o to pokłócić. Ja uważam, że państwo minimalne jest potrzebne, ty uważasz, że państwo minimalne nie jest potrzebne. W każdym razie,
1: no, ale
0: tak.
1: Minimalne, bo to nie jest kwestia wojska tam obronności, czy sądu, czy czegoś tam. No.
0: Zgadza się, masz rację, ale ja tak po prostu powoduje to we mnie takie uczucie jakiegoś, że to jest nie w porządku, że ja bym nie chciał, żeby takie rzeczy były dostępne w Danii. Pytanie jest o jedzenie. Potrzeba pyta o... Tak?
1: To dygresja jest, więc o co pyta na czacie?
0: Pytała potrzeba, o co jedzą Duńczycy? To świetne pytanie, bo duńska kuchnia przypomina trochę polską, moim zdaniem.
1: Słodkie bułeczki jedzą z ostrymi rzeczami, z wędliną, z serem, tak. No.
0: Tak, ale to jest pyszne. Ja nie wiem, dlaczego ludzie się tak dziwią. Bułka drożdżowa z szynką i serem jest wspaniała.
1: Z szynką, serem i drzewem, tak?
0: Tak, to jest bardzo dobre, ja to bardzo lubię. Popularna jest pizza z dżemem. Na przykład ciasto, w różnych miejscach widziałem pizzę, takie ciasto jak do pizzy i my byśmy na to położyli szynkę i ser i sos pomidorowy, a oni na to kładą słodkie rzeczy i jedzą to jako deser. No,
1: Pizza hawajska jest na.
0: bardzo, bardzo jest popularna pizza hawajska. Ja jestem wielkim fanem pizzy hawajskiej, uwielbiam ananas na pizzy. I pamiętam, w Danii jest sporo Włochów. Sporo Włochów studiowało ze mną na Uniwersytecie w Aalborgu i oni zawsze szczękali zębami, gdy myśleli o pizzy hawajskiej. Nawet to było takie moje guilty pleasure, żeby opowiadać im o tym, jak ja bardzo lubię pizzę hawajską, jak świetny jest ananas na pizzy, bo no, Włosi są bardzo ekspresywni i pokazują, że przy mnie proszę nie jeść takich rzeczy. A ja mówiłem, a właśnie, że spróbuję. Jeszcze dodam do tego dżem, żeby było śmieszniej. Ale taki standardowy, taka standardowa duńska kuchnia, to jest dużo mięsa i dużo warzyw, a szczególnie dużo kapusty. To jest taka, powiedzmy, wiejska duńska kuchnia. Ja niespecjalnie za tym przepadam, no ale to wynika z klimatu duńskiego. Ja bardzo lubię desery duńskie. Wszelkie bułeczki z cynamonem. Cynamon jest bardzo popularny w Danii. Ryż na słodko i na ciepło albo na zimno, pomieszany z ciepłą marmoladą. Duńskie desery są świetne. Polecam, jeżeli ktoś będzie w Danii. No i świetne piwo. Tak?
1: Unia Europejska wydała normy co do zawartości cynamonu i te bułeczki z cynamonem, co się jakoś tam nazywają podobnie w Danii i w Szwecji, no to Szwedzi musieli zmniejszyć ilość cynamonu, a Duńczycy no, się postawili i wpisali to sobie jako tam wyjątek, jakiś regionalny produkt, który nie musi spełniać tych norm, tak czytałem.
0: Dokładnie tak. To było kilka lat temu. Okazało się, że cynamon zawiera jakąś substancję, która, no właśnie, która w Unii Europejskiej nie może być w dużych ilościach. No cóż.
1: Mogła, ale wprowadzili przepis, że nie może od teraz. Nie może
0: No
1: być pożywienia.
0: tak. Zgadza się. No, ja trzymam
1: A
0: stronę Duńczyków.
1: co do
0: W tym
1: piwa,
0: sprawie.
1: to mówisz o piwie Red Eric, takim zbarwionym na czerwono wyciągiem z jakiejś takiej borówki, co tam rośnie?
0: Ja się nie z tym piwem Red Eric nie spotkałem. Słyszałem o nim kiedyś, ale nigdy nie miałem okazji go pić. No, my jak myślimy o piwie duńskim, to myślimy o Carlsbergu. Ewentualnie niektórzy znają Faxe albo Tuborg. Ja nie polecam tych piw. Ja nie polecam Carlsberga. Carlsberg jest niedobry. Och, nie. Podobno najlepsze piwo na świecie, jak się reklamuje, ale to zupełnie nie moje klimaty. Ale browar Carlsberga produkuje piwo lepszego rodzaju. No, oczywiście dużo droższe, nazywa się Jacobsen. Ten Jacobsen jest wiele rodzajów, a potem w Danii jest mnóstwo małych browarów. Browar Lucken, browar Thisted, które produkują świetne kraftowe czy półkraftowe piwa. No, jeżeli mogę powiedzieć, że za czymś tęsknię tu w Australii, z Danii, to są właśnie duńskie piwa. Polecam wszystkim, przywoźcie w dużych ilościach. W Aalborgu, w którym mieszkałem, jest aalborski browar. Fenomenalne, wspaniałe piwa. Duńczycy się naprawdę na piwach znają. Nie wiem, czy słyszeliście o akwawicie. Akwawit to jest duńska wódka, która jest z dodatkiem smakowym różnych roślin i przypraw. Jest to bardzo trudne do picia, jeżeli ktoś jest do tego nieprzyzwyczajony. Polecam spróbować, ale nie polecam pić w dużych ilościach. Ja próbowałem. Bardzo, bardzo specyficzny smak.
1: Duńczycy to piją właśnie tak, że sobie tylko kosztują na smak, czy w dużych ilościach właśnie?
0: Myślę, że głównie kosztują na smak. Ja słyszałem o latach 60. i 70., gdzie na przykład przepisy odnośnie prowadzenia po alkoholu były bardziej liberalne. A ponieważ Danii jest dość chłodno, to ludzie, którzy pracowali jakoś na zewnątrz, czy to robotnicy, czy to rolnicy, co rano obowiązkowo wypijali tak zwany schnaps, 50 albo nawet 100 takiego mocnego alkoholu. I to było zupełnie normalne. To było coś, co nie było w jakiś żaden sposób tępione w społeczeństwie. No, po prostu wychodziłeś na dwór, jest zimno, trzeba strzelić lufę. Teraz jest to może bardziej, jest to mniej popularne. Ludzie w miastach już pracują w budynkach, więc nie ma potrzeby tak tego wspomagania się. No, ale tak było dawniej. A propos jeszcze samochodów, pamiętajcie, że w Danii do dzisiaj istnieje przepis, który jest chyba jedynym przepisem na całym świecie. Zanim ruszycie samochodem, Macie obowiązek według prawa sprawdzić, czy pod samochodem nie ukryło się dziecko. Ten przepis chyba do dzisiaj nie został zniesiony. Oczywiście nikt go nie stosuje, ale jest to przepis w kodeksie drogowym duńskim. Także sprawdzajcie, czy nie ma dzieci pod samochodem. Nie wiem, czy ty, Bajt, masz jakiś samochód i czy zawsze sprawdzasz, czy dziecko się nie ukryło, czy to przed przednią, czy tylną osią.
1: Mam samochód, ale akurat uległ podczas pchania po skończeniu się w nim benzyny pewnemu nieszczęściu, mianowicie wpadł do potoku.
0: Ojej, nie słyszałem tej historii, ale muszę ją kiedyś opowiedzieć. A propos benzyny, benzyna w Danii przypomina cenami benzynę niemiecką. Trochę drożej niż w Polsce, ale nie dużo drożej. I ciekawe, w Danii wciąż jest benzyna 92 oktany, której nie można znaleźć w Polsce, ale jest popularna do tego, żeby ją nalewać do starych samochodów. Więc jeżeli będziecie kiedyś na duńskiej stacji, to nie zdziwcie się, jak zobaczycie benzynę z tajemniczym napisem 92. Ale nie używajcie jej, bo
1: a
0: różnica
1: chyba to
0: jest
1: w
0: raczej.
1: PRL-u powszechnie, to jest jak najbardziej, pamiętam.
0: Tak. Ale u nas już dzisiaj jej nie ma. Dzisiaj już nie możemy znaleźć benzyny 92. Duńczycy mają słabo rozwiniętą sieć kolejową. Nie wiem dlaczego, ale nie polecam podróżowania pociągami w Danii. Mało jest linii kolejowych, mało zelektryfikowane. W latach 60. poszli drogą Brytyjczyków. Rozebrali prawie wszystko i postawili na autostrady, na ruch kołowy. Czy im to wyjdzie na zdrowie, czy nie, to nie wiem. No, ale pociągami nie polecam. Tanie połączenia lotnicze są i bardzo fajnie się lata po Danii. Ja kiedyś mieszkałem przez 2 miesiące w Kopenhadze, a pracowałem cały czas w Valborgu i wstawałem o 5:30 rano, żeby w Kopenhadze, żeby na 9:00 dolecieć do Valborga. Co drugi dzień. Tak przez 2 miesiące i dawało się to zrobić. Więc jeżeli jesteście w Danii, to polecam albo swój samochód i autostrady, albo transport lotniczy. Jest bardzo wygodny.
1: Mimo że to taki mały kraj, a samolot spala najwięcej przy starcie i lądowaniu, więc wydawałoby się, że to jest mało tak ekonomiczne latać po takim, właśnie na takiej niewielkiej długości.
0: Tak, ale to wynika z tego, że połączenia pomiędzy Kopenhagą a Jutlandią, a północną Jutlandią, czy to pomiędzy Aarhus czy Aalborgiem, bo największe miasto to Kopenhaga, drugi jest Aarhus, później jest Odense na Fioni i Aalborg. I żeby pojechać samochodem, to trzeba pojechać po takiej literce L. Trzeba zjechać na dół do Koldingu, do takiej miejscowości, która jest w centrum Danii, wjechać mostem na jedną wyspę, na drugą wyspę. I więc w prostej linii z Aalborga do Kopenhagi jest jakieś 200 km, ale samochodem jest 400 km, bo tak się układają mosty. Więc dlatego rozwinął się transport lotniczy, bo ma więcej, okazało się, że ma więcej sensu. Ma więcej sensu, bo samolot leci po prostej. Dlatego myślę, że taka jest przyczyna tej popularności transportu lotniczego.
1: No, to podobnie w Stanach. W Stanach też prawie w ogóle nie przewozi się pasażerów koleją, tylko przejął to transport lotniczy.
0: Tak, podobnie w Australii. W Australii kolej to, no, kuriozum można powiedzieć. Robi się to dla fanu. To jest dla miłośników kolei. A podróżowanie koleją po Australii nie opłaca się ani czasowo, ani pieniężnie, ani ekonomicznie nie ma to sensu. Wygodniej jest polecieć. Specyficzne to jest. No, po Polsce ja jednak lubię jeździć pociągiem, a po Danii samolot. Może będziemy powoli podsumowywać tą naszą Danię i powiemy, co będzie w następnych audycjach. Bajt, jak myślisz? Co jeszcze nam zostało z tematów duńskich? Czy coś na czacie widzisz? Jakieś pytania?
1: No, zostało tam, tak, było klasycznie o alkoholach, nie było może o kobietach, to znaczy czym się charakteryzują kobiety duńskie, czy warto Dunkę, bądź też dla naszych słuchaczek Duńczyka mieć na oku.
0: Nigdy się nie zainteresowałem Duńczykiem, żeby go mieć na oku, a jako człowiek szczęśliwie żonaty od 11 lat nie interesowałem się specjalnie Dunkami, ale Dunki na pewno ubierają się gorzej od Polek. Lubią się ubierać, no, powiedzmy, w sposób wyluzowany. Jeżeli stanie obok siebie przeciętna Polka i przeciętna Dunka, to łatwo je rozpoznać. Polki są po prostu lepiej ubrane, lepiej umalowane, mają lepsze buty i mają zupełnie inny styl. Czy warto mieć Dunkę za żonę? Nie wiem. Nie wiem, ale z opowieści ludzi, którzy zdecydowali się na taki sport ekstremalny, słyszę, że jest to trudne, dlatego że połączenie duńskiej duszy z polską no, może dać różne efekty. Ja bym osobiście chyba nie zaryzykował. Duńki są też uważane, przynajmniej Szwedzi uważają, że Szwedki są ładniejsze od Dunek. Nie wiem, to już niech każdy sobie sam oceni. Ale szczerze mówiąc, myślę, że w Danii wciąż jest jeden problem. Wciąż Duńczycy patrzą na Polaków jako na tych gorszych kuzynów ze wschodu. Co powoduje, że myślę, że przeciętny Polak miałby problemy z tym, żeby zainteresować sobą Dunkę. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Myślę, że to już jest niesłuszne, że te różnice powiedzmy dochodowe czy cywilizacyjne już się coraz bardziej zanikają, ale wciąż jeszcze pokutuje to spojrzenie na nas jako na tych troszeczkę gorszych. Więc nie umiem powiedzieć, czy warto wyjechać do Danii, żeby tam mieszkać. To myślę, to zależy, czy warto pojechać tak jak ja na parę lat i pojechać dalej albo wrócić, czy warto się osiedlić w Danii. Ja miałbym chyba problemy z osiedleniem się w Danii. Byłoby mi ciężko nawet po wielu latach myśleć o sobie jako o Duńczyku. A żeby gdzieś mieszkać i być szczęśliwym, no trzeba się czuć jakoś związanym z tym krajem. Dla mnie to chyba byłby problem. Ale?
1: A w porównaniu z Australią?
0: No, myślę, że w Australii o wiele łatwiej jest myśleć mi o sobie, że jestem Austrijczykiem, niż że jestem Duńczykiem. Jednak w Danii była to wyraźna różnica, na przykład pośród studentów, którzy byli na Uniwersytecie w Aalborgu. Byli studenci zagraniczni, Amerykanie, Polacy, Rosjanie, Włosi, Chińczycy i studenci duńscy. Tam było to wyraźnie, wyraźny sposób zarysowane. Natomiast w Australii wydaje mi się, że to społeczeństwo jest bardziej takie inkluzywne, że my wszyscy tu jesteśmy skądś. My wszyscy tu przyjechaliśmy. Ale, żeby nie było, są też Polacy, którzy świetnie się czują w Danii i ja takich znam, i którzy nie wyobrażają sobie mieszkać gdzieś indziej, więc to jest chyba kwestia indywidualna. Na pewno plusem jest to, że jest blisko. Samochodem do Szczecina z Aalborga można dojechać w 6-7 godzin. Z południowej Jutlandii można dojechać w parę godzin. A jednak jest się w kraju, którym lepiej się zarabia na pewno i żyje się spokojniej. Promem można dopłynąć do południowej Szwecji, dalej dopłynąć, dojechać do Danii, no też w parę godzin. I to jeszcze wygodniej. Do Australii promem w parę godzin nie dopłyniemy. Samochodem nie dojedziemy. Do Wielkiej Brytanii samochodem trzeba jechać cały dzień. Więc Dania może być ciekawą opcją do wyboru dla ludzi. A czy ty, Bajt, jak byś miał wybierać? Czy wybrałbyś się na stypendium na 3 lata do Danii? Z tego, co usłyszałeś, po tym, co usłyszałeś.
1: No wiesz, ja bym się, no zależy oczywiście, ale jak wydawali, no to jakby była alternatywa, prawda, no to tak in abstracto nie bardzo mam jakąś odpowiedź zdecydowaną. No. Mogłoby to być ciekawe, no.
0: W Danii studia są bezpłatne, a oprócz tego państwo płaci studentom za studiowanie. Jest tak zwana
1: opłata. Trzeba płacić po tym, jak ja skończyłem. Mój kuzyn się na to załapał, że były tak zwane kierunki zamawiane i 1000 zł miesięcznie płacono.
0: Tak, pamiętam tą historię, ale nie wiem, czy z tego się już nie wycofano w Polsce, z tych kierunków zamawianych. W Danii natomiast...
1: Nie się wycofano, bo to był pomysł Platformy, a PiS, jak wiadomo, musi wszystko, nawet jeżeli chcą zrobić prawie, że dokładnie to samo, to muszą to nazwać po swojemu i wprowadzić od nowa.
0: No tak, to jest specyfika polskiej polityki. Duński rząd płacił wszystkim studentom, tak zwane SU. Jak ja studiowałem, ja robiłem doktorat, więc ja byłem na zupełnie innych zasadach, ale zwykły student magisterski czy licencjacki dostawał miesięcznie 8 tysięcy koron, z tego co pamiętam. 8 tysięcy koron nieopodatkowane to jest mniej więcej 4,5 tysiąca złotych. I te 4,5 tysiąca złotych każdy student miał do wydania na swoje potrzeby, za sam fakt, że studiuje. Ja zadałem jakieś pytanie Duńczykom, jaki to ma sens, dlaczego tak jest? I spotkałem się z odpowiedzią, że no przecież musimy wyrównać szanse wszystkim studentom. Również ci, którzy przychodzą z biedniejszej rodziny, czy z daleka, muszą mieć możliwość, żeby w biedny sposób w Danii jakoś przeżyć. No jest to część duszy chyba. Potrzeba pyta na czacie, ile trzeba koron duńskich zabrać, żeby spędzić sobie turystyczny weekend w Danii? Ja bym zabrał ze sobą, zakładając, że jesteś stosunkowo skromny, ale to jest bez przesady, jakieś 4000 koron, żeby czuć się swobodnie. 4000 koron, czyli 2000 zł plus transport. Wtedy możesz pójść do restauracji, możesz zapłacić za hotel, zobaczyć jakieś atrakcje. To też zależy gdzie. Czy na Jutlandii, która jest trochę tańsza, czy w Kopenhadze, która jest odrobinkę droższa. 4000 koron, myślę, jest potrzebne. No, Eta mówi, że wydał w 7 dni 6 swoich ówczesnych pensji w 1998 roku. Tak, wierzę w to. Wtedy jeszcze te różnice w polskich zarobkach i duńskich były kolosalne. Więc dzisiaj Dania się robi coraz bardziej przystępna dla wszystkich. Dla miłośników rowerów. Są którzy ludzie wśród nas, którzy uwielbiają rowery, którzy lubią podróżować na rowerach. Dania to jest raj. Tak jak w Polsce mamy drogi krajowe dla samochodów, autostrady, to w Dania jest cała pokryta rowerowymi drogami krajowymi. Można przejechać Danię, całą Danię z góry do dołu, z lewej na prawą, tylko ścieżkami rowerowymi. I
1: ta noclegowa jakaś tania, stosowna do tego.
0: Jeszcze raz, co takiego?
1: Jeżeli chce się na podróż przez całą Danię wzdłuż i wszerz wybrać rowerem, to jakaś baza noclegowa stosowna do budżetu rowerzysty by się przydała. Jest takowa?
0: Tanie hotele, ja swego czasu, jak jeszcze na przykład szukałem pracy w Danii, to tani hotel kosztował 500 koron na jedną noc. 500 koron to jest około 250 zł. Myślę, że dzisiaj można znaleźć takie hotele, no ale taniej byłoby to chyba trudne. Myślę, że na jedną noc taki sposób, żeby dało się gdzieś przespać, nie dostać pcheł, 500 koron na noc trzeba policzyć. I dla ludzi, którzy lubią jeździć na rowerach, Dania to jest raj. Widać mnóstwo osób rano jeżdżących do pracy na rowerze. Do duńskich rowerów przyczepiane są przyczepki do przewozu dzieci. To jest powszechne. Zdarzają się prezesi firm jeżdżący na rowerze, sędziowie jeżdżący na rowerze, lekarze jeżdżący na rowerze. Jazda na rowerze w Danii jest zdecydowanie na propsie. No, nocny pisze, że Dania pod nami stoi. Tak? Nie, no. Jeszcze raz, tak?
1: W Holandii podobnie. Tak,
0: w Holandii zdecydowanie podobnie. Ja w Holandii spędziłem tylko jeden dzień, więc nie umiem tego porównać. Ale tak, Holandia jest bardzo podobnym krajem do tego. No tak.
1: To co, 22:20 nam nastała. Ostatnia szansa, żeby ktoś zadzwonił, tak pozwolę sobie powiedzieć, jako współprowadzący.
0: Dokładnie tak, ja jestem
1: i
0: na...
1: co, i podsłuchaj.
0: Ja jestem na nocnym radiowym Skype'ie. Kiedyś to może ja dorzucę jeszcze taką jedną drobną historię z Danii, którą pamiętam. Jeżeli ktoś będziecie w Kopenhadze, to takim centrum dla turystów jest Nyhavn, czyli nowy port. Jest to naprawdę bardzo ładne miejsce, taki kanał. Kanał w sensie takim jak w Amsterdamie, kanał w sensie droga wodna w mieście, który wrzyna się w miasto, wokół stoją kolorowe domki i za naprawdę niewielkie pieniądze, około 30-40 koron, można kupić wycieczkę około godzinną tymi kanałami po Kopenhadze. Polecam, naprawdę warto. I gdy się przejeżdża przepływa się tym statkiem obok takiego wysokiego budynku, który stoi w porcie, wysokiego, bo on ma około 6-7 pięter, jest to budynek mieszkalny z lat 60., to widać, że co wyższe piętro w tym budynku ma troszeczkę mniejsze okna. I pani opowiada o tym, dlaczego tak jest, dlaczego co wyższe piętro, to mniejsze okna. Czy to po prostu taka architektura, czy chodzi o to, żeby ten budynek był stabilniejszy? Nie. Chodzi o to, żeby ci, którzy mają lepszy widok, ponieważ są wyżej, tak naprawdę nie mieli tego lepszego widoku, bo mają coraz mniejsze okienka. To jest pewnego rodzaju duński egalitaryzm, żebyśmy wszyscy mieli tak samo. Jeżeli lubicie tego typu podejście do świata, tego typu podejście do życia, w Danii będziecie czuć się dobrze. Jeżeli nie, to jedźcie do Danii albo turystycznie, albo tylko na chwilę. To może takie podsumowanie. Duńskiej duszy.
1: No to
0: coś dodać?
1: No, czas się żegnać. Zaczęliśmy po chrześcijańsku, to teraz się nie przeżegnamy, pożegnamy. Drodzy słuchacze, to był odcinek o Danii, nowej audycji z prawej strony mapy, która to się nazywa tak, dlatego że Australia przeważnie na mapach jest z prawej strony, gdzie obecnie Jacek z Australii przebywa, a wcześniej przybywał w Danii i o niej właśnie dzisiaj nam opowiedział, a prowadziliśmy ten odcinek we dwójkę, czyli ja, Bajt Iter i.
0: I ja, Jacek Pierzchlewski, Jacek z Danii, Jacek z Australii, przepraszam. Słuchajcie, musicie mnie jeszcze wybaczyć, muszę się, ja co prawda wiele razy byłem w radiu, wiele razy dzwoniłem do radia, możecie mnie słuchać w tak starych audycjach jak 2012 rok, no ale jeżeli chodzi o prowadzenie, to musimy się z tym rozkręcić. Sponsorujcie tę audycję na kontestacji, podziękujcie Bajtowi za pomoc. Myślę, że Bajt zostanie jeszcze ze mną przez kilka kolejnych audycji, bardzo dobrze się z tą prowadzi. Będą następne audycje, ale już nie będą emigracyjne. Co prawda, któraś audycja będzie o Australii, ale zrobimy sobie audycję o technologii, zrobimy sobie audycję o starej technologii, o technologii retro, ale przede wszystkim zrobimy sobie audycję o nowych technologiach, zrobimy sobie audycję o kosmosie, zrobimy sobie małą audycję o sztucznej inteligencji, o tym, jak zacząć się bawić w sztuczną inteligencję na swoim własnym komputerze. Bajt, myślę, że zrobimy audycję o najgorszych językach programowania. To jest twój stary pomysł i on mi się bardzo podoba. Bardzo będę cię cisnął, żeby to zrobić. Zostańcie z nami. Nie wiem, czy audycja będzie co tydzień, bo ja muszę wstać wcześniej rano, żeby ją zrobić, ale na pewno będzie przynajmniej co 2 tygodnie. W kontestacji i w nocnym radiu. A tymczasem.
1: I w dyskusji zapraszamy w komentarzach właśnie, gdy ten odcinek zostanie w obu radiu w archiwach opublikowany. Kafelek na
0: Dokładnie.
1: kontestacji już jest.
0: O, świetnie. Nawet działa. No to super. No ja mam nadzieję, że ta audycja się nagrała i będziemy mogli ją wrzucić na nocne radio i na kontestację wkrótce. Dziękuję, że byliście z nami. To był pierwszy odcinek z prawej strony mapy. Będą następne. Żegnamy się. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć, Bajt.
1: Dobrej wszystkim. Cześć.
2: Jaka część ludzi po 40 da radę się nauczyć używać Bitcoina i inteligentnych kontraktów? Czy i kiedy rządy zdelegalizują i zaczną brutalną walkę z użytkownikami kryptowalut? Czy, jak wierzą Etam i Janek Fior, Bitcoin to spisek, żeby przyzwyczaić nas do obrotu bezgotówkowego, a potem przejąć nad nim kontrolę? Kiedy ktoś rzuci wyzwanie i wyjdzie zwycięsko w konfrontacji z Facebookiem, Googlem i innymi molochami, i czy będą to zdecentralizowane rozwiązania oparte o łańcuchy bloków? O tym rozmawiałem wczoraj w afterparty z czterema słuchaczami, którzy zadzwonili na antenę, i o tym usłyszycie w dzisiejszym odcinku audycji Epicentrum, składającym się z niniejszego wstępu oraz właśnie materiału nagranego wczoraj na żywo. Jest 10 maja roku pańskiego 2017 i tytułem wstępu chciałem dopowiedzieć, bo jak to w afterparty zamiast wytyczonym, wszakowoż wielce nieobowiązkowym szlakiem, skierowaliśmy się z naszą rozmową ku białym plamom na mapie myśli, tematom także nieoczekiwanym, ale takim, ku którym najbardziej nas w danej chwili pchała ciekawość. I wiele z przygotowanych rzeczy przychodzi w takich sytuacjach opuścić, czy też po prostu przełożyć na kiedy indziej. Dopowiem więc, że akcja Kamila Cebulskiego, o której będzie mowa, miała miejsce pod urzędem, który dopiero co zasłynął skandalem korupcyjnym. A po tej wigilii Segregated Witness, o którym więcej w odcinku ze stycznia, dzisiaj po południu ma zostać aktywowany w Litecoinie i możecie to wydarzenie ze statystykami śledzić m.in. na litecoinblockhalf. .com po ukośniku segwit.php. A teraz zapraszam do posłuchania wczorajszego afterparty, w którym wyszliśmy od merytorycznego zhejtowania Skype'a i tak wyszedł nieplanowany temat mediów społecznościowych, komunikatorów i prywatności, a raczej jej braku. Bardzo dobrze. Teraz słuchacze cię też już słyszą, albowiem piosenka się skończyła. Drobne wyjaśnienie dla was, słuchacze. Było to tak, że wódz zadzwonił, jak nacisnąłem, żeby go odebrać. Tymczasem on już skończył dzwonić, zanim Skype się zorientował, co się dzieje. No, tak to czasem jest. Więc dzwońcie cierpliwie. Jak was nie odbieram przez kilkanaście sekund, to być może dlatego, albo nawet dłużej, być może dlatego, że ja w ogóle jeszcze nie widzę, jeszcze mi Skype tego nie pokazał, że w ogóle dzwonicie, albo pokazał, a ja nacisnąłem, żeby was dołączyć, ale jeszcze musi zareagować, jeszcze musi to przemyśleć, przepuścić was, skonsultować się z bazą danych CIA, czy wy nie jesteście na jakiejś czarnej liście, czy można was do takiego wywrotowego, prowadzącego audycję w takich wywrotowych, antysystemowych radiach, alternatywnych przynajmniej, a niektórych antysystemowych. No, wpuścić do rozmowy, tak? To taki proces pewnie wydłuża to łączenie skype'owe. No i jeszcze jedną rzecz zróbcie, mianowicie zaproście do znajomych kontestacja.com, jeżeli jeszcze nie macie. No, to dołączajcie licznie. Na razie mamy wódza, w związku z tym co? Będziemy zaczynać afterparty. Witam was, drodzy słuchacze, ponownie w ten wieczór wtorkowy, 9 maja 2017 roku. Jest godzina 21.45. Ja jestem Byte Eater, czyli Krzysiek Maczyński. Prowadzę audycję Epicentrum. No i ten odcinek też prowadzę. I jest to odcinek w formie afterparty, czyli takich różnych rozmów, które są after, czyli po czymś. A po czym mianowicie jest ten odcinek afterparty, 58, zaznaczę, jakby ktoś liczył, audycji Epicentrum. Mianowicie jest po emisji odcinka, który nie był na żywo, który 3 dni temu nagrałem i wrzuciłem, tak około pół godziny sobie trwał i przed chwilą go puściłem na antenę, a nosił on tytuł Kryptowaluty, rząd, inteligentne kontrakty, Liberland. No więc jak to w afterparty można sobie teraz, możemy porozmawiać na tematy właśnie związane z tym, a możemy też pójść jakoś tutaj w bok. To jest bardzo dynamiczna sytuacja w afterparty. Czasem wychodzą takie rzeczy, że człowiek się bynajmniej nie spodziewał, ale zwykle jest to fajne, tak? No, bo też fajni ludzie tutaj dzwonią. Słuchajcie, fajnie się gada do ludzi, fajnie się gada z ludźmi, którzy właśnie, no, nie są przeciętni, tak? A słuchacze, którzy tego słuchają, w ogóle zamiast robić coś innego, zamiast oglądać, nie wiem, w tym czasie Tuska, czy Kaczyńskiego, czy porno, czy co tam jeszcze, to słuchają właśnie takich gadanych radiów, albo po prostu muzyki, bo większość ludzi w radiach słucha muzyki, te radia coraz częściej są takie same, wszystkie takiego samego formatu, przynajmniej te w eterze, bo te internetowe to jednak można znaleźć takie, jakie się lubi szczególnie. No ale wy, skoro tego słuchacie, to lubicie pogadać na ciekawe tematy, więc ciekawe tematy dzisiaj są właśnie takie, jak powiedziałem. To są tematy wiodące, aczkolwiek nie jedynie obowiązujące. I mamy z nami od razu na antenie tutaj dzisiaj wódza, czyli Lucjana, oraz słuchacza, który się kryje pod pseudonimem greckim Zenon z Kition. No więc witam was i przywitajcie się też z milionami słuchaczy.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Cytrus.
4: Cześć i czołem.
5: Od razu, jeżeli mowa o technikaliach, to faktycznie uzbrojcie się w cierpliwość, jak dzwonicie, bo no ja dzwoniłem tak długo, aż po prostu Skype uznał, że już dzwonię za długo i mnie sam rozłączył.
3: No, tak. A jest coś takiego, za pierwszym razem nie łączy, dopiero za drugim razem zadzwonił, wtedy się udaje połączyć. Ja tak mam, niestety. I nie tylko ja, z tego co zauważyłem.
2: Czyli się musi przetkać, tak?
3: No to jest ciekawe, na czym to polega, co się dzieje z tym Skype'em. Niby taki mamy wolny rynek w tej informatyce, który tak cudownie działa i co? I gówno, to jak, i nie działa.
2: To jak mówiłem,
3: po raz kolejny nie działa.
2: Ja mówiłem, że według mnie to on się łączy w międzyczasie z CIA i sprawdza, czy do takiej wywrotowej audycji może się ktoś podłączyć, czy nie jest na jakiejś czarnej liście może, no i wtedy trzeba mu zakłócić to połączenie. Może
3: mówiłeś to żartem, tak na pół minuty. Ale coś jest na rzecz. Mówiłeś no, to żartem, ale coś
2: ja
3: jest na rzecz.
2: Przypomnę, że jak Microsoft kupił Skype'a, to kupił go za 8... Za 8 miliardów, tak... Kupił go za 8 miliardów dolarów, gdy był szacowany na rynku na tak 3, no góra 4 miliardy, czyli kto dopłacił te dodatkowe miliardy? No można się domyślać. Zwłaszcza można się domyślać po tym, co Microsoft zaczął robić. Nie polepszać tego Skype'a, tak, tylko pogarszać. W tej chwili, jak już mówiłem, też przekierowania nie da się za bardzo ustawić, trzeba być płatnym użytkownikiem chyba, więc nie można, że jak się dzwoni na jedno konto, to automatycznie dzwoni na innym. Natomiast zamiast tego zaczął konsekwentnie robić takie właśnie zmiany, tak jak powiedziałeś, że nie jest to już aplikacja peer-to-peer, którą trudno śledzić, NSA i CIA narzekały, że trudno jest podsłuchiwać użytkowników Skype'a. Teraz jest to bardzo łatwe, no bo przechodzi to przez centralne serwery. No i Microsoft jeszcze kupił go, no, o tym był odcinek, no ale, ale przypomnę, że kupił go w momencie, kiedy z jednej strony wchodził Google ze swoimi hangoutami, z drugiej strony wchodziło WebRTC, jakoś dalej nie może wejść tak na pełnej, bo ta kompatybilność chyba między implementacją w Chrome'ie, a w WebKicie, czyli w Chrome'ie, a w Firefoxie, no nie jest chyba do końca kompatybilna wciąż. A z trzeciej strony Facebook, prawda, więc

0: w Polsce ma jakiś znajomy gastarbeiterów i rozmawiali z nimi zawsze na Skype. Już mi się w głowie osadziło, że pogadają na Skype. Tutaj raczej bym szukał takiej sytuacji, jak była z tego, co się orientuję, choć nie korzystam, ze Snapchatem i z Instagramem, bo kiedyś Snapchat królował, a później go wygrał z Instagram. Chyba nie odwrotnie, tak to chyba wyglądało. I tyle, nie?
1: Mi się wydawało, że Instagram jest do zdjęć, a Snapchat jest komunikatorem takim, że się wysyła coś i można ustawić po jakim czasie, na przykład po 10 sekundach
0: krótkie zniknie. Ten... Tak. Tylko, że to się wszystko rozmyło z tego, co pamiętam teraz. Funkcjonalność jest niemal identyczna w jednej i drugiej sprawie. Przy czym ta cała znikowalność tych Snapchatów to jest bzdura, tak? Jest
1: no można zapisywać, tak. To się... są nag...
0: Tak. Mhm. To ale... się wszystko wysypało całkowicie. Więc... No chyba... i teraz jakoś jedno drugiego wygryzło ze swojej niszy i myślę, że tutaj powinniśmy analizować sytuację mniej więcej jak to wygląda. Na przykład Facebooka nikt nie umie podgryźć. Twitter jest ciekawą sytuacją, bo Twitter się nie opłaca od wielu lat i jest na minusie, jedzie, a cały czas jest używany, tak? Na Twitterze też jest ciekawa sprawa, bo na przykład ostatnio zmienili trending po lewej stronie, jak masz na Twitterze te najciekawsze wiadomości, najczęściej się mówi. Całkowicie już jest wypieprzone i to się nie pokrywa z tym, co rzeczywiście dzieje na Twitterze, tylko jest moderowane to i to dość mocno. I plus jedna ta wiadomość jest płatna u góry, a Twitter się trzyma przez lata, mimo że jest nierentowny od wielu, wielu lat. A dlaczego?
1: No, ja powiem, że zakup Skype'a to był zakup, zgadza się, bazy użytkowników i pewnej wierności marce. Pamiętam, jak w 2004 zakładałem tam konto, to wyświetlana była liczba użytkowników, ona zwykle była poniżej miliona użytkowników naraz zalogowanych. No a teraz to są jakieś dziesiątki milionów naraz i to o każdej porze dnia i nocy dookoła świata. Ale... dodzwonił się do nas też Max. No i chyba pierwszy raz dzwonisz w ogóle do mojej audycji, więc tym bardziej witam serdecznie.
2: Tak, właśnie gratuluję audycji standardowo. I chciałem powiedzieć jedno takie hasło na wstępie, bo już zaczęliście mówić o Skype'ie. Więc tak, rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Czyli tak można to podsumować troszkę z tym Skype'em.
3: Znaczy, jeżeli chodzi o opłacalność zakupu Skype'a przez Microsoft, to zapominamy tutaj o jednej rzeczy. Ja akurat mam, powiedzmy, przyjemność pracowania w większej firmie, która głównie bazuje na systemach Microsoftu. I Microsoft jest w tym momencie w trakcie konsolidacji swoich usług biznes B2B, gdzie Skype między innymi stanowi pewnego rodzaju integralną część tych rozwiązań. To znaczy Skype jest powiązany z Outlookiem i tak dalej. To wszystko się łączy w ramach SharePointu, Microsoft, coś tam, Disk, czy jak to się tam nazywa, z Outlookiem, z kontaktami i tak dalej. To wszystko jest integrowane w jedną dużą bazę. I u mnie w firmie na przykład bazowym komunikatorem jest jednak Skype, także do rozmów głosowych. W ramach całej korporacji ogólnoglobalnej.
1: No też pracowałem kiedyś w korpo. I był tam.
2: To jest system, który każdy zna, więc nikt tego się nie musi uczyć na nowo, więc szkolenia ludzi też nic nie będzie tam kosztować, także świetne zagranie.
0: A jak ja pracowałem w korpo, to było całkiem third party rozwiązanie i zupełnie innych nieznanych programów się używało do konfkoli.
1: To wiadomo, każda parafia swoje zwyczaje, ale ja pracowałem w korpo i tam był MSN Messenger standardowym komunikatorem. Nie stawało się w biurka, żeby do kolegi na drugim końcu pokoju coś zagadać, tylko się pisało. Natomiast był też właśnie z Microsoftu Internet Explorer był szósty i na nim było oparte wiele rozwiązań. Było rozszerzenie, jakieś kontrolki Activixowe i właśnie interfejs webowy był z takimi to dodatkami. I wymagał Internet Explorera. W żadnej innej przeglądarce no nie chodzi. W każdym razie...
0: A to jest ciekawe jak w ogóle właśnie Microsoft, bo to jest, nie wiem jak to powiedzieć, tutaj powiedziałeś o tej sytuacji, że macie całą tą bazę Microsoftu programów wykupioną i to jest wszystko przez jakieś tam różne Active Directory, SharePointy zintegrowane razem w jednym cyczku. To jest w ogóle dla takiego szarego użytkownika komputera nie do wyobrażenia, jak to wygląda. To jest naprawdę masakra. A jednocześnie Microsoft na przykład ogłasza, że nie wspiera Windowsa XP albo siódemki i to z reguły się szybko kończy, bo nagle jest odzew z całego świata firm, wielkich korporacji, które mówią takiego wała, nie, macie nam dawać jeszcze wsparcie do Windowsa 7 albo do

0: Windowsa XP. I dalej jest duża baza Windowsa XP i Windowsa 7 właśnie z tej przyczyny, że firmy z niej korzystają.
1: A no, nasz kryje można... nasz pan, nie?
0: No, dokładnie.
1: Ja spróbuję przywrócić audycję na właściwy tor.
2: Dobrze, bo ja chciałem to zrobić, ale jak chcesz mnie wyręczyć, to be my guest.
3: Czekajcie, jak to na właściwy tor? Przecież to jest after party, także... No.
1: Ale ma swój temat wiodący.
3: Jasne, szanuję, rozumiem.
1: Więc wracając, biorąc pierwszy temat wiodący z brzegu, akurat miałem dzisiaj przyjemność posłuchać sobie podcastu Rafała Tomskiego dotyczącego Bitcoina. On tam zrobił taki dość fajny poradnik dla początkujących. Ty miałeś coś podobnego w swoich audycjach w przeszłości? Taki nie wiem, poradnik dla zupełnie osób zielonych, krok po kroku?
2: Tak. Znaczy nie wiem, czy to jest stwierdzenie, czy pytanie.
1: To było pytanie.
2: A więc tak, był odcinek z gościem, to był odcinek z Filipem Pawczyńskim, z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. I odcinek nosił tytuł, zaraz ci powiem, tylko muszę go wyszukać. Bitcoin dla Kowalskiego, czyli co to jest, jak i do czego tego używać.
1: Okej, dobra. To muszę poszukać sobie również tego odcinka. A tego, ten podcast od Tomskiego miałeś okazję wysłuchać, czy nie?
2: Nie miałem. Rzucam link na czata, tak. Na 3 czaty nawet.
1: To ja również. Mogę polecić, jakby ktoś chciał się zapoznać tak z grubsza, z takiej czysto użytkowej warstwie. Jest tam co prawda trochę za dużo teorii na wszystko, ale
3: myślę, fajnie. Że Bajt tutaj świetnie wytłumaczył teorię kilka audycji temu, że już nie miałem w ogóle żadnych pytań, także mogę ci to oddać. Natomiast czysto takiego też praktycznego punktu widzenia, typu, no dobra, wiem, okej, okay, jakieś tam... Wiem, jak to działa, no ale jak mogę wrzucić parę kółek po prostu w ten system, tak? No już powiedzmy takie pytanie, no i tak z tego, co też widziałem na jednym, czy to był Contest Camp, czy myślisz jak milionerzy, właśnie Kamil Cebulski tam opowiadał, tak? Tylko, że to jest też tak głęboko w internetach, tak głęboko to jest w tych internetach, że lepiej by było właśnie coś takiego, o czym wy mówicie teraz właśnie wrzucić, tak? Byłoby dobrze.
2: Tak, Kraszak tutaj na czacie kontestacji jeszcze pisze, że warto Szczepana Bentyna oglądać, dobrze o Bitcoinie nawija. To prawda, dzisiaj między innymi nawijał, no więc dzisiaj bardzo bitcoinowy dzień. On to nawija w formie live'ów facebookowych często ostatnio, aczkolwiek zapowiedział się też, napisał pod koniec zeszłego roku, napisał do kontestacji, że chciałby tutaj prowadzić audycję. No i jak był moim gościem potem w odcinku na początku tego z kolei roku, to żeśmy to zapowiedzieli, że faktycznie taka audycja zacznie się ukazywać na łamach kontestacji jego autorstwa. No ale i ze względu na to, że ma na głowie teraz dużo między innymi stawianie kopalni bitcoinów w elektrowni wiatrowej. O, taki projekt fajny. Zresztą jeden z kilku związanych z kryptowalutami. To pewnie nie ma czasu na to, żeby to zacząć. Co jakiś czas dostaję pytania o to, kiedy to będzie, no i go indaguję tymi pytaniami. No, ale będę wam relacjonował. W każdym razie oficjalna wersja jest nadal taka, że będzie. Kiedyś.
1: Faktycznie, ta twoja audycja ma już 2 lata.
2: No tak, ale to bynajmniej nie był pierwszy raz, kiedy mówiłem o Bitcoinie. O Bitcoinie pierwszy raz mówiłem jeszcze ze 2 lata wcześniej. Cały odcinek, bo wspominać to już i wcześniej. W każdym razie, wtedy, kiedy zamknęli Silk Road akurat, tak, to wtedy był pierwszy taki cały odcinek. A niemniej jednak, ja miałem takie przejście do tematu bardziej subtelne, mianowicie rozmawialiśmy o mediach społecznościowych i powiedziałeś, Zenonie, coś takiego, że Facebooka się nie wygryzie. Znaczy, że przynajmniej ciężko, że nie wygląda na to, żeby coś miało wygryźć Facebooka. No ja powiem, że owszem, liczę, że wygryzie i że wygryzie go, a także Skype'a, a także wszelkie inne takie no, korporacyjne, zamknięte dla nas i coraz mniej nam przyjazne, a za to coraz bardziej otwarte i przyjazne dla rządowych różnych agencji rozwiązania, że wygryzie go Steam.
0: Minds.com, A Steam. Kto?
2: Steam, pisany przez 2E. Steam.it, tak. To jest taki... No, kiedyś mówiliśmy już o tym, tak? To jest takie medium społecznościowe, oparte o własny protokół i o 3 aż kryptowaluty, między którymi zależności są dość dziwne, ale idea jest generalnie taka, że o ile na Facebooku to ty musisz płacić, i to coraz więcej płacić, czy na YouTubie, czy gdzieś tam, żeby twój content inni zobaczyli. Nie, no na YouTubie to nie, akurat YouTube tobie płaci, ale to jest wideo, to ciężej zrobić też, nie? Natomiast na Facebooku piszesz, wymyślasz. Ja wiem, że większość ludzi pisze podróże małe i duże, gdzie podróże przez U4 i RZ. Tak, to jest poziom przeciętnych wpisów na Facebooku, przeciętnych jego użytkowników. Natomiast powiedzmy taki wódz, czy taki ja, czy taki wspomniany Rafał Trąbski, czy Hugo, szef kontestacji, weźmie, napisze coś mądrego, podłuma i wyduma coś takiego, że no ma to swoją wartość, tak? To jest wniesiona wartość dodana dla czytelników, istotna na poziomie. I tak, musi zapłacić temu Facebookowi, żeby inni to poczytali w dużej ilości. Żeby w ogóle się dowiedzieli i zdecydowali, czy chcą poczytać.
0: Steam.io, tak? Steam.io.
1: Czy moim skromnym zdaniem Facebook generalnie już można uznać za medium?
0: To nie jest pierwsza taka platforma, gdzie ci daje kasę za to, co piszesz, bo tak jak mówiłem, jest minds.com i powiem ci, że jak tam byłem jakiś system, jakieś, nie wiem, 2 miesiące, założyłem konto i po prostu jest masa spamu. To już wtedy była beta, wiadomo, nie? Nie wiem, czy fala spamu mnie po prostu. Nie. A no, na fejsie też jest problem ze spamem. Nie tak
1: właśnie to miałem mówić.
2: Słuchajcie, poprawka tutaj, steamit.com przez 2 e się pisze, steamit.com, tak.
0: Rzuć na czata Silvuple linki, a ja tutaj Max się przepraszam, że ci przerwałem i tam powiedz, jak to tam widzisz z tym spamem.
1: To znaczy, tak jak mówię, moim zdaniem Facebook jest już martwym mniej lub bardziej medium. Ilość spamu, która jest nadawana, ilość kontentu o niezwykle nikłej wartości, jaka jest emitowana w Facebooku, właściwie sprawia, że dla osób, które nie ustawią sobie odpowiednich filtrów na kontent produkowany przez fanpage czy znajomych, no właściwie wartościowa treść jest nie do wyłowienia z tego potoku. Przynajmniej już dla mnie w tym momencie. A specjalnie mam tak skonfigurowany konto, żeby te filtry mieć ustawione na zero, czyli to, co mi algorytm facebookowy podpowiada, to mi się wyświetla. I to jest tragedia, naprawdę. Pod tym względem jest absolutna tabaka. I uważam dlatego Facebook w tym momencie już za medium początkowej fazie schyłkowej.
3: Right on. No muszę się wódz, zgadzam się z tobą kompletnie, natomiast jest to tak ogromna korporacja teraz, w ciągu 10 lat, no bo mniej więcej jakoś tak to powstało, po prostu tak się rozwinęła, że oni się cały czas rozwijają i oni zrobią wszystko, żeby zostać przy tym, tak? Tylko, że co może wygrać z Facebookiem? Na pewno nie jakiś drugi Facebook, tylko coś takiego super niszowego, co po prostu z roku na rok, czy po prostu, a nie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie po prostu...
1: Powiem ci tak, Max. Jeśli bym wiedział, co może wygrać z Facebookiem, to właśnie bym to pisał.
0: A jak walczy z WhatsAppem Telegram? Wydaje mi się, że WhatsApp się ma dużo lepiej niż Telegram.
3: Czym jest Telegram?
0: No właśnie.
3: No, ale wiesz, no, ale WhatsApp przynajmniej jakoś tam szyfruje wiadomości, więc ja naprawdę, jak już wszyscy mieli tego Messengera, to ja cały czas mówię, no nie instaluję. No aż w końcu musiałem zainstalować, bo mówię, no po prostu takie aplikacje wymuszają na to, ze względu też na to, że twoi tam znajomi czy coś mają to, no i oszczędzasz sobie czas, bo tak to cały czas musiałem wchodzić na kompa i z tego kompa wysyłać jakieś wiadomości, no teraz można to z telefonu.
1: Świetnie, ale wejdę ci w słowo, ale w tym momencie tak naprawdę funkcjonalność Facebooka ogranicza się do książki telefonicznej z Messengerem. No proszę cię bardzo, to jest upadek totalny.
0: Jest i o to chodzi, bo chodzi o to, żeby przejąć podstawowe wartości, jakieś takie rzeczy, metody komunikacji, żeby to było wygodne i wszyscy to mieli. I Facebook to ma dalej. Owszem, faktycznie ma tam jakieś znamiona tego, że zdechnie zaraz, no ale niestety już jest na tyle dokapitalizowany, że może się to jakoś odwlec w czasie. A to jeszcze no, ja wam powiem kudelkowo na do widzenia, bo się muszę zwijać. Jeżeli chodzi o Zuckerberga, to jest ciekawa sprawa, bo no, przynajmniej żonę ma brzydką, ale sytuacja jest taka, że facet ma zaklejoną kamerkę, tak? I to było już chyba na paru zdjęciach uwiecznione. Człowiek, który po prostu gardzi, znaczy ten ma w dupie prywatność i mówi, że jest zła, ma zaklejoną kamerkę, ma chyba nawet mikrofon zaklejony, cudawianki. Ja mam w laptopie w ogóle wyciągany, tak przez usterkę, ale to jestem szczęśliwy z tego tytułu. No ale wiecie, co on jeszcze zrobił na Hawajach? Kupił sobie miejscówkę, gdzie tam był jakiś tam, nie wiem, rezerwat czy jakieś specjalne prawo, gdzie tylko Hawajczycy mogą siedzieć. Ziemia stricte hawajska. Kupił miejscówkę i, żeby było śmieszniej, otoczył to wszystko murem. Ten otwarty człowiek wsadził sobie strażników z giwerami automatycznymi, ten przeciwnik posiadania broni, i kazał wypierdolić wszystkich, dał pozwy sądowe każdemu, kto miał działkę obok, bo chce wszystkich wypieprzyć, bo chce być tam sam. I nie obchodzi go, że Hawajczycy rdzenni to jest mniejszość tak zwana, tak? Też ich wypieprzył. Po prostu na każdym kroku, na którym można zrobić coś, jakąś hipokryzję, ten człowiek to ją popełnia. Prosto.
3: No ale to jest oczywiste, przecież to już jest, jakby nie patrzeć, polityk, tak? To nie jest osoba, powiedzmy, która, wiesz, startuje do Sejmu, ale on ma...
0: Jest, ciekawa sprawa, bo on siedział na fali tego nowego ateizmu, się próbował wbić, tak? I zawsze mówił, że Boga nie ma, jakiś tam był w tych wszystkich, od czasów Dawkinsa, nie? On tam siedział, ja to mówię jako ateusz, siedział i próbował kapitał na tym zgrywać, a ktoś tam chyba naczynia myje albo ręce. I spróbował na tym zbijać kapitał, a teraz co? Jak Trump wygrał, już tam pomijając jego ocenę, stwierdził, że on będzie startował za prezydenta, ale wiecie, jaka jest zasada, nie? Ledwo katolik został prezydentem w Stanach, ateista nie ma szans, więc nagle dziwnym trafem, w jakiś niesamowity sposób odnalazł Boga.
2: No ja wiem, no tak, czy Boga, no to, on tak trochę buddysta, tak zwane... trochę tam, no, jego żona jest buddystką.
3: W big data to jest tak zwane, wiesz, trendowanie. Oni nie patrzą, wiesz, co jest dla nich ważne, tylko co jest w trendzie. A jak już mówić o, wiesz, takich wyborach prezydenckich, no to rzeczywiście może być to możliwe, że nawet Mark Zuckerberg, bo on, jak nawet spatrzyłem, ile on ma lajków na tym Facebooku, pomimo tego, że to jest zwykły Facebook, czy Facebook, ale może startować ze względu na to, że on już może sobie na to pozwolić, tak, z samej popularności, tym bardziej, że Facebook zaczął się w Stanach Zjednoczonych, ale szczerze mówiąc, tak już między nami chłopaki, ja mam nadzieję, że w następnych wyborach prezydenckich będzie startował Dave Mustaine z zespołu Megadeth. I po prostu będę spamował wszystkie jakieś tam, wiesz, portale i tak dalej, żeby na niego głosować.
1: Naprzeciwko niego stanie James Hetfield z Metaliki i będzie
3: ale ostatnio w ogóle, bo Megadeth wygrało, tak, taka mała dygresja, sorry, Megadeth wygrało teraz Grammy, nie? Pierwszy raz w końcu. I jak, wiesz, jak jest ten rozdanie tych nagród, w momencie, że no, a zwycięzcą jest powiedzmy ten zespół, no i w końcu jakąś tam muzykę puszczałem. I po prostu jak ja widziałem, jak ja słyszałem, że puścili jakąś tam najgorszą z najgorszych i najgorszą jakością Master of Puppets Metallica dla rozdanie po prostu nagród dla Megadeth, to po prostu nie wiem, kto tu się bardziej ośmieszył, nie? Także polecam sobie zobaczyć, po prostu oni tam już mają takie miny.
2: Ja polecam zobaczyć minę Putina podczas wizyty w Egipcie, jak grali hymn, jak egipska orkiestra wojskowa grała hymn Rosji. Zresztą oni grają te hymny w ogóle jakoś koszmarnie. W Francji tak samo, Niemiec tak samo. Dobrze, że tam
3: oni
2: polski
3: nie piją
2: prezydent
3: nie
2: pojechał.
3: Chyba.
0: Tylko na papierze. Walą w nocy sakę po prostu, a później jest cecymie rano, jak trzeba być. Piją. Przecież piją strasznie, wiesz. Słuchaj, zobacz sobie statystyki alkoholizmu.
3: Egipcjanie, tak?
0: Zobacz sobie statystyki alkoholizmu. Kraje muzułmańskie powinny być w nich kompletnie nieobecne. A tak nie jest. No
3: ale to trzeba jeszcze rozłożyć na to, wiesz, na przykład wiesz, tak, picie na zewnątrz, a picie powiedzmy w domu, czy po prostu w murach, kiedy Allah nie widzi, nie?
0: No bo właśnie, ale to wiesz, to jest też taka...
3: I wiesz, wtedy statystyki będą no, jakby takie bardziej przejrzyste.
2: Wracając do tego, czego trzeba używać, to słuchajcie, ja kilka razy musiałem, znaczy to był przymus oczywiście subiektywny, a nie obiektywny, ale z tego powodu, że nie za bardzo dało się komunikować inaczej, musiałem zainstalować gadu-gadu, które było strasznym komunikatorem. aplikatorem. I co jeszcze było w nim straszne, to to, że jak się go nie używało przez jakiś czas, to ci kasowało konto, a potem na ten sam numerek potrafiło Tak, a potem jeszcze gorsza rzecz. Na ten sam numerek, co miałeś konto, bo tam miałeś taki numer identyfikacyjny użytkownika, potrafiło założyć po jakimś czasie innemu użytkownikowi konto, który się rejestrował. I tak na przykład piszę kiedyś do mojej kuzynki, którą miałem na liście kontaktów, a tu jakiś gostek zupełnie nieznajomy, nie? Dobrze, że nie napisałem nic jakiegoś prywatnego bardzo. W każdym razie, no to jest najgorszy grzech, jaki można popełnić projektując system w ogóle użytkowników dla jakiejś takiej usługi do prywatnej, być może też komunikacji. Facebook, słuchajcie, jest uncool już teraz. Kiedyś może zrobię taki odcinek o tym, jak to korporacje nas ruchają łącznie z mediami społecznościowymi, jak zmieniają regulamin prywatności, jak eksperymentują na nas, jak oczywiście są otwarte dla rządów. No i tu Facebook, Microsoft, Google, oczywiście wszyscy oni mają wiele na sumieniu i im to warto w jakimś odcinku wypchnąć, ale to nie wasze paty, tylko w takim solidniej przygotowanym
0: researchem. Do tajemniczy korespondencji w Stanach, w tym było przecież, nie? W tym Apple sytuacją była, że tam jest jakaś konstytucyjnie gwarantowana tajemnica korespondencji i dlatego niby nie mogą w to wchodzić. Dobra, ale powiem tak, ja się muszę tutaj zwijać, panowie, powiedz, szkoda, że Zenon jest nagrywany.
2: Jest nagrywany. Mówiłem, że jest.
0: Jest nagrywany? Aha, jest, tak. No super. To chciałem jeszcze takiego bąka bizantyjskiego na do widzenia puścić.
2: Zareklamować to, co prowadzisz, tak?
0: Tak, nie powiedzcie, nie. Znaczy,
3: dobrze, jesteśmy kurczę, w
0: radę. Trochę się waham, bo chcę zrobić o post-scarcity ekonomii, ale właśnie się wygadałem i czuję, że wy mnie tutaj friki ekonomiczne wygryziecie, albo już to kiedyś zrobiliście. A chciałbym jakoś ten temat ugryźć i się w nim poczekalam obecnie, ale to jak gdyby na później.
2: To ja też.
0: I reklamuję profesora Leniucha, nie wiem czemu, ale wyjaczka.com. W każdym razie ten, nie, bąk bizantyjski miał być taki, że o co chodzi z tym Cybulskim, nie, czy Cebulskim, tym waszym tutaj konstytucyjnym kolegom. I tu ja patrzę na pudelku, patrzę na pudelku, a tutaj artykuł o nim, nie? I trzepię te komentarze i nigdzie nie było kontestacji. Słuchajcie, narobił fejmu, narobił, wiesz, publicity, na zasadzie nieważne co gadają, niech gadają. I nie ma. I nikt nie powiedział o kontestacji, powiem, tak? Trochę tutaj koledzy po fachu, przykro mi się was zrobiło, no.
3: No, w sumie to...
2: Gdzieś indziej na temat też był artykuł o tym i tam bodajże było o kontestacji. Podobnie w komentarzach pod tym, jak to ale udostępnił temat, ośrodek monitorowania rasistowskich zachowań i ksenofobicznych.
3: Ale wiesz co, na temat to jest przekonywanie ludzi przekonanych już. No nie róbmy sobie jaj, wiesz, na temat to jest co innego niż, wiesz, taki pudelek. To nawet jak do debila powiesz, że to jest kontestacja, okej, spoko. Ale jest powiedziane, także zgodzę się z tobą tutaj, że jednak rzeczywiście tutaj społeczność powinna zadziałać, no.
0: No, publicity, powiem ci, z pudelka jest dobre pozorom. To jest nie takie oczywiste medium, jakby się wydawało. Powiem ci, że kiedyś z Potrzebą, żeśmy przy jakiejś audycji ten temat poruszali. Potrzeba mówił o clickbaitach i ogólnie o warsztacie dziennikarskim. Ja mówię, Potrzeba, zerknij sobie na pudelka, nie? No i też zauważył tą prostą prawidłowość, że pudelek niejednokrotnie prezentuje wyższą wartość merytoryczną niż Wirtualna Polska, Onet i Interia.
3: No,
0: I to nie jest żart. Ja mówię dosłownie tak, jak jest. Żeby nie było, że to jest jakaś metafora czy coś takiego. Naprawdę.
3: Wiesz co, merytoryka, czyli powiedzmy wysławianie się, no jakby tak magia słowa i poprawność, że tak powiem, w pisaniu, to mogę się zgodzić. No, jeżeli chodzi o content, który się tam wrzucał, no to wiesz, jest co innego.
0: No content jest, wiadomo, że tam jest dużo pierdół, ale wiesz, to, ja to trochę traktuję na zasadzie, wiesz, jak było w Facetach w Czerni, nie? Oni też czytali jakieś oniony, właśnie pudelki, ichniejsze takie rzeczy, bo no. Tam czasami była taka bardzo sensowna rzecz przerzucona jakoś, nie? Albo w jakiś sposób ciekawa, nie? Na przykład dzisiaj Nicki Minaj, legendarna, ta z taką wielką silikonową dupą, sztuczna lawa.
3: Minaj, Nicki Minaj.
0: Tak. Zrobiła, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wyszła chyba na Twitterze i powiedziała, pokażcie mi swoje świadectwa z samymi szóstkami, które będę mogła zweryfikować i dostaniecie ode mnie ten... rok opłacony na studiach. I jak powiedziała, tak zrobiła, nie? Wiadomo, że to tam ma drugie dno, bo tam jej brat był gwałcicielem i ona też ma na to złe publicity, ale jest jakaś taka jedna jaskółka, że kurde, czarna społeczność w końcu dostała, wiesz, ktoś z czarnej społeczności powiedział, że warto się uczyć. Bo generalnie tak się murzynów się w ten sposób niszczy, że się im daje ten socjal i wmawia
3: gangstera. Daje.
0: I tak, tak. I robi się, wiesz, że im się należy i się ich po prostu degeneruje, tak? No niestety, ale no lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi o statystyki rodziny w czasach niewolnictwa, no. To po w latach 50. i 60. I niszczy się tych murzynów, wmawiając się im, że szkoła jest zła. W ogóle jak ktoś idzie na studia u murzynów, bardzo często się zdarza, że na niego mówią Uncle Tom, nie? Czy jakieś takie inne pejoratywne określenia ichniejsze. A tutaj nagle wyskoczyła jedna z pierwszych gwiazd, Nicki Minaj, i zrobiła taki numer. No na Wirtualnej Polsce o tym nie miałeś, a to jest socjologicznie całkiem istotna rzecz, nie?
3: Ciekawy temat.
0: No, także tyle to tutaj o murzynach i błagam was, nie róbcie o Postcar City Economy, bo ja wiem, że ciebie, Bajtek, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, to cię na pewno swędzi. Bajtek. No bo ja to mówię tak jako, wiesz, człowiek, który pamięta czasy Amigi i te sprawy, to tak nie mówię, żeby powiedzieć, że jest do kitu, tylko wręcz przeciwnie, nie? Tak dobrze mi się kojarzy to określenie, Bajtek, żeby nie było... No i tyle, no.
2: Też miałem to w rękach.
1: Bajtku były działy PC-owe tak samo.
2: A to nie za moich czasów.
0: Ja już tam nawet ledwo pamiętam w ogóle. Dzisiaj miałem tylko wspominki od Amigi, ale to przez Atama.
1: Ja nie wiem, czy nie mam w piwnicy czasami paru numerów.
0: To zobacz, bo one mogą na wartości zyskiwać, nie? No, dobra, ale cały czas miałem wychodzić, a wychodzę i gadam.
2: Właśnie,
0: jak taka wredna
2: zbywa.
3: Spoko.
0: Mam to parcie na gąbkę, żeby tylko nadawać. No muszę wrócić do rady i poprowadzić. Na razie, cześć.
2: Dzięki, hej. Zenon, za udział. Słuchajcie, no właśnie tak to jest, że mamy audycję, która się sama prowadzi. Ja tutaj niewiele muszę robić. No ale tak to jest, jak jest inny prowadzący na antenie. Teraz już nie ma. I w związku z tym ja powiem, bo wiecie, jak jest afterparty, to czasem jest tak, że ludzie mówią na jakiś temat, na który wszyscy, którzy mówią, to wiedzą, o co chodzi, a słuchacze niekoniecznie, więc jeżeli ktoś się zastanawia, o co chodzi z tym Kamilem Cebulskim i jego artykułami, burzą, jaką rozpętał wokół swojej osoby, no to ja uzupełnię. Otóż Kamil Cebulski niedawno na zawodach strzeleckich, które się odbywały na zjeździe azbiraków, czyli dzieci, azbiro, rodzin, taki rodzinny z dziećmi, z zajęciami dla dzieci też, cykl imprez azbiro zaczęło organizować. No i tam Kamil urządził zawody strzeleckie. Kamil Cebulski, rektor azbiro, czyli Alternatywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobowego, chociaż 2 lata temu na temat pisali o nim i napisali rozwoju osobowości, nie wiem skąd oni to wzięli. Kiedyś było osobistego, potem zmieniło się na osobowego w nazwie pod wpływem księdza Jacka Gniatka. I no, w każdym razie nigdy nie było osobowości, a oni jakoś to wymyślili i od tego czasu powielają inne media, zarówno na temat w kolejnych artykułach, jak też Pudelek właśnie, jak też chyba właśnie ten ośrodek monitorowania tam rasistów i ksenofobów. No i burza się rozpętała i te wszystkie media zahuczały pod wpływem tego, jak Kamil właśnie wygrał te zawody i puchar rektora zdobył rektor, ale nie to było kamieniem obrazy. Kamieniem obrazy było to, jak pokazał zdjęcie właśnie z tą tarczą, gdzie tam trafił najlepiej i gdzie był w koszulce, bo on chodzi w takich zielonych koszulkach, gdzie sam wymyśla różne nadruki i zleca komuś wykonanie tych nadruków. To jest taki element jego marki osobistej, taki wizualny. No i tam był krzyż i był napis "Zabijaj lewaków dla Chrystusa", co było strawestowanym hasłem z plakatu, nie z plakatu, z takiego transparentu, który mieli protestujący przeciwko testom, przeciwko wojnie w Wietnamie, grupa jakichś takich ultrachrześcijańska, nie wiem, czy nawet katolicka chyba, w 66, gdzie mieli napis "Kill commies", czy kill ecomy for Christ, czyli zabij komucha, czy zabijaj komuchów dla Chrystusa. No i to było takie humorystyczne nawiązanie do tego w zamierzeniu, natomiast bez kontekstu, a zwłaszcza w innym kontekście, no można było to zinterpretować inaczej. Kamil pokajał się za to, przeprosił publicznie. Nie zostało to uznane przez oczywiście wrogów ideowych przeważnie za jakieś przekonujące te przeprosiny. Tak, no wrogów ideowych, no tak, no bo powiedzmy głównie takie media tutaj uczały, jak to powiedziałem.
3: Wrogów Związku Socjalistycznego, panie.
2: No i Kamil Cebulski też prowadzi audycję, polecam, w kontestacji jest, można znaleźć. No i generalnie to jest jedna wielka rodzina, Kamil należy do tej samej, co tutaj my, tak, my.
3: No ale też pozwolę sobie skomentować, że Kamil dość późno, bo akurat tam wytłumaczył się, ale sam też wytłumaczył się, że dość późno, bo jest tam zajęty i tak dalej, co okej, ale wtłumaczył się trochę późno, bo mi się wydaje, że nawet nie spodziewał się, z jakim po prostu, jaką popularność, powiedzmy w cudzysłowie, mogło mu to po prostu przysporzyć. Tak?
2: Następnego dnia i... chyba.
3: Nie, mi się wydaje, że to było następnego, bo bo ja sam już się zadziwiłem, wiesz, te wszystkie WP i jakieś tam, może nawet pudelki, na pudelku akurat nie widziałem, tam było tyle tego kontentu, ja mówię, no dobra, spoko, nie, dokładnie tak jak Kamil, widzę, że chyba uczy się od Korwina, że no nieważne co mówią, ważne, że mówią o tobie, no ale fajnie, że się tam wytłumaczył, ja tam zrozumiałem, ale fana poszła, mowa nienawiści poszła i tak dalej, no i tak współczuję mu, bo gościu jest zarąbiście inteligentny i tak mogło go to trochę, no, zniszczyć, nie?
2: No, chociaż ja już wcześniej mu zwracałem prywatnie i nie tylko uwagę, jak na przykład, że znaczy on wie, że nie zostanie żadnym prezydentem ani posłem, że lud go na nic nie wybierze po różnych ekscesach, ale on lubi takie rzeczy, on lubi prowokować, lubi na przykład na urzędników się zaczaić i nagrać to na wideo i potem opublikować z kopertą.
3: Super.
2: Tak, to było świetne, świetna akcja. Koperta z pieniędzmi i to była łapówka i na wędkę zarzucał ją na wędce przed wyjściem z urzędu w godzinie, kiedy kończyła się praca tego urzędu akurat. No i urzędnicy wychodzili, a on łapóweczka, kto się złapie, kto chce, tak? Jest tam 300 zł czy ileś, tak? Nikt nie chce 300 zł, nie? No, więc...
3: No bo oni nie wiedzieli za co, to wiesz, a wstydzili się tak do kamery zapytać.
2: No więc w ten sposób to była bardzo dobra akcja. No i on robi takie i zachęca innych do robienia takich. Natomiast czasem no, ma taki gen trochę, powiedzmy, autodestrukcji wizerunkowej, taki korwinistyczny właśnie. Robił na przykład coś takiego, że potrafił, i to nie była jednorazowa wypowiedź, potrafił mówić, że szkoda, że w samolocie, który leciał do Smoleńska, nie zmieściło się więcej tych polityków. No, więc to też jest takie trochę gol strzelony do własnej bramki samobójczy. No ale
3: mi się wydaje, on jest na tyle inteligentny, że on też wie, do kogo mówi, bo on rzeczywiście jednak nie chce porywać tłumów czy coś w tym stylu, tylko buduje wokół siebie ludzi, którzy tak jakby znają jego poczucie humoru i tak dalej, i no i szanują, i też mają dystans do tego, no i tyle.
2: Tak, to ja powiem, że tak, Facebook nie jest cool i na Facebooku się nie siedzi dlatego, że się lubi siedzieć na Facebooku, w przeciwieństwie do różnych innych rzeczy, które są nowe. Gdy Facebook był nowy, to też był cool. Skype też, a teraz Skype, YouTube, Facebook, no dlatego, że dużo ludzi tam jest, to się tam coś siedzi, coś robi, coś publikuje, a nie dlatego, że jest cool. Cool był Snapchat i to był powód do przerażenia dla Facebooka, że wśród nastolatków Snapchat, no, był, Facebook był odrzucany, a Snapchat był uwielbiany. Podobnie jak teraz, słuchajcie, spotykam raz po raz ludzi i to ci ludzie mają już po 20 kilka lat, to już nie są tylko nastolatki, którzy na przykład e-maila nie używają. Znaczy mają jakiś tam adres, wiadomo, bo nim się loguje, nim się rejestruje w ogóle na Facebooka, do rzeczy takich zawodowych też to jest potrzebne, do wysyłania CV jest potrzebny e-mail, nie? Ale do komunikacji takiej normalnej, nie, to oni wolą napisać do kogoś na czacie, mimo że tam się trudno wyszukuje, że to jest bardziej ulotne i tak dalej, a archiwum maila jest łatwo przeszukiwalne, można potem coś łatwo forwardować i tak dalej. Nie, dla nich to nie jest ważne. Dla nich jest ważne, żeby było cool, a e-mail nie jest cool. E-mail kojarzy się z pracą, kojarzy się właśnie z taką profesjonalną stroną życia. No i jakoś to tak jest. No nie jest to logiczne, no ale cóż.
3: Bajt, do wszystkiego trzeba dorosnąć, wiesz. Ja dopiero jak broniłem swoją pracę inżynierską, to założyłem sobie maila z imieniem i nazwiskiem, żeby mieć normalnie jakiś kontakt z promotorem. Bo mi kolega mówi, jak ty chcesz mieć jakiś profesjonalny kontakt z promotorem, jak ty masz jakieś takie dziwne numerki w tym swoim mailu. No i w sumie posłuchałem się. Nie wiem, czy to ma jakieś tam znaczenie, ale...
2: No maile chodzą niezależnie od tego, ale za to jak się mail zaczyna od cyfry, to niektóre w niektórych polach jest taka walidacja, spam. Gdzie niegdzie, że... No nie tylko, że spam, ale w ogóle w niektórych miejscach nie idzie się zarejestrować na przykład w ogóle adresem e-mail zaczynającym się od cyfry, bo uważają, mają bardziej takie restrykcyjne zasady tego, jaki mail nie może być, niż RFC, ile to jest w tej chwili, 5822 czy już 7822 jest najnowszy, specyfikujący to. i podający gramatykę w tym w ABNF-ie. Dobra, niemniej jednak, kontynuując temat Mines, nie, Mines raczej z tego nic nie będzie, natomiast ze Steama jak najbardziej będzie. Steam, słuchajcie, ta kryptowaluta Steam, związana ze Steemitem, ta główna kryptowaluta, idzie do góry. W ogóle wszystkie kryptowaluty teraz prawie, że 15 kryptowalut o największej wartości w dolarach, łącznej wszystkich istniejących jednostek tej kryptowaluty, wszystkie z Bitcoinem na czele poszły do góry w ostatnich tygodniach. Niektóre o dużo, niektóre na przykład Litecoin poszedł chyba o 50% do góry, Steam poszedł o 100%, nie wiem, to tak, nie jestem pewien tych liczb w tej momencie, ale sprawdźcie sobie, bo poszły dużo do góry. Bitcoin poszedł, no zależy w jakiej perspektywie czasowej, ale dzisiaj Bitcoin widziałem po 1800 dolarów, na w Korei Południowej Jezus, nawet na ponad 2000 dolarów za jednego Bitcoina.
3: Ale pamiętam, jak rok się zaczynał i wtedy też była gadka o bitcoinach i on była taka magiczna bariera 1000 dolarów, a teraz po prostu no i wtedy wszyscy, no ja sam myślałem, nie, no pewnie zleci po tym roku, no i troszkę tam zleciało, się okazuje, że lekka korekta i potem leci znowu do góry. No to jest niesamowite, tak samo rok jeszcze wcześniej. Mówię, no kurde, już bitcoin taki drogi 300 czy tam 400 dolarów. Nie, no wiesz, tam poczeka się, potem się kupi. No i tak się czeka, aż się, wiesz, nigdy nie kupi, kurde.
2: No więc dlatego piosenka była też po japońsku, no. przed tym, między tym odcinkiem z puszki a afterparty niniejszym. Była piosenka po japońsku, ponieważ Satoshi Nakamoto, nie wiem czy jest Japończykiem, to jest pseudonim jego, ale pseudonim nader japoński, w związku z tym tak się mieni twórca, pozostając anonimowy, twórca Bitcoina. No i stąd właśnie piosenka po japońsku. Słuchajcie, to the moon, Bitcoin to the moon, 1800, a może jeszcze w tym roku 5000 dolarów za Bitcoin? Ile? Jak myślicie, ile może dojść?
3: Wódz, powiedz coś.
1: Wiesz co, jestem w tym momencie zbyt zajęty dyskusją z Zenonem na czacie.
2: To powiedz, o czym tam dyskutujecie na czacie, to też można.
3: No właśnie. Znaczy,
1: boję się tego, że rzucimy, że w ten sposób skieruję wątek zupełnie niepotrzebnie na dyskusję o czymś zupełnie niezwiązanym z audycją, bo rozmawiamy o post-scarcity economy.
2: Aha, no ja o tym. No, ale... Nie, to dobra, to na inny raz. Dajmy Zenonowi o tym powiedzieć, ja w związku z tym przełożę swoje plany, bo też o tym kiedyś chcę powiedzieć, ale nie muszę jakby równocześnie z nim.
1: Bitcoin ostatni 3 dni wypikował 300 dolców w górę.
2: Powiem natomiast coś innego, też się odniosę do czata, mianowicie na czacie Enklawy. Lechita wspomniany powiada, i to jeszcze powiadał w trakcie, gdy był odcinek ten z puszki. Stworzą kartoteki każdej osoby i jeśli system banksterski przejdzie do blockchaina, to mogą nas później wyłączyć, utrudniać nam życie poprzez różne aplikacje, smart kontrakty. I dlatego elitarne korporacje zainteresowały się platformą Ethereum, aby to później wykorzystać przeciw nam. No nie tylko się zainteresowały, ale banksterzy stworzyli też na przykład Ripple, tak? A w Polsce Bilon, chociaż on chyba nie wystartuje, jeden mój przyjaciel bardzo wielkim entuzjastą tego był. Pewnie po tym, jak przeczytał sobie na regularnie czytanym przez siebie blogu firmy EY, tak, to się kiedyś nazywała Ernst & Young, ale uległa tej modzie na skracanie nazw do tylko skrótów. No więc firma EY, jedna z wielkiej czwórki firm konsultingowych, obecnie już wielkiej trójki tylko, bo tam dwie się połączyły, to właśnie pisała o tym, że polskie banki tworzą takie coś niby na blockchainie, no ale tak nie do końca, tak naprawdę z kontrolą swoją nad tym i będzie jeden bilon równy jednemu złotemu i dlatego to nie będzie waluta, w związku z tym nie będzie podlegać takim tam regulacjom, no tak jak wymiana walut, tylko i podatkom. Tylko po prostu będzie się tym płacić, że będzie wygodne i tak dalej. I widzę, że zamiast tego jakiś Blue Cash i inne rzeczy raczej zyskują większą popularność, gdy chodzi o ten świat jednak fiat, czyli walut fiducjarnych i ich ekwiwalentów takich 1:1. W sensie, tak jak właśnie, że... Był kiedyś też Microsoft Dollar. Pamiętacie, kto pamięta Microsoft Dollars?
3: Może o to chodzi.
2: Kto pamięta Microsoft Dollars z lat 90. Można było. Za jakiś udział w jakiejś tam ankiecie czy w jakichś innych rzeczach dostało się te Microsoft dolary. równe $1, ale można było za to jakieś nagrody kupić od Microsoftu. Znaczy dostało się to w nagrodę, a można było za to coś kupić od Microsoftu, na przykład jakieś książki czy inne rzeczy od Microsoftu i jego partnerów. No, więc...
1: Mam osobne pytanie, Bajt, a propos Bitcoina jeszcze.
2: Dajesz.
1: Powiedz mi, czy spotkałeś się już z usługą sprzedaży Bitcoina w postaci, że tak powiem, fizycznej? To znaczy spotykasz się z kimś, dajesz mu gotówkę, a on wręcza ci fizycznie wydrukowany Bitcoin?
2: Wydrukowany?
1: Raczej... No, możesz wydrukować swojego Bitcoina, bo możesz zarówno klucz dostępu, jak i...
2: Tak. Znaczy to jako takie kolekcjonerskie to monety czek, bitcoinowe się robi, bank, ale...
1: No to też ten deseń, no fizyczny okay. Bitcoin w każdym razie.
2: Ale to raczej kod QR byłby tutaj poręczniejszy, powiedzmy.
1: Znaczy ale... mniejsza o formę, chodzi tak. Mi tylko o to, czy... Bo mam pewnego rodzaju pomysł, myśl.
2: Zapytaj się gościa mojego prowadzącego bloga lightningnetwork.pl zresztą, który był moim gościem jakiś czas temu, wtedy to Szczepan zresztą, nazywającego się Cezary Dziemian, który został ojcem chrzestnym, nie tylko chrzestnym, ale chrzestnym między innymi został i to chyba dawniej niż ojcem biologicznym i swojej właśnie chrześnicy postanowił dać w prezencie z tejże okazji Bitcoina, no w formie jakiejś właśnie takiej fizycznej, żeby kiedy dorośnie i zrozumie, co to takiego jest, to już będzie może bogata, tak? No, kto wie.
1: Ale wracając jakby do pytania, spotkałeś się z tego typu usługami, przez kogoś świadczonymi?
2: localbitcoins.com, tam można się umówić z kimś, że fizycznie idziesz i dajesz mu walutę fiducjarną, a dostajesz bitcoiny na przykład na urządzenie przenośne, a bądź też odwrotnie, sprzedawać też można bitcoiny. Spread jest większy, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży jest większa niż na giełdach bitcoinowych, no ale jest to bardziej anonimowe, zwłaszcza jeżeli pójdziemy jakoś tam w masce czy czymś. Jest to też, niektórzy preferują tak taką formę i w Polsce jest tego mało. Jak wejdziesz na ten localbitcoins.com, to widać, że w Polsce mało jest ofert, mało ludzie w ten sposób handlują bitcoinami. Natomiast są miejsca na świecie, jakieś powiedzmy miasta amerykańskie czy chińskie, gdzie spokojnie można w ten sposób, wyłącznie w ten sposób na przykład, obracać bitcoinami.
3: Ciekawe. To pozwolisz, że jeszcze wrócę do Snapchata, bo też ostatnio zauważyłem u siebie na Instagramie, że tak samo, no bo mniej więcej, czy wspomniałeś mniej więcej słuchaczom, na czym Snapchat, bo ty lubisz też takie wstępy robić, na czym to polega, mniej więcej jakieś takie szybkie filmy, które mogą się tam deletować, Jezus Maria, usuwać po jakimś tam określonym czasie.
2: Jesteś z Norwegii, tak?
3: Jestem w Finlandii. Ale blisko. No i teraz na Instagramie też zauważyłem u siebie, że znajomi wrzucają i tak jakby jak bodajże to jest nowa usługa tego Instagrama, czyli wszyscy zaczynają to kopiować. Też możesz sobie wrzucić albo wysłać do kogoś zdjęcie, które zostanie usunięte i nie będzie po tym śladu. Film. Masz jakąś tam swoją tablicę, że tylko w tym dniu tam twoi followersi, myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, twoi followersi też zobaczą na przykład, co masz na tablicy, czy coś w tym stylu, jak ci mija dzień, czy i tak dalej. I to jest też takie kopiowanie tego, czyli do czego zmierzam, że to jest, tak jak mówiliśmy, że to jest też trend. I po jakimś czasie, nie wiem, czy tak naprawdę ten Snapchat będzie na tym rynku, chociaż ostatnio widziałem, że wrzucili te swoje okulary snapowe, bo teraz to już jest Snap, nie Snapchat, będąc już tak bardziej szczegółowym. Czy spotkaliście się właśnie z tymi okularami od Snapa?
2: Nie, a powiedz coś więcej.
3: No mniej więcej jest to normalnie jakieś takie okulary, może zacznę od tego, jak Google chciał wprowadzić ten Google Glass.
2: Tak. Albo tak, Oculus Rift.
3: Tak, tak. No, spotkało się to tam z nie... no nie, z nie za dobrymi komentarzami, no bo ktoś może cię nagrywać, nawet nie masz o tym pojęcia, tak? No i Snapchat właśnie nauczył się na ich błędzie i mają jakieś tam swoje stylish, stylowe okulary, które wyglądają naprawdę atrakcyjnie, tak? I one akurat mają jakiś taki specjalny feature. Dobra, mam nadzieję, że ktoś
2: dobrze, że lepiej, że po angielsku niż że po fińsku.
3: Tak, tak. Jakiś tam specjalny feature, co sprawia, że wszyscy wiedzą, że to są snapowe, tak? Czyli w razie czego oni mogą być tam nagrywani albo mają zejść po prostu z pola widzenia, bo mogą być nagrywani. No i te okulary mniej więcej są połączone Bluetoothem z telefonem. I gdzieś tam klikniesz na tych okularach i robi się tam czy fotografia przez te okulary bądź jakieś tam krótkie wideo i od razu wrzuca się przez Bluetootha na twój telefon, a oczywiście przez telefon już na ten serwis. Co jest moim zdaniem no świetnym połączeniem tego wszystkiego, bo nauczyli się na błędach Google'a zamiast eksperymentować na swoich błędach i tam doświadczeniu. No i gdyby tego nie zrobili, to naprawdę mieliby problem, bo już Instagram, tak jak wcześniej wspominałem, to Instagram już zaczął kopiować cały tak naprawdę, całą filozofię tego Snapchata.
2: No, słuchajcie, a propos właśnie tego możliwości kopiowania, tak, no to Steam też, ten protokół można na innych stronach niż Steam, tylko można samemu zbudować coś w oparciu o to rozwiązanie, to jest otwarto źródłowe. Można brać od siebie, generalnie kryptowaluty wszystkie są prawie, że otwarto źródłowe, zarówno ich protokoły mają otwarte specyfikacje, jak też ich klienty referencyjne są, czy też jeżeli się kopie, to też również oprogramowanie do ich kopania, czy też do węzłów gdzieś w sieci ma otwarty kod źródłowy, jest darmowe. Można się samemu ulepszać, proponować ulepszenia, opierać na tym inne rozwiązania, nowe kryptowaluty, nowe systemy komunikacji. W związku z tym, natomiast jest taki fajny teraz projekt Tezos, słuchajcie, który właśnie w tej chwili no, odlicza się do jego oficjalnej premiery. Będzie miała miejsce za kilkanaście dni, tak? Zaraz sprawdzę nawet, kiedy dokładnie to będzie. Będzie tak zwane ITSO, czyli wykupienie za 12 dni. Nie pomyliłem się. Będzie możliwe wykupienie jakichś początkowych udziałów, czyli początkowej emisji kryptowaluty związanej z tym, czyli TEZ, tak? Tak się będzie nazywać. No a potem będzie generowana dodatkowa przez właśnie nie proof of work, czyli kopanie jak w Bitcoinie, tylko przez proof of stake, tak jak na przykład w Dashu, czy w Nexcie, czy w Ethereum, chociaż Ethereum ma docelowo mieć chyba taki model mieszany, chociaż oni zmieniają co jakiś czas zdanie, więc trudno to powiedzieć.
3: Czyli co? Tak
2: proof of stake mówiąc. To znaczy, że tak, że nowe jednostki tej waluty dostają ci, którzy już ją mają. Ci, którzy mają jakiś stake w tym, czyli ci, którzy, no, którym zależy na tym. I wiąże się to też z pewnymi zobowiązaniami, a przynajmniej z pewnymi możliwościami. Mianowicie w Tezosie będzie tak, że ci, którzy... Że początkowo to jest kryptowaluta, bardzo prosta, nie mająca żadnych skomplikowanych tam cech, powiedzmy, dodatkowych. Natomiast docelowo ma to wspierać inteligentne kontrakty i różne inne rzeczy w sposób taki dużo bardziej zaawansowany niż jakakolwiek inna, a to dzięki temu, że można wynajmować programistów do tego, żeby rozszerzali możliwości tego, potem można głosować nad przyjęciem bądź nieprzyjęciem tego ich rozwiązania, można też im płacić, przy czym o tym, czy się im zapłaci, decyduje tak naprawdę społeczność. To jest tak naprawdę jeden wielki crowdfunding rozwoju samego tego Tezosa przez użytkowników Tezosa w walucie TEZ. Tak jest zbudowany ten system, że on się sam napędza. Takie perpetuum mobile, no, programistyczne, no. Zasysające moce programistów i płacące im za ten rozwój.
3: Ale nie musisz być programistą. Masz na myśli, że Jeżeli jesteś w tym początkowym stadium posiadania tej waluty, czyli tam zaryzykowałeś, czy zainwestowałeś, tak, zwał jak zwał, to masz wpływ na rozwój tej waluty. Mniej więcej do tego zmierzasz. Mhm.
2: Tak, do tego zmierzam. To jest coś podobnego jak w wizjach, no dobra, trochę Zenon może się teraz oburzy, że o tym mówimy, ale powiem, że niektórzy uważają, że w ekonomii post rzadkości, tak, czy też w ogóle w jakiejś ekonomii przyszłościowej będą takie autonomiczne, a kiedyś o tym tutaj też w centrum było, będą takie autonomiczne roboty, które no niekoniecznie muszą mieć jakiegokolwiek w ogóle właściciela, mogą do naprawy siebie czy do ulepszania siebie wynajmować ludzi czy inne roboty i płacić im w kryptowalutach i generalnie no także swój cykl życiowy, cykl zarządzania sobą mieć no sztuczną inteligencją ogarnięty. No więc tutaj Tezos jest czymś podobnym, ale czymś całkowicie wirtualnym, no i też wieloużytkownikowym, właśnie taką, gdzie siecią, gdzie jest wielu różnych użytkowników naraz i dzięki temu to ma sens. No bo wiadomo, że Bitcoin nie za bardzo ma sens, kiedy jest jeden użytkownik, tak samo Ethereum, czy tak samo, tym bardziej Steam, który jest siecią społecznościową, no więc podobnie z Tezosem. Tak, Wudzu, chciałeś coś jeszcze dodać?
1: Nie. Mówiąc szczerze, to chyba wszystko.
3: Wudz kontroluje czata teraz.
2: Bo tam coś się odzywałeś się tam, więc tak myślałem. Tak, bardzo dobrze, że ktoś kontroluje czata, a nawet wszystkie trzy. Bo samemu to jest trochę ciężko. Wiem, jak to jest. Więc Kamek pisze, super humorystyczne boki zrywać. I właśnie, no ale to chyba wtedy, kiedy o Kamilu Cebulskim była mowa. Natomiast, chciałem się odnieść do tego, co profesor Leniuch napisał na czacie Nocnego Radia, ale żeby to było ogólnie dostępne, musi to być proste w użyciu, a ludzie 40+, nie rozumieją zasady działania Bitcoina i jak długo tak nie będzie, rozumieją. To Bitcoin się nie spopularyzuje. No i ja myślę, że część z nich zrozumie, oby, jeżeli macie powiedzmy dziadków, którzy no, rokują na to, że zrozumieją, to im wytłumaczcie teraz, bo za rok już będzie trudniej, tak? Będą o rok starsi, a to jest dużo. Natomiast musi pokolenie wymrzeć. Musi być zmiana pokoleniowa. Tak jest w nauce, tak jest też w technologii. Słuchajcie, my jesteśmy, ja o tym mówiłem już nie raz, ale my... Powiedzmy, ja chyba jestem starszy od was obu. Nie wiem, ile ty, Max, masz lat, ale...
1: Jesteśmy równolatkami.
3: Ja jestem między 20 a 30.
2: Okej, to jesteś młodszy od nas. Więc to my, z Wudzem teraz mówię, jesteśmy pokoleniem X, jesteśmy epigonami pokolenia X, tak można powiedzieć. Pokolenie X jest pierwszym pokoleniem, przynajmniej w Polsce, bo w Stanach to wiadomo jest trochę przesunięte, one były trochę wcześniej, nasi rówieśnicy już są Y-kami amerykańscy. Ale gdy chodzi o pokolenie X, to my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zdaje sobie z tego sprawę, że nie tylko świat idzie do przodu, ale też, że tempo, w jakim idzie do przodu, przyspiesza. I że w związku z tym świat się w ciągu jednego pokolenia zaczyna bardziej różnić, niż wcześniej się zmieniał w ciągu całego życia jednego człowieka, za czasów na przykład naszych pradziadków. I dla nas jest to już normalne. Dla nas jest normalne już to, że świat będzie wyglądał inaczej za 15 lat. Dla nas jest normalne to, że śmieszne jest to, że minister oświaty mówi, że uczymy dzieci nowoczesnego programu nauczania w szkołach, zaczynając od 6-latków, tak? Bo jak te 6-latki będą mieć lat 18 czy 20 i kończyć swoją edukację, bo już myślę, że większość z nich nie będzie szła na studia w przeciwieństwie do tego, co jest teraz, na szczęście, to rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej, świat wokół nas będzie wyglądał zupełnie inaczej, internet będzie wyglądał inaczej. Więc to, co teraz jest uważane przez nich za nowoczesny program nauczania, no okaże się właśnie takim czymś jak nauka jazdy maluchem w obecnych czasach. A prowadziłem raz malucha. Przy moim wzroście to nie jest takie proste. Skrzynia biegów chowa się pod kolano. No dobra, niemniej jednak. Słusznie bardzo.
1: Nie masz wrażenia, że ja przynajmniej takie wrażenie miewam, zaczynam miewać, że to nie jest kwestia tego, że my nie tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że świat się zmienia bardzo szybko, zdajemy sprawę z moim zdaniem z tego, że zaczynamy powoli odstawać, że możemy już nie nadążyć.
2: To ja sobie postanowiłem w audycji to, co zwierciadło powiedziałem kiedyś, zacząłem odcinek o młodzieży, od tego, że kiedyś postanowiłem sobie nie stracić w przeciwieństwie do innych, w przeciwieństwie do zwłaszcza starszych, kontaktu z rzeczywistością. Że postanowiłem być jednak na tyle na bieżąco z nie tylko z samą technologią, ale też z kulturą, też z tym, w jakim kierunku idzie nasza ludzka cywilizacja, w kierunku, w jakim idzie ekspresja człowieczeństwa w społeczeństwie, tak, wśród ludzi. Żeby być w stanie się z ludźmi dogadać, żeby nic, co ludzkie, nie było mi obce, także co ludzkie i także w formach, które są normalne dla młodych, dla młodzieży w czasach, kiedy ja już młodzieżą nie jestem. Więc tamten odcinek możecie sobie posłuchać, zresztą będzie jego kontynuacja, jestem z Arkiem Narokiem umówiony na to, że kiedyś zrobimy właśnie ciąg dalszy. Max, powiedz teraz to, co chciałeś powiedzieć, bo tak widzę, że coś chciałeś powiedzieć, natomiast ja tutaj w międzyczasie postaram się dodać dzwoniącego do nas Etama.
3: No mniej więcej akurat i tak powiedziałeś, co myślałem, bo pomimo tego, że no, wiesz, między 20 a 30 to można sobie policzyć, ile to jest, tak, nie chcę tam być bardziej specyficzny ze względu na prywatność, natomiast i tak muszę się zgodzić, że jest takie uczucie, że trzeba gonić za niektórymi rzeczami, bo ja też wolę odstawać trochę od takiego tępego motłochu, który leci za wszystkim, co popularne i tak dalej, bo po prostu tak jak mówiliśmy o tym, że na Facebooku jest tyle kontentu, że po prostu człowiek bez filtrów no, przestaje myśleć racjonalnie i ma w głowie po prostu same śmieci, tak?
1: Dlatego i to też jest moje pytanie jest teraz, Max, mi się pojawia od razu. No. W takim razie podobnych filtrów nie powinniśmy nałożyć na realną rzeczywistość, czy nie powinniśmy odsiewać, oszczędzając tak naprawdę swój czas z tego medialnego szumu te rzeczy, które są generalnie nieistotne dla konkretnego naszego życia. Bo wiesz, na mój głos, to bajta podejście jest dość ciekawe, ale niezwykle czasochłonne.
3: To tak. Znaczy,
2: to ja powiem, dlaczego nie jest.
1: Z jakimiś Snapchatami, Instagramami, etc. Mówię przykład. No, uważam, że jest na tyle już czasochłonne, że no, ja na przykład nie jestem w stanie wygospodarować na to tego czasu.
3: No dokładnie.
1: Czas to jest najbardziej, najrzadszy, do tego nieodnawialny zasób, jaki posiadamy. Także,
3: no, tutaj pełna zgoda. To pełna zgoda, powiem ci. Bajt, może ty pierwszy, bo chciałeś coś powiedzieć.
2: Tak, ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, potem oddam ci głos, a potem głos damy Etamowi, bo już jest z nami, witam cię. Powiem tak, że nie miałem na myśli to, żeby lecieć na każdą nowość, żeby się rzucać i zapoznawać ze wszystkimi treściami, ze wszystkimi memami, ze wszystkimi wpisami na Facebooku, jakie w ogóle nasi znajomi wpiszą, ale żeby to, co jest istotne, rozumieć. Niekoniecznie samemu się w to zanurzać, czy poświęcać temu jakoś dużo czasu, ale trzymać rękę na pulsie na tyle, żeby rozumieć, co jest ważne, tak po ludzku, w jaki sposób patrzą na świat, jakie mają priorytety, jakie wartości, jakie sposoby wyrażania myśli, uczuć, sposoby odkrywania świata, nastawienie do pracy, wizję swojego miejsca w społeczeństwie i to w aspekcie ekonomicznym i w każdym innym. Tak, to wszystko też się zmienia i to jest bardzo różne dla nas, a różne dla wcześniejszych pokoleń, powiedzmy naszych rodziców czy dziadków, ale jeszcze bardziej różne jest, wiesz, Max, choćby ty jesteś z 10 lat młodszy ode mnie około, choćby między nami jest to na tyle różne, jakbyśmy usiedli i pogadali tak szczerze, jest to, przypuszczam, bardziej odmienne niż między mną a moimi rodzicami. Mimo to jednak ja jestem dużo bardziej w stanie, tak, lubię tak o sobie myśleć, zrozumieć to, co ty byś wtedy powiedział, niż moi rodzice to, co ja bym miał im do powiedzenia, gdyby to w ogóle chcieli. No, w każdym razie, wracając do... A, jeszcze jedną rzecz chciałem z czata wyczytać. Otóż Enzio odpowiada, profesor Leniuk nie jest przekonany wciąż, ale Enzio odpowiada mu, że niektórzy nie odróżniają okien na monitorze. Nie znaczy, że powinniśmy się cofać w rozwoju. Dobra, więc udzielam głosu następująco. Max, następnie Edam.
3: Okej, okay. No więc A propos tego, co Wódz powiedział, że rzeczywiście, jeżeli mamy dużo czasu, tak, to okej, okay, ludzie, szczególnie tak, powiedzmy przed osiemnastką, może trochę pod, mogą sobie na coś takiego pozwolić, kosztem oczywiście jakichś tam pasji czy nauki.

0: akurat tam staram się czasami, ale serio, chłopaki, czasami spojrzeć na jakiś, wiesz, tam polski portal, wszystkie już są teraz lewackie, to już nieważne na jaki spojrzysz, a z tych głównych oczywiście, albo na YouTubie są też reżimowe media, jest naprawdę przed kliknięciem, żeby obejrzeć, ja się dwa razy zastanawiam, czy ja się chcę denerwować, czy rzeczywiście to będzie coś wartościowego, bo raz, że tracisz czas, tak? Dwa, że wchodzą ci do głowy rzeczy, które niekoniecznie mogą być jakieś tam potrzebne. Z drugiej strony jedyną motywacją jest to dla mnie, że nie mam z nikim tu porozmawiać sobie po polsku, bo akurat jestem w takim miejscu, że jest mało Polaków, to nie są Helsinki. Więc to jest jedno z niewielu wyjść dla mnie, żeby mieć jakiś tam kontakt. Cieszę się, że teraz jest radio, także tutaj wam to oddam. I taki jedyny kontakt, więc zgadzam się z wodzem, że ograniczenie takich rzeczy do minimum pozwoli nam też być sane, jak to jest po polsku?
1: Zdrowym na umyśle.
0: Zdrowym na umyśle, no. Dokładnie.
1: Sanus po łacinie, zdrowy. Anima sana in corpore sano. Zdrowym ciele, zdrowy duch.
0: No, także wiesz, Bajt, ja to szanuję, wiesz, że jesteś starszy ode mnie. Ja na studiach nauczyłem się, jak wiesz, tam miałem 21 lat, a na samą inżynierkę ludzie przychodzili po 30-40 lat. Wiesz, po prostu przestałem patrzeć tymi kategoriami, tak? To jest ważne po prostu, co człowiek ma do powiedzenia i jakim jest człowiekiem, tak? A wiek to jest, wiesz, tylko numer, a niektórzy patrzą na to jak na levele w Pokemonach. Tak, tak?
1: Mówisz tak, jakbyś słuchał tamtego odcinka o młodzieży. No, w każdym razie, nie, no, ja jak najbardziej się zgadzam, od ageizmu jestem zdecydowanie daleki. Na czacie kontestacji Kraszak pisze, że Korwin w wieku 72 lat, Janusz Korwin-Mikke, zadziwiająco dobrze wie, o co w tym chodzi, mianowicie w kryptowalutach. Tak, no, więc zwyczajnie racjonalizujecie swoje lenistwo, z kolei zarzuca hue, ale nie wiem komu. Być może Umberto, do Umberto ten zarzut jest skierowany, bo Umberto pisze: byłem dzisiaj na stronie Tezos, ale nie spodobała mi się z wyglądu i wyszedłem. No, taki minimalizm, taki styl, taki czarny na białym, litery w różnej wielkości. No, ale nie, no jednak z jakimś, widać, że to nie jest, nie robił tego, powiedzmy, gimnazjalista, albo robił, ale dobry naprawdę, a tylko ktoś, kto miał jakiś zmysł graficzny w głowie. Może niekoniecznie pasujący pod gusta Umberto, no, kto wie. Bycie na bieżąco nie jest takie kosztowne czasowo, powiada hue. Aha, że to jest lenistwo w niebyciu na bieżąco. No niektórzy tak lubią, no, zwłaszcza mizantropi. Mizantropi po prostu mówią, a nie warto to, co ludzkość ma do osiągnięcia, a już zwłaszcza w kolejnych pokoleniach, zwłaszcza jeżeli to są tacy starsi mizantropi, to jest już nic nie warte. Za naszych czasów to były czasy wielkich ludzi, czasy szlachetności, czasy, kiedy liczyły się wartości, kiedy miłość była prawdziwa, kiedy trawa była zielona, kiedy jedzenie miało smak. Tak, a teraz wszystko jest wymieszane, wszyscy od siebie kopiują, wszyscy gonią, czy to w wyścigu szczurów, czy to starają się być mega inteligentnymi coachami, tak, i trafiają na stronę zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, która notabene ostatnio przepraszała Mateusza Grzesiaka za to, za co o nim napisali, przypuszczalnie pod wpływem groźby pozwu sądowego, ale to tak na marginesie tylko. Tymczasem chciałem powiedzieć, że afterparty nam poszło w temat mediów społecznościowych głównie, tak? Tak to trzeba będzie zatytułować, myślę. Natomiast chciałem powiedzieć, że wspomniałem w odcinku, po którym to jest afterparty, że będzie ogłoszona wkrótce data Contest Campu i jest ogłoszona, więc zapiszcie się. Nie tylko słuchacze kontestacji, ale też gdziekolwiek indziej mnie słuchacie. Także i z Enklawy, z Nocnego Radia. Zapiszcie się, spotkajmy się w tym właśnie miejscu. Ja tam będę. Będzie to Contest Camp obóz, 10. jubileuszowy Contest Camp będzie. I wy też, Max, Wódz, wpadnijcie. Chętnie was poznam. Chętnie was poznam też, słuchacze. Tak twarzą w twarz, a nie tylko przez mikrofon i słuchawkę. Będzie w ostatni weekend.
0: Podaj Datę, proszę.
1: W ostatni weekend.

0: No właśnie mówię, ostatni weekend sierpnia, czyli od 25 do 27 sierpnia, tam gdzie zwykle, chyba że coś się zmieni, ale póki co taki jest zamysł, że tam gdzie zwykle, czyli w Sulejowie, koło Piotrkowa Trybunalskiego nad rzeką Pilicą. No i tam też, jak mówiłem i potwierdzone jest to, wtedy jeszcze nie było, że będę miał wykład swój o inteligentnych kontraktach, o których dzisiaj tylko no, dużo nie było, ale na tym wykładzie będzie. I to tak for dummies, to znaczy nawet możecie nie wiedzieć nic, a wyjdziecie wiedząc zdecydowanie więcej niż teraz wie. Nawet myślę większość słuchaczy tej audycji stałych. No, to taka zapowiedź. A i jeszcze chyba powinienem zapowiedzieć sesję linuxową, tak? Czy to już było?
1: Sprawdźmy. Daję tego Ethana do głosu.
0: A właśnie, to Ethan, mów, a ja sprawdzę w międzyczasie.
2: No ja się tutaj nie przebijam, bo właściwie Max powiedział wszystko to samo, co chciałem powiedzieć. To znaczy, żeby tylko sobie liznąć pewnych tematów, bo jest ich po prostu bardzo dużo, tak? To nie jest nawet kwestia czasu. Bo jak będziecie się chcieli zagłębiać, temat szedł rzeczywiście na te media społecznościowe, taki wyścig szczurów generalnie za tym, żeby nadążyć za współczesną technologią, ale ten sam wyścig szczurów to jest dokładnie ten Bitcoin, tak? Jeżeli wierzyć temu, po co on powstał, czyli to jest po prostu wyścig z tym, żebyśmy byli bardziej anonimowi, tak? No bo dzisiaj takie słowa jak właśnie tajemnica korespondencji, czy jakaś tajemnica bankowa już praktycznie nie istnieją, tak? Zdajemy sobie z tego sprawę, nawet w telewizji już nie słychać nigdzie tego słowa, tak? O tajemnicy jako takiej. Natomiast no, ja nie bardzo wierzę w Bitcoina, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że to jest taki sposób na to, żebyśmy my sami uwierzyli, że wprowadziliśmy coś, co, że tak powiem, jest bezpieczne i absolutnie nie jest osiągalne dla rządów, a sami sobie, że tak powiem, gotujemy ten los. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy... No tak, taki los właśnie, że będzie to wszystko przebiegało gdzieś tam na zasadzie bitów, tak? I będzie w pełni transparentne dla kogoś, kto będzie dysponował na przykład, nie wiem, komputerem kwantowym. Tak, ja wiem, ale mówię o komputerach kwantowych.
0: A wiesz, tak, ale czy wiesz, że już wtedy, kiedy mówiłem tutaj o Bitcoinie pierwszy raz bodajże w 2013 roku, to już były wymyślone dwa zabezpieczenia, które no jeszcze nie zostały zaimplementowane w Bitcoinie, więc jeżeli w tej chwili już mają komputer kwantowy taki mocny, z wieloma kubitami, no to już w tej chwili mogą to wszystko przeglądać. Oczywiście nie przyznają się do tego, no bo wolą sobie na razie oglądać, tak? A żeby nie wiedziano o tym, że mogą. Natomiast docelowo jak najbardziej myślę, że to jest kwestia no niezbyt odległej przyszłości, że zostanie w końcu no spriorytetyzowane to wystarczająco wysoko, żeby zaimplementować to w Bitcoinie, któreś z tych dwóch, albo może oba, zabezpieczenia przed kryptoanalizą komputerem kwantowym. Więc da się, to nie jest tak, że komputer kwantowy rozwala wszystko. Rozwala owszem dostęp do, znaczy zabezpieczenia takie na przykład, jakie są stosowane w bankach, w większości przypadków, to tak. I Bitcoin obecnie też by uległ łatwo komputerowi kwantowemu. Natomiast no, gdyby to robiono teraz, gdyby nie tylko, bo powiedzmy tak, w tej chwili to kto dokonuje transakcji, to widać. Bitcoin ma publiczny zapis wszystkich transakcji, jakie się odbywały w historii. Niekoniecznie wiadomo, kto za nimi stoi. Wiadomo tylko, z jakich numerów kont, które można anonimowo zakładać, się te transakcje odbywały. Ale tutaj nie ma co tak naprawdę oglądać. Mogliby zmieniać natomiast, mogliby wydawać czyjeś pieniądze bez jego zgody, ale wtedy ktoś by się zorientował i co więcej, nie można by temu zaprzeczyć, bo byłoby publicznie wiadomo, że jakieś pieniądze zostały przelane, gdy tak naprawdę ktoś ich nie przelał. To by było wydanie tej swojej możliwości. Więc w tej chwili, jeżeli mają komputer kwantowy, no to go po prostu nie używają do Bitcoina, bo nie mają do czego, wszystkie informacje mają i tak na tacy, które mogą mieć z komputerem kwantowym. Natomiast gdyby próbowali ingerować, odwracać transakcje, czy wydawać czyjeś bitcoiny, no to by szybko, no, szybko wtedy to by był impuls dopiero do tego, żeby w ciągu paru dni zaimplementować no, te znane już, wymyślone już zabezpieczenia właśnie przed komputerem kwantowym do protokołu Bitcoin.
2: Tak, tylko wiesz, ja, no, czy ja idę całą znam, natomiast ciągle mam taką małą wiarę co do tego Bitcoina, czy generalnie do kryptowalut. Powiem szczerze, że bardziej dla mnie namacalną rzeczą są waluty, nawet te fiducjarne, bo jednak mam to w ręku, trzymam to w ręku, tak, jest to coś fizycznego. Natomiast naprawdę nie wiem, jak to wygląda od środka.
0: To jest papierek, tak, z napisem.
2: Znam tą ideę, tak.
0: To jest papierek z napisem.
2: No dokładnie, tam, nie? No dokładnie tak, no tutaj mamy, a tutaj mamy tylko informację, tak,
0: która, to jest papierek z napisem, gdzie, czyli ty tak bardzo jednak jesteś takim bardzo dobrze urobionym baranem, no, dla rządu, bo rząd mówi, ten papierek, my napisaliśmy na nim, wydrukowaliśmy na nim podpis prezesa banku centralnego i ministra finansów i w związku z tym on jest warty tyle samo co złoto, tyle samo co ten komputer, tyle samo co kubek termiczny, nie wiem co tam jeszcze sobie chcesz kupować. I bo my tak mówimy, fiat, niech tak się stanie. I ty im w to wierzysz. A nie wierzysz matematyce, nie wierzysz kryptografii, nie wierzysz. No. To ty jesteś z tych pokoleń dinozaurów, o których była mowa przed chwilą.
2: Tak, do tego zmierzam.
3: Ja, że ten, że pan tutaj po prostu wietrzy jakąś teorię spiskową. Że Bitcoin został stworzony przez Bilderberga po to, aby sprzedać go wolnościowcom i w tym momencie rozbić wszelkiego rodzaju ruch indywidualistyczny.
2: Jest to niewykluczone, natomiast ja mnie martwi jedna rzecz, że my idziemy nie w kierunku właśnie mniejszego zamortyzmu, właśnie większego przez to, że to jest raz przyzwyczajimy się do tego, że są kredyty, tak, w filmach science fiction bardzo często występuje ta nazwa kredyt, tak, czy jakiś tam przypisany do jakiegoś kawałka plastiku kredyt, który ma być na jakimś wirtualnym koncie. Ja bym widział bardziej przyszłość ruchów wolnościowych w tym, żeby im emitować własne waluty, nie bacząc kompletnie na to, że w prawie jest zapisany środek płatniczy prawny. Po prostu to trzeba olać. Trzeba wreszcie zdać sobie z tego sprawę. Prawo trzeba olać.
0: Tym są kryptowaluty.
3: Znaczy Byte to Jezu, Ethan. To znaczy kryptowaluty oraz waluty lokalne, że, bo o to ci, że tak powiem, chodzi, wcale się nie wykluczają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co by jednak nie mówić, to kryptowaluty mają tą przewagę nad walutą fiducjarną, że nie mogą być w sposób prawny w żaden sposób zanihilowane. To znaczy nie może wydać, nie, na przykład Narodowy Bank Polski ma taką władzę praktycznie, aby dekretem unieważnić wszystkie złotówki. Natomiast bitcoinów unieważnić się nie da. Nie można tego zrobić. Musiałby zniszczyć każdy węzeł, co jest właściwie nie do zrobienia.
0: Ostatnio Narendra Modi, premier, znaczy ostatnio, to już było kilka miesięcy temu, ale Narendra Modi, premier Indii, unieważnił 80% rupii w obiegu, unieważnił niektóre nominały wybrane. No i był wielki, co prawda niby można było przez ileś tam dni je wymienić w bankach, ale to tylko teoretycznie, bo te kolejki w bankach tak naprawdę no, były takie długie, że mało kto się w nich doczekał, a czasem nawet po prostu bank ogłaszał, no nie mamy już innych i co nam pan zrobi, nie rozmienicie swoich 1000 i 2000 rupii na drobniejsze. A czasami były tam takie ekscesy nawet, że siły rządowe musiały pobić tych domagających się zabezpieczenia przed utratą, wymiany tych pieniędzy na inne. Tak więc wielu ludzi straciło oszczędności życia właśnie tak po prostu z dnia na dzień, no, dekretem rządu. No, może nie z dnia na dzień, ale w ciągu niewielu dni.
3: A co do tego mówiłeś, Ethan, o kredycie. No to w tym momencie rządy będą dążyć do tego i dążą już od pewnego czasu do tego, żeby wyeliminować gotówkę z obiegu i w tej sytuacji czym będzie się różniła złotówka od cyberpunkowego kredytu? No niczym. Tylko tyle, że to rząd będzie miał monopolistyczną władzę nad takim kredytem, a w przeciwieństwie do Bitcoina, który no, jest w tym momencie maksymalnie zdywersyfikowany. Więc nie wiem, czy tak naprawdę można się próbować doszukiwać tu wpływu jakiejś na przykład służb na stworzenie Bitcoina, bo nie bardzo widzę motyw. Jeżeli wykażesz mi ten motyw, to bardzo jest bardzo ciekawą teorię, można z tego faktycznie wysnuć, ale chciałbym. Pytanie jest o ten motyw.
0: Ja jeszcze mam pytanie, zanim odpowiesz, to mam jeszcze pytanie do Maxa. Powiedz mi, Max, czy, bo wiem, że w Norwegii i w Szwecji to nawet za gumę do rzucia się płaci kartą i jak ktoś płaci gotówką, to od razu wygląda podejrzanie i wielu nawet nie chce przyjmować gotówki tam za niektóre transakcje, nawet jeżeli chce im się zapłacić nieco więcej gotówką za jakieś tam rzeczy na wsi, nie wiem, tam serek z mleka prosto od krowy, czy coś tam, to nie. Natomiast czy w Finlandii też tak jest? Czy też jest ta ma z gotówką już tak daleko posunięta. I mentalność
1: ludzi. Nic mi o tym nie wiadomo. Ja się czuję normalnie troszkę, no, przynajmniej pod tym względem, jak w Polsce, że wiesz, dasz gotówkę, jest ok, dasz kartę, to wszędzie można, prawie, no w sumie wszędzie można płacić kartą. Raz chyba tylko nie mogłem zapłacić kartą na 1000 transakcji czy coś w tym stylu, także jest to normalne, nikt się na mnie nie patrzy, tym bardziej to też zależy chyba od twojego wewnętrznego ja. Jeżeli masz coś do ukrycia, to na ciebie się jakoś dziwnie patrzą, ale tak, to wszystko ok. A Szwecja i Norwegia to są trochę inne kraje, wiesz, bo ta Finlandia, ona jest specyficzna. Tak,
0: nie.
1: To są nordyckie, a Finlandia to jest ona sama w sobie, nie? No, ugrofińska, tak. Finlandia jest tak jakby właśnie między tą Rosją a Szwecją i widać też to po... bo nie chcę też za dużo mówić o Finlandii, najwyżej może w innej audycji. Natomiast tylko, żeby tak sobie zobrazować, jest między Rosją a Szwecją, czyli po tej rosyjskiej, nie, powiedzmy tam części, gdzie są po prostu trochę bardziej zamknięci w sobie, a jest dużo ruskich, co mnie troszkę po prostu denerwuje, szczególnie jak słyszę dużo tego języka. A po tej szwedzkiej stronie właśnie jest dużo tych Szwedów, ludzie są trochę bardziej zgejowaci, ale też bardziej otwarci, tak? I tyle. I może bardziej uśmiechnięci czy coś w tym stylu. Tam też jest trochę inna pogoda. Natomiast jeszcze kończąc moją wypowiedź, bo była mowa Bajta o Indiach i o tym, co oni tam zrobili.
0: A to nie raz, akurat to w Polsce też to zrobili w PRL-u, to wiecie, takie ekscesy na walutach fiducjarnych to się dzieją tak średnio raz na 20 kilka lat. To...
1: No ale wiesz, przynajmniej nie trzeba na taczkach nosić, wiesz, wypłaty, ale tak żartem. Wiesz co, pytałem jednego gościa z mojego kursu, co myśli o tej sytuacji, bo on już tam wyprowadził się z Indii parę lat temu, ale on tam rozmawia z rodziną i tak dalej. I się pytam, co o tym sądzi, bo to jest Hindus. On powiedział, wiesz co, no ma jakieś tam to swoje plusy i minusy, tak? No właśnie minusem było to, że tam był chaos, tak? A plusem to, że po prostu mówili, że dużo ludzi, ale jak ja go słuchałem, też mi się tak wydawało, że on po prostu mówi to, co, nie wiem, rząd w telewizji powie, no ale i tak to powiem, tak? I tak powiem. że nie chciano się tam zniwelować możliwości fałszowania tych banknotów, tym bardziej, że to jest tak duży kraj. Naprawdę, panowie, my nie możemy patrzeć z perspektywy Polski czy nawet Europy, bo to jest ogrom. I większość tam transakcji były to transakcje właśnie gotówkowe, tak? Jest ok, jeżeli komuś to pasuje, no ja też w sumie to szanuję, tylko transakcje właśnie tam bankowe, one są już one są tak bardziej sprawdzone, że wiesz, że przyjdzie do ciebie powiedzmy jakiś tam numerek waluty czy tam nominału i wiesz, że nie musisz sprawdzać, czy on jest ok, czy on jest sfałszowany, czy jest nielegalny, czy tak dalej. Masz to gdzieś, po prostu weszło ci na konto i jest ok. Natomiast mówił, że ten nominał, który został zlikwidowany, on był najbardziej fałszowanym nominałem w całych Indiach. A rzeczywiście Indie, no to wiesz, ogromny kraj i tak dalej. I mieć nad tym kontrolę, co by nie zrobili i tak, kurde, zapanować nad miliardem ludzi, to jest po prostu niemożliwe.
0: Czyli to było bohaterskie rozwiązanie przez rząd problemu, który sam rząd stworzył, tak? Zamiast wymienić te banknoty na jakieś lepsze, trudniej fałszowalne, to po prostu postanowił ludzi zubożyć o to, co mieli w tych banknotach. No dobra, ale tak, też czytałem o tym, że to takim, no bo wiadomo, politycy coś robią dla jakiegoś interesu, że interesem rządu w tym było to, żeby ludzie pozakładali sobie konta w bankach, bo tam tak, większość ludzi nie ma konta w bankach, a jak wiadomo, i tu Etam się pewnie ze mną zgodzi, no chcą nas ubankowić, usystemowić maksymalnie, żebyśmy jak najwięcej rzeczy robili w sposób taki, no, który da się śledzić. Dobra, więc słuchajcie, słuchacze już nam odchodzą, pora kończyć, też odejść w objęcia Morfeusza, kłaść się spać. mówiąc bardziej, mówiąc mniej poetycko. Więc kończymy to afterparty, no i dla Etama głos na koniec. Możesz swoją tobie spiskową tutaj teraz przedłożyć i widzisz, i nikt nawet nie będzie polemizował, bo koniec.
2: Znaczy, dawaj, wiesz, no, teorię spiskową można do każdego punktu przyczepić tutaj, no wiesz, jeżeli się rząd chce zrobić coś, no wiemy na pewno, co chce zrobić, żeby wszystko było przez banki, tak, dlatego nie ma w tej chwili tajemnicy bankowej zlikwidowana absolutnie. Nikt nawet nie powtarza tego słowa, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy toczyć sprawy sądowe i żeby przywrócić tą, no, można było przez referendum na przykład to zrobić, nie wiem, czy w ogóle w Polsce jakiekolwiek referendum cokolwiek zmieniło, było skuteczne, czy pamiętacie jakieś takie referendum w ogóle?
4: Tak, do Unii Europejskiej.
2: A, no tak, no ale to nie było referendum tak naprawdę, tylko tak nazwali, tak, chodzi mi o obywatelskie referendum, które się by odbywało. Mi się wydaje, że
1: tak jak Bajt powiedział, konstytucyjne. No i wtedy też zlikwidowali, bo poziom...
2: No. Tak, natomiast jeśli chodzi o to, no, co zrobić, jeżeli mamy coś wprowadzić, tak, coś bardzo groźnego dla ludzi i ci ludzie się na pewno temu sprzeciwią, no spowodować, żeby ci ludzie właśnie wprowadzili to sami i wierzyli w to, że to jest dla nich dobre, nie? No i tutaj bym dopatrywał się tej teorii spiskowej. Być może to jest prawdziwe, tak? Ja nie mówię.
1: W mediach, Etam. To są lata dokładnie. Pracy w mediach, po prostu, wiesz, oni chcą coś wprowadzić, a mówią, no nie zrobimy tego za rok. No to zrobimy to, wiesz, w ciągu 5 lat, czy tam, wiesz, do końca rządów to zrobimy.
2: Tak jeżeli dalej. Są planiści jacyś tacy, to którzy nam to wszystko tutaj szykują, a ja jestem na 100% pewien, że są, tak, nie chodzi tylko o te waluty, ale o wiele, wiele różnych innych rzeczy. Właściwie na każdym kroku z takimi manipulacjami, moim zdaniem, się spotykam, to są planiści, którzy działają na przestrzeni kilku pokoleń tych planistów i to jest ojciec ojca, wnuk z wnuka, tak? z wnuk z dziadka. Tak? To są ludzie, którzy na przestrzeni pokoleń to robią i myślę, że to w ten sposób się odbywa, także to nie jest tak, że jakiś rząd tam coś tutaj zdecyduje. Nie, rządy to jest też tylko teatr. Także tutaj ja nie mam wątpliwości co do tego. Nie? Także no, takie jest moje zdanie. No, być może tak jest, że próbują przyzwyczaić ludzi do pewnej formy, a ci starsi oczywiście się nie przyzwyczają, no ale nic na to nie poradzimy, tak, no bo uczenie na siłę teraz Bitcoina, i co z tego, że babcia pozna, że jest Bitcoin, tak, jeżeli tak za tego Bitcoina nic nie kupi, bo de facto w takim codziennym życiu tych takich dobrach koszyku do podstawowych, to my praktycznie nie możemy nic kupić za Bitcoina, tak na dobrą sprawę, tak, bezproblemowo. Dlatego no, to jest rzecz, która owszem ma jakiś sens, ale wtedy, kiedy mamy na to czas, mamy jakąś wiedzę na ten temat, chociaż minimalną, no i trzeba do tego mieć komputer, tak, umieć obsługiwać aplikacje, no, to jest dla pokolenia takiego, powiedzmy, do 40 roku życia, już dla mnie też nie. Ja powiem szczerze, że się tym troszeczkę zainteresowałem, ale bardziej rozpatrywałem to pod kątem kopania tych bitcoinów i co bym zrobił, żeby je jak najtaniej wykopać, tak, i wymyśliłem sobie, że kupię sobie żuka, do tego żuka załaduję 50 komputerów z kartami najnowszymi koparkami i podłączę się pod trakcję tramwajową, bo w Szczecinie w nocy tramwaje nie jeżdżą, także będę stąd zaparty. Także taki odpisa wymyśliłem. No ale widzisz, no to jest śmieszne, ale tak sobie to rozpatrywałem kiedyś. Tak?
1: Wiesz co, ja tam też na koniec mogę ci podrzucić temat, bo też o tym myślałem dokładnie wiesz, w podobnych kategoriach, natomiast trochę inaczej do tego podchodziłem, tak jakby z bardziej legalnego punktu widzenia, co by nie patrzeć. I wiesz, no przecież energia słoneczna jest powiedzmy prawie darmowa, trzeba tam zainwestować trochę, no ale zainwestuje się tam w te kolektory, tak, i czy tam na dachu, czy gdziekolwiek, no najlepiej po prostu w Stanach, czy na pustyni, czy w Afryce w sumie, bo Afryka tania jest jeszcze, nie, no i zrobić tam swoją małą elektrownię. No i wrzucić bardzo dużo komputerów i kopie się samo. Tak? Nie trzeba się podłączać do trakcji, bo to jednak, wiesz, ktoś może w końcu to sprawdzić.
2: Zgadza się, tylko wiesz, nie, no powiem ci, nie będę tutaj mówił, bo jeszcze ktoś komuś przyjdzie do głowy i to zrobi naprawdę, to co ja sobie tylko tam wymyśliłem, tak, ale jeżeli chodzi o Bitcoin, akurat ostatnio słuchałem bardzo dobrego podcastu na ten temat, gdzie właśnie człowiek opowiadał, jak to w tej chwili naprawdę wygląda to kopanie, no w tej chwili Chiny podobnież są opanowane praktycznie przez kopaczy i to są już przedsiębiorstwa, które się tym zajmują, kopanie. Właśnie... No, między innymi, tak. Czerpią tam gdzie mają możliwość czerpania taniej energii.
0: Ale nie, kopalnie to bitcoinów opłaca. To się nazywa. Nie mówię takie, że w kopalni, gdzie jest tani prąd.
2: Tak. Widzisz, ja szybko myślę.
1: Powoli ścisłości.
0: Chociaż tak, już, jest taki już. Fanpage Strike Informatyków, gdzie jeden z memów jest właśnie taki. Żądamy dotacji dla nielegalnych kopalni bitcoinów. Nie, nielegalnych, tych nierentownych. O.
1: Nierentownych. Poprosimy o dofinansowanie.
2: Także widzicie, no ja już jestem też za bardzo zaawansowany wiekiem najwyraźniej na tego typu tematy. No w każdym razie, no mówię, no to rzeczywiście macie tutaj rację, że to jest do następnego pokolenia, tak? Zobaczymy, być może jako starsi ludzie zobaczymy, jak to będzie wyglądało za lat 30-40, tak? Kiedy rzeczywiście tą walutę papierową się pozbędą, bo ja myślę, że to do tego zmierza. Zresztą ostatnie takie moje badania w oddziale banku, gdzie byłem, bo ja jestem takim akurat człowiekiem, który też powoli wycofuje się z banków i w ogóle z takich elektronicznych rzeczy typu e-maile właśnie powolutku się też wycofuje. Chcę żyć po prostu bardziej analogowo, że tak powiem. Na tyle, na ile się to da tak zrobić. A da się, naprawdę się da w bardzo wielu sferach życia. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak żeśmy się uzależnili od tej technologii. Tak.
0: Ale konto na Facebooku masz.
2: Mam konto na Facebooku, nawet dwa, wszystkie są fałszywe, zdjęcia są przerabiane, ja nawet w dowodzie mam osobistym zdjęcie przerabione w Photoshopie, także...
0: A, to ty się tak nie nazywasz, tak?
1: No. Nie musiałeś tego mówić.
2: No ale przyjęli, no. Przyjęli.
1: No nie, no rozumiesz...
2: Podobny jestem nawet do
1: siebie. Swoją, tam wiesz, anonimowy, to jest, co się szanuje, no i tyle.
2: Znaczy wiesz, to jest sport dla sportu, tak? Trzeba sobie zdać sobie z jednej rzeczy sprawę, że tak naprawdę 95% ludzi, ta anonimowość tak naprawdę, brak tej anonimowości tak na Facebooku i tak dalej, to niczym nie zaszkodzi, tak na dobrą sprawę. To jest tam jakieś 5% osób, które są gdzieś tam dalej, tak.
0: Dobra, słuchajcie, czas kończyć. Profesor Leniuch pisze, że jak widać Etam przyznał rację temu, co powiedział na temat ludzi 40+ i Bitcoin. Sens ma wolność. Takie hasło pisze Bóg Legolas. No, ma sens. Zgadzam się. Tak więc, słuchajcie. Ogłoszenia dwa jeszcze szybkie. Jakby ktoś chciał łyk matematyki, to może u mnie na Facebooku prywatnym zobaczyć, gdzie wpisy są prawie wszystkie publiczne, ten i też. Jakby ktoś chciał natomiast informatyki trochę, nie w moim wykonaniu, to ta sesja linuxowa już się odbyła. Zapowiadałem ją w ogóle, no a zapomniałem, widzicie, jaka to data. Więc odbywała się ona w ostatni weekend też, 6-7 maja we Wrocławiu. I oni to zwykle nagrywają, czasem nawet streamują na żywo. Nie wiem, czy tym razem to robili, ale tym razem jeden z wykładów miał tam Kitor, więc to zdecydowanie zamierzam oglądnąć. Mianowicie mówił tam na temat tego, jak to można postawić PowerShella pod Linuxem, czy Basha pod Windowsem. A chyba jedno i drugie. No, w każdym razie... nie, Basha pod Windowsem, tak, w tę stronę. Bo jedno i drugie się da w dzisiejszych czasach. No i myślę, że jest to ciekawy wykład i ciekawy temat. Też się w niego wgłębiałem nieco. No, więc wgłębię się pewnie jeszcze bardziej właśnie za sprawą tegoż wykładu. A inne myślę, że też ciekawe, więc obczajcie sobie. 14. sesja Linuxowa. No i wpadnijcie w przyszłym roku na tą imprezę. A tymczasem kończymy Epicentrum, odcinek Afterparty, właśnie gdzie prowadziłem ja, czyli Byte Eater, a gdzie uczestniczyli Zenon Skition, który już się pożegnał wcześniej, oraz Etam, który się pożegna teraz. Dzięki.
2: No tak, na razie, hej.
0: I Max, który się też pożegna i też tobie dzięki za tutaj udział i wkład.
1: Dzięki. Dziękuję za audycję. Pozdrawiam i dobranoc wszystkich.
0: A i Wódz. Wódz jest z nami wciąż, tak widzę. Chociaż od dłuższego czasu milczy.
3: Więcej wolności i dobrej nocy.
0: Tak, jak to mówią w tej szkole, co jej rektor chodzi w zielonych koszulkach, wolności i sukcesów.

Hej! Właśnie, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Słuchałem sobie dzisiaj audycji Claude'a i tam zadzwonił jakiś jegomość i został upomniany przez prowadzącego, że no, nie dzień dobry, tylko dobry wieczór. Coś takiego było. No ale dzwoniący oświadczył, że

Dzwoni z Honolulu. O, nawet ktoś przyszedł o tej porze. Myślałem, że zero będzie chętnych. O, w 4:30 rano. Chyba najgorsza możliwa pora, o jakiej można przyjść, a mimo to jest Adam i jest Marek. Pozdrawiam. No właśnie. Także dzwoniący do Claude'a oświadczył, że może mówić dzień dobry, no bo dzwoni z Honolulu. Honolulu. No, a Honolulu to bardziej do, właśnie dobranoc. Lubię te miasta rozkazy. Nowy Sącz, prawda? Honolulu. Co to na żywo? Tak, na żywo. Luke Johnie. Postanowiłem wejść na antenę, ponieważ miałem kolejny głupi sen. Ostatnio mam same głupie sny. Ponoć nie ma głupich pytań, no to pomyślałem sobie też, że może nie ma głupich snów też. O! Jacek z Australii, który już widać, że opuścił Polskę właśnie. Dlatego tak mu dzisiaj musiał zmykać właśnie podczas rozmowy. No właśnie. Honolulu. Maleńka. Nie, jeszcze nie, właśnie. Obudziłem się i postanowiłem się podzielić z wami tym swoim snem, bo jest na maksa głupi. Był. Śniło mi się, że jak zwykle, jak we wszystkich moich snach, praktycznie, bez wyjątku, mieszkałem na tym swoim osiedlu, na Kuźnikach, które opuściłem z mamą w zasadzie tak gdzieś tam w okolicach pełnoletności. Pamiętam, że jeszcze jak chodziłem do liceum, do technikum, do plastyka, to jeszcze tam mieszkaliśmy. Potem mama sprzedała to mieszkanie, bo brakowało hajsu. O, i to Misiu jest, proszę. Jednak jest doborowe towarzystwo. No i ten, i... Ale nie wiem, dlaczego ciągle mi się śni to mieszkanie. Zawsze, w każdym śnie. Przecież tych mieszkań już było kilka różnych wynajmowanych. Może dlatego, że to było nasze mieszkanie po prostu. Własnościowe. Albo dlatego, że było to mieszkanie nasze, faktycznie nasze, nie było się u kogoś, nie? Albo dlatego, że to jest dzieciństwo, nie wiem. W każdym razie w tym śnie byłem dorosły. No tak dziwnie, nie? Byłem żulem takim okolicznym, ale dziwnym żulem, bo szwendałem wszędzie zadowolony i gadałem ludziom farmazony totalne. Cześć, jaskółka. Jaskółka się pojawiła, no właśnie wiosna idzie, to i jaskółka się będzie pojawiać może coraz częściej. No i tak jako ten żul na tym osiedlu, w tym śnie, oprócz tego, że chodziłem i wygadywałem farmazony, to jeszcze się rozbijałem, ale wygląda na to, że byłem takim super żulem po prostu. Coś jak Hancock. Nie wiem, czy kojarzycie film Hancock z Willem Smithem. To jest jeszcze trochę inne kino superbohaterskie, bo takie miejscami jajcarskie, miejscami to jest trochę smutny film taki o tragicznych losach człowieka, który jest praktycznie, że nieśmiertelny. Żyje od nie wiadomo kiedy, po prostu jest prastary. I... No w zasadzie jest takim bogiem na ziemi trochę, a mimo to jest żulem i pije, chleje, jak łapie przestępców, to przy okazji niechcący rozwala pół miasta, bo ma nadludzką siłę, potrafi latać, taki jakby Superman żul, nie? On się dopiero potem ogarnia. No i to też byłem w zasadzie takim super żulem w tym śnie, bo na przykład dwa razy w tym śnie wpadłem na samochody jakieś, sobie tam biegłem,
tratatata, sobie biegnę, coś podśpiewuję i nagle jeb, w jakieś samochody wpadłem. I co ciekawe, te samochody tak fruwały właściwie. Jeden się przewrócił na bok, po drugi jakoś wpadłem, to też tam poleciał w bok. No więc taki super żul w zasadzie trochę. Ale no, raz byłem tak, miałem jakby moc superbohatera jako ten żul, a raz ktoś mnie tam napadł, jakiś typ, dwóch typów, znaczy napadli, coś, mieli do mnie jakieś pretensje o coś, mieli mnie, nie wiem, dość czy coś, chcieli mi dać łupnia, to już tam jakoś normalnie z nimi walczyłem. No ale sny nie są konsekwentne, nie są spójne ze sobą często. No i co ciekawe, to była taka scena, w której gdzieś idąc do domu, przechodząc przez jakiś parking, tym razem w dzień, ci mnie tam zaczepili, od słowa do słowa, prawda? I ja sobie pomyślałem, a ja wam pokażę. I wyciągnąłem nóż. Normalnie. I zacząłem tym nożem tam machać. No chodź. No chodź, kurwa. No chodź. Co ciekawe, była tam jeszcze mała dziewczynka z pieskiem, takim jakimś, nie wiem, Yorkiem czy coś w tym stylu, wiecie, taki mały, śmieszny piesek. I oni też się na mnie rzucili. Nie jeżdżę rowerem, jak jakiś Paweriusz, chyba Parweniusz miało być, tak? Ale dlaczego się tym chwalisz, że nie jeździsz rowerem? Jak to się ma do czegokolwiek? Może, nie wiem, może Tomasz się po prostu chciał pochwalić, że nie jeździ rowerem, jak jakiś Parweniusz. No nieważne. No i tak, i rzucili się na mnie ten facet, drugi facet gdzieś tam mnie z boku chciał zajść i ta dziewczynka. Ja tą dziewczynkę kopnąłem, gdzieś tam poleciała, a tego psa to tak tym nożem, jak na grze komputerowej, tak i on się tak jakby rozpadł, nie wiem, po prostu go tak pochrasnąłem, że aż jucha poleciała i się na kawałki rozwalił. A tego faceta, co podbiegł do mnie, to po nogach, po łydkach tak dziab, dziab, dziab, dziab, dziab, dziab, dziab, dziab, dziab i tak mu dziur narobiłem w tej nodze. On tam, o kurwa! A ja zwiałem. Tam myk, myk, myk i pobiegłem sobie rechocząc ochryple. Taka, widzicie, kopnął dziewczynkę zamiast uratować, nożem pociachał typa po łydkach, pieska tak ciachnął, że się rozpadł na kawałki. Taki to żul, krawiec we śnie. Tym, którzy przyszli, może nie skojarzyli, to się nie działo naprawdę. To mi się śniło przed chwilą. A to misia sny to poważniejsze jakieś są, tu pisze. A sny politycznie poprawne. Zawsze się Murzyn pojawia we śnie. Aha, to dlatego politycznie poprawne. A szefem firmy jest kobieta. Oj, to misiu, strasznie faktycznie poprawne politycznie te twoje sny. A Murzyn jest informatykiem albo astrofizykiem, tak? Na pewno. Cześć Daniel, cześć Albert. No i tak, i w tym śnie, oprócz tego, że się rozbijałem i jakimś cudem te samochody nawet roztrącałem i przecinałem pieski na pół i ciachałem ludzi nożem, którzy mi zaszli za skórę, to jeszcze wygadywałem farmazony. I dwa takie zapamiętałem, bo no, jak wiadomo, sny ciężko jest zapamiętać. I trzeba sobie to wszystko utrwalić, więc leżałem tak dłuższą chwilę i sobie utrwalałem. I to były, miałem jakiś tam kolegów w żuli, którym opowiadałem na przykład, że był taki hakier, Casey Crutter, to zapamiętałem to imię, strasznie mi się podoba, takie debilowate trochę, Casey Crutter, hacker, motherfucker,
I ten haker, rozumicie, Casey Crutter, się włamał do NASA. I on tam wykradł dane o kosmitach. A ci koledzy żule tam, wow. Takie farmazony. I te, cały czas ludziom takie farmazony opowiadałem. Jakieś, co mi tam przyszło do głowy, jakieś z dupy wzięte historie, nie? Casey Crutter, co się włamał do NASA, motherfucker, i wykradł dane o kosmitach i ludziom dał. Albo nie wiedzieć czemu, nawet jako żul, byłem... robiłem takie wykłady na ulicy wojskowym. Stali żołnierze, słuchali, a ja im robiłem wykład i opowiadałem im, dlaczego przegraliśmy II wojnę światową. I uzasadniałem to tak, że zabrakło nam cementu i nie mogliśmy łatać dziur w drogach i strasznie były dziurawe te drogi. Ja pokazywałem tam, patrzcie jaki tu dół jest, patrzcie jaka dziura, i że czołgi nasze wpadały w te dziury i się psuły. I gdybyśmy mieli dużo cementu, to byśmy mogli łatać tym cementem te dziury w drogach i by nam się czołgi nie rozwalały i byśmy wygrali II wojnę światową. Wiecie, tak ciężko zapamiętać cały sen, bo one są długie, te moje sny. Ale pamiętam, że chodziłem i same takie farmazony opowiadałem. Jak się obudziłem, to się śmiałem z tego, co gadałem. Głupoty. Ja miałem sen, że mnie wąż ukąsił w penisa. Tragedia, ale Marcin Chudzik uratował mi życie, bo cały jad wyssał. Ciekawe, czy Luke John... Wiecie co, Luke John wcale nie musi się zgrywać w tym przypadku, tylko mogło mu się to faktycznie śnić, że Marcin Chudzik wyssał jad z penisa i uratował. No... To taki erotyczny sen, w którym jest jakaś... w którym jest chyba jakieś pragnienie. Cholera jasna. No i na jakieś tam... Ciągle chodziłem i wymądrzałem się. Potem pamiętam jeszcze scenę, w której wracam do mieszkania, no tego właśnie starego, pierwszego mieszkania, w którym się wychowałem. I wtedy już chyba wiedziałem, że to jest sen, bo dziwowałem się, że to mieszkanie w tym śnie jest tak pięknie odwzorowane, że jak ja mogłem zapamiętać, że te meble stoją identycznie. Przyglądałem się telewizorowi, że on jest identyczny, ten telewizor, co, jak mieliśmy. Ba, zauważyłem, że dioda się na pilocie zapala w identyczny sposób, z lekkim opóźnieniem, takim półsekundowym po wciśnięciu. I mówię, wow, są książki na półkach mojej mamy. Wszystko jest tak, jak było. No, jak się obudziłem, to zdałem sobie sprawę, że ten zachwyt był o wiele na wyrost. Bardzo na wyrost był. Że wcale nie było to tak super odwzorowane, że wiele się rzeczy nie zgadzało. Ale w tym śnie wydawało mi się, że wszystko jest tak cymesik, nie? Że jak mózg potrafi tak odzerować? Znaczy, nie było źle, bo ogólny charakter, różne przedmioty, które były, się zgadzały, jakby dużo się zgadzało bardzo, ale jednak no, była to takie luźna jakaś wariacja na temat prawdziwego mieszkania, które sobie we śnie wyobraziłem. I kiedy zdałem sobie, już wtedy zdawałem sobie sprawę, że to wszystko jest snem, to zacząłem się czepiać niektórych rzeczy. Na przykład popatrzyłem na pilota od wideo. Ja mam pamięć do takich pierdół akurat i teraz bym potrafił go dosyć dobrze w głowie odtworzyć, tego pilota, tym bardziej, że był bardzo charakterystyczny. A jeszcze jak na tamte czasy, to w ogóle miał niespotykany design. To było wideo NEC, takie dobrej klasy i miało też bardzo ciekawego pilota, nietypowego. A tam już we śnie zauważyłem, że ten pilot jest zupełnie inny, to się nie zgadza. I tak jakbym ze swoim własnym snem rozmawiał i mówił mu, oj śnie, co to,
co ty wyrabiasz, przecież to jest bzdura totalna, to tak nie wyglądało. I ten sen jakby zaczął się ze mną droczyć, bo ja próbowałem wymodelować, coś na poczekaniu zmienić w ręku kształt tego pilota, żeby on wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Ale to zupełnie nie wychodziło. On się zmieniał na innego jeszcze, na jeszcze innego, coś tam się psuło i nagle ten pilot zaczął wyglądać jak taka, nie wiem, wyjęta w ogóle z telefonu bateria, na której są różne, wiecie, takie czarne napisy, ikonki, tam nie wyrzucać, nie łamać, nie wiem, takie informacyjne różne znaki, piktogramy. Więc tak jakby ten sen się zaczął droczyć i robić na przekór i robić dziwne rzeczy, no. Takie dziwne zjawisko. A potem się obudziłem. Ale było to obudzenie się we śnie. Czyli znów dziwna sytuacja. Nie, no, Luke pisze, że żartował z tym snem o Marcinie Chudziku. Może nie żartujmy sobie o Marcinie, bo może faktycznie on nie żyje. Na pewno nie jest u niego jakaś normalna zupełnie sytuacja, bo akurat jestem prawie że pewien, że gdyby wszystko było ok, to nawet gdyby się wkurzył, obraził czy coś, to by się pojawił już w międzyczasie, bo by nie wytrzymał, on bardzo lubił gadać. Więc na pewno by się tak nie odciął całkiem od internetu. No tak, jak się jara zioło, to właśnie to jest marihuana, to złodziejka snów, straszna. A ja mam ostatnio właśnie bardzo bogate sny i tak długie, bogate, dużo się w nich dzieje i są takie okresy. Wcześniej były koszmary, a teraz są takie dziwne sny. Są głupie sny, na przykład mózg oczyszcza śmietnik, pisze Jack. No może. Żyje. Ma przerwkę. No ale to Oberst, jak coś wiesz, to mógłbyś powiedzieć na przykład, nie? I skąd ty masz takie informacje? Nikt nic nie wie, a ty wiesz? No dobra. No i co dalej? I się obudziłem, ale było to takie, wiecie, obudzenie się we śnie. Taki podwójny sen. I obudziłem się w zupełnie dziwnym jakimś mieszkaniu. To chyba było gdzieś za granicą. Po prostu. I nie dałem się jakby na to złapać. Powiedziałem, o co tu chodzi? Coś tu nie gra. Bez sensu zupełnie. Co to w ogóle za mieszkanie? Co to za sprzęty? Przecież to nie jest moje. I wtedy jakieś takie mnie smutne myśli naszły tam o moim życiu, o rodzinie, to nieważne tam. No i się obudziłem po prostu, już faktycznie. Ale co ciekawe, często mam tak, że jak się obudzę, nie pamiętam już, czy to było przez chwilę w tym fałszywym przebudzeniu, czy już w prawdziwym, czy po prawdziwym, ale to nie pierwszy raz już tak mam, że budzę się z taką myślą, że muszę iść do szkoły i bardzo nad tym ubolewam, bo mi się nie chce, że muszę iść do szkoły. I dobrą chwilę zajmuje mi skumanie tego, że już dawno nie chodzę do szkoły. Prześladuje ta edukacja, szkoła, jakoś dziwnie. No. Dobra, jak ktoś ma ochotę, to proszę zadzwonić. A może coś o tych snach, może coś o waszych snach, albo jakieś wasze jeszcze się nie obudziłem do końca. Przemyślenia wasze związane z tym tematem. Ciekawostki.
A jak nie, to będę się zawijał. Chciałem tylko opowiedzieć sen. Jakoś mnie najbardziej rozśmieszyły te farmazoniarskie opowieści w tym śnie. Taki przemądrzały byłem. Casey Crater, hacker, co się do NASA włamał. Albo te czołgi, nie? Tam więcej tego było. Szkoda, że nie zapamiętałem, bo co opowieść to głupsza była w tym śnie, co opowiadałem. A opowiadałem ją kolegom żulom na przykład i oni się dziwowali. Ło, kurwa. No, to jest właśnie ten problem, że jak się nadaje tego typu audycje, to nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Opowie się już ten swój sen, a wtedy na przykład dopiero ludzie przychodzą, tak jak oberścik, i się będą pytać, no a co się stało? A co się stało? Co się stało? Będą się dziwowali, jak ten Maciek z klanu po znaleziony w wannie półprzytomny po wypiciu piwa Bartek. Coś mi się dzisiaj bekać chce.

ciekawe, że nasz mózg potrafi wygenerować taki cały jakiś świat, historię, przeciwników, NPC-ów, wymyślać imiona, nie? No bo widzicie, nawet generatorek imion się znalazł i zacząłem tam w tym śnie wymyślać. Znaczy, no my też możemy sobie w realu wymyślić z dupy jakieś imię, takie jak na przykład Casey Crutter. Ale to dobre imię dla bohatera. Już kiedyś mówiłem, że i imiona, i nazwiska bohaterów powinny dobrze brzmią, jak są dwusylabowe, nie? Casey Crutter. John Luke. John Wayne. Nathan Drake. Bill Gates. Jedno dwusylabowe, no, najlepsze. Dylan Dog. Chris Evans. I takie właśnie, a jak jesteś jakiś tam trumba, lala, lumba, no to się nie nadaje. Musisz sobie zmienić najlepiej, żeby to lepiej brzmiało. Bo może nie wymienią twojego imienia i nazwiska. W ogóle będzie lamerskie. No. A dzisiaj widziałem na YouTubie, ktoś grał w Skyrima, w tą mega znaną grę RPG. No wiadomo, tam się łazi, tam są różne przygody, miecze, czary, sklepy, wszystko, cały świat. I taka symulacja świata trochę. I tam była podpięta AI, sztuczna inteligencja. I ona rozwijała możliwości tej gry, że można było gadać sobie głosowo ze sprzedawcą na przykład. I na tym nagraniu gracz zaczął się licytować, chciał kupić miotłę, która stała w kącie w tym sklepie. Wyobraźcie sobie. I o tej miotle zaczęli rozmawiać. Sprzedawczyni zaczęła przekonywać, że to jest bardzo dobra miotła, że ona jest warta przynajmniej 7 septimów. Gracz twierdził, że no za taką miotłę to jest rozbój w biały dzień, 7 septimów. To nawet nie jest 5 warte. I w końcu kupił tą miotłę i grając dodatkowo w to wszystko na VR-ze chyba, bo on tą miotłą zaczął zamiatać ziemię. Znaczy, zrobiło to na mnie duże wrażenie, powiem wam. Już wcześniej słyszałem, że pod takie gry ma być podpięta AI. Trwały nawet spekulacje, czy w GTA najnowszym, tam w GTA 6, czy nie będzie podobny zabieg. Zabieg, który dzięki podpięciu pod grę AI nie sprawi, że będą całkowicie losowi już NPC, przechodnie na ulicy i będzie można z nimi sobie rozmawiać jak z żywym człowiekiem po prostu, z każdym z osobna. No niesamowite, niesamowite. Chętnie bym czegoś takiego kiedyś spróbował. Właśnie, nie? To właściwie może tchnąć nowe życie w taką grę jak Skyrim, bo jak są różne nieoczekiwane sytuacje, że możemy sobie z jakimś strażnikiem zaczepić jakiegoś strażnika, porozmawiać sobie z nim o dupie maryny, czy go do czegoś nakłonić. Ciekawe, czy by się dało go nakłonić, na przykład, żeby z nami napadł na jakiś skarbiec, przekupić tego strażnika, żeby, nie wiem, żeby zasnął w nocy. No, AI mod właśnie, coś takiego.

Co chwilę, ostatnio miałem taki okres, że koszmary same były i to takie grube koszmary, że już miałem dość tego totalnie, same takie koszmarne sny jakieś. A teraz z kolei wariackie. Tomisiowi się śniło, że tu pisze, że zabrał dzieciaki na film Free Guy. Już nawet zapomniałem, o czym to było. I mu się śniło, że jest postacią w grze i nie ma całkowitej kontroli nad sobą samym. No ciekawe. To raczej nie było chyba przyjemne, nie? A Lukowi się śniło, że ma gruby portfel, ale po przebudzeniu następowało takie rozczarowanie małe. No właśnie. Po co nam w ogóle te sny? Kiedyś miałem takie jakieś przypuszczenia, że może te sny to jest jakaś nakładająca się inna, alternatywna rzeczywistość, w której, no, jak w tym śnie, byłem żulem, nie? Ale to bez sensu. No co byłem? Jakimś super żulem, co roztrąca samochody i opowiada ludziom farmazony i łazi, no, i się bije. No, bez sensu. Czemu miałbym być dorosłym, mieszkając na tym mieszkaniu starym? Ale może po prostu to mieszkanie nie zostało sprzedane po prostu i tam mieszkałem sobie. Dalej. Do dojrzałego wieku aż. Kto wie. W innej rzeczywistości alternatywnej. Niczym w Slidersach. To takie porządkowanie mózgu. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu, że te fantazje, ale gdyby to był taki stan, w którym mózg ma sobie odpocząć, to przypuszczam, że generowanie całego tego snu ze wszystkimi detalami, układanie tych historii, sterowanie ludźmi, że oni do nas mówią, rozmawiają z nami, no przecież to dużo energii musi zabierać. Mózg też ma swoje ograniczone zasoby, jeśli chodzi o prąd. Chyba, przepraszam, jeśli się dobra, niech będzie, że nie Kotkiewicz, tylko ktoś, bo nie jestem pewien, ale ktoś tu mówił właśnie, że wbrew pozorom praca umysłowa potrafi zabierać więcej energii niż praca fizyczna. To znaczy bardziej eksploatować mózg, tak jakby. No to się wydaje w sumie normalne, nie? Że praca umysłowa, ale to chodziło konkretnie właśnie o prąd, który jest potrzebny, o ładunki elektryczne, nie? Że po prostu jak myślimy, to ten prąd z nas o wiele bardziej wysysa, ta nasza bateria się bardziej wyczerpuje. Dlatego często po pracy umysłowej jakieś jesteśmy tacy sflaczali może. No właśnie tu mi się nie zgadza, bo taki sen to musi bardzo mocno obciążać też na ten nasz mózg. Przecież tam się generują różne całe światy, zdarzenia, rozmowy. No. Nie jesteś jedyny, waranie. To już się wielu osobom śniło, że mnie spotkały. Nawet Etamowi się śniłem, kurczę, i to chyba więcej niż raz. Muszę się dowiedzieć, co z tym AI modem do Skyrima, jakie to możliwości daje. No, tak więc nie tylko wirtualna rzeczywistość, ale jeszcze podpinamy pod to AI i mamy już prawie że realny świat. Morrowind został dzięki AI odświeżony, tak jakby, że nagle zaczął wyglądać

rzędzie. A początkowo się to wydawało takie, no fajne, no fajne, no ale żeby do czegoś więcej, a teraz coraz częściej ludzie tego używają do przeróżnych rzeczy. Tworzą sobie różne... No, ta firma od czata GPT wypuściła jakieś nowe AI do robienia filmów teraz. No więc tworzenie czegoś staje się coraz prostsze. A AI coraz częściej odwala za nas żmudną robotę po prostu. Żmudną robotę polegającą na przykład na polepszeniu jakości nagrań. O, my coraz częściej będziemy wymyślać tylko różne rzeczy, ale jak się okazuje, wymyślenie wcale nie jest takie proste. No właśnie, mózg chyba nie odpoczywa, tylko ciało, ale nie jestem pewny. No, na pewno zanika świadomość dosyć mocno. I też pisze Luke o tym, że pocimy się często we śnie. Więc to by wskazywało, że dużo energii właśnie, tak jakby, nie, zużywamy. No, znaczy na pewno siada trochę świadomość, bo na przykład niektórych rzeczy w tym śnie nie byłem świadomy, miałem skrzywione spojrzenie takie, nie, i dopiero po przebudzeniu człowiek sobie zdawał sprawę, że nie, no to mieszkanie wcale nie było tak super odwzorowane. Sam ten brak świadomości, że śnimy, to już jest właśnie ograniczenie naszej jakby świadomości i rozumienia tu i teraz, kim jestem i tak dalej. To jakby takie przełączanie się na tryb standby, tryb oszczędzania energii z jednej strony, a z drugiej strony no mocne eksploatowanie tej głowy, która musi wygenerować te przeróżne rzeczy w locie. Czyli co to, misiu, jednak się zdecydowali użyć tego AI? Będą tam te NPC, AI NPC, tak? Czyli jednak chcą to zrobić, bo słyszałem, że zrezygnowali z tego jednak. No, to może być problematyczne trochę jednak, ponieważ w gruncie rzeczy będzie to zabawka trochę. Ciężko może być nad tym zapanować, ponieważ zachowanie tych różnych przechodniów i tak dalej może mocno ingerować w główny wątek gry, w scenariusz i może nie do końca się to dać, tak nawet na dzień dzisiejszy z tym AI, jakby może się nie dać uniknąć różnych konfliktów i absurdalnych sytuacji, tak? Że nagle, nie wiem, że pójdziesz do kilku osób na ulicy, do jednej, do drugiej, do dwudziestej i wszystkich namówisz, żeby się zebrali do kupy i pobili tego głównego bohatera złego, co go musisz pokonać i przejdziesz sobie grę w 2 minuty, nie? Coś, po prostu takie absurdalne sytuacje. Widać po tym AI, że ono czasem się zachowuje no tak jak AI, w sposób absurdalny też, więc... A gry są bardzo wrażliwe na absurdy. Jak się po prostu takie absurdy są jak glitche trochę, jak błędy w grze. Psują zabawę. Więc ja myślę, że twórcy mogą zrezygnować jednak z tego, bo nie do końca będzie im to grało. Nie do końca będą czuli się na siłach, żeby to wprowadzić i żeby to nie psuło zabawy łatwo i tak dalej. No nie wiem sam. No ale w Skyrimie to się pojawiło, tyle że w Skyrimie to się pojawia jako mod, który sobie dodatkowo włączasz i masz taką ciekawostkę, możesz się tym pobawić, nie? No a tutaj miałoby to być jakby zintegrowane z grą i więc no sam nie wiem, czy to może pyknąć. Przepraszam za te odgłosy, ale po przebudzeniu, wiecie, jakieś gluty, jakiś zaglucony człowiek. Właściwie to te tematy są związane trochę ze sobą, bo coraz częściej będziemy wchodzić do tej gry jak do jakiegoś snu po prostu, gdzie wszystko można. No, takie GTA.

GTA to będzie usługą przypuszczalnie już. Chyba tak to zamierzają zrobić, że to już nie będzie gra, gdzie jednorazowo kupujesz sobie tą grę, tylko będzie to usługa, że po prostu płacisz. Chociaż nie wiem, wiem, że są takie zamiary, chcieliby tak nam zrobić, ale nie wiem, czy na pewno w przypadku GTA 6 to już wejdzie. Ale no to wiecie, GTA Online, nie? No, to coś takiego bardziej. Symulator po prostu, w którym... który już nie będzie taką grą, jak kupujesz sobie, no dawniej się kupowało na płycie grę, to już w ogóle, nie? Kupujesz grę na płycie, masz przygodę, przechodzisz przygodę, chowasz płytę do pudełka, tylko bardziej taki symulator, gra, którą możesz się bawić w nieskończoność bardziej, bo dojdą może nowe questy, nowe przygody, nowe wyzwania. Słyszałem, gdzieś tam mignęło, że polować będzie sobie można. Po prostu taka symulacja świata bardziej. I coraz więcej firm, przypuszczam, będzie oferowało właśnie taki rodzaj zabawy. Kupujesz sobie symulator jakiegoś świata. Albo wnikasz sobie w świat Konana Barbarzyńcy i tam łapiesz niewolników, budujesz sobie dom. Tak jak w tym Konanie Exile, gdzie właśnie spora część zabawy polega na tym, że rozbudowujesz swoją osadę, a jeśli zechcesz, możesz z niej nawet zrobić miasto i tam trzymać sobie, mieć piece do wytapiania stali, niewolników, stajnie z końmi, które też te konie trzeba pierw złapać, oswoić i tak dalej, i tak dalej. I tu też będzie pewnie, no na 100% będzie główny wątek, będą poboczne questy, ale też będzie możliwość bawienia się tym jeszcze bardziej w taki sposób, co już się pojawiało w poprzednich odsłonach, ale no w taki sposób, że możesz sobie zaprosić wirtualną dziewczynę na wirtualne kręgle albo napaść z kolegami swoimi online się spotkać i napaść na bank albo po prostu dowolna zabawa albo zrobić imprezę i wysadzić dom na końcu w powietrze. Dowolna zabawa tą grą, która zaoferuje po prostu symulacje na różne sposoby. I tyle. No, a myślę, że podpięcie AI bardzo ożywi ten świat. Już teraz jestem pod wrażeniem tego, jak niektórzy potrafią zrobić symulacje świata. No, dziś tutaj puszczałem, powiedzmy, no, coś takiego sobie tam zgrałem z gry. No, i mamy tutaj... Co mamy tutaj? Mamy tutaj miasto, po którym jeżdżą samochody, przechadzają się ludzie, są knajpy. No, coś, co nam się nie śniło dawniej, nie? Pamiętacie jeszcze gry 8-bitowe, czy gry na NES-a, SNES-a, gdzie się biegało ludkiem po prostu po platformach i się strzelało jakimiś kulkami, nie? A dzisiaj, właśnie, to wszystko jakby żyło. Znaczy, to jest jedna wielka iluzja, bo te samochody wjadą za róg i one znikną. Gdybym teraz stworzył tu wirtualną kamerę, co zresztą robię, za pomocą modów i przeniósł się dwie ulice dalej, to zobaczyłbym nieruchome postacie albo w ogóle zniknięte postacie i taka pustka. Miasto... No, tutaj nie jest specjalnie żywe, bo jest noc, no, ale załóżmy, że jest to dzień i tu całe tłumy chodzą. To te tłumy chodzą tylko przy nas. Tak naprawdę im dalej od gracza, tym bardziej wszystko zamiera. Dlatego też gry Multimassive Online, w których można się spotkać wielu graczy, w tym w tej samej lokacji, mają trochę prostszą grafikę i są ogólnie często trochę jakby mniej złożone, prostsze, tak od technicznej strony, ponieważ tam takie triki z usuwaniem zbędnych rzeczy ciężej zrobić, no bo powiedzmy ja jestem w jednym miejscu, gracz, który ma kontakt ze mną, nie wiem, on jest gdzieś tam 2 kilometry dalej, ale jest gdzieś blisko, to musi być jakby wspólny świat, w którym no, nie mogą przy mnie nagle zostać uproszczone pewne rzeczy, zlikwidowane pewne postacie i tak dalej, tylko dlatego, że kolega jest trochę dalej, nie?
musi być wszystko jakby obsługiwane. Uproszczone mogą zostać te elementy świata, wyłączone, uproszczone, gdzie nie ma nikogo, powiedzmy. Gra Rick i Martin, tak? Okej, okay, luknę tutaj na artykuł. To misia podesłany. Świt nowego realizmu, tak? The Dawn of New Realism. Zaawansowane AI i interakcje NPC-ów w GTA 6. To po... Włączę sobie tłumacza Google na wszelki wypadek.

Nie, dobra, nie będę tłumaczył sobie. Może zrozumiem. No tak, no, tylko nie wiadomo, czy to jest aktualne. Chyba, bo ja słyszałem, że mieli zrezygnować z tego w ogóle. No ale ciekawe, ciekawe. No, ma być też taka rewolucja tego, jak NPC wchodzą w interakcję ze światem, z otoczeniem. Że na przykład, jak będzie padał deszcz, to będą starali się schronić gdzieś, uciec przed deszczem. Nie tylko to chodzi o to, że będzie można z nimi pogadać, tak? Tylko że różne takie tutaj są systemy, które miałyby zwiększyć imersję, realizm. Kurczę, odbija mi się, bekać się chce, ludzie.

no, ma być policja bardziej zaawansowana też, stosować bardziej zaawansowaną taktykę i koordynację. Czyli już nie będzie można tak łatwo uciec przed policją, będą kombinować bardziej jak żywi ludzie. No, ciekawe, ciekawe. No, szykuje się naprawdę niesamowita gra. To, no, ale kto ma dokonać tutaj jakiejś małej rewolucji i zaproponować ludziom coś odjechanego, coś nowego? No, już Red Dead Redemption do dzisiaj zachwyca ludzi swoim realizmem i już nieco starsza gra, a nadal inni mogą buty lizać. Więc, no, Rockstar Games tutaj na pewno znów nas czymś zaskoczy i będzie głośno o nich.

właśnie w takim cyberpunku. Tutaj może coś innego włączę. O, na przykład tu zgrałem z koncertu. Tak wygląda koncert. Ludzie sobie tańczą. No właśnie. NPC na razie w grach zachowują się dosyć tak schematycznie. No, siedzą sobie, odtwarzają animacje swoje. Ten sobie jara fajkę, ten sobie tańcuje, tutaj sobie stoi ktoś i się buja, ale tak naprawdę no, to AI może sprawić, że ktoś sobie nagle wyjdzie do kibla, ktoś komuś się znudzi, pójdzie do domu. Barmanka już nie będzie stała tutaj, stała tylko i gapiła się tak jak tutaj, tylko będzie robić przeróżne rzeczy, a może zachce się jej też potańczyć i ktoś ją zastąpi. No to będzie, to może być taka mała rewolucja i to też ma być właśnie w tym nowym GTA. Ciekawe, czy to będzie jakoś wspomagane przez AI, czy po prostu jakieś sprytne rozwiązania. No, ale żeby to wszystko działało, to musi być AI, bo powiedzmy, że te postacie chodzą, zachowują się bardziej naturalnie i dwie osoby, dwóch tych NPC-ów chce pogadać sobie ze sobą. No to muszą mieć o czym gadać, muszą wygenerować jakąś rozmowę. Nie mogą mieć tych rozmów, nie o to chodzi, żeby miały te rozmowy narzucone, wymyślone wcześniej. Tak jak to jest w cyberpunku na przykład, bo tam też stoją sobie dwie postacie na ulicy i rozmawiają o czymś, ale to są wcześniej nagrane rozmowy, często się powtarzają, jak się wsłuchasz, to zaczną się powtarzać i tak dalej. Może nam zleją grę ze snem. No. Gry zaczną w końcu dorównywać w pewnym sensie snom. Będą bardziej takie imersywne, złożone. Już, no, od dawna przeniesienie się w świat takiej gry to jest trochę jak sen. Nagle stajesz się kimś innym, robisz niestworzone rzeczy. Może Jacek zadzwoni i wyjaśni, na czym polega różnica między zwykłym modelem AI a generative AI, które będzie wykorzystywane w grach. No to ja spróbuję zgadnąć, bo nie wiem, czy Jackowi się będzie chciało tłumaczyć teraz, szczególnie w środku nocy. Tym bardziej, że no właśnie podróż, różne sprawy. Mi się tak na chłopski rozum, na czuja, intuicja podpowiada, że to generative AI to takie, które się uczy nowych rzeczy. Tak? O to chodzi, że rozwija się dzięki nam też? To, co ma ChatGPT zablokowane na przykład, bo się przyznało samo, że to, że poprawię pewne błędy, że wytknę jakiś błąd językowy, to nie wpłynie na to, że na popełnianie tego błędu w przyszłości. Ono się po prostu może uczyć od swoich twórców, od materiałów, które dostanie, ale nie od ludzi, od użytkowników. A czy to oznacza, że będzie się to generative AI uczyło też w trakcie nowych rzeczy i rozwijało? Na podstawie tego, jak ludzie grają na przykład, nie? No to już w ogóle byłby odjazd, bo to by się mogło wymknąć trochę spod kontroli też w jakiś sposób być może. I na przykład gra zrobiłaby się zbyt realistyczna jakby, bo nie wiem, czy w grach na pewno chodzi o realizm też tylko. Trzeba tu jakiś kompromis zawsze znaleźć, bo to może przestać być fajne i przyjemne po prostu, jeśli gra zacznie życie przypominać. I może się okazać, że na przykład, no nie wiem, przykład, ci policjanci w tym GTA nowym są tak dobrzy, tak sprytni, tak skuteczni, że nie sposób już napaść na jakiś bank, zwiać im. Są po prostu za dobrzy. Mogłoby tak być, co nie?
I to może nastąpić właśnie po jakimś tam okresie uczenia się. Oni wypracują sobie pewne metody, będą nawet doskonalsi niż policjanci w prawdziwym życiu, gdzie jakiś tam policjant z wąsem się wywali, gdzieś przez płot nie przejdzie, a to będą tacy super gliniarze wszyscy, super na maksa skuteczni, ale w sumie zawsze można potem nim zaprogramować, żeby byli trochę gorsi, żeby ograniczyć ich możliwości, to myślę by się dało zrobić. Po prostu celowo by popełniali błędy, nie? Oj, jak się potknąłem i se głupi ryj rozwaliłem. Oj, Jezu. Oj, jak boli. Oj, jak boli. Oj, jak boli.

Możliwe, a propos snów jeszcze, snów, gier, to możliwe, że za jakiś czas będzie można sobie zamówić jakiś sen po prostu przed snem. Że nakładamy coś tam na łeb, czy przylepiamy jakiegoś klipsa, jak w Black Mirror sobie do skroni. Chwilę czekamy, zdejmujemy i mamy pewność, że tej nocy przyśni nam się taki sen, jaki sobie wymarzyliśmy, nie? Coś w tym stylu, taki sen na zamówienie. I płacisz 10 euro za sen i sztuczna inteligencja generuje ci piękny, wspaniały sen, w którym jesteś gwiazdą kina albo kimś sławnym, innym, albo napadasz właśnie na bank, albo lecisz w kosmos, czy kolonizujesz właśnie planetę jakąś. I to wszystko na zamówienie, stworzone i wgrane do głowy po prostu. Z takim triggerem, że jak organizm, jak mózg zorientuje się, że jest sen, to ma się to włączyć. I już, nie? Nie widzę powodu, dla którego nie miałoby coś takiego działać sobie zwyczajnie. Jeśli już będzie rozpracowany interfejs mózg-komputer, będzie można wymieniać dane, czy skanować głowę, zgrać coś z tej głowy, czy do niej wgrać, no to czemu nie miałoby być takiego snu na zamówienie? W sumie całkiem miła perspektywa. To też w sumie takie przyjemne i pożyteczne. Będzie można sobie zamiast śnić jakieś koszmary, to przyśnić sobie wspaniały, piękny, relaksujący sen, po którym się obudzimy i będziemy zadowoleni, wypoczęci, wspaniale i tak dalej, nie? Jakoś tak dosyć szybko ten progres nastąpił, jeśli chodzi o odkrycia związane z AI. Jeszcze do niedawna w ogóle się zdziwiliśmy. O, jest jakiś tutaj chat GPT, jakieś i coś tam jeszcze. A dzisiaj codziennie powstają nowe te modele AI, przeróżne. Słyszałem, że kilkadziesiąt dziennie powstaje sztucznych inteligencji, modeli właściwie. Przeróżne. I coraz jakby codziennie się dowiadujemy o nowych takich ciekawostkach, które są planowane, o nowych wynalazkach w tym zakresie. No, jak to użycie AI do gier. I strasznie to zapierdala. A w ogóle w skali kosmicznej, jak sobie tak popatrzymy, jak długo różne zjawiska w kosmosie się tworzą, tam jest inny jakby czas, nie? No to ten nasz rozwój, ta nasza planetka, to jest takie i jest, wszystko, jest cywilizacja. Jakby jakiś bąbel się pojawił na wodzie. Pyk i jest. Ale równie dobrze możemy szybko zakończyć tutaj przygodę, bo się zapędzimy troszeczkę w tym. Fabio model tutaj. O. Bo Tomisiu mi dzisiaj zrobił taką fajną planszę tutaj. Zara wracam. O, jak będzie mi się chciało wyjść. I to, jak rozumiem, zostało zrobione na podstawie tego modela Fabio. No faktycznie, trochę przypomina, taki wyidealizowany. A tu mam oryginał. Aha, czyli w ten sposób. To rozumiem chat GPT-4, tak? Bo on ma takie możliwości już, żeby tam przerabiać obrazy i tak dalej. O, zaraz wam pokażę. Momento mori.

A nie, przepraszam, to nie to. O, coś chyba źle zapisałem. O. Patrzcie. To jest po prawej plik wzorzec. A tutaj AI to jakiś złoty kibel w ogóle został dorobiony jakby. To krzesło zostało zastąpione kiblem. Model został ubrany w różowe buty. Wygładzony trochę, wyidealizowany, że lepiej trochę wygląda. Słuchawki, okulary zostały nałożone. Podobna bluzka. No, został nadany temu taki wygląd jakby bardziej okładkowy, pasujący też do okładki. Także AI ma coraz lepszego czuja. No ale trudno, żeby nie miało w sumie. No ciekawe, ciekawe.

0: nadal są trochę problemy z typografią jakby, nie? Ta typografia, liternictwo, kompozycja napisów, liter. To wszystko trochę szwankuje. I to by się zgadzało, bo wiem, że mi sporo czasu zajęło rozkminienie tego, nauczenie się. Zawsze kapitan Tomek był lepszy w te klocki, jeśli chodzi o literki. I zawsze trochę tak patrzył z politowaniem na to, jak ja nieporadnie te napisy układam, komponuję. Światło między literami, tam interlinia, kompozycja w ogóle, nie? On to zawsze wszystko robił na siatce takiej sprytnej, komponował, fachowej, używając takiej konkretnej wiedzy, po prostu książkowej o tym, jak się te rzeczy komponuje. Widzę, że AI ma jeszcze spore problemy z tym i to jest wszystko takie niedorobione. Grafiki robi piękne, różne inne rzeczy też świetnie zrobi, ale no szacunek, że paluchów nie pomyliło, chociaż tu mam takie to pomniejszone, nie widzę dokładnie. Sobie może powiększę. No, nie są paluchy idealne w jednej dłoni. Jakby coś jest z kciukiem nie do końca, halo, jakby. Ale generalnie nie jest źle. Ale ChatGPT ma taką funkcję, że można na przykład zażyczyć sobie, zrób to samo, ale popraw to i tamto. I on jeszcze raz, powiedzmy, zrobi tego samego modela. Będzie to samo krzesło kibel, złoty tron w świątyni Dumania, ale poprawi te dłonie nieszczęsne na przykład, nie? Czy ty, Tomisiu, coś poprawiałeś, czy dawałeś zadanie, żeby poprawiło? Czasem tak się robi. Warana strasznie męczy rozmowa po angielsku. Posłuchajcie, jak Ewa Lipka wspaniale po angielsku mówi. Oj, Ewka, jak już mieszkasz w tej Anglii, to mogłabyś się nauczyć tego angielskiego lepiej trochę. Tak szczerze mówiąc, to trochę po prostu zwyczajnie dukasz. No. A też tobie by się przyjemniej żyło, nie? Potem byś czuła większy luz jakiś, może i więcej spraw można szybciej załatwić i tak dalej. No przydaje się. Ja cierpiałem przez mój brak znajomości angielskiego za granicą i też się właśnie męczyłem, nie? Zresztą, no, języka trzeba używać. Jak wtedy tam już to troszkę zacząłem się uczyć, troszkę lepiej było, ale jak się przyjedzie do Polski z powrotem i się tego języka nie używa, to znów się zapomina. No. Myślę, że jest taki moment, kiedy powiedzmy znamy już na tyle dobrze, że już nie zapominamy i możemy sobie spokojnie wrócić do Polski i nie zapomnimy, ale jak ktoś tak kiepsko, tak sobie, no to właśnie prędzej chyba zapomina. Cześć, Tomisiu.
1: Halo. No, cześć. Obiecałem, że już nie zadzwonię i złamałem obietnicę.
0: Jesteś kłamcą zwykłym.
1: Zwykłym lajerem.
0: Liar. Liar. Red Jesus.
1: Z tym zdjęciem to ci powiem, że jest taka nakładka, bo wiesz, masz te apki takie w telefonie, w smartfonach takie standardowe, tam Samsung ma chyba Galery, a iPhone ma Photos i tak i zauważyłem, że teraz do tych standardowych apek są dodawane takie nakładki, które możesz ściągnąć i praktycznie jak wchodzisz na przykład jak w Samsungu wchodzisz na galerię zdjęć i masz różne możliwości, że możesz, wiesz, je przyciąć, tam coś dopisać, wyedytować, no to dochodzi teraz dużo funkcji AI. I tak samo jest w iPhone'ie, że też na tą apkę Photos możesz praktycznie każde zdjęcie przerobić, zrobić swoje zdjęcie, jak pstrykniesz jakieś tam zdjęcie z rodzinką, na przykład przerobić na anime, albo przerobić na jakieś futurystyczne i tak dalej. No jest bardzo, bardzo dużo tych nowych opcji teraz, wiesz. Także ciekawostka jest taka, że zdjęcie tego Fabio modela znanego, możesz stworzyć cały prompt ze zdjęcia. I to jest taka ciekawostka, czyli dla kogoś, kto na przykład, bo wiem, że też mi o tym mówiłeś ostatnio, że nie za bardzo umiesz pisać te prompty. I to jest fajne dla kogoś, kto nie potrafi napisać prompta, to jak gdyby ten telefon czy ten komputer sam wygeneruje tego prompta na podstawie realnego zdjęcia, że zrobi ci opis. I to jest o tyle dobre, że czasami samemu jest ciężko bardzo precyzyjnie ten prompt stworzyć, żeby potem to zdjęcie przerobić. Natomiast tutaj ci za ciebie to zrobi po prostu ten komputer już, nie? I jak tego prompta wygenerujesz, to po prostu robisz copy-paste i na jakiekolwiek dalsze obróbki zdjęć wklejasz ten prompt z tego oryginalnego zdjęcia, który jest napisany no, w taki bardziej profesjonalny sposób. I to też powoduje, że bo wiesz, jak robisz, jak AI ci tworzy te zdjęcia, to ci kilka tworzy, nie? Więc wybierasz takie, gdzie te palce są, powiedzmy, najlepiej wyglądają i wtedy na to zdjęcie klikasz i robisz reuse, czyli używasz już tego najlepszego wyjściowego zdjęcia i operujesz za każdym razem, jak robisz, jak tworzy nowe i nowe i nowe, to za każdym razem klikasz tą najlepszą wersję. I tak w zasadzie nie musisz poprawiać samego prompta, co po prostu jakby tą bazę wyjściową za każdym razem zmieniasz z tym samym promptem. Nie wiem, czy to jest logiczne, co ja mówię, czy nie. Tak, bo ja troszeczkę no, też przycięłem komara.
0: Jasne, czyli po prostu obraz jest zamieniany jakby na prompta, na te słowa, jakbyś tworzył w drugą stronę, tylko mnie to zaskoczyło trochę, bo jakby no w tych generatorach obrazków AI, których używałem, to wpisujesz to samo drugi raz i on ci co innego zrobi. Więc to mi
1: tak,
0: się...
1: Tak, nie... ale no. Właśnie to mówiłem, że on ci za każdym razem inaczej wygeneruje, nigdy nie zrobi tak samo, ale za każdym razem jak generuje, to nie generuje jednego obrazka, tylko daje tobie kilka wersji. Nie? I wybierasz tą wersję, która ma najmniej tych takich niedociągnięć i jest taka opcja, że możesz po prostu podmienić to oryginalne zdjęcie i podmieniasz za każdym razem tą najlepszą wersję i klikasz tego prompta i on po prostu tak jakby za każdym razem to zdjęcie nigdy nie będzie to samo, ale będzie po prostu tak jakby lepsze i jakościowo i lepsze, jeżeli chodzi o detale.
0: A, tak. A długie wychodzą te prompty? To znaczy, czy one bardziej przypominają kod źródłowy, gdzie masz masę tych słów i na całą stronę, czy po prostu potrafi
1: nie,
0: się
1: nie, nie.
0: zmieścić
1: nie,
0: w kilku nie. tam zdaniach?
1: Nie, właśnie, wiesz co, ja ci powiem, krawiec, że bo ja trochę się tym bawiłem wczoraj i te prompty nie są długie, ale są bardzo specyficznie napisane i mi się wydaje, że tutaj tkwi cały szkopuł, że ja bym nie był, nawet bym nie wpadł na pomysł, żeby tak napisać, jak jest napisane, jakieś 8K, nawet nie 4K, tylko 8K, takie highly detailed, takie wiesz, rzeczy, które są z tego zdjęcia wzięte. I zauważyłem, że jak ja pisałem swojego prompta i tam wiesz, im więcej podajesz szczegółów, tak jakby tym gorzej to zdjęcie wychodzi, nie wychodzi jakoś tak super. Natomiast jeżeli prompt jest jak gdyby mniej opisany, ale jest jakby tak napisane,
0: trafiony,
1: tak jak właśnie jakby trafiony, to wtedy te zdjęcia wychodzą naprawdę bardzo fajne. Więc coś z tym promptem jest, że to nie jest takie proste, żeby takiego fajne zdjęcie stworzyć, trzeba naprawdę jakoś wiedzieć, jak tego prompta napisać. I tu nie ma znaczenia długość prompta, wiesz, ale zauważyłem, że są takie niektóre te do generowania zdjęć te programiki, gdzie te prompty są strasznie długie, tak faktycznie masz rację, że są bardzo długie, ale w tym przypadku jak ten za mnie został ten prompt stworzony ze zwykłego zdjęcia takiego wiesz z internetu, to on był dosyć krótki, on tam miał może nie wiem 4-5 linijek, nie?
0: No to też nie taki krótki w sumie. Może po prostu trzeba znaleźć dobrą proporcję, dobry kompromis w tej długości. Nie za krótkie, nie za długie, nie?
1: Ale właśnie też to ma znaczenie, że tu jednak korzystasz z istniejącego zdjęcia, więc ten prompt jest tylko do zmiany, jakby opis do zmiany istniejącego zdjęcia, więc zdjęcie samo w sobie już działa jakby, jakiś tam prompt, który jest, nie? Bo ja nie stworzyłem zdjęcia w całości wygenerowanego przez AI z niczego, tylko na podstawie zdjęcia bazowego, wyjściowego.
0: No, które rozumiem, miałem już rozumiem. W komórce. Mhm.
1: No, więc to zdjęcie samo też jest tam podstawą, tym promptem i potem po prostu z tego prompta jeszcze dodajesz prompta swojego, gdzie chcesz te dokonać pewne zmiany. Tak? Chcę buty na przykład dodać, czy jakieś słuchawki na głowie i tak dalej, nie?
0: Zawsze można sobie te prompty zgrać z kilku zdjęć i połączyć i może wtedy się zrobi miks, nie? Niekoniecznie trzeba z jednego sobie je ściągnąć i coś dopisać, tylko ściągnąć z jednego, z drugiego, trzeciego, wpisać je wszystkie i może się zrobi miks jakiś.
1: Może. No ja nie umiem pisać przesłanie, że nie umiem pisać promptów. Nie wiem, czy to musi być jakiś specyficzny język do tych promptów używany, żeby one po prostu, żeby to lepiej wyglądało. Nie mam pojęcia, to by musiał ktoś się wypowiedzieć, kto się bardziej na tym zna.
0: Ciekawe, że to AI ma swój właśnie troszeczkę język jakby, nie? Taki specyficzny. No też spoko, że te AI się pojawiają jako różne teraz dodatki do telefonów. Coraz powszechniejsze się to robi.
1: Będzie na pewno rywalizacja, bo jak teraz Samsung wypuścił ten nowy model, nie wiem, czy to jest 24 chyba już Ultra, i oparł go w zasadzie cały system operacyjny i wszystkie apki, które są oparte są na AI teraz. Nie mam tego telefonu, więc trudno mi ocenić i jakąś tutaj dać taką obiektywną ocenę, jak to wszystko działa. Chyba z tego, co pamiętam, chyba ten telefon kupił sobie ten chłopak z czata, co mieszka w Massachusetts, więc może on by się wypowiedział, jak to działa. Natomiast już iPhone już zapowiedział, że nawet nie telefon, co wypuści cały nowy system operacyjny, ten następny na iPhone'a, to będzie oparty też na AI, więc tu będzie duża rywalizacja i po prostu to już jest nieuniknione, że będą obydwie, wiesz, będą w ogóle te firmy, które produkują smartfony, będą się prześcigały, nie? Bo muszą jednak tego klienta, wiesz, zatrzymać lub nowego klienta zdobyć, więc to będzie po prostu szło do przodu.
0: Tak. Teraz każdy chce zabłysnąć właśnie tym AI. Adobe, znany producent oprogramowania dla grafików, animatorów, tam składaczy, projektantów stron. Cały ten zestaw Creative Cloud został wzbogacony też o AI i widziałem na przykład, że te nowe Photoshopy mają coś takiego, że jakby to powiedzieć, tworzysz te obrazy z użyciem AI, ale malując już, czyli coś jeszcze bardziej zaawansowanego. Powiedzmy, jakoś to było tak zrobione, że ktoś malował sobie biblioteką, tworząc jakąś bibliotekę w podziemiach, coś takiego, po prostu z jednej strony miał te kamienne mury, a z drugiej wziął sobie po prostu jakieś tam narzędzie i zaczął malować takimi półkami, że ta biblioteka odpowiednio...
2: W środku nocy.
0: Czekaj. Super, że no, o, Mariella. I to 5 dyszek. I jeszcze, że super, że nocne radio nadaje. I jeszcze, że w środku nocy. Kurde, dzięki. Dziękuję pani. Dziękuję, madam. No...
1: Ja też dziękuję.
0: Ale fajnie.
1: Szczęśliwy krawiec to szczęśliwy Tomisiu.
0: No nie. Pewnie, że tak.
1: Tak mi się troszeczkę pomyliło, bo tak się zawsze u nas mówi, że happy wife, happy life, więc jak trzymasz żonę zadowoloną, szczęśliwą, to masz też potem lepiej w życiu. Więc troszeczkę tak mi się skojarzyło, więc ja też się cieszę, że coś chyba tam ci wpadło większego.
0: No, no, ja też się cieszę z pasywa. No, także, no, to posiedzę jeszcze trochę, pogadamy sobie. Nie chcę mi się spać już. Po takim śnie to już mi się, nie wiem.
1: Wiesz, jak ja miałem sen, nie wiem, czy czytałeś ten mój wpis na Skype, ale też jakiś taki zbieg okoliczności, też przyciął komara, bo u nas taka jakaś dziwna zmiana ciśnienia, no bo u mnie jest dopiero dochodzi godzina 9 p.m., ale jakoś tak po południu mi się strasznie tak... Wszyscy u mnie w domu zasnęli o godzinie tak gdzieś powiedzmy 6 przycięli komara i jest jakaś zmiana ciśnienia, bo się zbiera... O kurde, coś tu spadło. Bo się zbiera po prostu na sztorm. Będzie znowuż ten jakiś tam sztorm po raz drugi, więc pewnie połowę Kalifornii będzie zalane znowuż. Ale taki głupkowaty sen, jaki ja miałem, to nie wiem, czy nie 10 razy głupszy od twojego.
0: Niemożliwe, niemożliwe. No. Jak to? A co tam było?
1: Wiesz co, ja miałem jakiś taki sen, mi się śniło i od razu tobie powiem, że nie potrafię tak fajnie opowiadać swoich snów jak ty, więc nie chcę tutaj ludzi zanudzać, ale mój cel był taki, że mi się śniło, że zostałem zatrudniony w jakiejś firmie takiej IT, gdzie po prostu programowano, to się zajmowali się programowaniem, kodowaniem i tak dalej, na czym ja się kompletnie nie znam, ale nie zostałem zatrudniony jako osoba do, wiesz, która tam by miała programować czy coś kodować, tylko zostałem zatrudniony jako osoba na odwrót, która nic nie ma pojęcia o tym, żeby spojrzeć na problem, który powstał w tej firmie, jakby tak okiem takiej osoby, która w tym kompletnie nie siedzi, nie? Czyli żeby jak z jakiejś innej strony na to spojrzeć, a problem był taki, i tu jest cała głupota, czy taka nierealność tego snu, że oni ten kod, który tworzyli, to były takie kropeczki na ścianie, jak w Matrixie takie są, wiesz, cyferki, to oni mieli na wszystkich ścianach swojej korporacji takie kropeczki, które szły od góry do dołu, były ustawione w takie paski i jak gdyby odległość tych kropek, tak jak w alfabecie Morsa, miała po prostu znaczenie, że to było po prostu, wiesz, ten kod był po prostu jakby tymi kropeczkami zaznaczony i te odległości tych kropeczek, tak jak w alfabecie Morsa, miały różne znaczenie. I o co chodziło, że oni nie mogli, że oni stworzyli kod, który nie był czytany przez jakiś ten system i to nazywali, że to jest jakiś black book, czyli wszystko, co ten komputer czy ten system miał odczytać tych kropeczek, pokazywało im po prostu w odpowiedzi, że jest po prostu taki cały zapis, pokazywali mi tę książkę, już zobaczcie, zobacz, to wszystko jest czarne tutaj, że jakby system tego nie rozpoznaje, tego naszego kodu, który tworzymy. Okazało się, że te kamery gdzieś w sufitach, które były zawieszone i jak gdyby odczytywały te kropki ze ściany, nie potrafiły tego odczytać. No i ja byłem to wydajety, że się zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi. I to było tak głupie, bo ja się pytałem tych ludzi o rzeczy, na których się w ogóle nie znam i udawałem w tej firmie, że ja po prostu tam myślę nad tym, żeby rozwiązać ten problem. I w końcu rozwiązałem ten problem, bo się okazało, że te kropeczki na tych ścianach to były takie jakby przeźroczyste, zrobione z takiego przeźroczystej folii, że po prostu światło, które padało na nie, tak jakoś dziwnie odbijało, że te kamery nie potrafiły tego czytać. Więc ja, mój pomysł polegał na to, żeby zmienić kolor na żółty tych kropeczek. I się wszyscy nagle ocknęli, że teraz wszystko, wiesz, jest normalnie odbierane, że te kropeczki są widoczne, nie ma tego jakiegoś tam refleksu z tego, z tych tego. No taki głupkowaty sen, nie? Zupełnie.
2: Grzegorz,
1: no, a ja się cieszyłem, że coś tam wymyśliłem i się to po prostu zaczęło działać.
2: Wspaniałych nocników.
1: Głupi sen na maksa.
2: Zenonś usiok.
0: Może to wcale nie jest takie głupie i się dowiemy niebawem o jakimś nowym kodzie kropeczkowym właśnie i to Misiu powie, a ja już to wymyśliłem wcześniej, kurwa. I ktoś tam dostanie milion dolarów. Nowy sposób pisania kodu kropeczkowy.
1: co jakiś, właśnie też mam taki, bo ty mówisz, że ci się sen czasami powtarza i ci się jakiś tam pokój śni, tak, z tego, a mi się da, na przykład co jakiś czas śnią albo właśnie takie performowane karty, albo jakieś takie, coś takiego związanego z jakimiś kodami paskowymi, coś, to w różnych, jak gdyby, w różnej formie mi się to w śnie pojawia. Nie wiem, czy to jest związane, że kiedyś, jak pierwszy raz przyjechałem do Stanów, to poznałem taką Polkę z Warszawy, która została, która przyjechała dawno, bardzo dawno temu do Kalifornii, jeszcze w latach, nie wiem, to było 70. czy 60., jak na świecie istniały pierwsze komputery IBM, gdzie te karty pamięci były robione przez ludzi. Głównie poszukiwano kobiet, dlatego że one musiały być bardzo dobrze zrobione, właśnie performowane karty, i w ten sposób komputer to jak gdyby czytał tą pamięć na podstawie tej perforacji. I wtedy ona mi to opowiadała, bo ja o niej mieszkałem, wiesz, ja się nią opiekowałem i też opiekowałem się jej dwoma domami. I ona mi opowiadała, że właśnie tak została sprowadzona do Stanów, że poszła do Pałacu Kultury, tam przyjechał szef z tamtych dawnych, dawnych lat, szef IBM, i on szukał właśnie, zaprosił, taki, wiesz, otworzył taki job market dla polskich kobiet, bo szukał właśnie osoby, które by miały taką zdolność w rękach, i wiem, że kobiety, znaczy tak przypuszczam, że tak zakładał, że kobiety mają tą zdolność lepszą, żeby robić idealnie te karty. I ona została wybrana i po prostu przyjechała do Stanów i tak się zaczęła tutaj, że tak powiem, przygoda z Ameryką. I ona mi to właśnie opowiadała i mi co jakiś czas mi się ciągle coś śni właśnie, jak gdyby związany z tą opowieścią, która mi kiedyś opowiadała właśnie, jak przyjechała i tak dalej. Więc to, coś takiego jest, że gdzieś to w głowie zostaje i tak jakby te szuflady co jakiś czas podczas snu się otwierają i ten sen, w tych snach przewija się u mnie właśnie coś związane z jakimiś kropeczkami, z jakąś perforacją gdzieś, coś takiego, nie? Nie wiem. Tak ja sobie to tłumaczę jakoś, nie?
0: Możliwe, no. Możliwe, że tu jest inspiracja. A ciekawostka taka, że jak wchodziły krosna przemysłowe, taka nowość, nie? Jak się uprzemysławiało, to używano też takich kart w takim stylu, żeby programować te krosna, żeby one szyły jakieś wzorki specyficzne, nie? To też taka ciekawostka.
1: No to takie, wiesz, to takie czasy były. Ja bardzo, bardzo lubiłem tą babkę, bo ona miała niesamowity dar do... Znaczy sposób, tyle rzeczy różnych przeżyła, ale też potrafiła w super sposób o tym opowiadać, nie? Bo ona się związała z jakimś facetem, wyjechała z Polski z dwoma córkami, zostawiła chyba swojego męża w Polsce, jej mąż był jakiś tam znaną osobistością z PRL-u, nie będę wnikał, bo nie pamiętam teraz dokładnie, co tam robił, ale ona się związała tutaj w Kalifornii z jakimś facetem, który był wynalazcą jakiegoś traktora czy jakiejś maszyny, i za ten patent, bo opatentował to, miał tyle kasy, że po prostu ona z tego, ona nic nie robiła, tylko żyła po prostu z jego pieniędzy, tego faceta, bo on zmarł, wiesz, on jakaś starsza osoba zmarł, zostawił jej te pieniądze z tego patentu, i ja strasznie lubiłem wchodzić, jak byłem tam mieszkał u niej, to robiłem też jej tam, wiesz, różne takie majsterkowe rzeczy, i ona miała do mnie tyle zaufania, że pozwalała mi wchodzić do garażu tego faceta, wiesz. I dla mnie to była taka skarbnica, tam ile normalnie rzeczy ten facet, po tym facecie w tym garażu zostało, oprócz tego, że miał takiego super starego Cadillaca, którego chciałem potem od niej odkupić, tego Cadillaca, bo to taki zabytkowy, jeszcze z takim telefonem wbudowanym na guziczki, co kiedyś, wiesz, to były takie jeszcze stare lata, że te telefony w tych Cadillacach były takie, wiesz, na kabelku z guziczkami, to wszystko.
0: A słuchaj, a przepraszam, że ci przerwę. Jak działał ten telefon? On był komórkowy? Chyba tak, no bo jak on się łączył tam?
1: Tak, tak, on był komórkowy.
0: Ale na kabelek.
1: Olbrzymi taki wbudowany. Ale, tak, ale, to jest kabelek. ale nie miał tarczy takiej, że się wykręca, bo to było po prostu nielogiczne, żeby jechać samochodem wykręcać, tylko to już były te telefony, gdzie miały takie guziki, ale było nadal wybieranie tonowe, że jak wciskałeś guzik, to musiałeś odczekać, było takie pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, taki wiesz, tonowe wybieranie, więc cały czas zajmowało to dużo czasu, żeby wybrać numer, bo musiałeś po prostu te każda cyferka miała tam odpowiedni ten kod tonowy. Nie wiem, czy te czasy pamiętasz, Krawiec, na pewno pamiętasz.
0: Tak, to u nas tu w Polsce też były takie telefony na guziczki, ale centrale jeszcze były tonowe, nie?
1: Tak, a jak to działało, to przypuszczam, że to były takie czasy, gdzie mało ludzi miało takie wiesz, telefony w samochodach, to był po prostu taki luksus w tamtych czasach, nie? No bo to przypuszczam, to jakieś lata 60., 70., to co, wiesz, no to zupełnie inne czasy były, nie?
0: No raczej.
1: No, a ja się tym lubię bawić, nie? Bo wiesz, ja tam sobie coś robiłem i ten samochód tam stał, troszeczkę, że tak powiem, zapuszczony był z zewnątrz, ale w środku był, wiesz, jak był zamknięty, no to w środku tapicerka, wszystko, wiesz, taka wiśniowa skóra, wiśniowy, taka frota wiśniowa, także taki typowo amerykański, stary, taki Cadillac, nie? Chyba, nie wiem, czy to był Eldorado, się tak nie znam na Cadillacach, ale taki duży, duży. No i ale najpiękniejszy dla mnie to był ten garaż. Było tyle takich skarbów, ciekawych rzeczy w tym garażu. Ten facet zbierał chyba jakieś gazety stare ze swoich czasów i je oprawiał, te gazety, na przykład okładkę z gazety oprawiał w takie, wiesz, w takie ramki i tam było na przykład jakieś pierwsza strona gazety jak zabójstwo Dillingera. Dillinger, nie wiem, czy kojarzycie, Dillinger to był taki gangster amerykański, tak jak Al Capone i tak dalej. No, to miał takie, wiesz, różne z takich amerykańskich gazet wydarzenia oprawione właśnie fajnie w ramkę, zajebiste narzędzia, na przykład wiertarka chciała w ogóle do Polski potem zabrać, bo jeszcze w tamtych czasach jeszcze też tam mieszkałem, ale jeździłem do Polski i chciałem zabrać wiertarkę do Polski. Miał taka super pierwsza wiertarka chyba jakiejś takiej firmy General Electric, cała zrobiona z aluminium takiego, wiesz, szarego, nie? Więc teraz masz wszystkie narzędzia tego typu elektryczne robione z plastiku, a kiedyś w Ameryce te narzędzia były w Ameryce produkowane przez amerykańskich pracowników i one były tak solidne, że ta wiertarka była no, niesamowita, taka, wiesz, z lat 60., cała zrobiona z aluminium, obudowa z aluminium, ale dużo, dużo rzeczy robiłem tą wiertarką, tam naprawiałem, więc po prostu naprawdę solidne te rzeczy były amerykańskie z tamtych dawnych lat, nie?
0: A tu w międzyczasie Grzesiek wysłał super miłego donata z pozdrowieniami dla mnie i dla nocników, ale Zenon Siusiok, czyli dla wszystkich oprócz Zenona, bo to Siusiok. I jeszcze Mirek z pociągu tutaj, kurczę, też zacny donajcik i tu witam, tutaj ocalały członek załogi greckiego tankowca Lotus. Co ciekawe, tankowiec czy pociąg, a może jakiś pociąg, tankowiec elektryczny, latający, parowy, naddźwiękowy. Dzięki, chłopaki, naprawdę jestem zaskoczony trochę, bo nadawać o 5 w nocy, o 6, o 4, 5, 6 w nocy i mieć takie donaty, to naprawdę zaskoczenie. A w ogóle pamiętam też czasy, kiedy kapitan Tomek w radio na fali zrobił taką audycję, w której właśnie chodziło o opowiadanie sobie snów. Zachęcał do tego mocno ludzi i co ciekawe, nie było za bardzo zainteresowania. Ludzie nie mogli się jakby tak przemóc i wciągnąć w to. A to była świetna idea. Moim zdaniem to jest dobre takie opowiadanie sobie snów. Tomek twierdził, Muppet, że ludzie kiedyś to robili częściej, że siedali przy ognisku po prostu, czy jakieś plemię, czy nie wiem, może po prostu w dawniejszych czasach i sobie te sny opowiadali. I w tym jest coś takiego dużo różnych aspektów, bo to można się zwierzyć z czegoś, bo to, co nam się śni, to nas często tam coś dręczy, uwiera. Można się przed innymi otworzyć. Dodatkowo można się nauczyć opowiadać barwnie dzięki temu, tak? Jakieś historie i ćwiczysz się w tym. I dużo takich jakby rzeczy, a ludzie jakby, no, nie za bardzo to pykło i w zasadzie to Juby najczęściej dzwonił i opowiadał swoje sny, tylko że on tak trochę nudno to opowiadał i te sny dotyczyły...
1: Tak, bo to trzeba umieć opowiadać, krawiec. No wiesz, ty masz ten dar, że potrafisz nawet jakby był jakiś super nudny sen, to potrafisz to obrać w te swoje słowa i jakoś to fajnie opowiedzieć. A sny mają to do siebie, że czasami sny są tak jakoś nierealne i ciężkie do opowiedzenia, bo na przykład teraz jak ja opowiadam, ja do końca tak jakby nie pamiętam szczegółów tego snu i ja po prostu nie potrafiłbym tak fajnie jakoś opowiedzieć, bo bym musiał troszeczkę pozmyślać i pododawać takich rzeczy, które mi się już po prostu zapomniały, nie? Bo no, to sny mają do siebie, że jak się przebudzisz zaraz, to pamiętasz ten sen, a potem po prostu przez to, że on jest gdzieś zapisany w tej pamięci krótkotrwałej, jak sobie tego nie utrwalisz, nie zapiszesz, to niektóre detale, że tak powiem, ulatniają się i tylko mniej więcej ten szkielet ci zostaje w głowie, czyli mniej więcej wiesz, o czym śniłeś, ale już nie pamiętasz tej całej otoczki i barwności tej snu, nie? Więc tu też jest problem, żeby sobie właśnie od razu gdzieś tam może nagrać na dyktafonie, czy zapisać jakoś w jakimś senniku, bo inaczej to się już tak potem ciężko opowiada czegoś, czego nie pamiętasz, nie? Za bardzo. Nie?
0: Dokładnie, dlatego musiałem sobie utrwalić sporo z tego snu po przebudzeniu, tak leżałem z 10 minut i zapamiętywałem po prostu, co tam było, żeby... A i tak wszystkiego się nie zapamięta i tak, i trzeba by sobie faktycznie zapisać, bo no, ja tych farmazonów to tam ludziom opowiadałem masę, a zapamiętałem dwa, nie? O tym hakerze, motherfuckerze, co się do NASA włamał, jakieś bzdury i o tych czołgach, że przegraliśmy wojnę, bo cementu nie mieliśmy, żeby łatać dziury i nam w drogach i nam się czołgi rozwalały, a ja tam tego było jeszcze może by się z kilkanaście takich rzeczy znalazło, bo ja mam długie sny, nie wiem, ty masz też takie długie, że tak jakby odpowiednik, nie wiem, pełnometrażowego filmu po prostu, nie?
1: Nie, wiesz, krawiec, ci od razu chciałem powiedzieć, że tobie zazdroszczę, bo chciałbym mieć takie sny. Mi się bardzo rzadko zdarza, żeby był taki sen długi, fabularny, czyli nie wiem, jak to powiedzieć, ale tak troszeczkę podejrzewam, że to, że miałem taki sen i to jestem zaskoczony, bo ja naprawdę zrobiłem sobie taki power nap, taką dżemkę i to zazwyczaj trwa, nie wiem, taka dżemka może trwać godzinę, a mam wrażenie, jakbym śnił całą noc, taki miałem sen, ale przyznam się, że wziąłem sobie ten muscle relaxant taki, wiesz, dostałem, bo mówię, troszeczkę, wiesz, mięśnie i wszystko mnie bolało po tym zjeżdżaniu na snowboardzie i dzisiaj poszedłem do apteki, mi przepisał lekarz taki ten i on mi powiedział, żeby nie prowadzić samochodu po tym, więc tak domniemam, że to miało wpływ na to, że mi się tak przysnęło i przyśniło fajnie, ale tak generalnie to strasznie mi jest, nie wiem, no tak zazdroszczę tobie, że masz takie sny, bo ja bym chciał mieć fajne, takie długie, bogate, takie, wiesz, soczyste sny.

0: że ja wczoraj parkowałem samochód w garażu i normalnie mnie tak ścięło, mi się nigdy to nie zdarzyło wcześniej, jak jakiegoś narkoleptyka mnie normalnie w garażu ścięło i ja zasnąłem przy otwartym garażu, włączonym samochodzie, bo to wieczorem było, światło wszystko włączone. Zasnąłem takim jakimś snem głębokim w środku, w samochodzie, za kierownicą. Dobrze, że ja nie prowadziłem, kurczę. Nie wiem, co mi się stało. Tak jak jakiś, kurczę, narkoleptyk, że normalnie mnie chwyciło. Obudziłem się, minęło 45 minut. Obudziłem się normalnie cały taki, wiesz, czasami jak masz taki głęboki sen, to ci ślina wypływa, wiesz? Więc się taki cały, słuchaj, ośliniony obudziłem. I mi nikt nie chciał wierzyć, jak przyszedłem do domu, gdzie ty byłeś? Co? Ja mówię, że ja zostałem w samochodzie. Nie, ty gdzieś musiałeś, przyznać się, gdzie poszedłeś? Poszedłeś gdzieś sobie coś kupić i tak dalej. Ja mówię, że nie, że naprawdę zostałem w samochodzie. Nie wiem, jakiś taki dziwny, wiesz? Bo mi się rzadko zdarza, żeby mnie tak, wiesz, ścięło, ale być może jakieś zmęczenie by wzięło czy coś, to nie wiem. Ale też miałem sen, tylko że nie pamiętam, też miałem właśnie 45 minut, na 45 minut mnie ścięło, miałem, wiem, że miałem sen jakiś, tylko że właśnie sobie tak tego snu nie utrwaliłem i nie pamiętam. Jakiś garażowy taki sen chyba.
1: Te moje sny to są, to właśnie jak ten, co teraz mówię, to są takie długie, że nawet gdybym to wszystko zaczął nagrywać na dyktafon po przebudzeniu, to nie zdążyłbym tego jakby nagrać, bo no zdążyłbym 1/20 na przykład tego snu jako tako sobie utrwalić, a po prostu jest za długi, żeby go móc w ogóle zapamiętać. To też ciekawe, nie?
0: A masz coś takiego, że tobie się coś śni i potem tak jakby następnym razem się śni jakby kolejny odcinek tego snu?
1: Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się. Niestety,
0: Bo ja tak mam.
1: tak?
0: No,
1: A często?
0: że coś mi się śniło. Wiesz co, no, mówię, że mi się w ogóle generalnie za często nie pamiętam swoich snów, no bo nie można powiedzieć, że się nic nie śni, bo to jest nieprawda, to po prostu my nie pamiętamy tych snów. Ale jak już mi się coś śni, to mam takie wrażenie, że jakby mam kolejny odcinek poprzedniego snu, że coś mi się poprzednio śniło. I to jest dziwne, że ja nawet do końca w realu, do końca nie pamiętam szczegółów tego snu, tylko taki ten szkielet, że mniej więcej wiem o co, o taki główny wątek. Ale potem, jak mi się śni właśnie kolejny odcinek tego, to jest normalnie w takich detalach tak rozbudowany sen, że mnie to zastanawia, że gdzieś w mózgu jest chyba właśnie gdzieś jest tak jakby ten sen został po prostu gdzieś tam nieskończony i tak jakby ten mózg chciał ten sen dokończyć potem podczas następnego spania, takie mam wrażenie. To jest dziwne, no.
1: Sądzę, że sny lubią nam robić na przekór. Nie wiem, czy to jest specyfika tylko moich snów, ale sen to jest taki trochę jakby byt, takie AI, które lubi być złośliwe. I jak ty czegoś chcesz, spinasz się nad czymś, to on ci powie, a takiego wała, jak Polska cała, i właśnie zrobię ci odwrotnie na przykład. Nie wiem, czy wy też tak ludzie macie. Moje sny są takie przekorne, znaczy sam ten generator jakby snów i wynikałoby z tego, że nie można się za bardzo spinać, więc jak chcecie kontynuację, to nie, że tam, o, ale bym chciał, o Jezu, niech to się zdarzyło, Jezu, tylko jakoś tak, jak podejdziecie z luzem do tego bardziej, tak od niechcenia, to się uda prędzej, tak mi się wydaje.
0: No tak, to by trzeba było jakiś taki znaleźć sposób, żeby zastymulować te sny też, nie? Nie wiem, co z takim dobrym stymulantem. Teraz są już nawet takie badania, gdzieś czytałem, że są, że można zakładać, tak jak masz, zakładasz elektrody na głowę, żeby badać te fale mózgowe, gdzie, w którym miejscu, wiesz, to teraz można właśnie w drugą stronę indukować, że mniej więcej wiedzą, w którym miejscu się te sny tworzą i jak gdyby indukować elektromagnetycznie, żeby wytworzyć sen. Jakieś tam są robione ku temu poczynania. Trochę to działa, trochę nie, tak jak z tego czytałem w różnych tam opisach tych badań. Więc gdzieś to można te sny, że tak powiem, indukować. Ale są takie na pewno naturalne sposoby, żeby wiesz, żeby się coś przyśniło. Z tego, co pamiętam, ludzie polecają tam różne rzeczy,

0: wiesz, wyindukować sobie sen. Nie wiem, czy ty znasz jakieś sposoby albo robisz coś w tym kierunku, krawiec, czy tak po prostu sobie idziesz spać i czekasz sobie na luziku, żeby się coś przyśniło?
1: Na luziku i bez tam jakichś technik, ale wierzę, że są takie techniki, ponieważ można się nauczyć odpowiednimi technikami, na przykład świadomego snu, więc jakoś to programować się wszystko da. I to na, i no, ja po prostu sporo śpię też, więc tych snów mam więcej, może dlatego i lubię spać, i lubię sny, więc to też może mieć wpływ na to, że one są. No właśnie, niestety nie zawsze fajne, ucieczka, bo też nie? może.
0: Mówię, że taki sen to może być taka ucieczka od świata realnego, w taki świat może za głupio zabrzmi bajek, bo to jeszcze sami sen jest jak taka fajna bajka. I człowiek czasami jest zmęczony takim tymi przyziemnymi, realnymi rzeczami, które go spotykają i szuka tak jakby takiej ucieczki w taki świat właśnie taki baśniowy. I ten sen może to mu jak gdyby zagwarantować, nie?
1: No tak, tak to wygląda.
0: O. Także ten. A, ale powiem tobie, że najgorszy sen, jaki miałem w życiu. Czekaj, tutaj nie słucha moja żona i moje dzieci. Nie słuchają. To miałem po marihuanie, wiesz? Taką jazdę. Już chyba opowiadałem o tym, nie? Że chodziłem tutaj po tym. A najgorsze jest to, że to się okazało prawdą, bo na drugi dzień, jak wyszedłem z domu, to sąsiedzi się pytali, czy wszystko ok, bo cię widzieliśmy wczoraj w piżamie, jak tu chodziłeś koło garażu.
1: Ale to ja co ty, ty lunatykowałeś, znaczy, tak?
0: Nie, bo mi się wydawało, że to był sen, a ja miałem tak zwanego tego bed tripa, nie?
1: Aha.
0: To. Także ja na przykład po tym to mi się zdarzyło chyba 2-3 razy i za trzecim razem sobie dałem spokój i powiedziałem, że ja nie palę, to nie dla mnie, nic mi to nie daje, a ten ostatni tryb był tragiczny, bo ja w nocy dzwoniłem po ludziach, gdzieś do Polski dzwoniłem, powiedziałem, że umieram, że to jest koniec, chciałem się pożegnać, to wiesz, po takich rzeczach, jak do kogoś dzwonisz, to wiesz, to człowiek troszeczkę jest, że tak powiem, nie chcę już mu się następnych takich pet tripów przechodzić, więc ja po prostu kompletnie przestałem sobie używać, że tak powiem, bo kiedyś tam próbowałem, miałem takiego kolegę, który był, że tak powiem, moim mentorem w tych sprawach i mi doradzał, co kupić, jak, ile i tak dalej, ale po prostu na mnie to chyba źle działało i po trzech nieudanych próbach pet tripach, że tak powiem, dałem sobie spokój. Jakoś nie mam takiej, nie wiem, nie mam ochoty w ogóle, wiesz, jakoś mi to nie ciągnie. Także, miałem ten ostatni naprawdę tragiczny, dlatego że źle zrozumiałem mojego kolegę, bo gdzieś pojechaliśmy gdzieś tutaj do tego sklepu takiego, jak one się nazywają, co zaopatrują. One są zazwyczaj te sklepiki, wiesz, całe ubierane w takie zielone światełka, mają zielone leony i wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Coffee shopy, tak?
0: No, to tak, u nas się nazywają smoke shopy, ale tak, więcej to samo. I on mi kupił brownie, to jest taki...
1: Ciasteczko.
0: Żeby tutaj... Takie ciasteczko murzynek, że tak powiem.
1: Afroamerykaninek taki?
0: Amerykaninek taki, tego afroamerykaninek, żeby być politycznie korekt. I... Wiesz, ja miałem na pewno bardzo słabą tolerancję, bo jak ktoś, wiesz, często nie używa, to w ogóle ma kiepską tolerancję do takich rzeczy. I ja nie usłyszałem, w którymś momencie mi na pewno to mówił, bo potem mi potwierdził, że mi to mówił, że mam tylko sobie kawałek uciąć. A ja zjadłem to całe brownie, takie, wiesz, 5x5 cm. O ja pierdolę, jak ja miałem jazdy, stary. Na początku było okej, nawet co muzyczkę włączyłem, coś, ale potem, jak zaczęło to działać, położyłem się na łóżku, to mnie po prostu wszystko wirowało. Sufit się spojrzałem, wszystko. Normalnie to tak jakbyś, wiesz, był na karuzeli. No i to było takie pierwsze stadium, to było, że ci cały świat dookoła wirował. Nie mogłem w ogóle chodzić, wiesz. Takie miałem wrażenie, że jak wstaję, to jeszcze gorzej wszystko wiruje. A dalsze takie, ten dalszy stage, czyli ten następny, jak gdyby stan to był taki, nawet bym powiedział, lękowy, wiesz, że ja się normalnie bałem, że umrę, że to już jest koniec. I ja zacząłem się gdzieś tam, wiesz, szwendać po tym całym tym swoim miejscu, gdzie mieszkam, a byłem wtedy sam. To też jest niebezpiecznie być samemu, tak jak ktoś już chce koniecznie sobie spróbować, to może niech spróbuje lepiej w jakimś towarzystwie, w razie czego, bo to tak mówię też po sobie, nie? Bo nie wiadomo, komu do głowy jakie przyjdą, wiesz, myśli, możesz sobie krzywdę zrobić, także potem mi ten kolega też mówił, że jak już tyle zjadłeś, to pamiętaj, że takie ten to lepiej w towarzystwie sobie, ten, to ci, druga osoba obok cię jakoś tam, wiesz, nie? Żeby się nic nie stało, przypilnuje. W każdym razie mi się zaczęło, tak miałem stan lękowy, że mi się zaczęło wydawać, że ja po prostu umieram, tak na różne sposoby, takie dziwaczne. No i dzwoniłem po ludziach gdzieś tam, w ogóle się nie przejmując, że gdzieś na drugim końcu w Polsce może być środek nocy. I gdzieś tam zadzwoniłem, ktoś mi mówi, że dużo wody pij, musisz już bardzo dużo wody, galon wody wypij, będziesz się lepiej czuł. I ja po prostu trzymam ekstra galony wody, trzymam w garażu, więc garaż nie jest jak gdyby przyłączony do mojego domu, muszę wyjść z swojego apartamentu, żeby iść do garażu. Więc ja w środku w nocy, to chyba była noc, tak mi się daje środek nocy, w tej piżamie zacząłem gdzieś tam krążyć wokół garażu, szukać tej wody. No dopiero się na drugi dzień dowiedziałem, że to wszystko nie był sen, tylko mi właśnie ci sąsiedzi mówili, że pan, że wszystko okej, okay. Jak mnie spotkali na drugi dzień, czy are you okej? Okay? Are you okej? Okay? Ja mówię, tak, co się stało? No bo widzieliśmy, jak pan wczoraj w nocy chodził w piżamie koło garażu, się pan tam szwendał. To tak po prostu, wiesz, siara jak cholera, nie?
1: No też miałem, jak zaczynałem z tymi rzeczami, to też się zbedowałem ostro. Ale to był duży błąd, że alkohol był przy okazji, bo to w knajpie było jakieś... Nie wolno absolutnie tego robić. A potem to już tak pomimo przykrych doświadczeń, też myślałem, że umieram, że zawał jakiś i tak dalej, ale pomimo przykrych doświadczeń za jakiś czas znowu spróbowałem i już było dużo lepiej. No, ale to się nie trzeba przejmować, bo to jest taki jakiś strach organizmu przed nowym stanem, takim, którego nie znamy jakby. I lęk przed tym, że czujemy bardziej i zupełnie nie znamy tego uczucia, więc nie mamy tej świadomości, że to nam się wydaje po prostu w dużej mierze, nie? Coś takiego jakby. Ale może i dobrze, że zrezygnowałeś, przynajmniej nie będziesz wydawał kasy na głupoty.
0: No wiesz co, no tam nie jest, nie są, powiem ci, że tak naprawdę to nie są jakieś super drogie rzeczy, aczkolwiek to też nie chcę mówić, nie chcę jakoś tak oceniać, bo jak skoro nie korzystam z tego zbyt często, to też może mi się tak tylko wydawać, że to nie są drogie rzeczy, ale bym porównał to z paleniem papierosów mniej więcej, jeżeli chodzi o koszty. Ale tobie powiem, że ja nigdy nie szukałem, jakoś żeby to spróbować, to nie szukałem jakiegoś, żeby się dobrze bawić, bo wiesz, różne są powody, dla których ludzie próbują, nie? W moim przypadku to było znalezienie sposobu, żeby dobrze spać i żeby załagodzić jakiś tam stres i depresję. I to mi ten kolega doradził, że słuchaj, jak masz brać jakieś tam środki na sen, na jakąś lunestę czy coś, sama chemia, dlaczego nie spróbować czegoś naturalnego i tak wiesz, po długich rozmowach tam gadaliśmy i tak dalej i jeszcze to była taka osoba, która się bardzo dobrze na tym zna, tak jak mówię, można w cudzysłowie powiedzieć taki mentor, nie, w tych sprawach, no to się dałem przekonać i powiem tobie, że jak takie pierwsze moje próby z tym, jak byliśmy razem i on mi tam na przykład kupił coś i próbowaliśmy razem, to było spoko, miałem takie wrażenie, że może ja coś źle zrobiłem sam w domu, za dużo zjadłem, czy za dużo jakieś dawki, czy coś, może też nie chcę tutaj od razu, wiesz, być taką osobą, która krytykuje to, bo czuję się po prostu, czuję, że ja po prostu popełniłem jakieś błędy, nie? Że może po prostu faktycznie ta dawka była jakaś olbrzymia.
1: Tak, no oczywiście, że tak, jest... no, jak zjadłeś całe ciasteczko, no to tak, no. Jeszcze nie mając doświadczenia, takie ciasteczko, to jest dosyć mocna rzecz, no. Trzeba ostrożnie. No,
0: ale tak jak gdzieś tam razem szliśmy sobie na miasto z kolegą, sobie tam spacerowaliśmy i wiesz, usiedliśmy tam na ławce, bo wiesz, u nas można legalnie wszędzie palić, także to nie jest jakiś, może sobie gdzieś usiąść. Natomiast jest takie prawo, że nie można, w miejsce, które sprzedaje alkohol, nie możesz palić, nie? Że te dwie rzeczy trzeba jak gdyby odseparować. Także jak idziesz do baru i pijesz, nie możesz przy tym barze palić tego na M. Nie wiem, czy to można mówić w Polsce, czy nie?
1: Można, mówię na M. Wszystko można.
0: Można, Maryśki, nie? I do tego są wydzielone miejsca, ale to tylko dotyczy właśnie miejsc, gdzie posiadają licencję na sprzedaż alkoholu, bo nie chcą jej stracić. Taka licencja kosztuje 150 tysięcy dolarów, żeby ją zdobyć, więc nikt nie chce ryzykować utraty licencji, więc tych ludzi wyganiają, którzy tam chcieli popalić i zazwyczaj ci ludzie muszą odstąpić od tego baru i wyjść na zewnątrz sobie gdzieś tam, wiesz, za próg, żeby sobie coś tam zajarać, nie? Ale tak, takie prawo jest. Być może dobre. Mój kolega mówił, że to jest dobre prawo. Ja się na tym nie znam, a twierdził tak dlatego, że mówił, że samo palenie i picie alkoholu w tym samym czasie jest bardzo niewskazane.
1: Zgadza się. Znaczy, wiesz, no, jak sobie browara strzelisz jakiegoś dodatkowo, to nie jest wielkie halo. No ale wiadomo, że alkohol, z alkoholem jest tak, że cię ciągnie, żeby a jeszcze se dziabnę, a jeszcze, a jednego jeszcze. No i to można łatwo się pogubić w tym i wpaść w pułapkę. No zgadza się, bardzo dobre prawo. Widzicie, Amerykanie kumaci, my Polacy lubimy se mówić, ale głupi ci Amerykanie. A oni sobie wiele rzeczy zrobili, poukładali, mają sensownie zrobione. Jest wolność, można sobie zajarać, można wszystko, ale dodatkowo jeszcze zrobili tak, żeby to miało sens. No, my 100 lat za murzynami i nie wolno, nie wolno.
0: No, bo to trochę taka dygresja była w tym kierunku, ale wracając do tego, że tam, wiesz, wspólnie sobie tam siadaliśmy, czy gdzieś tam, jak byliśmy w downtown, chodziliśmy po downtown i on mi na przykład mówił, o, tutaj sobie pociągnij, tam, znaczy, nie wiem, jak to się mówi, czy zaciągnij się, czy jak to tam jest. I to była ta taka, wiesz, i fajeczka, nie? Taka i fajeczka, gdzie tam naciskasz guziczek i czy tam nawet samo działa bez guziczka. I on mi zawsze mówił, że słuchaj, tu już wystarczy, nie? Teraz musisz odczekać. Także, wiesz, ja mam wrażenie, że się kompletnie na tym nie znałem, ale jak miałem taką osobę, która mi dokładnie tak jakby wiedziała, ile ja mogę i jak często mogę, i wtedy było okej. Okay. Wtedy normalnie chodziłem, nie miałem żadnych tych i czułem się, to powodowało, że człowiek czuje taki wyluzowany, wiesz, taki na takim luziku.
1: Naprawdę? Ale sam, tak to działa? No proszę.
0: No, ale jak już sam spróbowałem, no to tragedia.
1: Taki luzik jest, mówisz, to muszę kiedyś spróbować, no.
0: Dobra, nie będę głowy już wam zawracał, także kończę.
1: Nie, no spoko.
0: Na odsłuch się przestawię.
1: Dobra. Fajny telefonik, dzięki Tomisiu. No, trzymaj się i dzwoń częściej. No. Hej, cześć.

0: No, to były opowieści Tomisia o snach i o jego przygodach z darami mamy natury. Jak widać, nie u każdego to pyknie. Znaczy, w sumie to... Jak się bierze nową substancję, to bardzo często na początku bywa różnie. No. Ja na przykład po grzybach miałem srogi zjazd jakiś taki. Ale to też nie jest złe, bo po takim czymś mocniejszym, czyli takie grzyby, to można przejść czyściec jakiś w głowie, a czyściec to nie jest przyjemna rzecz, ale czasami potrzebna, nie? To było w takim hotelu, pojechaliśmy sobie do Holandii z dwoma kolegami pojechałem, z trzema kolegami i no tam byliśmy w dzielnicy Czerwonych Latarni, a w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, to był taki znajomy kolegi, który nas tam obsługiwał, pracował tam i załatwił nam chyba trochę taniej to wszystko jakoś. I ugościł nas tak, że już na dzień dobry dostaliśmy po takim blancie zamkniętym w tubę jakby. No takim, wiecie, do rozpakowania sobie w tubę plastikową, żeby się nie pogniótł. Duży blant, można sobie coś tam takiego kupić. No. No i to oczywiście tutaj wszystko spoko, ale jak tych grzybów spróbowałem, to takiego złapałem taki strach przed wszystkim w ogóle, że... Znaczy, nie, że tam biegałem i krzyczałem, czy się gdzieś łaziłem, się bałem, tylko położyłem się spać do łóżka i przeżywałem po prostu. Nie siedziałem z kolegami już po tych grzybach, tylko się tak zmasakrowałem jakoś. No... A wracając do tego pomysłu dawnego Mapeta, żeby ludzie dzwonili i opowiadali swoje sny, moim zdaniem idea znakomita, tylko no coś ludzie nie załapali tego bakcyla, jak to się mówi, po prostu. Ale to była właśnie dobra okazja, na przykład no Tomisiu narzekał, że on nie umie barwnie opowiadać tych swoich snów, no ale wszystkiego można się nauczyć, trening czyni mistrza, czyż nie? Więc to jest dobra okazja, żeby się podszkolić, pogimnastykować trochę, ale ludzie dzisiaj nie zawsze chcą właśnie coś ćwiczyć sobie, doskonalić się, tylko bardziej chcą, nie wiem, po prostu mieć fun od razu, przyjemność, relaks, nie? Nie każdy się garnie do tego, żeby sobie coś wytrenować, żeby się trochę poświęcić, żeby sobie trochę jakby... zafundować gimnastykę. No, prędzej ktoś się zdecyduje na siłownię, na bieganie, niż na trenowanie sobie na przykład, no właśnie, umiejętności opowiadania. A to błyskawicznie mogłoby nastąpić. Nie wiem, może kiedyś skopiuję ten pomysł tutaj w Nocnym Radio i zobaczymy, jak u nas to pyknie. Myślę, że u nas teraz w tej sytuacji, z taką społecznością, to mogłoby chwycić nawet. Tylko no, jest tu pewne ryzyko, niestety, bo okazuje się, że często te opowiadane sny są nudne i naprawdę już trzeba mieć trochę tego skilla, żeby ciekawie coś opowiedzieć, żeby to, no, żeby to przynajmniej, to nawet nie chodzi o to, żeby to było jakieś ciekawe, super, tylko żeby nie było nużące, nudne, bo te sny to są często ciekawe dla nas, a nie dla kogoś, kto tego słucha. Tak to wygląda. Spróbuję tutaj uruchomić, bo sobie uruchomiłem Cybera. Ups. No nie, nie wierzę.
1: 44 zł. Tu ponownie Mirek Jankowski. Jestem na dworcu kolejowym nad Bałtykiem. Super jest widzieć wschód słońca i czekać na poziomk nad morze, na hel i słuchać nocne radio.
0: To bardzo miłe w ogóle jest, że ktoś tak na to patrzy, że sobie gdzieś właśnie obserwuje... Bałtyk w wschód słońca i sobie słucha nocnego radia i to mu daje jakiś taki nastrój. No, Mirek, dzisiaj tu naprawdę festy dofinansowałeś. Dzięki wielkie i, jak mówię, zaskoczenie. Zupełnie nie liczyłem się, nie spodziewałem. Myślałem, że jak wpadnie 5 zł, to będzie sukces wielki, a tutaj takie dofinansowanie. To z kolei mnie wprawia w doskonały nastrój, że tak powiem. Ludzie powoli tutaj się pojawiają, niektórzy co do roboty wstają. No tak to jest właśnie. Kurczę, mam omamy węchowe, no czuję damskie perfumy po prostu. Tak jakby, nie wiem skąd to się bierze. Nie płata wam czasami nos figla? Mówi się, że oczy płatają figla. Czasami mamy omamy słuchowe, a mi nos płata figla. Niesamowite rzeczy, proszę państwa. Spróbuję tutaj uruchomić coś, aby oglądać mógł ktoś. O, jestem sobie na siłowni, proszę bardzo. Widzicie? Taki sen. O! Skądś znam tego kolesia. To jest ten aktor, co grał u Wegi. Dzień dobry. No i tutaj możemy sobie porozmawiać tak, że co najwyżej jakąś odzywkę usłyszymy w stylu: weź daj mi spokój, albo ale dzisiaj zimno, i pójdzie dalej, nie? A wyobraźcie sobie, że z tą nakładką AI, z tymi grami, które już będą to wykorzystywały, to podchodzicie sobie do takiego jakiegoś typa czy typiary i zaczynacie z nimi o czymś tam gadać, do czegoś namawiać, coś planować i no, kurczę, to jeszcze chyba alienacja, już się całkiem ludzie wyalienują. Mam takie przeczucie, że to już w ogóle zniechęci niektórych ludzi. To gdybym miał być tutaj spiskowy, to powiedziałbym, że jest w tym jakiś plan, żeby zrobić z nas już w ogóle takich ludzi, którzy idą do tej roboty, do tej tyry, odbębniają swoje, już trochę tak jak zombie, bo już myślą o wieczorze, kiedy przyjdą do domu i wejdą w ten kolorowy, niesamowity świat przygód, wyzwań, niesamowitości, nie? Gdzie można na przykład skakać na 20 metrów i być ninją. No i w ogóle tak się ludziom pokiełbasi w głowie od tego, to taki eskapizm się włączy, jakaś ucieczka, alienacja. Mówi się, że młode pokolenie już ma z tym problemy, dosyć spore, takie problemy, których my może nie znamy za bardzo, bo już gdzieś mamy to za sobą, niektórzy już nam się trochę przejadły te komputery. Wiecie, mnie na przykład wcale tak strasznie nie jara to wszystko, już na przykład niesamowicie miałem podjarę i byłem wielkim fascynatem komputerów za dzieciaka, to znaczy jakaś nędzna, głupia gra, jakiś Pac-Man czy inne Jet Set Willy potrafiły człowieka zauroczyć i to było coś takiego wow. A dzisiaj wychodzą takie różne się ukazują, wychodzą niesamowitości takie i to jest takie no fajne, no super, no ale fajna grafika, nie? Ale nie tak, żeby to tak fascynowało, a przypuszczam, że dla dzisiejszych dzieciaków, no to może to być taka fascynacja jak dla nas kiedyś, albo dużo, dużo większa na przykład, bo no, czym my się jaraliśmy? My się trochę czym innym jaraliśmy. No ja lubiłem odkrywać ten komputer, to, że mogę... No wyobrażacie sobie, że człowiek kupował jakiegoś bajtka i tam wpisywał jakiś listing, czyli taki program, jakąś prostą gierkę se programował sam i się cieszył, że mu coś miga na ekranie i uhu, miga mi, zrobiłem sam. No to trochę inny rodzaj fascynacji niż dzisiaj uruchomić jakąś grę, która cię wciągnie całkowicie, zaoferuje ci całkowicie wirtualny świat, co nie? No. Może ktoś ma ochotę zadzwonić, to zapraszam serdecznie. Można opowiedzieć jakiś swój sen niezwykły, albo... Kurde, ja tu się gdzieś zgubiłem, ja stąd wyjść nie mogę. Chyba wlazłem gdzieś, gdzie nie powinienem włazić. Dobra, załatwmy to inaczej. Tyrydydydy. To jest taki mod, który umożliwia grzebanie w tym cyberpunku trochę. Na przykład mnie już teraz bardziej takie rzeczy jarają. Rozpruwanie takiej gry, nie? Zrobienie tutaj czegoś takiego, no, trochę się włamuje do tej gry. Robię jakieś wirtualne kamery, nagrywam sobie jakiś filmik, no, tak jak to, co

ostatnio na ekranie tutaj puszczam jako takie tełka. I już po prostu grać się nie chce za bardzo. Szkoda trochę czasu. I atłasu. No, zdaje się, że się teleportowałem też do takiego więzienia, z którego nie wyjdę. Dlatego też tu nikogo nie ma, bo tak naprawdę w takiej grze to działa tak. Są różne skrypty i dopiero jak przygoda poprowadzi w to miejsce, to gra stworzy tutaj wrogów, przeciwników, jakieś wyzwania, coś trzeba kliknąć, coś znaleźć. A tak jak się teleportowałem po prostu do danej lokacji, w tym przypadku są to jakieś podziemia korporacji Arasraka. No właśnie, pamiętam jak grałem w papierowego cybera z mistrzem gry, wiecie, z kostkami, z kartą postaci. To tak sobie śmieszkowaliśmy, że korporacja Arasraka, a tutaj w cyberpunku te różne punki tam, bandyci też tam wyzywają. To Arasraka, kurwy. No, także się przyjęło. Jakaś kamerka. Nie ma tu niczego, proszę państwa, jak u Kononowicza. Przejdźmy gdzie indziej. Ciekawe. To jakaś dziwna lokacja. Tu jakiś tunel. Strasznie ładnie są zrobione te levele w cyberpunku. W ogóle podziwiam projektantów, którzy projektowali tutaj stroje, różne sprzęty, ale nie chciałbym w game devie pracować, takim poważniejszym game devie. Co to za tunel? Jakiś niekończący się tunel. O, tu zaczyna już być, już być brzydko, bo tutaj nie planowali, że ktokolwiek będzie wchodził pewnie. Tak to jest właśnie. Tam, gdzie gracz nigdy nie zaglądnie, tam jest zwykle brzydko. Dziwny tunel. Tak jakby zupełnie nieprzewidziany, że tutaj coś się będzie działo. Może to jedna z tych plansz, które powstały, ale nie zostały użyte. Też tak czasami bywa. Kasyno, basen. Strasznie świetnie wyszły te wszystkie bronie, stroje. Tu też coś miało być. Strasznie pusto. Lubię strasznie deszczowe lokacje, jak się wszystko pięknie odbija. Dlatego lubię też deszczową pogodę. Wielu ludzi nie lubi, a ja sobie lubię właśnie wyjść. Lubię takie widoczki, jak jest jakieś molo, w tych deskach się wszystko pięknie odbija, nie? Bo są mokre. A jak jeszcze miasto, neony, oświetlone miasto i to wszystko się... Cała ta iluminacja, to nie ma nic piękniejszego dla mnie. Każdy ma pewnie jakieś swoje ulubione krajobrazy i to może dużo o nas mówi. Ktoś tam lubi słoneczną pogodę, wakacyjną taką typowo, nie? Cieplutko, suchutko, półnago, a ja lubię takie nocne właśnie krajobrazy. Może stąd nocne radio, nie? Pamiętam, że Claude'owi się od razu ta nazwa spodobała, jak przyszła do głowy, chociaż na początku radio miało się nazywać Hiperprzestrzeń w sumie. Wtedy miałem większą fazę na różne niezwykłości też i zjawiska niewyjaśnione, spiski. Potem trochę to przeszło, ale wtedy to miało być takie radio, w którym będzie więcej takich tematów. Takie temata, że tak powiem, będą poruszane właśnie. Jakiś Michio Kaku. Ten Michio Kaku chyba napisał książkę Hiperprzestrzeń, nie? Nie zrozumiesz Michio Kaku bez dobrego baku-baku. No i początkowo miała być Hiperprzestrzeń właśnie, ale potem zmieniliśmy, że jednak nocne radio. Ale nazwy Hiperprzestrzeń użył sobie z kolei kapitan Tomek do swojej audycji. Jak się dowiedział, że miało być początkowo Hiperprzestrzeń, to sobie pomyślał, a ja sobie zrobię taką audycję. No i stało się to jego taką najbardziej znaną, chyba flagową audycją.
Popatrzcie, pokażę wam, jakim jestem czarodziejem. Lubię nocną pogodę, to powiedzmy... A nie, a zróbmy toksyczny deszcz. I już się pogoda trochę zmienia. Oświetlenie. No, ciekawe, czy ten toksyczny deszcz mnie, może mnie poparzy. Cholera jasna. O, ale się zrobiło toksycznie, popatrzcie. Jeszcze mutanta brakuje jakiegoś tutaj. No i fajnie, bardzo dobrze. Nie, dobra, za toksycznie. Zróbmy lepiej... Jakiś taki pochmurny dzionek zwykły. O. Pochmurny, niepochmurny, chmurki po prostu. A chmury takie sobie akurat. Oświetlenie, pora dnia, efekty atmosferyczne, mgła, to wszystko bardzo mocno zmienia. To wszystko bardzo mocno zmienia klimat. I wygląd w ogóle, plansz, miasta. Do miasta często jest używana mgła. Zauważcie, że tutaj brakuje tej mgły, bo to nie jest pogoda dopasowana w ogóle do takiego miasta w grze. Dlatego w tle robi się trochę mniej ciekawie, bo są już mniej szczegółowe budynki, są modele zamienione na mniej szczegółowe i to wszystko widać. No ale to i tak nie są te czasy, kiedy... Musiano, tworząc grę Silent Hill na PlayStation, zrobić taką mega gęstą mgłę, bo po prostu nie dało się wyrenderować tylu obiektów gdzieś tam w tle, jakichś budynków, tak dalej. To wszystko musiało być, musiał być po prostu bardzo krótki zasięg widzenia, że tak powiem, żeby to pykło, żeby konsola była w stanie to obsłużyć. Ale czasami takie zabiegi przyczyniają się do tego, że tworzy się coś niepowtarzalnego, bo... Dzięki temu ta gra była tak klimatyczna, że była to taka mega gęsta jak mleko mgła i się widziało tylko 10 metrów. Ktoś dzwoni? No widzicie też, takie dzisiejsze gry. Dzwoni do mnie Regina Jones. Przepraszam was, ale muszę odebrać, to jest ważna sprawa w tym momencie. Dzwoni do mnie Regina Jones. I nie słyszę, co mówi, ale pewnie mam kogoś zabić. Cyberpsychola pewnie. Gdzieś tu jest jakiś cyberpsychol. Chyba widziałem gdzieś cyberpsychola. Ola. No nie widzę, ale mam wyłączone różne mapy i tak dalej, bo wyłączyłem, żeby nagrania były bez jakichś tam mapek. Gdzie on się może kryć? Chyba tam chyba jest. Nie, to roboty jakieś. Chyba tam wejdę i pozabijam wszystkich. Albo nie, bez sensu tak zabijać, to nieładnie jest. To niedobra jest. O, lalala. No właśnie, dlatego... No, ale robi to i tak wrażenie. No, ale dlatego trzeba właśnie zawsze dopasowywać do określonych lokacji... Efekty atmosferyczne, porę dnia, czasami też. Zróbmy na przykład mgłę. No. O. Taka 10 razy większa mgła była w Silent Hillu 2. O. No, a mgła właśnie pozwala na duże uproszczenia w dalszym zakresie widzenia. Niektóre rzeczy można wykasować z pamięci. No, jak to się wszystko zmieściło? Mało w której grze się udało stworzyć tak realistyczny świat, w którym tętniący życiem, nie? Oferujący takie bogactwo otoczenia, tylu przechodniów i tak dalej. No, prawdopodobnie gra się trochę dostosowuje i wykrywa, że jest ramu więcej i naładuje większą ilością. Wyobraźcie sobie, tak jak jesteśmy przy tematach growych, że Kingdom Come Deliverance ma wyjść na Switcha. Eder Geek się ostatnio z tego śmiały i po prostu już teraz wiadomo, że to będzie jakaś parodia Rambo.
troszeczkę. A w Far Cry 6 jest parodia Rambo. Znaczy, jest tam taki wielki fan Rambo, dla którego misję wykonujemy. On nam tam zleca napaść na jakiś tam obóz należący do tego złego dyktatora. No i musimy tam odzyskać dla niego łuk Rambo. Tam są też, sam ma plakaty z Rambo, jakieś artefakty z Rambo. Doskonale się orientuje, czym się różniła pierwsza krew od drugiej części, co ma jakie tutaj zalety, przewagę. Taki znawca od Rambo. I jak kończymy tą misję, tam zabijamy wszystkich, to są jeszcze odpowiednie efekty dźwiękowe, słychać ten wrzask Rambo. A no i nasz bohater mówi temu świrusowi: mission is over. A on: nothing is over, nothing. Nawet śmieszny bywa miejscami ten Far Cry. Ale już po prostu przesyt, no ile można w to samo grać, no już dajcie spokój. Zdobywaj obozy, wspinaj się na wieże i zbieraj coraz lepsze spluwy, no i dyktator zły zawsze jest, nie? Tak właściwie to jest zawsze ten sam scenariusz, tylko w różnych realiach. No, raz mamy przywódcę bandytów, piratów, Wasa, raz mamy Pagana, tego przywódcę kraju, który przypomina troszeczkę jakieś Indie, coś takiego. Raz mamy przywódcę sekty, ale zawsze chodzi o to samo. Jest wyspa. No, chyba tylko w piątce nie zrobiono wyspy. Tam był jakiś stan Ameryki, taki fikcyjny, nie? Gdzie był. Gdzie była krzyżówka, taki jakby miks troszeczkę tego, czym jest sekta Mormonów, z jakimiś innymi sekciarzami. No sam ten Joseph Smith, jak się nazywał ten przywódca? Też jakiś tam Smith, Joseph Smith, no to wszystko takie wzorowane zawsze. W ogóle twórcy gier strasznie dużo czerpią, się strasznie dużo inspirują. Nie jest to takie częste, że wymyślają coś od zera sami, tylko zawsze biorą to, co już jest i robią różne miksy z tego. Dużo się bardzo inspirują jakby filmami różnymi, książkami, wydarzeniami z życia prawdziwego. Ale szaruwa. Ej. Tu pytanie o Marka Zgodę. Marek Zgoda chyba tam bywa gdzieś, nie? Jakiś czas temu słyszałem go u Czosnka, bywał często. Krawiec tyra ustami. Ciekawe. Nie gadaj, tylko rób loda. Loda mam robić? Komu? I ważniejsze pytanie, za ile? Nie będę robił loda, żartuję. A dlaczego my nie śpita? No bo my się już obudzita. Znaczy, ja się obudziłem, już mi się nie chce spać, już chyba nie zasnę. A czasami to mamy takie sny, że aż boimy się znowu zasnąć po prostu i walczymy o to, żeby nie zasnąć, bo czujemy, że może się przyśnić dalszy ciąg, nie? Tego snu. Zmieniono w tym cyberpunku także już, jak przyjeżdża Max Tag, czyli Psycho Squad, czyli taka specjalna jednostka antyterrorystów, która rozwala tych różnych cyberpsycholi, którzy mordują ludzi na ulicy. Tak, elita elit, najlepsi w ogóle komandosi z najlepszym sprzętem i tak dalej, to tutaj już nie można ich pokonać na końcu.
jak już nas obsiądą, to mają tyle tych punktów życia, tak są silni, że nawet na trybie nieśmiertelności włączonym trzeba w nich napierdzielać 10 minut, w ogóle strzelać do nich z bazuki, a i tak na końcu wyłączą ci system po prostu. No też ciekawe, może kiedyś my ludzie będziemy tak funkcjonować, że jak podpadniemy systemowi, to system wyłączy nam system, po prostu tak jak tu się dzieje. Walczysz, nagle dostajesz komunikat, że za chwilę nastąpi zapaść systemu. Po prostu używają jakiegoś sprzętu, że nam formatują głowę, no i padamy na ziemię jak niepyszni. Tak to działa, proszę Państwa. A, przejadę się luksusowym samochodzikiem. Kto bogatemu zabroni? Popatrzcie, co ja mam. Patrzcie, co ja mam, kurwa, nigdy nie będziecie czegoś takiego mieli. Kurwa, ludzie. Ludzie, się pracuje, to się ma. Patrzcie, jakie fele. Jedna. Wiecie, ile taka fela kosztuje? Tyle, co wy przez całe życie nie zarobicie. No kurwa, no gardzę wami po prostu. No, biedaki. A wy co macie, co? Nic nie macie, a ja mam wszystko. Kurde, jakoś dziwnie się tym jeździ. Ja jestem bogaty, mogę jechać pod prąd. Kto mi zabroni? Kurwa. No i powiedzcie mi, że nie są pięknie zaprojektowane te na przykład samochodziki, różne sprzęty. Ciekawe, jak nad Wiedźminem nowym, czwórką, ma pracować 400 ludzi. Ja się tak sobie wczoraj dumałem, że to pewnie jest tak, że na przykład dostajesz zadanie zaprojektować dwa samochody i tyrasz i robisz te dwa samochody przez 2 miesiące na przykład. Bo to nie jest tak prosto, słuchajcie, zaprojektować taki samochód. Pierwszy trzeba stworzyć koncept arta, jakoś go wymyślić. To nie tak, że od razu się w 3D robi. Trzeba go zaprojektować i od zewnątrz, i od wewnątrz, jak widać. No, ma ciekawe wnętrze też tutaj, nie? Tapicerka, wszystko, sterowanie, kierownica. No więc trzeba to jest żmudna praca. Potem jak zrobisz model, weź to oteksturuj pięknie, to zabiera trochę czasu. Oteksturować w jeden dzień to se można majtki, no. A tutaj ten cały chrom, pęknięcia różne, kurcze, zadrapania, odblaski, nieodblaski, proszę Państwa, no, kupa roboty. Więc taki grafik, to on ma taką smutną pracę, bo ten samochód napierdala, powiedzmy, 2 miesiące taki, nie? I dostaje za to w sumie niezłe pieniądze, taki samochodzik. A tak naprawdę można też kupować modele, ale do takiej gry to nie kupisz za bardzo, bo co z tego, że kupisz samochodzik, który jest tylko z zewnątrz zaprojektowany, albo który jest niespójny zresztą. Tutaj nawet potrafili klapki, takie, wiecie, do noszenia na stopę, klapki zrobić bardzo fajnie i pomysłowo, zaprojektować. Więc chcąc być dzisiaj grafikiem growym, to często trzeba mieć zmysł taki modowy zmysł trzeba mieć i czuć te rzeczy. No, to nie jest takie proste zrobić, wymyślić fajne kurtki, różne spodnie. Chyba są różni graficy, różne specjalizacje. Jeden jest dobry w technicznych rzeczach, samochody różne, działka laserowe, a drugi na przykład właśnie stroje. Trzeci się specjalizuje w organicznych formach i robi różne rośliny albo różne zwierzaki. Ciężko być dobrym we wszystkim. Ja na przykład nie potrafiłbym być od wszystkiego chyba. Może jestem dość wszechstronny w tych sprawach, no to... No, nie, tu miałbym problemy, żeby takie ładne niektóre rzeczy, jak tutaj zrobić. Ciekawe, ilu wśród tych projektantów jest Polaków, a ilu, nie wiem, obcokrajowców też, to mnie ciekawi. Ale to jest niewdzięczna praca, strasznie się żyłuje w tej branży. Jak ktoś myśli, żeby przy grach pracować, to niech się dwa razy zastanowi, bo potem będziesz pracował w weekendy, będą stali nad tobą i sapali, a czy już, a kiedy, a zdążymy.
i będzie przekichane. A satysfakcja wcale nie taka duża, no bo kto zna jakiegoś tam Mirka Kowalskiego, który zaprojektował w tej grze sklepy, budkę telefoniczną i dwa samochody. No to kto go zna? No, do portfolio dobra rzecz. O, co to? Czemu mnie policja ściga? Co wy chcecie ode mnie? A to ciekawe, pojazd uszkodzony, system Crystal Code wyłączony. Co to za system Crystal Code? Co oni chcą ode mnie? Kurde, mnie ścigają. Przecież ja nikogo nawet nie przejechałem. Chyba, nie wiem, na czerwonym świetle przejechałem, czy co? Wypierdalać, świnie. Wy nie wiecie, kto ja jestem. O, ślepa uliczka. A, i teraz się już nie odczepią ode mnie. Będą mnie ścigać. Ale wspaniałe są te miasta growe Liberty City z GTA, gdzie wszystko wolno. I tutaj też w Cyberpunku trochę wszystko wolno, bo jak kogoś stukniemy samochodem, to jedziemy dalej. Nie tam, że się zatrzymujemy czy coś, ale... Ach, kurde. I też jak zabijemy człowieka, to przez chwilę nas ścigają, ale potem im się odechciewa i nasze winy zostają zapomniane. Czyli jest takie prawo, że jak cię od razu nie złapią, jak zwiejesz, to ci się przedawnia szybko. W tym świecie się zbrodnia przedawnia w 15 minut. To widzicie, a nie w kilka, a nie w 20 lat. Korek, a ja tu muszę uciekać. Widzicie, jak to jest. Ścigają mnie. Policja goni mnie, dziewczyna goni mnie. Policja goni mnie, dziewczyny gonią mnie. Taka piosenka jakaś była, T-Law. Jadę. No, w tym nowym GTA ma policja być właśnie wspomagana przez AI, będzie o wiele sprytniejsza, ale ciekawe, czy będzie miała taki szósty zmysł, jak policja tutaj na przykład ma, bo tutaj możemy zmienić ciuchy, gdzieś, nie wiem, zmienić samochód, ciuchy, a oni nadal będą wiedzieli, że to my. Będą nas ścigać, także to nic nie da. To ja bym sobie życzył, żeby ta nowa policja growa była taka właśnie bardziej realistyczna, że podejdą do mnie i się zapytają: przepraszam, czy widział pan takiego typa w ciemnych okularach i w beżowej kurtce? A my odpowiemy: nie widziałem. Dopiero tu przyszłem, nie orientuję się, przepraszam, ale spieszy mi się. I oni się dadzą zrobić w bambuko. No, tego bym oczekiwał. W ramach większego realizmu i większej imersji. Co, są różne triki w tej grze. Na przykład nasz główny bohater, jak jesteśmy w trybie FPS, czyli z tym widokiem z oczu, to nasz bohater nie ma głowy. Dlaczego tak się robi w grach? Ano dlatego, że jakby to wytłumaczyć, kamera by po prostu nam, żeby był realistyczny obraz, kamera musiałaby być w naszej głowie, w środku, a to by problemy pewne powodowało, bo widzielibyśmy zarysy naszych gałek ocznych, nosa i po prostu źle by to wyglądało. Podobno nasz mózg robi taką sztuczkę troszeczkę, żebyśmy my mieli różne niekorzystne efekty związane z naszym wzrokiem, jakby zniwelowane. Ale w grze tego się nie da zrobić za bardzo, dlatego w trybie FPS się często usuwa bohaterom głowę, żeby kamera miała swobodę widzenia, żeby nic nie nachodziło na obraz. Takie różne dziwne rzeczy. W ogóle tak naprawdę jak spojrzymy sobie często na różne tutaj cutscenki, te przerywniki filmowe, czy różne inne sceny, jak siadamy na krześle, z perspektywy trzeciej osoby, to widać po prostu, że postać wnika w fotel,
coś jest krzywo, tylko my tego wszystkiego nie widzimy, bo jest to poza naszym zasięgiem wzroku, jak mamy ten widok z oczu. Ale czego, jak to mawiają, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Tak to jest, proszę Państwa. O. A pokażę Wam fajną sztuczkę. Już mnie chyba nie ściga policja. Przeniosę się gdzieś. Gdzie są ludzie? Gdzie by tu się przenieść? No, do jakiegoś baru może. No, nawet całkiem spoko. A czemu ja za ladą stoję? No proszę. I wyjść stąd nie mogę, co ciekawe. Bo tu nie mogę skakać. O. Bezpieczne miejsce, też broni nie mogę wyciągnąć. A, to jest to miejsce.

do jakiegoś klubu dla gejów tu ostatnio trafiłem i odźwierny mnie pierw instruował, że wolno patrzeć, nie wolno dotykać. I tak mnie bardzo uprzedzał, że mam być grzeczny. To ja sobie myślę, no to jakieś muszą być tam laseczki, coś, muszę się pilnować tutaj, żeby patrzeć, ale nie dotykać. Wchodzę, a to klub dla gejów i tam jacyś tańczą geje. No, to jest trochę problem, że właśnie tutaj to są puste te lokacje, bo nie zostały uruchomione w ogóle żadne skrypty spawnujące postacie. Spawnowanie to jest właśnie umieszczanie na scenie, generowanie jakichś postaci. Tutaj to była chyba misja z tym, jak mu tam było, Jackie. Też nikogo nie ma, do dupy. A chciałem wam pokazać, jak się fajnie czas zamraża. Po prostu wszystko staje w miejscu. Ale czuję, że mogę nie znaleźć takiej lokacji, gdzie będą z bazy jakieś postacie. Tak naprawdę te nasze komputery to dosyć mocne, są ograniczone nadal. Gdybyśmy chcieli stworzyć jakieś naprawdę realistyczne drzewo, to ono by zabrało, kurczę, całą moc obliczeniową komputera, to jedno drzewo. Więc to są takie triki różne, te drzewa to są, które tutaj są, to są tak naprawdę takie płaszczyzny z teksturami. No, przyglądniemy się bliżej, to zobaczymy już chociaż już nie są takie złe, może przesadzam trochę, to już nie są te drzewa, co kiedyś. Na przykład w takim Daggerfallu to drzewa były zawsze przodem do gracza. Sprite'y, nie? A odświeżono Daggerfalla na Unity. I całkiem ciekawa rzecz do zobaczenia sobie. Kurde, nic tu nie ma. Znowu. Właściwie to dosyć taki koszmarny jest ten cały świat cyberpunkowy. Nie wiem, czy chciałbym w takim żyć. Co tu tak pusto, wszyscy śpią? No, tak, i dopiero wychodzę na ulicę i zaraz się zaczną jakieś postacie tu dopiero przechadzać, pojawiać. Ale może taka pora. O, dobra. O, proszę. Zamroziłem cały czas w grze, nie? Ciekawe wrażenie. Wszystko stanęło w miejscu. Chciałbym mieć taką moc, że

Aha. Już kumam. Tu jest jakaś wolumetryczna mgła, która się nie przesuwa po prostu odpowiednio, w odpowiedni sposób chyba. Właśnie z racji tego zatrzymania czasu, stąd tak się zrobiło mlecznie biało, dziwnie, bo tutaj są różne systemy. Naprawdę całkiem zaawansowany ten silnik też jest od strony graficznej. No nawet dzisiaj nie wszystkie gry mają ten tryb ray tracing, nie? A jeszcze path tracing, różne inne bajery. A to jest wszystko silnik Redsów i myślę, że dobrze to zrobili, kurczę. Taki dosyć zaawansowany. Polak potrafi, się okazuje. No, a nowy Wiedźmin będzie na silniku Unreal 5 bodajże. Podpisali umowę z Epiciem. Ja myślę, że to dobry ruch. Dzisiaj rozbudowa własnego silnika, rozbudowywanie silnika gry to jest kupa czasu, kupa pieniędzy i zawsze jesteś gdzieś do tyłu, bo nie sposób tak rozbudować wszystkiego, żeby to było tak zaawansowane jak jakiś topowy silnik, który wybierają tam najlepsi, nie? Twórcy, który jest rozbudowywany przez społeczność, w który są ciągle są inwestowane kolejne miliony w to, żeby to było coraz lepsze, lepsze. I masz wiele rzeczy gotowych po prostu. Chcesz mieć jakiś system do rozmawiania, po prostu sobie go ściągasz i masz. No. Chcesz mieć system do kierowania ruchem ulicznym, żeby te samochody jeździły po mieście. Nie musisz tego programować przez 2 miesiące i zatrudniać do tego 10 ludzi, tylko sobie instalujesz i masz. Możesz przecież sobie go zawsze przerobić, dostosować do swoich potrzeb. Ten kod jest najczęściej otwarty, prawda? Że możesz sobie dowolnie go przerobić, wzbogacić o coś. Tym sposobem do Adventure Creatora, do tej najlepszej wtyczki do przygodówek do Unity, ludzie sami sobie dodają różne rzeczy. Nawet Martin Lechowicz tak robił. Sobie tam dodawał różne kontrolery dla postaci, ruchu i tak dalej. Rozbudowywał to sobie. Dobra, wyłączam. Sorry, że was tak zanudzam, ale to trochę moja pasja, takie rzeczy, to więc. No tak, jak zamkniesz oko, to widzisz zarys nosa. Znaczy, to był jakiś taki zabieg polegający na tym, że my widzimy jakby. No w ogóle ten obraz jest jakoś odwracany w głowie. Przetwarzany, dodawane jest takie uczucie, jakbyśmy faktycznie z wewnątrz głowy patrzyli bardziej. Coś takiego tam było, takie dziwne zabiegi, nie? Jakieś ewolucyjne. Tak to jest zrobione. No i a to właśnie to, że bohater takiego cyberpunka w tym trybie FPS nie może mieć tej głowy, żeby to jakoś to działało lepiej, ten widok. To wiąże się z tym na przykład to, że nasza postać się nie odbija za bardzo. Znaczy, są w grze lustra, ale one są robione różnymi tam trikami specjalnymi. Dopiero jak przyłączamy tryb foto, żeby sfotografować naszą postać, czy no jest taka sytuacja, że widzimy ją po prostu, tą naszą postać z zewnątrz, to dodawana jest ta głowa, nie? Głowa i popiersie takie jakby. No, ale to, że w trybie FPS ta postać nie może mieć najczęściej w grach głowy, to sprawia, że postać się też nie może odbijać, bo to by dziwnie wyglądało, nie? Że odbijamy się w jakiejś powierzchni odbijającej, lustrzanej i tacy bez głowy stoimy. Więc wszyscy się odbijają, a my nie. I często jest też tak, że postać nie rzuca cienia też, ale tylko nasza. Jakby jakiś wampir, cholera jasna, nie? Nie rzuca cienia, nie odbija się w lustrze. Popatrzcie, może to jakieś nawiązanie do legendy o wampirach, które mają właśnie taką specyfikę swoją. Znaczy, wampiry rzucają chyba cień, w lustrze się tylko nie odbijają, nie?

że na siatkówce oka jest odwrócony. Też jest jakoś tak, że prawa półkula odpowiada za lewe oko, a lewa za prawe, jakoś tak.

aż mi głupio kończyć, bo tutaj parę fajnych donajcików dzisiaj wpadło, a w sumie planowałem tak wejść, opowiedzieć sen i sobie pójść. Co wy mi robicie? Specjalnie tak robicie, wpłacacie. Żeby mi to było przedostatni raz. Żeby mi to było jeden z ostatnich razów.

Tak to właśnie jest na tym świecie. W sumie popatrzcie na ten obraz, jaka to jest jakość, nie? Ulicy. No, ja to trochę podkolorowałem, znaczy trochę pofiltrowałem kolory. Swoją drogą ten Da Vinci Resolve, no, jest fajny, jest bardzo taki intuicyjny. To jest program, przypominam, do montowania filmów i polecam go nadal. No, ale jednak ta wersja darmowa ma parę rzeczy przyblokowanych, to znaczy chciałem dorobić jakąś flarkę na przykład, flarę, no to już to kup pełną wersję. Ale ciekawe swoją drogą, ile kosztuje pełna wersja DaVinci Resolve Studio. DaVinci Resolve Studio Price. Kurwa drogo, 1500. Tu widzę. Ale tu widzę 2,5. A nie, to jakaś klawiatura. No 1500 chyba. Blackmagic Design. No, ale to też jest dobre, że płacimy raz, co nie? No, ale tutaj słuchajcie, do 32K resolution. I do 120 klatek na sekundę. Kto renderuje filmy w 32K? Przecież to nawet jest za dużo jak na kino. A renderowałem kiedyś, to już dawno temu, film, reklamę, która miała w kinie być puszczona. I to było chyba w 4K bodajże. I to miało być potem zgrywane na taśmę filmową jeszcze. Nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy tak było. I to była, pamiętam, reklama szkoły szkoły tej Łazarski chyba, czy Lazarski, czy Łazarski, taka jakaś szkoła. I oczywiście zrobiłem reklamę, ja bym coś wymyślił kreatywnego, a dostaliśmy gotowy scenariusz, że jedzie se chłopak na deskorolce, musi wyglądać, wiecie panowie, tak hip-hopowo, odlotowo, i podchodzi do niego taki chłopak bez deskorolki i bez czapeczki, a ten fajny hip-hopowy z deskorolką pod pachą mówi mu: ej, ziom, jest taka fajna szkoła, yo, yo, Łazarski. No. Kurwa, po prostu wow. O, Zenon się pojawił. Cześć, Zenon. Czy było coś o Nawalnym? Cały dzień w śmieciarce przede mną. No, widzisz, Zenon, life is brutal. And full of zasadzkas and kopas w dupas i śmiecias wyrzucasz. No. No, niestety. Ale widzicie, no, Zenon ma przynajmniej tą śmieciarkę taką hipersoniczną i internetową, odlotową, tam ma wszystko, internet, ma takie miejsce do spania, jak w tirach jest, telewizor duży, konsole, wszystko tam ma w tej śmieciarce. A o Nawalnym, no nie wiem, czy mi się chce coś o nim nagrywać. No, jak usłyszałem, że on tak nie był za Polską w ogóle i tam taki antypolski jakiś i że jeszcze inne rzeczy ma za uszami, to nie wiem, czy mi się chce o tym gadać. Umarł to umarł, no. To nie jest nasz bohater, nie? Tylko ewentualnie rosyjski bohater, no. Opozycjonista. Tak. Ja myślę, że to Jan z Toronto. Jest taka teoria, że to przyszli posłuchać fani Jana z Toronto, jak przestrzega przed plemieniem żmijowym właśnie. Może tak było. Rekord to chyba nie był, bo raz to było chyba z 300 osób, czy jakoś tak. A tym razem było 190. Ale też bardzo, bardzo dużo. No, a mnie to jakoś znudziło, bo była bardzo długa rozmowa o pieniądzach.
o pieniędzorach. To Zenon niby ma być? Czy ja wiem?

dziwne, no wiem, że ja się śniłem, tak a propos, no dzisiaj o snach sporo było, to wspomniałem, że się już paru osobom tu śniłem z nocnego radia, podobno, a to jakieś z kolei wyobrażenie Zenona, panu Bogu, tak się Zenon imaginuje. Chyba się bez dźwięku otworzyło. Nie, jest, dobra. To ktoś tak sobie, widzicie, z kolei Zenona chyba wyobraża, nie? Aha, no bo to śmieciarz, czy ja nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna, tak, nie mam pewności, ale wesoły śmieciarz. A, to już teraz rozumiem, o co chodzi. Taki progresywny śmieciarz, taki światowy śmieciarz, taki gender śmieciarz. No fajne, no ładne rzeczy, proszę państwa.

pogodziły się z Zachodem, pogodziłyby się, tak, z Zachodem, jakby co, jakby Nawalny doszedł do władzy? Bo tak nie rozumiem. Rosja by się spasła i byłoby jeszcze gorzej. No, ciekawy punkt widzenia. Taka Rosja, która się pogodziła z Zachodem i się właśnie zrobiła jeszcze silniejsza i potężna i wtedy postanowiła zaatakować tego i tamtego. Iście kalifornijskie poczucie humoru. Ja chyba coś pójdę do jedzenia sobie kupię. Wiecie, się nachapałem dzisiaj, nakradłem. Nażebrałem. Strasznie mi z rańca szczególnie wchodzą te lunchboxy. Te biedronkowe w szczególności, bo tam są różne rodzaje. Preferuję ten, gdzie są oliwki. I to może być oliwka, kurczak, tam w przegródkach są, nie? W plastikowym takim okrągłym. Kawałeczki kurczaka, oliwki i ser feta albo mozzarella na przykład. No i oczywiście sałata. I do tego jakiś tam sos albo oliwa z oliwek. I strasznie mi to wchodzi. Lubię coś takiego z rana sobie przekąsić. Co prawda uczucia sytości zero, to jakbym trawy się najadł, ale jakie to smaczne i zdrowe. Nie wiem, czy lubicie takie rzeczy. Ja bardzo. W zasadzie takie syte śniadanie to bardziej jakieś właśnie kiełbaski, parówki, jajka, nie? A to taka przekąska, no w sumie. Taka przekąska, po której nadal jesteśmy głodni, ale można sobie to wzbogacić, nie wiem, jakąś bułeczką czy czymś jeszcze, czy jakąś właśnie kiełbaską przekryć.

Także myślę, że dobry ruch z tym Wiedźminem, żeby był na Unrealu 5. Będzie zrobiony po prostu szybciej. Może więcej bajerów tam dodadzą różnych, bo będzie po prostu więcej czasu też na przygotowanie samej gry, a nie na modernizację silnika, efekty graficzne. Wszystko to z dupy. No ale będą się musieli jakoś tam podziałkować pewnie z Epiciem. Nie wiem, jaką umowę tam podpisali, ale jak się jest takim dużym graczem, to pewnie można różnie te umowy negocjować sobie już. Pamiętam właśnie tak a propos ruchu samochodowego w grze, jak to było jeszcze w grach za czasów Vice City zrobione. Na przykład staliśmy sobie na ulicy i podjeżdża do nas od przodu samochód jakiś. My się odwracamy o 180 stopni, że tracimy z widoku ten samochód i odwracamy się z powrotem do tego samochodu, który przed chwilą do nas podjechał i jego już tam nie ma. Albo się zmienił na inny jakiś ewentualnie. No, to były takie triki, żeby właśnie oszczędzać pamięć, moc przerobową. No, tak było to robione. Dzisiaj już nie ma czegoś takiego w tych nowszych GTA. Już w czwórce tego nie było, nie? Odwracaliśmy się i on nadal tam stał. A wcześniej były takie triki robione, które psuły trochę imersję, jak się tak to zobaczyło. Zenon poleca kanał Zero o Caroline Derpiński. No, o bonzach z lat 90. Tak, bo ponoć jej mąż jej wszystko załatwił jej karierę, tak jakby kupił jej karierę, tak? Dobrze mówię? Tak czy nie? Dobrodziej potwierdza, że dobrze wyszło. Ja nie wiem, mnie jakoś tak nie bawi już trochę to, że on tak się przyczepił do tej laski i tak ją magluje cały czas. To takie jakieś. No, niby ma rację, niby powinniśmy piętnować fejkowe kariery na przykład, ale to tak po prostu nudne, że tak się uwziął i tak rozpracowuje czyjąś karierę wiecznie i wytyka i pokazuje jakieś tam zakłamanie. Niby okej, ale po prostu no, to jakoś mnie to nie bawi szczególnie. Nie wszyscy lubią tego Stanowskiego, niektórzy go krytykują, jego i tam jego kolegów, że to na przykład są jakieś podstarzałe samce, którym brakuje męskości, albo że wcale nie jest taki super ten Stanowski i tak dalej. Trochę może zazdroszczą. Mąż sponsor, ale to są dwie osobne typiary. Aha, to nie jest ta sama, co była, tylko nową se znalazł, tak? Jakąś fejkową gwiazdę. Może i dobrze, no to jest potrzebne, bo pokaże ludziom zakłamanie może tego świata show biznesu całego. W sumie co mnie interesuje, jakaś fejkowa kariera, jakiegoś lachociąga, który mąż kupił popularność. No. A jak się nazywała tamta, co w Bollywood grała niby, a się okazało, że jakąś tam trzecioplanową rolę, że się przeciąga na plaży, a się tam chwaliła, że gra w Bollywood. A to też, czy to jest jakieś wielkie kłamstwo? W sumie, no grała. Ale to jest to, co mówiłem dzisiaj w odcinku o tym, że ciągle dzisiaj ktoś ściemnia, że ściema stała się takim standardem. Każdy wyolbrzymia, ściemnia, koloryzuje, gada, co tam mu przyjdzie do głowy, jak nie wie, to wymyśli coś. I świat się taki zrobił, że jest duża tolerancja dla ściemy.
Janoszek, o, dziękuję. Faktycznie, to dwie różne, to Janoszek była. Myślałem, że cały czas się jest uczepiony tej samej, a to faktycznie inna. A jakby Stanowski chodził za kimś po necie i teczkował każdy jego komentarz przez 2 lata? No. Wiem, o co chodzi. To by nie było ładnie.

tu komentarz dostałem od Michała. Trochę dziwne, że słuchasz biblisty, jak nie wierzysz. Ja na przykład nie wierzę w UFO i nie słucham ufologów, bo mnie to nie obchodzi. Dla mnie ci, co walczą z Bogiem, jeśli w Niego nie wierzą, to u nich szwankuje logika. Po co tym się zajmujesz, jak tego nie ma? Bo to ciekawe, bo ciągle szukam nowych dowodów na to, że chcę się utwierdzić w tym, że słusznie myślę, że nie ma, bo to są ważne rzeczy, które dotyczą znacznej części ludzkości, bo żyję w kraju, gdzie ludzie tym żyją i lubię, chciałbym coś też się orientować trochę. Nie wiem, różne powody, nie? Bo może chcę jakąś audycję przygotować, gdzie opowiem coś o Jezusie. Na przykład o tym, jak to mogło być naprawdę. Nie wiem, różne powody.

No, poza tym na przykład temat Eseńczyków jest ciekawy dosyć. Ciekawe jest też zjawisko, jak coś, co było sektą, przestaje być sektą, tylko zaczyna być ogólnie obowiązującą wiarą, nie? Przestaje być sektą. W sumie chrześcijaństwo było sektą na początku, która wyrosła z judaizmu, przekręciła go trochę, pozmieniała i właściwie nosiło to wszelkie znamiona sekty. To tak jakby dzisiaj się pojawił, to się w zasadzie niewiele różni od jakiegoś, nie wiem, jakby się teraz pojawił jakiś Zbigniew Indygo z kosmosu, który twierdziłby, że jest reinkarnacją Jezusa. No są takie przypadki. To mniej więcej to samo, no. Była wiara, że jest Bóg, a tu nagle się pojawia koleś i twierdzi, to ja jestem jego synem i słuchajcie mnie, nie? I się organizują i trochę tak to wygląda. Poza tym, no, różny możemy mieć stosunek do tych spraw. Dla jednego to jest po prostu ciekawe zjawisko, którym ktoś się interesuje. No co, czy każdy, kto bada, czy każdy badacz, który się zajmował zwojami z nadmorza martwego, tam ciekawa jest cała ta historia tych zwojów, nie? Jak próbowano je sprzedać. Jak rzekomo Watykan miał to wszystko blokować, co okazało się nieprawdą, bo to nie tyle Watykan, co pewna grupa ludzi, w której byli i protestanci, i reprezentanci Kościoła katolickiego, troszkę próbowali to wszystko przystopować, ale im nie wyszło za bardzo. Jak nikt nie chciał początkowo w ogóle się tym zainteresować i kupić tych zwojów, jak ogłoszenia się ukazywały, że sprzedam je za jakieś tam pieniądze, jakiekolwiek. Potem jak chciano grube miliony za te zwoje już, a był czas, że część z tych zwojów to pocięto na kawałki i sprzedawano na targowisku jako rzemyki do sandałów, nie? Bo wszyscy to w dupie mieli, więc ciekawa jest ta historia, może wam kiedyś opowiem. No i samo to, co mówią te zwoje. Wyobraźcie sobie, że tam są na przykład takie przypowieści, które przedstawiają księgę Genesis o stworzeniu świata, ale z perspektywy jakby Boga. On mówi, ja stworzyłem, ja zrobiłem, a nie, że Bóg stworzył takie różne dziwnostki, nie? Są jakieś dziwne opowieści o młodym, o młodym, a nie, to w innych jakichś zwojach niekanonicznych coś było, w jakichś innych apokryfach, o młodym Jezusie też, no różne rzeczy. O, dobrze zgadujesz, dobrodzieju, to chyba pana Majewskiego właśnie. On jest bardzo popularny w ogóle. Zgadza się, jego sobie słuchałem. No i badam ten temat, zbieram różne informacje, chcę to jakoś skompilować i coś tu nawinę kiedyś. No, na to wygląda, że chrześcijaństwo to odłam Eseńczyków. No, oni, ci Eseńczycy też. Wśród tych zwojów jest jedna, miała być jedna tablica miedziana, czyli taka specjalna, która była wyjątkowo ważna, i tam były zawarte miejsca ukrycia skarbu. I tym skarbem się okazały chyba same te zwoje, po prostu tych grot, w których znaleziono ostatecznie resztę zwojów. Na początku to jakiś tam po prostu pasterz chciał. Zginęła mu koza, gdzieś weszła do jaskini, on chciał ją tam wypłoszyć kamieniem, coś brzęknęło i znalazł jakieś dzbany z tymi zwojami. No ale potem znaleziono kolejne i kolejne groty, trochę czasu później. I wygląda na to, że to był ten skarb. No wszak wiedza więcej warta niż złoto często, nie? Bóg siedział i pisał. Tak, no ciekawe są te różne opowieści, bo często tak
ciężko sobie wyobrazić, kto spisywał to, nie? Kto spisywał przygody Jezusa, jak był 40 dni kuszony na pustyni? Ktoś z nim był, czy co? Czy Jezus potem przyszedł i to wszystko poopowiadał? Czy co? No, ale też być może był inny jakiś skarb. Coś było jeszcze o takim skarbie bardziej materialnym, który mieliby już dawno temu znaleźć templariusze podobno. Coś takiego. Mogę moda? Nie. Ja nie daję za bardzo modów. Raczej tylko ludziom tutaj z ekipy Nocnego Radia. Tylko. Nawet się dziwię trochę, że na innych streamach to tak lekką rączką. Chcesz moda? Komu dajemy moda? Ej, głosujcie, czy Zdziszkowi, czy Marianowi dajemy? Komu dajemy moda? No, Zdzisiek, wygrałeś, to masz moda. No, sorry, ale to mi się w pale nie mieści. Przecież różni ludzie tu przychodzą i co, dać komuś moda, to on zaraz powywala mi tutaj ludzi, bo coś mu się nie spodoba. No, bez sensu zupełnie. No, a zbanowałem wczoraj jakoś Mikiego w końcu. Mnie strasznie denerwował tymi komentarzami swoimi, jakimiś głupawymi. Heheszkowaniem sobie ze wszystkiego, a jak... Może bym się nie wkurzył, ale jak zobaczyłem pod audycją kolejny durny komentarz o jakimś tam filmach erotycznych ze mną, z Dublińskim i z Klodem i z Gosią, coś takiego, to myślę, dobra, hola, hola, drogi panie. Coś za śmieszny się robisz tutaj. No. I ciągle to pisanie Giereś, Jupi, ile można, no. Dobra, trzeba w końcu coś wszamać. Na pewno z takich tematów, które chciałbym poruszyć, to o starożytności trochę poopowiadać, bo się nasłuchałem, naczytałem różnych ciekawostek i bym to zebrał do kupy, a myślę, że to bardzo ciekawe jest tak po prostu, nie? Na przykład opowiedzieć o tym, jak sobie żyli ludzie, różni ludzie w takim starożytnym Rzymie czy w Grecji na przykład. Jakie tam panowały zwyczaje, co jedli, jak wyglądało życie legionisty, no... Może Zenon by się przyłączył, bo on się interesuje takimi rzeczami. I byśmy mogli może wspólnie coś poopowiadać. Co tak wcześnie? No właśnie kończę, bo już ile tutaj. Sen opowiadałem po prostu. Bo mi się dziś naprawdę zabawny sen trochę przyśnił. Ile tu siedzę? 3 godziny. Ło! Wystarczy. No, hojnym sponsorom tu obiecuję, że postaram się nie zaniedbywać radyjka i są donaty, jest impreza i coś przygotuję. Jak nie dzisiaj, to jutro.

Jeszcze tylko śniadanie i do spania. Nie, już się nie chce spać właśnie. Czasami jest taki sen, że się odechciewa. Już taki jakiś pobudzony jest człowiek. A jeszcze sobie zaraz Energola może machnę jakiegoś. Kupię sobie Energola, zjem lunchboxa i do roboty.

a ludziska się powoli schodzą. No, niby dopiero w 7:30, a to już 50 osób. Muszę spierdalać, zanim się całkiem tu pozłażą. No. Kurde, gdybym miał kasiorę, to kúpiłbym chyba pełną wersję DaVinci Resolve. Dobry program do montażu jednak. Bardzo jest... Ja lubię takie programy, które są intuicyjne i które są takie, że wszystko możesz przeciągnąć łatwo. Jak w coś klikam, co spodziewam się, że zadziała tak i siak, to okazuje się, że tak właśnie jest. Że ktoś dobrze pomyślał, przewidział. Czyli taka ergonomia, intuicyjność. I DaVinci taki jest. Trzeba mu to przyznać. Ale nadal niestety nie ma zamiennika do After Effectsa. Niestety. A człowiek się przyzwyczaja też do pewnych rozwiązań. No to wiesz, nawet jakby zmniejszyli cenę o połowę, no to wydać 700 na program, to jest to wyzwanie. No ale myślę, że niedługo już muszę po prostu, to już teraz nie mam za bardzo wyboru. Muszę iść do roboty, jakaś zdalna praca za jakiś rozsądny pieniądz, to będzie mnie stać zwyczajnie, żeby sobie kupić program do roboty. Niby czemu nie? To sobie pokupuję kilka rzeczy. Na pewno kupię sobie Affinity Photo nowsze. Tak się zastanawiam, jak człowiek ma kasiorę, to wydać nawet w sumie te 200 miesięcznie na cały pakiet Adobe'ego, to też nie jest jakieś wielkie ajwaj, nie? Jak się na tym zarabia i się cały czas pracuje. A może się uda namówić jakąś firmę, żeby mi po prostu w ramach tutaj pracy to opłacali i już... Będzie, bo jednak Adobe, no dobre jest Adobe, no ciężkość jest wkurzające, zdzierają, ale tak naprawdę jest to świetne oprogramowanie. No i jak widać, ciężko znaleźć jakiś zamiennik dla After Effectsa do postprodukcji. Nie do montażu, tylko do postprodukcji i do efektów specjalnych. A jeszcze bajeranckie naprawdę wtyczki są dzisiaj do tego. No jeszcze jak dzisiaj to oprogramowanie Adobe jest tak fajnie zintegrowane z AI, że niesamowitości można tym różne robić, to może warto. A ile na nim zarobisz? No nie wiem, ciężko powiedzieć w sumie. No. Ja tak się nie zajmuję właściwie montowaniem filmów. Ja się bardziej zajmuję, mogę jakąś czołówkę zrobić, mogę jakieś efekty zrobić, ale tak, żeby montować filmy, to...

No, ja wiem, że na darmowym się dużo da zrobić, no ale wkurzające, że to zablokowane, tu się nie da, tu kup pełną, no to tak nie czujesz, że masz pełnowartościowy soft, nie? Ale tak w sumie... Ale i tak w sumie dużo zaoferowali w tej darmowej wersji. To po co ci to? No w sumie to tak. Przecież i tak jak coś mam do zmontowania, to zmieszczę się w tym darmowym. To nie ma co szastać faktycznie. Ale przydałoby mi się coś do właśnie a la After Effects. No. A nie chcę piracić już, bo to jednak chujówka trochę tak piracić soft. Po prostu. Jakoś się odzwyczaiłem od piracenia troszkę. Jakby nie patrzeć, to jest kradzież, nie? A wolałbym mieć czyste sumienie i nie kraść. Jakaś taka satysfakcja czasami jest, jak się uda znaleźć te zamienniki jakieś i sobie przygotować taki warsztacik. No, na Blenderka nie narzekam. Nie wiem, czy nawet chciałbym się przerzucać. No, trochę brakuje pewnych rozwiązań z Cinemy. Mi, bo Cinema, no to jest kombajn, to jest, no, czuć różnicę trochę. Ale dzisiaj to profesjonalne produkcje powstają przecież na Blenderze, studia z tego korzystają. Trzeba się po prostu lepiej w tym Blenderze wyszkolić trochę i tyle. Bo to nawet nie chodzi o to, że czegoś nie można zrobić, tylko się nie potrafi czegoś zrobić, bo jest inna filozofia trochę. Te programy 3D, to one się różnią od siebie mocno dosyć. Cała filozofia często jest trochę inna. Na przykład Blender i Cinema zupełnie inaczej rozwiązane są te rzeczy typu rendering niefotorealistyczny. Chcesz zrobić jakieś kreskówkowe efekty, nie? Żeby były linie, obrysy, cieniowanie specjalne, nierealistyczne oświetlenie, bardziej takie cartoon, to się to robi w zupełnie inny sposób, to nie ma nic wspólnego. Do Cinemy mamy moduł taki, który obsługuje te rzeczy i ma swoje takie specyficzne funkcje, swoją własną filozofię. W Blenderze jest to zupełnie inaczej zrobione.

freelancerki mam troszeczkę dosyć, niestety. Trochę mi się przejadło, powiem wam szczerze. Freelancerka. To trzeba być naprawdę dobrze zorganizowanym i też mieć dużo takiej dyscypliny. A przy stałej pracy to trochę inaczej wygląda. Dobra, będę się zawijał. No, to trzymaj ta się tam. Niedługo się pojawię. Spróbujemy coś takiego zrobić ciekawego na jakiś temacik. Nie jest tak prosto wymyślić temat dobry. Tym bardziej jak wszystko już było. A ty, Marcin, też używasz tego DaVinci Resolve? No, materiały kontestacji były też na tym montowane przez jakiegoś człowieka. Już teraz Martin zrezygnował z takiego montowania filmów. On miał taką fazę z Hubertem, że będą te filmy montować fajnie, wycinać pewne tam niepotrzebne rzeczy. Okazało się to trochę niepotrzebne i takie jakby granie warta świeczki jakby trochę, no bo... Takie rzeczy to się robi w sumie, jak się ma większe, sporo większe zasięgi niż kontestacja, czy nocne radio, czy tego typu gówno radyjka różne, czy kanały, nie? To już, to musi być już biznes, to musi być oglądalność i wtedy można montować sobie. A tak, to ludzie oczekują, że też że się w miarę szybko coś ukaże, a nie chcą czekać ileś tam dni. Trzeba mieć co montować też, jak się zmienia kamery, jak się ma jakieś studio, to jest co montować. A tak jak się siedzi, kurde, i gada do mikrofonu, to też no można coś tam wyciachać, dodać czołówkę, ale no to wiecie, też nikt tego za darmo nie chce robić w nieskończoność. Nie wiem, jak tam się dogadywali. Pewnie jakiś pieniądz był, no to tak wydawaj ciągle kasiorę, wydawaj. I co? I na przykład wydawaj kasiorę, żeby mieć 200 odsłon, nie? Bez sensu zupełnie. No więc teraz już widzę, że Martin nie montuje. No i dobrze. Ja używam PHP Storm w korporacji. No tak, bo Erkat jest programistą, tak? Co mnie zaskoczyło trochę. Znaczy to w zasadzie chyba nie programista, tylko koder, czy tak się... No programista to bardziej taki, co pisze, nie wiem, w C++ czy assemblerze, tak? A jak ktoś na przykład w PHP coś robi, jakieś bazy danych, jakieś strony, coś, to chyba nie jest programista. Chociaż w sumie to jak zwał, tak zwał.

No właśnie, co tak, Zenon, tego Erkada hejtujesz, biednego? Tak, montuję od czasu do czasu. Nawet ci go polecałem tutaj parę miesięcy temu. A, widzisz. Dobry jest, dobry. Taki jakiś lekki. Nie wiem, może mi się teraz wydaje, że on jest taki lekki, przyjazny, szybki, bo mam po prostu lepszy komputer. Ale tak mi wygląda na taki soft, który jest bardzo dobrze przemyślany i nowoczesny, zwyczajnie. Nienawidzę takiego topornego softu, gdzie coś przeciągam, a to się nie da, bo nie ma drag and drop. W coś chcę kliknąć i nie wiem gdzie, bo zostało to źle przemyślane i gdzieś ukryte. Coś, czego się używa często i tak dalej, i tak dalej. Po prostu komuś zabrakło troszkę doświadczenia w robieniu całego tego interfejsu, w przemyśleniu. Czegoś nie potrafiono zrobić, nie? I tak dalej, i tak dalej. A jeszcze coś za szybko przeciągniesz, to ci się w ogóle zawiesi jeszcze. I tak to bywa z tymi jakimiś najtańszymi softami, czy darmowymi często. A DaVinci wydaje się taki pro, po prostu bardzo pro. No ale ciężko, żeby taki nie był, skoro to jest po prostu uproszczona i przyblokowana w niektórych miejscach wersja zawodowego programu, nie? Który no, też swoje kosztuje. Więc to musi być po prostu dobre. Też miło mnie zaskoczyła Figma. Prosta, fajna. Spore możliwości ma, jeszcze jak na webowy program to w ogóle. Muszę zobaczyć, jak tam. Próbowałem się wgryźć jakby w filozofię projektowania stronek na Figmie, ale to nie jest takie proste w sumie. Niby ona mówi tym samym językiem, nie? Bo ciężko, żeby było też inaczej, skoro to jest webowa aplikacja korzystająca z takich samych często parametrów jak style CSS i gdzieś tam podskórnie to wszystko jest stroną internetową de facto. Więc to musi być kompatybilne z webem, więc są różne tam niby wtyczki, które umożliwiają robienie w tym stronek, ale jakoś nie do końca potrafiłem to okiełznać. A muszę sobie folię otrzasnąć, kurde. Jakieś w końcu. Kiedyś to zmieniałem sobie strony z portfolio co pół roku. Miałem nową, jakoś się chciało, a dzisiaj coś mi to nie idzie. Bo mi robił gnój, jak nadawaliśmy. No, a ja, Erkad, słyszałem, że ty po nas gdzieś tam zdarzyło ci się jechać po nas, jak po masełku. Żebyś się nie okazał takim drugim Jubym, który tutaj zadzwoni, pogada, a potem słucham Kloda i o, tutaj Juby mówi, że o, ten co dzwoni, to zaraz do nocnego radia pójdzie i tam się będzie pucował w nocnym radio, no to w tym wstrętnym. No, ja to nie lubię takich, co na dwa fronty grają. Chociaż akurat Juby to pewnie już nie poważa znowu nocnego radia i Krawca i w ogóle całej tej zbieraniny i teraz tam będzie Klodowi słodził. A jak tutaj się pojawił, to coś tam na Kloda mówił z kolei. To ja to bardzo nie lubię czegoś takiego. Jak już na kogoś nadajecie, to się trzymajcie może tego jednego, a nie że raz tu, raz tu. I ty, Erkad, coś na nas nadawałeś gdzieś, tak mi się obiło o uszy. Prawda to? Jeśli tak, to nieładnie, bardzo nieładnie. Ale w sumie też mogę trochę to zrozumieć, bo widzisz, tu się zjawisz, to po tobie się też ktoś przejedzie, nie? Czasami. To wtedy się nabiera takiej chęci, żeby się obrazić na tych i pójść do tamtych, nie? I ponadawać na tego czy owego.
Trzeba trochę uważać, co się gada. Bo to zawsze wypłynie. Tutaj w świecie gównoradyjkowym zawsze ktoś gdzieś wklei coś, coś powie, przekaże, albo po prostu nawet ja mogę sobie słuchać akurat innej audycji. I mogę się wkurwić, jak usłyszę, jak mi ktoś na przykład dupę obrabia, nie? Co ja mówiłem o uzależnionych? Że na pewno mówiłem, że osobom uzależnionym nie można ufać. Czy to od alko, czy to od narko. Ale to się tyczy bardziej takich zawodowych spraw, nie? Może. Ale fakt jest taki też, że jak się człowiek napije, to różne rzeczy gada sobie, co mu tam przyjdzie do głowy. Akurat i łatwo te słowa wypływają z buzi. No, często też ktoś nie pamięta w ogóle, co mówił, jak się napije ostro. Alkohol niszczy strasznie ludzi. Bardziej niż może się wydaje ludziom nawet. Bo alkohol, mili państwo, to zguba ludzkości jest. Ja nie piję od maleńkiego. I będę gonił tutaj menelów. Faktycznie się spać zachciało, cholera jasna. Dobra, idę, bo się spać chcę i głodny. I zimno. I w ogóle. Figma wtyczkami stoi. Jest tego tyle, że aż nie mogę spamiętać. Do typografii, do kolorów, do jakichś dodatków graficznych, fontów, ikon, obrazków, po wtyczki AI. Jak na przykład plugin Low Sify. Temat rzeka. No. Można by zrobić kiedyś przegląd wtyczek, nie? Do Figmy. Cholera wie, co tam można ciekawego wyszperać. Tak, jest świetne community w ogóle. Tam można znaleźć cliparty, ikony darmowe, świetne. Dużo rzeczy jakby. No. Były jakieś takie wtyczki, które potrafią prostą stronę zaprojektować, na przykład, nie? Schemat jakiś, stronki. Wtyczki właśnie do projektowania stronek, które potrafią wyeksportować te rzeczy do jakiejś tam formy bardziej czytelnej i poprawnej. Ja nie wiem, co mam tam. Ja mam niewiele wtyczek. Mam na przykład wtyczkę Blend, która mi się zepsuła niedawno i coś nie działa jak trzeba, nie wiem.

0: Witamy w audycji Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21 w Nocnym Radio. Nocny Marek, czyli audycja, właściwie o czym jest ta audycja? O rzeczach zabawnych i mniej zabawnych. Dzisiaj pewnie mniej zabawnych, bo zarówno potrzeba, jak i ja niekoniecznie jesteśmy w sosie.
1: No, może trochę tak, ale przepraszam, Willkommen zur nächsten Episode der Radiosendung Nachteule, in der wir die Ereignisse der letzten Tage mit Umo kommentieren werden. Bo coś tam Jarosław Kaczyński mówił, że jak ktoś nie głosował na Dudę, to się coś tam, nie wiem, nie powinien czuć Polakiem, to zaczynam się już przyzwyczajać do uchodźstwa.
0: I to był dowód na to, że media w Polsce są w rękach Niemców, między innymi Amerykanów. Jak widzicie, już prowadzący zaczyna po niemiecku mówić, tak więc no już. Ja tu zrobię zaraz jakąś repolonizację chyba i zdefiniuję, kto jest Polakiem, kto jest nocnikiem, kto jest, muszę zdefiniować właśnie, jak Kaczyński, kto jest Polakiem, to my możemy zdefiniować, kto jest słuchaczem Nocnego Radia, a kto nie. Jak byś to zdefiniował?
1: Ja myślę, że tutaj można sparafrazować stary dobry cytat, mianowicie tylko pod tym datkiem, tylko pod tym tipem Polka będzie, nie wiem, Polak nocnikiem, to za taką jednego słowa.
0: No, ja mam prostą definicję. Ten, kto kiedykolwiek wpłacił jakiegoś donata, to może się czuć nocnikiem albo nocniczką, a pozostali, no, musimy się nad tym poważnie zastanowić i przyjrzeć się wam bliżej. Prawda? No,
1: jakieś obozy reedukacyjne założymy. Trzeba naprawić edukację polską. Będziemy puszczać homilię Krawca przez wieżyc, kościołów i meczetów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ogóle dzisiaj mi się pojawiła taka teoria spiskowa w związku z tym, że bodajże Arabia Saudyjska wystrzeliła dzisiaj albo wczoraj misję na Marsa, nie załogową co prawda, ale misję. I tak się zastanawiam, nie? No przecież ci islamiści to kiedy się modlą, to mają oczy zwrócone do Mekki. I zauważ, że chrześcijanie zwracają swoje oczy ku górze. Przypadek?
0: Nie kurwa sądzę.
1: No, więc być może.
0: A ja mam dzisiaj taki poważniejszy temat, bo chciałem pogadać trochę o... I tu nie wiem, czy mogę wymówić to słowo, bo zaraz nam zdejmą... No, przecież my nie mamy monetaryzacji.
1: To może zanim powiesz o poważniejszym, to chciałbym powiedzieć o czymś takim dość, co prawda w temacie pandemii, ale takim bardzo przyjemnym newsie, to znaczy newsie. Miałem wczoraj straszne, fajne spotkanie z moim znajomym, który jest lekarzem, który przez ostatni czas był oddelegowany do szpitala jednoimiennego zakaźnego w Zgierzu. Natomiast ze względu na to, że ta historia się odrobinkę w ostatnim czasie uspokoiła, no to wziął sobie tydzień urlopu, no i mieliśmy po prostu chwilę, tam się spotkaliśmy ekipą pewną taką, starzy znajomi, tak powiedzmy już z 10 dobrych lat się znamy, spotkaliśmy się po prostu na grillu i na piwku, tak, żeby sobie pogadać coś tam, no i wiadomo, tak, każdy milion pytań, to tam za bardzo go nie chcieli męczyć, bo widać po nim ogromne zmęczenie. Ale słuchaj, nie mogłem się powstrzymać, no bo wiesz, no mieć możliwość porozmawiania, szczerego porozmawiania z osobą, która no naprawdę sobie flaki wypruwała przez ostatnich kilka miesięcy, to zapytałem go, jak to jest mieć najbardziej odpowiedzialny zawód świata, pomagać tak wielu ludziom, przywracać im nadzieję, dawać im uśmiech. A on mówi, nie wiem, nigdy nie prowadziłem Nocnego Marka. No.
0: No proszę.
1: Nie Arabia, tylko Emiraty Arabskie. No, to ma Arab w nazwie, więc to, że tak powiem. No, rakieta miała turban, więc...
0: Arabia, Lechia, Rusja, Rusja. No, a ja sobie czytam teraz trochę o Izraelu. Może tak przy okazji sprawy Ghislaine Maxwell, która teraz jest na ustach ludzi.

0: mediów. Nie, to głupio powiedziałem, na ustach mediów, to jakoś tak koślawo. No, mówi się o tej kobiecie, to jest oczywiście konkubina słynnego Jeffreya Epsteina, o którym już kiedyś gadałem w czasach ostatecznych, więc co po niektórzy pewnie kojarzą tego jego mościa. I sobie dzisiaj trochę się dowiadywałem różnych ciekawostek, na przykład tego, że o niepodległość Izraela, no dobra, powiedzmy tak, walczyły różne siły, takie, które można nazwać normalnym, regularnym wojskiem, to się u nich nazywało Hagana. Ja w ogóle przepraszam, bo ja się dopiero teraz różnych rzeczy dowiaduję i się tam doszkalam, wiem, że jest wśród słuchaczy, słuchaczek, no wśród was, wielu takich, którzy lepiej znają temat, więc zawsze można zadzwonić, coś naprostować, dodać. Audycja oczywiście na żywo, Nocne Radio Skype. No ale były też różne tam inne organizacje, bojówki, czy nawet no, takie organizacje, które można uznać za terrorystyczne, albo nawet za bandytów, oprawców, rzeźników, morderców. Mam tu na myśli Irgun i Lechi.
1: Lechi?
0: Lechi, no nie mylić z Lechią. To nie byli biali, wysocy, blond Włosi, Słowianie, odważni, mężni i twórczy, kreatywni, piękni, tylko tacy mniejsi trochę, śniadzi. No, nieważne, no i czytałem sobie o tym, jak walczyli o tą niepodległość, o tym, jak Izrael prowadzi sobie wojny, bo te organizacje, no to zdziwicie się, jak daleko zaszli. No, są takie miejsca, gdzie wysyła się regularne, normalne wojsko, jak ten Hagan, ludzi, no, takich powiedzmy honorowych, którzy normalnie walczą z uzbrojonymi przeciwnikami, a tam, gdzie trzeba, wysyła się właśnie, to może, no, nie wiem, czy się wysyła, no to już możemy sobie dyskutować, czy się wysyła, czy sami sobie idą i czy ktoś na to zezwala, czy kto komuś to jest w smak, czy nie w smak. Na przykład do takich wiosek jak Dair Yassin, nie wiem jak to przeczytać nawet za bardzo, gdzie rozegrała się masakra ludności. Przepraszam, bo ja tu w coś klikłem. Dobrze, tak. Masakra ludności. Nawet na Wikipedii można o tym poczytać, co tam się działo w 1948 roku. No, działy się sceny potworne, przypominające to, co naziści, nawet może gorsze od tego, co naziści robili z Żydami i z innymi. Bo jak nazwać sytuację, w której pali się ludzi przywiązanych do drzewa żywcem, maczetami się zarąbuje kobiety, starców, dzieci?
1: To się nazywa Juwenalia w Krakowie. Jeszcze raz, jak ta miejscowość się nazywała? Gdzie tej rzezi dokonano? Żebym tak mógł sobie, nie wiem, coś zerknąć chociaż, bo kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.

0: izraelski odpowiednik harcerzy, żeby posprzątali te różne ciała, no ale tak się jakoś złożyło, że nie wszystko się udało poukrywać. Był jeden człowiek właśnie z Czerwonego Krzyża, gdzieś tu miałem zapisane. No, widzicie, jak się ma tych notatek trochę więcej, a zaraz do tego pewnie dojdę, kim był ten bohater, który ujawnił różne szokujące informacje, zdjęcia, któremu grożono śmiercią zresztą, więc to tak nie w kij dmuchał. O takich masakrach za bardzo się nie słyszy w polskich mediach. W ogóle sprawdzałem dzisiaj, co na przykład w żydowskiej gazecie dla Polaków, jak to Michalkiewicz nazywa, można przeczytać sobie o różnych takich ciekawostkach. No i tak za bardzo nic. Też o samym Epsteinie i o jego konkubinie to też takie bardzo zdawkowe informacje, że siatka pedofilska, będzie sądzona ta pani, będzie sądzona dopiero za rok jakoś. Na razie przebywa w celi, nie wypuszczono jej za kaucją. Tej pani, która organizowała nieletnie dziewczyny na wyspie takiej dziwnej, gdzie pedofile różni przyjeżdżali. Kogo tam nie było na tej wyspie Epsteina? Na przykład znasz takiego pana Stephen Hawking? Albo Bill Clinton, czy Naomi Campbell, czy Bill Gates, nie wiem, czy znasz,
1: no,
0: albo książę...
1: coś było.
0: Coś tak. Się może obiło o uszy. Książę Andrzej z brytyjskiego dworu, takie różne znane chyba osoby dość, nie? Z różnych branż. Ale wracając do tej walki o niepodległość, no to... ci ludzie, którzy brali w tym udział z tych organizacji, dzisiaj rządzą Izraelem. Mam tu na myśli prawicową partię Likud, która właśnie się wywodzi z tego Irgunu, tak wyczytałem. Z tej organizacji terrorystycznej, która w ogóle dokonywała bardzo wielu zamachów. Jak myślimy o terrorystach, to zawsze mamy przed oczami Araba, nie? A to się okazuje, że to mamy żydowskie organizacje terrorystyczne, które podkładają bomby do autobusów, w autobusach, w marketach, w ambasadach brytyjskich, bo oni uważają w ogóle Brytyjczyków współpracujących z Izraelem za, znaczy tych, którzy współpracują z Brytyjczykami za zdrajców, coś mają do tych Brytyjczyków. Ja tak dobrze historii nie znam, ale nawet rabowali banki, taka wspaniała. I ci ludzie rządzą dzisiaj Izraelem. Szósty premier Izraela wywodzi się właśnie, jak on się nazywał, no widzicie, kurde, szósty premier Izraela, kuźwa, no przepraszam, mam ostatnio gorsze dni, więc trochę jestem słabo przygotowany, albo gubię.
1: Menachem Begin.
0: O, właśnie, dziękuję bardzo. No, to on był, uczestniczył w tej masakrze słynnej na przykład, był głównodowodzącym tam. To ciekawe, nie? Czy chciałbyś, żeby na przykład premierem Polski był żydowski bankster, chciałem powiedzieć. Nie, no na przykład ktoś, kto palił wioski, tam bagnetem ciężarnym kobietom z brzucha dzieci wyciągał, takie różne rzeczy robił i rabował, to nie wiem, czy dobrze byś się czuł, jakby rządził krajem taki ktoś. I tak sobie myślę, że skoro premierem kraju jest taka osoba na przykład, no to pewnie dużo więcej miodasów różnych tego typu jest w służbach, w rządzie. Tak się domyślam, że skoro premier jest taki, no to inni to nie są chyba tam, którzy z nim gdzieś tam się spotykają i rządzą tym krajem, to nie są aniołki. No i zaczyna mi się to wszystko układać w jakąś ciekawą całość i zaczynam rozumieć, jaką rolę pełnił Jeffrey Epstein albo ta Ghislaine Maxwell, że potwierdzają się po prostu wszystkie te teorie, o których nie poczytamy

0: bardzo w mediach głównego nurtu, za dużo w naszych amerykańskich i niemieckich mediach, no, że to są po prostu agenci służb Izraela i że cała ta teoria o organizowaniu siatki pedofilskiej, nie tylko takiej, która ma różne znane osoby z USA, wpuszczać w pułapkę, ale słyszałem, że takie siatki Izrael sobie tworzy na całym świecie, o różnych innych krajach czytałem i okazuje się, że to jest cholernie skuteczne i mamy może odpowiedź na pytanie, dlaczego republikanie i demokraci, jak przychodzi do uchwalania jakichś proizraelskich ustaw, to zawsze są, nagle się godzą i jednogłośni są i wszyscy rączka do góry. I dlaczego rzeczy, o których teraz mówię, gdybym to mówił na przykład w USA, to już bym, jest takie, słyszałem prawo, że się zamyka za takie rzeczy, albo bardzo srogie kary, żebym się do końca życia nie wypłacił. No, to może to jest jakaś odpowiedź. I jak się zastanowić, jakie haki ma ten wywiad Izraela na możnych tego świata, na właściwie najbardziej wpływowych ludzi, no bo kim jest taki Bill Clinton, Clintonowie, no kim oni są? No to są ludzie, którzy jak są u władzy, no to sterują właściwie całym światem jako przywódcy mocarstwa, prawda? No to jak tacy ludzie sobie na leżaczku leżą u pedofila Epsteina, agenta Mossadu, no to się zastanawiam i dodajmy do tego te systemy różne do inwigilacji, które kupujemy od Izraela, nie tylko my, ale wiele różnych krajów, które bardzo dziwnie działają, o czym już wspominaliśmy, że to jakoś tak idzie przez centralę, która jest wiadomo gdzie i się zhakowanie kogoś się właściwie zleca przez tego Pegasusa całego, jakoś to się tak zleca, że to po prostu wciskasz przycisk i haker z Izraela coś tam robi i to wszystko pewnie przepływa przez nich. No to dodajmy te wszystkie haki, które mają na możnych tego świata, informacje niesamowite. Już ojciec tej Ghislaine Maxwell, który był bardzo wpływowym potentatem prasowym, przepraszam, czy to był Robert Maxwell, też ciekawa postać, bo on w pewnym momencie w zagadkowy sposób, no te zagadkowe śmierci to wszędzie w tych kręgach się pojawiają, co nie powinno nas zdziwić, że takie osoby jak Epstein się wieszają w celi, nie? No niby ta Ghislaine Maxwell teraz ma papierowe koce, papierowe ręczniki, papierowe sztuczce, papierowe buty i papierowe majtki i jest cały czas pod monitoringiem, żeby też się nie wychuśtała przypadkiem, ale jak trzeba będzie, to się wychuśta. Ja myślę, i zaczyna mi się to układać, wiem dlaczego ją po roku znaleziono. Ukrywała się niby w stanie New Hampshire, teraz ją znaleziono, będą tam procesy jakieś. To wszystko jest gra. Jesteśmy tak mamieni, po prostu na szachownicy pojawia się ważna figura, która może w tym momencie tak namieszać w polityce i pogrążyć w tak wpływowe osoby, no nie wiem, jak Trump czy inni. No Trump też się przyjaźnił z tym Jeffreyem Epsteinem. Jak to jest, że tak ważni ludzie, którzy rządzą mocarstwami, wszyscy się spotykają u pedofila. I jeszcze tam Stephen Hawking też dziwnym trafem się pojawia w otoczeniu lolitek niepełnoletnich. Bardzo to mnie zaczyna wszystko dziwić. To jest może to jakaś taka lekcja ciekawa dla tych, którzy są bardzo sceptyczni co do różnych teorii spiskowych. To wszystko się naprawdę dzieje, tak? To wszystko się naprawdę dzieje, to nie są żadne wymysły. W ogóle wywiad izraelski, mówi się, to oczywiście ci proizraelskie media będą tak przedstawiały, że to jest najbardziej moralny, najlepszy, najwspanialszy wywiad na świecie. No to ten najwspanialszy wywiad na świecie, to on wprowadził takie metody, że na pedofilię się łapie, że dzieci się wykorzystuje. Agent Steele, były Robert Steele, były agent CIA, który komentował, który komentuje tego typu sprawy, przyznał, że służby amerykańskie też stosowały takie metody właśnie zbliżone, tylko że oni się posuwali co najwyżej do podrzucenia komuś cycatej blondyny, nie? No ale tutaj widać, że Izrael wytycza nowe jakby drogi, nowe standardy, można powiedzieć, ten najbardziej moralny wywiad. Oczywiście o tym wszystkim ciężko gdzieś przeczytać, ale na przykład też czytałem sobie w Telegraph o tym, jak żyją tacy zwykli Żydzi, mieszkańcy Izraela, na przykład ci, którzy przeżyli Holokaust. Wiesz, jak żyją? Pokażę wam zdjęcie może na ekranie, bo czasami jeden obraz lepszy niż 1000 słów. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć, jak żyją i jak są wspaniale traktowani i ile pieniędzy do nich spływa z tych milionów, które co roku płacą Niemcy, tak słyszałem, Izraelowi w ramach niekończących się odszkodowań.
1: Jak wspaniale dbają. Jakieś, kurde, kapcie, jakiś śmietnik, czy to jest, nie wiem, szkolna 17, co ty tu wrzuciłeś?
0: No tak żyją ci, co Holokaust przeżyli, tak dbają. Tu mamy na przykład taką panią, babcię, która też przeżyła obozy, no i musi się niestety ze swojej obskurnej chawirki wyprowadzić, bo nie stać ją na czynsz. Wiesz co, tak czytałem w tym Telegrafie, że ci ludzie żyją często bez prądu, bez ciepłej wody, jedzą surowe warzywa, jakieś chipsy, po prostu żyją w skrajnej biedzie, jak najgorszy lump w Polsce. Myślę, że Kononowicz żyje na standardzie 10 razy wyższym niż ci. Wspaniale dba Izrael. I to jest kolejna zagadka rozwiązana. Dlaczego tak się o tych ludzi dba? I dlaczego przepływ tych środków, które powinny trafiać do tych biedaków, którzy swoje przeżyli, którzy przeżyli wielkie tragedie, dlaczego te pieniądze nie wpływają? No, ano dlatego, że może dystrybucja tych środków wygląda podobnie jak w niektórych afrykańskich krajach, gdzie jacyś wataszkowie wszystko zbierają, ale oczywiście o takich tematach, wiesz, nie za bardzo wolno mówić i nikt tutaj się tym nie zainteresuje, no bo to wspaniali Żydzi, Izrael, to nawet, to tak jak z księżmi trochę, tak? Nie wolno nawet, żebyś pan nawet nie myślał w ogóle, że coś tu jest, panie, tu nic nie ma, nie. I żebyś nawet pan nie śmiał myśleć. No to są święte krowy, nie wolno się przyglądać, nie wolno pisać artykułów, nie wolno tu podważać niczego. Ale tak żyją ci ludzie, żyją w skrajnej biedzie. Jest tych takich ludzi około 40 tysięcy, słyszałem. Co jak na taki mały kraj, to dosyć spora liczba, biorąc pod uwagę, że wielu z tych ludzi już po prostu jest na tamtym świecie z racji tego, że byli bardzo starzy, powymierali, ale nadal 40 tysięcy ludzi żyje w takich warunkach właśnie, w takich warunkach sobie żyją. Gdzie te pieniądze idą? No pewnie mamy odpowiedź, no rządzą krajem ludzie, którzy się wywodzą z organizacji bandyckich, nawet nie terrorystycznych. Powiedzmy, że terrorysta to gdzieś tam o szczebelek wyżej niż taki bandzior, co podżyna gardła i rabuje, nie? No powiedzmy, że o szczebelek wyżej, bo ma jakąś tam ideę, jakieś idee nim tam, nie wiem, targają i wysadza się, powiedzmy, w jakimś tam celu, jest to jego wojna. No a tu mamy do czynienia raczej z ludźmi, którzy się wywodzą z bandziorów, takich najzwyklejszych, najbardziej podłych też bandziorów, no bo też mogą być różne bandziory, nie? Może być jakiś gangster z zasadami, a może być taki, kto właśnie zabija kobiety w ciąży, dzieci i przywiązuje żywego faceta do drzewa i pali go. No i czytacy, i kolejne pytanie, na co my Polacy możemy liczyć w kontaktach z Izraelem, skoro tacy ludzie są u władzy?
1: No myślę, że przede wszystkim powinniśmy zrobić pierwszą i najważniejszą rzecz, mianowicie zacząć się od nich uczyć, ze względu na to, że patrząc na to, w jaki sposób dzisiaj Izrael sobie rozgrywa cały świat, a nie da się ukryć, ma wpływ na to, tak? Podejrzewam, że jeżeli byśmy zrobili jakiś taki quiz wśród różnych mieszkańców na całym globie, tak żeby wybrać 100 losowych ludzi z każdego kraju i żeby pokazali na mapie, gdzie jest Sudan, Izrael, Polska, Portugalia i Argentyna, to Izrael byłby najczęściej mniej więcej właściwie typowanym krajem ze względu na to, czy w ogóle świadomość istnienia tego, że taki kraj istnieje, a jednak by był. Tutaj zrobiłeś bardzo dużo założeń, co do których nawet nie jestem w stanie, nawet tutaj w międzyczasie próbując sobie je na szybko zweryfikować, poczytać, nie dam rady, więc popuszczę sobie ostrowodze fantazji. A więc po pierwsze, w momencie sprzed II wojny światowej, kiedy państwo Izrael jako takie za bardzo nie istniało, takie rzeczy sprzyjają powstawaniu bojówek terrorystycznych i jako młody człowiek tak za bardzo nie masz, wiesz, nie masz czasami wyboru, tak? Absolutnie nie usprawiedliwiam morderców. A nie o to tutaj w tym chodzi, tylko że w sytuacji, kiedy walczysz o swoje być albo nie być, gdzie walczysz o to, czy zostaniesz znaturalizowany przez swoich niemiłych sąsiadów Arabusów, czy jednak będziesz miał nutkę tego patriotyzmu w swoim sercu, no to w sytuacji, kiedy twój kraj formalnie nie istnieje, no to zależy też, gdzie się urodziłeś, tak? U nas mogliśmy się bawić w pozytywizmy i inne prace u podstaw i pisanie lalek i innych żeromskich. A tam, gdzie, no nie wiem, nie znam aż tak bardzo tej historii, ale z tego, co sobie na szybko przeczytałem, ta masakra, którą mi wysłałeś, miała do czynienia w trakcie wojny domowej. To też oczywiście nie usprawiedliwia zbrodniczego działania
0: na
1: ludności cywilnej, tak? Oczywiście, tak? Tylko, że jednak wojna, czyli też pewien stopień chaosu, sprzyja temu, żeby po pierwsze takie rzeczy nigdy nie wyszły na światło dzienne, żeby właśnie ktoś miał dostęp czy to do broni, czy to choćby do jakichś durnych maczet i sznurów i żeby sobie zwyczajnie mógł za free pozabijać jako skończony psychopata. Ogon, nie triggeruj mnie dzisiaj, bo naprawdę mam dzisiaj krótki ląd. W każdym razie tak, wracając, to, że tutaj gdzieś padło takie stwierdzenie, że w momencie, kiedy no, państwo Izrael jest przecież stosunkowo młode i choćby ze względu na to, że ono w jakiś sposób przeżyło, będąc tak małym krajem, może to świadczyć o tym, że jeżeli byś rzucił, nie wiem, granatem odłamkowym w jakieś osiedle izraelskie, to wszystkie osoby, które zostaną ranne, będą miały jakąś historię związaną ze służbami. No ale tutaj faktycznie biograficznie warto rozliczać poszczególne osoby. Z tym, że no znowu mamy coś takiego jak autonomię państwa i jeżeli ktoś sobie wybierze zbrodniarza wojennego, wybierze sobie, nie wiem jak dokładnie wygląda ten system polityczny w Izraelu, więc zrobię po prostu analogię do polskiego. Jeżeli ktoś wybierze sobie takich reprezentantów, którzy wybiorą sobie właśnie zbrodniarza wojennego na człowieka, który będzie bardzo mocno decyzyjny i nie dochodzi tutaj nagle do jakichś zamieszek, do jakichś protestów, do puczu i przykładowo ten premier okazuje się zajebiście skuteczny, bo myślę, że zbrodniarz wojenny będzie miał coś takiego jak, nie wiem, jakiś taki wredny mafiozo, tylko że jakiś taki, wiesz, mafiozo zabijaka oczywiście, tylko że odpowiednio starszy i w garniturze, no to on będzie bardzo skuteczny. Jeżeli będzie faktycznie działał na rozwój twojego państwa, w momencie, kiedy jesteś z każdej strony otoczony ludźmi, którzy najchętniej by wymordowali wszystkich, no to wiadomo, że taki zbrodniarz ma dużo większą szansę na to, żeby politycznie zaistnieć, a jednocześnie, co jest dość mocno zaskakujące, że nie pojawiają się tam jakieś zakusy dotyczące złamania, nie wiem, praworządności, złego wpływu na ludzi mieszkających w tym kraju. Nikt się z mieszkańców Izraela na to za bardzo nie skarżył najwidoczniej. Chyba, że o czymś nie wiem, oczywiście taki bufor muszę sobie obowiązkowo zostawić, bo ani nie wiedziałem,
0: o czym
1: będzie.
0: A komu się tu skarżyć? Ja też nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale komu byś się poskarżył, będąc starym, bezbronnym, bezradnym człowiekiem, który właściwie z dnia na dzień ląduje na ulicy, jak ta pani pokazana wcześniej, którą widzicie na
1: ekranie. Do tego za chwilkę dojdę, tak? To znaczy, mieliby się komu poskarżyć ze względu na to, że Izrael też ma całkiem sensownie i prężnie działającą gospodarkę i to nie tylko pod kątem właśnie robienia oprogramowania szpiegowskiego czy systemów obronno-zaczepnych, systemów wojskowych. chociaż to jest dość istotna część. Jeżeli byśmy sobie tak porównali w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ile przez ostatnie 50 lat było skutecznych, działających gdzieś w armiach na całym świecie urządzeń wojskowych, od jakiegoś radiotelefonu po myśliwce, no to się okazuje, że Izrael jest tutaj absolutnie całym źródłem, całą historią, fundamentem badań i rozwoju nad wojną przez całego naszego świata, tak? Bo i jakieś tam najnowsze samoloty ze Stanów Zjednoczonych, tam zawsze jest Izrael gdzieś w małym kawałku. Jeszcze Zenon, tylko chwilkę dokończę, bo tutaj Krawiec miał dość długi wywód i chciałbym, bo potem się zgubi i rozmyje. Jeżeli chodzi o dystrybucję tej całej pomocy, to bez względu na to, czy będziemy sobie pomagali Wrocławiowi, który miał powódź, czy Dania będzie pomagała Polsce, to jeżeli to nie jest pomoc bezpośrednia, typu nie zgadasz się z jakąś małą szkołą na wsi, to po kolei, jak ta ciężarówka z jakimiś darami, czy nawet pieniędzmi przyjedzie, to każdy, kto tam będzie dystrybuował, będzie sobie brał jakąś taką małą prowizję, a do tych, którzy są najbardziej potrzebujący, to trafi zwyczajne gówno. Więc pod tym względem Izrael nie jest lepszy choćby od Polski, która trochę tej pomocy w latach 90. szczególnie z Zachodu zbierała. I druga, w zasadzie kolejna rzecz, no to też opieka nad starszymi ludźmi, którzy jako surwajwiści wojenni być może już nie mają rodzin, tak? Także nie ma się kto nimi zająć, nie ma im kto posprzątać, tak? Babka sobie sama pokoju nie wytapetuje, dziomek tych wszystkich kapci nie sprzątnie, więc to tylko dowodzi, że nie ma też odpowiedniej pomocy socjalnej w Izraelu.
0: Nie, to jest zwyczajna, przepraszam, że ci przerwę, to jest zwyczajna bieda, nędza i brak środków, z tego to wynika, bo wcześniej też były tutaj na czacie takie głosy, że starsi ludzie to sobie nie radzą. Nie, czytałem w artykule, ci ludzie nie mają co jeść i nie mają na czynsz. Czy chciałbyś jeszcze coś dokończyć,
1: tylko słowo, że tu chodzi o dystrybucję środków, bo bardzo dużo tych środków jest przekazywanych pieniężnie, tak? Jeżeli one idą na rozbudowanie, nie wiem, fabryk, szkół i tak dalej, no one nie trafiają do tych, którzy przetrwali II wojnę światową, no i tak to się kończy, jak się kończy, ale to też jest wina Zachodu, który po prostu pompuje pieniądze i ma już uspokojone sumienie, bo daliśmy im tam ileś tam milionów dolarów, więc u nas jest okej, wszystko w porządku, ale nas nie interesuje, komu to dacie. Nasze sumienie jest zaspokojone. O dobro nam nie chodzi.
0: Okej, witamy na antenie Zenona. Skype się przywiesił, mam biały ekran, więc jak ktoś coś pisze albo chce dołączyć, niestety nie dołączę, nie odczytam. Po rozmowie z Zenonem zrestartujemy. Zenonie, hej.
2: Hej. No powiem wam tak, ja się zgadzam z potrzebą, z tym, że z Izraela trzeba brać przykład. Ja nawet kiedyś myślałem o takim czymś, żeby polska legislatura, a jak wiemy, nasza partia obecnie rządząca jest wybitnie filosemicka, premier obecny siedział sobie gdzieś tam w ogródku skulony jak mała myszka i gadał z agentem Mossadu, nie będę rzucał nazwiska, ale na YouTubie to nagranie znajdziecie bez problemu, czy tam agentem, czy jakimś po prostu kimś, kto nie był oficjalem, nie? Jakimś takim chłopkiem, nie? Dziwne, taki przykulony przy nim siedział. To myślę, biorąc pod uwagę, że mamy taką właśnie filosemicką partię u władzy, to tym bardziej powinniśmy brać przykład Izraela, nie? I na przykład robić tak jak oni, nie? Walczyć jednak o tą jedność jakąś narodową, czy coś takiego, i robić prawa wzorowane bezpośrednio na tych, które są w Knesecie, nie? I jeżeli na przykład jest jakieś prawo, które zabrania, nie wiem, że trzeba usunąć flagę LGBT z ambasady, tak jak Izrael to kazał zrobić, nie? Swojej ambasady. No to tak samo Polska mogłaby zrobić z jakiegoś budynku publicznego, a jeżeli ktoś by się sprzeciwiał, to automatycznie go skazać za antysemityzm, nie? No bo przecież to jest prawo izraelskie. I my się na starszych braciach w wierze, którzy są tak naprawdę młodsi, wzorujemy. Więc automatycznie jesteś antysemitą, jeżeli sprzeciwiasz się tym prawom, które są w Polsce, były wzorowane na Izraelu. Swoją drogą nie widziałem nigdy bardziej nacjonalistycznego kraju w XXI wieku niż ten Izrael. To jest bardzo ciekawe, nie? Jak to działa. Że ten sam kraj, który jest tak strasznie nacjonalistyczny, wszędzie indziej dookoła promuje multikulturalizm. To jest bardzo ciekawe.
1: No ale to... właśnie... To... Ale to jest jak najbardziej sensowne, ponieważ trochę moralność Kalego, ale moralność Kalego sprzyja przetrwaniu, a geograficznie no nie są aż tak dobrze położeni i będą potrzebowali właśnie choćby takiego kulturowego przeforsowania filosemityzmu, ale faktycznie jest bardzo w samej edukacji izraelskiej jest bardzo duże nastawienie na historię, na naprawdę bardzo wręcz brutalne i bezpośrednie opisywania tego, co się działo podczas II wojny światowej i prześladowań Żydów później. Jestem, to znaczy, wiesz, tak z głowy mówię, ale daję sobie małego palca u lewej ręki uciąć, że 80% Żydów wie o pogromie kieleckim, bo mieli to w szkole podstawowej.
2: No.
0: Ta masakra w Deir Yassin.
2: A ile osób wie, co się działo ze Ślązakami po II wojnie światowej? Nie tylko tymi, którzy faktycznie kolaborowali. Ciekaw jestem, ile osób wie, co się z tymi ludźmi stało. A to jest inteligencją śląską, która nie kolaborowała. Ciekaw jestem, ilu z was wie. Kto i co z tymi ludźmi zrobił po II wojnie światowej? To taki temat do was, żebyście sobie zgłębili. No, na przykład, nie wiem, wiesz, co czego bym nie kopiował? Przede wszystkim tej służby wojskowej, takiej przewalonej. Chociaż tam ze względu na małe dystanse ona nie jest aż taka uciążliwa. No i nie kopiowałbym tego rasizmu, nie? Który tam jest wobec felaszy, którzy też są Żydami, ale Żydami drugiej kategorii, nie? Jak to w tym głupim kawale, że oni by siedzieli z tyłu komory gazowej. No bo faktycznie, nawet na Haaretz ostatnio czytałem, że jest duży problem z tym, jak się traktuje czarnoskórych Żydów. Tak, jakbyście nie wiedzieli, są czarnoskórzy Żydzi, nie? I to dużo.
0: Murzyt, tak zwany murzyt.
2: No, tak zwany murzyt. To tego też bym raczej nie chciał... nie chciałbym ten...
0: A wciągałbyś w pedofilię różnych możnych tego świata, żeby potem mieć haki i wykorzystywać to w polityce i w roszczeniach różnych w ustawieniu.
2: Ja myślę, że Polska jest właśnie dobrze...
0: No to gratuluję.
2: Szczypliwości odrzucając, to myślę, że wywiad polski to by było świetne narzędzie, żeby kraj w takim położeniu, w jakim jest i z tak wątpliwymi siłami i zasobami mógłby zadziałać, nie?
0: No to jakoś zaskoczyłeś mnie.
2: Na politykę.
0: No to zaskoczyłeś mnie. A dziećmi to się tam nie przejmujesz i tym, że to niemoralne zupełnie i takie wręcz szatańskie, no bo co gorszego jest?
2: Nie. Słuchaj, gadamy o tym, o perspektywie człowieka takiego normalnego, ja bym tego nigdy nie zrobił, ale służby...
0: Tak z perspektywy Kunrada trochę patrzysz.
2: Służby specjalne każdego
0: tak
2: kraju zrobią Kunrada. Każdą niegodziwość.
0: Czyli tak...
2: niegodziwości, a polskie służby też to robią, nie chcę cię martwić, ale gwarantuję ci, że takie same haki są robione tak samo w Polsce, tylko że na mniejszych chłopków. Zresztą ostatnie afery pokazują, że faktycznie coś było na rzeczy, nie? W niektórych sprawach. Też tam niektórzy ludzie się kończyli w dziwny sposób. To wolałbym, że jeżeli już polski wywiad to robi, to żeby nie robił tego przeciwko własnym obywatelom, tylko żeby właśnie chwycił na przykład za jaja jakiegoś Billa Gatesa czy Elona Muska i na niego miał haki.
0: No czyli, przepraszam, bo to ważne, bo kiedyś jak było, że my bogi tak mamy, no to się wylała fala hejtu na Kunrada, a teraz zrobiłeś dokładnie to samo, tak patrzysz z perspektywy gry w cywilizację, z perspektywy Boga i tam nieważne, że pedofilia, dzieci, krzywdzenie niemoralne i szatańskie, trzeba robić swoje i zdobywać kolejne przyczółki.
2: Słuchaj, no nie ma problemu. Jak już jesteś taki strasznie moralny, tak do końca i się aż tak bardzo brzydzisz tą pajęczyną tego sukinsyństwa, które jest w ludzkim życiu, to ja ci proponuję iść za ciosem i po prostu wszystkie twory, w których Żydzi maczali kulturowo swoje ręce, odrzucić. Pożegnaj się z Marvelem, pożegnaj się z serialami, pożegnaj się z Hollywoodem, pożegnaj się z wieloma lekami, rzeczami, no bo gdzieś tam w tej sieci powiązań gdzieś jest Mossad i gdzieś jest wykorzystywanie nieletnich infetek do tego, żeby terroryzować ludzi i rozgrywać to wszystko politycznie.
0: Marvel? Mój kochany Marvel też?
2: No, a nie?
0: Ja się idę zabić, po audycji popełniam seppuku chyba w takim razie. A co na to KGB-ru?
2: Oczywiście, bez dyskusji, człowieku, że chciałbym, żeby świat taki nie był, żeby takich rzeczy nie było. Ale świat taki nie jest, nie? I niestety, wiesz co bym najbardziej chciał? Żeby nie było nigdy czegoś takiego jak wojsko. Żeby nikomu nie był potrzebny karabin, pistolet, czołg, samolot, bomba atomowa. Tego bym tak strasznie chciał. Ale ale jednocześnie świat jest taki zepsuty i zły, że wolałbym, żeby Polska miała bombę atomową. Co ty na to?
0: No, w sumie to bym chyba nie miał oporów, jak najbardziej, niech ma, tak. Chciałbym.
1: Wiesz co, ja bym się trochę bał, bo by się okazało, że tutaj uranu trochę podpierdzielili, zalepili jakąś tam szpachlą, żeby wyglądała mniej więcej w porządku. Gdzieś tutaj przetarg był na 900 milionów na 2000 bomb, a dojechało 20, z czego 10 w ogóle nie można ich wystrzelić, tylko wybuchną w silosie. Pozostałe 7 gdzieś poleci w kosmos, a 3 być może będą się nadawały do użytku. No ale tutaj Zenon faktycznie dość istotną rzecz zaznacza, że dlaczego istnieje jeszcze coś takiego jak bomba atomowa, tak? Teraz przykładowo z rzeczy takich bieżąco futurystycznych się mówi o dronach, takich małych dronach do zabijania. Była kiedyś tam taka śmieszna kampania na YouTubie, że faktycznie można takiego drona zrobić, takiego do wstrzyknięcia małego materiału wybuchowego w czaszkę człowieka.
0: Albo trucizny.
1: Albo trucizna, no ale bomba jest bardziej, że tak powiem, ładniejsza, tak? Tylko problem jest taki, że jeżeli my nie zrobimy tych dronów, to zrobi to, nie wiem, czy to Izrael, czy zrobi Arabia Syńska, czy zrobi to Rosja, czy zrobią Stany Zjednoczone, więc w sytuacji, kiedy kilku graczy będzie miało właśnie te najnowsze odkrycia, no to jest właśnie takie status quo, że każdy się będzie bał każdego w ten sposób uderzyć. No i właśnie tutaj jeszcze wracając do brania przykładu z Izraela, właśnie Polacy zamiast kłócić się, nie wiem, inwestować w VPN-y, inwestować w jakieś pomniki, inwestować miliony w karty do głosowania, zainwestować, kurde, w R&D, zróbmy sobie swój nasz własny zajebisty program do szpiegowania. Przecież mamy naprawdę niesamowicie zdolnych programistów, którzy być może jeszcze nie pouciekali. Do tego nie potrzebujemy bardzo dużo, tak? Do tego potrzebujemy bardziej mózgu i sensownego komputera klasy profesjonalnego laptopa, tak? Żeby coś takiego skonstruować, żeby zainwestować właśnie w naszą edukację i żeby nasz patriotyzm właśnie, no tutaj myślę, że również moglibyśmy się od Izraela tego wręcz nieco faszyzującego patriotyzmu i trochę nacjonalizmu łyknąć, żeby to się nie sprowadzało do white power i łysych jegomości z falangą na marszach niepodległości, tylko do faktycznie poświęcania swojej pracy na rzecz naszego państwa, bo tak jak Krawiec słusznie zaznaczył, tak, ten mądrze skonstruowany program Pegasus, jednocześnie każdy, po pierwsze ktoś ci zapłaci za to, że kogoś zhakujesz, a po drugie oczywiście zrobisz sobie kopię. No jeszcze tutaj wracając do tak zwanej moralności, że to jest najbardziej, że to są takie super moralne służby na świecie. No diabeł ubrał komrze i ogonem dzwoni na mszę. No, służby nie mogą być moralne.
2: No nie mogą.
0: Bardziej lub mniej.
2: Mossad się szczególnie nie kryje paradoksalnie z tym, że robi takie świństwa, że głowa mała. Możesz sobie na Netflixie zobaczyć, jak się Rafi Etan wypowiada, co on robił, nie? To jest dziadek, mówiłem, on wygląda jak tego dziadek z tej kreskówki Odlot, nie? Taki koleś, w życiu byś nie powiedział. A był takim krwiopuszczem, co wyrzuca ludzi z samolotu żywcem, nie? Żeby się rozpieprzyli o Morze Śródziemnomorskie. Śródziemne. No.
0: Jeszcze
2: to tych babci, które pokazałeś tam. Wiesz co? To chyba coś tam trochę nie gra, ale z drugiej strony tam było widać to kompulsywne zbieractwo, jak u tych łosiów, nie? Więc to taki zawsze jest trochę dylemat, czy takiego człowieka zostawić w jego zawalonym domu, czy go zamknąć w przytułku, nie? Bo to są zawsze ciężkie przypadki.
0: To są tylko dwa zdjęcia, które wykroiłem ze strony. W ogóle się trochę przy tym namęczyłem jeszcze, bo tam blokady różne. To są tylko zdjęcia, musielibyście tekst przeczytać. Tam było więcej ciekawych informacji o tym, że ludzie po prostu żyją w skrajnej biedzie. Nie zwalajmy tego na kompulsywne zbieractwo, na to, że se stary człowiek nie radzi, albo że nie ma się kto nim zająć. Zwykła bieda, brak pieniędzy na jedzenie, po prostu o tych ludzi się nie dba. Kiedyś mówiłem o tym, że o polskich kombatantów też się kiedyś, teraz może to PiS, coś tam, no tam 13. emerytura, coś, no coś przynajmniej zrobił, ale wcześniej był czas, że ci ludzie po śmietnikach na przykład sobie zbierali jedzenie, ludzie, którzy walczyli za kraj. A to zasmuciliście mnie troszkę tym, że tak jesteście tu, chwalicie, bierzmy przykład. No tak, bierzmy przykład z tych, którzy wytyczają nowe standardy w skurwysyństwie, bo jak to Potrzeba powiedział, jak my tego nie zrobimy, to ktoś inny zrobi i dokładnie tak to działa. Pojawia się jakaś siła, która przesuwa trochę właśnie pałeczkę jeszcze bardziej i jeszcze bardziej przegina, no i pozostali co? Nie mogą być w tyle, nie? I też zaczną robić jakieś pedofilskie siatki i tak dalej. No to brawo dla tych, którzy wytyczają nowe standardy w skurwysyństwie i w zwierzęceniu bez urazy dla zwierząt.
2: Czekaj, bo jak zwykle muszę kończyć. W ogóle swoją drogą słyszałeś o tej akcji jak ten, jak sędzina, która tą sprawę prowadzi, kurier jej zastrzelił syna i postrzelił ciężko męża?
0: Nie wiem, o co chodzi.
2: No nie wiesz,
1: ja wiem, mam tego newsa przygotowanego.
2: No, to później rzucisz, co jak w każdym razie dzieją się tam sprawy ogromne, świat się już faktycznie w pozadach zaczyna powoli trząść. I powiem ci, że być może nie byłoby takiej rozpierduchy, gdyby ta siatka powiązań była bardziej taka rozłożona, tak? A tak, no niestety wszystko wskazuje na to, że to z jednej strony idzie. I może się duży sojusz rozsypać, może być niezła rozpierducha. Naprawdę niezła rozpierducha. Więc, no nie wiem. Gdyby za ten łeb hydry kilka osób trzymało, no to może jakoś inaczej by to wyglądało, a no jest jak jest, nie?
0: Wierzę.
2: Nie wiem. Mam w ogóle, tak jak ci już kiedyś mówiłem, miałem kiedyś taką teorię, że ta nowoczesna lewica, która dąży do normalizacji pedofilii, no bo oczywiście Daniel Cohn-Bendit i Ed Consortes jak najbardziej mają na celu na to, żeby i Nambla, żeby pedofilię znormalizować, właśnie robią to po to, żeby z takich walk wyłączyć, nie? W sensie, że to już nie będzie takim wielkim hakiem, nie? Bo kiedyś wystarczyło dziwkę politykowi dać, już było przesrane. Teraz to na nikim nie zrobi wrażenia. No, jeżeli nowoczesna lewica przesunie te granice moralności, to okno Overtona i zrobi, że pedofilia to jest, nie ma co gadać, ani nie ma problemu prawnego, ani moralnego w oczach ludzi, no to wtedy znowu wywiadowi wybijesz z ręki kolejny sposób na wpływanie na polityków. A na razie skandal pedofilski to jest fenomenalna sprawa, nie? A w Stanach wystarczy, że dziewczyna ma 17 lat i 364 dni, nie? I już jest skandal, i naprawdę ogromny, nie? Bo jest underage i to wystarczy. Nawet nie musi mieć 14 lat.
0: A powiedz na koniec, Zenon, jak myślisz, co będzie dalej ze sprawą tej Ghislaine Maxwell? Czemu ją wyciągnięto? No ja już nie wierzę w jakieś tam przypadki, że się ukrywała, znaleziono ją akurat. Myślę, że po prostu ją wystawiono i ma być, albo to ma być swego rodzaju szantaż i wiesz, a jak czegoś tam nie dostaniemy, to zacznie mówić i pamiętniki się ukażą. No, jak to będzie?
2: Krótko, bo faktycznie już kończę. Słuchaj, moim zdaniem oni ją będą teraz rzeźbić, żeby zdawała tak, żeby tak zeznawała, żeby sprawa się jak najbardziej rozmyła i rozeszła po kościach, nie? Przy czym pytanie jest, ile podgrup jest w to zamieszanych i czy ktoś nie będzie chciał sprzątnąć, bo tutaj szanse są no dalej jakieś na to, że ktoś ją będzie próbował sprzątnąć, nie? Albo przynajmniej tych, którzy będą chcieli ją jeszcze teraz przesłuchiwać i wydobyć prawdę, nie? Wydaje mi się, że będzie się ją chciało urobić tak, żeby powiedziała pierdoły, które wpłyną na to, że to się wszystko rozejdzie po kościach. Bo siatka, no to jest ważne, tak? No, prezydent Trump, nie jest problemem tutaj to, że on jest powiązany z Epsteinem, bo on tam akurat mało z nim miał do czynienia i zerwał z nim kontakty właśnie za molestowanie seksualne jego pracownicy Trumpa. Problemem jest raczej, z drugiej strony problem jest taki, że Trump to jest najbardziej filosemicki prezydent Stanów Zjednoczonych, jaki kiedykolwiek był. No i tu też chodzi o jego zięcia Kushnera, nie? Który też nie jest byle kim.
0: No. Może faktycznie jest tak, że jak już cała masa znanych osób też ze świata show biznesu jest w taką sprawę zamieszana, to musi nastąpić pewien taki reset, bo po prostu zbyt wielu osobom zależy na tym, żeby to żeby to ugasić. Kto, już się stało, teraz trzeba to jakby zgasić, tak? I nie ciągnąć tego dalej, już nie szantażować, nie kombinować, tylko po prostu przygasić, reset, a potem znowu się zacznie zbieranie haków od nowa troszeczkę, znowu taka niewidzialna wojna. No tak to pewnie będzie.
2: No, co ma taki mały kraj zrobić, no? Soft power i wyciąga to soft power do końca, jak się tylko da.
0: Też jakby nagle wyszło, że tak najbardziej znane osoby na świecie będące, mające związek z USA, jakieś Hawkingi, Gatesy, no to pedofile, jakby to wyszło, no to wręcz marka pod tytułem USA by straciła bardzo na tym cały kraj.
2: No,
0: jakby.
2: To też jest soft power Stanów Zjednoczonych i faktycznie mogą na tym wielce stracić, nie? Ale słuchaj, jeszcze raz to powtórzę. Potrzeba trigger warning i zatkaj uszy. W Stanach obecnie tą rewolucję wielce antyrasistowską prowadzi Partia Demokratyczna. A Partia Demokratyczna to jest dosłownie ta sama partia, która stworzyła Ku Klux Klan. Jednocześnie, wiesz, wszystko się sprawdza 600 lat do przodu, co było rasistowskie, ale cały czas tajemnicą Poliszynela jest to, że Partia Demokratyczna stworzyła Ku Klux Klan. Tych ludzi, którzy murzynów wieszali, tak?
0: Ciekawe, nie wiedziałem.
2: Ci sami ludzie, wszędzie wszystkich się przewija, że 600 lat temu coś zrobili, ale Partia Demokratyczna, nieważne, nie? No co z tego, że oni zrobili Ku Klux Klan? I podobnie masz w Polsce, nie? Tak jak mówiłem, niby jest taka antysemicka, niby wyborca PiS-u powie, że Żydzi tacy źli, a przynajmniej dwa razy do roku masz nowe zdjęcia w jarmułkach wierchuszki PiS-u.
0: No tak.
2: No i tak to wygląda, nie? Dlatego moim zdaniem demokracja się wyczerpała i to, co gadaliście ostatnio o tych ważonych głosach, to jest jakiś temat, który fajnie było kiedyś razem przemyśleć, bo ja też już o tym kilkukrotnie wspominałem i myślę, że no jakoś trzeba na nowo po prostu ten system wymyślić i co? I jako obywatele powinniśmy mieć w szkołach nie tylko łacinę, ale też jakieś takie lekcje, na których się uczysz, jak cię polityk robi w ciula, żeby się nie dać zrobić w ciula. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękujemy.
1: Miłego grania na, barki na trąbce, trzymaj się, cześć.
0: Wiesz co, potrzeba, no. Musimy Skype'a zresetować, bo się zebździł. No to co, to na chwilę się rozłączamy. O, ciekawe, że zniknął biały ekran. Ale Skype jest przywieszony. Dobra, killujemy. Reset. Wielki reset. A może po prostu cywilizacja dojrzewa do swego rodzaju resetu, który nie nastąpi z przyczyn jakichś klimatycznych, z powodu zagrożenia z kosmosu. Tylko możni tego świata zorganizują nam jakiś taki reset, wychodząc z założenia, że tak się dużo kotłuje na świecie. Wszystkie kraje zadłużone po uszy, wojny, zamieszki, rozpierducha. No, USA miało właściwie 7 dni bez wojny. To jest kraj, który cały czas toczy wojny i ktoś może w końcu powiedzieć, a cóż, wszystko jest takie spierdolone, że wyreżyserujmy wielki reset. Coś takiego, nie? Mi chodzi po głowie. To by nawet na dobre wyszło. Ciekawe, czy nastąpi na przykład taki moment, że Izrael, który, no jak mówię, moim zdaniem ma te chody i tak się wszyscy przed nim trzęsą i cackają i ma wpływy, nie tylko z powodu tego, że tak wielu możnych, tak wiele ludzi, no różnych tam bogaczy ma takie pochodzenie, ale też właśnie no te służby, te haki. Ciekawe, czy dojdzie do sytuacji, że im się to skończy. Ja wierzę w jakąś tam karmę, ale nie taką jakąś mistyczną karmę, tylko w taką karmę, która w naturalny sposób działa, że sobie grabisz i w końcu musisz wypić w pewnym momencie to piwo, którego sobie naważyłeś. Coś, wiecie, co mi chodzi, że może im się w pewnym momencie się odwrócić sytuacja i wszyscy się zaczną mścić na tym Izraelu. I wszyscy się nagle na tym Izraelu, który nagle stanie się w pewien sposób bezbronny z jakiegoś tam powodu, nagle przestanie mieć wpływy, nagle wszyscy mu się odwdzięczą pięknym za nadobne, coś takiego mi chodzi po głowie. To by było piękne, bardzo lubię takie sytuacje, w których działa taka naturalna karma, że ktoś sobie grabił i nagle stracił swoją siłę, stracił swoje znajomości, chody, I jest, stoi taki bezbronny, a wszyscy pamiętają, że to był skurwysyn, taki skurwysyn narodów, który nagle dostaje to, na co sobie zasłużył. Jest potrzeba znowu na antenie.
1: No siema, siema. Wydaje mi się, że tutaj akurat, żeby cały Izrael zmieszać z błotem, zrzucić na niego atomówkę i tak dalej, no to by było bardzo niecywilizacyjne z naszej strony, bo pamiętajmy też, no, że z jednej strony mamy ludzi, którzy uczestniczą w tym zbrodniczym reżimie, a z drugiej strony ludzi, którzy są zaangażowani w biznesy całkowicie cywilne i całkiem nieźle też rozwijają, przynajmniej tak jak patrzę ze swojej perspektywy branży IT. I myślę, że być może dojdzie w XXI wieku jeszcze za naszego życia do jakiegoś takiego reloadu procesu w Norymberdze, w którym właśnie ci zbrodniarze izraelscy zostaną osądzeni, natomiast Izrael jako sam w sobie nie będzie ulegał, bo to by było, wiesz, nieuczciwe, mi się wydaje, cały kraj spuścić w kiblu tylko i wyłącznie dlatego, już nawet niech połowa będzie zaangażowana w ten zbrodniczy reżim. No to też z drugiej strony masz setki tysięcy osób, które sobie miały tylko zwyczajnie pecha, że się urodziły w danym kraju. Nie angażowały się w to, chciały sobie jakoś przeżyć swoje życie. I dlatego, wiesz, tutaj zamykanie tego taką wielką klamrą Izrael czy Żydzi, no za każdym razem będzie mnie uruchamiało jakieś mechanizmy właśnie do bronienia słabszego ogniwa, słabszej jednostki w stadzie. Dlatego, że oni sobie niczym nie zasłużyli na jakąś tam skundloną opinię na rynkach międzynarodowych. Robią swoje, no jedynym ich grzechem jest to, w jakim miejscu się urodzili, tak? Więc tutaj skazać kogoś za pochodzenie, no to jest mniej więcej na poziomie nazistowskich Niemców, więc wydaje mi się, że jest to ostro przestrzelone, ale faktycznie pod względem zbrodniczym, no to myślę, że taka współczesna Norymberga jak najbardziej by nam się przydała. Mm-hmm.
0: Czy kojarzysz film Watchmen? Nie mam tu na myśli serialu, tylko film Watchmen.
1: Oczywiście.
0: A ja tu dostałem donata od pewnej osoby, którą znacie i lubicie. Przepraszam, tylko sobie zaakceptuję. Jaki fajny tutaj. Dostaliśmy donate. Dziękuję bardzo za 8 dyszek. Tajemniczej osobie, której nie będę zdradził, chyba że sobie zażyczy, bo to tak trochę tutaj z boczku przyszło. Dziękuję bardzo.
1: Wiesz co, jeszcze chciałbym wrócić do Epsteina, zanim poruszymy dalej tematy. Mianowicie ze względu na to, że powstał serial Netflixa, gdzie dotarto do osób, które były wykorzystywane na tej wyspie, przedstawiono system rekrutacji, w jaki sposób właśnie to działało, że przykładowo tam, nie wiem, dziewczyna była zatrudniona jako masażystka, dostała $200 i wiesz co, jak przyprowadzisz koleżankę, to dostaniesz kolejne $200 i to było takim, tak bardzo mocno stopniowane, tak? I mamy już konkretne relacje tych wszystkich ludzi, którzy byli tam wykorzystywani, wobec czego wydaje mi się, że to jest o tyle zabawne, że dziwi mnie, że służby nie dotarły w żaden sposób, nie zablokowały takiego, wiesz, takiego utrwalenia postaci Epsteina w takim typowym, zwykłym zjadaczu chleba, takim zwykłym zjadaczu Netflixa, który prędzej czy później jednak potknie się o ten serial, tak? Bo to nie jest właśnie jakiś artykuł gdzieś w gazecie na szybko przeczytany, tylko bardzo, bardzo szokujący, kilkuodcinkowy serial opowiadający właśnie zarówno o tej wyspie, zarówno o tej Giselle, czy jak tam ona miała, która była...
0: To się czyta, tak przynajmniej sprawdziłem w zagranicznych jakichś tam audycjach, Ghislaine, a pisze się Ghislaine. Też nie wiedziałem, czy Ghislaine, czy Ghislaine, ale podobno się czyta Ghislaine Maxwell.
1: Okej, Tak, w każdym razie, wiesz, to, że ten książę angielski też wypierał się rękami i nogyma, a w tym serialu pokazano jego zdjęcie właśnie z jedną z tych dziewczyn, które występują przed kamerą w tym serialu pod swoim imieniem i nazwiskiem i mówią o swojej historii. No nie, nigdy się w życiu z żadną dziewczyną nie spotkałem, zdjęcie jak ją obejmuje i jest ubrana, no także tak powiem, no co najmniej jak na manieczki. Więc to ujawniło, to znaczy może nie tyle ujawniło bardzo dużo, ale sprawiło, że to przenikło do popkultury. Więc to nie wiem, czy świadczy o jakiejś takiej niewydolności służb. Sam nie wiem, jak to, zinterpretować, ale sam fakt, że Epstein został, no nie oszukujmy się, został zamordowany, bo ilość dziwnych przypadków, które doprowadziły do tego, że jednak powiesił się w tej celi, że tutaj światło zgasło, że kamery zgasły, że wszystko po prostu zgasło i życie też mu zgasło, no to nie jest przypadek. Jest w ogóle taka teoria spiskowa, że ta cała pandemia COVID-a teraz to jest tylko i wyłącznie, żeby medialnie przykryć aferę Epsteina, który mógł pogrążyć
0: serio?
1: Administrację Trumpa.
0: Wow.
1: Spotkałem się z czymś takim.
0: No, ale wiesz, to już takie się rzeczy dzieją, że ja dopuszczam i takie opcje. Czemu nie? Czemu nie? No to są naprawdę gierki na najwyższych szczeblach władzy. W ogóle te pedofilskie siatki, ich jest całkiem sporo różnych. Przypominam tu sprawę Alison Mack, aktorki, która grała w serialu Tajemnice Smallville o Supermanie. I taka aktorka okazuje się nagle, że ona jest w jakiejś sekcie, której lider wykorzystuje Nexium, seksualnie tak. Kobiety. Tak, no i wiesz, i sataniści, którzy odprawiają jakieś rytuały. Dawniej bym w takie rzeczy sam nie uwierzył, mimo że jestem mniej sceptyczny i bardziej spiskowy od ciebie. Dawniej sam bym w takie rzeczy nie uwierzył, gdyby nie to, że o tego typu sprawach się pisze dziś nawet w mediach głównego nurtu.
1: Akurat o Nexium to mógłbym, możemy kiedyś sobie zrobić osobną audycję, bo jest to niesamowicie ciekawa, właśnie taka współczesna, nowoczesna sekta. Takie wiesz, takie na zasadzie, mamy kurwa XXI wiek i takie rzeczy się zdarzają i człowiekowi miękną absolutnie wszystkie członki, członki, kiedy
0: członek,
1: o tym...
0: przepraszam, nie mogę, członek.
1: Pani marszałek Witek, proszę się uspokoić. No właśnie, więc pani marszałek Witek, i obawiam się, że to jest jądro problemu.
0: Się poplułem, jądro. Jądro. Ja nie mogę, ale boki zrywać po prostu. Nie mogę.
1: No właśnie, więc wracając do tej całej afery, tutaj też przypomnijmy, tak z pamięci powiem, ale jest taki cytat Trumpa, o którym bardzo chciałby zapomnieć, co też zostało w tym serialu wypomniane, że tak, znam pana Jeffrey'a Epsteina, on jest, bardzo go szanuję, ponieważ uwielbia piękne kobiety, podobnie jak ja.
0: Bardzo. Ja też znam pana Epsteina i bardzo go szanuję za to, że lubi dzieci. Ech, to tak śmieszno i straszno, bo żyjemy w świecie, wiesz, który pod wieloma względami się kojarzy z jakimiś starymi czasami, kulty Molocha, jakieś satanistyczne sekty, rytuały, przywoływanie demonów i tak dalej. I tak czasami sobie myślę, że gdyby to wszystko była bajka i nie istniałyby żadne, wiesz, duchowe istoty, złe demony i tak dalej, to tak wielu ludzi by się tym nie zajmowało, bo by sobie dali spokój jako z takim farmazonem, a tu, wiesz, całe wielkie sekty, siatki okultystów, więc może to działa faktycznie, może ja też jakiegoś demona przywołam, ale takiego malutkiego, takiego, żeby to nie było niebezpieczne, taki mały demonik, który by mi coś dał, może mały demon ma małe wymagania i tylko kawałeczek duszy można mu oddać i coś fajnego za to dostać, na przykład 200 zł.
1: Coś. Zaraz wpadnie do donate'ik od jakiegoś demona na 200 zł. W każdym razie, wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli szatan istnieje i to, że nie mamy od tylu lat żadnych takich, wiesz, udokumentowanych, sensownych dowodów na istnienie szatana, to tylko dlatego, że tak popatrzył na to, co się dzieje i stwierdził, ej kurde, wy nie potrzebujecie mojej pomocy, wy sobie radzicie, widzę tutaj absolutnie doskonale.
0: Albo tak szatan popatrzył z góry na człowieka, patrzył, co my tu robimy, i zwymiotował po prostu i gdzieś do innej galaktyki zwiał, ale za to Jahwe się patrzy i o, ciekawe.
1: Ale wiesz co, to jest ten, to można przerobić taki mem, że Jarosław Kaczyński trafia do piekła i wita się z samym Lucyferem. Dzień dobry, jak pan się nazywa? Jarosław Kaczyński. Jestem wielkim fanem.
0: Szacuneczek, panie Jarku. A ciekawe, czy mają jakieś haki na Jarka, bo wiesz, bo u nas tak, wydaje mi się, że ci politycy to trochę tacy analfabeci informatyczni, oni tam sobie mogli poinstalować jakieś strony porno, jakieś playery, taki cały zasyfiony telefon i jeszcze tam Pegasusa im dołożyli i mają na przykład jakieś haki na Jarosława. No, swego czasu krążyła teoria, Tostonoga też o tym gadał, że Jarosław jest pederastą, czyli lubi małych chłopców i że zamawiali mu. Ja tam nie wiem, jak nie wiem, to nie mówię, ale może...
1: A nie wiem, myślę, że akurat on, bo to wiesz, bo to z jednej strony jest osoba, która jest na szczycie i nie do końca ogarnia świat, ale z drugiej strony też jest otoczona całym zespołem doradców, którzy też będą, nawet do tego stopnia, że będą ujawniali jego jakieś tam niedorobione sytuacje. Przypomina mi się scena, kiedy bodajże... Jak to było? Trump się, nie wiem, przeglądał jakieś mapy wojskowe czy coś takiego i przyświecał sobie żarówką z iPhone'a. Tak na zasadzie, wiesz, bezpieczeństwa, co tam, czy ktoś kamerkę podejrzy, czy coś takiego. No i zdjęcie właśnie tego Trumpa, który sobie świecił iPhone'em na jakąś tajną mapę wojskową, wyciekło w jakiś sposób, więc... No to jest takie mikro Snowdeny, tak, gdzie miarą disclosure można określić jednego Snowdena, no to było tak 20 mikro Snowdenów, można powiedzieć, bo to też, no czasami się, wiesz, czasami się znajdziesz na stanowisku urzędowym i dowiesz się zupełnie z przypadku, że wiesz, jakieś historii, którą ktoś, kto jest naprawdę na językach, kto jest bardzo znany, wolałby uniknąć, no i też ciężko podcinać gałąź, na której siedzisz, tak? Tak samo, jeżeli byś, nie wiem, spotkał zdarzyłoby ci się, jak mi się to kiedyś zdarzyło w biurze, gdzie koleś sobie szedł do łazienki i mu wypadła dealerka z białym proszkiem, nie? Tak, akurat szedłem tam sobie zrobić kawę, zgarnąłem, nie? Mówię, grzybu, uważaj. No nie sra się do własnego gniazda, ale w sytuacji, kiedy jest to właśnie ktoś, od czyjego tweeta może zależeć rozpętanie III wojny światowej, bo będzie się tutaj z Kimem jakoś policzkował, kto ma większy atomowy przycisk, no to już wtedy myślisz tak bardziej, dwa razy bardziej, nie?
0: A wcześniej wspomniałem film, właśnie nie serial, tylko film Watchmen.
1: Watchmen, tak.
0: Bo tam jest, właśnie sobie go przypomniałem, bo bardzo lubię, uważam, że jest dużo lepszy niż serial, który jakoś mnie nie porwał w ogóle, a no film Watchmen jest genialny. No i tak, przepraszam, spoiler, no jak ktoś nie widział, to jest sam sobie winien, będę gadał.
1: Zgodzę się.
0: Tam historia się sprowadza do tego, że Ozymandiasz, taki super bohater, bardzo silny, zręczny, przygotował taki spisek, który spowodował, że na najważniejsze miejsca na świecie, nie wiem, miasta, Nowy Jork, Moskwa i tak dalej, Pekin, spadły jakieś dziwne bomby i zrównały z ziemią po prostu te miejsca. I to sprawiło, że walczące ze sobą w tym alternatywnym świecie w sumie, który jest przedstawiony w Watchmenach, dwa mocarstwa, Rosja i USA, zjednoczyły się przeciwko sztucznie wykreowanemu wrogowi, którym miał być doktor Manhattan, który tak naprawdę nie był sprawcą tego. No ale Ozymandiasz zainscenizował taką właśnie sytuację, w której wszyscy myśleli, że ten kataklizm sprowadził na ziemię doktor Manhattan, istota obdarzona niesamowitą, wręcz boską mocą, i zjednoczyli się przeciwko sztucznie wykreowanemu wielkiemu arcywrogowi i pokój jakby zapanował. Myślę, że mógłby na ziemi, jest to możliwe, że ktoś coś takiego przygotuje, właśnie jakaś bardzo wysoko postawiona osoba, jakiś władca, jakiś mega miliarder, multimilioner, jakiś bedzilioner. No i to by nawet, no, zacząłem rozumieć Ozymandiasza po prostu w pewnym momencie. Ja wcześniej go uważałem za ewidentnie złego, ale tak nagle sobie pomyślałem, kurde, no liczy się efekt czasami, tylko szkoda tych milionów ofiar trochę. Halo?
1: Już jestem. Tak, bo mi się tutaj wypięło. Nie sądzę, żebym za tym stał jakiś miliarder, bo dlaczego miałoby mu tutaj zależeć? Może jakiś faktycznie filantrop w stylu Sorosza, zaraz mnie tutaj wszyscy zjedzą, ale o Soroszu jeszcze mogę coś później więcej powiedzieć na ten temat, dlaczego tego Sorosza tak bardzo nie lubimy, szczególnie w Polsce i Stanach Zjednoczonych. A w każdym razie tutaj, wiesz, jeżeli, bo to jest coś dobrego dla naszego społeczeństwa, tak, nawet kosztem, no, w sytuacji, gdy tutaj nie do końca mi się spodobało to porównanie, że my bogi tak mamy, że tutaj 100 tysięcy, tutaj 200 milionów zabijemy i tak po prostu jest. Bo taka sytuacja zabicia tych 200 milionów, dajmy na to, ludzi, bo my bogi tak mamy, świadczy o tym, że chcemy zaspokoić czyjeś boskie ego tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli zrobimy tę rzeź na 200 milionów po to, żeby pozostałe 7 miliardów mogło sobie dalej żyć i żeby było całkiem sensownie dalej zintegrowane, no to już jest zupełnie inna historia. Ja sam nie powiem, z doświadczenia wiem, że można naprawdę zmobilizować ludzi wobec sztucznego wroga, tylko no akurat to były moje prywatne cele i moja prywatna armia, ale mimo wszystko sądzę, że zrobiłem więcej dobrego niż złego. Jest to wbrew pozorom całkiem łatwe, biorąc pod uwagę stopień naiwności dzisiejszych użytkowników internetu i skalę tego, że rzucisz im tutaj jakieś takie, wiesz, prawie że surowe mięso na tackę i oni to wszystko zeżrą, żeby tam im w miarę zasmakowało i zrobią wszystko, co tylko będziesz od nich żądał, jeżeli odpowiednio dobrze to wszystko socjotechnicznie przedstawisz. Więc tak, myślę, że wiesz, w sytuacji, kiedy, no tylko pytanie, tutaj nie możemy za bardzo przy dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, myślę, sobie wyobrazić, że nagle, nie wiem, Rosja, USA czy Izrael nagle wychodzi z jakąś super turbo hiperbombą. Czasami foliarze mówią o czymś takim jak projekt Bluebeam.

0: wśród właśnie tych dziadków na chmurce przestanie mieć znaczenie, bo będziemy mieli jakieś zagrożenie dużo wyżej i to nie wyjdzie od elit tego świata. Wręcz mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że elity tego świata będą nam wmawiały, że nie, to jest fake, to tutaj nas oszukują, mamy to wszystko pod kontrolą. Nie. Właśnie tak będzie. Właśnie tak będzie, że elity tego świata nagle stracą nad nami jakąś kontrolę, bo się zintegrujemy, bo zauważymy, że coś jest większego nad nami. Jak to w doktrynie katolickiej cały czas się powtarza i co jest stosowane przez osoby, które chcą nas manipulować, to jest to, że największym sukcesem szatana jest to, że odrzucamy jego istnienie. Jeżeli rozmawiam sobie z katolikiem, takim, nie wiem, jakimś takim, z którego lubię sobie zrobić żarty, bo tacy się często zdarzają, to ja go pytam, czy wierzysz w szatana? Jeżeli powie, że nie, no to kurde, to już przegrałeś, bo to jest największe jego zwycięstwo. On na ciebie działa, a ty odrzucasz jego istnienie. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę.
1: No tak, tak. No nie wiem, czemu chrześcijanin, którym też jest katolik, miałby nie wierzyć w ogóle w szatana, skoro on jest w Biblii i... Ale właściwie on tak się marginalnie pojawia. Szatan był w ogóle takim aniołem od czarnej roboty w Starym Testamencie jeszcze. Nie wiem skąd, kiedy w ogóle nastąpił ten bunt, skoro jeszcze w Starym Testamencie Bóg używa tego szatana do jakichś tam celów. Ten szatan się pojawia u Boga w domu, przychodzi, dzień dobry, zostałem Jolkę. I se tam gadają i zakładają się, czy jak temu Hiobowi tam dopierdoli, to będzie dalej go wyznawał i tak dalej. No to tak słabe zesłanie do piekieł i odcięcie się trochę po buncie. Ja nie wiem, słaby jestem z tych historii, być może. No, ale właśnie ten projekt Blue Beam to jest też ciekawy temat, bo tutaj piszecie, że może za jakiś czas będzie taka technologia. No niektórzy twierdzą, że właśnie już jest. Jest to ta technologia Blue Beam, czyli taka technologia holograficzna, która pozwoli stworzyć obrazy jakieś na niebie, statków. Coś takiego jak Mysterio miał w Spider-Manie, jak to się nazywało, Daleko od domu. Gdzie Mysterio miał takie właśnie drony, które były opakowane w pewną technikę holograficzną i Mysterio tworzył wyimaginowane niebezpieczeństwa, które sam zwalczał. No więc mi się to wydaje jak najbardziej prawdopodobne, że ktoś użyje takiej technologii tego typu i zainscenizuje jakieś wielkie zagrożenie, które właśnie będzie miał taki plan jak wspomniany Ozymandiasz, czyli zjednoczyć ludzi przeciwko sztucznie wykreowanemu wrogowi. To by nawet dobre było być może. Taka. No ale zdaniem teoretyków spisków to ma być po to, żeby wprowadzić rząd światowy, który nie ma być niczym dobrym. Czego tak do końca nigdy nie rozumiałem, bo biorąc pod uwagę, jak się pierzemy cały czas, wojujemy ze sobą i kłócimy i zabijamy, to świat zjednoczony jawi mi się jako coś niekoniecznie złego, tylko pytanie, czy przy okazji nie będzie to jakaś dystopiczna zupełnie wizja rodem z Brand New World, nie? O którym ciekawy dokument w ogóle widziałem. Wyobraź sobie, że kiedyś na TVP2 można było zobaczyć, były tworzone dokumenty na podstawie takiej książki Huxleya, omawiające ją i wskazujące, co się sprawdziło, jakie są zagrożenia i krytykujące właśnie ten konsumpcjonizm, który tam jest bardzo promowany w tym nowym, wspaniałym świecie, że kupuj nowe, wyrzuć stare i tak dalej. I jakieś dyskusje na poważnie, na takie tematy, na podstawie takiego fajnego dzieła. Kiedyś takie programy robiono w TVP, nie? A teraz co? Disco relax.
0: Tak, ja pamiętam jak w momencie takiego gwałtownego upadku Trójki, kiedy wyrzucono Niedźwieckiego i kiedy tam ludzie zaczęli gwałtownie odchodzić, kiedy się zrodził pomysł Nowego Świata, wlazłem sobie na Facebooka Trójki, zobaczyć jak tam ludzie komentują, bo mam jakiś taki dziwny fetysz perwersji intelektualnej, jak to kiedyś właśnie, o którym kiedyś rozmawiałem. No i wchodzę sobie i tam na Facebooku masz takie zdjęcie w tle, możesz sobie ustawić swoje zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle, i zdjęcie w tle to było rocznica pontyfikatu Jana Pawła II, zamów płytę z jego homiliami na programie trzecim Polskiego Radia. Więc no tutaj akurat jeżeli chodzi o telewizję publiczną, to myślę, że już pewne granice dawno zostały przekroczone. Jeżeli tutaj jeszcze do pochodzenia Lucyfera, fajnie by było, żebyśmy mogli sobie wrócić do wszystkich dokumentów, które to

0: dokładnie opisują, tylko problem jest taki, że one prawdopodobnie zostały w dużej mierze zniszczone i gdzieś mamy jakieś informacje z apokryfów. Otworzyłem sobie katechizm Kościoła katolickiego na rozdziale Upadek Aniołów. Szatan, czyli diabeł i inne demony są upadłymi aniołami, którzy odrzucili w sposób wolny służbę Bogu i jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Kurwa, jesteśmy upadłymi aniołami. Ty, ja pierdziele.
1: No ja się czuję taki upadły trochę.
0: Wychodzi z tego, że według świętego Jana Damasceńskiego, fide ortodoksa, tych symboli nie potrafię rozczytać, bo to jest 24PG94877C. To jest jakieś, nie wiem, oznaczenie chyba tarcz hamulcowych do BMW, podejrzewam. Gdzie dokonano wybory wśród aniołów i 1/3 aniołów stwierdziła: Lucyfer, wypierdalaj, więc wypierdolił. O, zajebisty przykład demokracji.
1: No, pewnie coś w apokryfach jest więcej o Lucyferze i tak jest, bo pamiętam, że w jakichś tam apokryfach jest, że Lucyfer jest bratem Jezusa. Czasem jest, że jest bratem archanioła Michała, dowodzącego legionami boskimi. Różnie się go przedstawia. Zależy od tego, na jakie zapiski traficie i czy te oficjalne, czy te nieoficjalne. Jest pytanie od Zenona, czy to nie jest tak, że kiedyś wyśmiewałeś troszkę temat Lolita Express i wyspy pedofilii?
0: Trochę wyśmiewałem, myślę, że dokument Netflixa trochę mnie podregulował, jeżeli chodzi o zaangażowanie, bo tutaj pewnie pod tym względem, że Bill Gates, Stephen Hawking się tam pojawili, to też... Wyglądało to tak, zarówno jeżeli chodzi o osoby, które tam się pojawiały, nawet jako obsługa, nawet jako ogrodnik, z którym też jest przeprowadzony w tym serialu wywiad, a to, że oni tam byli zatrudniani czy ściągani na podstawie bardzo dużej manipulacji i łatwo było jednorazowo czy nawet dwurazowo się pojawić tam. I to było takie właśnie poziomowanie, że najpierw tam byłeś na jakiejś fajnej imprezce, potem wiesz, potem...
1: Gotowanie potem żaby trochę takie, nie?
0: Na fajnej imprezce tylko z takimi dziewczynami trochę młodszymi, aż w końcu jak się trzeci raz tam pojawiłeś, no nie mamy tutaj aż tak dużych danych, no nawet ten ogrodnik przez długi, długi czas nie zdawał sobie sprawy z tego, co tam się dzieje. Aż w końcu stwierdził, nie, dobra, pierdolę, to jest za dużo dla mnie, bo za dużo już widziałem. Więc no, w momencie, jeżeli bym sam miał taką super turbo pedofilską wyspę, no to też bym zadziałał w ten dokładnie sam sposób. Najpierw właśnie, żeby mieć haka w postaci, pojawiłeś się u mnie na mojej wyspie, no choćby ten Stephen Hawking. I co on by, kurde, wytłumaczył tej Lolitce czarną dziurę? Czym? Kurwa, joystickiem swojego wózka inwalidzkiego?
1: Jej czarną dziurę by mógł zobaczyć. A może się zbuntował dość szybko i zobaczył, że coś nie halo i powiedział fuck off you stupid asshole albo coś takiego i kazał się odwieźć do domu. Mogło tak być, no. Ale no to tak jak mówisz, myślę, że to się robi stopniowo i powoli. Ta Ghislaine też te dziewczyny jakoś tam stopniowo przysposabiała, nie? Najpierw słuchaj, nie zrobiłabyś masażu mojemu facetowi, bo go boli w krzyżu, taki biedaczek jest. Potem się okazało, że to niekoniecznie masaż, ale i coś więcej trzeba tam wymasować i że ręczniczek spadł i tak stopniowo jakoś to, wiesz, były przysposabiane ci ludzie. I to też zawsze patrzysz, czy ktoś jest chętny, czy niechętny, nie? No, na pewno. A nie od razu na głęboką wodę.
0: Bo mam już 3 pasożyty na swoim koncie na Netflixie, więc jestem niby na limicie, ale teoretycznie mogę dodać 5. konto, więc mogę ci ewentualnie tam udostępnić, żebyś sobie ten serial obejrzał.
1: No, bardzo chętnie, bardzo chętnie.
0: To ci potem, weź się przypomnij jutro, to ci wyślę dane dostępowe. Tylko nie nadużywaj, bo jestem już, bo 4 osoby mogą oglądać na raz, są 4 osoby już ten, pasożytują, więc ten, no.
1: Bardzo chętnie. Dzięki. No, przypominam, że możecie dzwonić i się wypowiedzieć. Dzisiaj rozmawiamy na poważne tematy. Nocne radio, Skype. Możecie też donejcika wysłać. Nie ukrywam, że u mnie teraz tak chwilowo krucho, bo wiesz co, czekam. Okazuje się, że Tip and Donation to jest strasznie się ociąga, wiesz, i jak kiedyś na przykład, bo ja zawsze wypłacam ekspresem, żeby szybciej mieć, to teraz ekspresem się 2 tygodnie czeka. Kiedyś czekałem 2-3 dni i przychodziło, nie? A no. Enki, no dobra, pochwalę ten się, że dostałem donate'a, znaczy tutaj przyszedł do nas donate od Enkiego właśnie. Dziękuję bardzo. No, to ten, co ja miałem mówić, się pogubiłem. Aha, no, że strasznie długo się czeka, chyba zmienię tą platformę. Enki mówił, że już 2 miesiące czeka, aż mu wypłacą i spóźniają się i nie wywiązują się z umowy, tak jakby zaliczali zgon powolutku. Nie wiem, czy w ogóle te pieniądze dostanę.
0: No to chyba się szykuje exit scam, także uciekamy. Myślę, że tak... Tak, mamy, są linki do konta, naszego kochanego wspólnego konta. Mamy jako tutaj ten, mamy ten związek partnerski zarejestrowany w Holandii, więc konto jest na nas. Jest PayPal Krawca ze względu na to, że PayPal nie obsługuje tych związków partnerskich, to jest Krawca, ale to tam się jakoś ten. Także na razie myślę, że skoro tak sytuacja wygląda, mi to się widzi na Exit Scam. Za dużo takich sytuacji widziałem.
1: No. Ale są alternatywne platformy, muszę zobaczyć, jakie oni warunki, bo też zdzierają troszeczkę. No, przy wypłacie ekspresem na przykład to zabierają 10% z tego, co wypłacasz, nie? To trochę zaczynają sobie życzyć jak banki, można powiedzieć, nas traktują. No
0: ale to i tak więcej niż elektorat Konfederacji.
1: A wcześniej wspominaliśmy o TVP, na pewno słyszałeś o tym, że pomimo tego, że w kościele katolickim nieuznawane jest powtórne zawieranie związku małżeńskiego, powtórny ślub kościelny, to jak masz władzę, pieniądze, jesteś kimś, to można zrobić wyjąteczek i można sobie drugi raz wziąć ślub kościelny. Przykładem jest Jacek Kurski, który sobie wziął. Moja ciocia na przykład przez lata tam pisała listy do papieża, bo się właśnie no, zmarł jej pierwszy mąż i z wujkiem moim takim się tam związała, no i musieli na koncie łapę przez lata żyć, pisała listy do papieża, to nic nie ma. Ale jakby miała na nazwisko Kurski, no to bez problemu też trzeba odpowiednią kopertę przygotować, iść do księdza i bierzesz sobie drugi, trzeci, dziesiąty ślub kościelny. Wszystko można. To też dziwią mnie ci ludzie, którzy nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. No chodzi o many, no to kurde...
0: Znaczy to jest akurat bym od razu nie powiedział, że to było many, bo że tak powiem znam sprawę trochę insiderską, oczywiście nie ze swojej strony, ale ze strony osoby, którą bardzo dobrze znam. Gdzie przykładowo, kiedy się zgłosiła tam do swojego księżula, to znaczy tak, były mąż po rozwodzie cywilnym właśnie zrobił tutaj pozew o rozwód kościelny, żeby ponownie mógł przed Panem Bogiem przysiąc, że nie opuści aż do śmierci. To jest kurwa w ogóle piękne. No i tam proboszcz powiedział, no tak, ma pani rację, no zdradzał, ale wie pani, będzie ciężko, no bo on jest mężczyzną. I potem doszło jakiś czas temu do pierwszej rozprawy. Do pierwszej rozprawy straszny syf się zrobił tutaj. Tutaj nie chcę się w szczegóły wdawać, ale no dobra, no to na następnej rozprawie będzie przesłuchanie świadków. Pani ma 4 świadków, mąż ma 3 świadków, więc proszę tutaj z jednego świadka zrezygnować, żeby było porówno. No i to jest kurde logika kościoła katolickiego, to jest jedno wielkie chuj oszustwo, więc nawet bym się nie zdziwił z tym, że Kurski miał w 1999, jego małżeństwo zostało pobłogosławione przez samego Jana Pawła II. Więc może to jest taki, wiesz, jak w 97, to była kiedyś taka mapka, gdzie te wszystkie miejscowości, które w 97 czy w 6 w tej pielgrzymce Jan Paweł II odwiedził, to one potem zostały zalane podczas powodzi tysiąclecia. Mm-hmm.
1: KG Bierut wkleił na naszym radiowym czacie testy projektu Bluebeam niby, no ale ja tu widzę jakąś taką chmurzasty kształt przypominający łapę myszki Miki. No nie do końca mnie to przekonuje. No niby jest łapa faktycznie, no ale
2: taki kształt to się może wytworzyć, moim zdaniem. No, ale ta ręka ciska gromy tak jakby też troszeczkę. Nie, no, ja bym widział Blue Beama jako coś, co tworzy jakąś realistyczną iluzję w taki trochę sposób, jak swego czasu Tupac czy Michael Jackson byli odwzorowani, że powrócili do żywych.
0: Wiesz co, wrzuciłem na czata Nocnego Radia screena z serialu Avenue 5, gdzie twarz Jana Pawła II objawiła się w gównie wystrzelonym z systemu no, zbierania fekaliów.
2: No widzisz pan.
0: Bardzo, bardzo piękna produkcja HBO. Nie spodziewałem się polskiego kontekstu. Pamiętam, jak z Zenkiem rozmawiałem, ej, oglądaliście Avenue 5? Nie. To obejrzyjcie szybko, bo za chwilkę pojawi się mnóstwo spoilerów. To chyba w 5. odcinku się pojawiło. Ale tak, twarz Jana Pawła II zrobiona z gówna towarzyszyła statkowi kosmicznemu przez do końca sezonu.
2: A jakbyś miał polecić coś z Netflixa, jakiś taki The Besta serialik, który naprawdę zrobił na tobie wrażenie? Coś, co
0: o ja,
2: z czystym
0: nie
2: sercem
0: wiem,
2: polecisz?
0: Entry-levelowo. Rick and Morty, Black Mirror z takich Netflixowych. Czekaj, sobie włączę. Z głowy nie powiem.
2: Co ja
0: Magraf, energia, grawitacja, taka sytuacja. Okej. Okay. Czy ja wiem, czy Netflix robi coś fajnego sam z siebie? Nie wiem, Wiedźmina dobrego zrobił.
2: No to fakt. Kamil się śmieje, że Tupac i Jackson to hologramy dla nas, a wojsko obecnie wyprzedza nas o jakieś 100 lat i ta liczba rośnie. O czym wy pierdolicie? No może tak brzydko nie pisz. Ja to nie lubię, jak ktoś nam tu pisze, że pierdolimy, że coś tam. To można grzecznie, nie?
0: Znaczy ja powiem tak.
2: Tym bardziej, że zgadzam się,
0: tak?
2: Tym bardziej, że zgadzam się, że, no, że to, co się przed nami ukrywa, a to, co się pokazuje w mediach, w telewizji, no to są dwie różne bajki. No.
0: A co tu mamy? Netflix Originals. Gdzieś tu była taka nawet kategoria. Search. Nie tu. O, Zenek. Dodali Zenka Martyniuka na ten. Jezus Maria.
2: Really? Fu. Na Netflixa? Zenka?
0: Mhm.
2: To jest ciekawe. To mnie zaskoczyłeś.
0: Jest chyba... O, Netflix Originals. Glitch, Slasher Curves.
2: Gwizdanie w radio to nie jest dobry pomysł, to słabo brzmi, ci powiem.
0: Ale tak przewijam i co bym tutaj mógł... O Jezu, bez no to nie.
2: Może wam kiedyś zrobię odcinek, gdzie zdradzę trochę takich swoich przemyśleń co do radia. Jakie dźwięki dobrze jest w radio wydawać, a jakie nie. I poświęcę temu całą audycję.
0: Okej, okay, przewinęło się, więc chyba nie mogę polecić nic z oryginalnych produkcji Netflixa, które teraz są promowane.
2: No...
0: No kurde, wiesz, z tym jest bardzo duży problem, że tego jest tak dużo tutaj obejrzałem, że musiałbym przejrzeć sobie całą swoją historię, jakoś tutaj, wiesz, poszukać, zastanowić się. W międzyczasie obejrzałem tyle, że dużo rzeczy zapomniałem, więc po prostu ciężko mi jest tutaj znaleźć, jeżeli chodzi właśnie o oryginalne produkcje Netflixa.
2: To ja wam na szybko rzucę newsika. Prawo i Sprawiedliwość musi się godzić z porównaniem do zorganizowanej grupy przestępczej. Tak orzekł sąd. że z racji tego, że w sumie to trochę tak wygląda, to, że tutaj mają taką władzę, to muszą się godzić z tym, że porównuje się ich do grupy przestępczej. Także no, u nas nie ma prawa precedensu, więc jak ktoś tak nazwie Prawo i Sprawiedliwość, to może znowu w sądzie wylądować i tym razem sąd orzeknie inny wyrok. To chciałbym, żeby było jak w USA, że właśnie jest prawo precedensu, że jak już jakiś wyrok zapadnie, to potem można się powoływać na niego. No, a w Polsce to zależy, jak się trafi. Czy swędzina ma okres, na przykład jest zła, albo jest na przykład bardzo wierzącą katoliczką i nie będzie narkomaństwa i nie będzie łachmaństwa i was skaże. na wyrok za posiadanie małej ilości substancji niedozwolonej, ziołowej, na wyrok wyższy niż kogoś innego za pobicie, zgwałcenie i kradzież, bo tak często się zdarza. No to u nas to różnie może być.
0: To jest, jeżeli dobrze pamiętam, to nawet nie było co do Prawa i Sprawiedliwości, tylko to był pozew TVP wobec felietonu w Gazecie Wyborczej, gdzie właśnie tych słów użyto i w uzasadnieniu wyroku było zapisane, że co prawda godzi to w dobre imię TVP, ale jest zgodne ze stanem faktycznym.
2: Jak, kiedyś tak się zastanawiałem, jak, czy na ile taki PiS ma cechy właśnie mafijne i wyszło mi, że wszystko się zgadza i z faszystami też mi się bardzo dużo zgadza. Mały, krzykliwy przywódca, który chce siłowo przejmować tutaj różne i rozplata i on i jego ludzie swoje macki na wszelkie instytucje, gardząc w sumie demokracją i najchętniej by to zmienili na inny ustrój, właśnie taki faszystowski. No i tam dużo można by wymieniać. Możemy też kiedyś o tym pogadać, na ile PiS ma cechy struktury mafijnej takiej też, nie? Też trzeba tam, też bardzo liczy się lojalność, odwdzięczanie się pewne, przynależność, wiesz, dużo tu można by.
0: Przychodzisz do mnie w dniu rui mojego kota i każesz mi głosować za pieniądze. Nie pokazałeś mi szacunku? Czy przyszedłeś na moje Mazel Tov? Czy założyłeś czapeczkę, kiedy chodziłem na Chanukę? Nie było cię tam.
2: Nie, to tak do ojca dyrektora myślę, że przychodzą trochę jak do takiego ojca chrzestnego i całują go po rękach, przecież tak jak właśnie się całuje ojca chrzestnego, a on im mówi, kiedy potrzebowałem, żebyście moich uczniów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przyjęli do siebie, to nie chcieliście, a teraz prosicie o wsparcie i głosy.
0: O, teraz mi się Skype zwiesił, ale ja to sobie przeżyję.
2: Tobie się, a to dziwne, bo zwykle jak się zawiesza, to i u mnie, i u ciebie, ale to może nie dziwne, że się zwiesił, bo Etam jest na antenie i zepsuł, psuj jeden.
0: Właśnie usłyszałem takie dziwne dźwięki, że ktoś się dołączył i tak sobie, wiesz, tak sobie popatrzyłem, chciałem zobaczyć kto, a tu niespodzianka.
3: Już wiem, jak działa wersja serwisowa tego z demobilu FBI. Po prostu ta melodyjka gra dłużej i wtedy jednemu z was się zawiesza Skype. To wersja preview jest taka dla tych przedsiębiorczych, którzy wcześniej ją zdobędą. Kogo dzisiaj kopiemy? Słyszałem coś o tym, jak Krawiec omawiał sprawę precedensu. Nie, Krawiec tak nie jest do końca z polskimi sądami, że tak sobie tam zasądzili, jako, jak ty to powiedziałeś, grupa przestępcza, tak? A potem ktoś inny i ten. W polskim prawie jest też artykuł, który mówi o tym, że dwa wyroki w podobnej sprawie nie mogą się rażąco od siebie różnić, a tutaj jest tak lub nie, więc gdyby było odwrotnie, no to będzie się rażąco różnił. Taki wyrok nie będzie ważny.
2: To też to pytanie, co uznajemy za rażąco różniące się, nie? To ktoś może powiedzieć, mówię, że to się wcale tak bardzo nie różni, że ty dostałeś za to samo rok, a ty 10 lat. To się tak bardzo nie różni.
3: Nie, ale z tego, co powiedziałeś, to oświadczenie czy uzasadnienie było takie, że tak, że się zgadza, tak? Tak to zrozumiałem przynajmniej, bo w ostatniej chwili zacząłem dzwonić, już nie słyszałem puenty jak gdyby całej sprawy. Natomiast w takim przypadku sąd mógł powiedzieć tak lub nie. Więc dwie skrajnie zupełnie różne odpowiedzi, nie?
2: No tak.
3: Powiedział tak, no więc ten. Natomiast co do faszyzmu takiego, co ty mówiłeś, pragnę zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, i to nie tyczy się Polski, ale generalnie państw w takiej formie funkcjonowania jak teraz, poza chyba Saharą Zachodnią, którą możemy uznać za całkowitą anarchię, to wszystkie państwa są faszystowskie według definicji jeszcze z czasów Mussoliniego. Także i definicji encyklopedycznej, nie? Te wszystkie zaszłości, które występują tutaj, czyli przede wszystkim faszyzm, co to jest? To jest skrajna regulacja wszystkich aspektów życia gospodarczego i cywilnego.
2: O, to PiS dach. Właśnie. O, to właśnie PiS. I też i lizanie jajek Watykanowi to też takie bardzo... No, za faszystów
3: to nie jest faszyzm,
2: jakoś tak... Nie, no, za faszystów, za Mussoliniego... odnowiono Watykan i wiesz, i dofinansowano tak, że się pięknie odbudował i w ogóle, no i nasi też bardzo tacy prowatykańscy. Przecież prezydent Dupa od razu do Watykanu, pierwsze gdzie pojedzie to do Watykanu, najważniejsze miejsce na ziemi, no i tak dalej. No.
3: Ja bym na miejscu, ponieważ według tam jakichś imamów wielce politycznie zaangażowanych w Iranie, słyszałem takiego newsa, że ogłosili oni wszemi wobec, że Europa ma tylko jedno państwo, gdzie powszechnie wierzy się w Boga, czyli Polskę, co jest jak najbardziej dla mnie powód do dumy, no to ja bym przeniósł Watykan do Polski, może być nawet w Szczecinie. Dlaczego ma być w tych Włoszech? To takie państwo, takie z buta, że tak powiem. A to tutaj byśmy mieli w sercu Europy. Można byłoby nawet pomyśleć o Malborku i przywróceniu państwa krzyżackiego, ale takiego na nowoczesną modłę, nie? Żeby to nie było, że będą chodzić ci tutaj, jak jesteś krzyżowcy potem i podbijać, nie? Tylko po prostu albo się dogadać z ruskimi, żeby po co im ten cały okręg kaliningradzki, przecież tylko dopłacają do tego, nie? To ani nie mają granicy z tym, ani nic. No, w Kaliningradzie zrobić taki ten i pod polską banderą i byśmy mieli, patrz, my mamy biało-czerwoną, oni mają biało-żółtą. Akurat by pasowało. I zamiast tej Unii Europejskiej to byśmy mieli tak, po prawej stronie byśmy mieli to heraldycznie, trzeba patrzeć, czy ja się teraz nie mylę. Tak jak kamera pokazuje, to musi być prawa strona Polska, lewa strona Unia Europejska, a po środku by stał pionowo Watykan, nie?
2: Słyszałem, że polski orzeł jest taki w sumie mało heraldyczny, że jakieś błędy są, że to jest jakby niezgodne troszeczkę ten nasz herb ze sztuką heraldyczną. No to się rządzi bardzo sztywnymi prawami. Są określone barwy, których można używać, określone figury, których można używać, a polski orzeł to taka trochę wolna amerykanka właśnie ponoć.
3: On ulega mutacji na przestrzeni wieków. Ja pamiętam jeszcze z lekcji historii z lat 80., że mieliśmy kiedyś właśnie taki poczet, tak jak jest poczet królów polskich, tak poczet orłów polskich, jak się zmieniał w tym w okresie, przez czas, nie? Tylko ja kiedyś, jak się zacząłem nad tym poważnie zastanawiać, to od okrągłego stołu to on by się zmienił w takiego obdartego kurczaka, biedak, gdyby to miało odzwierciedlać, że tak powiem, stan państwa.
0: No tutaj otworzyłem sobie artykuł o doktrynie faszyzmu. No i jest to ładnie wypunktowane. Autorytaryzm, autokratyzm w stylu wodzowskim.
2: Jest.
0: Czyli... Tak, jest jak najbardziej. Militaryzm, bardzo zostało to za rządów PiS-u podciągnięte, jakieś
2: check.
0: Parady wojskowe.
2: Check.
0: Jak walka z odmiennymi ideologiami. Demokracja, komunizm, check. Jak najbardziej.
2: Check.
0: Pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego i gospodarczego.
2: Check.
0: Gospodarczy etatyzm oraz korporacjonizm.
3: Tak jest, zgadzam się.
0: Nacjonalizm, w skrajnych przypadkach szowinizm bądź rasizm.
2: Też tym tak pachnie.
0: Dziękuję, lista skończona!
2: Wszystko się zgadza, wszystko, toczka w toczkę.
0: Zdaliśmy egzamin na faszyzm!
3: To znaczy u nas rasizmu nie, ale nie, sekcja no. Nie, nie, natomiast...
2: Murzyn, natomiast gdzieś ty się nie mył, Murzyn, gdzieś ty się nie mył. No nie, no, to jasne.
3: No ale u nas nie ma murzynów. U nas jak czarnego spotkasz na ulicy, to się oglądasz, bo to wam tłumaczyłem, bo jest ciekawski, nie? Jak on wygląda. Dlatego u nas nie ma tego. Natomiast u nas, jeżeli już, no to Ukraińca możesz spotkać. Ja dzisiaj ze zdziwioną miną popatrzyłem sobie na rodzinę ukraińską, tak właśnie tak mi zajechało. Miałem słuchawki w uszach, ale nic nie słuchałem, bo miałem wyłączone, nie? Z telefonu i tak sobie szedłem tylko z tymi słuchawkami w uszach, bo zapomniałem wyjąć. Poza tym mi się wygodnie szło, bo nie słyszałem otoczenia, ale ukraiński mi się przebił gdzieś tam. Ja patrzę, i samochód, kurde, tego na bogato naprawdę, całkiem się już dorobili. No ale ja na przykład nie mam nic przeciwko Białorusini, proszę bardzo, Ukraińcy, proszę bardzo. Bliska nam kultura, podobni ludzie, podobny język. Można się sobie przypomnieć rosyjskiego trochę. Chociaż tak słyszałem też opinię, że niektórzy się potrafią obrazić, jak się do nich paruski zacznie gadać, bo to jednak jest pewna gwara, nie? To tak jakby po naszemu gadał do Ślązoka, nie? To trzeba jednak znać te wyrazy. Trochę się te bukwy inaczej układają w języku rosyjskim, ale zresztą kiedyś robiłem sobie eksperyment na translatorze i polecam, jeśli ktoś jeszcze trochę rosyjskiego pamięta, to jednak dużo podobieństw jest więcej w języku ukraińskim do słowackiego, nawet czeskiego, na przykład ten dobry dzień, tak, dzień dobry, niż do rosyjskiego, gdzie jest po prostu zdrastwujcie, nie? Ale to podejrzewam, to są takie naleciałości, bo to jest po prostu inna forma, jak gdyby powiedzenia. Oni zrozumieją, nie ma problemu, kiedyś tam jakaś rodzinka zaczepiła Maksia. Dzieci oczywiście, nie? Nie tykaj sabaki, nie? No ja tam powiedziałem spokojna sabaka, to zrozumieli, dziecko zrozumiało i oni zrozumieli, nie?
2: Jeszcze skomentuję czata, wcześniej był taki głos, że wszystkie te afery seksualne albo coś tam właśnie, rasizmy, to trochę taka przykrywka dla gospodarczych, dla ważniejszych spraw. No coś w tym troszkę jest, bo właściwie jesteśmy w sytuacji, gdzie wiele branż już ledwo zipie. Mówi się, że branża muzyczna już w ogóle na kolanach jest i że osoby związane z tą branżą jeżdżą sobie teraz na Uberze w Polsce. I trochę takie faktycznie przykrywanie. Ekscytujemy się tym, że gdzieś po drugiej stronie oceanu ktoś kogoś załadował w kakałko, a nie mówimy o naprawdę ważnych sprawach, które nas dotyczą i które są ważniejsze jeszcze, no bo to jak nam się tu żyje, czy bankrutujemy, czy nie bankrutujemy, no to jest dla nas tutaj najważniejsze, a nie czy jakaś Mujina gdzieś tam jest zadowolona, czy Mujina niezadowolona i czy Mujina wybiła szybę, czy Mujina nie wybiła i kto kogo złapał za pindola, nie?
3: Ja wam to wytłumaczę.
0: Z tego, co mówił wcześniej Etam, jeżeli chodzi o te różnice językowe, no to tak tutaj, jak to było, nie ruszaj sobaki, na smak jak kurka, smakuje jak kurczak, nie? Faktycznie jest bardzo, bardzo duża różnica, ale też tutaj na dwoje babka wróżyła ze względu na to, że mamy też Ukraińców, którzy tutaj zwyczajnie zarobkowo, tak jak Polacy jeździli na saksy w latach 90. do Niemiec, tak samo też mamy tutaj takich ludzi, ale z drugiej strony też mamy ludzi, którzy uciekają przed wojną gdzieś tam w Bombasie, i którzy naprawdę tego języka się nauczyli, bardzo sensownie się tutaj, wiesz, przytulili do tego. To też nie jest tak, że w Polsce Murzynów za bardzo nie ma, no ale ze względu na to, że jeżeli sobie patrzymy przez pryzmat naszych mediów dzisiaj, tak, gdzie widzimy sobie na YouTubie sceny ze Stanów Zjednoczonych, widzimy sobie sceny z Francji, czy nawet z Niemiec, no to jednak to się trochę zmienia, ale to wystarczy zapytać pierwszego lepszego, tutaj jesteście we dwóch, no tutaj Krawiec wiem jak odpowie, bo wiem, że miał takie doświadczenie, ale czy chcielibyście mieć sąsiada Ukraińca bardziej niż Polaka?
3: Ja się nad tym dzisiaj zastanawiałem, bo miałem. Miałem sąsiadkę podobno, to właśnie to było ciekawe zdarzenie, bo nagle pukanie do drzwi, taka ręka, kiedy drzwi załomocą, nie? I rzeczywiście służba graniczna, wylegitymowali się, czy machnęli mi taką jakąś fiszką, czy tam odznaką. I pokazali zdjęcie, takie ksero jakby z dowodu zrobione, powiększone. Przecież czy ta pani nie mieszkała tutaj? I pokazują na drzwi obok, nie? A tam taka głowa łysa wystanęła i mówi: zostawcie człowieka w spokoju, tutaj żadnej Ukrainki nie ma, nie? To już parę lat temu ładnych było. Niech pan się, i ta awantura między nimi, niech pan się schowa, tutaj pytam się, robimy wywiad, nie? Niech pan nie przeszkadza, nie? Ja mówię, pierwszy raz widzę, nie? Faktycznie tam jakąś kobietę tam kiedyś widziałem, nie? Ale czy ona tak wyglądała, czy inaczej, to zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie.
2: No, ja, jakby, do mnie, jakby do mnie tacy przyszli, to powtarzałbym cały czas tylko ich iść weist nicht. ich weiß nicht. Ja, znaczy, nie wiedzieć, nie rozumieć.
3: Zaskoczenia, krawiec, wiesz co, bo ja akurat byłem w toalecie i miałem opuszczone spodnie, już szczerze mówiąc, tak, że tylko otworzyłem szparkę w drzwiach i tę głowę wystawiłem też, jak z nimi gadałem. Natomiast potem z sąsiadem gadałem, jak z nim jechałem. Mówię, słuchaj, sąsiad, spoko, ja tutaj tam absolutnie nikomu nic nie powiem, nie, jakby tam tego, ale ja zgodnie z prawdą im odpowiedziałem, bo ja owszem, dziewczynę jakąś widziałem u pana, ale mówię, kurczę, czy to była ta pani, czy nie, no ona ksero wyglądała zupełnie podobna do nikogo, nie?
2: Czemu w ogóle gadałeś z nimi? To zawiodłem się trochę na tobie, że w ogóle no, z nimi mówię, gadałeś.
3: No miałem spodnie spuszczone za drzwiami, no.
0: Pochwalić się chciałeś.
3: No, tak. Nie no, ze spodniami spuszczonymi bym nie wyszedł całkowicie, nie roztworzył tych drzwi, nie udawałem po prostu, że tak się, że tak, bo ja takie zdziwienie zawsze, ten jak, ja mam teraz już zasadę od tamtej pory, powiem wam szczerze, jak ktoś do mnie puka, to po prostu w ogóle nie patrzę kto i tyle. Zwyczajnie. Jak ja się nie umawia,
2: jak widzę kogoś, kto mi jakąś legitymacją macha, jakiś przychodzi w mundurze, coś takiego, zawsze sobie wyobrażam, że ja jestem takim Robin Hoodem, a to są ludzie szeryfa z Nottingham i tak ich traktuję trochę.
3: Ale wiecie, najlepszy to był taki ziutek, wpadł do mnie taki ziutek z promocją z Enronu, czy z czegoś takiego, nie wiem, co to była za firma, jakaś tam energię sprzedawała czy coś. Normalnie byście go chyba w zęby walnęli na moim miejscu, bo tak, taki kurdupel gdzieś mi do brody sięgał i on tak zapukał, ja otworzyłem, myślałem, że jakaś przesyłka czy coś, chyba nawet czekałem wtedy na jakiegoś kuriera i dlatego otworzyłem. A ten do mnie tak, proszę pana, płaci pan na pewno za prąd, nie? Ja mu chciałem coś odpowiedzieć, a ten dalej nawet mi nie dał dojść do głosu, nie? Proszę bardzo, taboryciki pan wyjmuje, siadamy, pokazuje mi pan ostatni rachunek i dogadujemy nową umowę, nie? I po prostu on mnie tak ustawiać chciał.
2: Nie, ja widzę czegoś takiego, takich cwaniaczków, ja mówię, nagabywaczy, pana, jakiś.
3: Ja mówię, proszę pana, co im się proszę pana, zamyka. U mnie korki już nieczynne od 2 lat i zamontowałem drzwi. To jest coś takiego głupiego odpowiedziałem. Po prostu, ale tak mnie zbił w stropu po prostu, że naprawdę języka w gębie zapomniałem. I raz tak mi się zdarzyło, słuchajcie, raz jeden w życiu, ale to jeszcze byłem młodym etamikiem, wtedy jakieś 20 parę lat miałem i tak nawet chyba nie wiem, czy taki pseudonim nosiłem wtedy. No i ten, no i tak wparował do mnie, to była reforma tego, kasy chorych wtedy stworzyli, nie wiem, czy pamiętacie, bo kiedyś był, nie było ani NFZ-u.
0: To było
3: ani,
0: Zabuska.
3: Tak, to były lata 97-8 jakoś, tak?
0: Tak, te słynne 4 reformy i pogrzeb.
3: No, coś takiego akurat się z tym filmem zgrało nawet czasowo. I po prostu przyszedł gościu i ja się wtedy tym w ogóle specjalnie nie interesowałem, ale rzeczywiście wyglądało to tak dla studenta, który się tak mało tym interesuje, gdzieś tam do jakiejś przychodni należy, że będzie jakiś problem, nie? I po prostu gościu zapukał do drzwi i to przez moją kobietę, bo to zawsze takie rzeczy, takie głupoty się przez kobietę robi, nie? On mówi, wiecie co, tutaj państwo młodzi, tutaj widzę, ale warto wykupić ubezpieczenie, super, jak się zadzwoni, to zawsze i przyjadą po tego w razie jakiejś sytuacji awaryjnej i tego. No ja go, kurde, wpuściłem i on mi to sprzedał za 20 chyba złotych czy coś. To się nazywało, już teraz nie przypomnę sobie, była tutaj taka prywatna przychodnia pierwsza w Szczecinie, która zresztą współpracowała z tymi kasami chorych, bo to się nazywało tak, pierwsze kasy chorych, czyli chore kasy inaczej, odwracając nazwę. I ja się później, okazało się, że się do tej firmy zapisałem, bo moja pani doktor pierwsza z tych takich jeszcze tych domowych lekarek, do których miałem okazję zapisać się, pracowała właśnie w tej przychodni prywatnej. I ja wtedy im tą kartę pokazałem, co on mi sprzedał. I ona mówi, wie pan co, był tutaj u nas taki ziutek, nabrał takich reklamówek, bo to są jednorazówki i rzeczywiście w ramach reklamy jeden raz można sobie ambulans zawołać, żeby nawet jak się jest, ma gorączkę, żeby przywiózł, żeby nie trzeba było taksówki brać. I on to po prostu nabrał i ludzi nabierał po prostu zwyczajnie, że jakaś umowa ważna, nie wiadomo ile, nie? No i opchnął. Dobrze, że wziąłem jedną, a nie dwie, bo kobieta nalegała na dwie, a ja mówię, nie, słuchaj, 20 zł to jest kupa kasy. I wtedy była kupa kasy. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj wyszedłem, cały dzień spędziłem na zakupach. Każde moje wyjście wiązało się z jakimiś z tak zwanym kupowaniem. Ja nie lubię tego słowa, mi się kojarzy. I tak kupiłem kilka lekarstw, bo musiałem, a stan zapalny. Kupiłem kilka jakichś tam napojów, jakiś spirytus, ale nie konsumpcyjny, tylko taki kosmetyczny. Potem jeszcze wieczorem wyskoczyłem po jakąś wodę i jakiś chleb. Patrzę, jak kurde, 200 nie mam, nie? A właściwie nic nie kupiłem. A jeszcze była, jeszcze szynkę kupiłem, ale taką najtańszą pakowaną.
0: A to właśnie no. mam tutaj takiego newsa, którego tutaj mogę uruchomić. Słuchajcie, Polska jest liderem całej Unii Europejskiej. Mamy najwyższą inflację, 3,8% względem zeszłego roku. Średnio towary podrożały.
3: No to tutaj cię zmartwię. Koszyk potrzeb domowych zdrożał około 80%.
0: No bo pewnie tutaj w tej statystyce były lokomotywy, węgiel, co tam jeszcze, nieprzetworzona stal, miedź.
3: No czekajmy no,
2: w ciągu
3: na
2: tak
3: rachunki
2: pięciu,
3: na za prąd.
2: W końcu w przeciągu tak 4, 5, 6 lat tak 3-4-krotnie się mówi, że wzrosły ceny wszystkiego.
0: Ale słuchajcie,
3: kto
0: dzisiaj...
3: Z was lepiej, który z was lepiej ciągnie? Znaczy prąd. Prąd, który z was bardziej ciągnie. Większy zasilacz ma. Ty masz mały potrzeby.
0: Dzisiaj sobie byłem na zakupach i sobie się zatrzymałem przy lodówce z pierogami i słuchajcie, pierogi z owocami są droższe niż pierogi z mięsem. Jest drożej wyhodować tam, nie wiem, porzeczkę niż... Dobra, porzeczkę może nie, ale tam co tam było, truskawki niż...
3: Chłodzone
0: tak,
3: świnie. Takie są.
0: No.
3: Tak, takie masz na myśli?
0: No.
3: No kiedyś lubiłem jagodowe, takie sobie kupowałem, ale...
0: Też. Były po 5,89 bodajże w Lidlu, właśnie z truskawkami i z jagodami, a pierogi z mięsem po 4,60, coś takiego.
2: Przypominamy tutaj, jak ktoś jest bardzo zły na wieś za to, że głosowała na PiS, na Dudę, to można tutaj bojkotować polskie towary. Sam nie wiem, czy to dobre, czy złe. No, znowu ucierpią niewinni, bo jakiś biedny rolnik jakimś cudem nie głosował na PiS i oberwie. No, ale cóż. No.
0: Ja tutaj wam zaraz wszystko wytłumaczę. Jeszcze tutaj kończąc myśl, europejska inflacja wyniosła 0,3% w porównaniu do Polski 3,8% średnia. Możemy wspierać lokalnych rolników, jednocześnie nie wspierając państwa. Wchodzimy na OLX, tam jest dział rolnictwo, tam mamy dostęp do jakichś ziemniaczków, cebulek, innych płodów rolnych, które możemy sobie kupić naprawdę zajebiście tanio, bez porównania, taniej niż w jakimkolwiek innym markecie. Bardzo często tacy rolnicy, tacy ogłoszeniowcy, bo to mogą nie być rolnicy, mają cały wachlarz różnych marchewek, cebul, bobu, jabłek i tak dalej i sobie nawet załatwić darmowy transport pod nasz dom. Nawet w środzie śląskiej podejrzewam. Więc może w ten sposób, może po prostu się dogadajmy na tych portalach ogłoszeniowych, jebać podatki i tyle.
3: No widzisz, ja teraz też tak się martwię, bo nie wiem, czy czasami nie podchodzę pod już taką ustawę hodowlaną, bo na moim parapecie, jak wiecie, ocielił się, chciałem powiedzieć, ogołębił się gołąb, parka gołębi sobie zrobiła gniazdko, które im zresztą przytrzasnąłem, przez co nie mogę otwierać okna w kuchni. No i jak skończyły robotę, to znaczy już wysiedziały, 22 czy 3 dni to zajęło gołębiowi, żeby wylecieć z gniazda rodzinnego, no i parka opuściła gołębnik. Natomiast teraz osiedliła się samotna gołębica, najwyraźniej samotna, bo chyba tylko raz widziałem ojca, jakiś pewnie taki samiec, który się niezbyt interesuje. I ta gołębica siedzi przez cały czas, już od kilku dobrych dni. I podejrzewam, że 2-3 dni zacznie się kluć. Kolejne jajo mam ten gołębnik stał się hodowlą w pewnym sensie. No ale kurczę,
2: zawsze możesz jajeczniczkę zrobić. Zawsze możesz jajeczniczkę.
3: Nie, no właśnie, obawiałem się, że to powiesz. Nie, właśnie, ja chcę dawać życie. Dlatego nie sprzątnąłem jeszcze tego karmika, gołębnika, bo karmik też mam, tego gniazda. Bo się powstrzymałem, bo mówią, któryś jeszcze skorzysta i ten skubaniec sobie rozbudował to jeszcze, dodatkowe gałęzie mi powplatał w moskitierę, Już teraz będę ją pewnie musiał w ogóle wymienić, bo jest cała podarta. No i w każdym razie drugi miot będę miał. Znaczy jednojajkowy na szczęście, więc nie będzie aż takiego wielkiego problemu. I tutaj mi ktoś straszył na czacie, kiedyś mi wkleił takie zdjęcie, że wszystko gównami obklejone. Nie jest to prawda. Owszem, zapach jest niezbyt przyjemny przy samym oknie. Natomiast ponieważ mam dosyć dobre uszczelki, no to da się wytrzymać, no i niech sobie życie rodzi się, będę miał kolejnego gołębia. Tamtego nazwaliśmy Henry, to tego nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak to Sura wymyśli.
2: No dobra, no, także dzięki za telefonik. Będziemy tutaj kończyli, bo już się w ogóle zbliża koniec audycji. No, też trochę zawiedziony no, ja jestem. Jeden donejcik tylko od Enkiego. No, ludzie, co jest z wami, że tak powiem? Jak
3: jest, panuje deficyt. Ja nie wiem, Krawiec, czy ja ci wysłałem film. Powiedz mi teraz, bo taki film na temat YouTube'a, algorytmów YouTube'a. Komuś wysyłałem i nie wiem, czy to przypadkiem nie byłeś ty. Bo sam go gdzieś zgubiłem, tego filma, a wymyśliłem algorytm, który jest antidotum na ten algorytm. Tylko muszę jeszcze poćwiczyć pewną rzecz, to znaczy już wiem, jak go oszukać, ale jeszcze nie wiem, jak go oszukać z podróżnych numerów IP. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo są pewne prawidłowości, które odkrył pewien człowiek i o nich opowiada tam.
2: No to ciekawe.
3: Jeśli masz to mi wyślij z powrotem, to znaczy daj mi znać. Bo u mnie się dziwnie zachowują te czaty i czasami mam na jednym Skype'ie, a na drugim gdzieś tam w przeglądarce nie mam tego, co wkleiłem. A mi się wydaje, że tobie to zrobiłem, albo potrzebie, że to wysłałem.
2: Dobra, zerkniemy. Nie wiem, może wystarczy każdy film tytułować i używać takich słów jak, nie wiem, wspaniały Izrael, gej jest okej.
3: Okay, nie, właśnie. Cały problem polega na tym, ja może jeszcze daj mi chwilę powiem. Odkrycia podobno tego człowieka są takie, że te filmy muszą być bardzo, jakby to powiedzieć, wielotematyczne i do tego, żeby były wielodługościowe, to znaczy przeplatać krótkie filmy, krótkie audycje czy tam podcasty krótkimi, takimi kilkuminutowymi wrzutkami, żeby były różne tematy poruszane. Na przykład trzy krótkie takie jakieś tam na przykład spostrzeżenia z dnia, jak kiedyś nagrywałem, plus audycje, nie? Więc fajnie by było, gdybyście wysłuchacze wznowili moją apelację, chciałem powiedzieć. Mój apel nagrali jeszcze kilka takich sami o sobie i byśmy w YouTube'a, czy by chłopacy by w YouTube'a wrzucili na przykład takie właśnie opowiadanka o sobie, jakieś ciekawe historyjki z życia. No coś parę słów o sobie. Ja tak na przykład adwokata bym chciał usłyszeć taką historię.
2: No dobra.
3: No i po prostu opatrzyć to jakimś obrazkiem, albo w ogóle może ktoś będzie na tyle odważny, że wystąpi przed kamerką, nie? I sam o sobie opowie. No a wasza głowa w tym, żeby to się znalazło na wideo. Polecam, żeby Krawcowi przesłać przez serwis streamable.com. Tam bardzo łatwo umieścić, nie trzeba się nawet rejestrować, a Krawiec będzie sobie mógł ściągnąć dobrej jakości. Dobra, kończę, bo znowu będę dominował tutaj jako dzwoniący. Trzymaj się,
2: hej.
0: To na sam koniec tak proponuję, bym zakończył pewnym poematem dotyczącym hodowania gołębi na parapecie. Nie wiem, czy mogę, nie wiem, czy mi pozwolisz, drogi kapitanie.
2: Nie, moja audycja, moje radio. Nie, tak serio, to pewnie. Mów.
0: Miałem raz gniazdo gołębie nad oknem, parapet cały zasrany, walczyłem kijem, chemią i ogniem, lecz gołąb się ostał, jebany. Grałem na trąbce barkę pepieską, noc całą, aż tak do rana, ale widocznie był niewierzący, bo wcale nie dał jebania. Bliski obłędu wystawiam głowę i z całych sił w górę krzyczę, nie życzę tego, słyszysz, spierdalaj! On nasrał mi prosto w tchawicę. Ledwo uszedłem z życiem z potyczki, godzinę gardło pukałem i w końcu wobec takiej przemocy klęskę ogłosić musiałem. Żyje więc gołąb nad oknem moim, ma dobrze jak w kobierzynie, a nie mogę już nic nadawać, nocnego Marka jedynie.
2: No geniusz, poeta, brawo, cóż za ekspresja, forma, wszystko.
4: Grzymisław na donajcik, kochane radyjko 10 zł.
2: O, Grzymisław na kochane radyjko, kochane, napisał, kochane. 10 zł, dziękujemy. No, ale nie wiem, czy to sprawi, że zostanę z wami dłużej. To chyba potraktuję to jako wdzięczność za dotychczasowy czas, jaki poświęciliśmy dzisiaj na nagrywanie. kurczę, jakoś tak Etam mnie usypia zawsze. Czy ty też nie masz tak, że on cię trochę usypia?
0: Wiesz co, ja go zasadniczo nie słucham, bo bardzo łatwo tutaj się, wiesz, takie ostatnie zdanie wciągnąć, bo Etam jest pozbawiony w ogóle zdolności słuchania i on sobie tak po prostu gada, nadaje i w każdym momencie wystarczy się odnieść, tak, nie wiem, porównując do twojej takiej wręcz półgodzinnej wstawki na sam początek, tak, gdzie miałem parę punktów, do których się odniosłem, gdzie chciało mi się to, nie wiem, nawet nie wynotować, ale przynajmniej zapamiętać, tak, ale w tym przypadku tak sobie jest, sobie gada, sam sobie pójdę, nie wiem, wymienię wahacze, sobie tam, nie wiem, wymaluję kuchnię. No nie chce się, no jejku, no tak, wiesz, milion razy się to słyszało, no i człowiek się już powoli starzeje, mi się wydaje.
2: A mi się wydaje, że po prostu on tak mówi strasznie dygresyjnie, wiesz, na zasadzie, słuchajcie, powiem wam jeszcze i tak smętnie troszeczkę, z całym szacunkiem Etam, ale tak smętnie i dużo dygresji to tworzy taką, no, słuchajcie, no, a to mi przywodzi na myśl pewną sytuację, nie wiem, być może sami czegoś takiego kiedyś doświadczyliście, mianowicie, już przechodzę do rzeczy, bo będzie potem właśnie, że nudzę, no to już mówię, przyszedł do mnie człowiek, a ja w tym czasie akurat wychodziłem z reklamówką, a miałem w niej serek. To jest taki serek, który bardzo lubię, produkowany w Radomiu. No, w Radomiu, byłem tam kiedyś w tym Radomiu. I tak, wiesz, po prostu trochę się gubię. To trzeba krótko, zwięźle, z chlebkiem, jak to się mówi.
0: Wiesz co, jest to o tyle zabawne i tutaj spróbuję się właśnie wdrukować w coś, czego się bardzo staram od Enkiego nauczyć, mianowicie odpowiednio wolnego mówienia. Sobie przygotowuję, przyznam szczerze, taki algorytm, który, jakiś taki program, który właśnie będzie mi zaznaczał jakieś takie czerwone światełko w momencie, kiedy uzna, że mówię za szybko. Bo tutaj nawet nie chodzi o rozpoznawanie głosu, bo oczywiście mamy audio API w naszych nowoczesnych przeglądarkach, ale żeby do tego się podpiąć, to trzeba dać temu programowi pewien słownik. Więc opieram się na tym, żeby ten algorytm wychwytywał akcenty i samogłoski. Być może samogłosek mi się nie uda wyciągnąć, ale akcenty wyciąga już wystarczająco dobrze i mam tę świadomość, że w każdym słowie będzie postawiony jeden akcent w bardzo konkretnym miejscu, co na tej podstawie będę w stanie sobie wyliczyć ilość słów, które wymawiam na minutę. I jeżeli przekroczę, bo tak bardzo często niestety, no właśnie tutaj już trochę znowu tak mi się wydaje, że w tym kierunku nieszczęsnym poszedłem, więc muszę sobie łyknąć Lorafen i trochę się uspokoić, żeby dojść do tego niedostępnego współcześnie dla mnie poziomu, bo nie jest on dla mnie naturalny, a bardzo chciałbym się go nauczyć, mówienia, umiejętności mówienia powoli. Ponieważ kiedy mówię powoli, to wtedy mam dużo więcej czasu na to, żeby zastanowić się nad kolejnym wątkiem, nad kolejnym pomysłem, który chcę wam opowiedzieć. Dobrze przemyśleć konstrukcję zdania, dobrze przemyśleć dobrane słowa, mieć wystarczająco dużo czasu, tylko że to jest dla mnie nienaturalne, nie jestem do tego absolutnie w żadnym punkcie przygotowany i muszę się tutaj bardzo spowolnić. Ale jeżeli miałbym takiego asystenta w postaci cyfrowego czerwonego guziczka, który mi się tutaj będzie świecił w momencie, kiedy będę trochę za szybko rozmawiał, myślę, że moje wypowiedzi byłyby dużo celniejsze.
2: So boring. Tak przypomina mi się Deadpool, któremu w grze komputerowej Cable, przybysz z przyszłości, wyjaśniał całą zamotałą intrygę, kto jak się ze świata alternatywnego przeniósł, a Deadpool tak cierpiał po prostu słuchając i tak go to nudziło, że w końcu zestrzelił w łeb po prostu. No ale jako, że ma regenerację, to... No ale powiem ci, że no bo tak Enkiemu ostatnio tak się troszkę sobie takie podśmiechujki robiłem i powiedziałem, że Enki mówi troszeczkę jakby wyszedł z kibla po biegunce, ale to tak, wiecie, niby to złośliwe, ale ja też bym chciał umieć mówić właśnie wolno. Też czuję, że mówię za szybko, a podoba mi się, że on mówi właśnie wolno, ale jeśli mówimy wolno, ale mówimy zwięźle, barwnie, to jest fajne, tego się przyjemnie słucha i staram się trochę podchwycić od Enkiego stylu nadawania, tylko że to niekoniecznie wychodzi, bo pewnych rzeczy się nie przeskoczy, na przykład tacy, którzy, jak ja, którzy lubią mówić szybko i tak, że im się dziób nie zamyka i tak pierdolić, no to po prostu ciężko im się przestawić na taki tryb, że mówisz wolno, starannie i tak dalej. Konrad dzwoni, nie wiem, czy go odbierać, bo już koniec audycji, a ty pewnie już chcesz iść, prawda?
0: A wiesz co, jeszcze mogę przepraszam. A wiesz co, jeszcze mogę posiedzieć, ale będę mówił wolno.
2: No dobra, to w takim razie dodajmy Zbawiciela, zobaczymy, co on nam powie. Mam nadzieję, że nie będzie komplementował Nocnego Radia, bo ostatnio troszkę jakby za dużo komplementowania na różnych kanałach i u nas, i u Enkiego, i wszędzie. Tak wszyscy sobie troszkę z dzióbków spijają, mam wrażenie. A to tak, nie wiem, czy to jest sens w ten sposób gadać. Witamy Kudrana, hej, hej.
5: Leila Tov Goim. Witajcie, aloha. Chciałem się dołączyć do debaty nocnej.
2: Prosimy.
0: Więc... Pan poczeka chwilkę, zanim połączymy ze studiem tutaj realizator. Teraz to pan poczeka.
2: No właśnie, a co pan chciał powiedzieć, proszę pierw powiedzieć, to zobaczymy, ja, czy w ogóle przekierować.
5: Ja do ojca prowadzącego. Ja chciałem wykorzystać na obecność wszechwiedzącego potrzeby i poruszyć temat, bo oczywiście przy założeniu, że cywilizacja ludzka przetrwa te najbliższe 5 lat, które będą zmierzać do naszej zagłady, ale przy założeniu hipotetycznym, że to przetrwamy, to mam pomysł na napisanie oprogramowania i zrobienie dobrego biznesu w polskiej Dolinie Krzemowej, gdzieś w okolicach Krakowa albo Wrocławia. Chodzi o to, że już są, ja na przykład ostatnio zauważyłem, oczywiście są doniesienia od youtuberów, że coś tam Atora, że on coś powiedział, słówko na ży, i mu algorytm, nie nawet ludzie, tylko jakieś algorytmy YouTube'a wykryły, że powiedział tam słowo na W, słowo na ży, czy tam słowo na coś.
2: Ale to faktycznie tak jest.
5: Czyli są post factum, przepuszcza się, ale ja zaobserwowałem, że jak piszę na Gmailu moje e-maile, to już się włączają takie podpowiadacze, że mi dopowiadają resztę zdania. Na przykład przeczytałem ostatni, dziękuję ci za twój ostatni, wiesz, a oni, Google mi już dopowiada e-mail, wiesz, i tak dalej, wystarczy tylko wcisnąć. I teraz pomyślałem sobie, czy nie można by napisać takiego, powiedzmy, sterowanego artificial intelligence oprogramowania dla radiowców, podcasterów, dzwoni, czy nawet sam radiowiec mówi audycję, a tu mu się taki, wiesz, taki gauge, czyli taki potencjometr pokazuje, za wolno mówisz, nie na lampeczka się zapiera, nie na temat, trzymaj się tematu, wiesz, po prostu, skoro można analizować słowo pisane, a przecież strumień, wiesz, wideo to jest, YouTube analizuje strumienie wideo, więc to jest nie w czasie rzeczywistym, ale analizowanie strumienia mowy w czasie rzeczywistym jest do zrobienia już teraz, więc takie analizy, takie Grammarly dla nadających, w sensie trzymania się struktury, twoje zdanie jest za długie, na przykład nie na temat, potrójna, jak zgłasza się do audycji Etam, a tu mu się światełko prowadzącego zapala, potrójne odejście od jak to powiedziałeś, potrójna dygresja
2: do dygresji.
5: Czwartego stopnia.
2: Tak, tak. Dygresja poczwórnie zagnieżdżona.
5: I jak dostajesz punkty, plusy i minusy, jak ci, wiesz, minusy prowadzący audycję ustala, że jak przekroczysz na przykład 10 minusów, to się automatycznie rozłączasz z audycji i następny wchodzi. Także
2: świetny
5: jest
2: pomysł,
5: taki pomysł,
2: wspaniały.
5: Bo to, wiesz, skoro w czasach automatyzacji, gdzie automaty nas mają, wiesz, wozić do pracy, dzieci nasze do szkoły, automaty opiekować się starszymi w domach opieki dla seniorów, dlaczego mnie wprowadzić automatu do prowadzenia audycji? No, na dobrą sprawę są już takie inicjatywy, że automaty piszą teksty, wiadomości do gazet, do serwisów internetowych, analizy rynku finansowego, więc kapitałowego, więc można by, wiesz, no może nie do końca zrobić Krawiec 2.0 AI version pro, i który by w ogóle Krawca wyeliminował, wiesz, z nadawania, ale po prostu taki Krawiec asystent pro, który by prowadził audycję jako wirtualny, to się nazywa edytor programu, czy coś takiego, który...
0: Istnieje coś takiego w telefonach komórkowych, kiedy używamy jakiejś zaawansowanej klawiatury typu Swipe albo typu Gboard, które podpowiadają słowa, które najbardziej nam tutaj pasują. I tutaj też trzeba pamiętać, że one dopasowują się w pewien sposób do nas, ale jednocześnie, ponieważ taki Gboard jest narzędziem Google'a, to ten Google się uczy na podstawie choćby YouTube'a. Jeżeli wrzucamy film na YouTube, to

0: sposób rozmawiać w naszym języku. Wobec czego mi się, żeby tutaj, żeby to mądrze powiedzieć, żeby to, kurde, nie, dobra, nie złamię aż tak bardzo gramatyki, ale tak sobie pomyślałem przez chwilkę, że powinniśmy nagle zacząć kaleczyć naszą gramatykę tylko po to, żeby zrobić ten algorytm w jajo, żeby on się tutaj nie mógł na nas uczyć, tylko żeby poszedł w jakieś krzaki.
1: A jak miałbym się do czegoś, Konradzie, przyczepić, na przykład do ciebie, ja to się lubię czepiać ogólnie do ludzi, to ty też masz takie ciągoty, żeby na przykład coś wytłumaczyć, przekazać swoją myśl, po czym znowu powtórzyć, o co w tym chodzi i podsumować jeszcze, o co w tym chodzi, to tak jak Etam ma zwyczaj po każdej wypowiedzi kończyć także i tu powtarza to, co wcześniej powiedział
2: widzisz,
1: drugi raz.
2: Ja się tobie i wszystkim innym wytłumaczę, że po pierwsze ja mam wadę i ja zdecydowanie mam z rozpoznaną nadmiar dygresji, ale z tym walczę i taką rozwagę. Ale to, co ty powiedziałeś, to jest objaw czegoś innego, że ja powinienem nadawać na swoim kanale. Ponieważ nie nadaję na swoim kanale, więc próbuję dodzwonić na przykład do ciebie czy do audycji kogo innego i zachowywać się tak, jak ja bym był na moim kanale, czyli przedstawić się, kto mówi. Ale ty, słuchaczu, wiedz, że słuchasz teraz Zbawiciela, tak? Że ja nie jestem przypadkowym słuchaczem, tylko to, co ktoś kontrowersyjnego za chwilę usłyszy, to mówi gość, który siebie uważa za Zbawiciela i ma taką czelność, żeby takie rzeczy wygadywać. Po czym wypadałoby powtórzyć słuchaczom, że to, co usłyszeli, to na pewno tak usłyszeli, że dobrze mnie zrozumieli, nie? I wiesz, gdyby
1: ale
2: to była
1: tego
2: moja
1: jest
2: audycja,
1: za dużo,
2: to byś to tak nie. Trzeba było robić. A niestety to dziwnie wygląda, jeżeli ja dzwonię do kogoś i to faktycznie wygląda na przegadane.
1: Tak, zdecydowanie. To się lepiej sprawdza, jak prowadzisz sam audycję. To fakt. Jak się dzwoni,
2: to wtedy jest profesjonalny, to jest inaczej, tak. sztuka retoryczna, że najpierw wprowadzasz, później coś mówisz, a na zakończenie musisz to podsumować, co powiedziałeś.
1: Tak, jeśli to
2: jest taka sztuka retoryki, że podsumowujesz tak. To samo jeszcze raz to samo.
1: Ale to działa tylko w przypadku, kiedy masz coś złożonego, skomplikowanego do wytłumaczenia, a na końcu robisz bardzo duży skrót. To nawet sam lubię, bo czasami nie do końca zrozumiem i się gubię w jakimś wywodzie, nie wszystko przyswoiłem, a ktoś na końcu robi mi taki bardzo duży skrót. Ale jeśli robisz to niefachowo na przykład i powtarzasz w sposób zawiły od nowa, to jest to ewidentny błąd i zanudzanie po prostu. Więc to też trzeba umieć.
2: Co do tego powtarzania, ja myślę, że to jest, ci, którzy zarzucają nadmierne powtarzanie, są troszkę nieuczciwi, czy nie wiedzą, jakie są reguły tego biznesu. Wejdź sobie na kanał taki, powiedzmy, w Realu 24. No mnie już po prostu się niedobrze robi, jak on, ten Rola, mówi, no wspierajcie, bo my tu walczymy lewicowy bełkot w sieci. No ludzie, ja to słyszę już od ilu? 5 lat tam na tym kanale. Ileż można to samo powtarzać? Poza tym jest to obraźliwe. Dla lewicowy bełkot, jest prawicowy bełkot, dlaczego z nim nie walczy? No ale takie są reguły gry, że powtarzasz pewne rzeczy, tak samo Michalkiewicz czy Grzegorz Braun, w kraj położony w Palestynie. No ale człowieku, no to już ta figura retoryczna jest 1000 razy już, ale on się trzyma tego i powtarza. Także no z pewnych, że nie można być ciągle bez końca oryginalnym. Czasem się powtarzamy.
0: Powtarzanie jest jak najbardziej całkiem sensowną figurą, jeżeli chodzi o nauczanie początkowe. I to nie tylko mówię o klasach 1-3, ale również o... przepraszam. Czekajcie, coś mi się tu popsuło. O, wycisz się, Łajzu.
1: O, Jezus. Na pewno w reklamach, znaczy... Tu można zadać sobie pytanie, czy jest to skuteczne na swój sposób, bo w reklamach to powtarzanie to cały czas jest i to po prostu działa. Tak. Działa w tym sensie, że wpływa na człowieka. Jak powtórzysz coś drugi raz, to człowiek podświadomie nabiera takiego przekonania, że to jest bardziej prawdziwe, jak to usłyszał drugi i trzeci raz. Dlatego w reklamach się powtarza tak często.
0: Jak to się mówiło za dawnych czasów, kłamstwo powtórzone milion razy staje się prawdą. Powtarzanie jak najbardziej ma sens, tylko jeżeli mówimy o wprowadzeniu jakiegoś terminu. W innym

0: W innym przypadku, jeżeli mówimy do dorosłego człowieka i mówimy o rzeczy, która jest dla niego ogarnialna, zrozumiała w pewien sposób, jest to bardzo skuteczna forma manipulacji. No to jest to, co rozmawiałem z tobą, Krawiec, jakiś czas temu na antenie o przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego, że kończysz pewne zdanie i zaczynasz kolejne zdanie tą samą frazą, którą zakończyłeś poprzednie zdanie, co będzie wdrukowywało, bardzo, bardzo fizycznie wręcz wciskało do głowy ludziom pewną ideę, pewien pomysł. No i tutaj jak najbardziej się zgodzę. No, z jednej strony mamy tak zwany reklamowy slogan i to przebijmy się przez ten lewacki bełkot w sieci, jak to mówi Marcin Rola. No to jest pewien slogan, ale z drugiej strony czy to Michalkiewicze, czy jakieś zięby powtarzają slogany tak bardziej luźno, wplatają je w swoją wypowiedź, dzięki czemu no, mamy do czynienia z manipulacją. Jeżeli człowiek ulega takiej manipulacji, wydaje mi się, że jest w pewien sposób ułomny. Jest na poziomie dziecka z klasy od 1 do 3 szkoły podstawowej, że on łyknie taki bełkot.
1: No, też jest pewien rodzaj humoru, który polega na powtarzalności. Wystarczy zobaczyć sobie serial Blok Ekipa. Tam większość żartów to jest jakby replay z tego, co już było, tylko troszeczkę przerobione. I to jest bardzo często się to spotyka, bo i to jest nawet fajne, to lubię. Jest coś zabawnego w tym, że pewne sytuacje się powtarzają cały czas i spotykają bohaterów te same zdarzenia, sytuacje. To jest fajne i zabawne. Tylko żeby to lekko przerobić za każdym razem.
2: Słuchajcie, chcecie mnie jeszcze stolerować, żebym wam skrytykował poprzednie wejścia, poprzednie wątki?
1: Krytykuj do woli.
2: To znaczy, Krawiec, tak. Ty tu szkalowałeś nasze wspaniałe sojusznice, państwo położone w Palestynie, że się pojadę Grzegorzem Braunem, ale mnie denerwuje takie podejście właśnie, szczególnie lewicy właśnie, ale wszyscy to stosują tą metodę. No patrzcie, jak ci, którzy przeżyli Holokaust, patrzcie, jak oni mają w Izraelu, patrzcie. No patrzymy, no nie jest to dobre, a jak mają mieć? Ale ty już tego nie powiedziałeś, jak powinno być, tak? Więc ja cię pytam...
1: To jest oczywiste. Tak,
2: słuchaj, to jest fotografia czyjegoś mieszkania z roku, powiedzmy, 2010, nie? Holokaust się odbył jakieś 60 wcześniej lat temu, to było jakieś dziecko, to było jakieś... On przybył do Izraela 60-70 lat wcześniej, miał czas, żeby się dorobić, miał czas, żeby zostać premierem Izraela, szefem sztabu, tak jak nasz Szewach Weiss został szefem Knesetu, a spędził chyba 3 lata schowany w chlewie gdzieś tam pod deskami. Słuchaj, kogo winisz za tą nędzę tych ludzi, wiesz, no, dlaczego państwo Izrael ma finansować kogoś za to, że ktoś był na wojnie? A zadaj sobie pytanie, jak na przykład państwo sowieckie potraktowało weteranów Armii Czerwonej, słuchaj.
1: Na co to ma udowadniać?
2: A jak państwo polskie, my Polacy, jak traktujemy naszych, którzy przetrwali Holokaust, którzy do tej pory na Syberii siedzą i w Kazachstanie i wiesz, od czasu do czasu jedna, dwie rodziny są sprowadzane z łaski, a oni dalej, jak ich wywieziono, to tak sobie siedzą, nawet w tym Izraelu nie siedzą, tylko dalej na tej Syberii w Kazachstanie. Także, wiesz, jakby pokaż pełniejszy obraz, tak mi się zdaje. A druga rzecz...
1: To czekaj, to się odniosę do pierwszej. Wydaje mi się, że są spokojnie kraje, które dbają o swoich weteranów, kombatantów. No USA jest ponoć takim krajem, które bardzo dba o swoich weteranów, żołnierzy różnych, inwalidów, którzy odnieśli rany na wojnie. I według mnie jest to jedna z cech... rozwiniętego, fajnie i poważnego kraju. A to, że podajesz przykłady, że gdzie indziej też się nie dba, no to w ogóle nie podawajmy za przykład Rosji, bo to w ogóle nie wiem, czy jest z kogo brać przykład, a z Polski to też trochę tak to wygląda.
2: No, przepraszam,
1: i sytuacja, jeszcze dokończę. Nie, jednak chciałbym dokończyć.
2: Dobra, okej.
1: I wydaje mi się, że sytuacja, w której jakiś ubol, który dręczył ludzi, ma mega wysoką emeryturę, a człowiek, który walczył o ten kraj i wykazał się bohaterstwem, żyje w nędzy i chodzi po śmietnikach, jest to sytuacja kuriozalna, jest to coś podłego, wstrętnego. Dziękuję, skończyłem.
3: To ja jeszcze swoje trzy grosze dorzucę, zanim Króladzie pozwoli ci dojść do trzeciego punktu. Zrzucę z siebie te całe, dosłownie jakbym miał jakieś homonto założone, żeby mówić wolno, to nie jest dla mnie naturalne, muszę się tego oduczyć, może kiedyś mi się uda. Może tutaj bardziej mamy do czynienia z korespondencją dwóch bardzo poważnych rzeczy, czyli dbałości o starych ludzi. Bo nawet jeżeli masz tę emeryturę rzędu, nie wiem, tam 8 czy 12 nawet tysięcy złotych, no to w pewnym momencie jednak swojego życia stajesz się niedołężny i możesz sobie znaleźć dom pomocy społecznej, który będzie o ciebie bardzo dbał, tutaj pielęgniarka ci dupcie wyczyści, tutaj ci siusiaka wyczyści, ale to już nie będzie to samo niż jeżeli wiesz, te pieniądze już w pewnym momencie życia zaawansowanego, takiego wręcz niedopasowanego do naszego gatunku, nie mają żadnego znaczenia. Tutaj ktoś będzie nam musiał tę dupę wyczyścić i mamy w całej zachodniej kulturze bardzo duży brak czasu, żeby poświęcić go dla osób starszych. I wydaje mi się, że to może się zebrać, tak, że z jednej strony czy to kombatant, czy właśnie człowiek, który przetrwał II wojnę światową, no sądzę, że ktoś, kto się urodził w, nie wiem, 43, ma równie przejebane niż człowiek, który, tak samo jak człowiek, który przeżył wojnę w całości i się urodził tam w 38.
2: Ale wiesz co, nie wiem, bo wywodzisz, ale ja poruszę inną sprawę. Stanę w obronie Izraela znowu. Izrael nie jest znany z tego, że jest to kraj socjalistyczny albo komunistyczny. W związku z tym jest to kraj kapitalistyczny zasadniczo i Żydzi są znani, wycofuję, nie chcę iść w ten śliski wątek. W każdym razie, Izrael, jakim go znamy, jest krajem kapitalistycznym, w związku z tym zarabiasz, masz pieniądze na przeżycie, przestajesz zarabiać w kapitalistycznym systemie, dlaczego oczekujesz, że państwo cię ma finansować? Państwo ma swoje wydatki w Izraelu, obronę narodową, dyplomację, szpiegostwo, sprowadzanie nowych imigrantów z Rosji, z Francji, czy tam z krajów Magrebu, czy gdzie są Żydzi, czy halaszów z Etiopii, i państwo ma swoje wydatki. Przestałeś być w stanie zarabiać na siebie w kapitalizmie, umiera z głodu, tyle. Tak jest system, takie są reguły gry w Izraelu.
1: Nie wiem, czy wyznacznikiem czy taki kapitalistyczny kraj to jest właśnie taki, który nie pomaga nikomu i nie pochyla się nad, no to nad niepełnosprawnymi, nad kalekami.
2: Mówisz, że wydatki idą tylko kapitalizm. Na wojsko, dyplomacji, na co policję i tyle. A cała reszta jest finansowana z prywatnych kieszeni ludzi.
1: No nie
2: to
1: wiem,
2: jest arcykapitalista.
1: No nie wiem, czy to tak powinno być.
2: A kolejny taki wątek izraelski, to bym chciał w ogóle poddać takie zasadnicze zupełnie pytanie odnośnie tego, co tam mówił. I to tu się narażę Polakom, Ślązakom. Mianowicie pytanie jest takie, bardzo ogólne w typie konradowym. Skąd się wzięli ludzie w ziemi położonym w Palestynie? Skąd się tam wzięli ludzie w ogóle? Powiedzmy, że w XX wieku, czy w XXI.
3: W kapuście ich znaleźli?
2: No, nie. Kapusta źle się przyjmuje na pustynnym klimacie tam Palestyny.
1: Przylecieli z kosmosu zanieczyszczonego.
2: Nie, ale autentycznie to jest pytanie zasadnicze, poważne. Skąd się wzięli ludzie? No bo rozumiecie, jest kraj, na przykład mogę wam powiedzieć, skąd się wzięli ludzie w Nebrasce, tak? Na preriach.
1: No to już Nebraska, wyjaw albo... nam, to też trochę tak nie bardzo zadawać pytanie cały czas i samemu nie odpowiedzieć. To nas oświeć, prosimy. No.
2: No, bo to wiesz, to jest takie zadanie, pytanie na dłuższą audycję i zabawę w zgaduj zgadule, więc powiem tak. Znaczy, ja nie mówię jak jest, tak? Ale są teorie, że ci ludzie, którzy są teraz, czy byli w Palestynie, powiedzmy w XIX wieku, czy tam na początku XX, to są prawdziwi Żydzi z czasów rzymskich, którzy tam zostali, zostali podbici przez najazd Arabów, zostali podbici przez najazd Turków, ale zarabizowali się, przeszli na islam. Oczywiście jest tam mnóstwo samych Arabów, tych, którzy podbili te tereny, ale jest tam mnóstwo też Hebrajczyków, Żydów, którzy chodzili tam i do Kajfasza i Jannasza dawno, bo przecież nie wszystkich prawdopodobnie wybili Rzymianie czy jacyś chrześcijanie, którzy tam szli na wyprawy krzyżowe. Tam była ludność, która po prostu się zarabizowała i zislamizowała. W związku z tym, jak przybyli Żydzi spoza Palestyny, tak, w XX wieku, to oni prześladują, w cudzysłowie, Palestyńczyków, czyli prawdziwych Żydów, którzy tam byli z dziada, pradziada. A jeżeli nie, wiesz, to można sprawdzić genetycznie, ale pytanie jest zasadnicze, kolejne pytanie, kto to jest Żyd, kto jest Żydem, tak? I można sprawdzić testy genetyczne, czy prawdziwymi Żydami są ci, którzy przybyli z Polski, taki Menachem Begin, czy prawdziwymi Żydami są ci, których Begin i jego koleżkowie wyrzucili z domów tam w Jerozolimie. W związku z tym paradoksy są takie, że tak samo jak Polacy po II wojnie światowej przybyli do Wrocławia i na Dolny Śląsk i wyrzucili wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska i Wrocławia, bo to są Niemcy. A pytanie jest to, skąd się wzięli ludzie na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu? Skąd się wzięli? No więc jeżeli to byli Niemcy, no to znaczy, że wszyscy jak jeden ich przodkowie musieli z Niemiec przybyć, a prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie to byli pradawni mieszkańcy Śląska, z pradziada, wiesz, i tak dalej. Być może czeskiego pochodzenia, bo Śląsk i Wrocław zostali założeni przez Czechów i należeli do Królestwa Czech, zanim Polska nastała. I się zniemczyli, po prostu zgermanizowali się, a przybyli w XX wieku Polacy i powiedzieli, to samo było zresztą na Mazurach i tak dalej, gdzie sama nazwa Mazury znaczy Mazowszanie, którzy się osiedlili tam w Prusach i się zniemczyli, przyjęli, powiedzmy, wiarę, jak to się mówi, luterańską i nagle przyjechali katolicy Polacy, powiedzieli, wy jesteście Niemcami, spieprzajcie, my tu jesteśmy prawdziwymi. I to samo ci Żydzi zrobili z mieszkańcami Palestyny prawdopodobnie. To jest do sprawdzenia. Kiedyś to nie było do sprawdzenia, ale odkąd powstały badania genetyczne, to można prześledzić tam markery, haplogrupy.
1: Ale dzisiaj to wszystkie grupy etniczne to trochę taka siódma woda po kisielu. Już się tak wymieszaliśmy, tak. Że to tak ciężko trochę teraz.
2: U nas w Anglii to się nawet nie ukrywa. Tu się mówi, że właściwie Brytyjczycy, to co chwilę jakaś fala imigrantów to się osiedlała od pra jakichś tam Celtów, Keltów, później Rzymianie, później Germanie, później Wikingowie, Duńczycy, tu nawet państwo było duńskie, Danelaw, potem znowu tam jacyś Francuzi, potem Żydzi, potem nie wiadomo kto. Teraz jest moda na przypominanie, że Murzyni się tu osiedlali też, także oni tu jakby są świadomi tego, ale w innych krajach jest tendencja do takiego jednoetnicznego patrzenia na swój kraj.
0: No ale to jest właśnie jakaś taka dziwna koncepcja kolonialna, która absolutnie do niczego się nie dodaje, jeżeli sobie przyszpilimy swoje pochodzenie co do naszego, nie wiem, genotypu, do naszej haplogrupy, co jest w ogóle jednym wielkim foliarstwem, ale to jest temat na osobną audycję, czy do narodu, no to jednak słuchajcie, to się wszystko miesza, tak? I bardzo dobrze, że się miesza, bo jeżeli się miesza, to bardzo dobrze wpływa na przetrwanie gatunku człowieka jako takiego, tak? Więc zamykanie się w jakichś takich najdrobniejszych grupach, tak, sobie spójrzmy na naszą historię XVIII-wieczną. Największym wynalazkiem w historii, który najlepiej zrobił dla naszej cywilizacji europejskiej, był rower. Dzięki czemu mogłeś pojechać do wioski obok i tam sobie znaleźć partnerkę, która będzie bardziej zróżnicowana genetycznie niż się żenić ze swoją kuzynką, dzięki czemu Europa tak fajnie zaczęła pracować, dzięki czemu tak dobrze to wszystko zaczęło działać.
2: No masz rację, ja na przykład oglądałem jakiś tutaj reportaż z Afryki, gdzie jakiś tam Afrykanin ciężko pracował, odkładał i tak dalej, żeby kupić dla jego rodziny rower, którym mógłby te swoje jakieś plony zawieźć na rowerze do pobliskiego miasta i sprzedać je, żeby lepiej zarobić na szkołę dla dzieci czy tam na coś. Więc rower, nie samochód, rower jest dla wielu ludzi właśnie marzeniem, które zmienia, wiesz, byt jego rodziny.
0: Jeżeli sobie spojrzysz nawet na wioski afrykańskie, tak, to tam nawet nie chodzi o rower, tylko tam chodzi o wiadro, żebyś mógł bardziej tam więcej wody zanieść do swojego plemienia. No ale no tutaj, no nie wiem, przeszpilanie tego wszystkiego, no narody to oszustwo. Przynależność rasowa, genetyczna to oszustwo, to jest kpina.
2: No ale posłuchaj, wyobraźmy sobie, że rozwija się cywilizacja, taki Facebook, takie coś, takie, wiesz, internetowe, tam, napluj tutaj do fiolki, wyślij, to ci powiemy, czy jesteś Żydem, czy Arabem, tego. No i tak sobie, wiesz, robi populacja Izraela, władze palestyńskiej autonomii plują do fiolek i nagle im wychodzi, że w 2/3 Palestyńczycy to są prawdziwi Żydzi, a prawdziwymi Żydami jest, powiedzmy, w 1/3 dopiero ta populacja osadnicza po wojnie światowej.
0: Ale jakie to ma znaczenie? Teraz, stary, jakie to ma znaczenie?
2: Ale właśnie do tego zmierzam, że jakie by to miały polityczne konsekwencje, że chwila, mamy to kto to ma zasadać w tym Knesecie i tak dalej?
1: No, niby w język krwi.
2: Te podziały na narody, na religię, na tu, kto... One są politycznie głównie uzasadniane, sterowane i jakieś zmiany w spojrzeniu na to mogą mieć ogromne polityczne znaczenie.
1: No nie wiem, niby w ludziach jest coś takiego jak więzy krwi. Tylko pytanie, na ile to jest sztucznie kreowane i ludziom się czasem wydaje, że są między nimi te więzy, a tak naprawdę jest to nieuprawnione, nie? W danej sytuacji.
2: Ale słuchaj, to już włożę kij w mrowisko, jak to ja zwykle mi się zdarza. Otóż mówiłem ci, że oglądam jakiś czas takie wideo osiedleńców w Polsce, Ukraińców, Ukrainek i tak dalej, ale YouTube mi podpowiedział też jakiś film Nie mów do mnie, Murzyn. Okazało się, że ostatnio w Polsce była jakaś akcja, że polscy Murzyni, tam osadnicy czy dzieci z mieszanych małżeństw się obrażają, że Polacy im mówią Murzyn, że to jest obraźliwe słowo i tak dalej. No i wysłuchałem tego, no i jest taki wątek, gdzie tam taka ciemnoskóra, jak ona sobie mówi, żena, Murzynka z Nigeryjka mówi, ja jestem Polka. Naprawdę polecam wam to zobaczyć, to jest tak zwany dysonans poznawczy, tak? Bo jakbym zobaczył Krawca, czy Potrzebę, czy Etama i on mi mówi, ja jestem, Etam jest taki, widzę taki, taki siedzi, mówi, ja jestem Polak, wiesz co, no dobra, no mój mózg jest w stanie przerobić tą informację, ale jeżeli widzę ciemną, ona mówi o sobie, jestem brązowa, jestem Nigeryjka i mówi mi, jestem Polka, do mnie po polsku, to mój mózg po prostu dostaje przegrzania obwodów.
1: Dysonansu poznawczego.
2: To jest dysonans poznawczy. Dla niej ona może jest Polką, ale może mi... Wiesz, gdyby ona powiedziała mi, jestem African American, okej, bo mój mózg już przetwarza. Widziałem jakiegoś tam, nie wiem, Willa Smitha, Baracka Obamy, ale jak ktoś mi mówi, że jestem Polakiem i ci Polacy mnie obrażają, że mówią do mnie Murzyn, to nie, mój mózg odrzuca tę informację jako po prostu jakiś fake.
1: Skoro zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest dysonans poznawczy, skoro zdajesz sobie sam z tego sprawę, to może nie powinieneś mu ulegać. Mów potrzeba, sorry.
0: No, pytanie, czy to jest wada tej dziewczyny, która do ciebie mówi, czy to jest wada twoja?
1: No właśnie.
2: Słuchaj, ja mówię, że to jest zjawisko i ja rozumiem tam, ja na przykład się oburzam na nich, na te tam dziewczyny murzyńskie, bo jest to rozbijanie naszej kultury, tak? Polskiej kultury od wewnątrz, tak? My wpuszczamy kogoś na nasze terytorium I nagle po jednym pokoleniu ktoś ma dziecko tego i te dzieci mówią, nie, wasza kultura, już nie marzycie ściupagą tańczyć w kapelusiku, bo nas to obraża, bo my, bo nasi przodkowie w Afryce tańczyli nago, one wręcz mówiły, że nie mieszkają w chatkach w Afryce, tylko są miasta duże w Afryce, nowoczesne. No, chwila, no,
1: ale to, tak, ale, są Wakanda.
2: Ale od kiedy wy macie te miasta? Od kiedy? Bo u nas nad Wisłą Kraków zbudowano, nie wiem, 600-700 lat temu. Kiedy u was te miasta odbudowano? No w ostatnich, powiedzmy, 60 latach dopiero.
1: Nie, no są wielkie, wielkie miasta gdzie właśnie w Afryce, gdzie murzyni mieszkają. Ja widziałem na filmie, Wakanda się nazywa na przykład, jest takie piękne miejsce. Proszę? Czy słyszałeś o takim miejscu Wakanda albo Wakanda?
2: A, no to chyba, że takie miasta. No piękne, słyszałem, ale piękne. Nie oglądałem. No to słuchaj, jak ja zobaczyłem na jakimś tam recenzji czy innym filmie na YouTubie tą Wakandę, no to od razu pomyślałem, że jest to po prostu jakieś odlotowe, to wiesz, Biblia z wszystkimi fantazjami Izraela na temat swojej wybraności, to jest mały pikuś w porównaniu do tej fantazji na temat Wakandy i czarnych ludzi, jacy to wspaniałą cywilizację są w stanie w Afryce wybudować.
1: Wakanda forever! A propos...
2: Przepraszam, chciałem tylko wstąpić, powiedzieć to, co nie mogłem tobie przerwać, o jak traktowano ludzi sowieckich w Związku Sowieckim. Więc było masa, po II wojnie światowej, masa weteranów i oni się pelętali po miastach, że brali bez nogi, bez ręki, bez oka, bez ucha, bez twarzy. No to i to się przestało podobać władzom stalinowskim i po prostu... Tak jakby, wiesz, bezdomne psy zbierali, rozesłali po prostu furgonetki, zebrali tych wszystkich weteranów Armii Czerwonej na pakę, wywieźli do obozów koncentracyjnych, tam łagrów jakichś i słuch po nich zaginął. No może pożyli sobie w tych ośrodkach odosobnienia gdzieś tam jeszcze przez rok, dwa, trzy i tyle. I już od tego czasu mamy tylko dziarskich, nieuszkodzonych weteranów maszerujących po Placu Czerwonym na paradach 9 czy 8 maja, a cała reszta zniknęła, po prostu nie szpeciła już miast sowieckich powoli.
0: Dobra, Kunrad, to teraz będzie małe oranko, bo sobie otworzyłem stosowny artykuł. Tripolis, Libia, 700 lat przed Chrystusem zostało założone miasto. Bengazi, 525 lat przed Chrystusem.
2: Nie przez Afrykanów. Na przykład zwróć uwagę, w Tunezji są ruiny wandalskich miast, które nasi przodkowie z nad Wisły i z nad Odry i z nad Warty zakładali w Afryce. Nawet zarabiają do dzisiaj na turystyce do tych wandalskich term. Tam są Arabowie. Na naszych przodkach Wandale zrobili państwo wandalskie w północnej Afryce. Ja mówię o subsaharyjskiej Afryce. Nigerii, kiedy było. Bo ja ci jeszcze powiem, że były, na przykład byłem tam w Afryce, Mombasa, tamte regiony, Dar es Salaam, i to też były miasta dawno temu, tylko też nie przez Afrykanów ciemnych, tylko przez Arabów zakładane.
0: No dobra, no to sobie spójrzmy na Somalię.
2: Handlowania niewolnikami między innymi.
0: Spójrzmy sobie na Somalię, Mogadiszu, Kismayo. 200 i 300, Mogadiszu 200 lat przed Chrystusem, Kismayo 300 lat po Chrystusie. Żadne polskie miasto nie ma takiej historii.
2: To się zgadzam z tobą i mógłbyś się powołać na Etiopczyków, bo oni to w ogóle tam od pradawnych czasów. Ale wiesz co, ja mam na myśli, jest jeszcze jedna cywilizacja, Zulusów. Oni też mieli jakieś tam miasta, jakieś z czas temu, Bulawayo, czy tam coś w każdym razie. No wiesz, jest to na pewno kultura, która dopiero się rozwinęła na podstawie kultury europejskiej i te miasta nie bez przyczyny afrykańskie wyglądają jak miasta europejskie bardziej. I powstały dopiero, powiedzmy tam, nie wiem, pod koniec epoki kolonialnej i w czasach wyzwalania się z kolonializmu w drugiej połowie XX wieku.
1: No dobra, powoli może zakończymy telefonik.
2: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
1: Trzymaj się, dzięki za telefon, Kunradzie, hej, hej.
2: Dobranoc, hej.
1: Wiesz, potrzeba, co mnie... Tak wracając może do tematu nadawania w radio, jeszcze jedna rzecz ostatnio mnie zaczęła irytować. Spróbuję to pokazać na przykładzie. Spróbuj mi coś ciekawego opowiedzieć, jakąś historię, coś przekazać.
0: Jeżeli sobie spojrzymy na kodeki, które stoją za technologią 4K, tak, no to tak. Możemy sobie zauważyć H265.
1: Tak, też to wiem, też to wiem, tak, tak.
0: H4, tak.
1: O, to ciekawe, no.
0: Jest kolejny sposób, tak? Niedawno się pokazał kolejny standard tego algorytmu.
1: Tak, dokładnie, tak, tak.
0: Który... O czym ja to mówiłem?
1: Słuchajcie, takie coś zupełnie w radio się nie sprawdza. Tak można sobie rozmawiać na imprezie i wtedy to nawet za bardzo nie przeszkadza, jak sobie tak ktoś przytakuje cały czas, czy potwierdza, tak, wiem, tak, ale w radio to tak mnie irytuje takie coś, że w pale nie mieści, po prostu robię się czerwony jak ze złości, więc też bym tego unikał.
0: Czerwony jak Lenin, rozgrzany jak piec.
1: Na zakończenie może z zabawniejszych i bardziej luźnych newsów na kanale Mariusz Nieboży, to jest człowiek, który komentuje różne rzeczy, które się dzieją na szkolnej. Jest wywiad z osobą, która mieszka w Wilkowie, czyli tam, gdzie wychował się Krzysztof Kononowicz, i ciekawe informacje są, na przykład to, że nikt go nie lubił, nie miał żadnego przyjaciela, że opowieści, że miał jakąkolwiek dziewczynę, można między bajki włożyć, bo nawet ani jednego kumpla, wszyscy go tam nienawidzili, i się dziwnie zachowywał, bo na przykład mając 10 czy tam więcej lat, ksiądz na niego nakrzyczał, a on się z tego wszystkiego zesrał w majtki, że ksiądz na niego nakrzyczał. Takie różne ciekawe historie o Kononowiczu.
0: O Jezu, weź podróż linka do tego, wrzucę sobie na noc.
1: A jeszcze, jeszcze jedno szybkie ogłoszonko. Na kanale Enkiego jest ciekawe ogłoszenie, gdyby... No, z pewnością są wśród was tacy, którym bliskie są tematy typu Reset i jakoś tam lubicie takie postacie jak Dziad Wszechwiet czy Eter, który u nas też gościł, jest wywiadzik w Spelunie z Eterem, czy Artur Lalak. No to jest spotkanie 8 sierpnia w Skorochowie w barze Riviera od 10 do 22. Będą tam przesiadywać ci jego moście, może Enki też będzie nawet. No i możecie się spotkać z takimi youtuberami znanymi. No, więc ogłaszam.
0: Wyznacz trasę. A to jest jakoś biletowane, czy tam sobie można sobie... Jezus, kurde, daleko. Ale w sumie Kłodzko prawie, że. No, okej. Okay. Okej, dobra. Będę... Kiedy we wrześniu?
1: W sierpniu.
0: W sierpniu, dobra.
1: 8 sierpnia.
0: 8 sierpnia. To już sobie wpiszę do kalendarza, żeby sobie jutro sprawdzić. Mam jeszcze taki jeden ciekawy newsik na sam koniec. Mam czy nie mam? Moment. Kurde, uciekł mi.
1: Szukaj.
0: O, mam, Kackowski, dobra. Szukaj. Mamy wśród naszych słuchaczy około 20% ludzi dość młodych, aż wręcz bym powiedział za młodych, żeby słuchać nocnego radia, którzy być może rozważają sobie kierunek studiów. Ukazał się nowy ranking z kategorii Perspektywy 2020, gdzie jest przeprowadzony ranking uniwersytetów i głównych uczelni w Polsce na podstawie dwóch podstawowych punktów. Mianowicie, jaka jest preferencja, żeby sobie znaleźć pracę po czymś takim, jaka jest szansa, żeby sobie robotę znaleźć, a drugim współczynnikiem są losy absolwentów, losy finansowe. Jak po kilku latach, po skończeniu danej uczelni, to wygląda u nich finansowo. No i wśród preferencji pracowników absolutnym topem jest oczywiście Politechnika Warszawska, gdzie jest to najbardziej, jeżeli skończysz Politechnikę Warszawską, jesteś tutaj zajebiście naprawdę super pożądanym pracownikiem. Tutaj jest to wyskalowane do skali procentowej, więc Politechnika Warszawska jest ustawiona na 100% oraz losy absolwentów również w skali procentowej wyrażone. Jeżeli chodzi o to, ile zwyczajnie zarabiasz, jak ci się wiedzie po tym w twojej pracy, gdy podjąłeś ją po uczestnictwie w danej uczelni. No i mamy właśnie Politechnikę Warszawską, gdzie preferencje zatrudnienia to 100% i losy absolwentów, jak to tutaj finansowo są określone, 77%. Ale jeżeli sobie posortujemy po losach absolwentów, ich finansowych możliwościach po skończonej uczelni, mamy taką uczelnię, gdzie pracę znalazło 4% pracowników, a ich finansowa skala wynosi 83%, czyli więcej niż po Politechnice Warszawskiej, i jest to Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Jest druga uczelnia, która ma 4,5%, jeżeli chodzi o preferencje pracowników, szans znalezienia pracy, ale finansowo 80%, dalej wyżej niż Politechnika Warszawska, i jest to znowu Papieski Wydział Teologiczny, przepraszam, we Wrocławiu. Więc być może studiowanie papieża jest naprawdę zajebistą opcją, żeby sobie tutaj trochę hajsu sensownego zebrać.
1: Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Można by zaśpiewać. A tymczasem jeszcze ciąg Bolunga do nas dołączył. Wytrzymasz, potrzeba jeszcze telefonik?
0: Oczywiście, oczywiście.
1: No.
4: Gdyby powiedział, to jakby nie. To jakby tak przez zęby gadał. No, oczywiście. Ja chciałbym się odnieść troszeczkę do Kudrada, bo on tak gadał o pochodzeniu Palestyńczyków i takie jakieś tutaj rozsiewał teorie, ale tak naprawdę badania w tym rejonie genetyczne już były wielokrotnie, więc nie wiem, po co się uciekać tutaj do teorii. I no już tak jednoznacznie, jak tutaj Kudrat opowiada, nie wyszło. Można sobie poczytać o tych badaniach w internecie, normalnie są dostępne zarówno wyniki, jak i analizy tych wyników. I to pochodzenie, po pierwsze, jest od strony matki z Afryki subsaharyjskiej, ale też mają z jednej strony najbliżej dużo wspólnego z mieszkańcami obecnego Izraela, jak najbardziej, ale to nie znaczy, że jednoznacznie to są Żydzi z dawniej, z tamtych stron. No, nic bardziej mylnego. To tak krótko do Kunrada, który po prostu bardzo długi wywód, do którego chciałem się wstrzelić wcześniej, ale on tak czasem jak przeciąga, to nie ma siły, nie?
1: No. Tak to jest właśnie, ale najważniejsze, żeby zdrówko było, prawda, ciągu? Czy nie? Czy mylę się?
4: Zdrówko, wiesz.
1: I pieniążki, żeby były też. A właśnie dzisiaj tylko 2 donaty. 150 osób słucha, a donaciki 2, w tym jeden od Enkiego, który już nie pierwszy raz i często tutaj sponsoruje. Wstyd, kochani, wstyd. Shame, shame,
4: ale
1: double
4: zobaczcie,
1: shame.
4: To jest właśnie Krawca, nauka dziennikarstwa. Przepiękny segway do donatów. Jak ktoś nie wie, to segway to jest takie przejście.
1: Tak jeździ się na tym takie coś, dojeżdżenia, tak?
4: To jest takie sprytne przejście, gdzie mówisz jakieś słowo kojarzące się z następną informacją, żeby łatwiej do niej przejść. I tutaj no po prostu gratulacje.
1: Jest pytanie, do jakiego aktora jesteś podobny? Brad Pitt.
0: Kurwa, chciałbyś.
4: Wysoko mierzysz.
1: Taka mieszanka Brada Pitta, Toma Cruza i Leonardo DiCaprio.
4: Myślałem, że Buscemi.
1: A tak naprawdę Danny DeVito. Bardzo mi przykro.
0: Nie, no aż tak sobie nie ujmuj. Bo wiem, bo cię widziałem. Kurde, jak on się nazywał? To taki karzeł i taki brzydki.
1: Brzydki karzeł.
0: Nie, do Cage'a jesteś trochę podobny. Z takich popularniejszych aktorów.
4: I tam krótkie pytanie zupełnie na koniec. Krowiec, jak tam z nagrywaniem?
0: Tak jak z każdym projektem.
1: Jak ze wszystkim w moim życiu. Miałem zrobić przez weekend, ale się źle czułem i nie chciało mi się. I nie chce mi się śpiewać, jestem smutny. Tak naprawdę nie wiem, czemu ja dzisiaj się cieszę i żartuję, bo miałem prowadzić audycję na smutno i tak dalej. Ale pracuję nad tym.
0: Pogadałeś trochę o Żydach, od razu się rozweseliłeś.
1: Tak, mój ulubiony temacik.
0: Dobra, to może będziemy powoli kończyć, a w ramach zakończenia powiem wam, bo tutaj nam Jacek z Australii przesłał rozkładówkę, że tak powiem, nie ze swoim zdjęciem, ale z planem na kolejne audycje. Jest rozpiska do września, więc będzie dużo, więc zdradzę tylko najbliższy temat 25 lipca. O 21 audycja pod tytułem Wolny rynek w kosmosie. Zapraszamy. Myślę, że uda nam się też zrobić, tutaj jeszcze z Jackiem się dogadam, ale myślę, że uda nam się też zrobić, żeby Jacek również na naszym YouTubie nadawał, ale zapraszam was. 25 lipca o 21 Wolny rynek w kosmosie. A naprawdę to nie jest w kij dmuchał człowiek, on się zna na tym, on tam pewnie już zrobił swoje jakieś tam przyczółek. Wolnego rynku.
1: Niestety nie posłuchacie sobie ciekawego telefonu Jana Matejki, którego wielu tutaj lubi i szanuje za jego ciekawe różne wywody, informacje, bo kończymy audycję. Ja też nie chciałbym tutaj przy dwóch donate'ach jakoś się żyłować i siedzieć po nocy, ale to też lekcja, trzeba się najebać na audycji, wypić flachę, to wtedy się kręci i biznes, i wesoło, i fajnie. No, trzeba odpowiadać na zapotrzebowanie, no głosujecie portfelami trochę, nie?
0: Tak, a potem będziesz musiał usuwać audycję z YouTube'a.
1: Tak, no właśnie, ostatnio tak było, nawet się niektórzy dopytują, gdzie ta ostatnia audycja, która została skasowana, nie ma i nie będzie. I nie było jej jak nawet, to... powiem więcej, nie, nawet jej nie było.
0: Jak to mówił Wojciech Mann, a ja mam to w dupie.
1: A to Wojciech Mann, tak nie Wojciech Mann, no. Tak mówi Wojciech Mann. No.
4: Idealny cytat.
1: Cytat.
0: No więc bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą obecność na nocnym Marku. Słyszymy się za tydzień. Może coś w tygodniu się pojawi, może nie. Pewnie się na pewno pojawi. Na pewno Jacek będzie w tę sobotę o 21:00. A pewnie się pojawi również Błażej w środę. A tak potem, no to... No wiadomo, coś będzie. Coś
1: nie
0: będzie,
1: co a piąteczek, piątunio, to gdzie zawsze jestem, to co? Pies?
0: A wiesz co, w piąteczek mnie nie będzie, to zapomniałem.
1: No, to a tak cały potrzeba. Jak jego nie ma, to już w ogóle nieważne, to dupy słabe, to, bo jego nie ma. No. Żartowałem.
0: No, tak trochę bym powiedział, że tak. No tutaj nam liżą jajka, że to tutaj taka wspaniała para... Żeby nam błogosławieństwa, tutaj Rafał Czaszkowski mówił, żeby by udzielił nam ślubu nawet.
1: Trzask, prask i po wszystkim. Smutno mi, Boże.
0: Zaczynam... Nie wywołuj Kundrada z lasu.
1: Zaczynam mieć taki humor jak Enki, kiedy ma wysoki poziom cukru i wyszedł dopiero co z toalety po długim posiedzeniu. I nie chce mu się, i jest zrezygnowany, i chyba rzuci to wszystko. To tak też się czuję trochę ja. Ale to jak zwykle wasza wina. Czas umierać. Wy, którzy słuchacie, żegnajcie się z nadzieją. O Boże, czemuś mnie opuścił. Ja wiedziałem, że z tego radia nic nie będzie, nic. Kononowicz lepszy. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dobra, kończymy. Trzymajcie się.
5: No to lechłe bar.

przepraszam bardzo, bo tu pisze słuchacz, że 50 słuchających, chyba jakiś nowy rekord. Jakich 50? Na YouTubie jeszcze przed chwilą było 100 osób, a nawet wcześniej było ponad 100. Plus na radyjku 44 osoby aktualnie. No to nie 50, tylko około 150 osób dzisiaj słuchało. W piku. Piku, fiku, miku. No, to tak proszę nie bluźnić.

0: No, a ja może się pojawię w tygodniu, a może nie. Może już mnie nie będzie w ogóle.
1: No, ile można, no? Kiedyś trzeba powiedzieć stop, nie?
2: O, przepraszam, ale to dobrze, bo się znaczy, że się, o, przyjęło.
1: No mógłbym się pojawić w piątek, ale po co w sumie?
0: Świat jest pełen ludzi, którzy mają cię w dupie. Pogódź się z tym jeden z drugim i ja tak samo wiem już o tym. Jak nie będzie Krawca, to będzie ktoś inny. Jak nie będzie Nocnego Radia, to będzie, nie wiem, ktoś otworzy nowe radyjko. I będzie lepsze, bo ktoś będzie świeży, rześki, owocowy i będzie do was mówił z werwą taką, jaką ja miałem, gadając, wchodząc na antenę po raz pierwszy. Nie wiem, kiedy. Z 8 lat temu pewnie jakoś, czy jakoś tak. I wtedy to było, kurwa, wtedy to było, pirackie radio, kurwa. Czuło się, jakby się złapało Pana Boga za nogi. Ale to dziwne, bo beknąłem na antenie i w tym momencie się powinny posypać donaty, że śmiesznie, że fajnie, że w końcu coś wesołego w tym radio, a nie te nudy takie. I tak jak myślałem, że to jakoś zaowocuje to beknięcie, a tu z waszej strony nic, żadnej reakcji, żadnych pochwał, że pięknie, że fajnie, wesoło, ale beknął. Kurde, no fajnie. No to nic, więc to jak już to nie działa nawet, beknięcie na antenie, to co ma działać? To już czas umierać, tak? Wszystko już było. Już nie mam nic do zaproponowania lepszego niż to. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Nie wiem, waham się, czy wcisnąć czerwony przycisk, czy nie. Donaty milczą, dupa śpiewa, no, nie wiem. Dziękuję Enkiemu, wspaniałemu, pięknemu, dodajmy, charyzmatycznemu i Grzymisławowi. Grzymisław też. Na kochane radyjko, to kochane mi się zwłaszcza spodobało. To tak się tak bardzo, bardzo, bardzo czule. Bardzo fajnie i tak dodało mi jeden punkt życia, jednego HP-ka zdecydowanie. No właśnie, i tak lubię czasami tak sobie gadać bez sensu, to ślina na język przyniesie i nie kończyć. Właśnie powinienem już dawno skończyć, wcisnąć stop i zająć się czymś innym, a siedzę i gadam i czekam, co z tego wyjdzie. Ostatnio nachodzi mnie taka chęć, żeby ktoś mnie czymś zaskoczył. Po prostu ta stagnacja, to powtarzanie tych samych czynności, to jest najgorsze, co może być. Od tego się umiera, od tego się dostaje raka. Więc gdyby na przykład zadzwonił w tym momencie niespodziewanie ktoś zupełnie nowy, ale przepraszam, nowy, ale jednocześnie znany, ciekawie opowiadający, mówiący, który jeszcze mnie tak zaskoczy, że szczena opadnie, zacznie tak ciekawie gadać, że po prostu się zainteresuje już, nie będzie tylko takie siedzenie i słuchanie smrakloków i udawanie, że mnie to interesuje. Tak właściwie to nic nie interesuje już. Ale czasami może właśnie czasami życie potrafi zaskakiwać, jak mawia Marek Konrad w reklamie ING i jak ja mawiam, kiedy się pytają, czemu kredyt nie zapłacony. No, a pisze Antoni Listkowski zresztą, że o, zaraz jeszcze audycja do 5 rano wyjdzie. Tak prowokuje i tak judzi i tak podpuszcza. Nie, judzi to nie jest dobre słowo. Ciekawe, skąd się wzięło to słowo judzić. Zastanawiam, skąd to się mogło wziąć. Judzić. Ale chyba mnie nie potraficie niczym zaskoczyć, co nie przemawia na waszą korzyść i co nie stawia was w korzystnym świetle. że nie potraficie niczym mnie zaskoczyć, absolutnie. Nie potraficie tutaj dorzucić do pieca porządnej szufli węgla i sprawić, że nagle radio odżyje, że pojawi się tu życie, że będzie tu jakieś życie, że coś się zacznie nagle dziać. Nic, nic, nie ma w was powera. Jesteście nudziarzami trochę takimi, może? Czy tak? Przepraszam, że tak mówię ogółem, ale żeby mnie ktoś chociaż zdenerwował czymś. Ostatnio mnie Batman zdenerwował, tego zbanowałem, ale chciałbym tu zauważyć, że obrażał słuchaczy, a na to nie możemy pozwolić w nocnym radio. Mnie można obrażać, tak? Można pisać, krawiec, chuj, krawiec, głupi, znowu nudzi, ale kiepska audycja jak zwykle i tak dalej. Można, jak najbardziej, nawet bez uzasadniania można nawet tak pisać, bez podania powodów. O, coś mi dygło, coś się zaczyna dziać, coś tam dygło w rajstopkach, ale tak delikatnie, bo się Bite Eater pojawił. A ja mam słabość do Bite Eatera jakąś. Lubię gościa i lubię go słuchać i polecam audycje zawsze, bo są bardzo ciekawe. Zawsze chłopak przygotowany, ciekawe informacje jakieś. Ale też, czy wy to doceniacie? Nie, nie, nie. Lepszy krawiec, jak się zbeka, zesra, nie? Wypije pół litra na antenie, wpadnie pod stół i to wtedy jest fajnie, śmiesznie. A jak przyjdzie Bite Eater, nagra ciekawą audycję, ma jakieś notatki, przygotowywał się 2 tygodnie, super temat, fajnie. Kurwa, nudy, weź tam coś tego, rozbij sobie butelkę na głowie, nie? Tak trochę to wygląda, no ale cóż, ludzie są tylko ludźmi. I trzeba się pogodzić też z tym, mówiłem, że trzeba się pogodzić z tym, że ludzie mają nas w dupie i że świat ma nas w dupie. Trzeba się też pogodzić, że ludzie lubią takie rzeczy. Seks i humor to są rzeczy, które się najlepiej sprzedają, tak więc taka rada dla Bajta. Włącz kamerkę, zdejmij spodnie i opowiedz kawał. Zobaczysz, jak ci słuchalność wzrośnie. Czy dopadła mnie acedia? Widzicie, to jest tak mądry facet, że ja nawet nie wiem, co on do mnie mówi, bo nie wiem, co to jest acedia. Widzicie? Tak. Mówiłem, że mądry. Mówiłem, że mądry. No. Może sobie sprawdzę na Wikipedii na przykład acedia. Co to jest acedia? Acedia. Acedia. Wikipedia. Acedia. Brak troski o własny byt, tak mam. I istnienie też, obojętność, tak, zgadza się. Kwaśność czarnej żółci, melancholia, to według Hipokratesa. Hipokrytesa, według Hipokrytesa, to był taki pierwszy Hipokryta, właśnie, Hipokrytes. Wypalenie religijne. O, to wypalenie religijne, to już 10 lat temu miałem. Apatia, tak, tak, zdecydowanie. I obojętność. Choroba mnichów, duchowa depresja, niekiedy utożsamiana również z lenistwem. O, to ja. Lub gnuśnością. O, zdecydowanie. Choroba duszy, objawiająca się niemożnością zaznania spokoju. Tak, mam coś takiego właśnie, nie mogę zaznać spokoju. Całą noc się wiercę. W ogóle gratuluję sąsiadom tam z podwórka, które widzę z okna. Bardzo się cieszę, że kupili sobie koguta, który zaczyna piać o 4 w nocy i tak pieje do 6. Tak upierdliwie, co 10 sekund pieje i tak potrafi przez 2 godziny, bo mierzyłem zegarkiem, piać. No i też cieszę się, że wyrównują maszynami ziemię, że sobie tam kładą jakieś płyty, to bardzo fajnie się przy takim czymś człowiek relaksuje. No ale tak już mam, że albo trafię na fortepianistkę z małym gówniakiem, który wali klockami w podłogę, albo za ścianą pies sobie szczeka radośnie, albo disco polo sąsiad słucha, bo jest fanem. Ale czasem nie wytrzymuje i sąsiad się wyprowadził po kilku wymianach zdań. Strasznie żałuję, że temu mężowi tej fortepianistki nie przypierdoliłem. A był taki mojej postury i w okularkach. to mogłem sobie na to spokojnie pozwolić, a jakoś tego nie zrobiłem i do dzisiaj mnie to dręczy, że go nie pobiłem. Ale widzicie, taki człowiek jest taki właśnie zagrzeczny. A przykład Izraela pokazuje, że nie można być zagrzecznym, właśnie wręcz przeciwnie, trzeba być bardzo niegrzecznym, bo wtedy się do czegoś dojdzie. I tak to wygląda. The Kraftyzm. Właśnie, w niedzielę koniecznie musicie wpaść, w niedzielę, bo będzie ultra, mega, hiper nawet ciekawa audycja o superbohaterach, zwłaszcza z uniwersum Marvela. Współprowadzącym, a właściwie można powiedzieć zaproszonym ekspertem, tak trochę jak Klot pojadę, słuchajcie, wybitny ekspert od superbohaterstwa, człowiek, który studiował supermoce i zna nawet klasyfikację superbohaterów, mutant Omega, mutant klasy pierwszej, mutant klasy drugiej, zna wszystkie moce, wszystko tam się orientuje, to będzie coś. Aż się nie mogę doczekać, bo sam mam bardzo poważne pytania, które mnie nurtują. Na przykład... Jakiej prezerwatywy używał Juggernaut, uprawiając seks z She-Hulk, jak zdemolowali cały pokój przy tym, no bo oboje są cholernie silni, to co to była za prezerwatywa? Jakaś mega, z czego wykonana? Z adamantium chyba, czy z czegoś? Przecież to by nie wytrzymało guma. Więc, a na pewno no, nie widziałem, żeby She-Hulk była potem w ciąży, może usunęła ciążę. Ja myślę, że KGB Ród ma takie informacje. To jest coś, co mnie bardzo nurtuje. Swoją drogą ciekawe, co by wyszło z takiego związku, jaki potomek. Też jakiś siłacz, mega siłacz, ale czy on by był zielony, jak She-Hulk, czy odziedziczyłby może coś z tego kamienia czerwonego, kamień cytoraka, moc cytoraka może by przeszła na niego. To mnie tak interesuje, to są tak ważne sprawy dla mnie, praktycznie ja tym żyję, takimi sprawami. Ktoś powie, że to dziecinne, a ja tak nie uważam. To są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe tematy i poważne. Tak więc, i czy w ogóle... Czy macica She-Hulk mogłaby utrzymać w sobie dziecko zrobione, poczęte z Juggernautem? Czy to po prostu brzucha by nie rozsadziło, czy by nie wystrzelił po prostu, czy by nie rozerwał? To jest cholernie bardzo ciekawe. No, także tego wszystkiego się być może dowiemy w niedzielę o 21:00. Zapraszam na piątek, zapraszam na środę, zapraszam, no. zapraszam. No. Dobra, idę sobie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.

No, witam, witam. Włączę sobie was na czata. Żebym miał was przed oczami.

Okej. No witam was po tej długiej przerwie. Jest godzina 21:33. Jest czwartek, 26 kwietnia. A ty słuchasz Bajerów Maxa. Witam cię ponownie. Witam chłopaków na czacie. Profesor Leniuch, Trombosłonia, Furiat, Jarek Wilibigos. Cześć, dobrze was widzieć. Odpowiadam od razu na pytania, zanim zacznę rozmawiać z wami. To nie była Metallica, to był jeden z moich ulubionych zespołów metalowych, Avenged Sevenfold. Tak, i po prostu mam o czym powiedzieć, ale troszkę mi zaniemówiłem, tak? Jestem taki przepełniony ekscytacją i zmęczony też trochę jestem. Ale o tym trochę później. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Tam zawsze są pomocnicy radiowi, więc licz na was. No. Kurczę, no powrót Bajerów Maxa. Mega się cieszę. W ogóle kompletnie inne miejsce. Dalej Europa, ale kompletnie inny kraj. Inne miasto. Inne mieszkanie. Circumstances. Inne środowisko, inni ludzie. Po prostu... I cały czas tym żyję. Tak? Więc... Tak jak już was przywitałem, to też wypadałoby przywitać resztę ludzi na czacie i słuchających online. Witajcie, bo nie każdy akurat, nie każdemu chce się gadać. No, witam też was na offline'ie. Mam nadzieję, że też się cieszycie, tak jak ja, z tego, że wróciliśmy. Witam Polskę, witam Kraków, witam Jarosława, witam Pisiorki, witam Pełorki, witam Pajorki, witam Sikorki. Jestem mega szczęśliwy być tu z wami. Cebulą, czosnkiem, polskimi jabłkami, polskim morzem, polskimi górami, polskimi znakami i polskim smogiem. Jakby nie patrzeć, można by powiedzieć, że z tym krajem to trochę jak na dobre i na złe. I w sumie wcale nie reklamuję tutaj serialu z TVP2. By the way. Więc... Tak naprawdę jestem wam winny przeprosiny, tak? Już była ta gadka troszkę w poniedziałek. Natomiast teraz jest czas po prostu, żeby się tłumaczyć. Tłumacz się. No więc, drogi panie księże w konfesjonale. Moja ostatnia spowiedź, moja ostatnia audycja była w lutym tego roku. No, moje grzechy to... To może kiedy indziej. Szczerze za nie żałuję. Za nienadawanie, jakieś 2 miesiące prawie. I obiecuję się poprawić, jeżeli dostanę pokutę oczywiście. Słuchajcie, no kurde, dlaczego przestałem nadawać? To jest temat dość obszerny, więc przygotujcie się na dawkę wiadomości jeszcze trochę z Finlandii, więc przenosimy się znowu do Finlandii. Jeszcze nie jesteśmy w Polsce, pomimo tego, że przywitała mnie. Natomiast mamy ten luty i te ostatnie audycje, tak? Okazało się,

wtedy była jeszcze rozmowa o pracy, którą tam miałem dostać i tak dalej. Oczywiście ją dostałem. Byłem mega zadowolony i rzuciłem swoją poprzednią pracę. To znaczy dostałem bardzo ładny ja wypowiedziałem kontrakcik. Zostało to przyjęte całkiem dobrze. No i jakby nie patrzeć, to było to bardzo przyjemne, bo miejsce, w których pracowałem, były mi bliskie, a szczególnie osoby, z którymi pracowałem wtedy. Także, ale miło jest przy takich w sumie jakichś zwykłych pracach dostać jakiś prezent. Dostałem fiński kubek, taki ceramiczny, który kosztuje kupę kasy. Dostałem słodycze, kawę od ludzi, z którymi pracowałem, ale w sumie dla których pracowałem. Dostałem bilet do kina. Wszystko dlatego, że cieszymy się, że już z nami nie będziesz. To co, może powinienem skończyć z radiem? To nagle się okaże, że liczba słuchaczy wzrośnie do 1000. No, zastanawia się nad tym. Słuchajcie, więc w sumie po tym, jak dostałem prezenty, to jeszcze miałem takie zwątpienie. To powinienem może tam zostać jednak, ale no już klamka zapadła, tak? Chciałem wracać do Polski. Wiecie, jak to jest. No jesteśmy przy czymś uparci. Macie jakiś taki cel, jakieś takie marzenie. Mówicie, cholera, zrobię wszystko, żeby to mieć, żeby do tego dotrwać, żeby to dostać. Więc ktokolwiek by wam powiedział, miałem pewne osoby, nawet jedną z tego czatu, nie będę mówił, że to profesor Leniuch, który mi mówił, żeby nie wracać do Polski, że tu nie jest dobrze i tak dalej. I bardzo się cieszę, że stałem przy swoim, bo jeżeli bym został, to obwiniałbym kogoś innego, a jeżeli zostałem przy swoim zdaniu, to mogę obwiniać tylko siebie. Za to po prostu, co się ze mną teraz stanie, więc to jest okej. Tak, ale i tak dziękuję właśnie osobom, które mi mówiły, żebym nie wracał do Polski, bo uznałem to za taki test. Za taki test po prostu siły. Siły tego chcenia, nie? Czy chcę zostać w jakimś tam wygodnym kraju na zadupie i tak dalej? Czy może chcę po prostu... No i siła zmiany była silniejsza. Ochota na zmiany była silniejsza niż po prostu pozostanie w jednym miejscu. Miłym, fajnym, bezpiecznym, czasem ciepłym, jak jesteś w domu, czasem zimnym. Teraz trochę mi szkoda tej Finlandii, bo oczywiście jest mega jasno i dostaję zdjęcia od swoich znajomych studentów, jak to teraz jest jasno, siedzą sobie nad tym jeziorem i piją sobie piwko, rozmawiają sobie, robią sobie ogniska, a te słońce zachodzi i zachodzi, jest dalej zachód, patrzysz się na te jezioro, jest dalej zachód. I co się dzieje? Godziny mijają jedna za drugą, a dalej jest zachód. Patrzysz, po jakimś czasie jest pierwsza i tak zachodzi trochę bardziej, że jeszcze widać coś tam. No i stwierdzasz, że chyba wrócisz do domu, bo w sumie nie chce ci się spać, no ale trzeba spać. Więc mniej więcej tak wyglądają powoli te zachody. Aż do końca lipca. Ale jeszcze kiedyś tam wrócę. Dobrze, czytam to, co piszecie na czacie. Profesor Leniuch mówi, spoko, Max, za 2 lata wylecisz, jak ci Polska da w kości, a oszczędności się skończą. Bardzo pozytywnie. Po prostu profesor Leniuch chce, żebym wyjechał do niego do Irlandii. Ale niestety nie będę mył ci naczyń. Sorry, profesor. No chyba, że dużo zapłacisz, to pogadamy. No, ale to na piwa. No. Także witam was jeszcze raz. Dobra, czyli tak, tu już są zakłady na czacie, ile ludzie dają mi lat, ile wytrzymam w Polsce. Większość ludzi daje... Jarek Welbigos daje mi rok do 2 max. Profesor daje mu też max 2 lata i wyleci. No, nieźle, nieźle. Także z przyjemnością pokażę... Z przyjemnością wygram z wami ten zakład, tak? No, to jeszcze musimy ustalić warunki zakładu. Także zobaczymy.
No, a ja lecę dalej z tematem. Więc jak już przywitałem całą Polskę i Jarosława, które Polskę ma zbawić, no to dalej lecę. Wspominałem o tych znajomych z Finlandii, no to jak już tą rzuciłem pracę, to się okazało, że mam jeszcze trochę czasu do zaczęcia nowej pracy, bo zaczynałem jakby nie patrzeć 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. A troszkę zwątpiłem, czy tak naprawdę to nie był żart z tym, że dostałem pracę, więc 2 razy zadzwoniłem do pracodawcy, żeby sprawdzić. No, nie mieli takich tonów żartownisiowych, także uznałem, że jednak mogę jechać. A że miałem jeszcze trochę czasu, no to zrobiłem sobie małe wakacje w Finlandii, o których zawsze marzyłem. No bo wiecie, cały czas się pracuje za tą granicą i się uczy tego języka, to człowiek po jakimś czasie musi załadować baterię. Jeżeli mam teraz pracować w Krakowie bardzo długo, w Krakowie, w Polsce generalnie, i zanim człowiek wyrobi sobie te wszystkie wolne, no to warto sobie zrobić jakieś wakacje. Więc wiecie, sytuacja jest też taka, że siedziałem sobie więcej z tymi znajomymi studentami, wszystkie narodowości, o których wam opowiadałem. Cały czas chodziłem na siłownię. Trzeba sobie znaleźć rzeczywiście takiego partnera na siłownię, który po prostu, jeżeli macie słaby dzień, to mówi: dawaj, cipo, dajesz, albo po prostu jesteś słaby. No to kurde, słaby jesteś, czy idziesz? No to właśnie. Więc się chodziło. A potem nabuzowany napędzasz drugą osobę, więc to jest ekstra. Więc troszkę imprez, troszkę siłowni, polecam. Jeszcze te czyste powietrze fińskie. No, ale było mega zimno. Tak jak w Polsce mieliście też nawet te mrozy. Patrzałem na pogodę w Polsce. Minus 20 nawet, czy jakieś minus 10, minus 20. No my tam mieliśmy jakieś minus 10 więcej, albo minus 10 mniej. No właśnie, trudne pytanie. W każdym razie mieliśmy jakieś minus 20-30, ale było spoko, bo wiedziałem, że to jest ostatni raz, kiedy mogę się nacieszyć tym fajnym mrozem, który w Polsce już bardzo rzadko występuje, bo jeszcze pamiętam te czasy, wy pewnie też, w których po prostu, uwaga, był śnieg na święta. Przed świętami nawet. Czasami zaczynał się nawet w listopadzie i siedział. To były czasy, tak? Teraz nie wiem, co się stało z tym klimatem, bo już mamy 20 stopni w kwietniu. I ja się po prostu czuję na wakacjach. Po tej Finlandii tutaj ja nie muszę wyjeżdżać do Hiszpanii czy do południa, na południe Francji, do Włoch. Przecież ja mam to wszystko tutaj. A co lepsze, nie muszę znaleźć ich języka, bo jestem u siebie w kraju. Kurde. No, uderz mi w twarz i powiedz, że jestem optymistą, bo po prostu chcecie tak? Wyjedźcie do Finlandii na 2 lata, pomarznijcie trochę, wróćcie, a zobaczycie. Profesor Leniów mówi: w Krakowie jest fajnie czyste powietrze. Byłem kiedyś na Balicach po 10 latach mieszkania w Finlandii, to prawie się udusiłem. No wiesz co? Może tak być. W każdym razie moje płuca się tak wyczyściły przez ostatnie 2,5 roku, że są odporne. I wszyscy wokół mnie pewnie sobie poupadają, albo dostaną raczka, a ja będę krabem i będę mówił: fakajcie się. Więc nie byłbym taki sceptyczny, panie profesorze, ale no w sumie u ciebie to pewnie jest czyste powietrze, co? No bo w Irlandii jest inny przemysł. Przeważnie chyba przemysł jest w Anglii, a w Irlandii macie dużo pracy. Zresztą moja firma też ma siedzibę w Irlandii. W Dublinie zresztą. Ale o tym może kiedy indziej. No i co dalej? Kurde, no wiecie, ciężko mi było trochę wrócić do Polski, jak już się tak człowiek zasiedział. Ale najciężej było się spakować wszystko, sprzedać wszystkie rzeczy, meble, dywany, telewizor. Sprzedałem 32 cali za 50 euro. Po prostu możesz sobie podłączyć konsolę albo
czasami miałem po prostu do audycji albo do edycji wideo taki fajny telewizor, albo do oglądania fińskiej telewizji. 50 euro, dalej płaczę. No ale nie zmieściłbym tego do samochodu. Więc spakować wszystko, całe twoje życie musisz spakować do Forda Focusa, hatchbacka. Takiego średniej wielkości samochodu, całe swoje życie. Teraz się roześmiałem, po sobie przypomniałem, że mój rower dalej na mnie czeka przypięty. Gdzieś tam zgubiłem kluczyk i dalej na mnie czeka. Kiedyś przyjadę do Finlandii i go rozepnę. Będę miał na czym jeździć przynajmniej. No, więc rower też się nie zmieścił, jak już pewnie łapiecie. Więc perkusję musiałem wysłać obydwie do Polski, kurde, vanem, 200 euro kolejne. Trochę to kosztowało, ale niezapomniana przygoda. Jedziesz sobie autem przez pół Europy, Finlandia, Łotwa. Czekaj, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, no i Polska. No więc teraz wrócimy sobie do tej podróży. Więc po wyjeździe z mojego miasta widziałem, że to będzie długi trip, więc kupiłem sobie jakieś dużo batonów proteinowych, dużo energetyków, chociaż nie chciałem przesadzać. Paliwo na full, wiadomo, że drogie, no ale trzeba, nie? Żeby tam potem się nie zatrzymywać. No i hej, przygodo. Przez Finlandię przejechałem dość szybko, bo była to jazda w nocy, na szczęście nie padał śnieg, więc nie miałem takich gwiezdnych wojen. Wiecie, jak to jest, jak jedziecie w nocy i pada śnieg, to jeszcze jedziecie szybko, to jest po prostu... ruszacie się w galaktyce. Świetne uczucie. Chociaż troszkę niewygodne. Dla kierowcy. Dla pasażera nawet spoko. No i... Co więcej... Dojechałem do tych Helsinek, prom. Wjechałem na ten prom. Już taki z jednej strony szczęśliwy, a z drugiej strony masz takie uczucie, że opuszczasz coś. Opuszczasz coś i kończy się pewien etap twojego życia. I najbardziej to czuć, jak wchodzisz na prom i jest zamarznięte morze. Poważnie. I prom, który łamie po prostu lód, wypływając z tych Helsinek, który już jest na środku Bałtyku. I powoli te kry się kończą i zaczyna się normalne morze. I po prostu byłem trzeźwy, mówię wam. Przecież jechałem samochodem, ale miałem takie uczucie, że po prostu będę odtajał. Że życie było trochę zamrożone, było w takim kokonie i musiało się trochę odtaić, odmrozić. I tak się czułem też, jak wjeżdżałem do Tallina. W Tallinie nie chciałem siedzieć, bo akurat zaczynały się godziny szczytu, chciałem to ominąć, więc co gorsza, nie miałem internetu fińskiego, a fińską kartę, więc pojechałem na pamięć. Pojechałem na pamięć. No mówię, no to przecież tam jest północ, no to jadę, nie? No przecież Estonia, mały kraj, no to przecież to jedna droga prowadzi na południe Europy, nie? No tak naprawdę myślałem. Naprawdę myślałem. I kurczę, no i tak już z 20 km przejechałem co najmniej. Chociaż 20, a może nawet więcej. Chyba z 50. No to już taki kawałek ostry. I tak mówię, kurde, co ja mam zrobić, nie? Bez tego internetu. No bo mówię, jeżeli jakoś się okaże, że pojechałem w złą stronę, to... no to jest sraka, więc lepiej jechać, złapać Wi-Fi albo spytać się po prostu po fińsku z Estończykami, może jeszcze by dało radę, bo to są podobne języki. No więc zatrzymałem się w jakimś totalnie dziwnym miejscu, które było zbudowane z... no wyglądało troszkę jak taka karczma, która w lato zamienia się w wielką przestrzeń dla wszystkich wojowników, rycerzy, dla takich festynów średniowiecznych, a na samym środku ja. Jeden samochód. Nie ma nikogo, jesteś tylko ty i wjeżdżasz.
o godzinie 10-12. No akurat w sumie zgłodniałem, więc mówię, no posiedzę, nie? No jak już tak sobie pojeździłem, wypada, należy mi się. No więc przychodzę i pytam się. Akurat bardzo ładna kelnerka do mnie podchodzi, patrzy się na mnie rozochczynnymi oczami, jakby zobaczyła pierwszego człowieka czy turysta od miesięcy i pyta się, co podać. No więc wybrałem coś z karty, takiego lekkiego. Potem się człowiek senny robi, jak za dużo je. I pytałem się, czy jest Wi-Fi. Czyli macie dostęp do cywilizacji, bo trochę tak u was nie wygląda. Powiedziała, że tak. I rozochoczony, i po prostu szczęśliwy. Powiedziałem, dawaj mi to, bo nie wiem, czy zabłądziłem. No więc włączam GPS w końcu. Ściągnąłem już mapę na pół Europy, bo wcześniej zapomniałem oczywiście. I się okazało, że kurde, tak się, po prostu pojechałem w kompletnie inną stronę. Pojechałem bardzo na wschód, to bym za jakiś czas wylądował na wschodzie Estonii, przy granicy z Rosją. Ale w sumie ja chciałem trochę od tej Rosji uciec, a nie do niej wracać. No więc już ściągnąc tą mapę i po zjedzeniu sobie tego pysznego estońskiego, czy takiego w średniowiecznym stylu jedzenia, nabrałem troszkę sił i przynajmniej nadziei, że jakoś dotrę do domu, więc później przez prawie 2 godziny jechałem lasami i polami, i jakimiś po prostu zadupiami. Można było niby tam 80 na godzinę jechać, ale były takie zakręty, że jechałem 60, poważnie. Więc no naprawdę chciałem dojechać w całym kawałku i słuchajcie, jeżeli macie tak nawalony samochód takimi ciężkimi rzeczami, to dupę może wywalać albo w ogóle, nie? Nie wiem, czy samochód by się trzymał, ale wolałem nie ryzykować. Momencik, właśnie już sprawdzam i oczywiście, naturalnie mogę przyciszyć podkład. Także chwila pauzy. Lepiej? Czekam na słowo lepiej. No więc... czy można zadzwonić? Wiecie co? Nie chcę ryzykować teraz, bo naprawdę to był tak szalony dzień, że nie sprawdzałem i nie konfigurowałem Skype'a. Więc wolę po prostu was trochę zagadać. Skończyć to, co mam do powiedzenia, albo przynajmniej przerwać i dokończyć w przyszłym tygodniu, a później po prostu możemy sobie podzwonić, tak? Popróbujemy. No ja z przyjemnością bym też pogadał, to ewentualnie możemy, jeżeli krawiec wejdzie, to możemy sobie pogadać tak jakby przez niego, bo to też byłby pomysł, tylko po prostu krawiec musiałby się pojawić, a myślę, że gdzieś tam w swojej jaskini czeka i aż wyjdzie po prostu jak Filip z konopi i może jeszcze będzie dalej czekał, aż będę go przepraszał. No ale już przeprosiłem w poniedziałek, więc chyba spoko. No, więc wracamy do tematu. No, jesteśmy dalej w Estonii, ale kurczę, myślałem naprawdę, że ten trip będzie szybki, ale był mega powolny. Tym samochodem jeszcze po tej Estonii tyle godzin. Już kończyło mi się paliwo, ale dojechałem do cywilizacji, dojechałem do normalnie jakiegoś miasteczka. Zatankowałem znowu na full. Jezu, jaka różnica w cenie benzyny z 1,5, 1,6 euro na 1,1, 1,2. Jezu, po prostu czułem się jak od razu do fulla, panie. Janusz, dawaj do fulla. Bo nie wiadomo, jak będzie potem. No, po prostu, więc zadowolony, jadę dalej. No, wiecie, jakaś kawka. Wtedy rzeczywiście przyznaję się i nie mam czego ukrywać. Kupiłem sobie paczkę fajek na drogę. No, oczywiście nie polecam takich rzeczy. I nawet kiedyś hejtowałem takie rzeczy. Natomiast nawet jej nie skończyłem. Ale po prostu stwierdziłem, że... Nie wiem, jak to jest. Czasami tak w firmach ludzie mają, że no dobra, idą na przerwę. Albo,
ale nie idzie się na przerwę, tylko idzie się na fajkę na przykład, tak? Czyli jakiś pretekst, żeby rzeczywiście jechałem sam 1500 km, więc to był jakiś pretekst, żeby się zatrzymać. A kofeiną już się naprawdę faszerowałem, więc no miałem kolejny powód. Jakiś tam papierosek co parę godzin. Etam pyta, czy w Finlandii można jechać jak się poiło? Piło. Więc tak. Nie polecam, natomiast można mieć 0,5, czyli 0,5 promila. Tak, my mamy 0,2 w Polsce. Chyba jeszcze. No ale wiecie, ja jestem jeszcze na bakier z polskimi informacjami, także od tego mam was. I poniedziałkowe wieczory w nocnym radiu. Ale w Finlandii jest 0,5, więc jest ok. Jeżeli jesteście na jeziorze i jedziecie łódką, to możecie mieć 1 promil. No, ale myślę, że tam nie ma policji łódkowej jakoś specjalnie na jakichś takich mniejszych jeziorach, więc nikt was tam nie złapie, czyli na lejcie. No, już odpowiedziałem na pytanie. I jeszcze Jarek Welbigos, tak jak napisałem wyżej, daję już mu tylko rok. Aha, czyli ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, Jarek Welbigos powiedział, ten Max to nie przeżyje tutaj. On to rok, ledwo. Zobaczymy. Będę pod mostem może nawet, ale tylko, żeby wygrać zakład z Jarkiem Welbigos. No. Nie krępuj się, Max, w Polsce można 1,8 we krwi mieć i spoko. No jak cię nie złapią, to możesz mieć kurde nawet 10, chłopie. No, tylko ja zawsze mówię, jadę sobie zgodnie z przepisami, bo wolę wydawać kasę z mandatów na coś lepszego. No, ale o dziwkach później. No więc, bo jeszcze będę wracał do tego tematu z samochodu i policji. No, ale bez spoilowania. Więc. Więc tak. Wyjeżdżam sobie powoli z Estonii i pojechałem sobie do Rygi, bo już cały dzień minął i już jest wieczór i miałem nocleg w Rydze, więc spoko, zadowolony, jakiś tam hotel za ile ja tam zapłaciłem, jakieś 40 euro, a polskie dużo, jakieś tam na te łotewskie, w sumie Ryga, nie, no to jakbyś w jakiejś takiej europejskiej stolicy 40 euro zapłacił, to raczej nie są duże pieniądze. No i rzeczywiście była to taka sytuacja, że sobie pojechałem i byłem na takich troszkę, jak to się mówi, przedmieściach, no ale w takim dużych przedmieściach to po prostu nie w centrum, tak? Czyli nie wychodziłem z domu i nie miałem pubów, no, ale było spoko. No i tak, dlaczego było spoko? Więc wyobraźcie sobie, przyjeżdżacie i tak już no zmęczeni po całej drodze, nie? Już dzwonicie do tego hotelu. Nikt nie odbiera. Ja pierdzielę. No i co dalej? No i dzwonię do osoby, która się ze mną kontaktowała. Bo dzwoniłem, rezerwowałem z booking.com. No i odbiera pani, która z totalnie rosyjskim akcentem po angielsku do mnie mówi. Tak, że ona będzie za jakieś 20-30 minut. A ja no może nie zmarznięty, ale po prostu zmęczony. Ja już myślałem, że prysznic, jakieś łóżko, jakieś coś, jakiś drink może. A tu jeszcze trzeba czekać. No to, troszkę się poddenerwowałem. Kurwiłem. I czekam, no co mam zrobić? No a więc poszedłem za samochodu i włączyłem sobie muzykę. I przychodzi ta babka i mówię, pani, ja tu ten... Kurde, trzeba czekać. Przecież pan nie dzwonił, o której będzie. A ja tak, momencik. Kurde, nie dzwoniłem, o której będę. I po prostu zalałem się totalnie wstydem. Więc
Tak, z pokorą przeprosiłem panią, którą troszkę okrzyczałem. I troszkę zapadłem się pod ziemię ze wstydu, ale no nie no, trzeba przepraszać, po co to trzymać w sobie, nie? No i spoko, więc w końcu, kurde, pokój wygodny, jeszcze telewizor, a w ogóle nie włączyłem, bardzo ładny pokój za te 40 euro, ale nie włączyłem, po prostu sprysznić i spać, nie? Obudziłem się po godzinie i mówię, kurde, mol, jestem w Rydze, muszę wyjść, bo po prostu będę żałował. No i wyszedłem. Tylko pojechałem samochodem, bo mówię, nie znam transportu publicznego i nie ma tam pewnie jakiegoś, jak dojadę, tak jak w tej Polsce pięknej, więc pojechałem samochodem. No okej, zaparkowałem gdzieś tam w centrum, miało się te mapy GPS, więc się wiedziało, gdzie się jest. No i co dalej? Wysiadłem sobie i zacząłem zagadywać ludzi. Gdzie mogę sobie zjeść to? Gdzie mogę sobie zjeść tamto? Spotkałem dwie Niemki, które chciały iść na imprezę, bardzo mnie polubiły, ale powiedziałem im, że spoko, możemy poimprezować, tylko najpierw muszę zjeść, bo ja padnę. Powiedział, no dobra, spoko. I napisały mi swój numer telefonu na mojej ręce, żebym pamiętał. A ja mówię, przecież mogę sobie napisać na swoim telefonie, nie? One, nie, bo nie zadzwonisz. Będziesz miał na ręce, to będziesz pamiętał. Okej, więc tak było dziwnie, ale okej, poszedłem sobie, patrzę, tak po jakimś 15-minutowym spacerze, patrzę i widzę Irish Pub. No dobra, ale patrzę jeszcze raz, moja ulubiona indyjska kuchnia, curry i ostre i dobre jedzenie. W Irish Pubie. No, więc wchodzę i mówię, dajcie mi tu, tak, dawajcie mi tu browarka i jakieś indyjskie jedzenie. No, więc dostałem i coś się stało w tym pubie. Coś takiego niecodziennego. No więc w trakcie jedzenia i picia sobie tego piwka, jednego oczywiście, bo prowadzę, zauważyłem w innej części baru, zauważyłem grupkę ludzi, którzy grają po angielsku. Byłaby to zwykła grupka ludzi, gdyby nie fakt, że jedna z tych osób wygląda identycznie jak Antoni Syrek Dąbrowski. Polski komik z polskiego stand-upu. Dość sławny ostatnio. I ja mówię, co jest grane? Nie wierzę. A wiecie, jak coś zwróci moją uwagę w ten sposób, no to ja nie siedzę. Ja po prostu wstałem. Oczywiście dopiłem piwko, nie? Przepraszam, nie. Piwko sobie zostawiłem, ale zjadłem jedzenie i z tym piwkiem podchodzę i pytam. Cześć. Nie jesteś może sławnym Polakiem? Po angielsku. Bo słyszałem, że mówili po angielsku. I nagle jego koledzy mówią, tacy po prostu, no, on jest sławnym Polakiem. I zaczynałem się z niego śmiać. I mówię, stary, jesteś sławny w Polsce. A ja mówię, przepraszam. I pokazuję mu zdjęcie Antoniego Syrka Dąbrowskiego, tego komika, tego stand-upera. I oni mówią, Jezus Maria, po prostu dokładnie ta sama osoba. Niemożliwe. I ja sobie tak stoję z tym piwkiem, a chłopaki mówią, no siadaj z nami, nie? Oczywiście się okazało, że w Irish Pubie kogo spotkasz? Irlandczyków. Pozdrowienie dla profesora Leniucha. I troszkę się tam zagadaliśmy i tak dalej. Chłopaki patrzą na moją rękę i mówią, ty, Max, bo już się tam przedstawiliśmy. Mówią, ty, Max, co ty masz na tej ręce? No i wytłumaczyłem im tą historię, że słuchajcie panowie, nie mogę być z wami za długo, bo no tam jestem umówiony na jakiś taniec, także możemy sobie chwilę pogadać, ale no wiecie, trzeba trzymać, trzeba być słownym, tak? Momencik.

No, wróciłem. Więc, no oczywiście, śmiechu warte. Chłopaki się dowiedzieli, że jestem z Polski, więc każdy miał jakąś swoją historię o Polsce, że często bywają jeszcze w Krakowie, więc pogadaliśmy sobie o takich rzeczach. I też w ogóle jedna sytuacja, gość mówi: ty, raz byłem w Polsce i mnie okradli. A ja mówię: a już się zaczyna, nie? Gadko o Polakach i złodziejach. I się okazało, koledzy oczywiście się z niego śmiali. Ja mówię: no jasne, że cię okradli. A ja mówię: dobra, momencik, powiedz swoją historię. I koleś mówi, że był w klubie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jeżeli ktoś z was w ogóle wychodzi z domu, to są takie kluby, nie wypowiem nazwy, natomiast rymuje się z Bobomo, tak? I po prostu powiedział, że byli w tym klubie, no i oczywiście sobie zaczęli pić i tak dalej, i dostał rachunek na 1000 euro. I nazywa to złodziejstwem. Ja powiedziałem mu: no, to nie jest złodziejstwo, mój drogi, po prostu bardzo droga lekcja. No, że do takich klubów się raczej nie chodzi. No chyba, że... nie, po prostu się nie chodzi. Słuchajcie, jesteśmy w Rydze, w Łotwie, a już minęła godzina, więc po prostu będę musiał kończyć i was zostawić, bo ta historia się jeszcze nie kończy. Jest dużo jeszcze rzeczy do opowiedzenia. Tak, jakie kluby? Kluby, które rymują się z Bobomo. No, ale to trzeba być w dużych miastach i... No to są takie kluby, w których po prostu idziesz sobie przez miasto, jesteś mega pijany, no to podchodzą do ciebie panie z parasolkami i mówią: może jakiś taniec, albo po prostu jakieś fajne dziewczyny, jakiś szampan dla panów. Pięknych panów oczywiście zapraszamy do nas do klubu. Coś w tym stylu. Czajcie? Czaisz, leniuch? No. Szympansy bonobo. No, więc... słuchajcie, mam jeszcze dużo do powiedzenia, a mój czas powoli się kończy. Ja muszę iść i dalej odtajać, bo dopiero co wróciłem z treningu, grałem w piłkę nożną z Włochami, więc po prostu tak mnie zmęczyli, że ledwo do was przyjechałem i ledwo mówię, ale jestem szczęśliwy i chciałem wam powiedzieć, że musimy skończyć tą historię. A przy okazji przeprosić was jeszcze raz za spóźnienie. Po prostu starałem się być jak najszybciej, jak tylko potrafię. Przejechałem przez pół Krakowa tylko, żeby się z wami zobaczyć, usłyszeć, do was pogadać. Więc możemy też zrobić po prostu tak, jakieś ostatnie 5-10 minutek spędzę z wami na czacie. Wyłączę już nagrywanie, więc pozdrawiam ludzi z offline'u, to jest dla was. I teraz możemy sobie trochę pogadać na czacie.

Dobry wieczór, albo dzień dobry, albo dobranoc, w zależności pod jaką szerokością geograficzną kto mieszka. Witam serdecznie, krawiec się kłania. Wybaczcie mój dzisiejszy głos, taki trochę niedorobiony, ale no chory jestem jeszcze cały czas. Ostatnio trochę choruję. Właśnie się tu leczę syropkiem na kaszel. Soplica wiśniowa. No tak, kupiłem sobie taką też malutką buteleczkę. Mam takie przekonanie jakieś, że alkohol to dobrze robi na te wirusy różne. Bo taki wirus, panie, to on odurzony tym alkoholem, to no, potem robić mu się nie chce, szkodzić mu się nie chce. I te przeciwciała nasze wtedy go tam dopadają i do niego Gleba! Gleba, kurwa! Je, pie, pie, pałą. No i po prostu trzeba osłabić wroga alkoholem, zdezynfekować się troszeczkę od środka, jak to mawiają. No trochę nos zawalony, kaszelek jest, więc będę się musiał tutaj trochę wyciszać czasami. Pozdrówka dla wszystkich, którzy tu przybywają i się gromadzą. No właśnie, a ja chciałem dzisiaj pogadać na jakiś weselszy trochę temat, luźniejszy. Stąd też chłopaki z baraków się pojawili na ekranie. Julian, Bubbles i Ricky konkretnie. To jest serial, który ma już kilkanaście sezonów, 12, 11, jakoś tak. I to jest, no, bardzo stary serial. Nie wiem, czy nie jeden z pierwszych takich Netflixowych hitów. I, no, powstało parę odprysków, oczywiście, jak to bywa z dużymi markami. Serial komediowy, utrzymany w konwencji mockumentary, czyli stylizowany na dokument. Chociaż mamy tu po prostu zabieg podobny do tego znanego z Blair Witch Project, czyli że wszystko jest kręcone niby przez kogoś, kto jest w ekipie naszych bohaterów, w ich gangu, w ich grupie, w ich towarzystwie. I to jest moim zdaniem duża część sukcesu, duża część recepty na sukces tego serialu, ponieważ widz ma wrażenie, wcielę się tu w krytyka sztuki, widz ma wrażenie, panie, że uczestniczy w perypetiach głównych bohaterów. No, ale tak to trochę wygląda właśnie. Ci, którzy oglądali, no pewnie wszyscy już oglądali, no kurczę, oprócz mnie. Ja właśnie nadrabiałem, to jedna z tych rzeczy, które miałem nadrobić sobie i nadrobiłem. I obejrzałem sobie w końcu tych słynnych chłopaków z baraków. O czym w ogóle jest serial? Serial to właśnie są nieustanne perypetie trójki w zasadzie bohaterów. Można powiedzieć, że tacy najgłówniejsi bohaterowie to są właśnie Julian, Ricky i Bubbles. Trzech kolesi, trzech można powiedzieć cwaniaków. Może nawet niezłych cwaniaków. No, w swojej społeczności, czyli w takim osiedlu baraków, to wygląda trochę jak, nie wiem, dawny ośrodek

wypoczynkowy gdzieś w Polsce, a wszystko się dzieje w Kanadzie, bo to jest w ogóle kanadyjska produkcja, która przypomniała mi, że między innymi to, że między Amerykanami a Kanadyjczykami jest od zawsze jakiś taki, jakby to powiedzieć, no jest, są między nimi takie trochę relacje i stosunek do siebie, jak nie wiem, jak my i Czesi, nie? Że trochę inna mentalność. No w każdym razie to jest taka dzielnica biedoty. Są właśnie takie baraki, coś co, nie wiem, mówi się, że Amerykanie często mieszkają w kamperach, może w takich właśnie też baraczkach. Tam, gdzie jest ciepło, można mieszkać sobie w takim baraku, który można, no ja to przyrównałem trochę do polskich ośrodków wczasowych, do różnych takich altanek, nie wiem jak to nazwać, no takie domki wczasowe, to kiedyś się tak nazywało domek wczasowy po prostu. Można tam było spać, była tam jakaś umywaleczka, w co lepszych to może i kibelek jakiś, no ale to jest właściwie takie miejsce do życia troszeczkę lepsze, bo to jest taki, można powiedzieć, barak deluxe, nie? W którym no, w trochę lepszych warunkach się żyje. Może w zależności od tego, co, na ile kogo stać, kto ma ile hajsu. Jeden będzie mieszkał w jakimś skromniutkim takim barakowozie. O kurwa, o tu mi się coś przewróciło, nieważne, dobra, no właśnie, ja to mieszkam w takim skromniejszym, mam śmieci, przepraszam was. No i stało się to, czego się obawiałem, się rozkaszlałem. Jeszcze tutaj wierci sąsiad. Tu mam na swojej karcie postaci pięknie przygotowanej przez pana prezesa, kapitan Krawiec. Mam słabe słabości, pies sąsiada. Zapomniałeś dopisać, panie kolego, tutaj sąsiad wierci pięta. Sąsiad wierci pięta. Już myślałem, że przestał wiercić. Myślę sobie, a ponadaję, jak już się uspokoiło. No i tylko się zacząłem tutaj przygotowywać, dałem planszę, znaczy zapowiedź i znów wierci pięta. Zdzisław wierci pięta. No, wpisujcie jedyneczki na czacie, jak uważacie, że powinienem go zabić na przykład. Ja żartuję sobie oczywiście. No, to, także przepraszam jeszcze raz za mój dzisiejszy taki głos trochę niedysponowany. Też jak się nie nadaje dłuższy czas, to trochę się to można odwyknąć. O. Łykniem, bo odwykniem. No więc mamy tych trzech bohaterów, którzy czerpią trochę w swoim jakby sposobie bycia, w zachowaniu z różnych fajnych rzeczy. Na przykład jest taki kultowa seria, też amerykańska, The Three Stooges. U nas została nowsza wersja tego, została przetłumaczona jako głupi, głupszy, najgłupszy. No i faktycznie, trochę to jest taka komedia w stylu głupi i głupszy, ale tu mamy trzech. Jest jeszcze najgłupszy. Głupi, głupszy i najgłupszy. No, trzech takich kretynów. Trzech dziwaków, kretynów. No, Bubbles jest taki. Bubbles jest postacią komiczną, bo no, już sam jego wygląd. Ma ulizaną grzyweczkę, ma musztardowy, gogle ma. Mówią na niego Bubbles chyba z powodu jego zamiłowania do jakiejś maszynki do robienia baniek, którą odziedziczył jako taki artefakt, skarb, spadek po ciotce, babce. Maszynka do robienia baniek, taka żelazna jakaś. Potem ją utracił, ona została tam zniszczona, strasznie rozpaczał. Bubbles w ogóle jest taki bardzo uczuciowy, dużo rozpacza, podnieca się wszystkim.
można by zakładać, że on jest jakiś lekko niepełnosprawny, ale to tak nie do końca wiadomo w sumie. Może jest po prostu dziwakiem, geekiem strasznym, ale jednocześnie robi też razem ze swoją ekipą niesamowite rzeczy i takie, które znamy z filmów akcji, z filmów sensacyjnych, kryminalnych, no bo ci trzej kolesie, Julian, Bubbles i Ricky, no to są takie cwaniaki i kombinatorzy. Oni cały czas kombinują, jak tu na przykład sprzedać zioło, zrobić jakiś przekręt, coś ukraść. Kombinują. Każdy orze jak może, jak to mawiamy tu w Polsce. Trzeba jakoś żyć. No i mamy takich właściwie trochę meneli, trochę cwaniaków. Oni są dosyć szanowani i poważani w swojej tej społeczności mieszkańców osiedla barakowego. A gdzie jest taka bida? No bida z nędzą. Trochę to jest taki świat według kiepskich. Wszystko, jak mówię, kręcone jeszcze w formie mockumentary. Mamy wrażenie, że jesteśmy w tej ekipie. I to jest jakby podkręcane w fajny sposób, różnymi zabiegami. Na przykład od czasu do czasu tam urywkowo, raz na parę odcinków zobaczymy tych, którzy nagrywają, to znaczy dźwiękowca i kamerzystę. Oni gdzieś tam się przewrócą, kawałek głowy widać, ktoś ich tam kopnie. Wszystko to wygląda tak, jakby zostali wynajęci za 2 browary, panie Fertku, bo to nie są tanie rzeczy. Do kręcenia tych naszych bohaterów z jakiegoś powodu. Pan prezes jest i pan prezes napisał: Bubbles jedyny z nich robi prawdziwe biznesy z sukcesem, za to pozostali dwaj każdy jeden biznes mu rujnują. No to ciekawe spostrzeżenie. Ja chyba tak tego nie odebrałem, ale być może tak właśnie to wygląda, jakby prześledzić dokładniej tutaj losy bohaterów, to można by zauważyć coś takiego. No bo oni tak, wpadają na absurdalne pomysły. W nowszych sezonach, gdzieś tam w środku jestem aktualnie, no to zbudowali na przykład taką zabawkową niby kolejkę, no gdzieś tam ukradli z jakiegoś zjazdu kolejarzy, tu z Etamem mogliby się, Bubbles mógłby się z Etamem dogadać, bo Bubbles się okazuje wielkim fanem kolejnictwa i kolejek, modeli kolejek, to mogliby godzinami ze sobą gadać. Pojechali na jakiś zlot miłośników tych kolejek, gdzie był jakiś wielki gwiazdor w tej branży kolejkowej. Patrick Swayze. Tak, nie przesłyszeliście się. Patrick Swayze. Tak, zbieżność nazwisk. Patrick Swayze. Oni chyba tam trochę drą łacha twórcy serialu z Patryka Swayze, bo na początku się pojawia komunikat, że Patrick Swayze nie wyraził zgody na tam użyczenie swojego nazwiska, imienia, nazwiska. Wszelkie podobieństwo tego i owego, prawda? No. A tu znowu się pojawia Patrick Swayze. Jakoś tak w innych scenach. Aha, Julian, który uchodzi trochę za takiego przystojniaka, no nie wiem, no taki aktor, wiecie, no taki średnio przystojny, ale tutaj ma włoski na żel, ma ciemne okulary i ma mięśnie. To jest też podkreślane, że ma mięśnie. Spejson, mięśnie. Walu, mózg. No właśnie, też trochę tu podobna zabawa komediowa właśnie. Jeden ma mięśnie, drugi spryt. No, znaczy, to tutaj ciężko powiedzieć, że ktoś ma spryt, a ktoś ma mięśnie. Bo, no, tak, Ricky, który tak na pierwszy rzut oka może przypominać trochę takiego Elvisa, nie? Bo ma te bokobrody, ma ten fryz. Zawsze chodzi w koszulach, w różne wzory i w dresach. W koszuli i w dresach i w adidasach. To ten z prawej. No to Ricky jest niewątpliwie wielkim cwaniakiem, potrafi przegadać, załatwić różne rzeczy, ma bajerę, jak to się mówi, ma świetną bajerę, o wiele lepszą niż Julian, który no, uchodzi za trochę chyba inteligentniejszego od Ricka. No, Ricky zresztą ma kompleks na punkcie swojej inteligencji, wykształcenia i tak dalej. To Juliana, tego z lewej w czarnej koszulce, można by uznać tutaj za
za mózg, za lidera. No, zresztą Ricky jest bardzo nieporadny. On ma w sobie coś takiego z tych komedii slapstickowych, chociaż Ciąg Bolunga mi zwrócił uwagę, że powinno się mówić komedia physic comedy, czy jakoś tak, co brzmi trochę za, może jakoś tak niezbyt dobrze, ale tak właściwie się powinno to nazywać, czyli taka komedia, w której dużo jest przewracania się, walenia sobie ciastem w twarz i tak dalej. No więc tutaj Ricky pełni tą rolę, ponieważ ciągle się przewraca, kopie w coś, albo w coś kopie, albo czymś rzuca, albo się sam przewraca. Nawet jak się natknąłem na YouTubie na jakiś program typu, nie wiem, Kuba Wojewódzki Show, nie? Gdzie zaprosili tych bohaterów, oni oczywiście w swoich kostiumach filmowych, no Ricky wygląda jak Ricky, Julian jak Julian. A tutaj mamy konkretnie Mike Smith jako Bubbles, John Paul Trimbley jako Julian i Rob Wells jako Ricky. No i przyszli, wyglądali tak jak z filmu i oczywiście Ricky się wywalił gdzieś tam, bo oni się cały czas wywalają. Można powiedzieć, że fajne jest to w tym serialu, że wszyscy robią tak wszystko jakoś nieporadnie. I ruszają się w taki zabawny trochę sposób. Jest na przykład Jim Leahy. Mr. Leahy. Czy to jakoś tak... Zabawne ma to nazwisko, to jest taki no, strażnik tego osiedla, który potem awansuje na policjanta, bo to jest były gliniarz, który został wyrzucony z policji. Alkoholik, taki też bardzo charakterystyczna postać, on jest złośliwy, zgryźliwy, ma swój plan wiecznie, chce dorwać tych, kombinuje, jest cwany, podgląda, podsłuchuje, manipuluje ludźmi. Jednocześnie pijak, któremu odbija czasami kompletnie, bardzo barwna postać, John Dunsworth w tej roli i... Właściwie postacie są trochę jak z komiksu, jak z kreskówki. Są przerysowane mocno. I to jest też świetne w tym serialu, który nie ukrywam, wciągnął mnie. Żałuję, że tak późno sięgnąłem. Czemu mi nikt nie powiedział, że tam wszystko się kręci wokół marihuany w dużej części? No właśnie. Ktoś pytał kiedyś na czacie, czy polecacie jakieś filmy o marihuanie. No to właśnie Chłopaków z baraków można by polecić. No bo właściwie w wielu sezonach wszystko się kręci wokół marihuany, wokół konopi indyjskich właściwie i produktów, czyli prawda, zioło, hasz. Oni tam produkują to sami, hodują, są hodowcami, muszą sprzedać, upłynnić towar. Dużo się wokół tego kręci. Właściwie okazuje się, że w tej społeczności to tam bardzo dużo ludzi jara. I to jest tak traktowane jako coś normalnego. W nowszych sezonach Ricky w ogóle wpada na szalony pomysł i robi swoje hashcoiny. Hashcoiny, tak. Własną walutę produkuje, to do czego tak niektórzy namawiają, na przykład słynny Michał Giereś, zwany Klodem, też namawia, róbcie własną walutę, tak. No więc Ricky posłuchał chyba i zrobił własną walutę, zaczął lepić z haszu takie pieniążki, no i rozdawał je przy różnych okazjach, płacił tym. No i pokazane jest, jak wszyscy bardzo chętnie biorą i się uśmiechają, nie, wąchają, każdy wącha ten haszysz, bo haszysz, no, ma intensywny zapach, łatwo poznać, nie? Że się dostało coś takiego, co właściwie wygląda jak kubka plasteliny brązowej albo coś jeszcze gorszego, ale jednocześnie każdy to wącha i się uśmiecha, nie? Jest to cenne. No, przeróżne. Tam się... To jest serial bardzo dynamiczny, w którym właściwie nie ma miejsca za bardzo na nudę, na dłużyzny i cały czas coś się dzieje. A to jest też sztuka nakręcić coś takiego w formie właśnie mockumentary, forma stylizowana na dokument, na coś, co, nie wiem, ktoś nagrywa sobie, biega tam z kamerą, nagrywa chłopaków. No, to w ogóle jest wszystko jeszcze w proporcjach 4:3, nie? To nie jest 16:9, format bardziej taki współczesny, panoramiczny, tylko to wszystko
jest trochę jakbyśmy to oglądali w starym telewizorze. Nie wiem, może w nowszych sezonach w końcu przeszli na HD, ale tutaj mamy jednak węższy obraz. No, serial bardzo mi się spodobał.

naiwnej walki, strzelaniny, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie wyreżyserowane tak, aby nie było tam krwi, nie było flaków, nie było ran, żeby to była wesoła walka. Jeśli ktoś ostrzeliwuje naszych bohaterów, to kule im świstają gdzieś tam po ziemi, na ziemi widać, że kule w ziemię gdzieś tam trafiają, w ścianę. No, na planie to się robi w ogóle najczęściej tak, że się podkłada takie mikroładuneczki wybuchowe, takie petardy, które się odpala zdalnie po prostu, sekwencyjnie, nie? I widać to, jakby ktoś ostrzeliwał. No, no bo no, tak to wygląda. W każdym razie charakterystyczna jest ta naiwność i komediowość. Po prostu taka walka w stylu komediowym, nie? Gdzie jeden bohater łapie, drugiego rzuca nim gdzieś tam. I nigdy nie będzie scen, że ktoś sobie skręcił kark, że krew mu cieknie. Dostanie w mordę, gdzieś tam przez okno wyleci, nie? A kule będą świstały. Więc trochę w takiej formie się pojedynkują w tych chłopakach z baraku, co też jest ciekawym zabiegiem, bo można by takiego Blair Witch Projecta w dzielnicy biedoty, bo tak można to określić, to jest trochę taki Blair Witch Project, ale właśnie mamy tutaj to osiedle domków, mamy społeczność, mamy całą plejadę barwnych bohaterów, ja tu wspomniałem tylko na razie o czterech, ale mamy dużo więcej. Oni tam ciągle tam jeden drugiemu dziecko zrobi. No, mamy jeszcze oczywiście Korea i Trevora, takich sługusów dwóch. Młodszych trochę chłopaków, którzy są strasznie zapatrzeni w Juliana, Rickiego i uważają ich za takich no, kozaków i chcą im dorównać i wysługują się tamtym. Cały czas są chłopakami na posyłki. I to też jest zabawne, jak po prostu są traktowani ci kolesie, nie? Jak takie śmieci po prostu, zupełnie nie mają żadnego szacunku. Są na posyłki, muszą fajkami częstować, wszystko jest na nich zwalane. Nawet do tego stopnia, tak, że jak coś ma pójść na konto bohaterów, to się zwali na Korea i na Trevora, którzy są takimi kosmitami też troszeczkę, bo są niesamowicie głupi, naiwni i zapatrzeni jednocześnie w tych naszych bohaterów. No, wszyscy wszyscy na tym osiedlu piją, ćpają, jest taka rozpierducha, bieda, dużo gratów, złomu. Zresztą, no, jak poznajemy bohaterów właśnie w pierwszym sezonie, no to widzimy, że Bubbles zarabia w taki sposób, że zabiera wózki spod marketu, takie żelazne wózki, wywala je do jakiejś tam dziury obok, i potem te wózki są zepsute i on je naprawia. Taką usługę świadczy. A Andrzej pisze, że mogliby zrobić dodatek z GTA z chłopakami z baraków. No, pasowałoby. Faktycznie, to by był pewnie taki dodatek, który mógłby zrobić furorę i być uznany za mega hit po prostu, nie? I wszyscy by byli za nim zachwyceni, i gracze, i recenzenci, że to świetny pomysł w ogóle. No, to dobry masz pomysł, Andrzej. To by była dobra marka do podkupienia, do użycia jakby tutaj, żeby to połączyć. A są dzisiaj popularne takie zabiegi. Nightmare Cat przypomina o J-Rock. You know what I'm saying? To jest taki koleżka białas, który jest strasznie zapatrzony w czarnych i do tego stopnia, że w pewnym momencie się okazuje, że on ma jakieś zaburzenia i że on być może nawet myśli, że jest czarny sam. Tak nie do końca jest to wyjaśnione i tak gada jak taki raper, man, nie? I cały czas, wiesz, kumasz, man? I no, tak można by to przetłumaczyć, bo on powtarza cały czas, you know what I'm saying? No, czyli nie wiem, takie nasze kumasz? Nie wiem. Kumasz, man? Czaisz? Pisałem Krawcze, że byłem na ich show w Oslo. Wiesz, że mieli objazdowy show? Nie słyszałem.

No, może byś zadzwonił i opowiedział coś, kurczę. To jak najbardziej w temacie i może być ciekawe, jak tam było. Dobrze się bawiłeś? Dobrze to było zrobione? Nie było... chciałem zapytać się, czy nie było żenady, ale właściwie ten serial bazuje trochę na żenadzie. Postacie są często takie żenujące, śmieszne, żenujące sytuacje się dzieją. W żenujący sposób bohaterowie zostaną złapani przy różnych okazjach przez stróżów prawa. Co zabawne, w tym serialu Julian, Ricky i Bubbles, Bubbles to nie, bo on tam się zwykle gdzieś wywinie, bardziej Julian i Ricky siedzą w pierdelku i bardzo sobie chwalą to, bardzo w ogóle im tam dobrze, miło wspominają ten czas, często się dorabiają kasy, wychodzą już jako zamożni całkiem. To też takie odwrócenie trochę, nie? Zabawne, komediowe, bo tak się rzadko pokazuje więzienie jako coś takiego mega fajnego, co tam miło było sobie posiedzieć trochę, nie? Od razu się trochę kaski zarobiło, odświeżyło się kontakty, wychodzą zadowoleni. Przepraszam, muszę czasem odkaszlnąć. No właśnie, to może mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać kanadyjskim poczuciem humoru. Może my go nie do końca znamy, nie? W amerykańskim South Parku mamy przecież Terensa i Filipa, właśnie dwóch Kanadyjczyków, i tam jest Kanada pokazana jako w zupełnie innym stylu graficznym jakby, taka uproszczona. Sam Terens i Filip składają się właściwie z wielokątów, to są tacy uproszczeni. I o tych Kanadyjczykach tam się właśnie dziwnie. Ich pokazuje jako takich świrów trochę, nie wiem, świrów, że oni są inni po prostu, nie? Jednak w jakiś tam sposób od tych Amerykanów. Tak jak mówię, może tak jak my i Czesi trochę. Tak mi się to kojarzy. Zapłaciłem więcej za parking w Oslo niż za bilet na sam show, pisze Are Lamson. I pisze też, że było spoko, dużo fanów. A Nightmare Cat pisze, ej, ja też się chwaliłam, że byłam w Manchesterze na ich show. A, to przeoczyłem. No proszę. A Furiat pisze, a ja wam powiem, że z komediowych seriali uwielbiam Małą Brytanię. Mała Brytania, to może troszeczkę odrobinę podobny klimat, bo też takie pato trochę, nie? Właśnie to można powiedzieć, że ten serial w dużej mierze ma taki klimat pato, co chyba Polakom się podoba. No nie wiem, też się zaliczam chyba do tych ludzi, którzy lubią sobie pooglądać taką kolejną wariację może na temat świata według kiepskich, nie? Można by zaryzykować takie stwierdzenie, że chłopaki z baraków to taki kanadyjski świat według kiepskich. Ale jednak trochę inny, nie? Jednak czuć, że jest inna jakby grupa odbiorców. Tutaj myślę, chłopaki z baraków, to nie wiem, będą oglądali ludzie trochę młodsi. Nie będzie to takie dla wszystkich, nie? Taki humor i dla cioci Grażynki, i dla wujka Mietka, i dla Krzysia, i dla Basi, i dla mamusi, i dla tatusia, i dla synusia. Bo świat według kiepskich trochę taki jest. Starał się jakby zadowolić wszystkich. Tu mamy już taki humor w dużej mierze wokół jarania zioła, gdzieś tam skupiony. To znaczy ktoś na przykład, kto nigdy się z takimi rzeczami nie zetknął, może to być dla niego takie obce, że oni cały czas te bongosy mają, gdzieś tam handlują tym haszem, zioło chcą sprzedać, hodują zioło, gadają o tym, że tam wszyscy jarają. To może być coś takiego obcego i mało, nie wiem, ciekawego dla kogoś, kogo to w ogóle na przykład nie interesuje. No więc mamy tam też trochę nawiązań do popkultury, do takich dzieł, które też będą znali może ludzie w naszym roczniku, tu 30, 40. Mamy też i starszych słuchaczy, też jakieś grono młodszych, ale ze statystyk wynika, że to jest jakby taka główna grupa docelowa, można by tak powiedzieć, wiekowa. No więc jakieś tam podobieństwa można znaleźć w dziełach, które są różne od siebie, nie?
Szczególnie dzisiaj, kiedy tak się wszystko przenika, są tworzone nowe gatunki różne filmowe. Właściwie, bo bierze się komponenty. Ktoś wpada, nie wiem, na pomysł, żeby zmieszać coś ze sobą w nietypowy sposób. I tworzy znowu coś trochę innego, mieszankę różnych gatunków. Dzisiejsza popkultura lubi różne miksy, hybrydy, crossovery. Z takich patoklimatów to świetny jest brytyjski Peep Show. Rekomenduję tutaj Waran z Komodo. No, jak macie ochotę zadzwonić i pogadać ze mną, to bardzo proszę. A no właśnie, myślę, że najlepiej w takim temacie. Co wam się spodobało w serialu Chłopaki z baraków? Jak oceniacie to? Zaraz adwokat zadzwoni i powie: mam krawcze wrażenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że to jest jednak zaśmiecanie naszych głów jakąś papką. Niekoniecznie strawną.

0: 6 zł na Gripex.
1: A dzięki, jeszcze mam. Jeszcze mi zostało parę saszetek, ale i dodatkowymi nie pogardzę. Julianie albo Julianie tutaj na Gripex. No, łykam te Gripexy. Sam nie wiem, czy to coś daje w ogóle. Ja się wolę leczyć. Tutaj mówię dzisiaj syropek na kaszelek, soplica wiśniowa. Trochę tak jak bohaterowie tego serialu. Oni cały czas piją. No właśnie, tutaj różne rzeczy mogą nas bawić. Ole pamiętam na przykład kiedyś, jak było, jak wspominaliśmy o tym serialu, to ją na przykład bawił Julian, który ciągle z tą szklaneczką łazi, nie? I to faktycznie jest dobre. On nawet jak drzwi wyważa z bara, Bubbles mu tam krzyczy: użyj mięśni, Julian, użyj mięśni swoich! No Julian tam drzwi wyważa, ale zawsze tą szklaneczkę trzyma, nie? Czy gdzieś tam aresztują go i zakuwają w kajdanki, trzyma szklaneczkę. No więc mówię, bohaterowie są trochę jak z kreskówki. Jak z kreskówki są. Można powiedzieć, że wielu bohaterów się buduje na tej zasadzie, że bohater ma swój gadżet albo kilka gadżetów. To buduje jakiś tam wizerunek bohatera. No to tutaj zdecydowanie ktoś się posłużył tą metodą w zabawny sposób, bo Julian właściwie się nie rozstaje z tą szklanką. Prowadzi samochód ze szklanką, z drinkiem, no bo tam sobie wlewa coś, no nie wiem, czy whisky pije, po prostu sobie popija whiskacza jakiegoś, czy robi sobie driny. Whisky z kolą może, bo to taki ciemny drink. No. Właściwie to każdy z bohaterów ma jakieś swoje wizualne cechy rozpoznawcze i myślę, że to jest taki tips, taka wskazówka dla każdego, kto by chciał projektować jakichś bohaterów. No bo tak, Julian ma swoją czarną koszulkę i szklaneczkę z drinkiem, nie? Ciemne okulary. Bubbles ma swoje musztardowy, swoje gogle, swoją grzyweczkę śmieszną. I do tego jest niski, taki mały jest. A Ricky ma fryzurę taką cwaniacką, elvisowatą, ma te dresiki swoje i w koszulę się zawsze ubiera. To jest fajne, że właśnie można poznać bohatera po wizualnych jego aspektach. Zawsze trochę marudziłem na polskich twórców, że słabo im idzie projektowanie bohaterów różnorodnych, ciekawych, z jakimiś wizualnymi, fajnymi atrybutami, nie? To, co dobrze wychodzi Amerykanom czy Japończykom, no to Polakom przez długi czas, nie wiem, może dzisiaj już jest z tym lepiej. Ale kiedyś się śmiałem, bo widziałem kolejnego bohatera, który wyglądał tak samo. Na krótko ostrzyżony, skórzana kurtka, zarost dwudniowy, jakieś spodnie. No, także... Cześć, Windman, cześć. No, fajnie, że tam niektórzy się stęsknili za audycjami. Muszę się trochę wdrożyć, bo to nie jest tak prosto. Jak się dłuższy czas nie nadaje, to...
0: Ricky, 10 zł.
1: Był Julian, jest Ricky.
0: Na ziółka i pigułki.
1: Aż się rozkaszlałem od tego donata. Przepraszam bardzo. No cóż, każdy orze jak może. Dzisiaj akurat taki mam głos. No, także był Julian, teraz Ricky. Cała ekipa. Jeszcze Bubblesa. Dobrze odmieniam? Na ziółka i pigułki. You know what I mean? Nie, you know what I'm saying? No, J-Rock to też jest zabawna postać, było właśnie o nim tu wspomniane, to jest z kolei, no jak mówiłem, białas, który bardzo się jara czarnymi, uważa sam, że jest czarnym raperem, chce być gangsta, nawet kombinują, bo już się ucieszył, że pójdzie do więzienia, nawet sprowokował gliniarzy, żeby go zamknęli, no bo to jest dobrze dla kariery gangsta rapera. No, każdy gangsta raper musi mieć wypierdziane swoje w pasiak, nie? No więc daje się tam aresztować, prowokuje policjantów, ale się okazuje, że go nie aresztują, tylko pracę społeczną mu dali. prace społeczne, co za niefart, nie? A już się cieszyli, że wzrośnie sprzedaż płyty i tak dalej, a tu mu prace społeczne. To wręcz siara dla gangsta rapera. You know what I'm saying? Że, no, że dostał prace społeczne, no. To ja jestem taki też niedorobiony. Właśnie nie nadawałbym się na gangsta rapera. Mam tylko zawiasy. Zero tutaj szacunu na dzielni. No, także J-Rock też jest dosyć zabawny. Kogo tam jeszcze tutaj wymieniono na Filmwebie w kolejności, bo się trochę będę wspomagał. Nie mam aż takiej pamięci, żeby teraz rzucać tutaj. Shelly Thompson jako Barb Leahy. To jest właśnie była żona tego strażnika zwariowanego, pana Leahy. Właśnie o nim trzeba zaraz wspomnieć koniecznie. No to jest właścicielka po prostu, taka już troszeczkę starsza pani, ale w kowbojkach, prawda, w jeansowej spódnicy, wygląda jak wyjęta z jakiegoś Teksasu, nie, trochę. No, jest właścicielką. W sumie to nie jest aż taka ciekawa w sumie postać. O wiele ciekawszy jest pan Leahy, Jim. Jak mówiłem, alkoholik, niespełniony gliniarz, no, wyrzucono go, teraz jest strażnikiem i tam cały czas szpieguje, tropi naszych bohaterów, zastawia na nich jakieś pułapki, prowokacje. I on ma swojego pomocnika, który już na początku bardzo mocno zwraca naszą uwagę. To jest Randy. Randy to jest taki mężczyzna w średnim wieku.
0: Ja uśmiechnięta buźka. 20 zł. Witaj, Krawcze. Mam nadzieję, że zdrówko już lepiej. A na kaszelek najlepsze inhalacje z darów mamy natury. Pozdrawiam.
1: Tak? Dobre są na kaszelek? To ja właśnie więcej kaszlę. Ja właśnie więcej kaszlę, jak dary mamy natury. No. Ale to właśnie, kurczę, za dużo jaram blantów albo gdzieś tam zlówki. To raczej jakaś fajka wodna by się przydała. Muszę sobie znowu sprawić, bo mi się popsuła. No, w każdym razie, no, nawiązuję może do tego, bo bohaterowie też lubią te rzeczy i właściwie wielu tam bohaterów lubi te rzeczy. Oczywiście, no, na początku pan Jim Leahy jest wrogiem, ale potem się wkręca też i też zaczyna korzystać z darów mamy natury. Dary mamy natury są tam wszechobecne, można powiedzieć. Bohaterowie robią plantację też, na którą właśnie ma chrapkę i tropi tą plantację pan Leahy. No, pojawiają się tam też takie dzieciaki z butelkami, które rzucają butelkami we wszystko i są tak dziwnie pokazane, ponieważ te dzieciaki wpadają tam, robią rozpierduchę, rzucają butelkami w różne rzeczy, te butelki się rozbijają i one uciekają, te dzieciaki. I właściwie jest to pokazane jako coś takiego normalnego, na co nikt nie zwraca za bardzo uwagi. Nikt nie wie, co to za dzieci, czyje to dzieci. Nikt tych dzieci nie ściga potem, tylko tak obrzucają i uciekają sobie, nie? No też taka dziwna scena. Ja myślę, że fajnie, jeśli w serialu są takie scenki nieoczywiste, jakieś takie dziwne, które nas zastanowią w jakiś sposób, które zapamiętamy. Wiecie, o co chodzi, nie? Takie dziwnostki różne. Coś, co można wygrzebać, sobie właśnie wspomnieć, tak jak ja teraz to robię. Ciekawi mnie, co wy zapamiętaliście z tego serialu. To jest właściwie telenowela, można powiedzieć. Telenowela, jak się czasem mówi, że są telenowele dla facetów i dla kobiet, to ta będzie chyba dla wszystkich, bo jest tu taka plejada bohaterów i postaci różnych, różnorodnych, każda inna, że każdy znajdzie kogoś dla siebie, kto go tam będzie bawił, z kim się będzie identyfikował w jakiś sposób może. Mamy też Lucy. Lucy to jest chyba była dziewczyna Ricka, jeśli dobrze pamiętam. Jest kilka dziewczyn tutaj. Sarę też poznaję. Ojciec Rika, Ray, taki, można powiedzieć, człowiek upadły trochę, też trochę alkoholik, trochę taki menel. Wiele osób z tego towarzystwa. To jest trochę takie przedstawienie świata podobne do, nie wiem, do blok ekipy. Przypomina mi się tekst. Walu, 20 zł! Co ty, bank obrabowałeś? No. Także tam w tym świecie wszystko jest cenne, dużo rzeczy się załatwia, ktoś tam sprzedaje butelki, ktoś na złomowisku mieszka, dużo jest dookoła śmieci, dużo jest rozpierduchy i może to sprawia, że ten serial jest taki swojski. Może lubimy po prostu takie seriale niekoniecznie o bogaczach, o superbohaterach, o agentach, tylko o takich ziomeczkach, zwykłych ludziach, może nawet trochę, którzy gdzieś tam niżej od nas w życiu się ustawili, że w ogóle no, tak trochę w nędzy i w bidzie sobie mieszkają. Chociaż to też nie jest takie proste, bo tutaj pojawiają się też takie stare bardzo samochody, graty, ale takie graty, że gorsze sobie ciężko wyobrazić. No bo jak określicie samochód, który jest cały jakiś wymazany, zdarty lakier ma wszędzie, kostropaty, nie wiadomo w ogóle w jakim on jest kolorze do końca. W dachu ma dziurę, bo tam spadło coś, lodówka spadła i ma dziurę przerobioną na szyber dach, ale ze zwykłego okna, takiego jak do altanki, takie okienko zamontowane, jak do kibelka, taki szyberdach i nie ma jednych drzwi. Po prostu się jedzie bez jednych drzwi, siadasz i sobie jedziesz bez drzwi. Nie działają w nim światła, wszystko, jest cały poobijany, to takim samochodem jeżdżą na przykład nasi bohaterowie. I to jest zabawne też, to dobrze robi komedii, bo śmiejemy się po prostu z tego, jak to wszystko jest zdezelowane. I jeszcze w tym całym zdezelowanym świecie sami bohaterowie niczego nie szanują właściwie. Tam wszystko się rzuca za siebie, wszystko... co chwilę coś się kopie, nie? Coś tam stoi na drodze, to kopiesz. Coś cię zdenerwuje, to bierzesz, rzucasz jakąś przenośną lodówką do sąsiada, robisz mu dziurę w dachu. Taki jest ten serial właśnie, że tam ciągle coś lata, ciągle ktoś się przewraca. To jest też zabawne w jakiś sposób.

Artur zwrócił uwagę na coś ciekawego właśnie, że w takim serialu są pokazane bardzo fajnie relacje międzyludzkie na takiej zasadzie, że trochę jak w kiepskich, że oni się ze sobą kłócą, oni sobie tam podkładają świnie czasem, wrzeszczą na siebie, czasem się potem się przytulają, potem się godzą, kłócą, ale co by nie było, koniec końców, to są bardzo silne takie więzi, to jest społeczność, oni się tam wszyscy znają, ciągle są ze sobą. A jak trzeba, to też staną może w obronie ostatecznie swoich tam ziomeczków. Są takie więzi pokazane, nie? I też właśnie wspomina tu Artur o tym, że takie może przesłanie jest w tym ukryte, że te relacje międzyludzkie są ważniejsze od pieniędzy. No, jak najbardziej, też tak to trochę postrzegam. I wydaje mi się, że to może się ludziom też podobać, że oglądając ten serial, jak już mówiłem, mamy wrażenie, że jesteśmy w tej grupie, ponieważ jest to właśnie to mockumentary, jakby kręcone z ręki często, też jakimś nie najlepszym sprzętem, bez efektów specjalnych. No i tak czujemy, że jesteśmy w tej ekipie. Oczywiście przenosimy się, bo obserwujemy, co się dzieje u różnych bohaterów, to u tego, to u tamtego, ale gdzieś tam my lawirujemy jako widz i czujemy się, że cały czas jesteśmy z nimi. No, to ciekawy zabieg, nie? I myślę, że bardzo taki przyjemny, pozytywny, fajny, że można się trochę odprężyć przy tym. Duża imersja. Mówi się czasami, że gry komputerowe mają imersję większą lub mniejszą, czyli pozwalają się lepiej lub gorzej wkręcić w ten świat i poczuć, że naprawdę jesteśmy tam, że zaczynamy czuć, nie? To wszystko dookoła, że się no, wkręcamy w tą grę. To myślę, że filmy dzisiaj przynajmniej też mogą mieć coś takiego. Mogą być bardziej imersywne i mniej imersywne. I Chłopaki z baraków bez wątpienia są przykładem właśnie takiego filmu, który to ma. Jak się zastanowić, to wiele tu jest takich raczej pozytywnych oddziaływań, przekazów. No bo tak, bohaterowie też bardzo często dają radę w takich sytuacjach krytycznych, ale jakoś dają radę, nie? I się tak bardzo nie przejmują tym, co się dookoła nich dzieje. Po prostu jakoś idą przez to życie, wychodzą z różnych perypetii obronną ręką i no to jest tak, też takie raczej na plus, nie? Że zawsze jakoś tam dasz radę, jak masz kumpli wokół siebie, jakąś ekipę i nie bój się coś pokombinować. To jest takie też robienie czegoś z niczego. Oni są tam troszkę jak takie MacGyvery albo Adamy Słodowe, że zawsze coś zmajstrują z czegoś, skonstruują jakieś urządzenie, naprawią coś. I to też mi się podoba raczej.

A z takich filmowych rzeczy to okazuje się, że Marcin Dorociński już zagrał w Mission Impossible nowym. Jak to nam się nazywało? Teraz sobie przypomnę. Dead Reckoning. Reconnaissance? Co to znaczy? To Redskoning. Co to znaczy? Śmiertelny. Śmiertelna pułapka. Śmiertelny. Zabili go i uciekł. Część pierwsza. To będzie podzielone na dwie części. Ale dopiero w 2023, 14 lipca, się ukaże właśnie ta pierwsza część. No i nas to, Polaków, może zainteresować, bo właśnie Marcin Dorociński, polski aktor, tam już zagrał, już jest to nakręcone. 10 lat się o to starał Dorociński. Ja lubię tego aktora dosyć. Myślę, że po tym, co pokazał w różnych filmach sensacyjnych, zwłaszcza u Patryka Wegi, to, no, to taka perła, można powiedzieć, u Patry-

0: Patryka Wegi, nie? Myślę, że taki aktor, którego gdzieś tam będziemy bardziej troszkę szanować i cenić i poważać jako właśnie aktora, może niż większość tam pozostałych. No, może z wyjątkiem Jakubika. No też bardziej ta stara gwardia. Chociaż nie wiem, czy Jakubik się pojawiał w ogóle u Wegi. Nie, chyba nie, tylko Dorociński. No, ostatni pies to już to Pasikowski zrobił, nie? Jakby pod skrzydłami Wegi, nie wiem, współpraca taka jakoś. W każdym razie, no, nasz Despero stanie u boku Ethana Hunta. Ethan Hunt to z kolei agent trochę przypominający Jamesa Bonda. Można powiedzieć, że te nowsze Bondy jakby czerpały troszkę z Mission Impossible, czyli z takiej wymaksowanej, pokazanej w bardzo efektowny sposób, trochę komiksowy akcji. Gdzie mamy niestworzone rzeczy, nie? Gdzie bohaterowie robią salta, skaczą z ósmego piętra, ma ich przejechać pociąg, a oni gdzieś się łapią czegoś. Na samym trailerze na przykład do jednej z bardziej cenionych części Mission Impossible, czyli Fallout, no to tam jak się zobaczy trailer, to jest taki zlepek ujęć na przykład, gdzie Ethan jedzie jakąś ciężarówką i jedzie na czołówkę z drugą ciężarówką, która wpada w poślizg. Na następnym ujęciu Ethan zapierdala na motorze i wali tym motorem, wyskakuje z motoru, bo ma wypadek, koziołkuje, nie? Potem się strzela, skacze, no jest niesamowicie sprawny, sprytny ten Ethan Hunt, może bardziej nawet niż Bond. No i w takim filmie pojawi się Marcin Dorociński. Mam nadzieję tylko, że nie będzie to jakaś krótka, drugoplanowa rulka taksówkarza zwariowanego z Polski, Rosjanina, bo Polak często mu każą Rosjanina grać, nie? Bo to takie fajne, śmieszne, jak po rusku gada coś. No zobaczymy. Tam mieli wysadzać jakiś most, nie udało się to do końca. No, różne tu perypetie były. Koronawirus opóźnił też jakby tego, tą nową część Mission Impossible. Ja bardzo lubię te filmy, powiem wam. Są niesamowicie efektowne. Właśnie podoba mi się to, że dużo czerpią z komiksu. Także jeśli chodzi o ujęcia, o oświetlenie, ujęcia, jakby o wizualny cały aspekt, to możesz sobie zrobić stopklatkę i zobaczysz świetny komiksowy kadr, gdzie bohater gdzieś tam frunie, przewraca się, leci. No, dużo też takiego humoru fajnego, ale takiego nienachalnego. Humorek taki, można powiedzieć, humor kina akcji. Charakterystyczny. W ogóle dzisiaj moglibyśmy sobie na dobrą sprawę różne typy humoru, różne rodzaje humoru, do tej pory nie sklasyfikowane jakoś, nie zdefiniowane określić. Na przykład w jednej z recenzji Chłopaków z Baraków natknąłem się na takie określenie humor anarchistyczny. Humor anarchistyczny. I tak się zastanowiłem, pomyślałem, kurczę, trafne określenie na ten typ humoru, który widzimy w Chłopakach z Baraków. No bo tak, oni tam ciągle robią rozpierduchę, w zasadzie nie ponoszą odpowiedzialności, nie mają żadnych tam autorytetów, władzy żadnej, robią co chcą, są takimi buntownikami, którzy są, można powiedzieć, też antysystemowi, no bo hodują zioło, strzelają się, chleją, robią jakieś imprezy, no żyją po prostu sobie w taki sposób, no takie lekko duchy zupełne. Nie chodzą do pracy w ogóle. Jak to tak? No. Także taki humor anarchistyczny, to mi się właśnie jakoś klei, nie? To dobrze ktoś to nazwał. Bo można powiedzieć, że jest to trochę zachęta do łamania prawa, do robienia rozpierduchy, dewastowania, dania komuś w mordy, jak coś się nie podoba. Jest to taka pochwała trochę jakby takiego życia. W tym sensie, że oglądamy to i nam się to fajnie ogląda i myślimy sobie w końcu, kurde, miło by było sobie tak żyć w sumie. A do kościoła chodzą? No właśnie, nie chodzą też. Jaki kraj, taka szkolna, pisze Dawid. Czyli co, takie przyrównanie do szkolnej, tak? No ale tu mamy, no wcale bym się nie zdziwił, gdyby twórcy, gdzieś tam kolejni redaktorzy szkolnej trochę się inspirowali, gdzieś tam, gdyby się zetknęli, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że się zetknęli właśnie z tymi chłopakami z baraków, że oglądali tych chłopaków z baraków, że się zainspirowali z różnymi rzeczami, bo to tak, tak. No też ktoś by mógłby tu wskazywać jakieś właśnie niebezpieczeństwa zaraz, zagrożenia, jak to tak pokazywać, a marihuana, a po co to komu, a na co, a dlaczego, a do kościoła to nie chodzi. A może właśnie to jest fajniejsze życie, może to jest spoko życie, zrobić sobie grilla, napić się, zajarać sobie, pośmiać się, pośpiewać sobie, zrobić jakieś szalone, fajne rzeczy, może to jest lepsze niż chodzenie do kościoła, na przykład. Nightmare Cat tutaj poleca zobaczyć odcinek specjalny na święta, gdzie J-Rock był ich przydupasem. No, tam, nie wiem, przeróżnych mamy bohaterów. Jest Phil. Śmieszny jest Phil, bo on się nazywa Phil Collins. Tak po prostu, Phil. Phil Collins się nazywa. Philip Collins. Jest grubas taki, grubas łysiejący. Wielki ma bebech. Uwielbia taki trochę Conan, no. To, co go interesuje, są hamburgery. Hamburgery, taki Janusz można powiedzieć bardziej, no taki Janusz. Po prostu hamburgery go interesują, bardzo lubi się, o, się podzieć hamburgery. Robi nawet jakąś hamburgerownię swoją. W pewnym momencie w jakiejś budzie. I co jest ciekawe w nim, to że on na przykład jak dostanie w brzuch, gdzieś tam się przewróci, ktoś go uderzy w ten brzuch, czy jak od tych dzieciaków tą butelką w brzuch dostał, to on zawsze tak głośno beka po prostu, tak na całą petarę. Nie mam tu beknięcia. O, takie odgłosy często towarzyszą właśnie nam w filmie. Okej. No, nie mam beknięcia, ale mam pierdnięcie. Musi wam wystarczyć.
1: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
1: No, tak, tak.
0: No więc Phil jest śmieszny, bo śmiesznie beka po prostu. Gapisz mi się na bebech? To był Phil? Bo chyba był Phil, tak? Właśnie i ten tekst, gapisz się na mój bebech, że on był przewrażliwiony, że się ktoś gapi na jego bebech, a jednocześnie miał tak ten bebech odsłonięty, bo miał za krótką koszulkę. I tak widać było taki włochaty, wielki bebzun wystający i on się oburzał, że ludzie się gapią. O. Czy morsowałem w tym roku? Tak, ja do morsowania to pierwszy. Ale Ania pewnie już coś tam kombinuje. Robi się coraz zimniej, to ona się coraz bardziej cieszy, że będzie mogła sobie wskoczyć gdzieś tam pod lód, ponurkować. Jeszcze tutaj Artur mówi o tym, no o czym wielokrotnie w nocnym radio gdzieś tam było wspominane o tym zjawisku, no że po prostu oglądamy te rzeczy typu tam Kiepscy, Conan czy Chłopaki z baraków, żeby zobaczyć, że ktoś ma gorzej. Ja nie wiem, czy to tak jest do końca, czy to może to tak się wydaje, no. Nie wiem, ja się tak nigdy nie przyłapywałem na takim myśleniu przynajmniej, że o, to ja nie mam tak źle, a ten w jakim syfie, a ten, a temu też brakuje pieniędzy. Nie wiem, wy się na takim czymś przyłapujecie? Bo to, gdyby było takie zjawisko, to byśmy sobie mogli uczciwie powiedzieć, że czasem okej, dobra, mam takie myśli. Ja na przykład zupełnie nie mam i tak zakładam, że wy też chyba tak nie patrzycie na to, nie? Może gdzieś tam delikatnie w podświadomości takie uspokojenie, na zasadzie uspokojenia, że jak to gdzieś tam pokazują, taki styl życia, to może nie do końca jest to jakieś strasznie okropne i beznadziejne takie i Wszak jest coś takiego pokazanego i tam sobie ludzie miło żyją, fajnie, gadają się, śmieją, mają swoje życie, swoje sprawy. Może bardziej na takiej zasadzie, nie? A nie, że jakaś tu że ktoś ma gorzej, ktoś ma lepiej. No, sam nie wiem, co o tym myśleć.

0: A jeszcze wracając do Rocińskiego, to bardzo bym się ucieszył, gdyby to był udany występ, nie jakaś marna rulka, nic nieznacząca. Jak się 10 lat starał, to chyba mu nie dali tak na odpierdziel się roli jakiegoś, nie wiem, woźnego, który otwiera drzwi Itanowi, albo taksówkarza rosyjskiego. No, a propos Rosjan, no to słuchałem sobie na kanale Układ Otwarty z Igorem Jankę. Bardzo interesująca rozmowa z ukraińskim żołnierzem, podpisującym się jako Artem. Nie wiem, czy bohater tego Metro się nie nazywał Artem też. To, co mnie uderzyło w opowieści Artema, to że no, zdradził, że na tej wojnie to właściwie stosunkowo rzadko dochodzi do konfrontacji takich, że żołnierze się z żołnierzami strzelają, biją. Że to jest częściej ostrzał jakiś rakietowy, artyleria. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Dobrze powiedziałem. Drony, różne inne formy walki, a tak nieczęsto się tam żołnierze ze sobą, nie? A jednocześnie mówi się sporo, on też to podkreślał, o cierpieniach, jakich doznają cywile. Cywile są gwałceni, torturowani, okradani z dorobku całego życia często. Dzieci są zabierane do Rosji. Uprowadzane, można powiedzieć, bo specjalnie się zbiera te dzieciaki jakieś tam i zabiera i porywa i co, i pranie mózgu potem, nie? Przypomina mi się scena z jakiegoś, jaki to był polski film, może ktoś przypomni tytuł. Dzieci siedzą sobie w klasie, nauczycielka mówi: dzieci, poproście teraz towarzysza Stalina, nie, przepraszam, Pana Boga, na początku Pana Boga, o cukierki. No i tam dzieci się modlą, no nie ma tych cukierków. No i potem właśnie mają się do towarzysza Stalina pomodlić, tam: towarzyszu Stalinu, daj nam cukierki. No i w tym momencie się w suficie otwiera klapka i jakieś tam ręce wysypują tym dzieciom cukierki, one się cieszą. To tak będą pewnie uczyli te dzieci uprowadzone z Ukrainy, ruskie, nie? No, podkreślał Artem też, że strasznie się zachowują rosyjscy żołnierze. Są tak okrutni, tak odczłowieczeni, nie traktują drugiej istoty jak człowieka w ogóle, nie? Że to jest człowiek. To ich coś łączy tutaj, nie wiem, z Japończykami w czasie II wojny światowej, czy z Niemcami może, czy z komunistami. Takie odczłowieczenie, że zaczynasz traktować drugiego człowieka jak kłodę, jak belę drewna, nie? Już cię nie obchodzi zupełnie. No, więc takie rzeczy. No i jak to jest, że ci żołnierze to się rzadko tam biją, konfrontują, siedzą sobie gdzieś w centrum zarządzania, rozbrajają pułapki gdzieś tam pomagają w ewakuacji, tak? A tak się strzelać, to tak się mało strzelają stosunkowo. Więcej rakiet tam lata, samoloty, czołgi, nie? A cywile cierpią. Są właśnie torturowani, gwałceni, bici, atakowani bardzo często. Słuchajcie, jakiś rosyjski świr, żołnierz se strzelał do samochodów po prostu z karabinu maszynowego, do cywilnych samochodów. Jak na jakimś chorym filmie, jak psychopata na filmie, nie? Sobie stoi na ulicy i se do samochodów strzela. Ileś tam ofiar, iluś ludzi zabił w tych samochodach, strzela se do cywili po prostu i się śmieje. I to, co mówił Artem, że to bardzo często są ludzie, którzy oni u siebie wśród ukraińskiego wojska nazywają tamtych Mongołami. Wzięci z jakiegoś totalnego zadupia, nie? Z jakiejś Syberii, jakiś mongoidalny prostak, którego całe życie to było chodzenie gdzieś tam do lasu po chrust, rąbanie siekierą czegoś. Wiecie, niskie czoło, taki neandertalczyk trochę, nie? No właśnie taki Mongoł, neandertalczyk. I takich ludzi gdzieś tam z więzienia wyciągają, jakiś poczwórny recydywista, dają mu karabin i walcz. Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób coś ma wspólnego z moralnością jakąś współczesną, z cywilizowanym światem, wysyłanie w ogóle takich ludzi na wojnę, nie? Raczej się powinno żołnierzy po prostu wysyłać. To celem nie jest mszczenie się, mordowanie czy ruchanie kogoś na przykład, tylko celem jest przejęcie terytorium, przejęcie władzy, tak? Opanowanie jakiegoś regionu. Tak mi się bardziej kojarzy. I Artem wspominał o swoim koledze, o polskim najemniku, który powiedział, że człowieku, ja byłem gdzieś tam w Iraku, w Afganistanie, to wszystko jest nic przy tym, co tutaj się dzieje, nie? Co tutaj się odpierdala. Czy chłopak w środku to gambol? No, gambol inaczej wygląda. Inaczej, zdecydowanie. No, to bubbles, chłopaki z baraków. Julian, Bubbles i Ricky. No właśnie, co, nikt nic nie ma do powiedzenia na temat chłopaków z baraku? Tak znany serial, który dopiero sobie odświeżyłem po latach. Nie wiedziałem w ogóle, że tam się tak dużo kręci wokół tej marihuany, że tyle sezonów powstało, że są różne odpryski typu chłopaki z baraków animowane, jakieś chłopaki z baraków takie, special edition, coś tam. Na samym Netflixie tego są tam z cztery różne chłopaki z baraków. No, serial też jest dobry w nim to, że on się tak bardzo nie nudzi. Trochę ubolewam nad tym, że nie ma dubbingu, to znaczy, że nie ma lektora konkretnie, nie dubbingu, tylko lektora, ponieważ wtedy mógłbym sobie to w tle też oglądać, a jednak jest przewaga, nie? Jak jest jakiś film, który ma lektora albo dubbing, to możemy sobie go, może sobie lecieć w tle, a my sobie pracujemy, na przykład robimy coś i tylko jak są jakieś, jak słyszymy, że coś się zaczyna, nie wiem, akcja zagęszczać, że coś się zaczyna dziać, no to sobie przełączamy na przykład na chwilę, nie? Ekran. A tutaj trzeba czytać napisy. Nie ma na Netflixie lektora, jak zawsze jest. Może dlatego, że to jest stare. Dosyć. Może w nowszych sezonach są... Jest już dodane. Cześć, Czektulu. Witam serdecznie.
1: O, dzień dobry. Pozdrowienia z wycieczki po Krakowie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo na słuchawkach aktualnie jestem. Jak jest źle, to się najlepiej przełączy po prostu na zwykłą słuchawkę.
0: Może być. Zobaczymy, jak tam będzie. Okay. Jeszcze z głośnością. No, widziałeś chłopaków z baraku?
1: Oczywiście. Znaczy widziałem tylko te części, które są z aktorami. Jeżeli chodzi o części już te animowane, to nie. I też nie widziałem speciali, bo tam było właśnie kilka. Tam Night Market właśnie pisała, że o jakimś świątecznym, to tych nie widziałem. Widziałem tylko ten główny serial stary i później te sezony nowe, które Netflix robił. I ty się tam przed chwilą zastanawiałeś, że szkoda, że nie ma lektora na Netflixie. No i jest tak dlatego, że tego polskiego lektora, inaczej, chyba Comedy Central wcześniej wydawało Chłopaków z baraków. I oni mieli tego lektora, który w Polsce też robił furorę, że w fajny sposób interpretował te nagrania. No ale Netflix jak przejął markę i zrobił nowe serie, no to niestety nie dogadali się co do tego. I nawet jakieś petycje były z tego, co kojarzę, ale chyba nic z tego nie wyszło.
0: Może tak teraz mi przyszło do głowy, może byśmy kiedyś zrobili sobie tak dla żartów eksperyment i spróbowali zdubbingować chłopaków z baraku jakiś fragment. Na zasadzie, że moglibyście podsyłać swoje po prostu wyczyny tutaj na skrzynkę, jakieś krótkie próbki swoje, gdzie albo jako lektor, albo nawet się z kimś spiknęliście i w trzy osoby podkładaliście głosy za trzech głównych bohaterów w jakiejś scence. Bardzo chciałbym coś takiego usłyszeć.
1: No, powiem ci, że nie wiem, czy słuchałeś wczoraj audycję, Ani, ale tam właśnie lektorsko się popisywałem i ja, i Ania, także może być jakiś zaczątek.
0: Słyszałem, tak. No, mieliście właśnie próbki czytania. Okazuje się, i co, to nie takie proste, nie? Jak mogłoby się wydawać.
1: Nie, no trzeba odpowiednio intonować. Ja to i tak jestem kiepski w czytanie na głos, także i tak uważam, że mi to średnio wyszło. No bo to trzeba i odpowiednią dykcję, bo inaczej to jest, jak się mówi do mikrofonu po prostu. Tak, jak my rozmawiamy na live'ach, a inaczej jak się czyta coś, prawda? No bo wtedy trzeba odpowiednio interpunkcję też zachować, przerwy, pierdoły. No, jak są jakieś rozmowy, to też, też odpowiednio to przedstawić.
0: Tak, wiesz, wiesz, mi się wydaje, że można mówić o takim przejściu na level drugi w lektorowaniu, jak to, co mówisz, przestaje brzmieć tak rytmicznie bardzo, tak tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta, a zaczyna to być zupełnie coś innego, już po prostu tak, jakbyś mówił to w naturalny sposób. Jest taki, wiesz, taki przeskok, nie? I jak słuchałem twoich próbek i Ani, to miałem takie wrażenie, że czasami jakby już jesteście na poziomie wyższym, a czasami wracacie do tego, wiesz, do tego niższego, że tak, wiesz, rytmicznie, tra-ta-ta-ta i sztucznie troszeczkę, nie? A czasami naprawdę nieźle. Tak, taki mieszany jeszcze, można powiedzieć, poziom.
1: No, cytując klasyka, całkiem nieźle jak na żółto dzioba.
0: Ja nie wiem, jak sam bym sobie z takim czymś poradził, bo nie miałem za dużo do czynienia właśnie z lektorowaniem. Ale możemy kiedyś porobić sobie jakieś eksperymenty, spróbować coś bardzo znanego, może właśnie takiego jak chłopaki z baraków, zalektorować, polektorować sobie troszkę i zobaczymy. To nie wiem, do lektorowania może trzeba mieć specyficzny głos, taki bardzo nieinwazyjny, to znaczy taki, który zupełnie się nie narzuca, jest jakby w tle. Chociaż tu się dużo pewnie załatwia odpowiednim dostrojeniem dźwięku, nie? Obniżyć tony niskie, zwiększyć trochę, znaczy ten, obniżyć wysokie, zwiększyć niskie troszeczkę, nie? Coś takiego.
1: Tak, tak. No, powiem ci, że no, to jest całkowicie inna robota niż to, co my robimy tutaj na co dzień w Radyjku, nie? No, ale jeszcze wracając do chłopaków z baraków, to powiem ci, że jedna z moich ulubionych rzeczy, jaką tam powiedzmy przyswoiłem, to jak cały czas właśnie Juliana do tego Kevina Spacey gdzieś tam porównują.
0: Chyba nie do Kevina Spacey, tylko do Patryka Swayze.
1: Tak, Patryk Swayze, przepraszam.
0: Do Kevina Spacey. Do Kevina Spacey to nie wiem, czy ktoś by chciałby być przyrównywany dzisiaj. No, ale do Patryka Swayze.
1: Uniewinili go podobno.
0: Tak?
1: Tak. Gdzieś mi mignęło tak z tydzień temu, że został uniewinniony. No, ale tam nawet nie wiem, czy doszedłeś już do tego momentu, jak Julian ma swój bar i go nazwali właśnie Dirty Dancer.
0: A nie, to jeszcze nie doszedłem.
1: No to powiedzmy ci, że moment, inaczej, seria, która była robiona dawniej, ta jeszcze nagrywana w kwadracie, to naprawdę trzyma wysoki poziom. Później, potem chyba przerwie 10-letniej, jak Netflix przejął całą markę i robili na nowo, to czuć, że mieli przerwę długą i też ciężko im było zacząć. Ale jak już się tam rozpędzili, to naprawdę też jest kawał dobrych odcinków.
0: No właśnie, przeskoczyłem z któregoś tam sezonu na któryś, nie wiem, z 5 na 6, z 7 na 8, już nie pamiętam, i zauważyłem, że postarzeli się troszkę aktorzy. Musieli mieć dłuższą przerwę, tak z kilka lat jakby, bo...
1: Tak, no to jest właśnie to może moment, kiedy te nowe sezony zaczęły wychodzić.
0: Aha, to może ten moment właśnie, o tym samym mówimy. Na pewno ta, jak ona się, ta dziewczynka, Trinity, to jest chyba córka Rickiego, tak?
1: Rickiego, tak.
0: No to ona tak zauważyłem, właśnie... że dorosła jakby, wiesz... Od razu. Pach już z dziewczynki na kobietę, nie?
1: No, dokładnie tak. To jest ta, która miała problemy z przyrodą. No.
0: Tam wszyscy mają jakiś problem z czymś i może to jest fajne, że właśnie to, czy to jest coś takiego złego, popatrzeć sobie, że inni też mają problemy swoje. No w życiu też tak jest, że jakbyśmy wniknęli w życie innych, czy ja w twoje, czy ty w moje, to byśmy zobaczyli masę różnych problemów, z których sobie nie zdawaliśmy sprawy. Więc co w tym złego, jak sobie to zobaczymy w fikcyjnej formule gdzieś na ekranie, nie? Że ktoś też tak se żyje jak my, ma problemy swoje, przewraca się o własne nogi. No...
1: No, ale ja tutaj piłem do tego sławnego monologu, w którym Ricky opowiada o tym, że jest odpowiedzialny, bo cały noc chlał i palił blanty i do tego poszedł spać w róże i teraz go plecy napierdalają, ale musi wstać rano, ponieważ jego córka Trinity ma problemy z przyrodą no i musi ją tam, musi do szkoły pójść, żeby coś tam poogarniać. No i dlatego uważa, że jest to odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest po prostu wstawanie wcześniej rano.
0: No, tak, tak. I to jest właśnie odpowiedzialność, nie? Że jak się nachlejesz, jak się najarasz blantów i zaśniesz i się zasikasz w spodnie, to i tak wstaniesz z rana i odwiedziesz córkę do szkoły. To jest właśnie odpowiedzialność.
1: No tak. To są właśnie cenne lekcje, które ten serial przekazuje widzom.
0: A może to jest fajne, że w końcu ktoś bez kija w tyłka, powiem ci, że ja jestem zmęczony takim kijem w tyłku na co dzień czasami. Jeszcze jak to się nawarstwi, jak spotkasz powiedzmy jakichś ludzi z kijem w tyłku, ktoś tam jak z kim załatwiasz coś kij w tyłku, gdzieś dzwonisz i ktoś ma kija w tyłku, jeszcze zaczniesz audycję prowadzić i ktoś zadzwoni z kijem w tyłku, to wiesz, to miło sobie popatrzeć na taki świat, gdzie nikt nie ma kija w tyłku, nie?
1: Tak, tak. No powiem ci, że sam nie oglądałem na przykład The Office, bo chyba to w podobnym momencie zaczął wychodzić, tak jak Chłopaki z baraków. Trochę inny klimat, ale też jak tam gdzieś patrzyłem, jak siostra oglądała, no to też się bardzo przyjemnie to ogląda. I też właśnie czuć, że to było tak robione z lekkim przymrużeniem oka, tak właśnie niby taki korpus świat przedstawiony, ale też tak bez kija.
0: Ciekawe.
1: Także to też można polecić.
0: Ciekawe, czy dużo hajsu poszło na wyprodukowanie takiego serialu, bo to może być złudne, że my tam widzimy dużo, wiesz, złomu, śmieci, te baraki, bohaterowie w tych samych koszulach, oni tak chodzą czasami jak obdarciuchy, bo jak nie mają kasy, to chodzą tam w dziurawe wszystko. Ciekawe, ile kosztuje, nie? Czy dużo w to zainwestowano? Ja tak sobie gdybam, że pewnie wykupiono na własność jakby jakiś mały ośrodek takich but, które może tam nie były używane, bo coś tam może kiedyś tam było osiedle domków, ale opustoszało, to może wykupili to, wydzierżawili na jakiś czas, nie wiem. Jak ty myślisz, jak to wszystko się odbywa? Ile kasy w to idzie?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że... Bo nie czytałem, jak to powstawało, no ale wiesz, jak przez tyle lat to trwało, no to to musiało długo istnieć, prawda? No bo tak naprawdę to poszczególne lata były każdy sezon, no. Z tego co kojarzę. No więc jeżeli coś postawili, no to pewnie musieli dostawiać, no bo też nawet jak masz to intro, no to tak jakby nagranie z lotu ptaka z tą śmieszną melodyjką, no to takie duże to jest, więc w sumie to może być jakieś istniejące miejsce.
0: No właśnie, mamy to intro takie w sepi z melancholijną muzyczką, dzieci se na rowerkach jeżdżą, dorośli się przechadzają gdzieś, drzewka kameralnie tak bardzo, trochę jak na jakimś ośrodku wczasowym, mi się tak to kojarzy, bo u nas takie ośrodki wczasowe wyglądały trochę jak ten trailer park, nie? Fikcyjne podobno miejsce gdzieś w Kanadzie. Ja początkowo myślałem, że to wszystko w Stanach się dzieje, a to w Kanadzie. No i może to przywołuje jakieś...
1: Widzisz, język, którym władają, może zaznaczyć to, jak się myśli o danym miejscu?
0: Co masz na myśli?
1: To znaczy, że wiesz, mówię po angielsku i od razu myślisz sobie, o, pewnie Stany.
0: Aha.
1: W ten sposób, że nie bierz pod uwagę, że to może być jakiś tam inny rejon.
0: No, to wygląda na jakieś peryferia, zupełne miasta, nie? Gdzieś w Kanadzie.
1: No, ale to chyba też gdzieś koło południa, bo do granicy z tego, co kojarzę, mają niedaleko. Stamtąd, bo tam odcinki były takie, że
0: tak.
1: Też do Stanów się wynoszą za jakąś sprawą i że też do granicy mają niedaleko.
0: Faktycznie, tak było. No więc to też jakieś we mnie może przywołuje też wspomnienia z czasów, kiedy się chodziło po drzewach, z kolegami grało w piłkę, ganiało po właśnie jakichś ośrodkach czasowych na wakacjach, wiesz, takie mgliste wspomnienia, gdzieś jakieś połączenie jest, nie? Być może taka atmosferka trochę.
1: No i druga ciekawostka, że od 2018 roku, tam

0: powoli kończyć. No, może takie seriale jak Chłopaki z Baraków wrzuciły swoją cegiełkę do tej legalizacji, bo pokazały jako coś stosunkowo takiego niegroźnego, nie? I jako wariactwo, to bawienie się cały czas w złodzieli i policjantów, nie? Z tą marihuaną, z tym wszystkim, to bez sensu. Duża kasa na to idzie, tak. Ludzie lądują w pierdlu. No. Amerykański prezydent ogłosił amnestię teraz.
1: A tam też pokazali też, że to właśnie Duda robi sieczkę z mózgu głównie. Na przykładzie właśnie Lechiego.
0: No, te faktycznie.
1: Pamiętne słowa, gdzie... Chociaż nie wiem, czy to były jeszcze stare odcinki, czy nowe, gdzie Randy mówi do tego Lechiego: Panie Lechi, niech pan pomyśli, niech pan nie słucha wódki. A na to właśnie Lechi mówi: to ja jestem wódką.
0: On, Lechi.
1: No właśnie, nie wiem.
0: Mr. Lechi. Ten Randy cały czas: Mr. Lechi. Mr. Lechi. I cały czas łazi za nim. A no właśnie, bo nie powiedziałem o Randym, jakby nie dokończyłem, czemu on zwraca naszą uwagę, bo to jest facet, który chodzi bez koszuli, bez koszulki, z bebechem na wierzchu, włochy na klacie i łazi taki po prostu półnagi, nie? Od pasa w górę, rozebrany przez cały film.
1: No, ale to też nie jest taki menel, jak tam większość tego osiedla. Tylko zawsze ładnie tam ogolony, włosy równo ułożone. To taki porządny człowiek. On tam bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tego, że jest zastępcą tego dozorcy osiedla.
0: Tak. Jednocześnie jak tramwajem gdzieś tam jedzie, czy autobusem, to tym swoim brzucholem jakąś babę po twarzy tam niechcący.
1: Tak.
0: Jest taki dziwny, nie? Dziwny. No i tutaj no, mały spoiler. No zdradzimy już może, że coming outu dokonują bohaterowie i się okazuje, że pan Lechi i Randy to są geje. Że oni no, są gejami po prostu. Tak więc...
1: Ale to chyba nawet pierwszy sezon jest.
0: No właśnie, jakoś tak. No. Szybko to wychodzi na jaw i mało, że są gejami, to jeszcze lubią przebieranki. Tak. Także przekomiczni są ci bohaterowie. Ale to dobrze pokazane. Ten, który najbardziej tropi, któremu zależy tu na sprawiedliwości i na dobrym wychowaniu i będzie marihuanę tropił, to potem się okazuje, że sam niezłe rzeczy odpierdala, nie?
1: Tak.
0: W zaciszu domowym.
1: Dobra, krawiec, ja będę kończył, bo trochę szum mnie się chyba dookoła mnie zrobiło. Także... No, fajnie, że wróciłeś do nadawania po tej długiej przerwie, aż tydzień chyba.
0: No, strasznie długa.
1: No, także przechodzę na odsłuch. No i co? O, i zapraszam na jutrzejszą audycję. Tam Damian jest gdzieś na czacie, bo też słucha. I razem z Damianem jutro będziemy robić spoilera o Pierścieniach Władzy. Bo wszystkie odcinki pierwszego sezonu wyszły. No i chcemy takie trochę podsumowanie zrobić na temat tego, cośmy zobaczyli.
0: A zdradź, czy raczej będzie negatywnie, czy pozytywnie, czy neutralnie, czy jak?
1: Neutralnie. Powiem ci, że ten serial ma i dobre, i słabe strony. Zależy od tego, jak bardzo ma się kija w tyłku, tak bardzo negatywnie się patrzy na ten serial.
0: Mm, dobra.
1: Im jest się większym fanboyem, tym bardziej ten serial boli. O, w ten sposób.
0: Czyli o 21:00. Spoiler, Pierścienie Władzy, Damian i Czek Tur.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: To zapraszamy do słuchania. No i trzymaj się, Czek Tur. Do usłyszonka, hej.
1: No, dzięki, hej.
0: Ja się dopiero wdrażam teraz w nadawanie, trochę jeszcze aparat gębowo, słuchowo, oddechowy nie najlepiej funkcjonuje, dużo kaszlu i tak ogólnie czuję, że nie za bardzo w formie, ale trzeba się właśnie przyzwyczajać. Jeszcze dziś mam bardzo dużo roboty do wykonania, robię różne rzeczy teraz, no pracuję, no, nie jestem aż takim obibokiem, jak to może niektórzy sobie wyobrażają. No więc robię różne rzeczy. Jeszcze muszę tu trochę posprzątać. No więc powoli będę kończył, wiecie, naprawdę nie mogę dzisiaj długo siedzieć. Więc właściwie to już ostatnie momenty.

momenty, żeby zadzwonić i coś powiedzieć i podzielić się swoimi wrażeniami o serialu Chłopaki z Baraków. Drożyzna taka, że po prostu szok, szok. Widzę, że wiele rzeczy to jest jakby dwa razy droższych niż jeszcze niedawno. Kupiłem sobie dzisiaj tytoń, kupiłem sobie bibułki i nagle 20 parę złotych, nie? Nie wiem, czemu tak drogo. Jakieś drobne zakupy, kupisz jakiś serek, jakieś główienko, tutaj 50, nie? No straszna jakaś drożyzna jest. W byłym barze Arizona, gdzie lubiłem sobie kupować, mieli fajne rzeczy, tosty, świetne naprawdę tosty, może nie takie jak u Witka we Wrocławiu, ale też naprawdę niezłe. Jakieś grosy, nie grosy, zapiekanki. No to teraz otworzyli hot chicken, coś tam, pepperoni, jalapeno, bar. No to nawet tam nie wchodziłem. No co będę wchodził i się pytał, a macie coś nieostrego, nie hot? Ja nie lubię ostrych rzeczy, lubię łagodne rzeczy. Nie mogę jeść ostrych. Jak się najem ostrego, to mi się czerwona gęba robi. Mnie brzuch boli. I potem drugi raz jeszcze pieczę. Co to za przyjemność jeść jakieś ostre rzeczy? No może jak ktoś się przyzwyczaja, tak samo jak ktoś alkoholu nie pije, nie? No to też łyknie sobie setę wody i go zegnie. A osoba taka jak ja, to może na przykład pić sobie z gwinta, jak zechce, wódę. Ale no przypominam, że ja już od dłuższego czasu nie piję w sumie alkoholu za bardzo. Dzisiaj taki wyjątkowy czas trochę, bo ale to tak liczę po cichu, że ta soplica jakoś tego wirusa trochę może pomoże zwalczyć dodatkowo. No tak się mówi, alkohol, czosnek, nie? No więc czemu nie? Malutka buteleczka. A wódka dalej tania. No tak, żeby społeczeństwo się rozpiło, rozechlało. Może będzie coraz tańsza z okazji zbliżających się wyborów powoli. W końcu się trafi taki polityk, który obieca, że jak mnie wybierzecie, to wódka będzie za darmo. Wszyscy hura. Dobrodziej. Rządź nam, dobrodzieju. No. Może właśnie fajnie by było sobie trochę pożyć w takim świecie, gdzie wszystko jest niepoukładane, gdzie jest duża wolność. Może świat Chłopaków z Baraków to jest świat wolności, gdzie robimy to, co nam się chce, działamy sobie różne szwindle, myki, podpierdolki, bawimy się, imprezujemy, śmiejemy się. No, ktoś nam tam dokucza, to na niego się zasadzamy, robimy mu psikusa jakiegoś. Fajne życie, no, fajny świat, wesoły. Niestety w prawdziwym życiu to często będzie trochę inaczej wyglądało, nie? Zacznie się proza życia, taka niefajna. Tak jak na przykład tutaj, jak poznałem środowych chłopaków z baraków, nie? Takich może nie do końca chłopaki z baraków, ale coś w tym stylu, chłopaki z działek. No to wiecie, to chłopaki z działek to cały czas tu jeden okrada drugiego, nie ma żadnych zasad za bardzo, nie? Nie ma takiej sztamy jakiejś wdzięczności, takiego czegoś, co być może, nie wiem, może to na filmach tylko jest, tak naprawdę w takim środowisku pato. Bo łatwo jest pokazać takie środowisko właśnie pato w fajny sposób, że tam jest wesoło, że tam jest sztama z ziomalami, że tam można sobie przy grillu zajarać ziółko,
Gliniarz to jest jakiś nasz kumpel tam, właściwie taki znajomy, nie? Znajomy, sąsiad, który nam chce robić tam podgórkę, a my go wystrychamy na dudka. No to jest takie filmowe, bajkowe pokazanie. A tak naprawdę, co? Gdzieś cię za coś złapią, to nie posiedzisz sobie kilka miesięcy jak Ricky czy Julian, tylko posiedzisz sobie 2 lata, nie? Twoi ziomkowie cię wsypią, na przykład. Ktoś cię wsypie. A nie będzie jak na filmach, że trzymamy sztamę. Nie będziesz mógł liczyć, powiedzmy, na tych różnych obszczymurów. Bo jak ktoś jest już totalnym obszczymurem, to nie ma co na niego liczyć. No. On nie przyjedzie i nie pomoże ci tak jak na filmie, tylko po prostu nie wstanie, bo mu się nie będzie chciało. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego, że to, ten świat pokazany w takich produkcjach typu Chłopaki z baraków, jak zawsze, jak każdy filmowy świat czy bajkowy, jest albo przejaskrawiony, albo wyidealizowany i nie ma co się tym tak znowu jarać, nie? To jest fajne, jak się to ogląda na ekranie. Na przykład Monty Python też jest bardzo fajny, wesoły, jak się to ogląda na ekranie, a jak mamy w Polsce Monty Pythona, to już nie jest tak zabawnie, nie? You know what I'm saying?

0: podczas choroby na pewno jest dosyć istotne to, jak się odżywiamy. No bo organizm musi mieć siły na walkę, nie? Trzeba się dopakować różnymi witaminami, różnymi substancjami korzystnymi. Zaraz sobie łyknę jakiegoś apapa, łyknę sobie strepsilsa, łyknę sobie tego, tą saszetkę sobie robię tego gripexu, elektrolity, witamina D, węgiel, wszystko se łyknę. O, jeszcze syrop mam tutaj, syrop dexapini, ale kurczę, dobre są te syropy. Znowu poczułem, kurczę, to jest taki smak dzieciństwa trochę, nie? Tam dziecko chorowało, syropek i tak sobie, to pięknie pachnie w ogóle. Super, to jest taki bardzo specyficzny zapach syropu na kaszel na przykład. W tym czuć odrobinę szpitala, to znaczy to szpital pachniał pewnie trochę syropem, nie? Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy się przychodziło do szpitala i tam było dużo różnych zapachów. Ja jako dzieciak tak zapamiętałem. Jako dzieciak trochę chodziłem po szpitalach. Chorowałem więcej. No to pamiętam taki charakterystyczny zapach. Jakieś pasty BHP zmieszane z syropem na kaszel, zapachy leków. I to wszystko tworzyło taką mieszankę. Bardzo ciekawą mieszankę. To jest trochę zapach jak u czarodzieja w gabinecie, nie? Jak się Erkat pytasz, czy można dzwonić, to odpowiedź jest tylko jedna. Nie można. Nie można dzwonić. A wiecie dlaczego? Bo z reguły o to, czy można dzwonić, to się pyta ktoś, kto nie ma żadnego tematu, tylko tak sobie po prostu zadzwoni, bo nikt nie dzwoni, żeby sobie pogadać. I pierwsze, co się spyta, to jak tam? I co tam? No, fajnie, że nadajesz. No, sobie tak słucham i tak sobie myślę, że właśnie taka audycja to jest to. Fajnie, zesłucham. Jak ty mówisz na przykład, nie, to ja tam sobie biorę, tam se cyk tego, se włączam, tam i właśnie se leci, ja mówię, o, se leci, se posłucham i se słucham właśnie. Tak. No, a jaki temat dzisiaj w ogóle, bo ja się na wszystkim znam? No, to nie można. Bo jak ktoś ma coś konkretnego do powiedzenia, z czymś chce zadzwonić na przykład, coś go tam się nie spodobało, co powiedziałem się, zupełnie się nie zgodzę, że Julian coś tam zawsze chodzi w czarnej koszulce. Był jeden odcinek, gdzie był w czerwonej. To wtedy taki ktoś się nie pyta, no. I sprawdzimy, czy moja teoria ma sens jakiś, bo właśnie zadzwonił Artur. Cześć.
1: Witam. Jakby był za głośno, to mi powiedz. Nie zgadzam się z jedną teorią. Ty tam rzuciłeś błotem odnośnie, że nie ma takich relacji jak w Chłopakach z Baraków, czyli ja się z tym nie zgodzę, bo ja na przykład w Holandii poznałem takie towarzystwo, w którym na przykład nie do końca pieniądz się liczył, ale właśnie było to, żeby ktoś wstał w nocy o drugiej i pojechał po kogoś, komuś pomógł. I na tej podstawie się budują jakieś tam relacje. Nie wiem, czy można takie relacje zbudować na przykład w Polsce, gdzie kiedyś to było normalne, że powiedzmy te 10-15 lat temu, jak komuś, to ja tam o tym wspominał chyba, że komuś się auto zepsuło, to nagle pół bloku wychodziło pomagać komuś, a teraz jak kogoś biją na przystanku, to każdy patrzy w komórkę, nie?
0: No, wiesz co, ja myślę, że poruszyłeś tutaj sedno sprawy, że tak było właśnie, że tak było, nie? Bo przecież no, ja też pamiętam czas, też miałem swoją ekipę na osiedlu, gdzie się wychowałem, na Kuźnikach, świetna ekipa i to trochę taka ekipa jak z Chłopaków z Baraków, można by powiedzieć. To była taka ekipa trochę jak z RPG, bo jeden był bardziej silny, drugi był kumaty, trzeci charyzma, tak wiesz, no każdy miał jakąś taką cechę swoją, nie? Jakby i też takie bardziej cwaniaki i też mogliśmy liczyć na siebie, wielokrotnie sobie tam jakoś pomagaliśmy, ale właśnie wydaje mi się, że dzisiaj to już trochę inaczej działa, że to się tak pozmieniało.
1: Ale wiesz, co się z nimi stało? Na przykład moi rówieśnicy, wszyscy z mojego małego miasteczka, wszyscy żyją za granicą, więc jak ja przyjeżdżam na wakacje do Polski, Ja nie mam się do nikogo odezwać, bo jeden w Anglii, drugi w Stanach, trzeci w jakiejś Australii.
0: No tak to
1: Mi się
0: wygląda.
1: wydaje, że przez tą emigrację tak się rozwaliły te stosunki międzyludzkie.
0: Może coś jest na rzeczy, że na przykład ci, którzy wyjechali, bo u mnie też jakoś tak to jest, czeka, jeden kolega wyjechał, drugi, trzy czwarte, spokojnie, tak, jest za granicą, nie, moich dawnych przyjaciół. No więc może wyjechali ci, którzy coś sobą bardziej reprezentowali, wiesz, w sensie, że mieli jakieś zasady, potrafili się zachować, a dużo z tych, co zostało, w tym ja, to ludzie beznadziejni w ogóle.
1: Nie, nie, nie zgodzę się z tym. Wyjechali ludzie, którzy nie mieli szansy, po prostu głód, chęć egzystencji z dnia na dzień, że nie może sobie pozwolić na pewien poziom. Zostali tylko ci, którzy sobie poradzili w trudnych czasach, więc ja bym to totalnie widział odwrotnie niż ty.
0: No, ja myślę, że może to jest tak, że ciężko tu jakąś regułę znaleźć. Po prostu w każdym społeczeństwie będzie, powiedzmy, jakaś część ludzi takich wartościowszych, co możesz na nich liczyć, co ci się tam odwdzięczą, co będą trzymali jakąś klasę, co cię nie zawiodą i takie byle co, jakieś takie, wiesz, szmelce, co zrobią cię w chuja, nakapują na ciebie, nie oddadzą ci kasy, jeszcze cię okradną, jak ich zaprosisz na imprezę, nie?
1: Właśnie.
0: I słuchaj, ale czekaj, bo dokończę myśli. Są i tacy, i z tych wyjechali i tacy za granicę i zostali też i z jednej i z drugiej grupy tu w Polsce ludzie, ale siłą rzeczy zrobiło się mniej jakichś ciekawych ludzi, no bo część z nich wyjechała i trochę się życie zmieniło. Dzisiaj bardziej są ludzie nieufni, może nie ma już tak dużo takich społeczności zżytych. No tak jak ja mówię, u mnie na osiedlu bardzo dużo ludzi się znało. Znało się panią sklepową, znało się nauczycielkę, wiedziało się, gdzie nauczyciel jaki mieszka, mówiło się dzień dobry, i chodziły plotki, wiesz, że u tamtych to wiesz, kim jest żona tego, co uczy i ten, co pracuje w sklepie. Tak było, słuchajcie, na osiedlu trochę jak na wsi. Trochę jak na wsi, ale wiesz, to było jakieś takie strasznie
1: nie,
0: złe.
1: W miasteczku tak samo.
0: No widzisz, no widzisz.
1: Pamiętam.
0: Tak, no. I pytanie, czy to jest jakieś złe, czy powinniśmy to potępiać? Może to jest coś, czego nam brakuje, co byśmy chcieli, żeby to wróciło bardziej, nie?
1: Ale popatrz, myśmy na to chyba narzekali. Z tego co ja pamiętam, jak byłem młody, to mnie strasznie to denerwowało, że sąsiadka mnie obgaduje, bo siedzi w oknie i notuje, kiedy, że wracam o pierwszej w nocy i że jestem elementem, etc. A teraz jakby zaczęło tego brakować, kiedy każdy jest wyalienowany, jakby każdy... Jezu, nie wiem.
0: A ja sam nie wiem, co wolę, ci powiem, bo... Jakoś tam cenię sobie prywatność, spokój, to, że nie muszę, kurwa, jak idę po ulicy codziennie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, cześć, siema, dzień dobry, hej, żółwik, nara, hej, siema. I tak wiesz, kurwa, to ja chcę sobie normalnie iść, nie zwracać uwagi, coś, czegoś chcę posłuchać na słuchawkach. Niekoniecznie czuję jakąś potrzebę znać swoich sąsiadów tutaj, kurwa, z bloku. I tak dalej, no różnie można patrzeć na życie.
1: No ale są dobre strony i złe strony, no tak, ja cenię sobie prywatność, bo kiedyś właśnie to denerwowało strasznie, jak szedłeś do sklepu osiedlowego i zawsze albo cię obsępili z papierosów, albo z pieniędzmi, bo nie każdy był jak Etam wysportowany w tamtych czasach. I to jest na przykład fajne w obecnych czasach, ale złe jest to, że na przykład zepsuje ci się auto, czy brakuje ci głupie 2 euro do czegoś tam, a nie masz możliwości na przykład do jutra zdobyć tych pieniędzy, na przykład wypłatę masz jutro, a dzisiaj ci jest akurat potrzebne, no to zanikło, nie? Każdy się alienuje, nie? Także ja bym to wypośrodkował i wtedy między jednym a drugim, jakby to wypośrodkować, to by było dobre, a na razie mieliśmy jedną skrajność, teraz przechodzimy w drugą. Mam nadzieję, że w przyszłości jakoś to zostanie wypośrodkowane.
0: Ale jednocześnie zobacz, jak poszło z komunikacją taką, wiesz, via internet, SMS, komórka, telefon, aplikacje, gry. Dziś ludzie bardzo często się w trakcie dnia ze sobą kontaktują właśnie gdzieś tam przez komunikatory, gadasz z kimś przez telefon, jest tego więcej, dużo więcej niż kiedyś. Kiedyś może, wiesz, słuchaj, no nie wiem, czy ty żyłeś jeszcze w takich czasach, jak nie każdy miał telefon w domu. Ja pamiętam takie czasy. I był też...
1: Ja jak byłem mały, to miałem Commodore 64, także... Bo może jestem trochę młodszy od ciebie. Na pewno...
0: No troszeczkę może, troszeczkę. Ale w każdym razie no też gdzieś tam się obiłeś o ten czas, kiedy na przykład się nie zapowiadałeś, jak do kogoś przychodziłeś, tylko po prostu przychodziłeś. Nie wiem, czy widziałeś, żeby w chłopakach z baraków ktoś otwierał... Włączam sobie telefon komórkowy i słuchaj, Bubbles, ja do ciebie zaraz przyjdę. Mogę? Nie jesteś zajęty? Tylko po prostu się wpadało do kogoś. Ja pamiętam doskonale ten czas.
1: Wiesz, co mi brakuje? No. Brakuje mi tych rytuałów, gdzie na przykład zawsze jak nudziliśmy się w sobotę, to był tak jakby punkt spotkań. W różnych miejscach mogły być to różne miejsca. Boisko, może jakaś fontanna, pomnik, czy na przykład stare rudery jakiejś fabryki, nie? Tego mi trochę brakuje, takich spontanicznych spotkań, bo w tym momencie, mając internet, jesteśmy narażeni, że dokładnie wiemy, kto przyjdzie. Nie ma tego elementu zaskoczenia, że, nie wiem, ktoś weźmie koleżanki. A druga rzecz, ty mówisz a propos kontaktów internetowych w obrębie jednego miasta. Czy ja mówiłem, sorry. Ale na przykład w skali globalnej to zauważ, jeżeli spotykałeś się z osobą face to face, to jeżeli on był nieprzyjemny, mogłeś to wyczuć, a przez internet ktoś może udawać, nie wiem, świętego Jezusa, a w realu jest Janem Diabłem trzecim, nie? Sorry, nie ubliżając Janowi Diabłu drugiemu.
0: W realu też cię może ktoś zrobić w bambuko, udawać kogoś, kim nie jest i cię oszukać, to się też często zdarza. Tu akurat, nie wiem, na pewno coś pięknego było w tym, takiego fajnego, za czym tęsknimy, ten taka spontaniczność, o której mówisz właśnie, że ktoś do ciebie przychodzi, się zupełnie nie spodziewałeś, to sprawiało też, że trzeba być było troszkę w gotowości, bo a nuż ktoś do ciebie wpadnie w ciągu dnia, nie? Nie rozleniwiało tak człowieka, że chodzisz sobie w majtach gdzieś tam, wiesz, nieuczesany i tak dalej, tylko zawsze gdzieś tam była ta gotowość w ciągu dnia, że coś się wydarzy, nie? Jakby. Nie wiem, czy to tak...
1: Ale czy to technologia zniszczyła relacje, myślisz? Lenistwo, czyli nie muszę wychodzić z domu, no bo z kimś pogadam przez neta zamiast live?
0: Częściowo, ja myślę, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że to w dwie strony działa, wiesz? Że my dokonujemy pewnych wyborów i się zmieniamy na własne życzenie jako społeczeństwo, a pomaga nam w tym technologia, która też powstaje, żeby nam dobrze zrobić i jest odpowiedzią na nasze potrzeby, na nasze oczekiwania. Wiesz, o co chodzi, nie? Że to w dwie strony wszystko cały czas działa.
1: Słuchaj, bo na przykład plusem widzę to, na przykład jedną rzecz. Na przykład kiedyś osoby na przykład, można powiedzieć, nieatrakcyjne bądź nieśmiałe, nie miały szansy znalezienia partnera na przykład w realu. A dzięki internetowi ja widzę, że na przykład takie osoby się jakby potrafią spiknąć, nie? To też jest jakiś plus.
0: Tak w ogóle jeszcze sobie teraz myślę, że być może takie życie w baraku właśnie, życie w baraku, siedzenie przy grillu, spacerowanie sobie wśród innych baraczków, gdzie spotykamy różnych znajomków, coś tam kombinujemy, robimy, bawimy się, pracujemy, jakieś deale robimy, nie? To może być lepsze w społeczeństwie, które jest w miarę zamożne. Wiesz, jednak trochę inne są chłopaki z działek, chłopaki z baraków, nie? Chociaż nie wiem, no wiesz, takie martwienie się o to, skąd weźmiesz gaz, na którym sobie coś ugotujesz smacznego.
1: Jezu, nie było tego słychać?
0: Było, ale spoko.
1: Kurwa, wyciszyłem mikrofon, to ja mam dwa mikrofony teraz włączone. O ja pierdolę. Sorry, bo widzę dwa. No dobra.
0: Ale widzicie, Artur myślał, że się wyciszył i tak od serca, spod serca tu do was ma przekaz, miał. No, chodzi mi o to, że znowu ta proza życia, nie? Co zimą na przykład. Gdzieś, gdzie jest ciepło, nie wiem, mieszkasz sobie w jakimś ciepłym regionie Kanady. Kanada to wielka jest, to tam są pewnie miejsca, gdzie jest cały czas ciepło, nie? A są takie, gdzie cały czas zimno. No więc w Stanach też mogą sobie pozwolić w wielu Stanach na mieszkanie w jakichś prowizorycznych chałupach, w takich domkach drewnianych różnych. A u nas mamy zmienny jednak klimat. Zimą ciężko tutaj wytrzymać na takich działeczkach.
2: Krawiec, przepraszam cię, bo wyłączony mikrofon i te wszystkie odgłosy, które tutaj wydawałem, prawdopodobnie
3: no, beknąłeś.
2: Były na antenie. Absolutnie. Wielki wstyd, no, więc tak. Może przebierzmy antenę.
3: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
1: Przepraszam, no. Słuchacz.
0: Luzik, to się tam nie stresuj, to jest nocne radio, tutaj wolno. Tutaj trochę jak w Chłopakach z baraków, jak bekniesz, to nikt ci z tego powodu nie zrobi awantury.
2: Kurde, to jakieś zapalniczki było słychać, wszystko, kaszlenia pewnie.
0: No i dobrze, to życie, naturka.
2: Dobra, to ja tyle chciałem dodać, fajnie się gadało, także liczę na kolejny telefon bardzo, bardzo merytoryczny.
0: Dobra, to trzymaj się, cześć.
2: Trzymaj się, cześć.

0: I wybiła godzina 18, a to znak, że trzeba zacząć piec ciasta. No. I się żegnać powoli. No, będę się starał częściej pojawiać teraz, jakoś nadrobić, tak jak pisałem ostatnio w wiadomości na kanale, że postaram się w tygodniu trochę nadrobić z nadawaniem. Muszę też, bo muszę się rozruszać i przyzwyczaić znowu do nadawania. No dobra. Furiat pisze, że trzeba żyć w dobrej komitywie z sąsiadami. No, wiadomo, że to zawsze trochę kosztuje, nie? Trzeba coś z siebie dać, żeby z tymi sąsiadami sobie zrobić dobry układ. O, ale jeszcze Mat zadzwonił, to jeszcze chwilę posiedzę. Cześć, Macie.
1: Cześć, Krawiec, cześć.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, wariacie.
1: No tak, wiesz, fajnie, że cię złapałem. Chciałem...
0: Przeprosić. Nie, no ja się śmieję z tego. Słuchajcie, w ogóle, słuchajcie, jako że to jest Mat, to ja powiem wam, a któż z was nie ma pokus? Któż z was nie ma pokus, nie. Tak?
1: Wiesz, przede wszystkim chciałem przeprosić Gambola, bo bardzo szwartko go potraktowałem. I kurczę, myślę o tym od kilku dni. Znaczy od tej feralnej audycji, kiedy koncertowo się skompromitowałem. Także chciałem, Gumball, jeżeli mnie słyszysz albo odsłuchasz, to przepraszam za moje niestosowne zachowanie w stosunku do ciebie.
0: Impertynenckie lekko. Ale nie, wiesz co, Gumball coś mówił, że on się nie gniewa i że tam wziął jakby poprawkę na to, że był taki czas, wiesz, wieczór.
1: Alkohol nie tłumaczy.
0: Trochę tłumaczy, wiesz. Ja też miałem takie sytuacje na antenie, że po alkoholu się zrobiłem straszny w ogóle. No i tobie też trochę po alkoholu czasami się robi, tak że się robisz taki właśnie.
1: No, w zasadzie no, żenujące, powiedzmy szczerze, ale chciałem jeszcze raz powiedzieć do Gambola. Jeżeli słucha, jeżeli odsłucha, to Gumball, przepraszam cię za moje zachowanie, za moją nachalność, za moje chamstwo.
0: Wiesz, jak...
1: To była kwestia emocji, przepraszam.
0: Jak się zdarzy komuś coś takiego raz, dwa razy, to nie ma dramatu. Gorzej, gdyby cały czas było, nie?
1: Nie, no właśnie już drugi raz z Gumballem, no taką jazdę, bo już kiedyś też z nim ostro dyskutowałem tam jakieś głupie tematy, także właśnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
0: No widzisz, jak to jest. Do Ani tam troszkę też się odezwałeś raz tak. Tak jak trochę jak ja w jednej audycji. No.
1: Boże, to Ania również.
0: Widzisz, ty pamiętasz przynajmniej coś odrobinę z tego. Ja tak jak się tak zachowywałem jakoś lekko buracko, to potem nic nie pamiętałem z kolei.
1: No tak, straszne, straszne zaburaczenie.
0: Było,
1: jakoś
0: minęło.
1: Tak nadciągnęło mi na mózg. No to jeżeli też, no nie chciałbym, żeby pani redaktor Ania też żywiła do mnie urazę, też chciałem ją przeprosić w takim razie. No i słuchacze za ten żenujący występ. Może chcieli posłuchać w nocnym radiu, nie wiem, czegoś bardziej rozrywkowego, pozytywnego, a nie jakieś takie żale.
0: Właśnie akurat ludzie to lubią czasami, jak są takie sytuacje, bo wtedy coś się dzieje, wiesz, troszkę się zamienia to wszystko w chłopaków z baraków na chwilę, nie?
1: No tak, tak, lubię chłopaków z baraków, ale wiesz, no jednak nie do końca chciałbym być takim Rickim i wchodzić w jego skórę, no wiesz, dobrze to się ogląda tam z pozycji, wiesz, przed telewizora i kanapę, niekoniecznie wchodzić w jego buty.
0: No, ale ludzie lubią czasami usłyszeć takiego właśnie Ricka na antenie, który
1: wiesz,
0: się...
1: Ja nie słuchałem tej audycji, bo się bałem. W zasadzie porzuciłem nocne radio wczoraj. A no i dzisiaj jestem tutaj na antenie znowu.
0: Ale jednak dałeś jeszcze szansę nocnemu radiu.
1: Znaczy, no nie, nie, no bardziej to bardziej to zażenowanie, które gdzieś
0: to dobrze, że nie doszedłeś ostatecznie do wniosku, że nocne radio ma zły wpływ na ciebie i że musisz...
1: I każdego, kogo obraziłem, chciałem przeprosić. No.
0: To nocne radio ma na mnie zły wpływ. Od jutra przestaję słuchać.
1: Tak. Zresztą nawet właśnie nie miałem coś takiego. Właśnie, wiesz, miałem coś takiego, że pomyślałem sobie, że to ja strasznie spatusowałem nocne radio swoim zachowaniem i wiesz, że tak, no, że tak zatrułem atmosferę tam tych fajnych osób, które gdzieś tam łączy w sobie. No właśnie w drugą stronę, no tak, właśnie tak pomyślałem, że trochę zatrułem, zamąciłem wodę buractwem i jakimś takim chamstwem, nachalnością.
0: Każdy z nas bywa czasami nieznośny.
1: No tak. W każdym razie, no chciałbym...
0: Nawet ja.
1: Chciałbym jednak, no, jeszcze raz przeprosić. Przede wszystkim Gambola. To jest fajnym gościem. Ale to po prostu dyskusja, brak klarownych myśli.
0: Także pamiętaj, Gambol, jak się zwracasz do starszych. Pamiętaj. Nic po nią. Nie, fajne było. Ja się śmiałem.
1: Słuchałeś tam?
0: No.
1: No, spoko. No tak, no co, o tych chłopakach z baraków, no, coś tam.
0: Czekaj, bo tu Gambol się dołącza. To
1: Gambol teraz będzie używał sobie po mnie. No dobra. No.
0: Zaraz nam powie. Ja się nie gniewam. Halo, Gambol?
2: Kurwa, śmieciu jebany, zbanowałem cię na Discordzie, już więcej nie chcę widzieć twojej twarzy.
0: No to grubo.
1: Wiadomo jak to jest.
2: Jak mogłeś? Ja ci tego nie wybaczę.
1: Że pokorą i ciężką pracą odzyskam twój szacunek w stosunku do mnie.
2: Taką ciężką pracą jak ja na moich zębach, nie?
0: Dla mnie to była w ogóle, dla mnie to była bombowa audycja, bo bardzo się dużo działo. Jeszcze jakiś donate wpadł mega wypaśny, którego Ania jakby tak powiedziała, no tam spoko, dzięki. Wracając do tematu, a potem sobie zdała sprawę z tego, jaka to kwota jest i mówi, oj, aż mi się gorąco zrobiło. Jeszcze właśnie Matt szalał, ale w ogóle ciekawie było, fajnie. Bardzo mi się podobała ta zastępcza audycja i jakby tak stwierdziłem, to jest to, co chciałem, żeby byli też tu inni ludzie, którzy są w stanie w ten piątkowy wieczór zapewnić ludziom trochę zabawy, szaleństwa, pośmiać się, poprzerzucać tematami i to się jakby udało fantastycznie, więc ja się cieszę.
1: No wiesz, Krawiec, ja najlepiej się bawiłem w sobotę po południu, jak się obudziłem i... I zacząłem sobie właśnie tak przypominać. I tak włączyłem sobie tę audycję i tak urywkami. I tak, o nie, aj, o Boże, co? I tak, wiesz, przeleciałem tą tak takimi urywkami i to mi wystarczyło. Nie wiem, może kiedyś nabędę sił, żeby odsłuchać ją całą.
0: M pisze na czacie, Ricky to USA, a Cory to Polska. No,
1: tak,
0: to...
1: ale przepraszam, Krawiec. Gambol, nie żyw do mnie urazy, naprawdę. Przepraszam cię, poniosło mnie, to było niepotrzebne. Wiesz co, myślę o tym od kilku dni i strasznie mi z tym przykro.
2: Znaczy, powiem tak, no trochę mnie zawsze przyblokowujesz.
1: No właśnie,
2: trochę...
1: ja nie rozumiem, jak to, z jakiego powodu. Właśnie.
2: Nie
1: ja
2: wiem.
1: Bardzo
2: nie
1: lubię, wiem. Wiesz, ciebie i twój content i to wszystko.
2: Ale nie, no tam życie, no. Dla mnie to jest jakaś tam lekcja w nadawaniu.
1: Głupota przede wszystkim moja, także nie żyw do mnie urazy.
2: Nie ma żadnego problemu.
1: Ja nie mam jakichś ukrytych do ciebie, wiesz, jakiejś niechęci czy czegokolwiek. Wiesz, no przepraszam cię, nie będę się tłumaczył też, bo nie ma się czego tłumaczyć.
0: Nie tłumacz się gówniarzowi, daj spokój.
2: A co będzie?
1: Górę wzięła używka. Także jeszcze raz przepraszam.
2: Nie, nie ma problemu. Ja mówię, ja się na takich doświadczeniach uczę, jak powiedzmy rozmawiać z pewnymi ludźmi, bo to daje mi pewną taką dozę informacji, jak różni mogą się zachowywać, co jest dla mnie zawsze jakąś taką nauką, bo przy prowadzeniu nocnego radia, no nie ty pierwszy dzwonisz pijany i nie ostatni.
1: Czyli Gumball, zakwalifikowałeś mnie do grona pewnych osób.
2: Znaczy, czy pewnych osób? Zenona? Nie, nie, myślę.
1: Nie, nie chodzi mi, powiedziałeś pewnych ludzi, że tam odbierasz.
2: No bo to tak jest.
1: Nocniki po przejściach, to...
2: Znaczy, no...
1: Można określić
2: no,
1: jako pewne osoby.
2: Pewne osoby, które piją, no... No, to już zdarza się, nie? No, to nie jest tak, że ja ci jakoś próbuję... nie wiem, coś dojechać, po prostu pijesz, no to pijesz.
0: A tu patrzcie, no bo... Jak... No.
2: Jak pijesz, to jesteś pijany. To jest normalna rzecz.
0: Tak, właśnie.
1: Z tym, że wiesz, no. No, nie trzeba być od razu takim nieprzyjemnym.
0: No dobra, słuchajcie, bo ja chciałem inny temat poruszyć, jakby powiązany, że mówi się często vino veritas, nie? Że wino mówi prawdę. A to właśnie nie do końca chyba tak jest. Bo ja nie sądzę, żeby to wszystko, co mówimy po alkoholu, to było takie zawsze prawdziwe, z serca. Tak bywa, owszem, to czasami sprzyja szczerości, ale często są to farmazony, jakieś wysrywy naszego ego, coś nam tam się nie spodobało, coś nas w dupkę ugryzło i zaczynamy szaleć. To ma być ta prawda? To tak, więc ja bym po prostu nie przesadzał z tym, że tak właśnie alkohol mówi prawdę zawsze, bo bardzo zakrzywia rzeczywistość, sprawia, że widzimy świat bardzo zniekształcony. Nasze myśli są zniekształcone i tak dalej. To...
2: A jak Pan Jezus powiedział? Ja uważam alkohol za bardzo dobry. To jest rzecz, którą
0: jeszcze
2: każdy
0: jak?
2: Powinien sobie użyć, jeżeli żyjemy w Polsce. Ale
0: jeszcze
2: też
0: jak?
2: Z drugiej strony, no jak ktoś wali wódę co drugi... Nie, co codziennie, no wali wódę na kacę, jak to się mówi. Jak już kac, no to wóda. No to tak trochę lipa jest, no bo ciężko w takim stanie w ogóle żyć. Ja uważam, że uzależnienie dopiero... Wtedy jest problematyczne, kiedy tracimy kontrolę nad życiem, bo każdy jest od czegoś uzależniony. Ja jestem uzależniony od herbaty, cukru, paru innych rzeczy, ale pytanie...
0: Od herbaty? Uzależniony! Ty, kurwa, uzależniony od herbaty! Nie wiem, czemu mnie to rozbawiło. Teraz była wspaniała gościni pani... Tkaczyk, przepraszam bardzo, ja to muszę sobie przypomnieć, na radio, pisarka wspaniała fantazy, pani Tkaczyk, Katarzyna właśnie, która zdradziła nam, że właśnie ma, jeśli chodzi o używki, to ma słabość do herbaty też. To Gumball też ma słabość do herbaty.
2: Bo widzisz, inteligentni ludzie piją herbatę, nie kawę.
0: To co my pijemy, nie, to my się to... gdzie zaliczamy? Do inteligentnych, czy raczej nie?
1: Nie, no to rynsztok, no nie wiem, no może tam.
0: Bo Gumball to herbatkę tylko, widzicie?
1: No bo i dobrze, i bardzo dobrze. Niech się
2: znaczy,
1: tego trzyma.
2: Powiem tak, do mnie to już różne osoby przychodzą na Discordzie, wpadł sobie taki gościu, żeby nie było, żadnym razem nie trzymam, dostał bana, ale to z powodów raczej takich, że no tylko to mówił. Wchodzi na Discorda, mówi spieprzaj, no to okej, okay, tam wiadomo, życie, a potem mówi, no jak ja znajdę tego Gumballa, to mu łeb siekierą od tego, aha, no okej. Spoko. Wtem jeszcze zaczął do kogoś innego i tak myślę, no, to ten, to możesz sobie na innym serwerze tak pogadać. No i tacy ludzie się zdarzają niestety, różne osoby, różne poglądy. Może też ta osoba była po alkoholu, no ale niestety nie zaczęła najlepiej. Nie polecam w ogóle wchodzić na jakieś Discordy, jakieś rzeczy po alkoholu po raz pierwszy, bo jak już się zapoznacie, to każdy będzie wiedział, że wtedy... Okej, okay, to wy jesteście po alkoholu, ale jak tak się przedstawicie ładnie, spierdalaj albo coś w tym stylu, no to trochę macie mniejszą szansę na bycie zaakceptowanym społecznością.
0: No, na początku opłaca się nawet nie wiem, jak jesteście nawet jakimś furiatem, jakimś awanturnikiem, to przynajmniej na początku zróbcie dobre wrażenie, przywitajcie się.
2: Raz na jakiś czas być trzeźwym.
0: Dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, to są bardzo ważne słowa. Właśnie, a jak jesteśmy tak jeszcze przy piciu, to ja się przyznam, że teraz na przykład mało piję i lepiej się czuję i polecam wszystkim. No.
2: A ja w ogóle nie piję i się średnio czuję.
0: A ty, Matt?
1: Ja w ostatnim czasie mam coś takiego, że mam, powiedzmy, taki okres przerwy dwutygodniowej, po czym właśnie...
2: Pijacki ciąg!
1: Taki jeden ostry wieczór.
0: Milcz, gówniarzu.
1: Taki jeden ostry wieczór przypada. Mam taki tutaj lokalny alkohol, który właśnie, kiedy mam już tak wszystkiego dosyć i gdzieś mi tak nie zależy, mam taką przestrzeń, czas na siebie, to kupuję taką wiśniówkę bielską 40%, która jest bardzo łagodna w smaku, a w ten sposób jest bardzo taka, wiecie, podstępna. Ponieważ tak sobie popijasz taką wiśniówkę 40%, która nagle ci kopie mózg, tak, nie wiesz nawet kiedy. I teraz znowu mam to mocne postanowienie. Jakby kompletny brak ochoty ani smaku do alkoholu, tym bardziej, że jeszcze to zażenowanie. No jakby wspomaga, no można tym budować znowu ten okres dłuższej trzeźwości.
0: No,
1: tak, zdecydowanie.
0: Czyli jakiś masz plusik z tego, że sobie tam odsłuchałeś siebie, nie spodobało ci się i masz jakby trigger do tego, żeby mniej pić. To fajne, to akurat nocne radio ratuje życie. Podkreślam to zawsze, nocne radio ratuje życia.
1: Chciałem to teraz powiedzieć, że właśnie... Kurczę, gdzieś to no, nie chciałbym, żeby ta przestrzeń nocnego radia była właśnie tą odskocznią taką, wiesz, wyrzucenia z siebie tych emocji, tej agresji, chamstwa. No bo rzeczywiście to się, to wiesz, ludzie odbierają i potem po prostu taki twój obraz sobie tworzą. No bo za bardzo nie mam też przestrzeni jakiejś takiej ekipy, wiesz, którą mógłbym pójść gdzieś tam do lasu, rozpalić ognisko, wyszaleć się, wykrzyczeć, wyryczeć.
0: Może to jest właśnie ta tęsknota w nas, że tęsknimy za dawnymi czasami, gdzie było tego więcej, gdzie spotykaliśmy się właśnie gdzieś w lesie, przy ognisku. No pamiętam swoje takie chwile, bardzo miło to wspominam i brakuje mi tego.
1: No,
3: czy to mówi pan, czy wódka przez pana przemawia?
0: Dżingielki?
2: Tak.
1: Ale to jest... właśnie, bo tu Czekpul coś napisał, że Gumball mieliśmy niby wymianę takich zdań.
2: A to jest ten, do chłopaki z baraków.
1: No
2: odniesienie.
1: Właśnie, że to ten strażnik, ten Lamney.
2: Tak.
0: Leahy! Mr. Leahy!
3: Randy.
1: Zawsze zasikany gdzieś tam, nie? Gdzieś tam sobie.
3: Ja jestem wódką.
1: Dokładnie. Boże, straszne.
2: To ja jestem wódką.
0: I am the wódka. Taki ruski sędzia Dredd. I am the wódka.
2: Znaczy, po angielsku to nie mówi wódka, tylko liquor. On aha, tak liquor. Naprawdę nie pije wódeczki, tylko on pije tam wszystko, co leci. A liquor to jest ogólnie alkohol, ten mocniejszy.
1: Ja się zawsze, oglądając chłopaków z baraków, zastanawiałem, co pije ten brunecik. Tak, Julian, właśnie.
0: Właśnie.
2: Ale naprawdę co pije? To, czy co
1: właśnie
2: pije
1: naprawdę
2: w serialu?
1: Herbatę.
2: Tak.
0: Herbatę, było to zdradzone gdzieś, tak? W jakimś wywiadzie tak, czy gdzieś, tak, że herbatę. Tak. No proszę, a ja stawiałem na kole, myślałem, że kole, ale jednak herbata, proszę.
2: A jest ciekawa sprawa, zauważcie sobie, obejrzyjcie ten serial, że on ani razu nie wylał tego. W sensie, nawet jakby mieli w wypadku, to on cały czas miał to pełne.
0: Tak.
1: Bo jak się szarpali albo napadali na sklep, kradną chipsy, nie? To zawsze gdzieś tą szklankę miał ze sobą. Pod pachą tak upychał, ale jedna ręka wolna ze szklanką.
0: Tak. Nawet jak drzwi wyważał tam u Babelsa, to też z tym drinkiem.
2: To jest kozak.
1: Raków są
0: w sumie fajny image, czy jak to nazwać, jak to się mówi teraz, nie wizerunek, nie image, tylko styluwa, o, styluwa, tak młodzi mówią teraz, tak? Że...
2: No to chyba kiedyś tak mówili.
0: A teraz jak?
2: Nie wiem, ale na pewno nie tak.
0: Nie, chyba nadal mówią styluwa. Elo, spoko, masz styluwę, nie?
2: No to chyba raczej, nie wiem, tym, nie wiem, ludzi młodych kojarzy z lat 2000, a teraz jest 2020.
0: Nie, bo gdzieś tam oglądam te różne streamy, to tam widzę, że chyba się używa styluwa.
2: No, ktoś wali alkohol, no to cofa go w wieku.
1: Image.
0: Tak, młodzi na pewno tak mówią. Ej, ziom, ale fajny masz image. Fajny masz image, ziom.
1: Tak, moja dzisiejsza dresiarska kreacja polega na połączeniu trzech pasków z czterema paskami oraz wiśniowego odcieniu magenty połączona z zielonymi spodniami i białymi adidasami.
0: Uuu, jakie designerskie. Możecie się podgłośnić trochę, znaczy na pewno ty macie, bo trochę za cicho jesteś.
2: Ja jestem w chuj głośno, bo ja korzystam z mikrofonu taniego.
0: Jesteś okej.
1: Okay. A ja krawiec po prostu jestem trzeźwy i nie krzyczę.
2: Jak ty do mnie się odzywasz, gówniarzu? Obraziłeś mnie teraz.
1: Masz prawo.
2: Ty mnie tak nazywasz? Nie,
1: masz prawo, Gumball.
2: Nie.
0: Gumball, ale ty na serio jesteś gówniarzem.
2: Ale nie, ja tylko cytuję, co było rzucane w pamiętnym streamie.
0: No, ja wiem, tylko tak cię uświadamiam, że tak w zasadzie to trochę jesteś takim gówniarzem przy nas tutaj. Ja jestem dwa razy starszy od ciebie. To mnie uprawnia, tylko, żeby cię nazywać
2: tylko
0: gówniarzem.
2: Jest inna opcja, że ja będę żył, a ty już nie będziesz żył. I to teraz mi powiesz, co, stary dziadu?
0: No chyba, że cię jutro pierdolnie tramwaj, albo coś, to, czego ci nie życzę, ale to może być tak, że ja będę żył, a ty nie będziesz żył.
2: A co, jak przedawkujesz budę z wodą? To mieszaną wodą?
0: Ciężko przedawkować, ile tu jest? 0,20... No, małpka, panie, no kurde, no to jest ile, panie? 200 ml, kurde, panie, no to panie, to...
2: To ja już bym przedawkował po tym, bo ja to 200 ml mi wystarczy, ja ekonomicznie piję.
1: To jest bardzo dobre podejście w dzisiejszych czasach.
2: Nie, naprawdę, ja się potrafię uchlać małpką, jakbym wypił, to się uchleję. Jestem w stanie. Dlatego ja lubię to, bo nie trzeba mi dużo wydać pieniędzy, żeby się najebać. Z drugiej strony też często nie piję, a ostatnio to w ogóle już nie piję, jak miałem pierwszy raz wymiotowanie i to przez pierdolony bar, bo nie czyszczą tam niczego, piwko z tego kija.
0: Z zapleśniałej rury, tak?
2: No, pewnie tak, bo widziałem to piękne rzeczy. No i powiem tak, nigdy więcej już nie chodzę do barów lokalnych, bo już straciłem zaufanie, a jak już napić się, to tylko w domu, do monitora, ewentualnie z kumplami na imprezie, ale na pewno nie w barze.
0: A słuchajcie, a nie wydaje wam się, że nocne radio to są takie trochę chłopaki z baraków? Tak, niektórzy nas tak pół żartem, pół serio przyrównywali, że to trochę... podobny klimat, że jesteśmy tu taką trochę zbieraniną właśnie śmiesznych ludzi, z których wielu ma jakieś problemy swoje, każdy się z czymś tam zmaga. Jest trochę takie pato, o to przecież nas się posądza, nocne radio, że za bardzo pato, nie? Niektórym to się nawet swego czasu bardzo nie podobało, że to w tym kierunku idzie i tak dalej, jakieś tam sroki i tak dalej.
2: Czekaj. B52 powiedział, że ma nadzieję, że mam zasiłek. Nie mam zasiłku. Nawet jakbym chciał mieć zasiłek, to nie będę go miał. Ale spokojnie, nie potrzebuję go. Jeszcze nie umieram ten z głodu.
0: No, jeszcze B52 pisze, gówniarz, przecież on ma 24 lata. Niektórzy w tym wieku mają już własny dom, rodzinę i dwójkę dzieci.
2: Oj. No nie wiem, no to krawiec, powiedz mi, ty jak ty się czujesz w takim wypadku? Ile ty tam masz lat? Gdzie te twoje dzieci? Gdzie ten twój dom?
0: Słuchaj, ty Gumball, słusznie ostatnio przypomniałeś na antenie, bo ciebie się zaczęli czepiać, że ty prawka nie masz, to właśnie to też Matt się strasznie na tym zafiksował, że ty musisz, słuchaj mnie, ty sobie nie zdajesz sprawy, jak to jest na tylnym siedzeniu. Tobie będzie tego brakowało, ty musisz kupić samochód, ty musisz na tylnym siedzeniu. Tak bardzo cię chciał do tego przekonać. Ja też nie mam tylnego siedzenia, nie mam samochodu, nie mam prawka, nie mam żony, nie mam dzieci. Jezu, ile ja rzeczy nie mam. I mi nikt z tego powodu wyrzutów nie robi, nie? Bo krawiec to jest krawiec, jest spoko. A na Gumballu tak się czasami uwiesicie, no.
1: Masz metę.
2: Nie wiem, dlaczego do mnie dużo osób się wiesza, ale to jest prosty powód, bo jestem dosyć stanowczy w swoich poglądach. Ty na przykład powiesz, no tak, samochód się przydaje, tam wiesz, nie będziesz jakoś do tego specjalnie tam nawiązywał, a ja dużo razy nawiążę, nawet powiem i wiesz, to niektórych odpala. A ty tam będziesz z tym gdzieś tam skryty, nie będziesz specjalnie o tym mówił, wiesz, to wszystko zależy od tego, czy ktoś słyszy, no bo na przykład tak. Ja mogę, o, tak jak było z audycją Etama. Zadzwoniłem do niego z wanny. Gdyby nie powiedział, że zadzwoniłem z wanny, nikt nie wiedziałby, że tego zrobiłem i nikt nie pisałby o tym 20 komentarzy, znaczy 20 wiadomości. I to chodzi o świadomość ludzi. Dopóki nie są czegoś świadomi, to nie będą poruszać danego tematu, no bo o nim nie wiedzą.
0: No, chciałeś coś, Macie, może skomentować?
1: Tak, no też Gumball mi się wydaje, że te twoje bezkompromisowe podejście do tłumaczenia, że nie potrzebuję i nie chce mi się i w ogóle to nie, to jakby nie jest w moim stylu, nie? I ty to tak mówisz, jednak tak, zdecydowanie, tak jak nadmieniłeś, zdecydowanie jakby się tego trzymasz. No tak, no może to się wydać, wiesz, dla kogoś. Na przykład
4: no,
1: dla
4: beknąłeś.
1: Mnie
5: absolutnie.
1: No takie trochę prowokujące.
2: No tak, no moje życie jest prowokujące, bo tak. Mieszkam
6: Dzień dobry, słychać mnie?
5: Gówno cię, kurwa, słychać! Napierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy!
2: No i to dla ludzi jest takie niezrozumiałe, niestandardowe. Tylko mi to nie przeszkadza. To przeszkadza tylko wszystkim innych. To gotuje tak. Wszystkich innych. Ale nie mnie. Tak.
1: Mam nadzieję, że masz z tego bardzo dobrą zabawę, bo to ci się należy. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że chyba jak na te czasy to jest metoda w tym twoim podejściu jednak. Tak mi się mam wrażenie.
2: No jest metoda na oszczędzanie plus, no mówię, ten dom jest duży. Tutaj nie ma no takiego... Tam, no.
1: Echo gdzieś tam przywołuje jednak, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. No, kto wie?
2: Może ja będę szczęśliwy bez niczego, chociaż tak naprawdę, czy ja nie mam nic, to też jest ciężko tak stwierdzić, że nie mam niczego.
1: Znaczy jest takiego zobowiązującego, Gumball, nie, że, no, wiesz, że no, nie masz nic, tylko coś takiego, co cię zobowiązuje, prawda?
2: No samochód, tak, nie mam,
1: ubezpieczenie, usterki,
2: nie mam kredytów.
1: Tak, kredyty, no pewnie.
2: Ja mógłbym w tym momencie wyjechać z Polski i nie miałbym żadnych zobowiązań wobec tego
0: kraju. I to jest niesamowicie cenne i to ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jaka to jest wartość, nie mieć żadnych zobowiązań, żadnych kredytów do spłacenia, nic. Ile to już jest, jak bardzo się jest do przodu w tym momencie. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że Gumball jest jeszcze bardzo młody i że całe życie przed nim i może się mu tak wszystko pozmieniać,
1: że
0: za parę lat.
1: Bagno wpierdoli.
0: Co? Że jak?
2: Może będę.
1: Się w to bagno wpierdoli.
2: Powiem tak, jeżeli zdarzy mi się mieć kobietę i dziecko, no to wtedy zmienię swoje życie na takie, żeby dopasować się do dziecka, żeby dopasować się do kobiety. Bo wszystko zależy od tego, od punktu widzenia. Jeżeli nie mamy zobowiązań, nie mamy dziewczyny, nie mamy jakichś tam rzeczy, no to jasne, że żyjemy dla siebie. Ale jeżeli już mamy kogoś, no to żyjemy też dla tej osoby, czyli zmieniamy pewne rzeczy w życiu. Mi pasuje żyć tak, jak chcę. Ja nikogo nie ubliżam, bo uważam, że każdy ma swoje życie i na przykład jeżeli ktoś pracuje jako tirowiec 8 godzin dziennie, a czasem 12, pomimo, że nie można pracować więcej niż 8, ale wiecie jak jest. I ktoś pracuje 12 godzin gdzieś tam w fabryce, jakieś rzeczy robi nikomu nie ubliżam, bo uważam, że każda praca jest potrzebna, każdy człowiek jest potrzebny i każdy ma swoje miejsce. Jeżeli ktoś ma rodzinę, super. Jeżeli ktoś nie ma rodziny, też okej. Okay. Żyjmy i dajmy żyć innym.
0: No, może nawet ktoś, kto zbiera jakieś puszki przy śmietnikach, gdzie się zanosi do jakiegoś skupu, to dobrą robotę robi.
2: No czyściej, ekologicznie. Czyściej.
0: Jakoś pełni funkcję. Ja mam duży szacunek dla każdej praktycznie osoby, która wykonuje jakąkolwiek pracę. Sam nie wykonuję, nie wstaję za bardzo, nie wykonuję. Wykonuję sobie jak chcę, znaczy ostatnio trochę więcej wykonuję. Nawet zacząłem tak już normalnie tu siedzieć, wykonywać. Jeszcze muszę wykonać dzisiaj parę rzeczy właśnie. No, a u Gambola wszystko się może jeszcze pozmieniać. Ty, Macie, widzisz, nie masz już takiego, my nie mamy takiego już komfortu, że nam się nagle życie diametralnie poprzestawia. Nie wiem, może ty masz sobie taką siłę i nagle se pozmieniasz wszystko, sformatujesz życie na nowo. Ja już za bardzo nie. Jak to uczynić?
1: Jak to, przepraszam, jak to odmienić życie, sformatować?
2: Może mu pasuje. Kierunku?
0: No gdyby ci przyszło do głowy, że sobie jutro robisz coś szalonego, przeprowadzasz się do Wietnamu, gdzie się ożenisz z Wietnamką i założysz sobie firmę produkującą szczotki na lokalny rynek i robisz to.
1: Bogu dziękować mógłbym to zrobić, bo no nie mam kredytu, też nie mam zobowiązań, nie mam żony.
0: No dałbyś radę, no tak się domyślam, że dałbyś radę.
1: Kredyt, który miałem, szybko spłaciłem. I teraz właśnie trochę jestem w takim zawieszeniu. No, także też, ale chyba bym się nie odważył, no, jednak, wiesz, coś mnie ciągnie do takiego sformatowania, w sensie takim

0: A taka kontynuacja w postaci potomstwa gdzieś, gdzieś może to się też układa w taki jakiś optymistyczny obraz przyszłości.
1: Ale może to tam ważne pytanie, bo ludzie często mają problem z rozróżnieniem tego, co oni chcą, a co chcą od nich ludzie. Żeby nie było, nie chcę nikogo atakować znowu i to nie jest moja sprawa, jak to żyje. Wręcz rób ta, co chce ta, ale tutaj napisał B52, to wy jesteście życiowymi zerami, to nie znaczy, że Gumball musi nim być. Ja mu kibicuję, żeby przestał trzepać kapcyla na anime, tylko ruszył ze swoim życiem do przodu. No i pytanie, co to znaczy? Czy ja mam ruszyć życiem tak, jak ty byś to widział, czyli tak, jak widzi społeczność? Czyli mieć sukces, który każdy uważa sukcesem, czyli wszyscy uważają za sukces. Tylko pytanie, czy ja wtedy będę szczęśliwy z tego, czy ja będę zadowolony z tego sukcesu i czy ja będę uznawał to za sukces. Są ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach i popadają w depresję.
2: No właśnie, ale to jest ciekawe, bo może dojść do paradoksalnej sytuacji, że wszyscy dookoła ciebie będą w końcu zadowoleni z tego, że ty zrobiłeś karierę, że sukces, że się wyedukowałeś, że masz pieniądze, dom, że rodzina, że po Bożemu, kurwa. Wszystko jak... wszystko pięknie, ładnie, tylko że ty nie jesteś zadowolony i ty cierpisz. No to czy to jest wtedy mądra droga? Się poświęcić dla wszystkich... Poświęcić się dla realizowania pragnień innych tak naprawdę, jakichś wyobrażeń, jakichś upragnionych, kurwa, schematów, które chcą w tobie widzieć.
1: Kolejny problem widzenia świata jest na początek znać pracę, tylko ja pracuję zdalnie. To jest normalna praca. Jeżeli uważasz, że to nie jest normalna praca, no to nie żyjesz w dzisiejszym świecie, bo dzisiaj bardzo dużo ludzi tak pracuje.
2: Wiecie, radio to jest teatr wyobraźni, ale bierzcie jednak poprawkę na to, że czasami się różnimy trochę w realu od tego... Mamy trochę inne życie, znaczy inaczej sobie może nas wyobrażacie po prostu na podstawie tego, co usłyszycie na antenie. W realu jest trochę inaczej. Etam to często podkreśla ostatnio, jakby, że trochę za bardzo siebie może przejaskrawił i zrobił karykaturę samego siebie w audycjach na potrzeby humoru, robienia show i niektórzy to za bardzo na serio wszystko wzięli. To nawet nie tyczy się samej oceny Etama, jego życia, jego postawy, jego poglądów, stylu bycia, nie? Tylko... Ogólnie, dobra, nieważne, bo tu już za bardzo odpływam.
1: Nie, fajnie. Ja uważam, że każdy powinien żyć swoim życiem i dać żyć innym. To, że my myślimy, że coś dla kogoś jest dobre, nie zawsze jest dobre. Tak jak mi kumpel kiedyś cały czas mówił, że idź na studia, idź na studia. Poszedł na studia sam i w tym momencie... No nie skończył zbyt dobrze. Znaczy, powiem tak. No deprecha to jedno, ale tam inne rzeczy. I nie mówię, że każdy po studiach tak będzie miał, bo jego wypadek jest dosyć specyficzny. Tylko nie można uszczęśliwiać ludzi na siłę i każdy jest po prostu inny. Musimy zrozumieć te dwie rzeczy i po prostu robić swoje. Jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego życia, to jest najważniejsze. A inni... Nawet jeśli będą w rozpaczy, to jest ich decyzja i tyle.
2: Matt, a czy to nie jest trochę teraz tak, że w nocnym radiu dzielimy się jakby, że połowa ludzi to są takie chłopaki z baraków, a druga połowa powiedzmy ludzie sukcesu, przedsiębiorcy, ludzie, którzy w życiu sporo osiągnęli. Czy ty nie mógłbyś siebie na przykład zaliczyć do tej drugiej grupy? No tak cię postrzegamy jako przedsiębiorcę, raczej zamożnego, który daje radę, bierze na siebie różne nowe wyzwania, tu coś założy, tu rozkręci. I takie jakby różne światy, nie? I my się teraz właśnie o to trochę kłócimy. Niektórzy takie zarzuty mi na przykład będą dawali, tak wnioskuję z komentarzy na czacie, że Krawiec, za dużo promujesz tej byle jakości, tego świata według kiepskich. Promuj może właśnie jakieś branie się z życiem za bary, jakieś osiągnięcie czegoś w życiu, nie taką byle jakość i menelizm.
1: No właśnie, a może tego ludzie oczekują, może ludziom się znudziło wszystko zrobione.

0: perfekcyjnie, wszystko zrobione tak jak trzeba. Bardzo dużo, przecież do tego moim zdaniem, dlatego ludzie w ogóle przychodzą na nocne radio, bo jest nieprofesjonalnie, bo jest autentycznie. Bo jest to od serca, a nie napisane w scenariuszu literka po literce. No, ja uważam, że nocne radio ma swoje miejsce i bardzo dobrze działa.
1: Dobra, bo tytuł elaboraciki zaczynasz walić, ja tak się mata tu podpytałem. Ma flow dzisiaj, nasz Gumball ma flow, no.
0: Trzeba trochę raz na jakiś czas.
2: Bo wiesz, bo starszyzna go przeprosiła, to się teraz czuje mocno.
1: Wdech ważny się zrobił teraz, no. Kurwa.
2: Ale nie, żartowałem. Gumballek oczywiście, żartowałem, nadal żal. Żal za moje zachowanie. A nawiązując do tego, co Krawiec mówiłeś, wiesz... Ja nie poszedłem na studia zaraz po liceum. W zasadzie jeszcze na liceum, w trakcie liceum pracowałem. Mój ojciec miał małe przedsiębiorstwo i pracowałem fizycznie. Produkowaliśmy choinki sztuczne, ozdoby świąteczne. Jeździłem z nim na bazar, handlowałem tymi rzeczami. I zauważyłem, że zarabiam w zasadzie, będąc w liceum, na poziomie osoby na etacie w Polsce w latach, powiedzmy, po 2000 roku. I gdzieś postanowiłem gromadzić kapitał. Jeździłem sezonowo za granicę, pracując. Pracowałem też nie tylko u siebie, bo to była raczej praca sezonowa, to co mieliśmy małą produkcję z ojcem. Pracowałem też w zakładach produkujących to samo tam u mnie w regionie. No i gromadziłem kapitał, bo no, spod okoliczności tak się poukładał, że miałem okazję kupić w bardzo dobrej cenie nieruchomość, która pozwoliła mi właśnie otworzyć. Znaczy, no jeszcze po kolei było tak, że poznałem swoją narzeczoną, która jest lekarzem, stomatologiem, no i ten pomysł się na narodził. Także taką spokojną, płynną sytuację mam w zasadzie od jakichś dopiero 5 lat. No. W tym okresie jednak to, co sobie założyłem, że zdobędę wyższe wykształcenie, tak też zrealizowałem, bo jestem w trakcie też pisania pracy magisterskiej na kierunku psychologii i mogłem sobie teraz na to pozwolić, także nigdy nie jest na nic za późno.
1: No ale tak czujesz.
2: Znam, bo no. Miałem też takie okresy, że tu w Polsce na przykład, kiedy była gdzieś tam z ojcem, zamknęliśmy tą naszą działalność. Miałem taki okres, że pracowałem w podobnym zakładzie u trochę większego przedsiębiorcy w swojej wiosce, gdzie pracowałem 12-13 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, czyli kończyłem pracę powiedzmy w sobotę o 6 rano po nocce, a zaczynałem w niedzielę o godzinie 18. I tak potrafiłem ciągnąć przez, nie wiem, 6-7 miesięcy w roku.
1: No widzisz, tak. słowo praca, się w ogóle zwróciłem na to uwagę, się bardzo często pojawiało w twojej opowieści. Słowo kluczowe, praca. Pracowałem, potem w pracy, potem praca. Nauka to też jest praca, ale jakby wiesz, nie patrzeć. To... I tak wiesz, ja myślę, że w ogóle ludzie się dzielą na takie dwie grupy. Ci, którzy dużo pracy wkładają w swoje życie i tych, którzy jak najmniej tej pracy wkładają w swoje życie. Tak można by nas tutaj podzielić najprościej.
2: Z tym, że no wiadomo, można by tak harować, ale gdzieś w pewnym momencie bardzo wcześnie mi się nakreślił, jak poznałem tam swoją narzeczoną, nakreślił nam się jakiś wspólny cel i to gromadzenie kapitału, wiesz, no jakby takie zobowiązanie, które się opłaciło po prostu.
1: Gromadzenie kapitału. Ja w ogóle nie rozumiem, o czym on do mnie gada. Gromadzenie kapitału. No ale dobra.
2: No ale po prostu, wiesz, odkładanie pieniędzy, skromne życie. No ale jakiś cel, wiesz? Ważne, żeby to określić. No, to, o, ale to teraz zabrzmiało, jak ci wszyscy
0: jeszcze ja.
2: Trenerzy.
1: Coach, no właśnie, coach się w tobie obudził.
2: Ale to wtedy jakby inaczej, bo to jeszcze nie było tak, wiesz, bo nie było to takie wyświechtane. Bo jakiś taki realna możliwość zarobienia pieniędzy, określonych pieniędzy na określony cel, które otwarło drogę do pewnego spokoju, który teraz osiągnąłem. A tak naprawdę powiem ci, że jeszcze nie czuję tego spokoju, wiesz? Taki właśnie widzisz te wiśniówki, telefony do nocnego radia. Gdzieś jeszcze ten duch we mnie kopie.
1: Niespokojny duch.
2: Bo to jednak czegoś by się jeszcze chciało, wiesz? Czegoś by się jeszcze chciało. To właśnie może ten Wietnam...
1: Jutro Matt się obudzi, otworzy oczy, na motor wsiądzie, kupi sobie motor, wsiądzie, spakuje wszystko na motor. I gdzieś tam
2: wypierdala. Między innymi w osiągnięciu tego celu sprzedałem swój motor.
1: W drugą stronę sprzedał
2: motor. Tak. Tego pozbyłem. Także wiesz, no nie spadło mi wszystko z nieba. Trochę też mnie to kosztowało zdrowia. A powiem ci, że efekt. No nie chcę teraz jakoś tak zabrzmieć, że o, że teraz no niby, że jest nudno, no że nie, że jest nudno czy nie nudno. No. Nie, że jest nudno, ale. Ale mało jeszcze od tego życia. Także też myślę, wiesz, o tym potomstwie, może wiesz, zaangażowanie, może wtedy wynika, wiesz, to zaangażowanie, że tak naprawdę jesteś nienasycony.
1: No jak ci mało, to właśnie ludzie się dzielą na dwie grupy. Tych, którym ciągle mało i tym, którym nie wiem, jest okej, okay. jest w sam raz. No, ja mam cały czas w sam raz i nie jest mi ciągle mało. Gumball, jak ty byś miał swoje życie na przykład opisać w zbliżony tak sposób do tego, jak to zrobił fajnie Matt, też to potrafiłbyś jakoś tak w paru słowach, w paru zdaniach swoje życie opisać, jak tam masz plany, co robisz, jak to wyglądało u ciebie?
0: Moje życie to w większości szkoła, a tylko parę lat ostatnich to nie szkoła. A nie wiem, czy kogoś interesuje życie szkolne.
1: Mnie interesują, to dzisiaj to, co lubię najbardziej, jakieś takie opowieści od siebie, właśnie o życiu swoim, trochę ze swojej perspektywy, trochę tak z perspektywy innej, jakieś plany, to lubię słuchać.
0: Co chwilę pijackie imprezy, czy tak, podstawówka... przesiedziana na chodzeniu w różne miejsca, więc nic ciekawego. Gimnazjum praktycznie...
2: Gumball, przepraszam, zakładanie no. Nauczycielowi kosza na śmieci na głowę?
0: To było już technikum, no tak mówię, najgrubsze rzeczy w technikum się działy, kiedy chodziłem na melanżę, kiedy łaziłem w różne kluby. Na miasto się wyjeżdżało co drugi dzień. Praktycznie co chwilę byłem na wagarach z kumplami, których jeszcze... No, z kumplami co chwilę się gdzieś na wagary chodziło. Ja miałem chyba 10% frekwencji i w dupie miałem to wszystko. Ja wolałem sobie żyć. I ogólnie całe moje technikum było całkiem wesołe. Tak jak to powiedział tutaj Matt, pamiętam jedną z historii, kiedy miałem, byłem w klasie wojskowej przez 3 dni, to było z takiego jednego powodu i oni tam po prostu wrzucili kubeł nauczycielowi na głowę, a potem go zamknęli w tym, taka skrytka, no pokój taki obok, dosłownie malutki. Pomieszczenie socjalne w klasie, można powiedzieć.
2: Do karceru.
0: No, i go zamknęli Agapol, na klucz.
2: Powiedz mi, ale myślisz, że to było na fali mody tamtego rozgłoszonego zdarzenia o tym założeniu kubła na głowę nauczycielowi? Myślisz, że była jakaś taka fala, że a my też?
0: Nie. Potem już tylko szyby były bite w różnych miejscach. Dużo szyb było zbitych. U mnie w ogóle technikum to była patologia. Co drugi chlał. Ja też. Więc co zrobić? Taka grupa społeczna. No, więc...
2: Gumball, ty jesteś gumballem po przejściach.
0: Czy po przejściach? Po alkoholizmie. Ale bardzo krótkim.
2: Odnalazłeś się dopiero teraz w wieku 24 lat.
0: Nie, myślę, że...
2: Spojrzałeś na swoje sznyty i na swoje wypisy ze szpitali psychiatrycznych i powiedziałeś, od dzisiaj oglądam anime.
0: Nie, bo od zawsze w ogóle szukałem. Moja droga kariery była już od technikum, bo ja już wtedy szukałem koneksji, szukałem ludzi, z którymi mogę współpracować. Wtedy zamiast chodzić do szkoły, ja chodziłem na specjalne, znaczy chodziłem... Brałem laptopa i tworzyłem treści dla różnych youtuberów, dla różnych osób, robiłem grafiki. Ja już wtedy po prostu interesowałem się w tym, żeby mieć jakąś swoją sieć, powiedzmy, zleceń, mieć osoby, z którymi mogę współpracować. I już wtedy po prostu interesowało mnie to, żeby po prostu rozszerzać swoje horyzonty na tym aspekcie. No trochę się niektóre rzeczy sypły z tego, ale dużo zostało i mam dużo kontaktów, które mi się przydają do dziś dzień. I pracuję nad różnymi rzeczami, więc ja sobie w taki sposób rozwijam swoje umiejętności.
1: Tak, usiłuję sobie przypomnieć, co ja robiłem, jak miałem 24 lata. To był chyba taki okres, gdzie dużo grałem w RPG, dużo grałem w gry komputerowe, miałem dużo przyjaciół, znajomych, którzy się też tym interesowali. Jeździłem czasami sobie też na jakieś zloty, Shredderiada, jakieś tam inne. Ale też Myśla, dużo się chlało.
3: 20 złotych.
1: O, donate. Pozdro. Pozdro. Myszak. Myszak wysłał. Myszak. Myszak, dwie dyszki. Fajna, no, myszak taki. Fajny myszak, napisał pozdro. Pozdro, myszak, no. Mamy, słuchajcie, Kotkiewicza i mamy myszaka, to żeby się nie spotkali kiedyś na antenie, bo to może...
0: Będzie bitka.
1: Do tragedii może dojść.
0: Ale ja będę kończył ogólnie, tylko dwie rzeczy chciałem powiedzieć tak na zakończenie.
2: Ja chciałem cię... Dobra. Chciałem cię zapytać, bo tak, bo ty mówiłeś, że w gimnazjum już miałeś taki pomysł na siebie.
0: Nie, no tak naprawdę pod koniec gimnazjum, ale to technikum dopiero zacząłem zinteresować się tym, bo stwierdziłem, że już w technikum wiedziałem, że gówno mi szkoła da, więc zacząłem się po prostu tak, sam interesować.
2: Właśnie nie o to chodzi, właśnie słuchaj, czyli można powiedzieć, że objąłeś jakiś taki kierunek własnej specjalizacji, czyli
0: tak, bo
2: świadomy własnych...
0: Tak, tak. No? Bo stwierdziłem, że nie chcę harować w jakichś tam miejscach, gdzie... znaczy nie chcę po prostu pracować w fabryce, no. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, u mnie dużo osób było, które chciały, chodziły nawet do Amazona podczas, zamiast do szkoły, to zapierdalali w Amazonie i mieli taki patent na życie. Ja akurat stwierdziłem, że chcę trochę inaczej żyć i jakoś sobie radzę, więc nie jest źle. Ale co chciałem powiedzieć, to już kompletnie z innej beczki zakupiłem książkę, nie wiem czy krawiec wiesz, Historia i teraźniejszość, jutro przyjdzie.
1: O, czyli jednak, no było o tym w audycji właśnie, no. Gumball się tam wahał, tam była, potem coś wpadło, powiedział dobra, to kom kupujemy, coś tam Ania proponowała, nie wiem o co tam...
0: To bo to chyba nie słuchałeś ostatniej audycji, co robiłem, bo to było w piątkowo, a w sobotnią już to kupiłem, bo w sobotnią dostałem donaty.
1: Aha, no to pięknie. I co, i mówiłeś, że będą cytaty wspaniałe.
0: No będzie czytanie tej książki, ja sobie ją przejrzę, zobaczę coś śmiesznego w niej, a na pewno jest sporo.
1: Cnoty niewieście trzeba pielęgnować jedynie w katolickim, chrześcijańskim duchu, albowiem nie ma alternatywnej moralności jak Boża, Księżowska i Watykańska.
0: Tak, tak. Będzie tego sporo. Także mam nadzieję, że coś zrobię w tygodniu, chociaż znowu może mnie w sobotę nie być, ale to z tego powodu, że po prostu jadę na targi hobby, na które Etam by chciał się pojawić. Nie jadę może sam z ciekawości, bo jakoś mnie to średnio interesuje, raczej jadę.
1: Nagraj coś, sport. Nagraj coś, bądź reporterem tutaj nocno-radiowym, nocnikowym naszym.
0: Na targach hobby kogo interesują kolejki tutaj?
1: Mnie i Etama.
0: No i jeszcze są stoły RPG, no tam będą grać w RPG i te LARPy, ale to już jest taka kompletna nuda. No nie wiem, no nagrywać ludzi, którzy grają w RPG, to tak jakby nie wiem.
1: Ale LARP czy RPG nagrywane?
0: Oba, a LARPa mają na zewnątrz robić RPG.
1: No to LARP to nic, to przecież to prześmieszne będzie, jak wyjdzie jakiś okularnik z pryszczami, z doczepionymi uszami elfimi i powie: jam jest król Galador elfów, przeklinam was, rzucam was fireballem, a masz, a drugi mu tam wstążkę z buta chce urwać, bo to umówiony sygnał, że jak mu zabierze tą wstążkę różową, to zdobędzie, to wygra, i tam się rzucają na siebie i doznają pierwszej w życiu swojej erekcji, bo się zaczęli ocierać o siebie.
0: To może jak się uda, to coś na żywo nagram, ale nie obiecuję z tego tylko powodu, że nie wiem, co ja tam w ogóle będę robił. No telefon będę miał, żeby zrobić jakiegoś streama. Ale dobra, no ja będę kończył, także ten. Tutaj się zapowiadam, że postaram się zrobić w najbliższym czasie o tej książce hitu jakąś audycję, żeby to było. Mam nadzieję, no w tym tygodniu, tylko nie w sobotę niestety. No. No ale co, jakiś termin się jeszcze będzie wybrany, no to dam na społeczności YouTube'a, ewentualnie dobra. Na Discordzie.
1: Jasne, tak. Jasne. Dobra. Nie, czekaj, bo ja tu jeszcze na koniec szybciutko jedną sprawę chciałem z tobą dogadać. Jak masz zamiar nadal uparcie dawać swoje tełko z cieniem obskurne, to se nazwij jakoś inaczej audycję, nie wiem. Nieluźne gadki, ja nie pozwalam. I to NR takie wielkie i latające, to jest gorsze niż najgorsze etamowe prace na Amidze 500 zrobione we wczesnym jego etapie rozwoju, gdzie się dopiero uczył Deluxe Painta. Naprawdę.
0: To jest nazwane luźne gadki ekstra.
1: To jest podróba, to jest kradzież mojego brandu, mojej marki. Ja, mój prawnik się z panem skontaktuje. Puszczę pana z torbami, w żadnym radiu, w żadnym gównoradyjku pan pracy nie dostaniesz. Zniszczę pana.
0: Jak mi wyślesz szablony, to będę ich używał. Jak nie mam szablonów, to nie będę używał.
1: No to nic, no to trzeba, muszę w końcu dokończyć to, co ci obiecałem i dałem dupy i nie zrobiłem jeszcze, no. I ci przygotować po prostu konkretny szablonik, no to się będziesz trzymał wtedy.
0: Dobra. Kiedyś może zrobisz, jak to mówią, trzymajmy... Nie, w sumie nie wiem czego. Dobra, będzie zajebiście.
1: Trzymajmy się, ramy to się, no.
0: Nie posramy, no.
1: Trzymaj się. To cześć. Hej, hej.
2: Gumball, trzymaj się.
1: To co, Matt, my też kończymy? Czy chciałbyś jeszcze coś, jakiś morał na koniec?
2: Nie wiem, a słuchaj, ty ostatnio to NRFan napisał, czy strzeliłeś to wyjaśnienie 44 przez Laskowika i Smalenia.
1: A tak, widziałem. Te fragmenty, które puściłeś, to ja je kiedyś puszczałem, ale tylko w wersji dźwiękowej i mniejsze fragmenty, wiesz, jako takie dżingle. Więc fajnie, jakby fajnie, że uzupełniłeś i dodałeś jakby całość. I no, żartowaliśmy sobie kiedyś właśnie, że to jest wytłumaczenie tego 44 naszego, magiczna liczba. To widzisz, jedna z teorii, no, że to od Smolenia i Laskowika, widzisz.
2: Kierunkowy Mokotów.
1: Dokładnie. Czy się wyjaśniło? No jedna z teorii, że jest to po prostu kierunkowy Mokotów. No. Są jeszcze inne teorie, że krew jego i dawne bohatery.
2: No tak, nie, no to wiadomo, ale wiesz, no ale to jednak tacy to było takie wyjaśnienie osób bardzo wiarygodnych, prawda?
1: Ja ci powiem tak, Matt, nie pamiętam dokładnie, od kiedy ty słuchasz NR, ile lat, na pewno to gdzieś tam sporo, ale nie wiem, czy od początku, ale to jest tak, że im głębiej wnikniesz, jakby w nocne radio, im starszych audycji sobie posłuchasz, tym bardziej zbudujesz sobie, nie wiem, coś, co można by nazwać taki lore, wiesz, jak się mówi o światach fantazji, znajomość tych światów, kto tam jest kto tak. I tak dalej, no to im głębiej, tym lepiej zaczynasz się orientować, kto tu jest kto, jaki numer, z czym się wiążą jakieś żarty, inside joke'i, no taka, trzeba poznawać uniwersum, taka jest prawda.
2: To znaczy, no, jakby ten 44, no to jestem świadomy na przykład tego, że to są, a 44 to był...
1: No, jak znana jest ci postać Kunrada, po prostu tak zapytam, no.
2: Kunrad?
1: Tak.
2: No, ale to z literatury przecież cała tajemnica pochodzi.
1: Mam dokładnie na myśli Kunrada Antychristosa Buddę Mantreje 44. No, tak, Zbawiciela.
2: Tak,
1: mówię tak, o Zbawicielu. Zbawiciel 44. Kunrad. Słuchałeś, mówisz. No czyli tak, znana jest ci postać.
2: Strasznie mi się kojarzył ten pan mi się kojarzył z Romanem Kostrzewskim. Nie wiem czemu. Ale...
1: No spoko, w każdym razie postać jest ci znana. No, a widzisz, a pojawi się ktoś, kto zupełnie nie kojarzy i dla niego liczba 44 będzie się wiązała z innymi jakimiś tu żarcikami, co usłyszał na antenie, nie do końca będzie może wiedział, z czego się inni śmieją i dlaczego się szczypią gdzieś tam pod stołem, w rajstopy się szczypią, nie wiem. No, dobra Mat, ja będę kończył powoli, bo muszę tu jeszcze parę rzeczy wykonać dzisiaj.
2: A w zasadzie czym się tam trudzisz?
1: No, różne projekty mam na przykład do zrobienia. Trochę muszę też ogarnąć rzeczywistość wokół siebie. Jeśli prawdą jest to, że twoje miejsce pracy, twoje stanowisko, twoje biurko, stół obrazuje, jakby nawiązuje do tego, co masz w głowie, to ja jestem jakimś wcieleniem chaosu. Azja. Po prostu. O, a tu taki donate, przepraszam bardzo.
3: Abonament. Mam nadzieję, cicho, że nie ostatni, cicho. Bo właśnie straciłam po 16 latach zajebistą pracę.
1: Oj,
3: teraz przenoszę się do baraków i chłopaków pozdrawiam.
1: To ciekawe. Azja pisze, abonament i wpłaca 44.
2: O, widzisz.
1: No. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo właśnie straciłam po 16 latach zajebistą pracę. Teraz przenoszę się do baraków i chłopaków, pozdrawiam. No, przyznasz, że ciekawy. Znaczy, zaskakujący, taki i śmieszno, i straszno, bo pisze Azja, że straciła pracę po 16 latach, nie w kij dmuchał. Ale się przenosi do baraków, chłopaków, taki optymistyczny akcent.
2: Ja się prawie zastanawiam, czy Azja ma wytatuowane dwie ryby na piersiach.
1: Azja, no pisze, straciłam, to nie byłby to Azja Tuchajbejowicz raczej, to ale...
2: Tym lepiej.
1: Ale na takich dorodnych piersiach, prawda, dwie rybki jeszcze wytatuowane, to...
2: Dwie złote płocie.
1: Taka Azja w wersji kobiecej teraz, taka moda, że w filmach można zastępować, robić gender swapping. No.
2: To byłoby ciekawe.
1: No, dzięki Azja. Patrzcie, niektórzy są tak hojni, jeszcze tu magiczna liczba i w ogóle, a stracili pracę, a się nie poddają jakoś. Tam dzwoni, słuchajcie. Dobra, to posiedzę jeszcze. Są donaty, jest impreza, prawda? To jeszcze chwileczkę siedzimy sobie, dołączymy Etama. No, to teraz mamy i Mata, i Etama. Może, nie wiem, czy takie połączenie w ogóle było na antenie. Pewnie było.
2: Azja napisała, że nie ma ryb, ale ma mandale na plecach. No to pięknie, gratuluję.
1: O!
2: Ambitny tatuaż.
4: Mandala. A ja gratuluję Azji, że pozbyła się ciężaru kieratu pracy. Tak troszeczkę, żeby dla kontry było. To nie jest powód do, że tak powiem, dramatu, tylko powód do radości. Jesteś wreszcie, Azjo, wolna, czy wolny, nie wiem już teraz. Bo była taka postać Azja męska, także... Grana zresztą przez Olbrzyskiego.
1: No tak, może ty tam założysz jakąś religię, sektę dyspracjonistów, albo jakby to nazwać jeszcze inaczej, jako taki guru dyspracji, byś nauczał. Dziś nauczę was nic nie robić i walczcie, a tam ktoś, muszę odebrać maila, muszę robić biznes, a tam powstrzymaj w sobie chęć robienia, dasz radę nic nie robić i będziesz uczył ludzi nic nie robienia.
4: Masz w pewnym sensie rację, bo ja się przecieszyłem, jak zobaczyłem anons, że będziesz zaczynał dzisiaj, znaczy wracasz do zdrowia i w tym momencie, bo ja miałem zacząć, pewnie bym był w tym czuwaniu, nie? I to jakbym podjął pewne działanie, które ma jakiś sens, bo mówiłbym do ludzi, ale ktoś mnie powstrzymał tym anonsem, to dosłownie 2 minuty zabrakło, bym wszedł, a dzięki tobie po prostu, no nie obraź się, ale położyłem się i słuchając cię zasnąłem od razu.
1: Ja też z tobą zasypiam, Etamie. Ja też często z tobą zasypiam.
4: No, to widzisz, no to, że tak powiem...
1: Na uszach.
4: Nie jesteś mi winny.
1: Na uszach, słuchajcie, jakby to nie brzmiało, bez skojarzeń, zasypiam często z Etamem na uszach, no.
2: A przepraszam, panowie, czy mogę trochę z innej mańki? Dawaj. Mi się tak z tą Azją skojarzyło. Krawiec i Etam, czy może kojarzycie teraz, że mamy nowego cesarza Chin?
1: Jak to? Nie ma już Xi Jinpinga?
2: Xi Jinping ogłosił, że już nie będzie wyborów na prezydenta, ponieważ on będzie cesarzem Chin. I była... I gdy to ogłosił, a obok niego na fotelu tam na takim prezydium czy gdzieś tam siedział taki jego poprzednik, taki starszy, siwy Chińczyk, który był kiedyś prezydentem. I kiedy to ogłosił, przyszło 2 panów i za fraki, za garnitur wzięło tego pana i go wyszarpało. I on teraz, mamy nowego cesarza Chin.
4: No ja się tego siwego, czy tego no, młodszego?
2: Xi Jinpinga, obecnego prezydenta Chin, który teraz powiedział, że już nie będzie wyborów, ponieważ on został cesarzem.
4: A, to widzisz, jednak bezpieka była lojalna według względem starszyzny, bo on mógł to zrobić po prostu, może pożałował.
2: Jest film z tego, ja to oglądałem gdzieś, po prostu starszego pana za fraki wyprowadzają, a on za bardzo nie wie, o co chodzi, bo no, był starszy też pan, ale jakby zdarzyło się coś chyba ważnego na świecie, mi się wydaje, jeżeli chodzi o Azję.
4: No, jeżeli rzeczywiście tak jest teraz, że będzie monarchia taka chińska, tradycyjna, czyli to nie car, tylko Boże. Jeszcze raz powiedz, jak to się nazywało.
1: Cesarz.
2: Cesarz.
4: Cesarstwo, no to jak najbardziej, no to jest bardzo pozytywna wieść. Pozbywamy się złudy demokracji i robimy monarchię dziedziczną. To jest jak najbardziej korzystne i myślę, że Chińczycy będą jak najbardziej za. Także...
1: Ja bym w ogóle zrobił tak, że jest przede wszystkim cesarz. No, cysosz to ma klawę życie, wiadomo, jak piosenka głosi. Ale on ma jeszcze swoich wojowników, ninja wynajmowanych, wysyła jako szpiegów do innych krajów. Klany się tworzą, walczą korporacje na miecze ze sobą. Jest cesarz, zajebiście, ja to lubię takie światy.
4: Ale wiecie, czemu to jest ważne?
2: Makaron jest.
4: Po prostu było zapowiadane i to już całkiem niedawno przez wielu takich, nazwijmy to, uczonych komentatorów, którzy mają tam swoje książki, wykłady i tak dalej, że po tym poznamy, że się zaczynają naprawdę, naprawdę poważnie ciężkie czasy i poważne zmiany na świecie, że demokracja zostanie zawieszona. I to jest właśnie sygnał. Teraz czekać tylko, aż Władimir Władimirowicz Putin ogłosi się carem i czekać, aż monarchie północne w Europie ogłoszą się z powrotem królestwami pełną gębą, czyli nie tylko takimi przedstawicielstwami, jak na przykład monarchia brytyjska, czy tam norweska, Szwecja, nie wiem, czy jest, Dania na pewno jest, tak? Holandia, Belgia, Portugalia, Hiszpania. Także no, tylko będą brać przykład, zawieszają demokrację na te ciężkie czasy.
1: Matt, jak ty myślisz, czy sprawdzi się taka przypowiednia, że Chiny ostatecznie zaatakują Rosję i tak teraz ta technika zapierdala wszystko, w ogóle ciągle takie wynalazki, że wpadną jacyś chińskie cyborgi ninja, a Putin tam w takim ruskim mechu i tam, Chodźcie, kurwa. A ci go tam ze wszystkich stron, ci się tu hakerzy włamują, ale Ruscy mają tak stare te komputery, maszyny, że tam w ogóle nie da się tego zhakować. Jak ty sobie to wyobrażasz, przyszłość?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o Chiny, to mam pewne doświadczenie z biznesmenami z Chin, ponieważ tak jak nadmieniałem wcześniej z moim tatą, tam u mnie, gdzie się wychowywałem na wiosce, no w zasadzie w regionie, powiedzmy w gminie, rozwinął się w latach 90. produkcja ozdób choinkowych, choinek sztucznych, do czego produkcji podstawą była folia, zielona folia PCV, taka sztywna, wiecie, w takich rolkach, powiedzmy 1,5 metra szerokości, 80 kg wagi. I tą folię przede wszystkim ściągano z Chin kontenerami tam właśnie do tej gminy, z której pochodzę. Bardzo łatwo to znajdziecie, jeżeli byście chcieli sobie wynajmować, gdzie jest Zagłębie, choinek sztucznych. To jest popularne. I jakby cały ten przemysł w tym regionie polegał na tym, że bo to był jednak Śląsk. Ludzie, którzy potracili pracę w kopalniach, hutach, mój ojciec przyszedł akurat na wcześniejszą emeryturę w Straży Pożarnej, rozwijali takie swoje przydomowe zakłady produkcyjne właśnie tego typu prac, jednocześnie rozwijając jakby technologię maszyn do produkcji tego, ponieważ trzeba przyznać, że wynalazcą w ogóle tej linii produkcyjnej i tego typu ozdób, taki girland, wiecie, jak to wygląda z takich zielonej folii na drucie, no to powstało właśnie w tamtym regionie. I po kilku latach prosperowania i płacenia pośrednikom za przywożenie tej folii z Chin, sami Chińczycy przyjechali właśnie do tam na spotkanie z producentami z regionu, gdzie się wychowywałem. No i tego typu spotkanie wyglądało tak, że oni przyjeżdżali ze swoim tłumaczem, ustalali jakby na przyszły rok, bo to było po każdym sezonie. Po każdym sezonie ustalano nowe ceny właśnie kolportowania tej folii. I to tak wyglądało, że oni przyjeżdżali na kilka dni, to się przeciągało do tygodnia, ponieważ no wyobraźcie sobie, nie wiem, 15 przodujących dziędzieli, czyli takich, wiecie, no, Januszów z Polski, którzy pertraktują przez tłumacza z, nie wiem, z szóstką chińskich biznesmenów. I to się kończyło zazwyczaj gdzieś tam w knajpie, na imprezie. I pierwszy raz widziałem, jak pod Częstochową Chińczyk, zajadając golonkę, śpiewał Biała Mewo. Oni zresztą szybko odpadali, upijali się, potem pamiętam, że zanoszono ich jak dzieci, po prostu oni tacy mali byli w tych swoich chińskich garniturkach, zanoszono ich tam do łóżeczek jak dzieci.
1: Ale to szansa, słuchaj, ale to szansa dla polskiego przedsiębiorcy, biznesmena, że może, że Chińczyk ma słabą głowę, można się napić z nim wódeczki i potem go przekabacić na coś tam.
2: Polski to zupełnie to im nie służyło. I pamiętam, że tak, no, byłem świadkiem, bo mój tata też był jednym z tych przedstawicieli przedsiębiorców. I obserwowałem tą całą akcję i oni byli tacy fajni, wiesz, zajadali tą golonkę w pewnym momencie, bo pierwsze oni byli tacy poważni na początku, potem tam wiadomo, Janusze ich tam rozmiękczali, żeby jednak te pertraktacje trwały, prawda, żeby żeby z tym tłumaczem tak jakoś te ceny jeszcze urobić, ugościć. I tak, kiedy oni już mieli dosyć, kiedy już byli tacy schorowani, już po tygodniu tych i tego wszystkiego, jako w tych swoich małych garniturkach.
1: Skasowani.
2: Udawało się tam jakieś korzystne te ceny. I całą drogę w ogóle, prawda, bo to kontenery przypływały gdzieś do Gdańska, no, tutaj się organizował jakby z ciężarówki, które się przywoziło te folie. Jeżeli chodzi o Chińczyków, tak. to miałem takie doświadczenie z tymi ludźmi i zobacz, oni potrafią właśnie zwęszyć ten interes i przyjechać, prawda, przez całą tą Euroazję, przylecieć gdzieś tu do Pyrzowic, na Śląsk, spotkać się z tymi ludźmi, żeby wynegocjować jak najlepsze dla siebie ceny, bezpośredni kontakt z klientem.
1: No to fajnie, a to kawał drogi, nie? Trzeba się trochę tu poświęcić, jakieś pertraktacje, spotkania. No a słuchajcie, a w ogóle taka no bo cały czas powstaje nowa Akademia Pana Kleksa, ciekawe jak to wyjdzie. Tam w ogóle niestworzone rzeczy obiecują, że to będzie połączone z Metaverse. Bo pan Kleks był taki nowoczesny i w ogóle to my też, wiecie, takie pierdolenie, ale może spoko wyjdzie pan Kleks na nowo, a ja przypominam, że mentorem pana Kleksa był dr Pai Hiwo, nadworny medyk cesarza Chin, i tam się spotkali, Kleks gdzieś zawędrował, to jest niesamowita postać, bo to jest Polak, jakby nie było, wiadomo, polski Żyd, wiadomo, pan Kleks, no i ten polski Żyd, sławiący też i Polskę, wiadomo, polski, polsko-żydowski naukowiec w uniwersytetu, absolwent Uniwersytetu w Salamance, pan Kleks, prawda? No, podróżnik, filozof, w ogóle czarodziej. I on, co on robił w ogóle na dworze chińskim obok doktora Pai Hiwo?
4: Uczył się chińskiej medycyny.
1: Uczył się, tak, tak też się uczył.
2: Z kurtyzanami, nie wiem.
1: Pił, dupczył, bo on był wtedy studentem, prowadził studenckie życie. Imprezował, pił, bawił się, wyrywał laski. Także można by zrobić takie przygody młodego pana Kleksa.
2: Młody pan Kleks, no. Brzmi ryzykownie. To znaczy tak, wiesz, on dopiero odnajduje te swoje moce, tą swoją przebojowość. Spotyka gdzieś tam szpaka Mateusza i no, może, no, taki młody pan Kleks.
1: Nie no, takie życie młodego Kleksa mogłoby wyglądać zupełnie inaczej niż już starszego Kleksa. Mogłoby nas zaskoczyć. No, bo właściwie nie do końca wiadomo, kim on jest. Czy on jest człowiekiem, czy duchem, czy czarodziejem. Coś pomiędzy może.
2: Może androidem.
1: Robotem. W drugim odcinku mu łeb urwało i widać druty wystają.
2: I biały płyn. Androida.
1: Bo się okazało, że tak naprawdę Kleksa zrobił Golasz Filip. On konstruował roboty, że to jest jego dzieło, Kleks.
2: Już kiedyś zagłębialiśmy się krawędź, ale to jest chyba droga ku przepaści.
1: Gruby temat, to jest za gruby temat.
4: No, ale swoją drogą ciekawe, czy nie będzie nawiązań do eugeniki i homoseksualizmu w tych filmach teraz, to jest takie modne. Wiesz co zauważyłem, Krawcze? Że w okładce, którą dałeś na audycję, to jest jakby się odbywało na moim balkonie, kurde. Nie dość, że widoczek podobny pod tym kątem, to jeszcze nawet panele te same, kurde. Oni siedzą na moim balkonie.
1: No przecież tu, nie, przecież tu widzimy cię. Przecież
2: Ty jesteś po lewej. Ja jestem w środku, no dobra. Na
1: nie, no przecież to tam jak żywcem wyjęty po lewej jest.
2: Po lewej, nie?
1: Po lewej.
4: No wtedy, kiedy jestem oczywiście w dobrze przycięty, nie? Natomiast ten w środku wygląda jak mój sąsiad, którego przyłapałem ostatnio, że kondomy kupował w Biedronce, ten środkowy.
2: Złapałeś go za rękę? Za
4: rękę nie, ale tą ręką sięgał po kondomy koło mnie właśnie.
2: I co wtedy powiedziałeś? Nie rób.
4: Nic zupełnie, ja jestem przyzwoity. W ogóle po prostu uznałem to za normalne.
2: No to czemu ja tam mówię, że go złapałeś? No to go nie złapałeś, tylko tak go przyczaiłeś, tak?
4: No, no po prostu, no tak, to chciałem powiedzieć, tylko za bardzo może wyraziście powiedziałem. A nawet nie wiedziałem, że to jest mój sąsiad, bo faceta pierwszy raz widziałem, miałem wrażenie, a teraz widzę, że on w moim bloku mieszka.
2: Czy masz taki zwyczaj łapania ludzi, którzy kupują prezerwatywy?
4: No, no znaczy wiesz, szczerze powiedziawszy, to tak dziwiłem się, że on te prezerwatywy bierze, bo wygląda mnie on niemal dokładnie jak ten gość i to jest taki... To taki Eddie Eagle, ten skoczek był bardzo podobny. Taki zupełnie, że tak powiem, ja na miejscu tej firmy, która przyjdzie do niego, po prostu bym go nie obsłużył, nie?
1: Ja wam zdradzę, słuchajcie, taki sekret. Etam jest naprawdę wrogiem kondomów, prezerwatyw. Aha. On uważa, że to jest nieboże. Etam uważa, że seks raz i na poczęcie ma nastąpić i prokreacja i koniec. I on jest wrogiem i on dziurawi kondomy. On z igłą idzie do właśnie hipermarketu i dziurawi te kondomy po prostu specjalnie.
4: Nie przypadkiem najbardziej popularna firma w tej branży u nas nazywa się Durex, nie?
2: No tak. Jakby za nie mówiłem.
1: No, także zobaczymy, co to... Trochę mi się nie podoba, że robią remake Akademii Pana Kleksa. To trzeba by rozwinąć jakoś i zrobić coś w stylu Sandmana na przykład, nie? Trochę inaczej to pokazać. Ale dobra, zobaczymy, co będzie, to będzie.
4: No. Obawiam się, że to może wyjść tak jak na tej kliszy, co kręcili. Jeszcze ja nie pamiętam kompletnie, żebym to kiedyś w całości dał radę obejrzeć, ale ten taki charakterystyczny obraz, ta plastyka obrazu z tymi takimi światłami, z tymi takimi gadżetami właśnie z epoki 80-tych lat, no ma to taki swój kicz, nie?
1: No tam była mieszana animacja tradycyjna, poklatkowa, gdzieś tam na jakichś kliszach z obrazem filmowym i to było w sumie takie troszkę nowatorskie, kiedy rysunkowe, jakieś dziki, zwierzątka, trochę jak kto wyrobił Królika Rogera wiele lat później, nie? A tu już mamy już w Kleksie takie efekty, że kreskówki mieszają się ze światem żywych. Bardzo efektowne to było.
4: No tak, no scena Bullet Time jest w Coral Golu użyta w jednym z pierwszych odcinków, gdzie spada z drzewa, zawisa i kamera się obraca i dopiero spada, nie? Także taka scenka była, naprawdę, to było lata 70.
1: Bullet Time, słuchajcie, Bullet Time tak naprawdę po raz pierwszy pojawił się w misiu Coral Golu.
4: I mówię zupełnie poważnie, ja byłem w szoku, bo ja miałem Coral Golę, mam na kasetę VHS. Nie pamiętam, który to był odcinek, drugi czy trzeci, kiedy on zapowiada, że ucieknie z domu, coś takiego tam było i wspina się na drzewo i spada z tego drzewa. Ta rodzice mówią, nie wchodź na drzewo, nie? Jest właśnie takie fajne stop time, nie? Bo to bardziej stop time niż ten. Obraca się kamera i widać tylko, jak tak powoli łapkami macha, że próbuje lecieć. Obraca się o 180 stopni i dopiero spada, nie?
1: No, a słuchajcie, bo ja już nie ukrywam, no wiele razy o tym na antenie jakby tutaj dawałem znaka, że jakoś tam projektuję w głowie swój własny scenariusz do tego Kleksa. I tutaj fantastyczną rzecz podsunął mi Erkat Artur. Pisze, chcę czarnego pana Kleksa. Miał na myśli pewnie czarnoskórego, tak, bo pisze dalej, że najlepiej, żeby był kobietą, swujarką. Jakiś taki genderowy Kleks, ale to mi podsunęło, napisał czarnego. Ja sobie wyobraziłem takie złe alter ego Kleksa, czarny Kleks. I on jest kwintesencją wszystkich...
2: Nienawidzi dzieci,
1: no. Czarną magią włada, jest złym duchem jakimś takim.
2: Ale wiesz, jeżeli chodziłoby o samego pana Kleksa, no Golasz, on miał mnóstwo tych różnych specyfików, tych pieg na różne schorzenia, także ja myślę, że gdyby chciał zmienić kolor skóry, wiesz, to bardzo szybko gdzieś by tam złochał od doktora Pajszywo, że jakich miał ziomków w ogóle dookoła, jakichś samych czarodziei, jakichś ludzi, którzy, nie wiem, aptekarzy, medyków, no. Także w zasadzie Kleks miał taki... On robił, co chciał.
1: Przepraszam, chodzi... zły Kleks pedofil, pisze Waran z Komodo.
2: No ale no, to można zakładać w zasadzie.
1: Nie, to ten właśnie dobry to pedofil. Nie, no nie wiem, w każdym razie zły kleks.
2: Dobry to pedofil, a ten zły to jest ten, który nienawidzi dzieci, dlatego jest zdrowy.
1: No, w każdym razie, no, pan Kleks w którymś tam odcinku, chyba pan Kleks w kosmosie to było, on się odmłodził. Przyszły do niego dzieci, on był już taki stary, siwa broda, ale i się odmłodził tak, że złączył palce i powiedział Siam, Siam, Osian, Hua. Nie, czekajcie, inaczej. O, Sua, Hua, Wei. I się odmłodził. Pach i młody jest, no.
2: A jak więc, było z tym klimatem, jak się skurczył i do szklanki go schował, zamknął w skrzynce ten...
1: Coś było. Zmniejszył go pompką do penisa, Adaś, czy
2: nie,
1: coś?
2: Nie, było tam coś takiego, że on był jakiś, tak, miał taki zły nastrój, wiesz, i taki był moment w tej bajce, że on... jakiś taka kiepska atmosfera i nagle Kleks, to chyba jak go zawiódł, chyba ten robot, prawda, bo tam był ten podstawiony robocik, coś tam popsuł i on tak już chyba tego nie zniósł nerwowo i on tak się skurczył i ten niezgódka go tak do kieliszka, tak go ręką nakrył w kieliszku i odłożył do takiej szafeczki.
1: Coś było i tam był potem sen o 7 szklankach, ale to było całkowicie animowane i to całkiem fajnie animowane. Tak, tak. Jedna z ciekawszych animacji, stawiałbym ją na równi gdzieś tam wśród takich animacji, jak o dwóch takich, co ukradli księżyc, ten Jacek i Placek, nie? Też świetnie narysowane, w takim europejskim po prostu stylu bardziej, nie jakimś takim polsko-ruskim, uproszczonym, jakieś akwarelki, tylko fajnie, po prostu czysty kolor, czysta kreska, wszystko z fantazją zrobione, ciekawie. To też było fajnie zrobione, taka wkładka, animowana wkładka, też jakieś tam nowum, nie? Że w filmie fabularnym z aktorami się pojawia całkiem spora scenka animowana całkowicie. I to był sen, a Adasia... gdzie tam Kleks się właśnie zmniejszał, skurczył, coś tam się z nim, dziwne się rzeczy działy, no jak to we śnie.
2: A ty, Krawiec, lubisz chyba te hybrydy animacji z realną postacią, bo jeszcze była ta hollywoodzka utopia o tym kaczorze. To jest w ogóle jakaś legenda.
4: Howard, Kaczor Howard?
2: Kaczor Howard, tak, tak.
4: Tak, tak, ale tam nie było tego animowanego, tylko on to była postać przebrana, nie?
1: Ja byłem na tym Kukiełkowa, kinie, ale... Kukiełkowa, tak. Aha. Tak, ale to, no, z takich pół na pół to teraz jest Brygada RR, wskrzeszenie tego Chipa i Dale'a, nie? Kto robił Królika Rogera, to też był taki miks, ale tak naprawdę jedną z pierwszych takich scen to była scena, gdzie myszka Jerry chyba z tego Toma i Jerry'ego tańczy z jakimś tam jeszcze czarno-białe to było, z jakimś tancerzem, piosenkarzem ówczesnym. Nie wiem, jakie to lata były.
4: U nas był jeszcze taki film, był taki film, ale to chyba było odcinkowe.
1: Fred Astaire chyba.
4: To była adaptacja Plastusia. Plastuś, gdzie postać nie była tyle animowana normalnie, czy rysunkowo, tylko z plasteliny i była połączona z prawdziwym światem. Nie wiem, czy to pamiętacie w ogóle, bo to chyba ze dwa razy.
2: Coś mi się kojarzy, Plastuś. Kojarzą mi się też Kasztaniaki.
1: Plastuś, powróci! Plastuś już niebawem powróci! Mroczne przygody Plastusia i taki rozgnieciony.
2: Plastuś kontra Modelina.
4: No ale powiem wam, że tak, tych filmów, których u nas było dosyć dużo animowanych, przecież był Rexio, był ten właśnie Koralgol, Uszatek i tak dalej, to gdyby to było w Stanach, to pokolenie nasze by stworzyło na pewno remake'i tych filmów,
2: była bajka o pingwinie.
4: Pamiętam. Taka śmieszna ona była.
1: Pingwin,
2: folia.
1: Pik-pok chyba się nazywał.
2: Tak, kurwa, tam...
1: Ja się na bajeczkach znam.
2: Znałem takiego żula, który miał pseudonim Pik-pok.
1: Żul Pik-pok. No, dużo było fajnie zrobionych bajek. O niedźwiedziu takim jakaś była, taka bardzo plastycznie ciekawa. Nie wiem, ja kiedyś miałem pomysł, żeby zrobić Pszczółkę Maję na nowo, remake, żeby była taka na ostro też, że Pszczółka Maja się mści na przykład, że na szerszeniach za to, że gucia rozszarpały, na kawałki, ona się mści, włamuje się do ula szerszeni i rozpierduchę robi. Latają te szerszenie tam.
5: A było coś takiego?
2: Kojarzy mi się ten pomysł, jeżeli chodzi o owady. Luca Besson zrobił taką, kilka części chyba takiej bajki w trawie. I tam właśnie było tak, że dzieci się jakby zmniejszyły i gdzieś z tymi owadami tam jakąś przygody przeżywają.
1: Coś w trawie było. Mówisz, tak? To tak jakieś właśnie...
2: To Luca Besson zrobił, także to było fajne. O, nawet się dobrze bawiłem.
1: To muszę zobaczyć. Chyba nie widziałem.
5: Maja też miała remake 3D, chyba taki, nie wiem, czy to był jakiś sezon, czy to pełnometrażowe było.
1: To było pełnometrażowe, było. Tak. Ale to takie sobie, to takie dla dzieci. Dla dzieci może i fajne, ale trochę mi się... Fragmenty sobie zawsze sprawdzam, jak to jest zrobione i tam było takie już mieszanie różnych współczesnych, popkulturowych rzeczy, że Gucio musi tam zarapować coś. Nie było tego klimatu zupełnie, tych fajnych charakterów. My Pszczółkę Maję mieliśmy doskonałą, bo mieliśmy ze świetnym dubbingiem, tak? To pani Złotowska jako Maja i jako Gucio też taki świetny koleś, świetny aktor, ciągle zapominam jego nazwisko. W każdym razie no, mieliśmy świetne udźwiękowienie, fenomenalny dubbing i z tej racji już się to świetnie oglądało, tą polską Pszczółkę Maję. Może w Polakach też taka nostalgia za tymi bajkami spora też. Bo to było dobre. No, a nie wiem, było jeszcze Mrówka Z z takich owadzich rzeczy. W South Parku świetny był odcinek o wszach na głowie jednego z dzieci w szkole, że one tam cywilizację mają swoją, trochę tam szydera z klimatów typu Avatar, czy jakieś inne, wszystko takie napompowane i patetyczne, a to życie tych gnit i wszy, nie, na głowie, gdzie się kataklizm zbliża, którym może być na przykład użycie szamponu przeciwko wszom.
5: No, mieliśmy taki kataklizm naprawdę w klasie, w drugiej. U jednej z dziewczyn wykryto wszy i to było tak, że to były te czasy jeszcze, kiedy wchodziła pielęgniarka i patrzyła, czy jest wszawica w szkole, nie? I dziecku jedno po drugiemu sprawdzała po prostu włosy, nie? Pamiętam jeszcze, jak mam majta we włosach i tak miałem taki... Starałem się być jak najszybciej, bo mówię tak, no jak ona będzie majtać u kogoś, kto ma wszy, a konkretnie mędy, czyli te jajka, tak? To kurde, się zaraży tym, nie? No i znaleźli u jednej dziewczyny i miało właśnie coś takiego miejsce, że kazali nam włosy ściąć, czy coś takiego było. Już teraz dokładnie nie wiem, jak to się skończyło, nie? Czy tam rodzice zaprotestowali, ale to było normą wtedy w szkołach, nie?
1: A uważasz, że to było dobre, że były takie kontrole po prostu przeprowadzane? Bo to były kontrole co pewien czas. Dzieci szły do higienistki, ustawiała się kolejka, była sprawdzana głowa. Nawet były takie badania, że jajka sprawdzali tam dzieciakom, czy wszystko jest na miejscu. I ja uważam, że to nie jest takie złe, bo słuchajcie, są różne choroby, dysfunkcje. Rodzice potrafią wysyłać, pamiętam takie przypadki, dzieci z wszawicą normalnie na lekcje, bo to taka moralność popierdolona, nie, że a co ludzie powiedzą i cichutko tam leczymy swojego dzieciaka i wysyłamy go do szkoły, żeby nie miał zaległości, nie? I kij z tym, że się inne dzieci zarażą. Rodzice potrafią być strasznie głupi, nieodpowiedzialni i egoistyczni, więc i dobrze, że takie kontrole były i może nadal są, nie wiem. Są w szkołach.
5: Znaczy są w sensie, że są rodzice tacy głupi. Nie. Teraz już tak łatwo nie jest, przynajmniej nawet paręnaście lat temu. Już jakiekolwiek tego typu rzeczy, to trzeba wydać zgodę na piśmie, nie?
1: Czyli ty jesteś przeciwny, uważasz, że nie powinno być jakichś tam kontroli,
5: znaczy,
1: w szkołach?
5: Powiem tak, no na pewno nie na zasadzie takiej, że bierzemy, tak jak nas brali chłopców i sprawdzali, czy mamy stulejkę, nie? W czwartej klasie podstawówki, albo byliśmy szczepieni w szkole. To musi na to rodzic wydać zgodę, uważam absolutnie, i tutaj nie ma dyskusji. Zresztą w tej chwili jest afera, bo w tej chwili przecież do przedszkoli i można to obejrzeć. Polecam taki kanał. Jak wpiszecie sobie jodek potasu w przedszkolu, to zobaczycie materiały sprzed 2-3 dni, gdzie w tej chwili trwa rozsyłka tych jodków potasu, co jest nielegalne, bo one powinny być w ogóle zmielone, te substancje, do przedszkoli, do szkół, i to biorą na siebie odpowiedzialność dyrektorzy.
2: Nie, etam. Nie, bo coś tu węsze jakimś takim znowu twoim zbytnim entuzjazmem, jeżeli chodzi o te twoje teorie, bo nie ma czegoś takiego jak... W zasadzie teraz to już rzadko spotkać w szkole, wiesz co, pielęgniarkę. To...
1: Tak? Czyli nie, no
5: nie
1: ma.
5: Nie, teraz nie ma. Teraz nie ma takiego.
1: Ale to się, to się nazywało higienistka za moich czasów, nie wiem.
2: No tak, może, nie, no to teraz nie ma. A ja też chyba raczej nie miałem takich intymnych badań.
5: No w 82 roku ja miałem takie badanie intymne. Później...
2: Nawet na tej komisji wojskowej też w zasadzie nie miałem czegoś takiego, bo tam zawsze się śmiali, że tam trzeba się zdjąć majtki, odwrócić, pochylić i kaszlnąć. To też było przesadzone mocno. No, to...

0: Krawiec, brzmisz jak poszczepionkowy zamordysta. Tutaj w żartach pisze pan prezes trochę. Noże zamordysta. No nie wiem, takie badania. Różne są dzieci, słuchajcie. Są dzieci z jakichś biedniejszych rodzin, może zaniedbane przez rodziców. Ja uważam, że to nie było takie złe, że były te jakieś badania dentystyczne, że przegląd zębów, to sprawdzanie jajek, to słuchajcie, to było raz chyba mieliśmy takie badanie w przeciągu całej szkoły podstawowej.
1: Ale to nie było sprawdzenie jajek, nie wiem, nie dobrze pamiętasz.
0: Ja mówię tak, no, żartobliwie, sprawdzanie jajek, to jest ogólnie obadanie genitaliów. Słuchaj, ja nie wiem, kurwa, to jest taki jakiś szok, że kobieta powinna raz na jakiś czas iść na badania ginekologiczne, że w szkole dobrze, jak raz podczas chociaż tej edukacji sprawdzą. Ludzie, cywilizacja, smoluchy jedne, wy to byście wszystko w domu, w rodzinie, niech się nikt nie miesza, bo co ludzie powiedzą. Kurwa.
1: No nie wiem, no w każdym razie ja pamiętam tą szkołę jeszcze przełom 70-80, tam mieliśmy przy sali gimnastycznej właśnie taki pełny gabinet lekarski, chyba tam było parę pomieszczeń, gdzie była pielęgniarka czy pielęgniarki i lekarka, a piętro wyżej była normalnie, była dentystka z fotelem takim, no full wypas był, nie? Jeśli chodzi o tą taką podstawową kontrolę. I dzieciaki normalnie były zabierane. Ba, w technikum byliśmy, mieliśmy przychodnię przy szkole, znaczy taką szkolną. Nie było zwolnień lekarskich, jeżeli się nie poszło, to trzeba było przyjść, jeżeli chciało się mieć zwolnienie lekarskie i po prostu pójść do gabinetu przy szkole. Tak to się odbywało.
0: Adwokat to by pewnie chciał, żeby ksiądz sprawdzał jajka. Tak, no. Co tu jeszcze piszecie? Jak nie ma pielęgniarek, a jak dzieciak się skaleczy, to co, pogotowie? Musi być, myślę, chociaż, no nie wiem, w szkołach, jak ja byłem na przykład w takiej szkole, gdzie nie było żadnej pielęgniarki ani niczego takiego.
2: Krawiec, pielęgniarek teraz nie ma w przychodniach zdrowia, także... Może na lepszych warunkach funkcjonują gdzieś w szkołach prywatnych, no nie wiem. Ale na pewno w publicznych nie.
0: Niech się dzieci uczą dbać o siebie, zabandażować sobie same. To jest lekcja życiowa. Albo jakieś tam z nauczycielem wycieczka do lasu, napierdalają się tam kijami, potem jakieś rany se muszą zaszywać, nóż komandosa każdy musi mieć. Taką szkołę bym zrobił, to by nas uczyła do wojny, do walki.
2: Takie, wiesz, u mnie na wiosce była też wioska. No wioska, która była gminą, ale to była wioska. Pod Częstochową i tam była pani higienistka i nawet był dentystyczny unit, na którym właśnie przechodziła pani doktor dentystka i od czasu do czasu właśnie między innymi chlorowanie robiła. Ale teraz ja
1: chlorowanie
2: nie
1: to
2: nawet.
1: Chyba nie, fluorowanie prędzej.
2: Fluorowanie, tak. No. Nawet teraz to... Nie wiem, czy są takie praktyki. Nie wiem, jak to wygląda.
1: I fluorowanie jest, ale trzeba wyrazić zgodę na piśmie. Rodzic jest pytany.
2: Ale czy to się tam w szkołach odbywa? Czy
1: w szkołach, tak, w szkołach. Są? Jeszcze, czekaj, ile teraz lat minęło od szkoły? No jeszcze z 8 lat temu ja właśnie pisałem, nie wyraziłem zgody na fluorowanie.
2: Bo ja na przykład wiem, że tam, gdzie ze wsi, z której pochodzę, nie tyle w szkole nie ma unitu dentystycznego, co nawet w przychodni zdrowia już zamknięto dentystę.
1: Mhm. No i a powiem ci szczerze,
2: teraz
1: że
2: już
1: w podstawówce...
2: Też już ostatnie roczniki odchodzą i są niedobory, także nie wiem, jak to, może w większych miastach, no.
1: No tak w podstawówce jest. Naszej była dentystka, ale to nie było na tej zasadzie jak jeszcze za moich czasów, że tam brała na obowiązkowe przeglądy raz w roku, bo to tak wyglądało i nawet jak coś wykryła, to wierciła się, nie pytała nikogo o zgodę. Natomiast był gabinet, który pewnie był pozostałością po komunie i tam w tym gabinecie owszem dentystka była, ale to było zaznaczone na mapie Google jako prywatny gabinet dentystyczny i często tam dzieciaki korzystały, ale tam normalnie

0: Czyli rodzice wtedy, nie?
1: No właśnie. No. Jeszcze się zapewne taką akcję właśnie jakiejś takiej kontroli związanych, nie wiem, po prostu z podstawówce. No. Ale teraz to mi się wydaje, że to już jest jakby rzadkość. No,
0: no u mnie się skończyło to na początku lat 90. No mówię, no jeszcze tą komisję wojskową jakoś miałem, 91 chyba to był rok. To miałem właśnie taką z tym przeglądem, ale jeśli chodzi o dentystę takiego, gdzie po prostu wołali i nawet przyszła po mnie pielęgniarka, to kiedyś opowiadałem tą historię. Już byłem wtedy zapisany do pierwszego w Szczecinie na Kwiatowej 5 gabinetu dentystycznego prywatnego i odmówiłem po prostu. No i była afera, mimo że ja miałem 18 lat już wtedy. Była afera i zdzwoniłem do rodziców. Na szczęście ja miałem możliwość tak, żeby przedzwonić i żeby po prostu nie było jakichś tutaj konsekwencji dla mnie, bo mnie ze szkoły mogli nawet wyrzucić. U nas po prostu to były takie popieprzone czasy, koniec końcówka komuny. No i po prostu, żeby jakieś mi tam nie zawiesili za bezczelność względem. Bo ja po prostu powiedziałem, że nie pójdę, bo się leczę prywatnie, nie?
2: Etam,
0: to był taki ostracyzm, nie?
2: Etam, ale chciałem cię zapytać, Etam, wiesz, bo ty z taką dumą czasami opowiadasz, jak to kogoś tam zrugałeś i kobietę tak obsztorcowałeś, że się zesrała aż. I to tak jakoś tak niemiło mi się tego słuchało, że ty taką opowiadasz o tym, jak tam awanturę zrobiłeś, opierdoliłeś wszystkich z góry na dół, zwyzywałeś.
0: I kobietę
2: też jakąś właśnie tak i tak z taką dumą powiedziałem, że tak ją zwyzywałem, że po prostu, że jej laczki
0: nie,
2: spadły.
0: Nie zwyzywałem nigdy, to tak ją nie mówiłem.
2: To może mi się coś przesłyszało, no dobra.
1: Panie Krawiec, może jej się należało. Po co drążyć?
2: No dobra, to nie będę drążył.
0: Dzisiaj przepuściłem kobietę w kolejce. Spoko. W tym sklepie, co mnie zrugała ta.
1: Pytam, nie, czy są plomby w zębach 1-4 białe, a pozostałe są czarne.
0: 1-3.
1: Nie ma teraz czegoś takiego jak biały materiał do wypełnienia zębów. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, nie ma czegoś takiego jak czarny materiał, przepraszam, pomyliłem się. Nie ma czegoś takiego jak czarny materiał do wypełnienia zębów, nie ma czegoś takiego.
0: Pewnie mu chodziło o to, czy na NFZ 1-3 są twarde, światło utwardzalne, nie, są chemoutwardzalne w pakiecie, że tak powiem. To jest ta różnica, nie?
1: Jak to chemoutwardzalne?
0: No bo masz tą plombę taką, wiesz, tą taką dopasowaną mniej więcej do kośćca zębowego. No nie wiem, czy teraz się fachowo wyrażam.
1: Nie,
0: chodzi mi o kolor.
1: Tam, przestań, no co ty mi tu opowiadasz? Normalnie masz materiał plastyczny, który pod wpływem światła ultrafioletowego utwardza się w zębie. Nie ma teraz innych materiałów, coś ty.
0: To, no to widzisz, no to, w ogóle jakaś, no to mnie wprowadzili w błąd.
1: Archaizm, no coś, ty nie ma czegoś.
0: No to dobrze, że mnie wyprowadzasz z błędu, bo jak ja dzwoniłem i się pytałem, bo chciałem jedynkę swoją wreszcie dokończyć, żeby ten mój konował dentystyczny wreszcie mi skończył to, a ja w końcu się wkurzyłem, bo już miałem kanał wyleczony, tylko ropę miałem po prostu pod tym i chciałem wreszcie to zrobić i już miałem zamiar iść na NFZ.
1: Czyli
0: po
1: prostu. Czyli nie miałeś zakończonego leczenia kanałowego, skoro miałeś ropę.
0: To znaczy nie, dookoła korzenia, dookoła korzenia pojawiły się leukocyty z ropą, tak? Natomiast no już po prostu to było przegięcie już, bo on mi tą ropę spuszczał znowu tego, a mógł mi go to normalnie zaplombować i założyć sączki tak zwane.
1: No nie mógł tego zrobić, bo gdyby ci go zaplombował, stan zapalny by w tym zębie, gazy by się zaczęły zbierać, ropa by się zaczęła zbierać pod pokrywą właśnie plomby światłoutwardzalnej, którą teraz się tylko stosuje i doprowadziłoby to do jeszcze większego stanu zapalnego, także ząb trzeba oczyszczać z ropy, leczyć antybiotykiem ze stanu zapalnego. Do momentu, kiedy po prostu będzie można go, lekarz oceni, czy go całkowicie usunąć, czy po prostu leczyć kanałowo i przeznaczyć do uratowania. No. Jeżeli doprowadzasz do stanu zapalnego, w którym gdzieś się ta ropa ciągle zbiera, ciągle masz tam problem, to czasami ząb po prostu jest nie do uratowania. Nie można go wypełnić, ponieważ ten stan zapalny rozsadzić i tak dziąsło po bokach zgnije ci korzeń, to się wiąże z dużym cierpieniem. Jest albo-albo, no niestety, no nie ma cudów.
0: No właśnie, i tutaj mi tu powiedziałeś ważną rzecz, znaczy dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, że ja miałem rację co do tego antybiotyku, że powinien mi było od razu zapisać, bo podejrzewam, że zakładając mi materiał, jakby to powiedzieć, lekarstwo do kanału, to, bo jak ja już zacząłem czuć, że tam coś się dzieje, to po prostu właśnie nie dostałem antybiotyku na prośbę, a lekarka moja, lekarka dawna rodzinna powiedziała, że to jest skandal, że powinien mi antybiotyk właśnie zapisać na tą ropę, bo to się potem mi brało przez długie dwa miesiące. Nie mam już to zrobione, nie, ale przez ten, a z kolei w przychodni na NFZ, gdzie się dowiedziałem, powiedziała mi, że, spytałem się, czy mi zrobią. Powiedziałem, kanałówka jest zrobiona, nerw usunięty, zdjęcie mam, zrobione panoramiczne już po robocie. Mówię, a czy wy mi to zrobicie? Jaka jest różnica u was między dentystą prywatnym a ten? I tak mi wytłumaczyła, że proszę pana, przyjdzie pan i zrobimy panu normalnie wypełnienie tego kanału, ale i tutaj pamiętam dokładnie, powiedziała, że to będzie plomba chemoutwardzalna, tak powiedziała.
1: Dobrze, tak, tak jest ja w pakiecie. Ja nie jestem lekarzem, nie wiem. Ja ci powiedziałem tylko tyle, co się dowiedziałem. Mm. Z tego, co się
0: nie, no wiesz,
1: nie,
0: może,
1: wiem,
0: może...
1: Nie mogę mówić takich rzeczy, bo potem gdzieś tam ktoś... Mi
0: zaczął... Nie chodzi o to, żebym ja cię łapał za słówka, tylko po prostu, wiesz, ja chcę też wiedzieć od osób, czego się domagać, bo na te NFZ mamy leczone 6 zębów górnych i dolnych, tak? Czyli prawie nic.
1: Dobrze.
0: Tak
1: ja
0: naprawdę.
1: Ja nie prowadzę NFZ-u u mnie.
0: Okej.
2: A tutaj mi adwokat podsunął pomysł, żeby wypełniać dziury w zębach materiałem C4 wybuchowym. Jak nas potem gdzieś tam złapią, zwiążą czy coś, to my możemy zgrzytnąć zębami i wysadzić się w powietrze i połowę domu.
0: No adwokat jest blisko tego, co ja robiłem. To znaczy ja miałem długo siódemki, gdzie mi te właśnie te czarne, stare plomby, bo ja wszystkie mam już usunięte te zęby, które mi tam wdłubali w szkole, nie? Po prostu popsuły się i miałem tam właśnie taki brak po tej plombie. No to ja sobie przez 3 lata chodziłem, wypełniając go samemu codziennie watą po prostu, nie? Żeby tam się nie gromadziły kartofle albo coś. I mówię zupełnie poważnie. Tak bardzo się bałem chodzenia do dentysty po prostu.
1: Ja też się bałem.
0: No a to jest męska przypadłość, to nie ma co się wstydzić. Faceci się boją dentysty, z reguły.
1: Poznałem dentystkę w swoim życiu i się już potem nie bałem. Nie wiem. Jakoś tak... Wiecie, jak ci na przykład zależy na kobiecie, to nawet tego dentystę przecierpisz. I tak pamiętam, że zaczęliśmy ze sobą chodzić. I ona praktyki, moja narzeczona, gdzieś odbywała i mówi, przyjdź, musisz przyjść do mnie na przegląd. Ja pierdolę, nie? To jest jednak wyzwanie.
0: Znaczy no, przegląd ale to jest tam, wiesz.
1: Ja wiedziałem, że mam coś do roboty, nie? Zaraz tam coś tam wygrzebię, tym bardziej, że no, ona była na praktykach, także garnęła się do wygrzebywania tam dziur. I przyszedłem z kwiatami dla mojej narzeczonej, dla asystentki. Usiadłem na fotelu. No i tutaj, panowie, przychodzi to kluczowe pytanie. Ze znieczuleniem czy bez? I patrzysz w oczy swojej narzeczonej. Która jest pod przełbicą i na asystentkę i mówisz to bez. Ale tak naprawdę no, przejebane było.
0: No ja nie jestem akurat taki odważny. Zawsze mówię, że chcę znieczulenie nawet profilaktycznie, ale jak chciałeś...
1: Ale powiem ci, jak mniej więcej się dowiadywałem na ten temat, to jest coś w tym, że na przykład lekarz były przypadki gdzieś, nie? Że lekarze na przykład na wojnie gdzieś tam operowali się sami albo wycinali sobie wyrostek. Jest coś takiego, że im bliżej poznajesz temat, to wydaje ci się mniej bolesny. Nie wiem, na czym to polega.
0: No tak, ja akurat zostałem zaznajomiony na podstawie fotografii, że jestem tym z kilku tam czy kilkunastu procent społeczeństwa, którzy mają dodatkową wiązkę nerwową. To nawet widać, kurde, takie jakieś, to się nazywa jakieś rozgałęzienie czy coś, czy dodatkowe wiązki nerwowe, które trudno jest trafić, bo to trzeba blisko gdzieś tam to znieczulenie wstrzelić. No ale znalazłem w końcu dentystów, którzy potrafili to zrobić. Ale to długi proces był, muszę powiedzieć. To kilkanaście lat trwało, nie? Na przykład była sytuacja, że zwiałem z fotela facetowi. No po prostu tak mnie tam męczył, że ja mówię, sorry, no kurde, zaraz ci przypierdolę, nie? I po prostu wolałem uciec, nie? Zresztą no. Notabene Maciek też, uczeń mojego właśnie aktualnego tego dentysty.
1: Z tego znam taki przypadek, ten pan doktor, taki starszy, który mi sprzedał w ogóle tą całą naszą przychodnię, pracował w Szwecji w latach 90. I tam miał taki przypadek z muzułmaninem, który mu przyłożył nóż do gardła w gabinecie. Wyobrażasz sobie, wiesz, no, chciał mu pomóc, no, zadał mu tam jakiś ból, no, ale facet był taki, nie posługiwał się ani angielskim, ani, wiesz, nie wiem. No, ale w każdym razie była taka sytuacja, że były pertraktacje, ja bym go wziął jako zakładnika. Przykładając, wiesz, no, masz takiego gościa w tym czepku na głowie z brodą, który ma kosę, wiesz. I nie wiem, no, ale tak mu odwaliło i pamiętam, że gdzieś tam trwało kilka godzin. Nikomu się nic na szczęście nie stało. Wypuścił asystentkę, no ale z tym, wiesz, z tym lekarzem, no bo no, on twierdził, że wiesz, że chciał go zabić, no czy coś w tym stylu. Takie
0: no może go tak bolało.
1: No na pewno go musiało boleć, no ale no, nie każdy tak reaguje, no bo wiesz jak to jest, no może jakiś był uchodźca prosto z jakiegoś pastwiska.
0: Ja pamiętam taką sytuację, że byłem na fotelu i po prostu górny kanał, nie? To po prostu jak mi się wywierciła, mimo że byłem znieczulony i to tak mocno, że aż prawie jak po powieką mrugać nie mogłem. Doszło tak wysoko i powiem ci, że po prostu jak babka tylko włączała wiertarkę, to po prostu cała głowa miała wrażenie, że mi lata, bo tak jakby mi ktoś gwoździa wbijał po prostu w dziąsło, nie? To taki
2: ból. A może po prostu jesteś histerykiem? Tak czasami nie, się nie, mówi, nie. Że faceci ciężko znoszą choroby, że kobieta sobie jakoś tam przechoruje, prawda. Nie będzie tam marudzić, a facet będzie jęczeć, stękać, będzie umierał. O!
0: No bo chodzi o to, żeby kobiety nas wtedy obsłużyły, to jest normalne.
1: Jest ta teoria na temat progu bólu, nie? U kobiet jest przesunięty, bo jednak muszą przeżyć poród. No, u mężczyzn jest niski w porównaniu do kobiet. Także może. No bo z tego co też zauważyłem, no kobiety jakieś spokojniejsze są, no mężczyźni bardziej panikują.
0: No ja miałem koleżankę właśnie taką, co mi opowiadała, że ona strasznie lubi w gabinecie dentystycznym właśnie leczenie, bo ma taką sadystyczną tendencję, że uwielbia, kiedy po nerwie jej się jeździ. Ona lubi te uczucie, nie?
1: No to dobrze o niej świadczy, musi być niezłą kochanką.
0: No właśnie, miałem pewien problem, bo ona twierdziła, że mnie kocha, nie? I po prostu taki przypadek miałem. Mówię, kurde, co by się działo.
1: Trzeba podołać.
0: No, no właśnie. Ja się obawiałem, ona była większa ode mnie. Znaczy większa w sensie wyższa w ogóle, nie?
1: A taka była dosyć nerdowską olimpijką może?
0: Nie. Była polską, była polską pracownicą redakcji. Co może oznaczać po struciu się jakimiś farbami, że może było jak te niemieckie olimpijki, nie?
2: No, a jako, że właśnie doszliśmy do tego, że kobieta ma obniżony próg bólu, czy podwyższony, ma...
1: właśnie ciekawe, jak to określić, czy podwyższony, czy obniżony.
2: No, powiedzmy, że jest bardziej znieczulona, mniej
1: odporna,
2: czuje...
1: Odporna, no.
2: Odporna na ból, to jakby to powiedzieć, że ma obniżony, czy podwyższony próg?
1: Kurde, właśnie.
0: Ma powiększoną tolerancję na ból. Że ja to samo mam, tylko akurat nie w przypadku dentysty, bo to wszystko zależy od lokalizacji, tak, co i gdzie. No,
2: a to właśnie tak, chciałem dopowiedzieć, to właśnie oznacza, że można ją lać. Nie no, żartuję oczywiście, nie wolno sobie nawet żartować tak. No, dobra, powoli będziemy kończyli audycję. Muszę tu, jak mówię, trochę mam też jeszcze rzeczy do roboty. To co panowie, tak. Dzięki za wizytę.
0: No, u dentysty. Dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia. Trzymaj się krawiec, cześć, ja tam.
0: No, cześć, na razie.
2: Cześć, cześć. Ja trzymaj się, się. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: No, zlot dentystów się tu zrobił na koniec. Tematy dentystyczne. Co ty mówisz? Plomby termoutwardzalne? Sobie rozmawiają, nie? Strasznie ciekawe. No ale temat jakoś tu nawet chyba was zaciekawił, bo było trochę komentarzy nawiązujących do tematów stomatologicznych. No, mogłem zapytać Mata o słynne tureckie zęby. Na przykład. Do zobaczenia u dentysty, pisze Artur. Który ma gorączkę chyba. Było też coś o opłacie covidowej u dentysty, że 10 zł jeszcze covidowe proszę dopłacić. A w sumie może czemu nie? Czemu nie? Może właśnie w świecie kapitalizmu ktoś, kto pracuje w grupie podwyższonego znacznie ryzyka, bo kontakt ze śliną, to pluje na niego ten pacjent, leczy zęba jakiemuś panu Włodkowi, a on nagle... i całego tego COVID-a wykaszlał na panią dentystkę. Czemu ona nie miałaby pobierać tej dodatkowej opłaty, takiej rekompensującej, to 10 zł, to tak szkoda? Strasznie? No widzicie, ja tu cały czas planuję kończyć, a tu dzwonią ludzie tacy jak na przykład kto?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja pan dzień dobry.
3: Pan nie dzień dobry. Jeszcze.
2: Pan dzień dobry, to rozumiem. Pan się spytałem kto, to dzień dobry, się dowiedziałem. Dobrze. Panie dzień dobry.
3: Michał z tej strony. No. Nasz ulubiony. ten. Krawiec nie kończ jeszcze. Ja niedawno wstałem dopiero, także ten. Chętnie bym posłuchał, wiesz.
2: No to jest właśnie ten problem, jak zadzwoni powiedzmy bursztynowo-srebrno-złoty sponsor i prosi, posłuchałoby się jeszcze, prawda?
3: No posłuchałoby się, no. No nie było w piątek nie było audycji, to taki niedosyt aż mam normalnie. Nie? Dzisiaj wstaję, patrzę, o, audycja, to se włączę, włączam i 10 minut później słyszę, że wyłączasz, że kończysz.
2: No to tak. Włączasz i wyłączasz, widzisz, no tak to jest właśnie. Włączam, ja też tak włączam i wyłączam. No, już nie będę was poprawiał, to uparciuchy same tutaj, Gumball też nie chce mówić poprawnie, też włączam, wyłączam, weszłem se i se włączam. No ale dobra, no jak tam se chcecie.
3: A to co, to dzisiaj było o chłopaczkach z baraków?
2: No i to wiesz, już dosyć długo ten temat leciał. Ale czy ty widziałeś chłopaków z baraków?
3: No widziałem, no. Widziałem.
2: I jak znajdujesz ten serial? Mości
3: zajebisty.
2: Panie.
3: Jak na, bez kitu, zajebisty, naprawdę. No bardzo się uśmiałem przy nim, nie wiem, no może ja mam takie płytkie poczucia humoru, ale normalnie nie mogłem wytrzymać, tak się śmiałem przy tym, że naprawdę. Bo to o takich głupkach jest, nie? A jest taki typ humoru, co jest tak głupi, że aż śmieszny po prostu. Ja taki humor najbardziej chyba lubię i dlatego mi może przypadł do gustu ten serial.
2: No, to jest taka mieszanka humoru. Raz się przewracają, ktoś beka, innym razem to z dialogów wynika, z zabawnej jakiejś po prostu gry sytuacyjnej. To mam na myśli to, że tam są różne rodzaje humoru, jakby nawet może jakąś domieszkę Monty Pythona w tym wszystkim by się znalazło, bo to wszystko jest tak popierdzielone czasami, że wręcz się robi abstrakcyjne, nie? Trochę.
3: No i dlatego właśnie to lubię. Dlatego to jest śmieszne. A teraz już takich seriali nie robią, nie? Teraz Netflix, kurwa, wszystko robi. Kupiłem ostatnio tego Netflixa za dolara, bo znalazłem w ogóle taką stronę, gdzie za dolara można kupić na cały miesiąc Netflixa, nie? Znaczy kupić na takiej zasadzie, że ktoś ma konto i po prostu ci udostępnia to konto za dolara miesięcznie, nie? To sobie kupiłem tego Netflixa i tak sprawdzam...
2: Kradzionego Netflixa se kupił i się chwali tutaj.
3: To nie jest kradziony. To nie jest kradziony. Jak kradziony? To tam normalnie dostajesz, wiesz, dostajesz login, hasło i se możesz profil
2: zrobić. Spoko, no też mam użyczonego jakby, więc...
3: Ale nie... za co tam płacić? Jak ja rzekł, te wszystkie filmy, te wszędzie, gdzie jest logo Netflixa na jakimś serialu albo na filmie, to już wiadomo, że to będzie hała jakaś, jakiś syf. Tak naprawdę tego się kurwa oglądać nie da, tych filmów wszystkich, nie? One są niby takie, one są płytkie i są takie...
2: Na Netflixie? Nie, czyli co, źle oceniasz repertuar Netflixowy, tak?
3: Tak, bardzo źle. Ogólnie uważam, że to nie jest warte nawet tego dolara, żeby za to płacić, wiesz.
2: Dziwne,
3: bo to,
2: dziwne.
3: Te produkcje wszystkie to są takie, kurwa, nie że na jedno kopyto, ale rozumiesz, są płytkie są strasznie, płytkie są. No nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No kiedyś filmy były lepsze, nie?
2: Nie wiem, ja mam trochę inne wrażenie. Mi się bardzo podobają produkcje Netflixowe. W ogóle to okazało się, że Netflix to jest taka nowa fala, wiesz. Nowe podejście trochę do kręcenia. Bardzo różnorodny repertuar. Dużo wartościowych rzeczy według mnie. Ale to zostawmy, bo to nie będziemy się teraz przekonywać, kto, czy Netflix jest dobry, czy zły. Te chłopaki z baraków oczywiście też można na Netflixie znaleźć, no, różne, no, różne wersje tych chłopaków z baraków i to jakiś taki fenomen troszeczkę, fenomen, bo to łączy w sobie różne takie bardzo współczesne rzeczy, mockumentary, Big Brother, kabaret, wiesz, różne te rodzaje humoru, co mówiliśmy, do tego dziwne takie rzeczy. Znaczy takie fajne dodatki, powiedzmy to, o czym mówiłem, czyli to strzelanie się rodem z drużyny A, nie? Że tam, owszem, się krew się pojawiła raz, Ricky chyba, czy tam Julian mieli tam krew na ręku, ale tej krwi minimalna ilość, to nadal jest takie strzelanie się po prostu takie komediowe, nie?
3: Jak się strzelali z tym, co tam straszył wszystkich, co z więzienia wyszedł, tak?
2: Cyrus chyba, tak?
3: Cyrus, o właśnie, Cyrus.
2: Wielki, tak, wielki taki w skórzanej kurtce, trochę też taki retro, jakby jakiś, ni to James Dean, ni to jakiś taki twardziel z filmu o Elvisie, nie? Taki Cyrus, groźny.
3: Frajer taki, weź, przychodził sam, ich tam wszystkich zastraszał, oni wszyscy stali, bo pistolet miał gość, nie? I się bali podejść, kurwa.
2: No, on miał spluwę i jeszcze, wiesz, takiego twardziela zgrywał, miny robił, gumę żuł, nie? I wiesz, tak strzelał tam w niebo, kurwa, wszyscy myśleli, że to jakiś twardziel, a się okazał taką cipą trochę, pipą.
3: No tylko mu pistolet zabrali i było po gościu. No, ale to fajne to jest ogólnie. To jak trochę, jak to mówisz, mockumentary się nazywa? Co jest taki format jak Trudne Sprawy, czy coś?
2: Wiesz, Blair Witch Project, po prostu coś stylizowanego na dokument.
3: A na tej zasadzie, no bo tutaj właśnie masz takie ujęcia, że chodzi ekipa filmowa za nimi, nie? I takie same rzeczy, to mi się to skojarzyło z takim właśnie, no jak Trudne Sprawy są, że tam dzieje się jakaś akcja i za chwilę jeden aktor tam, wiesz.
2: No, może też w tym stylu właśnie, faktycznie, no, może też to. Ja tych Trudnych Spraw tak do końca nie kojarzę, ale domyślam się, jak to wygląda. Takie TVN-owskie jakieś, takie nagrywane cyfrową kamerką. Tam Janusz w kuchni z policjantem, rozmowa, idą po osiedlu, coś tak.
3: No i później tam mówi na przykład, to tak, siedłem z panem policjantem po osiedlu, nie spodziewałem się, że u nas na osiedlu to tyle ławek stoi, nie?
2: No to proszę pana, pan wie, że straszny jest wandalizm ogółem i ostatnio, żem widział jednego takiego, co kał i mocz, przepraszam, że tak powiedziałem, z siebie wydalił, panie, pod śmietnikiem, no, kurde.
3: No. Ale nie no, chłopaczków sąsiedztwa z baraków to można oglądać i oglądać bez kitu. Naprawdę to wciąga i to nie męczy. Bo też niektóre seriale są takie, że oglądasz i jest ich na przykład, nie wiem, 5 sezonów i już się nie chce w pewnym momencie, wiesz. Już się nie chce tego oglądać, nie? A właśnie z tymi Netflixowskimi produkcjami, tak jest szczerze mówiąc, że tego się nie chce w pewnym momencie już oglądać. A tutaj w stare filmy to jednak, wiesz, mają w sobie takie coś, że to się nie nudzi, tylko to dalej śmieszy, wiesz, oglądasz czwarty sezon i to dalej jest wesołe, dalej się idzie pośmiać przy tym.
2: No, ja bym docenił tego Netflixa może chociażby za to, że możemy sobie tam w tym momencie obejrzeć wszystkie sezony Chłopaków z Baraku, a jest ich multum, kilkanaście. No, też tak myślę sobie, żebym się nie zgodził z tymi, co widzą tylko jakieś zło, byle jakość i kolejny tam świat według kiepskich i popłuczynę jakąś w ogóle.

0: intelektualne, zero i w ogóle. W takim show, bo dla mnie to jest właśnie dobre show, tam są pozytywne rzeczy też jakby popularyzowane. Nie wiem, przecież ten Bubbles, to on jest jakby taki niepełnosprawny, nie? Mogliby się z niego śmiać, mogliby mu dokuczać, a on tam jest traktowany zawsze z szacunkiem i na równi, jest kumplem. No. I to jest takie pozytywne pokazanie, że można mieć w grupie takiego kolegę, który jest śmieszny trochę, ma bardzo grube na przykład okulary i śmiesznie się wypowiada, tak zawsze mówi, ale który jest w ten sposób i przeżywa wszystko bardzo. No, to taki jest Bubbles, jest śmieszny i pocieszny taki. I można pokazać, że to może też być nasz kumpel fajny, nie?
1: No, dokładnie. Dokładnie, to jest bardzo fajnie też pokazane. No, masz rację, wiesz. Jeszcze w czasach, kiedy teraz jest tak zwana inkluzywność, nie? Czyli, wiesz, czyli taki trend, że nawet, że na przykład trzeba pokazywać tam kogoś, kto jest, nie wiem, tam inwalidą, czy może ma coś z głową, ale taką osobę też trzeba pokazywać w serialu, bo jeżeli takiej osoby nie będzie, no to tam się inni inwalidzi obruszą, może czemu, a my jesteśmy dyskryminowani, zostawiani na boku i tak dalej, bo nas nie pokazują, nie? A tu widzisz, to jest świetny przykład na to, że ta inkluzywność była już, nie wiem, z 10 lat temu, no ile to ma, z 10-15 lat, nie? Ten serial.
0: Było też wspomniane o tym wcześniej w audycji, że niewykluczone, że ten serial się przyczynił trochę do legalizacji ostatecznej w Kanadzie, że spopularyzował temat konopi, że oswoił ludzi z tym, że to nie jest jakieś straszne zło, używka po prostu, że zabawna jest to całe ściganie, o to jakieś więzienie, oswoił z tym tematem.
1: Ale tam mieli problemy przecież o to tam w serialu, nie? Jak ten tam hasz z betonem mieszali, co nie?
0: Nie to mieszali, przecież... tylko sobie wybrukowali jakby tym haszyszem podjazd do garażu, no. Tak?
1: No, ale to przecież ten, jak mu tam, ten pijak? Kurwa, nie pamiętam już imion. No ten strażnik tam, ten.
0: Jim Leahy.
1: Leahy, właśnie, no to przecież...
0: Leahy, źle wymawiasz, Leahy.
1: No, pójdziesz do więzienia, wrócisz do więzienia, zobaczysz i tak mu tam, wiesz, o ten hasz truł głowę temu Rickiemu, także w tamtych czasach to nie wiem, czy to jeszcze legalne było. Tak
0: ty, a nie kojarzy ci się ten Jim Leahy z postacią taką jak Paździoch? On ma coś wspólnego, nie?
1: No, to taki trochę, no.
0: Taki
1: no.
0: Paździoch, nie? Wiesz, knuje i ma plan, jak udupić tego Rickiego i tego umięśnionego, przystojnego Julianka.
1: Ale wiesz co, Paździoch to jeszcze była taka postać, że on tam, wiesz, był wężem łysym, ale nieraz to przyniósł wódkę do Fertka, tam przyszedł normalnie pogadać. A Leahy to jest taki skurwysyn, taki już naprawdę typowy, wiesz, taki...
0: No nie wiem, on też tak właśnie knuje, że tu się zbrata z kimś, tu z wódką przyjdzie, przecież on też tak knuje jak Paździoch.
1: Leahy?
0: No?
1: Nie, Leahy jest gorszy moim zdaniem. Moim zdaniem. No ja go nie lubię, a Paździoch na przykład, wiesz, Paździocha jeszcze mam za to szanować, nie? Za to, że o 5 rano pierwszym tramwajem na bazar jechał i tam, wiesz, nie, Paździoch na przykład nie jest nierobem, tylko to jest człowiek, który, wiesz, całe życie zapierdala ciężko, nie? A taki Leahy, no to co on robi? On tylko pije i nic więcej.
0: No nie, on też zapierdala i bycie strażnikiem, stróżem prawa to zawsze mu towarzyszyła chęć i to była zawsze jego misja, od zawsze kontrolować, sprawdzać i mandaty wlepiać i porządku pilnować. No, zawsze
1: bo,
0: tym żył.
1: Pies.
0: No bo to jest...
1: Pies był, no.
0: Tak, no to policjant był.
1: Wyrzucili.
0: No. Okazało się, że wrobili go ostatecznie, bo to go oblano jakimś tam whisky i ten jego samochód to zwolnili, hamulec ręczny właśnie Julian i Ricky. I ten samochód tam wpadł na ścianę i pomyśleli, że to Leahy, to po pijaku śmierdzi alkoholem, tym samochodem przydzwonił i go wywalili.
1: No. Tam przez jakiś czas przecież ten był, Ricky był w ogóle zarządcą parku, nie? Jak Leahy go wywalił. A Leahy to chyba, nie wiem, czy nawet wtedy nie siedział. No to chyba jakoś tak było, że Leahy poszedł właśnie siedzieć nie. I ten był później zarządcą całego parku, Ricky.
0: Siedzieć chyba nie poszedł, tylko został zwolniony jakby, czy coś. Wyrzucony
1: coś
0: z... Spierdolony ze stanowiska został chyba.
1: No, było coś takiego. No, także tego, dobra. To ten, ja sobie już chyba pogadałem.
0: Ja sobie no, już pogadałem.
1: Chociaż nie, no, ja bym jeszcze posłuchał, wiesz, o co chodzi, nie? Szkoda, że tak późno, że tak wcześnie zacząłeś nadawać dzisiaj, nie? Bo nawet mi się powiadomienie, wiesz, nie wyświetliło nigdzie, bo tak to zawsze powiadomienia dostaję, że audycja jest na żywo, a dzisiaj jakoś nie przyszło nic.
0: Zawsze możesz sobie za niedługo tam, czy nawet jeszcze w trakcie audycji cofnąć i sobie od początku słuchać. No to tak, wiesz, i to może nie jest to do końca wtedy na żywo, ale też jakby masz takie wrażenie, że to jest świeże, nie? Że to jest coś świeżego się tu teraz działo, więc też się spoko słucha.
1: No dobra, to ten, to siemanko.
0: Siemanko, niezłe wdzianko, cześć.

0: ludzie się śmieją z ekologii, że ekooszołomstwo, w ogóle ekoterroryści, lewactwo. No ale jak teraz zaczną Polacy palić na potęgę śmieciami, co już w sumie ma miejsce trochę, taka sytuacja. No bo wiadomo, naturalna kolej rzeczy, skoro drogi jest węgiel, koszty życia tak wzrosły, taka drożyzna, wszystko, każdy sobie tam stara się jakoś radzić jak może, nie? No i jest dużo palenia śmieciami, będzie jeszcze więcej, byle czym, nie? I jeszcze wodzuś daje przykład. Kieszonkowa wersja Führera, jak go tam ktoś nazwał ostatnio, Giertych? Nie wiem. Mówi, że można palić wszystkim, byle nie oponami. No to ludzie się słuchają i będą palić wszystkim. Mówiłem już o swojej wizji, o swoim projekcie, że palmy posłami na przykład. Tyle ich mamy. Mogłoby być dużo mniej. Spokojnie możemy palić tymi posłami. Zawsze jakiś pożytek by był, nie? Śmierdzi czasem oponą, ale to o tych posłach, Bieszczad? Śmierdzi czasem oponą z komina, kwaśne kłęby dymu lecą. To myślę o tych posłach, że jak palisz takim posłem, to no nie da się tym palić, bo jest smród. Smród jest okropny, proszę państwa. Jak się takimi posłami pali, to się nie nadaje do palenia nawet. Wrzucisz takiego posła PiS do pieca, to leci taki dym biało-granatowo-czerwony. Takie są kolory pisowskie, tak? Takie jak flaga rosyjska są. I po prostu tu no, zawsze jebało. O, jakie brzydkie słowo tu, furiat. No to tak to jest, jak się pali posłami. Właśnie.
1: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
3: Panie Robercie, niech pan opowie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
0: No właśnie. To ja się powoli zbieram. Dzięki za słuchanie. Dzięki za trwanie. Dzięki, że jesteście, jacy jesteście. No, za donejciki, wielkie podziękowania dla wszystkich też darczyńców wspaniałych, którzy mi prezenty dają niesamowite, wspaniałe, cudowne, ogółem całe te. No i będę się wdrażał z powrotem do nadawania. Właściwie to już jestem wdrożony. No, dziś po prostu jestem trochę jeszcze chory, stąd taki głos trochę i specyficzny sposób mówienia. Tak choroba jakoś działa. Słychać jakoś tak inaczej. A może się z wiekiem zmienia po prostu. I będę tak już teraz cały czas mówił w taki sposób. Witam was serdecznie. Z zatkanym nosem. Z glutem na gardle. I wpadajcie jutro o 21:00 posłuchać Czektula i Damiana. Będą tym razem rozmawiać o tych cockring of power, wersja tego Władcy Pierścieni, taka genderowa, zrobić taką genderową, nie, w ogóle Władcy Pierścieni genderowy. Wszyscy z jakimiś dildosami, jakieś same feministki, geje, elfy, krasnoludy, takie w skórzanych jakichś tam z dildosami. Na czole dildosy, magia dildosowa, strzelają w siebie dildosami eterycznymi. I penisy, i waginy, i jajka, i cycki, i dupy. I kolczyki w nosie. To by się spodobało być się takie coś, furiacie, drogi bracie. taka wersja Furiatowi by się nie spodobało bardzo, to chyba. Dziś był ostatni odcinek Rodu Smoka, no właśnie. Tak. Też gdzieś wyczytałem. Ale przyznam się, że w ogóle nie oglądałem tego Rodu Smoka. Ród Smoka z Rozkroka. Znowu jakiś. No to jest prequel Gry o Tron, tak? Dobrze mówię? No to już mi się nie chce za bardzo takich rzeczy oglądać. Dość już tych spoconych lafiryt i karłów z toporami. No, już mi się znudziło trochę. Wszystko mi się znudziło. Tu dość już typów i typiar z mechanicznymi nogami, rękami, oczami. Dość już spoconych lafiryt i karłów z toporami. Dość już wszystkiego już dość. Chcę normalnego, zwykłego człowieka zobaczyć. Film o normalnym, zwykłym człowieku. Żeby nie skakał na 20 metrów, żeby nie wypierdywał gwiazdek z dupy, żeby nie przechodził przez ściany, nie latał. Smród z kroka? Pisze adwokat. Zapytuje. Smród z kroka? Takie brzydkie słowa. O! Adwokat, to widać, że to jest źle wychowany chłopiec. Źle wychowany chłopiec takich słów używa. Brud z odwłoka. Albo może róg. Róg smrakloka. Róg, taki wiecie. Róg smrakloka. Taki jakiś stwór, smraklok z rogiem jest. Trzeba mu odebrać ten róg, wyrwać mu, jak niczym Conan jakiemuś tam wielkiemu srutututu wyrwał wielkiemu przedwczesnemu, przywołanemu, demonicznemu i odesłał go w siódmą gęstość. No. A widzieliście kreskówkę? Conan Barbarzyńca chyba. Conan, po prostu Conan chyba. Conan ma wichru moc. Conan moczy się co noc. Takie było intro. No taki rysunkowy Conan to śmieszny, bo on tam nie może być krwi i seksu. Wiadomo, że to jest dla młodzieży, dla dzieciaków, więc ten Conan musi on tam się dużo gimnastykować. Trzeba całą tą historię tak ułożyć, żeby no, nie było rozpierduchy, nie? Takiej niestosownej do młodego wieku. No więc Conan walczy z jakimiś takimi reptolami, z reptilianami. Smokowcy tacy, nie? W Dragonlance byli smokowcy, tutaj mamy jakichś takich wężowców, żmijowców, humanoidalne węże, no. I on ma taki specjalny miecz, że jak tym mieczem chlaśnie i dotknie tylko takiego stwora, to on etam znika.
4: 5 zł 98 groszy. Srutututu.
0: Srutututu, majtki z drutu. Etam? Czyżby to był prawdziwy Etam? Czyżby on się taki hojny zrobił? Bo to nie pierwszy, nie drugi raz ostatnio. Tutaj widzę, Etam wysyła. I taka no, liczba 5,98, takie wyliczone. 5,96, 5,97, 5,98. Proszę bardzo, tu dla grawca. Pyk. No, dziękuję bardzo, dziękuję. I komentarz wspaniały. Srutututu. Tak. Zgadzam się, racja. Właśnie tak to jest. Conan Destylator, pisze Van Dust. Furiat pisze, krawiec, powaga, spodoba ci się serial Rozdzieleni, taki serial. No nie wiem. Dziś to już mamy tyle tych seriali, że już tyle do wyboru, że człowiek tak grymasi i po tytule na przykład samym sobie ocenia. Rozdzieleni, to jakoś słabo mi to brzmi. Jeszcze nic nie wiem o tym serialu, nie wiem o czym to, kto tam gra, czy dobra gra, czy efekty, fajny scenariusz, tylko rozdzieleni. Jakoś tak to brzmi, że jakieś tam bliźniaki pewnie tam rozdzieleni, to jakieś gówno. Obejrzę sobie 15 sezon Chłopaków z baraku lepiej. No właśnie, i tak to jest. A za oknami już ciemno, przynajmniej tutaj w Polsce, w Środzie Śląskiej. Ej, ostatnio tutaj było pokazywanie Środy Śląskiej 10 lat temu. To faktycznie taka, jeszcze takie obskurne miejsca, gdzieś tam na peryferiach tej Środzie, blisko działek, nie wiem. Jakieś takie te kamienice zrujnowane. A tu tak patrzę, w Środzie Śląskiej to jest bardzo ładnie. Ja wam muszę zdjęcia porobić, cholera jasna, bo tu nie pozwolę na bezczeszczenie wizerunku Środy Śląskiej. Nie wiem, czy to było u Gambola, chyba u Gambola. A może u Czektula na jakimś afterze, nie wiem. W każdym razie no, była ta Środa, taka obskurna, jakaś szara jeszcze, zdjęcia z Google i z wozu Google'a, Google Panorama, tak. Dobra, to czas się żegnać z wami. Już tak przedłużam. Komu mało, to niech sobie przewinie i słucha od początku, jak późno przyszedł, albo sobie się spotkamy za niedługo. Dzięki jeszcze raz za dzwonienie, słuchanie, komentowanie, donatowanie i tak dalej. No i do usłyszenia.

Cześć wszystkim, dobry wieczór. Co się tutaj ugółem dzieje? Wstałem jakieś awantury, ktoś się oburzył o ci puszki. W nocnym radiu ktoś się o ci puszki obraził, że są niemożliwe. Na pewno to jakaś pomyłka. A słuchałem tylko końcówki właśnie o tych cipkach, ale się ostatnio rozgadaliście na ten temat. Zrozumiałem tyle, że Błażej chciał pogadać o architekturze, o poważnych rzeczach, a przyszedł Jacek i o tych cipkach, tak? O, nieładnie, nieładnie. O szerokości tychże. No, to... Ale jak się rozmawia o długości naszych organów rozrodczych, to czemu nie o szerokości tamtych organów?

Może byśmy zrobili jakąś osobną audycję, na przykład Ale Drama. Fajne dżingielki. Top 10 dram w nocnym radio. W tym tygodniu Czesiek pogniewał się na Ryśka, bo Rysiek miał mu oddać i nie oddał, a poza tym powiedział Włodkowi, że... Właśnie, co powiedział Rysiek Włodkowi. Myślałem nawet, żeby zrobić taki program o dramach, bo widzę, że ludzie się tym żywią, lubią. Czy to nie jest coś niepokojącego? Czy to nie jest właśnie niepokojące zjawisko, że... Strasznie ludzie lubią jechać na różnych konfliktach, wypominać coś. Ostatnio sobie konkurencji słuchałem, która się otwiera i tam ciągle jakieś przytyki, jakieś mrugnięcia okiem, że wiecie, bo są też tacy, którzy nam tu kable przegryzają, prawda? I zawsze czuję, że to o mnie chodzi gdzieś tam. Cały YouTube dzisiejszy, wszystkie te gwiazdy, to cały czas mają jakieś konflikty. Ten nie lubi tego, ten nie lubi tamtego. No i co? Ale to, tak staram się wychwycić, o co tutaj wcześniej poszło i ktoś się czuł zniesmaczony, tak? Że za dużo o tych... No ale to ktoś może się czuć zniesmaczony na przykład nie dlatego, że go... zawstydza jakiś temat, zażenowany, no bo różnica, zażenowany, a zniesmaczony. Może i jedno, i drugie. No ale nie wiem, no, o co się można obrazić, tutaj zniesmaczyć, o tematykę w nocnym radiu. Już mówimy dużo o Ojcu Świętym. Jeszcze jak mówimy. No i... Myślę, że to w ogóle też, no, kolejne przemyślenie, że zdaje się, że wypadałoby tutaj gdzieś zaznaczyć, że to jest radio dla dorosłych też, tak mi ostatnio przyszło do głowy. No, bo tematy są takie, co przyjdzie ktoś, na przykład taki bardziej święty człowiek i powie, co to jest, o ladacznicach, o seksie perwersyjnym, ja tu nie, moja noga tu nie postanie, zsyłam klątwę. A ja tylko na chwilę wpadłem. Ktoś ma ochotę, to już na pyskotece coś się dzieje. Ale wiecie, jak to jest u nas. Ktoś wpada, ktoś wypada. Właśnie zachęcam też do tego, żeby swobodniej trochę. Może sobie ktoś wszedł po jakiejś audycji i coś ponadawał. A tymczasem słuchamy sobie jeszcze przez chwilę muzyczki.

Elo Krawiec, nie wpadaj. Ale co, że na pyskotekę mam nie wpadać? No dziękuję, bardzo, bardzo miło. A Phantom tu słusznie i rezolutnie zauważa, jak komuś nie odpowiada temat audycji, to nie musi słuchać. O. Może jak ktoś uważa, że w nocnym radio jakieś słabe rzeczy, czy tam coś, czy za mocne, czy coś, to niech sobie posłucha innych radiów, to mu przejdzie krytykowanie nas. Bo ja tak sobie słuchałem ostatnio, to kiepsko, kiepsko. Albo nudzą i smędzą, albo takie słodko pierdzenie, że to ja... I przepraszam, ale tu padło takie słowo, no dobrze, to powiem już na D, dupa. Przepraszam, co wrażliwszych, mam nadzieję, że zdążyliście zatkać sobie uszy. No, padło takie słowo dupa, tak. No to niektórzy są aż tak, naprawdę. Czy się wyspałem? To do mnie było? No właśnie nie. No właśnie nie, wyspałem się tylko trochę. Czy można się wyspać trochę? Przecież człowiek wyspany trochę to jest człowiek niewyspany. No właśnie. A może powinniśmy sobie znaleźć jakiegoś wroga? My też tutaj? Wszyscy mają. Czekam na wasze propozycje. Radio Maryja może. To byłby nasz główny wróg. Najgorszy wróg. Ale nie, w sumie czemu? Jakie by te media nie były, to są. Poza tym, co to za zamykanie komuś gęby? Niech powiedzą, co mają do powiedzenia. Prawica, lewica. To też ciężko, bo mamy i takich, i takich. Tutaj ciężko będzie ze znalezieniem wroga. Z komunistami musimy się wstrzymać na moment jeszcze. Na jak długi okres ten wróg, pyta profesor Leniuch. Jak na tydzień, to on się pisze. No nie, to musi być śmiertelny wróg. Nie może być śmiertelny wróg na tydzień. Najpierw szukamy jakiegoś śmiertelnego. No ciężko, ciężko. Myślę, że potrzeba tutaj nieźle pełni taką funkcję ciemnego typa, czarnego Piotrusia w talii i tak dalej. No ale to się nudzi szybko. Ale profesor się pisze na bycie wrogiem. No to ja powiem z tej okazji, że osobnik, który się uważa za profesora, podpisuje się profesor, chociaż przypuszczalnie nie ma żadnego tytułu profesorskiego. Myślę, że takie osoby powinno się ogółem z nimi zrobić porządek. Ja będę sączył jad dzisiaj, powiem, ja oczywiście, kochani, do niczego nie namawiam, powinniśmy się kochać. Ale wiecie, co z nim zrobić. Tak, tu ktoś na czacie, jakiś anonim właśnie wkleił adres do profesora. Ale ja nie wiem oczywiście, kto. No i wiecie, co z nim zrobić. A co ty uszyłeś? A co ty uszyłeś, pyta adwokat. Panie, ja to radio całe uszyłem, panie. Byli też tacy, co jakąś tam łatę przyłożyli i mówią, że to oni uszyli. Ale to nieprawda. To ja wszystko sam uszyłem, panie. Tymi ręcami. Ja to uszyłem.

0: zresetuje jakby nasz... różne takie rzeczy, które w nas się kotują, kumulują przez lata. Jakieś takie znużenie tym pokojem, jakieś takie wartości już dziwne, przyjęcie dziwnych wartości sobie. A jak powojence wszyscy chodzą ze spuszczonymi głowami, biorą te cegły, odbudowują, cieszą się ze wszystkiego, jak znajdą ziemniaka, to się cieszą. A wy co? Niczym już się nie potraficie cieszyć, co? To jedź na wschodnią Ukrainę albo do Afryki, jak chcesz. To do mnie chyba było. No, może by mi wojna zrobiła dobrze, bym zacząłbym wstawać wcześniej. A nie, spać w dzień, pracować w nocy. Co to za jakieś takie rozstrojenie się. Wyregulował, wojna potrafi dobrze wyregulować cykl dobowy. Chociaż z drugiej strony, jak musiałbym w jakimś dole przeczekać wiele godzin i tam spać, potem w nocy się przekradać, wcale nie, niekoniecznie. No ale... ale może... no i jak tak mało ludzi jest, to w końcu spotkasz kogoś na horyzoncie i hej, hej! Przychodzę w pokoju i ręce do góry, już chcemy, żeby tylko pogadać z kimś, nie? A tak to nas wkurzają wszyscy, tłok. Jeszcze teraz święto zmarłych, wszyscy... na tych wszystkich sztywnych łażą miasto zakorkowane. Nadający się spóźniają. Ciekawie z tymi konfliktami jest. Po latach stwierdzam, że nie ma szans, żeby się nikt z nikim nie konfliktował. A nawet jakby tak było, że się nikt z nikim nie konfliktuje i wszyscy są tutaj, jesteśmy za pan brat i wszystko sobie odpuszczamy, i tak dalej, i dusimy w sobie na przykład coś, co mamy do kogoś, to jest często jeszcze bardziej złe, wiecie? Bo w człowieku się zbiera, to ja tak mam, mi się zbiera, nic nie powiem, zbiera, a potem jak papier tutaj wystrzeliwuje jak rakieta jakaś. I nie wolno w sobie tak trzymać, to jak z tym sikaniem, trzeba często sikać, a nie trzymać w sobie. Ale są takie osoby na przykład, które jak widzą tylko, że ktoś ma jakiegoś focha czy coś, bo po niektórych to widać, nie? To zaraz mówią, zaraz się pytają, co się dzieje człowieku, coś masz jakiegoś focha czy coś, focha tutaj odjebałeś, co jest, o co ci chodzi? I to jest dobre. Takie osoby, które od razu wyciągają taką sprawę, się pytają, o co chodzi, To bardzo lubię, a takich, którzy trzymają w sobie duszą i na przykład i udają jeszcze, że was lubią, że wszystko w porządku, się uśmiechają, to chyba nie jest dobre, bo to jest fałszywe jakieś. A co myśli na ten temat Jacek Blacha? Halo?
1: Coś mi cię przerywa odrobinę, nie wiem, czy to jest po mojej stronie, czy o co tutaj chodzi, czy to Skype taki numer robi?
0: To w takim razie przyciszam lekko tutaj muzyczkę, która sobie grała w tle, włączam cichutki podkładzik, Skype w tym momencie się reguluje, cudowna maszyna ten Skype, kochani, on się sam dostosowuje do jakości waszego łącza.
1: Wiesz, ja tak mówię, bo ja już miałem podejrzenia, że to tutaj coś po mojej stronie łącze nie wyrabia, ale...
0: A teraz dobrze, ale nic już się
1: to,
0: słyszymy?
1: Ale nic na to nie wskazuje.
0: A teraz już się dobrze słyszymy?
1: Tak, teraz się słyszymy dobrze. Dobrze. Czy jesteś gotów na spowiedź kutliwego Blachy?
0: Spowiedź kutliwego Blachy. Tak, pewnie, to może być dobre.
1: No tak, potrzeba zrobił swoją spowiedź, no to ja też zrobię swoją spowiedź, która poniekąd jest związana z tobą.
0: Jaki jesteś, tak? Czemu taki Blacha geneza, tak?
1: Blacha... No, bez przesady, Blacha, nie przypisywałbym tutaj takich wielkich słów, natomiast jak wiesz, ja nie jestem taką osobą, która gdzieś długo potrafi pewne rzeczy trzymać w sobie i mrugać okiem i udawać, że się nic nie stało, tak? Były takie sytuacje, gdzie naprawdę opętała mnie kurwica i gdzieś tam miałeś okazję to słyszeć, tak? W różnych miejscach. Natomiast... Może najpierw zacznę od jakichś takich, może na ciebie najpierw receptur, jak można to zmienić. To w jaki sposób ja to zmieniłem w taki sposób, że po prostu zamiast szukać sobie osób do relacji czy do współpracy jakichkolwiek,

0: to wybieram sojusze tylko i wyłącznie spośród tych, którzy się sprawdzili. Taki jest mój sposób i to generalnie polecam wszystkim, bo to duży, że tak powiem, ciężar z jajec spuszcza. Po prostu w pewnym momencie doszedłem do przekonania, że być może tak jest i to w sumie jest całkiem racjonalne, że jednak spora część osób nie ma ochoty na współpracę ze mną, nawet że mam najlepsze intencje. I myślę, że wśród tych osób także znajduje się twoja osoba, że na pewnych poziomach po prostu nie masz ochoty na współpracę ze mną. To może, wiesz, ja tego nie mówię w sposób złośliwy, teraz żeby ci dokopać, tak, czy żeby znowu powiedzieć, że ten zły krawiec czy coś tam. Nie, nie, nie, tylko po prostu takie gdzieś w którymś momencie... Gdzieś w którymś momencie mnie oświeciło.
1: A czy wierzysz na przykład też... w takie coś, że mogą być ludzie, którzy zwyczajnie do siebie nie pasują tak od strony charakteru? Wiesz, nie mówię tu o stosunkach męsko-damskich, tylko właśnie na przykład o męsko-męskich, że są ludzie, którzy mogą sobie fajnie porozmawiać i w gruncie rzeczy nawet się lubią, ale nie chcą ze sobą właśnie współpracować, nie chcą robić nic większego ze sobą, bo czują, że mają inne i podejście do roboty i trochę inaczej w to się wczuwają, jeden się bardziej tym przejmuje, drugi na przykład w ogóle na wszystko kładzie laskę i tak dalej, i tak dalej. No i te różnice sprawiają, że faktycznie lepiej nie podejmować jakiejś większej współpracy, nie?
0: Tak, tak, tak. I też ja myślę, że jeżeli już się z kimś jakąkolwiek współpracę podejmuje, to warto ją podejmować pewnymi etapami, czyli najpierw zrobić coś małego i zobaczyć, jak to wyszło, potem coś większego, zobaczyć, jak to wyszło, potem coś jeszcze większego, zobaczyć, czy to się w ogóle da, a nawet jeżeli nie wyjdzie, no to wtedy wyciągać jakieś wnioski i powiedzmy robić coś naprawdę, naprawdę dużego, tak?
1: Można się nauczyć też...
0: A nie od razu się porywać na budowanie wspólnie wieży Eiffla.
1: Dokładnie. No, i też jak współpracuję z nowymi klientami, to oni też czasami jeszcze nie mają zaufania, trzeba im tam po trochu wysyłać, niepokoją się, a potem im przechodzi trochę. Ale no...
0: Ale chciałem jedną rzecz wyjaśnić, jeżeli pozwolisz, proszę, bo to był tylko taki wstęp. Jak wiesz, u mnie jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tak?
1: Piątka.
0: Nie. Chciałem wyjaśnić mianowicie to mój komentarz w stronę profesora Leniucha. Ja teraz dopiero widzę, że mój komentarz pod audycją potrzeby, profesor Leniuch na pewno wie, o jaki komentarz chodzi, był skierowany do niego i nie ma nic wspólnego z jakimś konfliktem między nim a potrzebą. To był komentarz tylko i wyłącznie spowodowany tym, że ja poniekąd jestem fanem tego, co potrzeba robi. Uważam to, jak tutaj przed chwilą napisał potrzeba, za quality content.
1: Też lubię.
0: Tak, i to, co profesor Leniuch tam napisał, ja nie jestem przeciwny temu, żeby ktoś krytykował, tylko uważam, że to jest krytyka, jakby to nie zostało poparte absolutnie niczym. To było takie, że nie chce mi się tego słuchać, no to mi się nie chce, to znaczy się, że tego ma nie być, tak? Jeżeli za tym by szła jakaś krytyka, tak, no to już jest jakieś pole do dyskusji. Natomiast takie nie, bo nie, to mnie coś takiego zirytowało. Natomiast w swojej spowiedzi chciałem podkreślić to, że ja nie mam pojęcia o żadnym konflikcie potrzeby z profesorem. Żeby to było jasne, tak? Żeby tutaj za chwilę mnie nie wmanewrował w jakieś czyjeś bagienko, bo to nie jest moje bagienko. Mój komentarz, który się tam pojawił się tam tylko i wyłącznie dlatego, że jestem fanem jakościowego kontentu, o czym ty, krawiec, doskonale wiesz, i też między innymi dlatego, że skromnym, ale jestem sponsorem potrzeby i nie pozwolę, żeby ktoś tak mało jakościowe komentarze pisał pod jego audycjami, bo zwyczajnie mnie chuj strzela. Bardzo sobie przyjąłem do serca to powiedzenie Bajtitera, put your money where your mouth is. Więc ja teraz w ten sposób do tego podchodzę. Zamiast strzelać z armat, to pomagam budować okopy tym, których okopy mi się podobają. O. I myślę, że to jest dobry sposób, żeby uniknąć wojen. Po prostu szukajcie sojuszników zamiast wrogów. Jeżeli już musicie robić jakieś wojny, to róbcie wojny o swoich sojuszników, a nie o tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś tam zlikwidować tą drugą stronę, no bo wtedy też jakby całościowy obraz radia będzie bardziej jaśniejszy, tak? Będzie wiadomo na przykład, ilu jest krawczystów, ilu jest cyborgów, ilu jest, powiedzmy, uczniów profesora, ilu jest na przykład wychowanków Błażeja, tak?
1: Albo
0: w przyszłości może i nawet ilu jest niewolników wodza, dajmy na to, tak?
1: Albo, a jak by się nazywali twoi fani? Blaszki?
0: Ja nie mam fanów.
1: Blaszaki?
0: Ja nie mam fanów. Nie właśnie masz, na tym rzecz
1: musisz
0: polega,
1: mieć
0: że ja nie
1: przynajmniej
0: mam
1: jednego. To ja, ja nie będę mam fanów, twoim, to
0: ja
1: będę
0: twoim czystym radiowym
1: fanem.
0: Złem.
1: To ja będę twoim jedynym fanem, dobrze? I jak
0: a to nie, to ja przepraszam, ja dziękuję.
1: Nie dość, że jednego fana masz, to jeszcze, a kim on jest? Krawiec. O kurwa. To już teraz wiem, czemu tylko masz jednego. Ale to w ogóle dziwnie jest z tym przyjmowaniem krytyki, nie? Bo tu propozycja, blachowkręty. Bo jest u ludzi problem z przyjmowaniem krytyki. Pierwsza postawa numer jeden, że ktoś dostaje krytykę i utożsamia to z krytyką jego samego, że nie podoba mi się twoja audycja na przykład, czyli masz coś do mnie, generalnie ja jestem do dupy, tak, bo nadaję takie gówno. No to niekoniecznie tak powinniśmy chyba myśleć, bo może ktoś być na przykład spoko gościem, a może mu coś tam nie wychodzić i coś do poprawienia jest i to nie ma związku akurat z tym, że z nim jest coś nie tak. Po prostu nie ma jeszcze jakichś tam skilli czy coś, a ludzie strasznie biorą do siebie, bo wkładają, ja to rozumiem, bo ktoś wkłada, dla kogoś, kto zaczyna dopiero nadawać, to jest dla niego wielka rzecz, nie? I on tam się coś przygotował. Nawet jak nie widać, że on się cokolwiek przygotowywał i czujemy, że bardziej sobie siadł z kibelka przy mikrofonie i coś mówi, to on mógł wcześniej dużo sobie tam myśleć, a może powiem tak, a może siak, a jak już to wrzucę, to będę czekał, ciekawe, czy komentarze jakieś. A tu czekasz na te komentarze, czekasz i ci pisze ktoś totalne dno, gówno takie, że słuchać się nie da, odpuszczam sobie tę audycję, żegnam ozięble. No i ktoś dostaje furii. A czy ty na przykład dobrze sobie radzisz z krytyką, czy masz z tym problem na przykład?
0: Wiesz co, to, o czym ty doskonale o tym wiesz, że ja krytyce to jestem praktycznie poddawany bezustannie. Znaczy, jakiego czata bym nie odpalił? No, od paru miesięcy to chyba tylko czat tego radia na K stał się taki, że tak powiem, bardziej łaskawy wobec mnie. Ale tak to jakiego czata bym nie odpalił, to tam generalnie widzę bluzganie na mój temat, tak? Ostatnio, co mnie zaskoczyło, nawet na Martinowym siedlisku, tak to nazwijmy, nawet tam pojawiły się jakieś głosy krytyczne wobec mnie, a to jest tym bardziej dziwne, bo tam w ogóle mało co się dzieje, więc nawet tam, gdzie się bardzo mało dzieje, to nawet tam gdzieś tam jakieś malutkie, bo malutkie, ale armaty są wycelowane we mnie, więc to jest w ogóle, myślę, zupełnie niewłaściwe pytanie, mówienie, czy ja sobie jakoś radzę z krytyką. Ja nie mam innego wyjścia, ja muszę sobie radzić z tą krytyką.
1: Ty po prostu żyjesz, masz dookoła tą krytykę i ona jest częścią ciebie w ogóle. Krytyka to ty, ona ciebie stworzyła, jak Batman Jokera.
0: Jak... Tak, ale co nie znaczy, że się kompletnie z nią nie liczę, bo na przykład ty pewnie pamiętasz te czasy, nie wiem ilu słuchaczy jeszcze pamięta, że swego czasu dzwoniłem z o wiele gorszego mikrofonu i były takie narzekania, że o, ten blacha, to tam coś tam, parę epitetów, tak, no i finał co prawda był konstruktywny, no że nie stać go nawet na porządny mikrofon. No i ja to gdzieś wziąłem rzeczywiście do siebie, tak, znaczy, no to rzeczywiście shame on you, blacha, tak, powinieneś sobie sprawić jakiś mikrofon. No i przyznam się szczerze, że chciałem kupić mikrofon o wiele, wiele droższy, ale jak to z drugimi mikrofonami jest, trzeba przynajmniej jeszcze raz tyle wydać na mikser. Więc stwierdziłem, że to jednak nie mam takiego budżetu. Znaczy, w sumie to miałem już budżet na taki mikrofon, ale nie miałem budżetu na mikser, więc powiedzmy, że budżet mi się do końca nie spiął. No i kupiłem mikrofon, który, jak się okazało, mimo że był używany, to był nadal na gwarancji i kupiłem ten mikrofon, myślę, że dobrze, dobrze trafiłem, bo od tamtego czasu, jak go kupiłem, to co rusz słyszę, że mnie to nawet lepiej słychać niż niektórych nadających. Więc też tak to do końca nie jest, że ja kompletnie tej krytyki nie przyjmuję.
1: Tak naprawdę to można mieć mikrofon tani całkiem i do tego prosty mikserek za 200 zł.
0: Nie uprawiaj martynizmów.
1: Ale nie, no mówię na swoim przykładzie, bo ludzie twierdzą, że dobra jakość dźwięku jest zwykle i też u mnie rzadko coś się zrywa, rzadko szumy, rzadko jakieś trzaski, przestery i tak dalej. A i to myślę jest często ważniejsze od jakości mikrofonu. Można mieć tani mikrofon, ale wszystko dobrze poustawiać, żeby
0: no
1: to brzmiało.
0: Tak, ale chyba się ze mną zgodzisz, że już minęły te czasy, kiedy można nagrywać na mikrofonie, powiedzmy o, nie mając wiedzy o postprodukcji, nie mając wiedzę o takich, powiedzmy, etamowych trikach, tak to nazwijmy, to no dzisiaj już jest pewnym wstydem nadawać na mikrofonie za 5 zł, w szczególności jeżeli to jest nadawanie live. To jednak trzeba w to troszeczkę gotówki zainwestować, bo zwyczajnie nikt nie będzie chciał tego słuchać i nikogo nawet nie będzie interesować to, czy ty masz jakąś ciekawą treść do przekazania, czy jesteś jakimś milionerem, czy nim nie jesteś, czy jesteś komunistą, czy byłeś u komunii, czy chodzisz do spowiedzi, czy papież jest dla ciebie tym, którym robił to tym dzieciom, co to robił, czy też im nie robił. To kompletnie nie będzie miało żadnego znaczenia, bo będą słyszeć po prostu szum w swojej głowie i to będzie dla nich zupełnie niestrawne.
1: O, znalazłem ciekawy...
0: Warto zainwestować w mikrofon więcej?
1: Zależy, jakie kto wiąże nadzieję ze swoim nadawaniem. Czy czuje w głębi duszy, że to jest dla niego jakiś epizod, przygoda, to chyba nie warto dużo kasy inwestować, bo potem będzie to leżało. Ale tutaj ciekawa rzecz, bo padło pytanie, jaki mam sprzęt, żebym wkleił tu linka do swojego sprzętu i trafiłem na obrazek, na którym jest praktycznie prawie to, co ja mam. Bo jest też podobny mikser, tylko że czytam, że to jest tutaj mikser na USB. Ja mam zwykły, analogowy. Ale bardzo podobny jest z wyglądu i to jest też Xenix, tylko to chyba taka wersja tego Xenixa. Proszę bardzo, coś takiego mam, jakby to kogoś interesowało, już tu wklejam. Mały mikserek Xenix, który mi służy już od wielu lat i dwa razy mikrofon Shure PG48. To jest mikrofon wokalowy konkretnie i on ma to do siebie, że on już z samej swojej natury ma wbudowany pop filter, tak jakby, nie? Że mało jest tych spółgłosek wybuchowych, mało słychać, a dodatkowo jeszcze gąbkę. Nie mam teraz dużo kurzu właśnie, bo niedawno po przeprowadzce jeszcze jestem. Wiecie, że ja się jeszcze nie rozpakowałem po tej przeprowadzce? To już kurde miesiące mijają, a tu leżą te kartony. No nie chce mi się, no.
0: To ci powiem, że u mnie jest dokładnie tak samo. Znaczy jakieś około 2,5 metra ode mnie stoi torba, w której jeszcze są moje kartony i gacie i ja tam wyciągam z tej torby, wiesz, z takiej walizki podróżnej, tak? Wyciągam stamtąd różne rzeczy, jeszcze tak naprawdę się nie rozłożyłem na półkach, tak?
1: Ale to w takich sytuacjach się okazuje, że te rzeczy, które tam mamy pochowane, wcale nie są tam nam tak bardzo potrzebne, nie?
0: Sobie coś leżą. Coś w tym jest.
1: I w ogóle tego nie używamy za bardzo. Człowiek się zadowala prostymi różnymi rzeczami. O, jest tutaj mój mikserek, mój Xenixik, który już trochę nie domaga, trochę mu się już gały rozregulowały. Proszę bardzo, tu jest ten Xenix. Bardzo fajny, taki mały. Można sobie dwa mikrofony podłączyć, jak macie jakiegoś gościa na przykład w swoim mini studio. Możecie sobie trochę podregulować jakość głosu. To, co się bardzo przydaje przy mikserku, fajna jego funkcja, która jest w każdym oczywiście mikserze, to main volume, czyli głośność główna, którą sobie możecie sobie wyciszać wszystko, nie? W tle wam gra muzyczka, a wy sobie nie musicie sobie ciągle tego mikrofonu wyciszać albo software'owo, wybierając jakąś tam opcję, co jest bardzo niewygodne, albo klikać ciągle jakimś przyciskiem na mikrofonu do włączania i wyłączania, to wam się w końcu to rozpadnie, ten przycisk po setnym, po tysięcznym wyłączeniu na przykład. Czyli a jaki ty masz mikrofon, jeszcze zapytam, jakiej marki?
0: Ja mam Samsung Q1U, to jest dynamik.
1: Dynamin.
0: Nie wypowiadaj tego słowa.
1: mikrofon dynamin. No, Yuan Yu?
0: Dynamiczny.
1: Dynamiczny. Z dynamo wbudowanym, że kręcisz tam i się i działa. Bez zasilania zewnętrznego. To jest świetne.
0: Tak, kręcę korbką i dramy z tego wychodzą, tak?
1: No, właśnie. A co myślisz o tych dramach? Czy to jest nieunikniona rzecz, że ludzie tak w głębi duszy jakoś tam lubią sobie posłuchać o tych dramach tak naprawdę, że coś, ktoś z kimś się skonfliktował, jakiś, wiesz, ten odchodzi, ten się
0: obraził. Tak, ja myślę, że... Mogę?
1: No, proszę.
0: Tak, ja myślę, że te dramy na swój sposób są nieuniknione, natomiast są jakby dla mnie są dwa rodzaje dram. Jedna drama to jest taka, w której o nic nie chodzi, czyli tak naprawdę, tak jak ty to często określasz, Rysiu pociągnął Wieśka za włosy, tak, i trzeba chodzi. Ich teraz jakimś traktorem rozciągać. A druga drama to jest taka drama, no, w którą, jeżeli mam z tym coś wspólnego, to nawet ja się w to angażuję, czyli w momencie, kiedy chodzi o jakiś konkret. Czyli w momencie, kiedy chodzi o jakiś konkret, kiedy na przykład, nie wiem, komuś stała się krzywda, tak? Albo pewien content poszedł się walić, tak? Bo ktoś miał taki kaprys. No, czyli mówiąc krótko, została zmarnowana czyjaś praca, tak? No to wtedy ja już nie nazwałbym tego dramą, bo to jest takie określenie pejoratywne, tylko no to jest po prostu pewne świństwo, tak? Ale to też mi się wydaje, że do pewnego stopnia nie powinno się takich rzeczy omawiać w radiu, tak? Bo różne, że tak powiem, osoby, nie, to nie są osoby, niziołki, które nie potrafią wpisać swojego niku, mają tendencję do manipulowania faktami.
1: No to prawda. Trzeba uważać, co się mówi, bo potem może to zostać użyte jako element pewnej draki, zabawy, nie? Żeby kogoś skonfliktować z kimś albo zrobić jakieś zabawne przeróbki. No a ktoś inny sobie potem słucha, no to ja tak miałem, nie? Chyba trochę. No a... Ale też poruszyłeś tutaj inną ciekawy aspekt tego wszystkiego, tego tematu, dram. O nieobecnych nie rozmawiamy, takie czasami jest powiedzonko. No ale wiesz, ja tak sobie też ostatnio nad tym dumam i sobie myślę, że skoro ktoś czuje się i jest osobą publiczną, I sam porusza różne sprawy związane z tym, co tam wokół radia, jacy ludzie, coś, a nagle ktoś, wiesz, używa takiej taktyki obronnej, że nie rozmawiajcie na mój temat, nie życzę sobie, nie? Czyli co, już kogoś nie można skrytykować, mimo że jest osobą publiczną, że sam publicznie wyciągał sprawę, to on nagle, wiesz, zamyka drzwi i nie, już stop, ja sobie nie życzę, o nieobecnych się nie rozmawia, to jest płytkie, to jest niskie, zamiast twarzą w twarz przyjść i powiedzieć. Tym bardziej, że często się jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawia dziadek Jacek Poszyprzyński. Można z kimś porozmawiać i twarzą w twarz pierw, a potem i publicznie poruszyć jakieś sprawy. No więc nie wiem, mam mieszane uczucie. Czasami wolałbym o czymś nie mówić, a czasami aż się chce coś wyrzucić z siebie, nie? I albo zripostować coś, bo się coś usłyszało gdzieś na siebie znowu po raz kolejny, a ty masz siedzieć cicho, nie? I nie wyciągać brudów i prać brudy, jak to się mówi, we własnym gronie.
0: Jeśli pozwolisz, to wyjaśnię, co miałem na myśli, mówiąc o produktywnych dramach. Produktywne dramy to są na przykład takie, to ja sam jestem pomysłodawcą, jednocześnie uczestnikiem takiej dramy. Mianowicie od czasu do czasu sponsoruję potrzebę, bo mam nadzieję, że on któregoś dnia cię kopnie w ryj.
1: A dużo?
0: A to tego ci nie powiem.
1: Ty, no powiedz.
0: Nie. To tajemnica cyborgów i ras pokrewnych. Ty jesteś krasnoludem, jak sam się jakiś czas temu określiłeś. Od czasu do czasu przybierasz postać sierotki Marysi, ale to tylko w święta i w weekendy, więc...
1: Pół elf, pół krasnolud. Takie nie wiadomo co. Ty jesteś krasnolud.
0: Więc to jest...
1: Ty jesteś normalny, taka... zakuty w blachę krasnolud, ci powiem.
0: Nie wiem, czy uznać to za komplement. Więc to jest taka na podsumowanie, bo będę już zmierzał do podsumowania.
1: Wiesz co, blacha, ja myślę, że z racji tego, że masz w sobie tego krasnoluda, to myślę, że za dużo potrzebie nie dałeś. Tak pewnie 15 zł dostał i pewnie jeszcze dostał potem list, że w związku z tą wpłatą chciałbym przedstawić swoje oczekiwania, które jako sponsor myślę, że mam prawo wyłożyć. Hard user tutaj, no, to tak myślę, że po krasnoludzku go zasponsorowałeś. Tutaj Jar stawia max 10.
0: Nie, ale chyba przyznasz mi rację, że wszystkim by to wyszło, że tak powiem, na korzyść w momencie, kiedy te dramy miałyby wymiar taki produktywny, tak? Czyli dajmy na to, obrzydł mi się ten kapitalizm, już nie mogę kurwa tego słuchać, to zasponsoruję Błażeja komunistę, tak? Albo w drugą stronę, tak? Ktoś twierdzi, że o, Błażej, ten czerwony komuch, jeszcze do tego Żyd, tak? To wstrętne, po prostu wstrętna gadzina. Sorry, Błażej, że to mówię, ty wiesz, że jakoś tam cię lubię, mimo że się nie zgadzamy. Jesteśmy po różnych stronach barykady.
1: Ja też cię jakoś tam lubię, blacha. Jakoś tam cię lubię, na swój sposób. Jesteś trudnym słuchaczem, ale jakoś tam cię lubię.
0: Ja myślę, że ty masz jakby ten, nazwijmy to, ból dupy, czy ten problem, że zrzeszasz samych trudnych słuchaczy. Nocne radio to jest taki... To jest taki wręcz encyklopedyczny przykład, jak stworzyć radio dla trudnych słuchaczy, także...
1: Nie chcą cię w innych radiach. Podpadłeś innym nadającym. Masz bany na innych czatach. Wpadaj do nas, nocne radio.
0: Ale mówiąc zupełnie poważnie, to myślę, że taki rodzaj dramy to nawet tobie by się podobał, bo przynajmniej byś wiedział, że no, ci nadający właśnie przez te wewnętrzne dramy no, mają z tego jakąś korzyść, tak? A z samego pierdolenia to nikt korzyści nie ma, co najwyżej zapycha się kaszczatu.
1: Ostatnio sobie słuchałem konkurencji i był taki stream, no dobra, to powiem, bo przecież też było też reklamowane w audycji, która leci w nocnym radio, Radio Cenzura. Możecie sobie tam zobaczyć, Michał wystartował. No i tak odniosłem wrażenie, że spora część tego streama pierwszego, który się odbył, to było właśnie tak szukanie winnych, wskazywanie wroga i tak dalej. Czy to się godzi tak? Czy to się nie zamieniło trochę w Radio Maryja takie?
0: To się moja przepowiednia sprawdza, że tutaj każdy za jakiś czas będzie mieć swoje radio.
1: Ale to może trochę, wiesz, bo z przepowiedniami czasami się trafia, ale tak nie w 100%, tylko tak ogólnie w kierunek. No i ja stawiam na to, że Michał zacznie tak w tonie Radia Maryja. Już w sumie tak trochę, wiesz. O, ten, są też, jest kupa brudów, kupa ludzi złych, ale są też i dobrzy. No tutaj ksiądz i pastor i tu tak, no tak, kochani, no to jest ten biały wilk, to jest biały wilk. Nie karmcie tego złego, czarnego, nocnego, ja już nie powiem, o kogo chodzi. I też to wskazywanie takie właśnie, ja nie powiem, o kogo chodzi, ale jest takie jedno żydowskie medium, które...
0: Ale pomyśl, tak jakbyśmy się tak cofnęli w czasie 5 lat wstecz, pomyślałbyś o tym, że Claude Monet będzie zakładać własne radio?
1: Tak.
0: Nikt tego nie przypuszczał. Nawet najbardziej spiskowe anony by nie podejrzewały tego, że Claude będzie zakładać swoje własne radio. To, że ty któregoś dnia założysz swoje własne radio, to ja już to podejrzewałem, powiedzmy, ładnych parę lat temu, że tak będzie. Ale to, że on będzie zakładać swoje własne radio, zresztą co tu dużo mówić, tak? Nie chcę tutaj nikogo straszyć i no, rozsiewać jakichś takich niepokojących plotek, ale Krawiec, ty wiesz, nie? Ty wiesz, że Etam też się szykuje.
1: Etam
0: on już podobno buduje bunkier.
1: Etam to jest szczególny przypadek i ja też go, to jest też takie dziecko specjalne, które się najbardziej kocha. Te najbardziej specjalne dzieci się najbardziej kocha. No, ja życzę jak najlepiej wszystkim, którzy chcą zakładać radia. Radio Blacha też padła tu propozycja. A dzisiaj ze Stalowej Woli mówi do was Blacha.
0: Nie, kurwa, ja leci heavy metal. Naprawdę.
1: I też musicie uważać, żeby dużo żelaza mieć we krwi, prawda? No i takie tematy same byłyby żelazne, właśnie blaszane.
0: Jak słyszę coś takiego, to mi uszy rdzewieją. Także może ja pozwolę ci kontynuować. Poczekam ze spokojem, aż potkniesz się o jakiegoś cyborga i nogę ci upierdoli.
1: Dobra.
0: Dziękuję bardzo.
1: No, cześć. To był Jacek Welblacha. a temat zszedł na konflikty, dramy, w ogóle jakoś tak dużo w tych różnych środowiskach radiowych, podcasterskich jest różnych konfliktów, jak tak patrzę. Rozchodzą się przecież nie tylko my tutaj, nie? Inni tam też się rozchodzą. Przez chwilę tylko ktoś ponadaje u kogoś innego, zaraz tu nie możemy, tu jak takie spięcie tyłka i taki kij w tyłku straszny, jeśli chodzi o kontakty człowiek-człowiek, nie? Sami możemy być wyluzowani, robimy luźne media, ale w kontaktach z innymi to, no, czy zobowiązujesz się przestrzegać misji naszego radia, ile odcinków zamierzasz nagrać, musisz tu podpisać, że przynajmniej 10 nagrasz. Myślę, że te ostatnie twoje trzaski i coś, to skompromitowało nas. I chyba będziemy musieli się pożegnać. No jakaś taka poważna atmosfera się robi, nie? Strasznie. I skąd to wszystko? Czy ktoś tu komuś poszedł pod dom i wybił okno? Czy obraził matkę? Czy pieniądze ukradł? Nie, nic się takiego wielkiego nie stało. Jakby się zastanowić, to w ogóle się nic nie stało. A ludzie ciągle skonfliktowani. I to o takie pierdoły. Czy to nie jesteśmy jak dzieci trochę, które się kłócą o to, o grabki, a twój tata jest głupi? Witam cię, Tomie.
2: Witaj, Krawcze, witajcie, słuchacze. Chciałem dodać, że nikt nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje, wręcz przeciwnie.
1: Wręcz z pistoletem wygania. Raus!
2: Pistolet z pistoleta pogania może.
1: Się nie podoba, to wynocha! No, ale że co, że nikt kogo w radio nie zatrzymuje? To
2: tak, w tym tak sensie. Bo takie widzę, są dyskusje na czacie i... Ja poprzednio powiedziałem takie niestosowne rzeczy na antenie i ja nie zostałem skarcony, tak? I mi się wydaje, że tak powinno być, jeśli słuchacze chcą, żeby był pewien poziom, no poziom to jest też jakiś dyskusyjny termin, tak? Ale jeśli macie słuchaczy, bo tutaj jesteś ty, Krawcze, jeszcze jest potrzeba, tak? Wy jesteście tutaj bossami, tak?
1: No.
2: No więc wy decydujecie, tak? I kto będzie nadawał, jak będzie nadawał, jaka jest forma radia, jakie macie zasady i waszym wtedy obowiązkiem jest ich przestrzeganie i również narzucanie na innych pewnych warunków współpracy, to jak ktoś nie spełnia, to musicie niestety reagować, nie? No to jak ja przykładowo coś bym źle powiedział, no to oczywiście się zgodzę, że powinienem ponieść karę jako słuchacz nawet.
1: Ale jaką karę, wiesz, też nie przesadzajmy, bo tutaj samo to nazywanie nas bossami, to też nie jest takie do końca trafione, bo kapitan to jest jednak ktoś inny. Kapitan to jest ktoś, do kogo należy statek często, kto ma głos, no. Ale kapitana można jakoś tam, nie wiem, no zawsze kapitan się i naradza z załogą, tak? Ma decydujące zdanie, ale bierze pod uwagę zdanie innych. No i wiadomo, że on musi być ktoś, kto nie tyle tutaj jest jakimś bossem i rządzi, tylko po prostu on jest wyznaczony do tego, żeby podejmować ostateczną decyzję, tak jakby. Wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest jakiś król i władca, nie? Który będzie kogoś tutaj karał.
2: Tak, po prostu kreśliwym, wiesz? Bo chodzi o to, że tu chodzi o odpowiedzialność, tak? Jak jej nie będzie, no to wtedy radio będzie jak Titanic.
1: Grawiec, widać, że nawet na żaglówce nie siedziałeś. Siedziałem na żaglówce w Wudzu. Pływałem żaglówką. Znaczy, tak słyszałem, że właśnie, że kapitan, znaczy na pewno kiedyś tak było, że kapitan był właścicielem statku, tylko nie wiem, jak to prawnie było zrobione, że on był tym właścicielem po to, że ktoś musiał być i on stawał się na jakiś czas na przykład, no bo statek należał do właściciela, ktoś mógł sobie wbudować statek i niekoniecznie musiał być jego kapitanem, nie? Ty się nie orientujesz na tych sprawach związanych z żeglugą?
2: Nie.
1: Nie orientujesz się. No dobra. A czy myślisz, że da się zrobić radio, w którym na przykład będziemy sobie wszyscy zgodnie żyli i spijali sobie z dzióbków i komplementowali się zawsze na przykład? Czy to jest kiepski pomysł w ogóle, nawet jakby się dało? Ja uważam, że tak, że to jest to kiepski pomysł.
2: Nie, tak na Boże Narodzenie może raz w roku.
1: O właśnie. Właśnie. Witaj, zadzwoniłeś znowu, Tom. Jak miło, to posiedzimy sobie tutaj na antenie i może pośpiewamy kolędy razem.
2: Tak, ojcze prowadzący.
1: O, Amiga za 150 zł. Co Etam mówił dzisiaj, że takie drogie te Amigi, ale to jest Amiga 500. No dobra. Ja myślę sobie, że musi trochę iskrzyć, bo właśnie to ludzie też lubią z drugiej strony. Poza tym, no to tak, są pewne osoby, które często dzwonią, które nadają, które się pojawiają, które są znane jako głos na antenie, tak jakby. No i są słuchacze zwykli. Taki zwykły słuchacz, on sobie siedzi cichutko i on liczy tak naprawdę, że coś się zacznie dziać, że nie będzie smętnie, nudno, grzecznie, tylko że ktoś się właśnie... Może cała sztuka w tym, żebyśmy się nie pozabijali, po prostu możemy się trochę popstrykać, jak to się mówi, ale żebyśmy czuli, że to jest jednak jakiś element gry, tak jakby, nie? Nie mówię, żeby tu udawać jakieś maski, przywdziewać, ale wiesz, o co chodzi, nie? Żeby to nie było tak super na poważnie.
2: No tak, ale jakie ty masz dla kolegów i dla słuchaczy wskazówki, żeby ta forma była odpowiednia?
1: Może, żeby się nie przekraczać pewnej linii, starać się, wiesz,
2: A jak to egzekwować?
1: Nie pogubić w tym wszystkim, ale to jest ciężkie, bo jak emocje idą w górę, to ludzie, wiesz, jak się zachowują, nie? Nagle się stają głupkami często, bo człowiek w nerwach mówi różne rzeczy, no i... Nie wiem, wyluzować trochę. Zawsze namawiam do tego, żeby zluzować trochę. To jest tylko radio. Tylko jakaś tam społeczność, jest jeszcze cały świat dookoła, nie? A to jest jakiś tam dodatek miły, a jak ktoś się nagle wkręci w to i tutaj zacznie czytać na czacie, co się dzieje, co o mnie napisali, przyszedł komentarz, a tu mnie skrytykowało, to ja już nie nadaję, no to za bardzo się chyba ktoś przejmuje wtedy, nie?
2: Ale chodzi o radio w sumie, o to, w jakim tonie jest, czyli ty jesteś pewną osobowością, która, no ja pamiętam cię, jak dzwoniłeś do różnych radiów, to bardzo to było sympatyczne, zachowywałeś się zawsze odpowiednio i no, to było miłe, tak? A no nie każdy jest taki elokwentny i dlatego się zastanawiam, jakie są warunki, no, jakby pilnować tego, jeśli ktoś nie umie sam siebie pilnować.
1: No ale też można sobie tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że jak ktoś w radio nie potrafi się na przykład opanować czy komunikować dobrze z innymi, to może to prawdopodobnie ma też w realu z tym problem i radio może być tutaj dobrym sposobem, żeby sobie poćwiczyć pewne rzeczy, na przykład żeby starać się zachować spokój zawsze, żeby być takim, wiesz, opanowanym, taką oazą spokoju i om i w ogóle, i to może nam się w życiu potem przydać, jak nie damy się wyprowadzić z równowagi, na przykład na antenie komuś, nie?
2: No a ci się zdarzyły takie wpadki, których żałujesz, że nie upilnowałeś?
1: No na pewno dużo, jak u każdego, jak się gada tyle lat, no to nie ma bata, żeby nie powiedzieć czasem o dwa słowa za dużo, żeby nie podpaść komuś, żeby, wiesz, czasem się chlapie jęzorem, różnie, czasami jest późno, czasami ktoś cię sprowokuje, czasami masz gorszy dzień, no więc trzeba się na pewno też nauczyć wybaczać innym, że coś tam raz na ciebie powiedzieli, nie tak, nie, wiesz, a nie od razu robić z tego dymy, bo to się wtedy eskaluje. I możemy sobie takie dwie sytuacje zasymulować. Przychodzimy do kogoś, ej stary, ale mi pojechałeś po rajdkach ostatnio, nie? No tak, takie rzeczy o mnie wygadujesz, ale dobra, tam kij ci w oko, nie? A ktoś wtedy, przypuszczalnie ta druga osoba zareaguje tak, że przeprosi, powie, no sorry stary, no powiedziałem za dużo, sorry, tak naprawdę w sumie tak nie myślę. I to się można często zadusić w zarodku, już ten nasz konflikt, który się wykluwa, a można też na kogoś naskoczyć, bardzo tak jadowicie, wyrzucić przy okazji wszystko, co nam się na temat tej drugiej osoby zbierało przez ileś tam lat, co będzie taką sytuacją, wiesz, trochę, że ktoś ci napluł pod nogi, a ty go skopałeś, nie? I często tak to się właśnie robi, tak się rozwija ta sytuacja, nie?
2: Tak.
1: Z małej iskry robi się wielki pożar, mimo że można by go już na początku samym zadusić podeszwą i to jest... Zawsze zauważam takie coś, nie? Widzę i aż się łapię wtedy za głowę i mówię, no a można było po prostu sobie powiedzieć sorry, podać sobie rękę, a tak coś czułem, że się zrobi z tego olbrzymi dym, bo potem wychodzą już jakieś kolejne sprawy zaraz przy okazji, nie?
2: Tak.
1: I się robi strasznie. No, to czasami jest też tak, że wtedy już w tych nerwach powie się komuś coś, co dopiero wywołuje już taki prawdziwy konflikt i ludzie się rozchodzą, nie? Mówią, weź, dobra, to spierdalaj, spierdalaj, żegnam i goodbye. Adios muchachos, papayos.
2: Auf Wiedersehen. No. To dzięki, do usłyszenia.
1: No, dzięki za telefon, trzymaj się, dzwoń częściej, pa pa.
2: Pa pa.
1: Tak gejowsko trochę się żegnać, nie? Pa pa. To tak bardziej z mamą albo z kochankiem męskim, homoseksualnym, pa pa pa. Witam pana.
3: No, czołem, kapitanie. Kogo dzisiaj pałujemy? Bo tak dawno, dawno nikogo nie pałowaliśmy. Tak sobie myślę, kogoś by trzeba było poobrażać. A wiesz co, może tego cwela, co prowadzi przerwę techniczną, co tam kiedyś na mikrofonie z Biedronki za 5 zł prowadził jakieś tam bez mózgu, jak to się ta audycja nazywała? Bez przyzwoitości? Coś koło tego. Po prostu mnie to tak wkurza. Jest tak żenujący poziom. On udaje jakiegoś właśnie, wiesz, inteligenta. Tutaj taki cwany, tutaj tak prowokuje. A tak naprawdę to on, wiesz, przychodzi do radia, przejmuje radio, niszczy je i wszystko, wiesz, i wszystko powalone, tak? No słuchaj, zniszczył już tyle radiów, zniszczył, proszę ja ciebie, radiową trójkę, zniszczył Tok FM, bo tam też kiedyś dzwonił, zniszczył Radio na Fali, zniszczył Teorię Chaosu, a no, ja w ogóle nie wiem, z kim ty współpracujesz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka?
1: No to jest straszny człowiek, on się wybił na plecach Krawca w ogóle, wiesz, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, wszystko, wiesz, w innych radiach psuł, trollował, przecież to jest człowiek, który ma plan zniszczyć wszystko, wiesz, i potem się oddalić, no to jest psychopata, to jest czarny wilk i nie karmmy takich, ja się zgadzam w zupełności.
3: No właśnie, nie masz takiego wrażenia, że otaczasz się ludźmi, którzy dążą właśnie do tego, żeby zniszczyć twoje produkcje, przecież zaczynałeś właśnie, założyłeś Radio na Fali i co? No i dzisiaj Radio na Fali praktycznie nie istnieje, jak sobie wejdziemy na stronę główną Radio na Fali, to jest nawet wpis, no i zarobiony jestem z datą 1 grudnia 2016 czy coś takiego.
1: Strasznie
3: no
1: zarobiony. Jeszcze no. Nie skończył.
3: I wiesz, i otarzasz się po prostu takimi ludźmi, oddajesz jakąś odpowiedzialność w ich ręce, a potem co? No, byś sobie założył takie, wiesz, tak jak to właśnie Etam mówił, jeden nadający, jedno radio, jeden słuchacz i tam by nikt nie obrażał nikogo i wszyscy by byli zadowoleni i wszystko by było doskonale.
1: A co, my to chyba, tak już mówiąc serio, to z tych raczej mniej delikutaśnych jesteśmy, nie? Chyba, a często spotykamy ludzi, którzy są wrażliwi, których łatwo striggerować. Ciebie łatwo striggerować?
3: Znaczy, wiesz co, ja mam swoje powiedzmy takie progi wzbudzenia i mam, czasami mi się włącza po coś takiego, niska tolerancja na pewne rzeczy, nie? No i wtedy faktycznie trzeba uderzyć pięścią w stół i zacząć troszkę pacyfikować, bo nie wiem, no wydaje mi się, że robię swoją robotę jakoś tam dobrze i co właśnie za każdym razem powtarzam, że jesteś na kimś, na kim można polegać, jeżeli czegoś nie zrobisz, to faktycznie nie zostaje to zrobione. I tak przypomnę, po pierwsze logo do czytajniaka, po drugie projekt koszulki, po trzecie lista sponsorów za październik.
1: To nie jest tematem audycji. Dzisiejszej, proszę tutaj nie trollować, mamy do czynienia z trollingiem, kochani. To był przykład trollingu.
3: Już się wyciszam, już się rozłączam. Ale to też takie z drugiej strony patrząc, to też jest coś takiego, no to sobie zrób swoje radio i się baw po swojemu. Zresztą nawet z naszej współpracy wynika czasami to, że czasami ja cię opierdolę, czasami ty mnie opierdolisz, no i ten content na tej podstawie robi się zwyczajnie lepszy.
1: No, a o co tam, coś tam się pokłóciliście dzisiaj, o coś znowu?
3: No właśnie nie do końca wiem, o co chodzi, to znaczy ja tam zwróciłem uwagę, że nie będę tolerował kłamstw dotyczących nocnego radia, no i zwyczajnie egzekwuję to, co opowiedziałem i tutaj właśnie, że tobie się tak wydaje, to nie znaczy, że tak jest, to chodzi o to chyba, że nie jestem kapitanem nocnego radia. Czy mógłbyś to sprostować, bo tutaj widzę, że jest jakieś, kurczę, tworzenie własnej rzeczywistości i może jeszcze mamy, kurwa, demokratycznie wybrać kapitanów. Najlepiej oddajmy władzę w ręce, nie wiem, dobra, zrobimy szybkie głosowanie, kto chce zostać kapitanem nocnego radia i następnie wybierzemy i będziemy wprowadzać kadencję, że ktoś będzie na przykład kapitanem przez 4 godziny, I potem będzie kolejny, potem będzie kolejny.
1: Ale by mogło być ciekawie, na przykład kapitanem zostałby Blacha, przychodzimy, a tu powywalane wszystko, ten mu się nie podobał, tu wykasowany, tu damy sobie spokój z tym, taka czysta strona, zaczynamy od nowa, Blacha powymyślał audycję na przykład, ja tylko podaję taki przykład, mogłby to być ktoś inny, nie wiem czy Blacha by akurat się tak
3: zachował. Wiesz co, Dynaminowi oddajmy kapitaństwo.
1: Ale i mogłoby jeszcze być tak, żeby się radio wtedy rozwinęło.
3: Nawet bym się kurwa nie zdziwił. Ale to wiesz, no ale tak to mniej więcej wygląda. Jak to wam właśnie kiedyś opowiadałem, nie lubię demokracji, lubię dyktaturę, bo przynajmniej jest kogo wieszać i tutaj takie małe pałowanko w ostatnim czasie dzieje się, no ale z drugiej strony mi się wydaje, że jakoś to się powoli rozwija. Już wkrótce będzie nowy odcinek Czytajniaka, także weź kurde zepnij tę dupę, ponieważ nawiązujemy współpracę z portalem Alien Hive, już jest w połowie nagrane nowe opowiadanie, także wypływamy moi drodzy na wysokie wody. A co ty zrobiłeś dla rozwoju nocnego radia? I tutaj rzucam pytanie w przestrzeń, a uderzę w stół, a nożyce się pewnie za chwilkę odezwą.
1: Może się Krawieckie odezwą, bo chciałem zapytać jeszcze. Alien Hive to jest po polsku siedlisko tych alienów. Ul taki, znaczy ten, takie ich mać, jak to się...
3: Czekaj, kurczę, miałem...
1: Mateczniko.
3: Leże, o, z Wiedźmina.
1: Leże, o, piękne, staropolskie, leże. No, dokładnie. I
3: uwaliłem się jak zwierzę?
1: Ale to dobre, bo może właśnie powinniśmy w takie... w różne uderzać kierunki, hermetyczne też. Nocne radio też jest troszeczkę hermetyczne. Specyficznie się ludzie tu spotykają. Dużo jest tej fantastyki, nauki, książka, film. No to może właśnie taki kierunek fani alienów, wiesz, science fiction.
3: To mi się bardzo podoba, żeby właśnie to było, żeby to się jakoś tam... No to jest coś, co przyciągnie ludzi, a w luźnych gadkach się będziemy wszyscy spotykać, tak? Bo to jest właśnie taka niesamowicie piękna oś. No i mamy nasze kochane lewym okiem, tak? Mamy Etama, naszego retrofana, mamy tutaj ciebie, który nie wiadomo, co robisz, mamy tutaj mnie, który też nie wiadomo do końca,
1: co robi.
3: Bite Eater, był Furak, flanka chrześcijańska, był Tesla Skilder, flanka magrawowo, nie wiem jaka.
1: Michał był.
3: No właśnie, i tutaj to jest coś takiego, żeby pokazać te rzeczy, którymi tak bardzo się przecież pasjonujemy, żeby zainteresować ludzi wokół. No oczywiście Jacek Kuchmistrz, który też jest na swój sposób hermetyczny, ale też pozwala nas zainteresować swoją robotą. Mamy Leniucha, który nagrywa swoje androny i tak dalej, więc to, no właśnie, to jest coś, co ja lubię, jeżeli ludzie mówią o tym, na czym się znają. To jest naprawdę fajne. I z drugiej strony, żeby te luźne gadki, które się tu i ówdzie pokazują, żeby były taką osią, takim ogniskiem, przy którym się po prostu wszyscy usiądziemy. No i jak teraz ostatnio bywa, popierzemy się po pyskach, ale w normalnych warunkach sobie porozmawiamy na różne bieżące tematy i będzie się to trzymało kupy.
1: Może już się nawet trochę przyzwyczailiśmy do takiego ostrzejszego... sposobu dyskusji, jak to się mówi, sfara, ze sfarą. No wiesz, że, no chodzi o to, że ktoś nowy może przyjść i może być to dla niego takie zaskoczenie, że my sobie tak tutaj właśnie...
3: No folgujemy sobie, tak, no, ale o to bardzo ładnie chodzi. Wiesz, tutaj Tomasz właśnie na czacie zapytuje, jakie audycje są niemile widziane na nocnym radiu. No niemile widziane są audycje, które są spieprzone technicznie. Jeżeli chodzi o tematykę, no to tutaj jest pełna swobodność i tutaj właśnie podczas audycji w Błażeja wypłynęło to, jak zadzwonił Jacek Blacha i zaczął komentować szczegóły ginekologiczne skośnookich dziewcząt. Mogło się to nie spodobać oczywiście, ale ja najbardziej się bardzo podpisuję pod tym, żeby powstała jakieś takie właśnie audycja czerwonych latarni, gdzie każdy będzie miał wybór niesłuchania, żeby sobie porozmawiać na temat naszych preferencji, na temat naszych doświadczeń, na temat naszych fantazji i tak dalej. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby ktoś tego słuchał, żeby ktoś to realizował, jak najbardziej tak. No bo czemu nie?
1: Ale co, Blacha pewnie stwierdził, że azjatyckie kobiety mają to w poprzek, a nie wzdłuż, tak? Coś takiego?
3: To znaczy nie, blacha ze swoim blaszanym po prostu urokiem zaczął dopytywać Tomka, który zadzwonił do Błażeja, czy Azjatki są ciasne. Także, no że tak powiem, no to był blacha w stanie czystym, tak? No, niezbyt może urokliwie to powiedziane i faktycznie ludzie, którzy sobie chcieli posłuchać lewym okiem, mogliby się poczuć urażeni, ale jak najbardziej widzę i do takich dyskusji miejsce. No, ale to też, żebyśmy się po prostu nawzajem szanowali i trzymali pewną kulturę dyskusji, bo o to chodzi, tak?
1: No, ale na przykład, gdyby ktoś zadzwonił do twojej audycji, jak profesor akurat jest, i zapytał się, czy jak profesor gdzieś tam był na wakacjach, to czy ciasne były,
3: to by został zrzucony z anteny i tyle by było w temacie. No to też jest odpowiedzialność nadającego, żeby, że tak powiem, poziom dyskusji moderować, tak? No i jeżeli jest audycja na temat, no to żeby nie pozwolić na pewien dryf, tutaj też odrobinkę mrugam do Błażeja, Błażej jest początkującym nadającym, ale to też się musi pewnych rzeczy nauczyć, co prawda pewnie już śpi, ale to też zostanie, że tak powiem, pewnie podniesione, ale to takich rzeczy też trzeba się nauczyć, tak? Musisz zrobić parę błędów, żeby w końcu było dobrze.
1: No, także nie lękajcie się zrzucać z anteny kogoś, rządzić w swojej audycji, no to jest wasza audycja, wy jesteście tutaj...
3: Nie, najlepiej szefem. Słuchaj, wybierzmy demokratycznie, kto będzie realizował audycję i kto będzie narzucał temat. I tak sobie wyobraziłem na przykład, jakby, dajmy na to, nie wiem, Etam moderował moją audycję, no i jakbyśmy zaczęli tam mówić o nowoczesnych technologiach, nie, kurwa, Amiga chuju, spierdalaj z anteny, nie?
1: Ciężko sobie wyobrazić Etama, który się zdenerwował na kogoś właśnie. To też taki przykład, że gdzie indziej...
3: Jak dzwoni do urzędów, to tak, to wtedy go słychać.
1: No tak, to są te wyjątki. Ale...
3: Albo jakby mu autobus uciekł. Czy tam tramwaj, było coś takiego.
1: Tylko też, gdybyśmy szli właśnie w tym kierunku, że chcemy wszystko tu poustalać, powyłaniać kogoś, kto będzie odpowiedzialny za doprowadzanie do porządku tu, co po niektórych, to by się zrobił cyrk. Ja czegoś takiego nienawidzę. Wolę właśnie, jak sobie płynie trochę.
3: Strasznie słabo na fali. Cię słyszę w Skype'ie.
1: Teraz się tu przyłączył do nas Jacek Blacha, jest znowu na antenie. Czy ty potrzeba dobrze słyszysz teraz już, czy jeszcze?
3: Tak, teraz słyszę cię dobrze. Jacku, przez następne 3 minuty jesteś kapitanem Nocnego Radia. Zaraz ci wyślę hasła na privie.
1: I jakie zmiany, panie Jacku, jakie zmiany? W którym kierunku to pójdzie?
0: To żeście mnie zaskoczyli, no. Znaczy, to chyba nie jest żadną tajemnicą, że pierwszą zmianą, jaką bym zrobił, to bym wypierdolił wszystkich moderatorów na zbity ryj.
1: I zostawił tylko Anonów.
0: Zostałby jeden moderator i najprawdopodobniej by był to Etam, albo by był to ktoś, kto ma w sobie taki zaszyty spokój i rozsądek. To by była pierwsza zmiana. A druga zmiana, jaka by była, to żaden Anon by nie miał wstępu na czat. I logowanie prawdopodobnie by się odbywało dwuetapowo.
3: Okej, minuta 20, także szybko z decyzjami.
1: I wszystkim Anonom powiedziałbyś nie.
3: Minuta 10, daj mi Jackowi się wypowiedzieć, to jest twoja chwila.
0: No ja myślę, że następna zmiana to by była taka, że no początkowo w sposób arbitralny wszystkie audycje, które reprezentują sobą jakąś jakość, poszłyby, że tak powiem, w górę on top, a początkujący znaleźliby się na samym dole. To by była druga zmiana, a trzecia zmiana to by był terror pracy, czyli wszyscy wracamy po pierwsze do pomysłu gry, po drugie do pomysłu promowania radia.
1: I spotkań.
0: Ci, którzy nic nie robią, wypierdalają w kosmos, albo czasowo nie mają wstępu w ogóle do radia, mogą sobie tylko słuchać to, co się dzieje, bo każdy użytkownik tak naprawdę jest kosztem.
1: O, a tu...
3: I jeszcze 15 sekund, ostatni pomysł. Ostatni pomysł.
0: Ostatni pomysł? Myślę, że kwestie organizacyjne i takie projektowo-zarządcze tobie bym potrzeba powierzył.
3: A patrz, jaki włazi dupiec na sam koniec.
1: A ja tu nie mam czego szukać.
0: Nie, bo po prostu jesteś w tym dobry. Myślę, że nie miałbyś litości.
1: Czyli ty taki Adolf Hitler, Hitler trochę z ciebie wyszedł, blacha, bo pierwszy się skupiłeś na wywaleniu tych, wywaleniu tamtych, zlikwidowaniu, zakazowałbyś tu anonów, adminów, to tu do góry dajemy niektórych, twardą ręką audycje tu promujemy, te, które są tego warte, a tym, którzy nie przychodzą na spotkania radiowe, mówimy nie.
3: Właśnie, Krawiec, a gdybyś ty przez 3 minuty miał cokolwiek do powiedzenia w nocnym radiu, to jakby się zmienił?
1: ten różyk trochę mi się na stronie już tak znudził, więc dodałbym trochę tak, żeby bardziej taki karmazyn, ten różyk w karmazyn bym zmienił.
3: Co to kurwa jest karmazyn?
1: Karmazynowego pirata nie oglądałeś? Zobacz, to zobaczysz.
0: A tak zupełnie, zupełnie poważnie, jeżeli pozwolicie, panowie, bo chciałem się tutaj troszeczkę usprawiedliwić, dlaczego w taki sposób wjechałem do Błażeja audycji. Nie do jego dupy, Zenon. Ja nigdy dupy Błażeja nie widziałem, także nie przekręcaj moich słów. Dlaczego w taki sposób zadzwoniłem? No bo tematyka w Błażeja audycjach jest różna i to jakby ja już jakiś czas temu nawet sam zwróciłem mu na to uwagę, że powinien to bardziej kontrolować, także tutaj podpisuję się pod waszym zdaniem, a ponieważ pojawiały się też takie głosy odnośnie audycji Błażeja, że jest za dużo takich, powiedzmy, tematów, nazwijmy to kontestacyjnymi, tak? Jest za dużo ścierania się gdzieś tam wolnego rynku z komunizmem, no to sobie pomyślałem, że wrzucenie takiego bardziej luźnego obrazu seksualno-podróżniczego będzie czymś atrakcyjnym. A tutaj się okazało, że tuzy z czatu poczuły się obrażone. W ogóle po prostu czerwonka, kurwa, zaatakowała co niektórych po tym, jak to usłyszeli. No, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ci, którzy poczuli się urażeni, czy też, nie wiem, zawstydzeni, to mi przypinają łatkę prawiczka. No, ja myślę, że tych prawiczków to na czacie tutaj mamy więcej, bo to... Wiecie, jak to jest. Jak się nigdy czegoś nie widzi, no to potem ma się, że tak powiem, różne dziwne skojarzenia, tak?
1: No ale widzisz, wiedząc, że jego dziewczyna jest Azjatką, mówię tu o Błażeju oczywiście, no to tak wsadziłeś faktycznie kija nie powiem w co.
0: Bo
1: tak, wiesz, dziwnie trochę to pytanie. On tam jeszcze chciał z gościem na jakieś, na poważne tematy, a tu dzwoni, wiesz, i się pyta o szczegóły anatomiczne kobiet należących do tej rasy, z którą on jest związany, więc można się tu... Nie wiem.
0: Tak, ale przecież sam Błażej przyznał, że on nie ma jakichś takich tematów tabu, tak?
1: No Błażej jest luzak generalnie, jakby... ale też może czasami go tam coś zirytować, że na przykład on
3: znaczy,
1: się...
3: Znaczy, wiesz, to jedno faktycznie, co było niewłaściwe, co się stało niewłaściwie, no ale to też bardziej kamyczek w stronę Błażeja, mniej w stronę blachy, bo to też trzeba mieć twardą dupę i pewne rzeczy kontrolować. To jest to, że ludzie, którzy sobie włączyli sobie radyjko do usypiania i tak dalej, niekoniecznie chcieliby słuchać o szerokości czy tam ciasności różnych anatomicznych szczegółów. Takie troszkę szczucie cycem, nie? Coś w stylu, jakbyś sobie włączył, powiedzmy, telewizję. Właśnie jak byłem nad morzem parę tygodni temu, z miesiąc temu w zasadzie, to pamiętam, że wstałem strasznie skacowany, bodajże w sobotę rano, włączyłem sobie telewizor i była stopklatka na TV Puls i był zamrożony jakaś scena właśnie z pornola. I co właśnie zabawne, w TV Puls zazwyczaj tak o godzinie 10, jak wtedy wstawałem, to lecą tam kreskówki, nie? Sobie wyobraziłem właśnie, że jakieś dziecko sobie szuka bajki, a to kurczę, zamrożona blondyna po prostu z wielkimi cyckami, ostro pałowana, że tak powiem. No i to jest coś, czego nie do końca się oczekuje. No ale mówię, no dzwoniący to jest troszkę inna historia. zrobiłeś, co zrobiłeś, było to słabe. Wiem, co chciałeś
0: słabe?
3: Osiągnąć, ale to nie zmienia słabe? Faktu, że to było słabe.
0: No,
3: było
0: to chcesz słabe. Powiedzieć, znaczy to, że ty jesteś cyborgiem i że w jakimś tam stopniu boisz się seksu, bo to jest przydomek rasy ludzkiej, to ja wiem, ale no nie możesz tutaj jakby twierdzić, że cała reszta to też są cyborgi, że oni również boją się tematów seksualnych. Znaczy ja nie wiem, w sumie profesor Leniuk, to może być cyborg. Nie wiem. Profesor Leniuk, jesteś cyborg?
3: Nie uważaj mi, ej, przepraszam cię bardzo, bez takich. Pozwalasz sobie na odrobinkę zbyt dużo.
1: Mój drogi.
3: Natomiast wiesz, tematyczna audycja i wrzucanie kontentu gorącego, no to jest na zasadzie zadzwonienia do audycji i powiedzenia, do teorii chaosu i powiedzenia, że Jan Paweł II gwałcił małe

0: słuchaczy, więc myślę, że bym tego uniknął. Ale i nie chciałbym się tłumaczyć w ogóle.
1: Pięknie,
0: z tego.
1: Tak, pięknie przepraszasz, cyborgi, jak, jak polityk przepraszasz. Tak, jeśli ktoś poczuł się urażony, mi się to zawsze bardzo podoba, bo to jest takie... Ja też będę chyba tak przepraszał właśnie. Jeśli ktoś się poczuł urażony, jakiś nadwrażliwiec tutaj, bo...
2: Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek poczuł się urażony moją decyzją, no to przepraszam bardzo.
1: No, ja też tak na odpierdol. Przepraszam wszystkich, którzy się kiedykolwiek poczuli czymkolwiek urażeni, tych wszystkich nadwrażliwców, te panieneczki. No ale tak to trochę jest, że od nas uciekają czasami ci, którzy są tacy bardzo właśnie wrażliwi i emocjonalni i kulturalni, no bo już tak
2: no,
1: było.
2: No to jest ciepłe medium, no.
1: Właśnie zimne się okazuje, bo ci ciepli uciekają. Marcin Tesla przecież, myślę, że też tak, trochę tak było. Też on się chyba czuł zniesmaczony troszkę, myślę, czasami. I cisza zapadła.
3: Ale przecież, nie wiem, możecie się tutaj ze mną nie zgodzić. Ciężko mówić o seksualności cyborgów, natomiast to, w jakiej tematyce poruszał się Błażej, to przecież seksualność kobiet o obcych kultur, to jakoś wpasowuje się w tą tematykę. Znaczy, architektura w ogóle się nie pasowuje, to fakt, ale mówiąc z Tomkiem na przykład o jakichś zwyczajach, tutaj, żeby nikogo nie urazić, powiem narodu niemieckiego, tak? Bo jakbym powiedział, że Niemców, to ktoś by mógł powiedzieć, że no domniemuję, że to nie jest naród. Oczywiście, że to jest naród wielki i dumny, tak? I sfaszyzowany też. Krawiec, ty coś tam kiedyś miałeś wspólnego z seksem, przynajmniej w teorii. Czy to również zalicza się do że tak powiem, krajobrazu naszego pięknego świata, czy jednak nie? Czy to tylko w internecie można znaleźć?
2: Ja się tylko szybko wetnę. Krawiec, to znaczy po pierwsze, krawiec miał do czynienia z seksem w teorii chaosu. Został wydymany. Ale mówiąc tak poważnie, jak zacząłeś właśnie wspominać i wspomniałeś o tej architekturze, byłem po prostu przekonany, że zaraz powiesz o tym, że nawiązałeś do architektury azjatyckich wagin.
1: A to mnie też tak zainteresowała ta tematyka azjatyckich wagin, przyznam troszkę.
0: To może taką audycję można poprowadzić całą, to wtedy no by właśnie... było miejsce.
2: Właśnie do tego zmierzam, tak? Bo to z jednej strony temat jest jak najbardziej warty dyskusji, tylko mówię, że no, jest to też temat, na który no, pewni ludzie nie mieliby ochoty słuchać i wciskanie go na siłę do audycji tematycznej to było po prostu bez sensu, nie?
3: Tak, wciskanie McGrawów azjatyckie w waginy to nie jest w stylu Nocnego Radia, zapamiętajcie to sobie.
1: Ale jak różne potrafią być waginy, w tej chwili mam taki obrazek, wkleję go tutaj może na czacie. Są bardzo różne waginy pokazane, cały taki zestaw i jak one potrafią być różne, duże, małe, kwadratowe, podłużne.
0: Przepraszam, ale... muszę się rozłączyć. Dziękuję.
3: Ale ty krawiec...
2: Miłej zabawy, Tom.
3: Ale ty krawiec, gdzieś tam przysłuchując się tej McGrawowej konkurencji, tej plazmowej konkurencji, to jak sądzę, na podstawie tego pojawił się ten nagłówek, który tam od czasu do czasu zmieniasz na stronie Nocnego Radia, że to tutaj taka czarna owca. To mało, że czarna, to teraz że zboczona. Ja nie wiem, czy my możemy sobie na to pozwolić. Znaczy, to zniesmaczenie może być tak wielkie, że...
1: No, było hasło właśnie, że jesteśmy owcą w wilczej skórze, tak? Taką owcą, która ubiera dla szpanu wilczą skórę i udaje, że jest wilkiem. Ewentualnie. Kurczę, ale różne są całkiem te waginy jednak.
2: Nie, właśnie tutaj Wódz ładnie podsumował, że nie chodzi o temat, tylko o sposób, w jaki był omawiany faktycznie na poziomie Deutsche Scheiße Porno. Ale tyle, no był trotyl, to był, na chuj drążyć temat, tak? Myślę, że wszyscy wyciągnęli z tego pewną lekcję.
3: Na koniec powiem tak, że Cyborg coś tam wspominał na czacie o tym, że nie chciałby mieć kontaktu z prokuratorem. Ja również nie chciałbym mieć kontaktu.

0: konfliktu z prokuratorem, w związku z czym czarna owca z azjatycką waginą to już mocno kojarzy się z zoofilią. Ja bym jednak tematu nie drążył. Dziękuję bardzo.
1: Tu już prokurator wkracza do Nocnego Radia.
2: A to zależy, czy byś drążył azjatycką waginę i zależy, ile ona by miała lat i czy byłaby narysowana.
1: No, to w razie czego proszę się udać do naszego naszego szefa tutaj, bo my tu tylko sprzątamy. W sumie, tak naprawdę, jaja se robiliśmy, że tu kapitanujemy. Tak naprawdę, proszę do naszego szefa. O, no nie ma go, wyjechał właśnie. Kiedy będzie? Za pół roku ma wrócić. To jest taki ekscentryk. On jeździ po świecie, ciężko go złapać. Ten numer telefonu, co daliśmy, to nie odpowiada, tak? No bo ma wyłączony. No proszę próbować tam dzwonić.
2: Kurde, się okaże, że pracujemy dla Tonego Starka. Tak, to trochę brzmi, no kurde, no tutaj cyborg na podorędziu i tutaj... W sumie nie wiem, w kogo bym ciebie wcielił z uniwersum Iron Mana, bo tam wszyscy raczej ogarnięci byli.
1: No ja to taki Stark trochę, właśnie geniusz, playboy, filantrop.
2: Milioner.
1: Milioner. Właśnie, tak. Możecie nam dopomóc w tym zbliżeniu się do standardów Starka tutaj, wysyłając przelewy, żebyśmy byli tutaj.
2: No właśnie, skoro już tutaj jesteśmy, że tak powiem, jakieś cukierki kapitańskie byśmy sobie mogli tutaj otworzyć.
1: Ty ostatnio szkloki jadłeś chyba.
2: Nie rozmawiamy o Fight Club poza Fight Club.
1: Co mają szkloki wspólnego? No to już bez przesady. A ja jadłem. Bardzo dobre są szkloki, hopie.
2: Szkloki i kopalnioki. Byłem kiedyś, wiem jak to głupio zabrzmi, ale byłem na urlopie w Katowicach. Wiem jak to brzmi, ale naprawdę piękne miejsce. Byłem w Chorzowie w fantastycznym skansenie. Tam sobie kupiłem elementarz śląskiej gadki i właśnie kupiłem sobie szkloki i kopalnioki. I najpiękniejsze, co w ogóle mogę powiedzieć o tym rejonie, to jest to, że ale Ślązacy przezajebiście gotują.
1: O. No i cukierki też robią świetne, bo te szkloki jagodowe jadłem. To były jagodowe, jagodowo jakieś tam. I sobie na antenie złamałem zęba, wiesz, bo to są, hopie, to są, rozumiesz, cukierki, no nie dla każdego, wiesz.
2: No z tego, co pamiętam, to w tych kopalniokach to węgiel jest dodawany. Czarne złoto. Także to, że Ślązak kopie w ziemi, żeby sobie znaleźć węgiel, ale nie, autentycznie, słuchajcie, jak jechałem wtedy samochodem do tych Katowic i zatrzymałem się kawałek za Częstochową w jakiejś takiej przydrożnej knajpie na obiad, to po prostu klasa gotowania dosłownie w jakimś tam przydrożnym barze przy stacji benzynowej, o matko jedyna, klękajcie narody. I każda jedna knajpa w tych Katowicach i w Chorzowie to po prostu wow. I pamiętam, w Chorzowie byłem w takiej restauracji, Sarna się nazywało. Bardzo piękny wystrój, jakieś kompletne zadupie, tam trzeba było z kilometr dojść, ale zrobili jakieś kurcze, nie wiem, pierś kurczaka w sosie kurkowym czy coś takiego. W życiu nie jadłem nic lepszego niż właśnie tam w restauracji Sarna w Chorzowie.
1: Sos kurkowy, no brzmi nieźle, aż mi się kubki smakowe. To, co jeszcze zapamiętałem, to, że opakowanie tych szkloków było zupełnie wyjątkowe, słuchajcie, bo to było takie całkowicie niekomercyjne. Nie było tam żadnej tam laski z dzieckiem, nie było napisów pycha i 100% soku i tak dalej. Nie było to kolorowe, było chamskie takie czarne opakowanie z białym logo, napisane szkloki jakimś gotykiem czy czymś takim dziwną czcioną.
2: Tak, dokładnie. Ale to wiesz, ale to się samo sprzedaje. Nie trzeba szczuć cycem, żeby sprzedać produkt. Wystarczy, wiesz, wystarczy zadbać o PR w troszkę bardziej cywilizowany sposób.
1: Dokładnie. I okazało się, że to opakowanie było tak oryginalne i tak inne, bo dopytałem się troszkę w sklepie, jak schodzą i podobno szły jak świeże bułeczki te szkloki. No bo oryginalna nazwa, oryginalne opakowanie i do tego dobry produkt, czego trzeba więcej, nie trzeba robić cyrku i pajacować. No, okazało się, że
2: no właśnie tych szkloków u siebie jakoś znaleźć nie mogę, nie widziałem ich nigdy w sklepach, ale właśnie kupiłem sobie szkloki, ich kopalnioki, cały zapas, jak byłem w Chorzowie i oj, naprawdę fajnie.
1: No nie połam sobie tam zębów, hopie.
2: Nie, już dawno ich nie ma. Znaczy się szkloków.
1: Właśnie, muszę też zobaczyć, może w internecie będą gdzieś szkloki, bo z Wrocławia też już zniknęły. Były, no ale to pokazuje, że się jednak tak super nie sprzedały. No, cudów nie ma. Jak ktoś ma za sobą całą machinę reklamową, inwestuje w reklamy w telewizji, ma taką markę, która jest wszędzie wszechobecna, no to wiadomo, że jemu się będzie biznes kręcił, a taki producent czegoś nowego, to czasami mimo dobrego produktu, mimo fajnej nazwy, opakowania i tak dalej, no to znika w końcu z rynku.
2: Wiesz co, jeszcze tutaj jedna istotna rzecz, że to jednak nie jest jakiś tam produkt właśnie nastawiony zajebiście na produkcję, tylko jakaś tam pewnie mała firmka, która sobie to produkuje, której zwyczajnie nie zależy na to, żeby wejść na szerszy rynek.
1: Znalazłem, są w internecie tutaj, widzę, że są do kupienia. Wklejam wam opakowanko, naprawdę bardzo dobre cukierki, strasznie mi wtedy zasmakowały. Mimo, że mam do nich ciepły stosunek, widzicie, mimo, że sobie zęba złamałem, bo chciałem zaszpanować na antenie i to było śmieszne, bo powiedziałem, zaraz wam pokażę, jakie mam zęby zdrowe i... O!
2: Ciepłe, kurde, ciepłe medium, ciepłe stosunki, oj, Krawcze, w którą stronę to zmierza?
1: Właśnie,
2: tak się zastanawiam, kurczę, o tej audycji Czerwonych Latarni. Kogo byś widział jako prowadzącego? Bo ja bym chciał, żeby na przykład adwokat taką audycję poprowadził.
1: Czarne latarnie?
2: Czerwone.
1: Czerwone
2: latarnie. Tak, taka typowo seksualna audycja.
1: Jak w Tok FM było Kochaj się długo i zdrowo i Lepiej późno niż wcale, audycja dla homoseksualnych osób.
2: Mhm. No, to była akurat Kochaj się długo i zdrowo z Ewą Wanat i Andrzejem Depko. To jest absolutna klasyka gatunku.
1: No, wielu twierdzi, że adwokat ma taki ciepły, chłopięcy głos. Myślę, że jakbyśmy się odpowiednio zareklamowali gdzieś właśnie w pewnych kręgach, mogłoby dużo osób przyjść i bardzo by lubili audycję. No,
2: to znaczy, wiesz co, to jest... pamiętam właśnie po audycji, którą z Zenonem robiłem dotyczącej trzeciej fali feminizmu, to się z jakiegoś samczego forum pojawili słuchacze, także wiesz, także tutaj jak najbardziej ciepłe medium, nawet możemy otworzyć antenę dla osób LGBT, możemy otworzyć dla miłośników BDSM, spokojnie, jak najbardziej tak. Ktoś, kto ma jakąś tam swoją pasję, się rozwija, dba o nią, czemu kurde nie? Czemu na tym jakoś tam, wiesz, jakoś się nie rozwinąć?
1: Akurat byłem w Amsterdamie, w dzielnicy Czerwonych Latarni. Bardzo urokliwe miejsce, trzeba przyznać, takie hipnotyzujące.
2: Ja pamiętam, byłem w Hamburgu na Reeperbahnie. To też jest taka dzielnica Czerwonych Latarni i właśnie mnie rozjebało w to, że wtedy... wow. Nie, bo kumpel mi coś podesłał. Rozwaliło mnie wtedy, że w każdej bramie słychać było język polski. A, jeszcze, bo no. Strasznie lało i się zebraliśmy, stanęliśmy pod jakimś daszkiem, pod posterunkiem policji i co chwila wprowadzali czarnoskórych mężczyzn tam.
1: W sumie moglibyśmy spróbować zrobić taką audycję LGBT, homoseksualizm, BDSM i tak dalej, no ale wtedy by przyszliby jacyś tam, jacyś profesorowie, jakieś feministki i Etam by zadzwonił i powiedział, no dla mnie baba musi dobrze gotować, ja chcę mieć kotleta położonego na talerzu, ja nie chcę po niego sam wstawać, to baba powinna się zająć, no i... A jeśli chodzi o stosunki, to uznaję, że raz dla prokreacji, sam też popełniłem ten błąd, niestety byłem wtedy w stanie wskazującym, no i tak mi się zebrało, dzisiaj sobie pluję w brodę, no i takie...
2: Etap na czasie zaznacza, Rafał, ale zaproście, a ja będę jebał. Wiesz co, to brzmi co najmniej dwuznacznie, mój drogi.
1: No właśnie. Transa powinna gotować też, dodaję. Ale to transa, że transseksualna kobieta z fujarką by ci gotowała?
2: Takie słodkie trapiki. Trapiki potrafią być naprawdę słodkie i proszę tutaj szanować trapiki. Natomiast nie, no kurde, no ludzie jak ludzie, jeżeli będą chcieli się wypowiedzieć, to też jest tak, że to też, wiesz, żeby to nie było takie bieganie z chujem na wierzchu, nie, bo często właśnie takie audycje dotyczące mniejszości wszelkiego rodzaju przechodzą na to, ojejku, jacy to my nie jesteśmy uciśnieni, jakie tutaj ten i w kółko po prostu takie pitolenie, oszopenie, taka troszkę kontestacja i gadanie na temat wolnego rynku, jak to bardzo jesteśmy uciśnieni i Korwin Król, nie, ale myślę, że można by było z tego coś konstruktywnego wyciągnąć.
1: No widzicie, pojawił się w radio komunista i stwierdziliście, że jest to całkiem spoko gość, nie? Może by się pojawił jakiś homoś albo trans i też byście stwierdzili, że fajnie się gada i w ogóle, nie? I że sympatyczna osoba.
2: To znaczy, wiesz, no, gadanie jak gadanie, to wiesz, to też są ludzie i jeżeli chodzi o jakieś przyziemne tematy, no to okazuje się, że oni nie gryzą, oni oddychają tak jak my i oni jedzą tak jak my i oni srają tak jak my, ale to zobaczymy, tak, no.
1: Mało tego, nie myślą cały czas o ruchaniu tylko i ich życie nie sprowadza się tylko do seksu, bo nam to się kojarzy tak, że jak ktoś jest transseksualny albo że jak jest karłem na przykład, to nam się to kojarzy od razu, że on tylko seks i pornole, bo no to... Nie wiem, no... Często spotykasz na przykład karlice albo transseksualne kobiety, mężczyzn?
2: To znaczy, znam jedną transseksualną, dwójkę transseksualnych kobiet i jednego transseksualnego mężczyznę, to znaczy urodzeni biologicznie, jako dwie kobiety i jeden mężczyzna. Natomiast jeżeli mówimy, to znaczy nic dziwnego, że nam to się kojarzy, bo jeżeli ktoś robi coming out i mówi o swojej seksualności, to nic dziwnego, że będzie opowiadał w kółko o rzeczach związanych z tą seksualnością. Tak samo jeżeli mamy audycję w temacie politycznym, to się nie dziwmy potem, że ludzie mówią o tematach politycznych w niej, tak? Jeżeli mówimy, jeżeli jest przerwa techniczna, no to nic dziwnego, że mówimy o nauce i tak dalej, tak? Także... To może właśnie w ten sposób jest postrzegane, że tak jakbyśmy mieli pretensje do polityków, że w kółko mówią o polityce, no to tak samo miejmy pretensje do transseksualistów, że ciągle gadają o seksie, no bo content jest seksualny.
1: No właśnie, bo to się dotyczy tych spraw, no to o czym tu gadać, nie? No ale też nie zawsze, bo czasami się mówi po prostu o tym, żeby... przestać traktować, tak z grubsza o to chyba chodzi, żeby przestać traktować jak dziwadła jakieś tych ludzi, nie?
2: No to swoją drogą, tak? Tutaj już adwokat mniejszości seksualne zazwyczaj więcej myślą o seksie, są o tym badania. Zasadniczo ludzie, którzy są bardziej otwarci w swojej seksualności, to więcej myślą i mówią o tym seksie. No i mniej więcej tyle w temacie. No tutaj nie ma żadnej dziwoty, że tak jest. No jeżeli ktoś faktycznie był w stanie swoją seksualność wykręcić tak bardzo, że postanowił zrobić coming out i zaprzeczyć swojej biologicznej płci, no to nic dziwnego, że myślał o seksie, bo przez ileś tam lat jednak o tym seksie myślał w kontekście samego siebie, więc to nie jest jakoś tam ani dziwne, ani podejrzane. Oczywiście zaraz mogą się pojawić zarzuty, że to są ludzie, którzy tutaj żerują na zdrowej tkance społeczeństwa, bo przecież dwóch pedałów nie może mieć dzieci, tak? No a ja pytam, no a ilu jest samotnych ludzi, czy ludzi w parach, którzy też się na dzieci nie decydują i tak samo żerują na tkance społeczeństwa, a nikt im się nie wpieprza w to, co robią, tylko i wyłącznie dlatego, że lubią płeć przeciwną.
1: Taki mem mi wpadł w oko jakiś czas temu. Były dwa obrazki. Na jednym było pokazane dwóch młodych chłopaków trzymających się za rączki. Było podpisane oczekiwania. I drugi obrazek przedstawiał jakąś orgię homoseksualną, ale taką obrzydliwą. I no nie będę w szczegóły się tu wdawał, ale wiecie, coś takiego okropnego. No i banda tych gejów, tych pedałów tam sobie robi jakąś orgię i było to podpisane, że tak jest w realu, że tak jest naprawdę, nie? No i tak się zastanawiam, czy wśród heteroseksualnych też jest dużo różnych osób takich już mocno zwichrowanych, że robią jakieś bardzo dziwne dla nas rzeczy. Czy faktycznie jest tak, jak mówią wrogowie homoseksualizmu i ci homosceptycy, że to środowisko takie jest, że ma tendencję do tego, żeby częściej bawić się w jakieś chore już gierki?
2: Ale myślisz? Czemu, jakim prawem w ogóle uzurpujemy sobie możliwość kwestionowania tego, co kto komu gdzie wsadza w prywatnym miejscu? Jeżeli nie lata z kutasem na wierzchu po ulicy, no to nic nam do tego. No moi drodzy, nie oszukujmy się. Obserwowanie spółkowania mężczyzny i kobiety w związku małżeńskim też może być brudne, też może być obrzydliwe, też może być nieprzyjemne, no ale to jest ich prywatna
1: ale ja
2: sprawa.
1: Ale ja mówię już o takich przegiętych sprawach, jakieś, wiesz, i fekalia, i coś tam. I...
2: No okej, okay, ale jeżeli masz dwoje ludzi, tak, i panienka, która lubi mieć klocka na klacie i chłopak, który lubi, że tak powiem, srać na swoją kobietę i oni to robią w zaciszu swojej alkowy, no to co nam do tego?
1: No ale tak dziwnie, jak się dowiadujesz na przykład, że ktoś lubi te fekalne zabawy i on potem do ciebie, cześć, co tam? A ty masz powiedzieć, no spoko, tylko nie podam ci ręki, wiesz, mam brudną.
2: No, okej, dobra, a w sytuacji, kiedy witasz się z koleżanką z pracy i ona cię całuje w policzek, a jeszcze dwie godziny temu obciągała swojemu mężowi, to jest w porządku?
1: No właśnie, możemy sobie nie zdawać sprawy nawet z tego, ile osób wokół nas ma jakieś tam odchyły, ma jakieś tam swoje fetysze dziwne, tylko o tym nie mówimy.
2: Wiesz, jasnym jest, że jeżeli ktoś sobie psychologicznie zaprzeczył temu mainstreamowi seksualnemu, no to będzie, że tak powiem, bardziej otwarty w różnych zabawach łóżkowych, tak? Natomiast no, nie ma w tym nic złego, że sobie się ludzie decydują, jeżeli to są ludzie dorośli, jeżeli świadomie godzą się na pewne udziwnienia i nie jest to wymuszone z żadnej strony, no to nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy się w to wpieprzać. Oczywiście możemy krytykować zoofilię, możemy krytykować pedofilię, bo tutaj nie ma tej zgody z drugiej strony, nie ma świadomej zgody, tak? Nawet jeżeli się prześpisz z 14-latką, no to jest to moralnie nieuzasadnione, ponieważ ty ją wmanipulowałeś w to, ponieważ jest to jeszcze niedojrzała postać. Ale jeżeli to jest dwoje dorosłych ludzi, no to nieważne, jaką mają płeć, nieważne, co robią, nawet jeżeli sobie, kurde, nie wiem, nagrywają film i wrzucają do sieci tak, żeby twarzy nie było widać, a nawet niech będzie twarz widać, nic nam do tego kompletnie nie możemy się w to wpieprzać.
1: No ale tak, skoro natura dała nam coś takiego jak naturalne gorszenie się niektórymi rzeczami, bo coś takiego w nas jest. No człowiek zaczął z czasem ubierać ubrania, nie chodzimy wszyscy na golasa, sprowadziliśmy sferę seksualną do sfery intymnej. Nie jest dobrze widziane, jak ktoś na ulicy by stał na przystanku i opowiadał o tym, jakiego ma długiego, jak murzyn z 20-calowym drugiej osobie. No jakoś tam mamy wbudowane te mechanizmy, które nas jakoś tak cenzurują w cudzysłowie. No to może powinniśmy się tego trzymać, a nie dochodzić do tego, że niech każdy robi, co w ogóle chce. Czy my nie możemy krytykować? Czy ktoś nie może powiedzieć, mi się nie podoba taki sposób, jak ktoś żyje i gardzę tym? Jest to dla mnie uwłaczające.
2: Krytykować oczywiście możemy, mamy do tego pełne prawo. Zresztą jestem tutaj chyba pierwszym krytykantem Nocnego Radia i nie odbierajcie mi tutaj prawa do krytyki, broń Boże. Oczywiście, że możemy to krytykować, tylko że to jest zwyczajne głupie, jeżeli ktoś robi coś prywatnie. Mnie przykładowo obrzydza, jeżeli ktoś sobie zakłada soczewki kontaktowe. Absolutnie obrzydza mnie grzebanie w oku. Niedobrze mi się robi, jak coś takiego widzę i dosłownie żygać mi się chce, jak sobie ktoś gmera w oku. Jest to absolutnie obrzydliwe i nie życzę sobie, żeby ktoś to robił na moich oczach. Nawet jeżeli ktoś coś tam, nie wiem, opowie, czy nie wiem, dotknie sobie gałki ocznej, to mi się po prostu zbiera na wymioty. A właśnie swoją drogą w niedzielę, jak byłem na koncercie ze znajomym i tam był jakiś taki kumpel znajomego, który został mi przedstawiony, że on tam kiedyś pracował w branży porno. No i usiadł tam z nami, takie chucherko, nie? Siedzi przed nami z piwem w przerwie między jednym koncertem a drugim, no i opowiada, słuchajcie, pracowałem kiedyś w Los Angeles, dorabiałem sobie jako aktor porno i dostałem takiego maila, żeby mi powiększyć penisa, no i dzwonię do swojej dziewczyny i pytam, czy coś jest nie tak. No a ona mi mówi, że dostałem spam. No i koleś tak, wiesz, tak patrzy na mnie, że wiesz, tak chciał, że tak powiem, przełamać pierwsze lody w ten sposób, nie? Ja tak spojrzałem na niego, nie? Podaje mi puszkę z piwem, nie? Chcesz się napić? Ja tak powoli kiwam głową. Mm-mm. Chcesz, żebym przestał pierdolić głupoty? Mm-hmm. Wstał, kurde, zawinął się. Takie po prostu rosnące przerażenie w oczach, nie? A taki wkurwiający typ, że ja pierdolę.
1: No ciekawa historia. A jest ktoś, kto... Właśnie, może lepiej tu krytykować niż ty potrzeba. Nasz dyżurny taki tutaj adwokat diabła. Opus diabolus, czy jak to tam było? Adwokat, witam.
3: Cześć, witajcie. No właśnie chyba częściej jednak nie jestem adwokatem diabła, tylko drugiej strony.
1: Tej Bożej.
3: Chociaż poczekajcie, bo adwokat to którą funkcję pełni? Teraz się sam nad sobą zastanowię, czy on broni?
2: Adwokat występuje w czyimś imieniu, po prostu.
3: Czyli no nieważne, której strony. Dobra, no ja jestem zawsze po stronie dobra. Jakby ktoś nie pamiętał.
2: Dobra.
3: Ale fajnie, że temat na jakieś rozsądne tory sprowadziliście i myślę, że niesmak nie pozostanie już od tego momentu po zakończeniu tej dyskusji całej dzisiejszej u nikogo. Właściwie ten długi czas oczekiwania wybił mnie kompletnie i potrzeba twoja historia z jakiejś tutaj myśli konkretnej. Po prostu nie wiem, chyba się zmyję, bo właściwie nic nie mam tego do widzenia.
1: Przyszedł i poszedł. Nie, no, tego jeszcze nie było.
3: Nie będę żebrał o pytanie jakieś, aczkolwiek dużo rzeczy się przewinęło i powiem wam, że trochę mi brakuje takich tematów, bo w ogóle to, że dzisiaj, że się ostatnio tyle dram tutaj odbyło, to w pewnym sensie też jest dobry proceder, bo tworzy się jakaś taka tutaj, przy okazji oczywiście, jeśli będziemy wnioski jakieś z tego wyciągać, tworzy się jakaś taka zbiorowa, jakby to powiedzieć,
1: świadomość,
3: norma. No coś w tym stylu, w sensie, no.
2: Wiesz co, w dramach prywatnie najbardziej lubię to, że zawsze po dramie jest taka atmosfera oczyszczenia.
1: Powoli
2: właśnie w to oczyszczenie wchodzimy.
3: Może to, co w sumie Zenon też podkreślił, że to wynika z tego, że być może, no nie chcę mówić tutaj nawet za część, ale no powiem ogólnie, że może to wynika z jakiegoś niehigienicznego trybu życia. Chodzi mi o tą sferę taką umysłową naszego, że szukamy jakiegoś wentyla i zamiast pójść się, nie wiem, wybiegać, wyskakać albo po prostu normalnie seks pouprawiać, to tworzą się nam różne takie zawirowania w głowach i niektórzy z nas potrzebują tutaj pociągnąć za spust i dzieje się to akurat na czacie albo na antenie. Ale spoko, no, ile z tego potrafimy wyjść z twarzami, a dzisiejszy dzień chyba jest całkiem niezłym tego przykładem, to jesteśmy tylko na plus. A poza tym wydaje mi się, że my już pewnych rzeczy nie dostrzegamy, jak bardzo fajnym miejscem się stało tutaj radio całe i środowisko. Bo te inne radia, ja mam takie wrażenie, o których tutaj często, które się przytacza, dla mnie to już jest jakaś nisza i tam są jakieś ciemne odmęty kosmosu, a tu jest jakaś normalność, mimo że często to wygląda, jakby tu ktoś wpadał i codziennie podpalał całą historię i sytuację od początku.
2: Ale wiesz, po prawdzie każdy z nas ma w rodzinie takiego wujka, który jak się napije, to potem rzuca mięsem przy stole i wszystkich obraża, tak? Takiego. I to jest właśnie ta norma, o której mówisz, że czasami spinamy dupy, jeżeli jest jakiś poważniejszy temat, a czasami jest całkiem spokojnie i też mam nadzieję, że udało mi się udowodnić dzisiaj, że też o seksualności można porozmawiać w sposób cywilizowany i nawet nieuwłaczający tobie, adwokacie dobra.
3: Nie, już nie będę...
2: Czułeś się dotknięty moją dyskusją, moim wywodem na temat transów i homoseksualistów?
3: Wiesz co, przyczepiłbym się, bo ja mam podejście w tej tematyce, w ogóle ogólnie w tematyce, jeśli chodzi o tworzenie jakichś norm. Znaczy, zwracam uwagę na kwestię ilościową. Jeśli mówimy o czymś, co według mnie, w moim odczuciu jest negatywne społecznie, zbyt często, to przejdzie ze sfery marginalnej do sfery głównej. I tu jest niebezpieczeństwo. Bo to jest ten motyw z powtarzaniem kłamstwa w nieskończoność, które zaczyna nabywać nowej wartości. I to się tyczy właściwie całego obrębu naszego tutaj kulturowego funkcjonowania. Jeśli zaczniemy o rzeczach negatywnych, albo nawet takich, co do których nie jesteśmy pewni, zbyt często mówić, żartować sobie z tego i tworzyć wokół tego taką otoczkę bezpieczeństwa, to przejdzie w normę i myślę, że my generalnie jako cywilizacja zachodnia żyjemy w niezłym bagnie i już tego nie widzimy, bo siedzimy po szyję w tym takim, nie wiem, rozkładzie cywilizacyjnym. Po prostu za co pewnie często tu jestem postrzegany jako jakiś odpad, psychol i ostatnio z Zenonem miałem takie zatargi.
2: Tak, dokładnie.
3: I słuchajcie, i to nie jest tak, że ja to w ten sposób teraz przedstawiam, bo ja się uważam za świętego, broń Boże, tylko chodzi mi o to, żeby mieć refleksję i to, co ja mówię, często też gdzieś tam mnie się dotyczy. Być może tego nie podkreślam, bo mam na tyle rozsądku, żeby nie robić z siebie ofiary, ale tak mi się wydaje, że cywilizacyjnie, jeśli chodzi o tą kulturę zachodnią i to propagowanie, dlatego ja tak tempie seriale, bo mam już dosyć, no naoglądałem się iluś tam seriali i widzę, jak małymi kroczkami się nam po prostu tam te wszystkie wzorce montuje, nie? I pod przykrywką fajnych efektów, dobrego oświetlenia pakuje się nam do głowy ideologię, nie? Czy to
1: A ludzie chłoną, nie? A ludzie chłoną strasznie. No, oglądają się czegoś, potem mówią językiem bohaterów z filmów, zachowują się jak ci bohaterowie, jak dzieci małe, jakie dzieci
2: jest,
1: tak mają.
2: Jakie to jest wkurwiające. Macie na pewno takich znajomych, że sypią strasznie cytatami z jakichś filmów, czy seriali, czy z jakichś kreskówek, czy czegoś takiego.
3: A to słuchaj, bo to, o czym wy mówicie, to już jest takie nachalne i, że tak powiem, to jest ta pierwsza linia ataku, kiedy człowiek po prostu wkupuje się jakby w atmosferę, chce tą estetykę na siebie przełożyć, wiecie, ubiera, czesze się tak jak bohaterzy, mówi jak bohaterzy, ale to jest ta pierwsza otoczka, ale te seriale są tak zszyte, że one po prostu demontują umysł człowieka i pakują tam nowe programy, wirusy, no wszystko, cały śmietnik, który była w stanie wymyśleć, słuchajcie, socjologia i te wszystkie te techniki manipulacji ludźmi, to wszystko jest w serialach. Tych seriali nie kręcą artyści, którzy mają wizje plastyczne, oni część z tego robią, nie wiem, jaki to może być procent. A tam siedzą psycholodzy, jacyś rozporuwaczy umysłów, którzy po prostu kombinują, jak skompresować przekaz i zawrzeć w każdej minucie po prostu maksimum. I teraz pytanie, co to jest do końca, nie? I kto chce co z tym robić? Jacy mamy być my na końcu tej maszynki do mielenia mięsa?
1: A uważacie,
2: że... Na końcu...
1: No,
2: Mów.
1: Nie, ty mów.
2: No dobra, na końcu tej maszynki pamiętajcie, że macie wpłacać na nocy radio.
1: Się nagadał. A jak myślicie, czy w rezultacie ten film, ta książka, te media to jest bardziej lustro czy projektor? Coś, co nadaje nam pewne standardy, jeśli chodzi o modę, zachowywanie się, komunikację i tak dalej, czy jest takim lustrem, które tylko trochę w krzywym zwierciadle, trochę wyolbrzymia po prostu niektóre trendy, które są aktualne i tak dalej? Czy bardziej lustro czy projektor?
3: Może potrzeba, bo ja tak...
2: Dla mnie to ani jedno, ani bardziej właśnie projektor, a nawet więcej scena teatralna, ponieważ nie widzę czegoś takiego, żeby to było jakieś przełożenie. Oczywiście cała nasza sztuka, tak, jeżeli sobie spojrzymy, no może poza serialami czy filmami, produkcjami biograficznymi, to tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie, nie wiem, na science fiction czy cokolwiek, no to tam mamy nasze codzienne lęki, nasze codzienne pragnienia, tylko ubrane właśnie w jakąś futurystyczną wizję. Fajnie to widać na przykład po książkach science fiction pochodzących z okresu zimnej wojny, że zawsze ten konflikt dwóch jakichś wielkich mocarstw, czy więcej mocarstw, zawsze on tam był, no i teraz we współczesnych produkcjach mamy zupełnie inne problemy, takie jak imigranci, takie jak właśnie ta wymiana kulturowa, takie właśnie jak strach przed rządem światowym czy czymś takim, ale to jest właśnie projekcja naszych codziennych obaw, ale kompletnie się nie obawiam, że ma to na celu jakieś takie wtłoczenie nam pewnych idei. Bardziej jest to właśnie projekcja kompleksów, pomysłów scenarzysty, jego obaw, jego pragnień, nic więcej, scena teatralna.
3: Nic więcej. Jedźcie i się uśmiechajcie. Bądźcie pewni, że to wam na pewno nie zaszkodzi.
2: A to ja sobie zjem kanapeczkę w takim razie.
1: Ale jak słuchajcie, patrzę sobie na takie, na przykład na współczesne filmy superbohaterskie, to one zawsze są tą samą starą, klasyczną opowieścią o półbogu, o półbogach, o herosach, tylko że to jest wszystko ubrane zawsze w aktualne fatałaszki. Tak samo jak jest jakaś na przykład moda, że wszyscy się golą na łyso i noszą obcisłe ciuchy, no to tu też widać różne zjawiska, które znamy na co dzień. I ci superbohaterowie, nagle rząd im każe się zarejestrować, tak? No to jakiś tam nasz aktualny temat, właśnie te granice wolności, inwigilacja, system, który nas zniewala, to trzeba było to po prostu to wtłoczyć do tej nieśmiertelnej opowieści o dobrym i złym, którzy się napierdalają i piorunami w siebie ciskają, nie?
3: Słuchaj, mądrość mitologii jest uniwersalna. Każde czasy są w stanie zaadoptować i wykorzystać. Właściwie ta mądrość, ona trochę pełni rolę nośnika, bardziej jest papierem niż treścią, a w danych czasach każdy sobie może wykorzystać ten nośnik do przemycenia swojego pomysłu i wszystko poddać jakiejś reinterpretacji. Ja myślę, że tu jednak nie zgodzę się z potrzebą i wydaje mi się, że odkąd powstało medium masowe, takie jak druk, to podstawowym, że tak powiem, celem korzystania, jakby uzasadnieniem dla korzystania była propaganda. Myślę, że to niczemu innemu nie służyło. A to, że przy okazji jakieś walory artystyczne się w tym wszystkim gdzieś tam przemyca, no to jest raczej efekt uboczny, jeśli chodzi o oddziaływanie. Dlatego ja tutaj myślę, że to, co mówię, jest w kontrze do tego, co potrzeba, jeśli go dobrze zrozumiałem, przekazał. Dlatego ja...
4: Jeszcze... Tak? No, kontynuuj.
3: Nie, właściwie dlatego ja chyba chciałem tak zakończyć.
4: Jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz, że wiele tych dzieł naszej kultury jest oparta na bardzo oddolnych projektach. Ostatnio na przykład sobie obejrzałem po raz kolejny film Jumanji i się okazuje, że to jest na podstawie książki. I jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, że został stworzony jeden twór artystyczny, który został potem powielony, zaadaptowany i tak dalej, jest to pewne przekazanie tych informacji dalej, przetworzenie i tak dalej, ale tutaj już scenarzysta ma troszkę związane ręce, no i interpretując daną na przykład książkę, napisaną przez kogoś, kto żył w innych czasach nawet, ma ograniczone możliwości tej interpretacji, dorzucenia tej szkodliwej treści.
3: No słuchajcie, wystarczy, że w całym filmie, w całym dziele jedną rzecz się zmieni, że bohater główny na przykład umiera na śmietnisku. I to już przewraca, że tak powiem, do góry nogami przekaz cały może wywrócić. Więc...
4: No chociażby ten film Jestem legendą. W oryginale bohater jest biały i tam są jakieś rasistowskie konotacje w tej całości, a tutaj jest czarny bohater i tak dalej, nie? Też taka troszkę politpoprawność została tutaj wdrukowana.
1: Czy tam jakieś dziwne zmiany teraz, były, on chyba przeżył jak na końcu teraz się... w książce. Znaczy,
4: tak. Tak, dokładnie, no i jeszcze było... zgubiłem wątek.
3: To może ja tylko dodam jeszcze, że myślę, że kwestii przekazu mediów nie powinniśmy ilościowo traktować, czyli w taki sposób, że próbujemy to zważyć i uznać, że jeśli jest 51% propagandy, to jest propaganda, bo to są dużo bardziej wyrafinowane po prostu mechanizmy i naprawdę wystarczy jeden element zmienić w całym dziele, żeby, no tu się powtarzam, żeby nadać mu kompletnie inne znaczenie. I to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że niewiele osób jest wyczulonych do tego stopnia i myśli sobie, co ty stary, lepiej się skup na strojach, na laseczkach, jaka muzyka, w ogóle wiecie, jakby się tą całą fasadą ludzie zachwycają, a nasze umysły, podświadomość, przecież my już nie pamiętam, jakie tam wartości są, ale my nieświadomie odbieramy rzeczywistość i ona wpływa na nasze w dużym stopniu też zachowania.
4: No kurde, tutaj ktoś na czata wrzucił Sarę z The Last of Us. Niedługo wychodzi The Last of Us 2, natomiast śmierć Sary w The Last of Us to była pierwsza sytuacja, gdzie przy grze komputerowej popłakałem się.
1: No tak, dobra, były takie sytuacje. Słuchajcie, blacha, ja może, żeby, płaczący może, na Dragon żeby Ballu
3: nie uczynić tego na antenie, to się rozłączę. I dzięki za w ogóle podążanie dobrym torem.
4: Ty się krawiec nie śmiej, a ty adwokat też się nie śmiej, bo ja tutaj będę wtłaczał ludziom homoseksualizm i transseksualizm jako normę. Ale mam nadzieję, że forma, w której to robię, nie uwłacza nikomu. A ty się krawiec nie śmiej, bo no, nie wiem, zobacz sobie albo zagraj sobie, wypij sobie dzbanek Gansu, bo naprawdę jest to najbardziej poruszająca scena, jaką w grach komputerowych widziałem.
1: No, chyba kojarzę. W ogóle, no, bardzo, bardzo dobra gra. Zdecydowanie świetna. Można by ją określić jako skradankę w zasadzie. Skradankę survivalową, no, walki też trochę jest. W sumie takie pomieszanie kilku gatunków.
2: To znaczy, wiesz co, samego gameplaya za bardzo nie lubiłem, bo ja nie lubię zombie shooterów, nie? A cała fabuła właśnie się kręci wokół zombie shootera, ale bardziej właśnie The Last of Us postrzegam jako interaktywny film, gdzie tak naprawdę skupiasz się na fabule, gdzie cutscenki są najbardziej istotne, a że tutaj w międzyczasie wybijasz zombiaków, to jest w ogóle kompletnie zbędny jakiś tam dodatek.
1: Przyznaj, że najbardziej cię w tej grze zauroczyło, że mogłeś przez chwilę wcielić się w małą dziewczynkę i pobiegać sobie po domu.
2: Nie tylko po domu, ta dziewczynka była uzbrojona po zęby i całkiem nieźle sobie radziła.
1: Chciałbyś być taką dziewczynką, groźną taką, że wszyscy myślą, że takie kuti kuti, a ty mu sztylet w jaja.
2: Znaczy, wiesz co, tutaj się śmiesz, ale mam coś takiego, mam taki psychologiczny syndrom młodszej siostry. Moja urodzona siostra jest o 11 lat ode mnie młodsza, no i faktycznie troszkę jej ojcowałem, zmieniałem jej pieluchy i tak dalej, no i wychowywałem ją po troszku i bardzo często właśnie się angażuję w takie relacje, gdzie dla dużo młodszej dziewczyny tak spełniam troszkę rolę starszego brata, trochę ojca i właśnie się po prostu wpierdalam w jakieś takie dziwne relacje takiego właśnie opiekuna, tak? I no, dziwna sytuacja.
1: Taki opiekun Sary trochę.
2: Aż sobie wtedy
1: wyobraziłeś, że zagłada nastąpiła i ty gdzieś tam samochodem jedziesz na złamanie karku po siostrę.
2: Znaczy, wiesz co, to jest troszkę też szersza sprawa, bo akurat jeżeli ktoś by mojej siostrze realnie zagroził, no to jest osoba, dla której jestem w stanie zabić, nie? No zresztą nawet w tym roku była na wiosnę taka sytuacja, że musiałem, że tak powiem, jej chronić tyłek przed czymś, przed pewnym wydarzeniem, od którego, na które za bardzo nie miała wpływu, a które jej realnie zagroziło, no i że tak powiem, no, nie mogę za dużo powiedzieć o tym, co się stało, natomiast faktycznie mogłem udowodnić, że to, co tutaj dzisiaj mówię, to faktycznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, natomiast to też z drugiej strony, to, że nie mam swojego dziecka, mimo że już powinno mi się, że tak powiem, odezwać już, tak, i powinienem czuć jakieś tam uczucia tacierzyńskie, no to te uczucia w jakiś sposób przelewam na inne osoby.
1: To w ogóle w życiu tak chyba często jest, że różne rzeczy sobie rekompensujemy, przelewamy właśnie z jednego w drugie, bo czujemy jakiś instynkt w sobie, ale nie mogąc go do końca zrealizować, to właśnie sobie przerzucamy na coś innego, nie?
2: No trochę tak, tutaj właśnie moi rodzice się ze mnie śmieli jeszcze w czasie małżeństwa, że jak mieliśmy koty, że koty nam kompensują dzieci, nie? Ale właśnie troszkę tak jest, szczególnie jeżeli brakuje nam czegoś biologicznego, tak jak my, ja czy ty, jesteśmy już w wieku, gdzie biologicznie te dzieciaki powinniśmy już mieć, zresztą tak jak moja żona mówiła, a jeszcze jak byliśmy razem, że no macica mi nie młodnieje z każdym rokiem, więc biologia się tutaj będzie odzywała, no i w jakiś sposób będziemy sobie szukali tej kompensaty, tak samo ludzie, którzy zostali wychowani przykładowo w jakichś tam rozbitych domach, jeżeli ktoś jest dorosłym dzieckiem alkoholika, no to wychodzi mu z niego taki syndrom opieki nad kimś, no i między innymi też przechodzi w to właśnie moja bliska przyjaciółka niedawno miała taki problem, że właśnie rozstaje się ze swoim mężem. Jej mąż był właśnie dorosłym dzieckiem alkoholika, no i tak bardzo dbał o nią, pomagał jej i tak dalej, ale w momencie, kiedy ona już była na tyle po prostu poukładana i tak dalej, że nie było już o kogo dbać, no to on wtedy stwierdził, że pierdoli i się zajmie kimś innym.
1: No właśnie, dorosłe dzieci alkoholików, było też o tym, to normalnie nie ma się co wstydzić, że ktoś ma jakieś problemy, czasem nawet z głową czy coś, jakieś dziwne myśli. Są specjalne zajęcia dla osób, które dorastały właśnie w środowisku takim alkoholowym. To strasznie musi mieć wpływ, no wychowanie ma ogromny wpływ. I środowisko, w którym się wychowujemy, i klasa społeczna, i sposób, przenosimy w ogóle potem sam i używamy zwrotów, które w domu gdzieś tam usłyszeliśmy. Jak byliśmy bici na przykład i stwierdzamy, że dobrze nam to zrobiło na wychowanie, bo stary nas lał i była musztra i była dyscyplina, to zaraz szybko sobie tłumaczymy, że też tak będziemy robić, skoro na mnie to dobrze podziałało. No i wszystko się przenosi, nie?
4: Też jest coś takiego, ja pamiętam właśnie kiedyś w argumencie, jako argument w jakiejś tam kłótni, w związku zostało użyte przeciwko mnie, a ja jak byłam mała, to byłam molestowana, nie? No okej, strasznie ci z tego powodu współczuję, no ale co z tego, nie? No ale nie powiesz tego jej w żywe oczy, bo kurde, nie, bo tutaj skrzywdzisz, bo tutaj nie wolno. Taki argument wytrych, kurczę. Teraz to bym chyba przepierdolił, jakbym to usłyszał, no ale wtedy miałem 21 lat.
1: No, też może to molestowanie, ludzie czasami troszkę, to na pewno jest duża trauma i tak dalej, ale może troszkę przesadzają, bo to nie jest chyba coś, znaczy może jest właśnie, może to jest gorsze od przemocy. Czy wolałbyś być w domu bity, czy gwałconym przez wujka? Ja chyba bity, nie no, ja bity, zdecydowanie wolałbym być bity.
4: A tata wchodził ci do wanny?
1: Ale jak o tym wujku powiedziałem, to tak przycichłeś. Taka cisza była, niezręczna, bardzo długo.
4: To znaczy, wiesz co, u mnie akurat mi moi rodzice bardzo często powtarzali, że nie piją, nie biją, natomiast mieli inne metody opresji, dlatego współcześnie moja rodzina jest skurczona tylko i wyłącznie do mojego rodzeństwa. Między innymi dlatego nie musiałem dzisiaj iść na grobing, tylko po to, żeby się nie zobaczyć właśnie z rodzinką, która ma swoje, że tak powiem, podejście do całej sytuacji, no ale mniejsza o to. Była ostatnio taka afera z hashtagiem MeToo, że ktoś tam, jakaś tam, nie wiem, aktorka czy coś takiego napisała na Twitterze, że była molestowana, no i właśnie wszystkie po prostu kobiety nagle zaczęły pisać MeToo. I właśnie jedna moja znajoma, bardzo młoda dziewczyna, wrzuciła na fejsa właśnie hashtag MeToo, no i tam parę tam smutnych minek się pojawiło. No i mama ją wzięła na bok, zaczęła z nią rozmawiać na ten temat. No, ojciec ją molestował, składał jej, no generalnie pokręcona sytuacja, no ale formalnie do niczego nie doszło, tylko że się do niej przystawiał, nie? No i teraz tylko i wyłącznie dlatego, że ona wrzuciła tego hashtaga, no to teraz jej starzy będą się rozwodzili i w ogóle jest jakaś popieprzona sytuacja w domu. I to też takie troszkę dziwne, że teraz tej dziewczynie jest bardzo głupio, że się przyznała do tego, że opowiedziała o tej całej historii, no bo tak naprawdę w tym momencie jej matka może stracić dach nad głową, bo nie pracuje, jej mąż ją utrzymywał i tak dalej. No i strasznie popierdolona sytuacja, no i wiesz, no tak nie do końca wiem, co w tym wszystkim zrobić, no bo faktycznie no, dziewczyna została skrzywdzona, tak sam jej doradzałem, żeby porozmawiała tam ze swoją starszą siostrą, rozmawiała z nią, żeby też matce się przyznała, no nie zrobiła tego, no ale jak już mleko się wylało, no to co zrobić, tak? Jak gaz się rozlał, no to niestety trzeba jakoś tego bąbla przeciąć. No i właśnie no, jest taki problem, że co prawda była molestowana, ale żałuje, że się przyznała do tego, że była molestowana, ponieważ nie przyniosło jej to aż takiej szkody, niż szkoda, którą wyrządziło jej to, że się przyznała. Nie wiem, czy to składne, czy to jest składne, co
1: tak,
4: to
1: tak, tak. Że, znaczy, no chodzi ci o to, że generalnie gorzej na tym, że źle na tym wyszła, na tym wszystkim, a miało to być coś, co właśnie będzie tym wentylem, co pozwoli, nie wiem, odrzucić z siebie bagaż tych doświadczeń starych, a wyszło źle, tak.
4: I wiesz, i tutaj właśnie jest coś takiego, że jeżeli sobie weźmiemy te nasze nękania, to, że czasami, że kiedyś dostaliśmy po ryju od ojca czy coś takiego i faktycznie to wyciągniemy, no nie zawsze się, że tak powiem, to do końca nam opłaci. I taka troszkę, kurczę, dziwna sytuacja, bo wydaje się takim normalnym, że powinniśmy się tutaj postawić, pomóc takim ludziom, no ale koniec końców, no nie wiem sam, co o tym myśleć.
1: To są w ogóle skomplikowane sprawy, bo można też zahaczyć o taki temat tabu trochę, coś co, no wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach już mamy mało tematów tabu, ale jeszcze jakieś są, takie rzeczy, o których w sumie wiemy, że może tak być, ale w ogóle o tym się nie mówi, nie wspomina i tak dalej. Ja myślę, że mogą być takie związki, gdzie młody chłopak z dużo starszą od siebie, chłopak niepełnoletni, no z jakąś nauczycielką na przykład się kocha czy coś i może im być super w ogóle, oni mogą być zadowoleni i wcale nie musi być w tym nic złego, a nawet dla niektórych może to być w jakiś tam sposób romantyczne, no nie wiem. No i a wiesz, a o takich, a nigdy się nie wspomni o takich przypadkach, gdzie obie strony żony są na przykład zadowolone, tylko zaraz się nagłośni sprawę, że nauczycielka molestowała ucznia, nie? A może go nie molestowała, może on też sam chciał i nic złego w ogóle z tego nie wyszło. Jak ty w ogóle się na taką sytuację byś zapatrywał tego typu?
2: To znaczy tutaj by trzeba było przede wszystkim spojrzeć, ile lat miał ten molestowany, bo tutaj no ta granica prawna 15 lat no jakoś tam mówi o jakiejś tam dojrzałości wewnętrznej.
1: No to pojedźmy no grubo, to pojedźmy grubo, miał 14,
2: no. No to jeżeli miał 14, no to takiego 14-latka bardzo łatwo w coś manipulować i wmówić mu, że jakiś tam właśnie związek z dużo starszą osobą jest czymś, czego on potrzebuje, czego on będzie bardzo chciał, a tak naprawdę to jest, wiesz, to jest po prostu manipulowanie go i to jest niewłaściwe, to zasługuje na potępienie. No ale z drugiej, no zresztą to jest też prawnie zakazane, no i dlatego tutaj stawiam te granice. Z drugiej strony, jeżeli się spotykasz z 16-latką, dajmy na to, która jakoś tam ci odpowiada, jakoś się tam z nią zwiążesz i już nie ma tej granicy prawnej, no to nie ma w tym za bardzo nic złego, no ale właśnie z trzeciej strony, jeżeli jesteś tutaj kimś, kto ex definitione jest postacią w życiu tego dzieciaka, typu właśnie ksiądz, typu właśnie nauczyciel, no to wtedy już wykorzystujesz swoją pozycję do tego, żeby nawiązać ten kontakt z dzieckiem, z niepełnoletnim, no i to nie do końca, i to już można potępić. Właśnie wczoraj swoją drogą widziałem śmieszny obrazek, że dzieci pukają do drzwi parafii, cukierek albo psikus. O, wy przebrani za szatany, ja wam cukierków nie będę dawał, ale jak się rozbierzecie, to mogę wam dać.
1: No... Kiedyś trzeba pamiętać, że kiedyś były inne standardy zupełnie i nikogo nie raziło, że dziewczynka w wieku tam 12 czy iluś lat już wychodziła za mąż, nie? I tak dalej. A nie wiem, wydaje mi się, że dużo jest zakłamania i wielu facetów powie, że on by w ogóle go taka szesnastka seksowna nie kręci, on by na to nie spojrzał, jego to brzydzi i w ogóle. A to jest kłamstwo w większości przypadków chyba, tak mi się wydaje. Faceta nie kręci jakaś seksowna 16-letnia laseczka, no?
2: No kurde, no ludzie, no umówmy się, nawet 5-letnie dziecko to wie. No bądźmy szczerzy, 16-latka już jest dojrzała fizycznie, nawet niektóre potrafią być dojrzałe fizyczne młodziej. Co więcej, zdarzają się przypadki, że taka 13-14-latka uwiedzie starszego mężczyznę, nie przyzna się do swojego wieku, powie, że tam ma 16, 17 czy 18 nawet. No i przecież jeżeli poznałeś dziewczynę na dyskotece czy gdzieś tam i pójdziesz z nią potem do łóżka, to przecież nie sprawdzasz jej kurwa legitymacji szkolnej ani dowodu osobistego.
1: No właśnie, właśnie. I w ogóle jakby gdyby ludzie kiedyś się zdobyli na takie poważne porozmawianie o tym, wyzbyte z tych różnych kulturowych naszych lęków, z tego tabu, tylko tak po prostu kawa na ławę, tak jak my rozmawiamy sobie trochę, nie? Czy to nie jest siła nocnego radia, że my bardzo tak odważnie mówimy o różnych takich rzeczach, o których inni by się bali, na przykład... Trochę taki w ton popadam, ale Michał, jest jedyne media, słuchajcie, pierwszy raz na świecie. Myślę, że nikt inny takiego czegoś jak my tu nie zrobił jeszcze, nie mówił o tak ciężkich tematach tak luźno.
2: Znaczy tak, jak najbardziej tak jest i oczywiście też... Ciężko, powiedzmy, ja bym na przykład nie chciał, żebym tutaj sobie dzisiaj z wami rozmawiał o tym, że słuchajcie, zdarza się i to jest naturalne, zdarza się, że 13-latka ma potrzeby seksualne i będzie uwodziła starszego mężczyznę, a jutro będę musiał na przykład usiąść w biurze i patrzeć w oczy ludziom, którzy tego słuchali, bo będą mnie oceniać, nawet jeżeli tego mi nie powiedzą, to będą mnie oceniać. No i jeżeli jesteśmy jakąś tam gadającą głową z imieniem i nazwiskiem w telewizji czy w publicznym radio, no to jest zupełnie inaczej. A tutaj możemy sobie zwyczajnie pozwolić na więcej i no, też porozmawiać na te trudniejsze tematy.
1: Powiedzmy sobie wprost, anonimowość trochę tutaj przychodzi z pomocą, bo to znaczy myślę, że pomocna jest, ponieważ nie ma tego właśnie lęku takiego strasznego, że jutro cię w pracy wszyscy wskażą palcem, albo samo... mówienie o niektórych sprawach jest takie kłopotliwe właśnie, no bo potem, skoro my teraz o takich rzeczach mówimy, to zaraz ktoś tu mógłby napisać, gdyby było trochę głupsze towarzystwo w nocnym radio, to zaraz by było, o pedofilce, ja bym wam tu z liścia zaraz, już do was jadę, już dzwonię, kurwa. I jakieś takie, albo by się ludzie podwracali, no ale wy chyba tutaj rozumiecie, że my po prostu mamy trochę taki cel, żeby gadać o nawet na tematy bardzo trudne, cyberprzestępczość, pedofilia, jakieś tam przytemperowanie pewnych foliarskich też klimatów czasem, które się już stają zbyt wariackie. Coś, co inni na przykład niechętnie robią, tak? Bo to jest już... Nie jesteś po stronie zięby, kurwa. Jesteś za NWO. Spierdalaj.
2: Znaczy, wiesz co, miałem taką rozmowę mniej więcej miesiąc temu, gdzie rozmawialiśmy o Polańskim i tym jego słynnym gwałcie, przez co nie jest w stanie na przykład sobie odebrać nagrody. I znajoma, z którą pracuję, która jest po filmoznawstwie, która jest też po dziennikarstwie, która zwyczajnie się zna na tym wszystkim, właśnie. I po drugiej stronie był taki Polak katolik, taki wąsaty Janusz. No i on mówi, to jest binarne. Przeleciał nastolatkę, czy nie przeleciał nastolatki? No nie jest binarne, ponieważ ta matka doskonale wiedziała, na co ta nastolatka jedzie. Ona też doskonale wiedziała, na co się pisze. Tak to po prostu wygląda w tym świecie. Oni wszyscy dokładnie wiedzieli, co tam się stanie. I pretensje, że on tutaj zgwałcił nastolatkę, to nie był gwałt, bo ona doskonale wiedziała, na co się pisze, a matka sama ją tam wysłała. No i tutaj, oj, bo ty tutaj te pedofilce popierasz pedofilię i bronisz pedofila. No kurwa, no w ten sposób rozmawiać za bardzo się nie da.
1: No właśnie, bo jest też takie zjawisko, że pewne poglądy są popularne i poprawne, tak jakby. Można powiedzieć o pewnej takiej wewnętrznej poprawności politycznej, ponieważ nie wypada być na przykład za Polańskim, zupełnie, nie? W żadnych kręgach. I tylko wypada, żebyś powiedział już właśnie, że to pedofilec i koniec. I takiego to bym najtańszy lek na pedofilia, pocisk do Kałasznikowa i bym wszystkich zagazował i wtedy nie ryzykujesz nic i wszyscy ci przyklasną, wszyscy powiedzą świetne media, tak, ktoś to powinien w końcu głośno powiedzieć, no a tak naprawdę to jest trochę w drugą stronę, że to my czasami, no my często właśnie mówimy o takich rzeczach, które są dla innych niewygodne, niepopularne politycznie, i tak dalej, a nie wiem, może to u Polańskiego było to jedno z tych przyjęć, na które się umawiasz po prostu na seks. To też jest takie zjawisko, nie? Że dorośli ludzie się umawiają, jak to się mówi, swingersi, tak? No po prostu takie towarzystwo, które bardzo lubi seks.
2: Swingersi to jest akurat, kiedy się umawiasz z inną parą i się wymieniacie tymi partnerami, aha, nie? Aha. Natomiast, to znaczy to nie było, to było raczej forma zawalowanej prostytucji. I no jak mówię, no tutaj możemy sobie kreować rzeczywistość, ale i Polański wiedział, że jedzie do niego nastolatka, ale doskonale wiedział, na co jedzie. Matka tej nastolatki wiedziała, na co wysyła córkę. Ta dziewczyna, która tam jechała, też doskonale wiedziała, na co się pisze. No i jeżeli w tym równaniu by zabrakło tej matki, no to faktycznie mógłbym potępić Polańskiego. Ale jeżeli ten dzieciak został po prostu wmanewrowany ze wszystkich możliwych stron, żeby dać dupy Polańskiemu, no to kurde, ciężko się dziwić, tak? No,
1: wiesz co ja zawsze sobie robię? Taką prostą wizualizację, że staram sobie wyobrazić całkiem prawdopodobną sytuację, w której ta matka i ta córka rozmawiają se w kuchni, no słuchaj, no widzisz, no tu teraz znowu trzeba będzie się ruchać, ty będziesz się z nim ruchała? No mogę ruchać. No ale co po tym, ile on tam ma tej kasy, żeby, no, może go pozwiemy, coś. Wiesz, no słuchajcie, tak mogły sobie gadać ta matka z córką, my nie wiemy tego, tak?
2: No dokładnie tak, no i wiesz, no jeżeli tutaj by była, bo tutaj bardzo też wyraźnie zawsze podkreślam kwestia zgody, tak? No i z jednej strony, tak jak mówiłem, że jest ta granica prawna, no i jeżeli ten Polański by sam uwiódł tę nastolatkę, no to wówczas można by się było zastanowić. A słuchaj, taka hipotetyczna sytuacja, poznajesz sobie gdzieś tam dziewczynę, bardzo fajna i tak dalej, przystawia się do ciebie, idziecie na noc do ciebie, spędzacie jedną upojną noc, drugą, trzecią, czwartą upojną noc, po czym się rozstajecie, no i później pół roku w jakiejś tam rozmowie wynika, że ona ma 14 lat.
1: No.
2: Jak byś to ocenił?
1: No właśnie, no ja bym to ocenił, jakbym sam był bohaterem w tej historii, tym, który nie rozpoznał młodego wieku, to oczywiście w stosunku do siebie miałbym tutaj różne usprawiedliwienia, ale w stosunku do kogoś innego to ciężej już, nie? Bo trzeba od razu potraktować rzecz binarnie właśnie, albo czarne, no albo
4: dobra,
1: białe,
4: no, realna zły, dobry. Sytuacja. Wyobraźmy sobie, że opowiadam ci teraz o czymś, co sam przeżyłem parę lat temu.
1: Nie miałbym...
4: Załóżmy na potrzeby, znaczy, audycji.
1: Wiesz co, to są takie faktycznie delikatne sprawy. Jeszcze bym chciał poznać trochę szczegółów, które tam towarzyszyły, być może, zanim wydałbym opinię, ale...
4: Pytaj o co chcesz.
1: No to tak dziwnie trochę nie rozpoznać, że dziewczyna ma 14 lat tylko, bo to taka pucołowata twarzyczka jeszcze.
4: No właśnie nie, wyglądała bardzo dojrzale.
1: No może jak się uszminkowała i ubrała

0: filmach trochę, nie wiem, Leon Zawodowiec, związek tego Leona i tej dziewczynki, który w filmie to zostało trochę ocenzurowane, jedna scena jakaś tam wypadła, no ale cały czas się to czuło i wiedziało się, że to jest takie trochę właśnie pedofilskie, ten Leon i ta, jak ona się nazywała, Sara, czy jakaś tam, no nie pamiętam, ta dziewczynka, co tam z nim mieszkała, nie? No są różne sytuacje i co? I takiego Leona też to uważacie, że to obrzydliwość ten film w ogóle, lobby pedofilskie czy coś? No nie, no jakoś tam inaczej na to patrzymy i w życiu też tak może być różnie z tymi sprawami.
1: No dokładnie, no i tutaj w tej sytuacji omawianej przeze mnie bonusowe punkty za to, że hipotetyczny mężczyzna, przyjmijmy, że to byłem ja, w żaden sposób nie dążył, nie prowokował, to właśnie ona się przystawiała, to ona dążyła, to ona, wiesz, przekraczała kolejne granice, to ona się kompletnie podłożyła.
0: Czyli tak, Nocne Radio, bronimy pedofilów, wspieramy NWO, atakujemy zdrowe, dobre leki i z systemem tutaj razem działamy, żeby ludziom mydlić oczy i na różne spiski. Samo zło.
1: Tak, dokładnie. Owca w wilczej skórze. Dobra, to może będziemy, ja przynajmniej będę powoli kończył na dzisiaj, bo jutro trzeba wstać do kołchozu.
0: Właśnie, to ja też już się zmywam powoli. Dzięki ci wielkie w takim razie za rozmowę. Będzie przerwa techniczna jutro w piątek, bo już jest czwartek.
1: Wiesz co, zobaczę, bo w sobotę muszę bardzo wcześnie wstać. Raczej będzie, ale głowy za to nie dam, bo naprawdę muszę koło trzeciej w nocy wstać i zobaczę najwyżej, może sobie jakoś to przełożę w czasie. Ale zapowiem przyszłotygodniową przerwę techniczną, gdzie będziemy mieli specjalnego gościa, eksperta do spraw wulkanów i porozmawiamy sobie na tematy wszelkiego rodzaju wulkaniczne. W tym zastanowimy się, czy jeżeli Korea Północna by zrzuciła bombę atomową na Yellowstone, czy spowodowałoby to wybuch, erupcję wulkanu i zniszczenie Stanów Zjednoczonych. Za tydzień przerwa techniczna w piątek o 21:00. Zapraszam.
0: Myślałem, że spotkanie z wulkanizatorem. To tak bardziej Kamil Cebulskim. No, a u nas wulkany bardziej. Nie wulkanizator, przedsiębiorca, tylko wulkany. No dobra, to w takim razie może jeszcze przerwa techniczna na przykład w sobotę będzie, też jest taka ewentualność.
1: No zobaczę, bo po prostu muszę o skandalicznej porze w sobotę wstać, ale jak złapię troszkę snu w trakcie dnia, to może się wbije właśnie w sobotę o 21:00. No zobaczymy, jak to będzie.
0: No to leć, latawcze wiatronogi.
1: No, trzymaj się i do usłyszenia i pamiętaj, bronimy pedofilii.
0: Tak jest. Bronimy pedofilii, masonów, NWO, iluminatów, czarna magia, szatan, antyżycie, aborcja, proaborcja, proaborcyjne radio też, tak. Jak się zastanowić, to coś w tym może jest. Może faktycznie jakieś szatańskie podszepty. Ale nie, no zawsze staramy się być... I LGBT niedługo napisał jeszcze Anon. Może po prostu to my idziemy jednak pod prąd i staramy się nie patrzeć jednostronnie, czarno-biało i binarnie, szukamy niuansów różnych. I wcielamy się czasem właśnie w adwokata diabła. Diabeł też potrzebuje tego adwokata. Ja zresztą mówiłem już w audycji, że ja diabłu tak po chrześcijańsku wybaczam. Jestem pierwszym człowiekiem na ziemi, który wybaczył szatanowi. I wybaczam ci, no głupio zrobiłeś, że się zbuntowałeś przeciwko Bogu, ale jeśli o mnie chodzi, to ja ci wybaczam. No ale wolę już tak, żeby było w ten sposób tutaj, niż gdyby cały czas gdybyśmy płynęli z nurtem, nie? A Leniuch wybacza potrzebie. Wszyscy wybaczamy, kochani, wybaczamy sobie, ręce do góry wznosimy, zapalniczki zapalamy i śpiewamy. Nocne radio, kocha mnie, nocne radio w nocy i we dnie, o, wybaczam. No i wybaczamy, kochani, wybaczamy, kto komu wybaczy, kto komu wybaczy. A ja wam wybaczam, że spędziliście tutaj 2 godziny ze mną, czy ile tam byłem. I wybaczam wam, że jesteście tacy, jacy jesteście, no lepsi nie będziecie. Tylko ja umiem być wspaniały taki, no. Dlatego Dlaczego stresujecie leniuszka? Stres zabija.

0: Sawyer. Co sądzę o egzorcyście Walaszka? Zapytuje Zza. To jakaś nowa ksywka. Tak, widziałem tylko trailera i powiem, że bardzo lubię twórczość Walaszka generalnie. Wściekły wąż jest oczywiście idolem i postacią już kultową pewnie dla wielu. Jako twórca i jako aktor, kaskader, domorosły. No, taki człowiek, który bardzo dużo zrobił w swoim życiu, świetnych rzeczy, które nawet na swój czas były bardzo świeże. No, ZF Skurcz, przecież którego był założycielem i filarem. Drugi brat, z którym dzisiaj gra w formacji Figo Fagot. Drugi Walaszek. A no, to był trochę mniej zawsze znany i teraz troszkę może jest bardziej. Ale widzicie, nadal nie pamiętam, jak się nazywa, nie? A Bartosza wszyscy znamy. No, ale tak patrzę na tego egzorcystę i widzę już takie powielanie pewnych kalek, już trochę zmęczenie materiału, nie? Trochę to jest w duchu takiego serialu, który sam, o którym sam wspominałem, żebym mógł zrobić, nie? Jakbym miał dużo czasu na animację jeszcze, na rzecz bardzo pracochłonną. No chyba, że się to robi tak jak Bartosz, tak byle jak. Szkoda, że nie znalazłem w sobie odwagi, żeby zrobić tak byle jak, bo bym miał zrobione teraz i to ja bym był znany, a nie on na przykład, nie? To też tak sobie czasami pomyślcie, czy nie warto zrobić, żeby sobie coś było, nie? Po prostu. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No ale on znalazł po prostu dobrą metodę, bo te Bazgroły korzysta cały czas z tych samych kalek. No i zbyt dużo tych kalek, nie? Oglądam South Parka, też widzę kalkę, ale nie taką nachalną i tak cały czas, że te postacie zawsze widoczne tak samo z przodu, ten Spaceon, ten Walu. By the way, myślę, że Walu, ksywka, to tutaj może być jedna z ksywek, który miał sam Bartosz, no bo to przecież Walaszek, to może był Walu, nie? No i tak patrzę na tego egzorcysty i taka, no znowu kapitan bomba, tylko że demony, diabły i dzielny ksiądz, nie? Pewnie będzie dużo obscenicznych scen, wulgarności i wszechobecne kutasiki wszędzie narysowane. Wszystko będzie miało kształt kutasa. Egzorcysta będzie strzelał z karabinu, który będzie miał kształt kutasa też i dziwię się, że YouTube tego nie banuje. Jak to jest, że przechodzą te wszystkie chuje, muje w git produkcji, a ktoś inny jest na przykład banowany za pokazanie gumilali, takiej seksualnej gumilali na filmie, jak na przykład Major Suchodolski, kompan Krzysztofa Kononowicza, mój największy idol ogółem i całe te. No i on zostaje zbanowany za gumilale. A tutaj jest dużo więcej różnych obscenicznych rzeczy, kutasików, gadania o stosunku seksualnym w sposób niewybredny i mówienia co innym w pewną tylną część ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Co im tam? Trzyliterowy wyraz, pisany przez niektórych przez trzy litery, jak na przykład Zenon ostatnio, tak się nazwał, swojego wojownika, też tak tym trzyliterowym słowem, oznaczającym organ męski. W wulgarny sposób powiedziane to właśnie. Co się z Zenonem dzieje? Czy on coś tam też jakiś ma ciężki okres z nocnym radiem? Wiecie co? Nocne radio, no. Niektórzy tak się tu czasami sobie mówimy, że nocne radio uzależnia, nie? To wiecie, jak to jest miłe, takie coś usłyszeć tutaj? Dla nas kapitanów, że to lepszego komplementu nie ma. To najlepszy narkotyk. No ale właśnie, jak to z narkotykami jest? Może wy nie słuchajcie tego radia nocnego za dużo, bo musicie sobie odpocząć. Nie, może jak z drogami jest, że macie zgon potem, się nasłuchacie i potem już wam dupą wychodzi to nocne radio. Krawiec, może zacznij animować, wrzucisz to na kanał i zarobisz miliony monet. Błyszczysz się jak miliony monet. Ale że Monet, że co? Że tu coś do inne radia, chaosu, tu coś? Nie, aha. Monet, miliony monet. Aha, zarobisz miliony monet, rozumiem. No tak, może to by była dobra motywacja, jak już by się zaczęło coś dziać, zrobić trailera. No i tak zrobię. Bo czuję, że bardzo dużo moich dobrych pomysłów jakby zostało wdrożonych w życie przez całe te lata, kiedy ja myślę o tym, że można by coś fajnego zrobić, nie? Nie mam jak, trochę ciężko i tak dalej. I nie robię, a potem patrzę i ktoś pojechał na tym schemacie, co ja miałem, nie? I znowu. I kolejne pomysły jakby się wdrażają, tylko że niestety ktoś inny to robi. No, pewnie, że się idzie uzależnić od nocnego radia, jak od wielu mediów tego typu, bo to jest żywy głos, który mówi do was właśnie teraz, właśnie o godzinie za 4 minuty druga. I na żywo, i wszystko się może wydarzyć. Może ktoś zadzwonić na przykład na profil Nocne Radio Skype'owy. Może się na przykład apokalipsa zacząć. Prowadzący może się zesrać też, proszę państwa, zesrać. Może, no, także wszystko może się zdarzyć, są emocje, są dramy, ludzie się na siebie gniewają, potem sobie wybaczają, czyli jak w serialu trochę, nie? W następnym odcinku Jacek Blacha powie...
1: Witam ponownie.
0: No, taki trailer... Z czym dzwonisz?
1: Ale istotnie coś w tym jest. Znaczy, ja jestem jednym z wielu przykładów, że środowisko radiowe wciąga, zasysa i to zasysa na wiele lat. Na wiele lat i to w sposób nieprawdopodobny. Zresztą przypuszczalnie w tym pierwszym twoim nagraniu, kiedy byłeś przedstawiony, nie powiem przez kogo, ty wiesz przez kogo, kiedy byłeś przedstawiony przez prezentera innego radia.
0: Pozdrawiamy Marcina Hugo Kosińskiego, tak? To on?
1: Nie mam tego na myśli. Twój pierwszy raz to było wystąpienie z ludźmi z 30 Fingers.
0: Myślałem, że pierwszy raz w kontestacji, jakoś tak myślałem. A ty mówisz, że pierwszy co? Ogólnie? Że się
1: Pierwszy raz, kiedy się przedstawiłeś.
0: O, to ty takie rzeczy pamiętasz. To niesamowite. Ja już w ogóle takich rzeczy nie pamiętam. I co to było?
1: Ja pamiętam. To była ogólnie taka, powiedzmy, historia sukcesu 30 Fingers, tak? Gdzie byliście przedstawieni przez pewnego człowieka na M.
0: Pozdrawiam Marcina Lechowicza, ale to nie było chyba, bo wcześniej coś tam nagrywałem też, ale to był taki wywiad faktycznie i już od tamtej pory nie udzielam wywiadów nikomu. Też tutaj od razu przy okazji zaznaczę szybciutko dla pewnej osoby, pozdrawiam Marcina. Marcinie, jak coś mówisz na streamie, to licz się z tym, że będzie to skomentowane. No i przypominam po raz wtóry, że wyleciała tylko jedna twoja audycyjka z Kuźni Wojowników. Z konkretnych powodów gadaliśmy o tym, myślałem, że się dogadaliśmy i wytłumaczyliśmy sobie pewne rzeczy. No więc proszę tam nie rozpowiadać jakichś, że tu złe nocne radio ludzi cenzuruje i tak dalej, bo no, fajnie i wygodnie z siebie zrobić na przykład ofiarę cenzury i cieszyć się, nie? Że ja jestem ten, co go cenzurują, ten, co mówi prawdę. Ale proszę się w tym celu nie posługiwać nocnym radiem i nie robić z nas tutaj takich dyżurnych bad guy'ów, tak? Którzy was zniszczyli, którzy was cenzurowali, na pieniądze was wyruchali i tak dalej, bo nie jest tak, że będziemy wszystko brali na klatę. Dziękuję bardzo.
1: Mi się tak wydaje, że taka strategia już jest troszeczkę nieskuteczna. Znaczy, że wręcz z przekorą powinieneś powiedzieć, że tak, wypierdoliliśmy cię na zbityry i bo jesteś zjebany i tyle, no. Krótko, tak? Znaczy, ileż można się tłumaczyć, tak? To jest coś, co sam kiedyś stwierdziłeś, tak?
0: Staram się być grzeczny.
1: Ileż można się tłumaczyć i wiesz, wyjaśniać komuś, tak? I podsuwać kwity pod ryj, tak? No masz, jest napisane czarno na białym, tak było, to dlaczego jeszcze opowiadasz takie rzeczy, tak? No,
0: no w sumie masz rację, masz rację.
1: Są zresztą, ludzie, którzy tak. się w ten sposób zachowują. Poza tym, hej, czy w nocnym radiu być bad guy'em to jest coś słabego? No mi się wydaje, że nie. Tutaj jest, jak się tak rozejrzeć, to w sumie sami bad guy'e tutaj siedzą.
0: Nie polecam generalnie... Nie, brakuje niektórym wyczucia. Nie polecam takie ciągłe atakowanie innych i obwijanie o całe złotego świata, bo ludzie nie są głupi, tak? I słuchacze to nie są tacy kretyni jak przeciętny obywatel, którego można zmanipulować, któremu można zasiać trochę populizmu i ludzie widzą, że coś tu się kupy nie trzyma trochę w tym, co się ktoś tam sobie opowiada i sami sobie strzelacie w kolano. No, tyle w temacie. Poza tym ludzie są też czasami już zmęczeni trochę tym hejtem, tym ciągłym szukaniem wroga i sobie chcą po prostu czegoś innego posłuchać, nie?
1: Troszeczkę rozbiłeś mnie z tematu ogólnie rzecz biorąc.
0: Wiesz, ile się rzeczy na swój temat nasłuchałem, dowiedziałem, co były jakieś wyssane z dupy zupełnie przez te lata wszystkie, stary, na różnych
1: czatach,
0: wiesz,
1: w komentarzach. Swego czasu to nawet mnie oskarżałeś, że ja pewne rzeczy się sobie z palca. Dopiero jakiś czas potem, żeśmy sobie wyjaśnili, co tak naprawdę blachę boli, tak? To ja już jakby nie chcę do tego wracać, bo ty doskonale wiesz, co mnie zabolało.
0: Wydaje mi się, że wtedy trochę też podkoloryzowałeś sobie to i owo.
1: No nie podkoloryzowałem.
0: Ale dobra, to zostawmy. W każdym razie więcej jakichś pozytywnych emocji, ale trudniej jest, to się zgodzisz chyba, że trudniej jest budować na pozytywnym czymś niż na negatywnym, nie? Bo negatywne, popatrz, co ludzie lubią? Akcje, walki, emocje, agresje, wiesz, znaczy, rywalizacje. Nie, a co masz do zaproponowania z tej dobrej, z tej ciepłej strony, to ciepłe medium chcesz tworzyć? No to co masz? To możesz albo postawić na humorek jakiś, co już jest problematyczne, bo chcesz sobie pożarcić z grubej rury, to zaraz kogoś obrazisz, nie? I się zrobi znowu nieprzyjemnie. No to można tak zrobić taką miłą atmosferę, że się pozdrawiamy i witamy i no pomówmy dzisiaj o podróżach. O podróżach albo o dobrym jedzonku. No tutaj trochę...
1: Znaczy mi się wydaje,
0: te rzeczy u nas też są, ale wiesz, no... Trochę
1: mi się wydaje, że to jest coś zupełnie innego. To jest bardziej specyfika internetu, bo ogólnie... cały współczesny świat, jaki znamy, to jest świat oparty na krytyce, tak? Znaczy ludzie korzystali z jakichś narzędzi, po czym przyszli inni ludzie i stwierdzili, a to jest gówno, my zrobimy swoje narzędzia i one będą lepsze, tak? I gdzieś tam te drugie narzędzia albo jakieś inne narzędzia, które powstały jeszcze w międzyczasie, znalazły swoje zastosowanie. No to temu ciężko zaprzeczyć, tak? Znaczy wszystko generalnie, z czego korzystamy dzisiaj, to jest wynik pewnego krytycznego myślenia, tak?
0: To znaczy, ludzie... no i rywalizacja sama też się opiera jakoś na krytykowaniu tego, co robią inni. Ja krytykuję i staram się lepiej zrobić, nie?
1: Tak, tylko problem w przypadku internetu i w przypadku takiej komunikacji radiowej jest tego typu, że ciężko wyjść z tego pola krytyki i przejść do pola budowania czegoś. Że ta krytyka w sumie nie wiadomo, gdzie się kończy, tak? Bo no to jest troszeczkę tak jak z komentarzami gdzieś tam na blogu czy na jakimś portalu internetowym. Ludziom bardzo ciężko jest wyjść z pewnej krytyki i przejść do jakiejś alternatywy, tak? Do pozytywnego scenariusza, tak? No bo to jest trochę tak, że możemy się na przykład zgadzać co do tego, że pewne rozwiązania, jeżeli chodzi o radio, pewne rozwiązania techniczne są słabe, tak? No i teraz byśmy mogli poświęcić na to kolejne 48 godzin na dyskutowaniu na temat tego, które rozwiązania są słabe. I gwarantuję ci, krawiec, że mnóstwo osób by się podłączyło i mnóstwo osób by zajęło swoje zdanie co do tego, które rozwiązania są słabe. Natomiast tych, którzy rzeczywiście mieliby odpowiedź pozytywną, to podejrzewam, żeby była może jedna osoba, może dwie. No, rzecz jest w tym, że ciężko jest wyjść, ciężko w przypadku internetu, ciężko jest wyjść z tej roli krytykującej i przedstawić jakąś rzeczywistą alternatywę. Myślę, że o wiele łatwiej też ze względu na to, że patrzy się pewnym ludziom w oczy i prawda, gdzieś tam no, zazwyczaj są to środowiska zamknięte, na przykład środowiska naukowe, tak? No to łatwiej jest w pewnym momencie powiedzieć stop, tak? A tutaj jakby no ciężko jest powiedzieć stop, bo kolejne osoby gdzieś tam się dołączają. Bo jest to, myślę, na swój sposób łatwe intelektualnie, to jest raz, a dwa, że to tutaj troszeczkę działa psychologia tłumu, tak? To jest taka psychologia stadionowych kiboli, dokładnie to samo działa w sieci, tak? To jest generalnie przykład wszystkiego z tym, co mamy do czynienia, przynajmniej w tej polskiej części internetu, chociaż moim zdaniem w tej, powiedzmy, anglojęzycznej części sieci nie jest zdecydowanie lepiej, jak niektórzy twierdzą. No. Po prostu jest inaczej, ale tam też ludzie potrafią być bardzo krytyczni, tylko oni chyba nie w takim stopniu i nie w takiej częstotliwości przeklinają jak my. To nas różni.
0: No, są też kapitanowie tacy w innych mediach, którzy na przykład bardzo źle podchodzą ogólnie do krytyki, to znaczy uważają, mają takie podejście z kolei, że krytyka, wytykanie błędów to jest coś, co tylko ciągnie w dół, co sprowadza właśnie konflikty. Trochę można się zgodzić z tym, ale tutaj znowu, czy jedna strona ma rację, czy drugą strona ma rację, nie musimy tak o tym myśleć. Możemy się zastanowić nad proporcjami, ile tej krytyki, ile tego miłego, sympatycznego klimatu i zrobić z tego taką mieszankę, żeby nie było to ani mdłe, ani zbyt gorzkie, nie?
1: Nie, ja myślę, że to jest kwestia tak naprawdę
0: albo
1: odpowiedzi.
0: W jedną, albo w drugą.
1: To jest kwestia odpowiedzi, czy robisz to dla siebie, czy robisz to dla innych. Bo jeżeli robisz to dla siebie, to możesz być tak naprawdę kim chcesz i możesz ignorować, że tak powiem, jakieś tam stanowiska innych, bo w żaden sposób nie respektujesz ich czasu, ich nakładu koncentracji i tak dalej, i tak dalej. No, a jeżeli robisz to dla innych, i nawet jeżeli z dużym opóźnieniem sobie to uświadomisz, no to w tym momencie w jakiś sposób musisz zacząć się liczyć z krytyką, tak?
0: No pewnie. Trzeba się umieć liczyć z krytyką, ale z drugiej strony nie można być też taką miękką dupą, która co jej ktoś nie, wiesz, nie wytknie, to ona, o no, to może się poprawię faktycznie, nie? Trzeba też trochę walczyć o swoje i jak czujemy się, że jesteśmy krytykowani niesłusznie, to może warto się postawić. No, a mi się wydaje, że u nas są proporcje dobre. Jest trochę tego i jednak tu znowu, kurczę, a co do takich radiowych jeszcze rzeczy. No już paru osobom to mówiłem i powiem jeszcze raz, bo myślę, że to jest fajny tips taki, wskazówka dla nadających, że tak jak w chrześcijaństwie, nie wiem, załatwia wszystko to pierwsze przykazanie miłości, to w radio wszystko załatwia jedno przykazanie. Pamiętaj, że ktoś ciebie słucha i że tu dla kogoś jesteś. To o czym Blacha powiedział. Blacha ma takie też podejście, że bardziej profesjonalne, że jesteś tu dla kogoś, masz robotę do wykonania, ale no to nie mówię tak w 100% tak akurat mieć takie podejście, po prostu pamiętać, że cały czas, że ktoś po tej drugiej stronie jest, wyobrazić sobie salkę, w której siedzi te kilkadziesiąt osób na krzesełkach, jak na jakimś kabarecie czy w teatrze i sobie was oglądają zwyczajnie. I jak cały czas będziecie mieli to przed oczami, w głowie gdzieś, to ani nie zaczniecie smędzić, bo no, ktoś słucha, to musi być dynamicznie, nie? Bo ludzie się znudzą, ani nie zaczniecie za bardzo bluzgać i nie będziecie za bardzo wulgarni, bo no może tam jakieś i młodsi są na tej widowni, ktoś mnie słucha, ktoś mnie ogląda. I cały czas to przypominanie sobie załatwia wam bardzo dużo rzeczy z tym nadawaniem, nie?
1: Nie wiem, nie jak wiem, powiem ci, że naprawdę nie wiem do którego Boga się modliłeś i czy w ogóle do jakiegokolwiek się modliłeś, ale chyba przeżyłeś jakieś oświecenie w ostatnim czasie, bo to ile razy ja próbowałem ci jakby ten ten aspekt swojego postrzegania wyjaśnić, to już naprawdę jakieś, nie wiem, ze 100 audycji można by w sumie z tego zrobić. Jak to blacha przed Krawcem się produkował i za każdym razem wychodziło dokładnie to samo. To tak, tak, znaczy w sposób perfekcyjny to zdefiniowałeś, dlatego ja jestem takim jakościowym faszystą. Jestem takim jakościowym faszystą, bo wiem, że tak naprawdę to radio konkuruje z YouTube'em, konkuruje z setką innych serwisów, konkuruje z telewizją, konkuruje z książką. Znaczy to, że ci ludzie po tej drugiej stronie, nawet jeżeli jest ich tam powiedzmy 20, 30, jest to jakaś tam mała ilość, tak? To, że ci ludzie poświęcają ci, nie wiem, 2 godziny uwagi, 3 godziny uwagi, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo i za to im się należy pewien szacunek. Chociażby taki, żeby nie karmić ich gównem.
0: A Kuk tutaj napisał na czacie Nocnego Radia, że Nocne Radio jest lepsze od Kościoła. Kochani, nie spodziewałem się takiego czegoś w radiu, w tym radiu. Przepraszam. No, zgadzam się, Blacha, z tobą, ale a nie uważasz, że można też przesadzić na przykład z tym profesjonalnym podejściem i wtedy się robi na przykład taka nuda, rygor i co ważne, ktoś może stracić przyjemność zbawienia się z nami tutaj w radio, bo chciał, żeby to dla niego było takie hobby, trochę zabawa, kontakt z drugim człowiekiem.
1: Nie, konkretne przykłady ci
0: i zostanie zaduszony trochę taki i wiesz, i wszystko się zepsuje przez to, że ty chciałeś mieć wszystko poustawiane, profesjonalne, ustalone.
1: Nie.
0: No jak? Nie. Jak nie, jak tak?
1: Nie, to jest... ja myślę, że w twoim wykonaniu to jest taka ucieczka od pewnej odpowiedzialności. Ty próbujesz od tego uciec, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że może nawet nie część pracy, ale właśnie część samej odpowiedzialności spadłaby na ciebie.
0: Ja nie twierdzę, że tak nie jest.
1: I to by było w jakiś sposób, to by było w jakiś sposób dla ciebie trudne, coś by ci to zaburzyło w głowie.
0: Masz rację, chociażby podam
1: ci przykład, dlaczego tak nie jest. To jest taki przykład, że tak powiem, bardzo w moim stylu. To jest przykład tego, że jak wiesz... Dragon Ball po 3 seriach w chwili obecnej jest dalej kontynuowany. Jest dalej kontynuowany w wersji Superb. I w wersji Superb Toriyama wrócił do swojego studia. I teraz, znaczy to pewnie wyglądało tak, że ktoś przedłożył mu odpowiedni kontrakt, na tym kontrakcie była odpowiednia duża ilość zer i dlatego on wrócił. Ciśnienie fanów było tak duże, że on, że tak powiem, wrócił. I jak z każdą reaktywacją, mogło to się skończyć straszliwą kichą. Natomiast tak się nie stało i co ciekawe, studio, które realizowało Dragon Ball GT, przyłączyło się do tworzenia, że tak powiem, nowej wersji. Czyli okazało się, że po tylu latach, kiedy był ten, że tak powiem, przestój, kiedy wszyscy utyskiwali, że DB się skończyło, że już nigdy nie będzie, że czasy, kiedy to leciało na RTL-7 skończyły się, tak, że to już nigdy nie wróci, że to są wspomnienia z naszego dzieciństwa.
0: Trochę za długi wstęp.
1: To nijak odbija się, że tak powiem, na tym, co teraz dalej jest realizowane. Ja bym wręcz stwierdził, że to, co jest realizowane teraz, ma jeszcze większą wartość, ponieważ ma to takie pchanie, że tak powiem, ze strony fanów, tak? Ponieważ jest ten taki czołg, który jedzie, że tak powiem, zaraz za intencjami Toriyamy i w tym czołgu siedzą wszyscy ci fani, w tym także ja, fani DB, tak?
0: No dobra, dobra. Ale to co się odniosę do tego, co wcześniej powiedziałeś, 5 minut temu, kiedy mówiłeś akurat o unikaniu odpowiedzialności z mojej strony, że to sprowadzanie na taką nieprofesjonalną drogę tutaj i odpuszczanie sobie wielu rzeczy, to właśnie to. I całkowicie przyznam ci rację. Tyle, że widzisz, tu jest taka zagwozdka, że to faktycznie to zjawisko następuje, to sobie od razu myślimy, że to jest coś negatywnego. Krawiec unika odpowiedzialności, więc taka strategia musi być z bazy zła. A to jedno znowu nie przeszkadza drugiemu. Może być to unikanie odpowiedzialności, a przy okazji może w całkiem dobrym kierunku to iść. Mimo, że ja sobie unikam odpowiedzialności. Kumasz, o co mi chodzi, nie? Nie myślmy na skróty tutaj, że...
1: No tak, tylko wiesz, w momencie, tylko co pozorach. To, tylko jakie są tego konsekwencje? Znaczy to, że ty unikasz tej odpowiedzialności,
0: czy ja muszę czuć odpowiedzialność?
1: To jeszcze nie jest koniec tej drogi.
0: A czy ja muszę czuć wielką odpowiedzialność i stresować się i przejmować?
1: No jeżeli nie czujesz tej odpowiedzialności, albo jeżeli w jakimś stopniu ta odpowiedzialność do ciebie nie dociera, no to gdzieś w sposób mniej lub bardziej pośredni odbija się na postrzeganiu słuchaczy radia. Prędzej czy później, bo oni w tym momencie widzą, że wiesz, widzą, że to jest taki twój prywatny folwark. To jest dokładnie to, co zrobił Martin. On po prostu od samego początku, przy czym ty to nie było twoim założeniem. Natomiast to, że to twoim założeniem nie jest, to nie znaczy, że się tak nie stanie. Takie unikanie odpowiedzialności może w oczach innych, nie musi, ale może doprowadzić do tego, że oni zaczną to postrzegać, że to jest twój prywatny folwark.
0: No tutaj nie wszyscy chyba są wielkimi faktycznie twoimi zwolennikami, jak tak patrzę na czata. Znowu chcą mi płacić, żebym cię nie odbierał, widzisz? A ja cały czas niewzruszony mówię, nie zrobię tego, Jacek zostaje, wy możecie se pójść. Za żadne pieniądze, znaczy, bo czekam na jakąś większą kwotę cały czas. No,
1: jeszcze... To znaczy, wiesz, czy ty mnie będziesz odbierać, czy nie, to jest tylko i wyłącznie twoja gdzieś tam dobra wola, tak? Natomiast spróbuj mi w takiej rozmowie, nie, jeżeli masz ochotę oczywiście ją kontynuować, wytknąć jakiś błąd, tak? Znaczy, gdzie ja w tym momencie robię błąd? Były już takie serwisy, nawet o wiele bardziej rozbudowane niż nocne radio, które właśnie w taki sposób skończyły swoją karierę, ponieważ właściciele uznali to za swój prywatny folwark.
0: No dobra, to ja się spróbuję nad tym zastanowić na spokojnie już po rozłączeniu się z tobą. Okej? Okay? Ale dziękuję ci bardzo za telefon.
1: Okej, ale to wiesz, żeby to... Ja jeszcze jeśli pozwolisz, to jeszcze jedno zdanie. Nie chciałbym, żeby to było odebrane przez ciebie jako jakiś taki prywatny kolec czy coś w tym rodzaju. Rozmawiamy zupełnie na luzie, tak? Ja w tym momencie jestem kompletnie zdystansowany. Już jakby po tej przeprowadzce rozmawiasz z troszeczkę innym blachą, tak? Co ty zrobisz, to jest zupełnie twoja sprawa, tak? Natomiast... No, to jest, to jak się głębiej nad tym zastanowisz, to istotnie jest pewne realne zagrożenie, bo to nie jest, wiesz, to nie jest coś, co się nigdy w historii nie wydarzyło. Było już parę takich serwisów, które coś takiego przerabiało.
0: Papa Smurf, dobra. Dziękuję ci bardzo, Jacku.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule.
0: Dobranoc, Papo Smurfie. To był Papa Smurf. No i pamiętajcie, uważajcie. No taki papa, nasz papa, blaszany papa nasz. A wy słuchacie luźnych gatek w nocnym radio. Rozmawiamy sobie dzisiaj o stosunkach. Zaczęło się od stosunków damsko-męskich, a skończyło się na stosunkach ogólnie międzyludzkich i rzeczach okołoradiowych, rzeczach społecznościowych. A ja tymczasem zapraszam was do uprawiania sportu, do skakania, do pływania i
2: drodzy goście,
0: tak dalej.
2: Że zaprowadzimy was przed oblicze miłościwie nam panującego magistra pikularza drugiego. prowizora półwyspu aptekarskiego i obojga farmacji. Trzeba wam wiedzieć, że sława pana Kleksa dotarła również do nas. Jednym z naszych klasowych tańców jest Kleks Dance, a jedna z naszych ulubionych piosenek to utwór pana Kleksa pod tytułem Z poradnika młodego zielarza. Profesorze?
3: Proszę bardzo, proszę bardzo.
4: Poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku!
5: Liść pokrzywy!
4: Siele bratka!
5: Wieprz prawdziwy!
4: Pestki z dyni!
5: I borówki!
4: A do tego sok z makówki!
0: Zauważyliście, że potrzeba ma trochę taki sposób mówienia jak pan Kleks?
6: Tak. Witam was serdecznie, prawda?
4: A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy, nie próbować, wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić, umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać.
0: No, co tu dużo mówić, no, pan Kleks w swoim czasie to była naprawdę świetna produkcja, która, niektórzy uważają, że to faktycznie mogła być inspiracja dla Harry'ego Pottera, że ta szkoła taka czarodziejska, coś, to mogły być jakieś inspiracje, prawda? Podwędzili nam pomysła, panie Fertku.
4: Taki przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać.
0: Tym, którzy nie zrozumieli piosenki, bo są też i tacy, nie mówię, że u nas, ale piosenka właśnie z pamiętnika młodego zielarza jest przedstawiana jako jakiś dowód na konotację pana Kleksa z dealerami narkotyków i że to chodzi o tak naprawdę o tu suszyć, skruszyć, prawda, zwinąć, spalić. Na środku pokoju się wywalić, oh yeah. No, to wiecie, o co chodzi. No, ale to nie, przecież było wyraźnie powiedziane, że trzeba to wszystko skruszyć, suszyć, skruszyć, zalać, zaparzyć wszystko i wylać to potem i zacząć biegać, skakać, bo to wam da energię, siłę do życia, nowe chęci do życia. Nie, prawda, marihuanina wstrzykiwana sobie. Przecież od tego się można bardzo szybko uzależnić od marihuaniny. Ilu ludzi po marihuaninie leży w rynsztoku dzisiaj, na samym dnie są i oni już z tego nie wyjdą, bo z marihuaniny się nigdy nie wychodzi, kochani. Taką ekspercką tutaj audycję chciałem właśnie zrobić w tym temacie. Poczytałem sobie na katolickich stronach. No. Nie, żartuję, nie czytałem katolickich stron. No, także myślę, że no, produkcja swego czasu naprawdę niezła i szkoda, że ktoś nie zrobi pana Kleksa czwóreczki. Jaka to liczba w ogóle? 4.
7: Pan Kleks 4 powrócił.
0: Ja nawet miałem przecież pomysła na scenariusz, nie? Że wskrzeszenie tego golarza Filipa, on mi się zawsze taki demoniczny wydawał. Kleks, zrobić Kleksa dla dorosłych. No, Kleks wychodzi z pierdla. Potrzeba w roli Kleksa. No idealny byłby, słuchajcie, no
6: właśnie taki sposób mówienia. Kleksowaty, prawda? Przemądrzały taki, prawda?
0: Filip Blacha. Golasz Filip Blacha, myślisz, Jarze? A kto by był Adasiem Niezgódką? Myślę, że był tutaj już Adaś. Pozdrawiam serdecznie Marcina z Kildare. No, nawet miał w awatarze Adasia Niezgódkę. Przecież. Myślę, że był jakiś związek tych postaci. Nie no, być może niektórzy właśnie nowi słuchacze, którzy tu przyjdą, to tak się czują trochę dziwnie właśnie, jak w jakiejś czarodziejskiej krainie. Jakieś hardkorowe tematy, jacyś ludzie specyficzni, no bo umówmy się, wy jesteście specyficzni. Ktoś bez mutacji. Nie wiem, czy Dynamin przeszedł w końcu mutację, bo nie wiem, zapomniałem. Może on na Adasia Niezgódkę. To by był Adaś Niezgódka dopiero. Bo on wprowadzałby niezgodę właśnie, czyli Niezgódka. Niezgódka był tym, który miał wprowadzić niezgodę w tym, u pana Kleksa. To tak bym właśnie chyba coś zrobił w tej nowej odsłonie. Tak na współcześnie i na mroczno. Kleks wychodzi z pierdla, bo go tam golasz go za pedofilię mu podrzucił na komputer, mu zhakował, wrzucił mu pedofilskie jakieś te, całe te. I wyrośnięci już uczniowie pana Kleksa przylatują go odbić z tego pierdla, tam strażników rozsmarowują po ścianach, taki Matrix, jakiś tam Alojzy, bo tam wszyscy się na A nazywali. A czemu na A właśnie wszyscy? Bo Aaron, Abraham, tak? Alojz? Nie, Alojz to nie. No i Ambroży też się kwalifikował, bo był na A. I to był Żyd. Przecież widać było te włosy, ta broda, ten surdut, tak po żydowsku. No i to był Żyd. A Filip symbolizuje, golasz Filip symbolizuje nazistów. Zauważcie, jak on oglądał na początku twarz Adasia, jak ten przyszedł do sklepu. I tak oglądał jego twarz, tak na boki ją przekręcał ręką i mówił, o, masz dobry kształt czaszki. A jak się ta lalka nazywała, co on zrobił? Adolf. Czyli Adolf był tworem jakby Filipa, czyli Filip musi być czymś wyżej, samym zjawiskiem, nie wiem, nienawiści, jakiegoś takiego podejścia do życia właśnie bez bajek. On nienawidził bajek, tak? Jego drażnił ten Kleks. Ta gejoza, te dzieci, to juhu! To on tak myślał, co to za młodzież? To banda mamlasów. On tak się wyrażał nawet. Mówił, banda mamlasów. Coś takiego. Mamlasy. No i te mamlasy. Krawiec, moja żona wszystko słyszy i jest taka sama jak ty. Myśli tak samo jak ty. No, proszę bardzo. Pozdrawiamy dla szanownej małżonki. Pozdrowienia. Ja sobie tutaj się przełączę trochę w tryb sexy. Taki Krawiec, Sęk i Welios w tym momencie do was mówi. Tak się przestawiam właśnie, kiedy się dowiaduję, że słuchaczki też są i chcę brzmieć bardziej seksownie, żeby się tak przypodobać. No, no przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. No, trochę się trzeba powygłupiać, prawda? Kleks, podtekst żydowski. Właśnie ciekawe teorie tu mamy właśnie. Kontekst żydowski Kleks, kryptonim Kleks, kontekst żydowski. Proponowałem też powiązania tureckiej gumy Turbo z Ali Akcją. Taki temat, żeby go też wziąć tutaj na warsztat. Może macie też jakieś inne ciekawe teorie. Mówiłem też wcześniej o żyletach ostrzonych w piramidach. W Egipcie, to giganci ostrzyli żylety. No właśnie, może jakieś takie tematy kosmiczne bardziej, może seks z kosmitkami, nie wiem jak, bo dzisiaj tak dużo o seksie. Czy wy, drogie słuchaczki, byście mogły uprawiać seks z kosmitą jakimś? Może koło was właśnie siedzi jakiś kosmita teraz i tak sobie myślicie, ten mój dziubas to taki kosmita, że w ogóle ciężko, to kosmos, kosmiczny człowiek, jutro musimy do znajomych iść, ja z tym kosmitą mam iść, ja tam chcę sobie potańczyć coś, a on będzie z tym tabletem siedział, ten kosmita, tego nocnego radia słuchał, kosmita mi się trafił, no ale dobry ten mój kosmita, no. Może coś takiego. A czy panowie, czy byście się potrafili kochać z kosmitką? No i tu pojawi się oczywiście pytanie, jaka kosmitka, z której planety? Może ta z Gwiezdnych Wojen, ta... jak się ta rasa... A wiedziałem, jak się ta rasa nazywała. Twin League? Coś z Twin. No i one mają faktycznie takie rozdwojone jakby takie rogi na głowach, takie... tylko takie miękkie, takie jakby coś im tam wyrosło, takiego, takie uszy bardzo długie, czy coś takiego. Ta, co tańczyła w Pałacu Dżaby, nie? To była reprezentantka tej rasy kosmicznej. I oni, te kobiety, to one mają różne kolory. Na przykład są takie zielonkawe, jakieś tam żółtawe, różowawe, niebieskawe. A nie tak jak my wszyscy, świński kolor wstrętny. Świński, nie dość, że świński kolor, to jeszcze jakieś włosy. Twilekanka Phantom tutaj napisał. Dziękuję za przypomnienie. Twilekanka. Nie wiadomo, czy na innych planetach się wymawia po angielsku. No, to może taka pani na przykład. No, słynną sceną właśnie w Mass Effect była jakaś cutscenka, gdzie była homoseksualna miłość, bo można było grać facetem i klientką, z kosmitką. Nie, to nie, no, homoseksualna, tylko jak graliśmy klientką, a facet też tutaj jakieś tabu, no bo facet całujący się, czy tam macający, czy nawet coś więcej może tam było, nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem w sumie chyba nawet tego, tylko słyszałem. No to w każdym razie Asari, to pisze Anon. No to... Właśnie tak. No, jakie jeszcze możemy wyobrazić sobie? A szaraczka taka na przykład, czyli taki szary, nie, to takie, one mają takie małe ciałka i wielkie głowy. To nie wiem, czy kręciłaby mnie taka laska, która ma bardzo dużą głowę. Jeszcze by spadła na mnie tą głową, mnie zgniotła. Poza tym szaraki mają jakieś takie telekinetyczne, telepatyczne, taką silną telepatię, że was na odległość potrafią w ogóle zamrozić, obezwładnić. To kto wie, co ona by w stanie wzniesienia, taka kosmitka, mogła mi zrobić. Mi głowa pękła. Krawiec, a co się stało z krwawą? Dopytuje Cook. No, Magdalena postanowiła jakoś tam zakończyć nagrywanie. No to też, wiecie, tak czasami jest, że trochę się nagra i fajnie było. I może spróbuję sobie czegoś innego. No tak bywa, no. Ale fajnie było, fajnie się nagrywało. Możecie sobie sięgnąć po stare odcinki Krew z ucha, jak ktoś nie słuchał. Krew z ucha. No są takie właśnie wieści, że Magda coś nagrywa, ale nie wiem co i gdzie, więc nie mogę nawet zareklamować, nawet jakbym chciał. Myślę, że niektóre audycje powrócą. To też cały czas podkreślam. No nie to, żebym jakimś tutaj starał się być szantażystą, czy was jakoś tutaj... No tak szczerze, tak po prostu jest, że jak jest więcej wpłat, to się więcej chce, nie? I wrzucaj, leniuchu, jasne. Nie mamy tu problemów nigdy z tym, żeby reklamować konkurencję wszelaką, różną. Czasem mnie to troszeczkę niby irytowało, ale potem mi przeszło. Bo w sumie nie chcę być takim zagryziakiem jak większość innych, by wychodziło. Może nie większość, ale duża część. Tych, którzy się udławią, zakrztuszą, a nie wrzucą jakiegoś linka do innego radia, nie wspomną, nie zareklamują, bo no, różne są powody. Niektórzy tak wielce sobie cenią swoją własną opinię, traktują to jako jakiś coś, co jest ich główną wartością i na czym mogą zarobić, z czym się wiąże wielka odpowiedzialność, niczym u Spidermana z mocą i w ogóle i oni będą bardzo starannie coś polecali lub nie polecali. No u nas jest trochę taka tablica ogłoszeniowa. Trudno, niech tak sobie będzie. Co kto tam ma, to niech wrzuca. A już w przypadku, kiedy jest to Magdalena Kałużyńska, nasza była nadająca, to jak najbardziej. Sam chętnie zerknę sobie, co za projekcik. A, wspominałem też wam ostatnio, że przypomniałem sobie o projekcie Franco 2, gry, która ufundowana została przez tłum, czyli crowdfunding. I ten tłum dzisiaj już niestety ma w rękach widły i pochodnie i cały czas stoi pod domem tych biednych twórców z firmy World Software. Piękny akcent. World Software. no, Szczecin, obskurne, bohomazowate klimaty Franco, być może niektórzy pamiętają jeszcze z czasów Amigi. Wersja na PC już była jakaś taka, no, może nie była gorsza, tylko trochę się czasy zmieniły. No i tak uważam, że lepszy był Doman tych samych twórców. Zresztą nad Domanem pracowali równolegle. Jeszcze kończyli tam Franco, a już robili tego Domana. I Doman pewnie miał więcej, no miał więcej rozwiązań, bo tam można było różnych broni używać, nie? W Domanie można było z kuszy strzelać. Jakieś bardziej to barwne wszystko było, no ale to Franco stał się kultową grą. No i niestety wszystko wskazuje na to, że sukcesu już nie powtórzy nowa produkcja. Twórcy napisali jakiegoś takiego znowu dziwnego maila w stylu, no nie odzywaliśmy się przez rok, kochani. Wszyscy myśleli, że już nas nie ma i że ukradliśmy wam kasę, ale my przypominamy, że nadal robimy tę grę. Ale mamy problemy, bo z dzichu musi iść do roboty, więc nie ma kiedy. A my i tak bardzo chcemy i dużo serca w to wkładamy i w końcu skończymy. I wklejamy wam nowy obrazek tu po roku. Tutaj skina z pałą. Proszę sobie pooglądajcie. No, i tak to wygląda trochę. Robię już tą grę chyba z 3 lata czy jakoś tak. A może chłopaki wszystkich zaskoczą, jak wypuszczą faktycznie hiciora, chociaż mi się grafika nie podoba, po prostu jest mało interesująca, nie? Mother Russia Blitz, w ogóle dużo takich indykowych nawalanek produkcji, często ma bardzo prostą pikselową grafikę, ale ona jest świetna. Na to się po prostu fajnie patrzy, są i pomysły jakieś, i też ważne nie tylko jak narysujesz, ale i co narysujesz, nie? Jeśli są fajnie wymyśleni bohaterowie, jeśli są ciekawe pomysły na lokacje, typu jakaś klimatyczna knajpa, jakieś przyjęcie u bogacza, gdzie ludzie tam się bawią, to można przedstawić takie miejsca na przykład fajnie, interesująco, a są takie miejsca, jak zrobimy w całej grze tylko lokacje, że chodzimy po blokowisku i to blokowisko cały czas wygląda tak samo, no kumacie, nie? Że mimo, że blokowisko jest też całkiem ciekawym miejscem. No, tak nawet trochę niedostatek blokowisk fajnie pokazanych w grach. Ja w ogóle się ostatnio zastanawiałem, jak ciężką lokacją do zrobienia jest blokowisko, tak z punktu widzenia technologicznego czysto, silnika gry, tak? Bo wiadomo, że jest sobie ta scena, tak? To nieważne, czy patrzycie na cały świat, czy na mały skrawek tego świata, to jest zawsze jakaś scena. Na tej scenie pojawia się kamera. Od tej pory powiedzmy, że przypisujecie tej kamerze takie skrypty, takie funkcje, takie mechanizmy, że to jest obiekt gracza już. Mamy ten obiekt gracza. Patrzycie sobie na ten świat i w tym momencie komputer musi obliczyć wszystkie te obiekty, które są na scenie. Im więcej tych obiektów, tym ciężej, tym więcej obliczeń, tym bardziej się komp zaczyna już w końcu krztusić, jak tego jest za wiele na scenie. No i teraz pytanie, jak zrobić grę z otwartym światem, gdzie mamy cały świat pokazany, znaczy załadowany jakby do pamięci, bo no, koncepcja otwartego świata to jest taka, że mamy jedną wielką krainę, po której sobie łazimy bez przeładowywania jakiegoś, nie? Bez, no i postacie mogą się tam wszystkie przemieszczać, NPC po tym całym świecie, albo w okolicach stref, które mają tam wyznaczone, to nieważne. No i są takie triki, które pozwalają zrobić, żeby ten komputer jednak przeliczył cały ten świat. Po prostu te obiekty, które są bardzo daleko, jakiś stoi sobie zamek i ten zamek jest, jako że on jest tam hen-hen na horyzoncie, ledwo go widzimy, on jest, pod niego jest podmieniany z tej okazji obiekt bardzo prosty, taki jakbyście z drewna wycięli, ciach, ciach, ciach, taki zamek, nie? Tylko że z daleka my nie widzimy tak bardzo tego, że on się różni od tego, od tej wersji zamku, która ma dużo detali, która ma schody, ładnie wszystko wymodelowane, więcej tych ścianek, więcej do obliczeń. No, w ogóle tak jak sobie o fizyce czasami tam słuchałem, to niektóre zasady fizyki, szczególnie te z fizyki kwantowej, to mi tak czasami jakoś mi się to kojarzyło z pewnymi mechanizmami w silniku gry, w silniku, który w sumie obsługuje cały ten świat. Bo tak się mówi, silnik gry, silnik graficzny, ale w zasadzie dzisiaj to często to jest jednym i tym samym, no. Jednym silnikiem, który i generuje całą grafikę, pokazuje wam te wszystkie obiekty. Zdziwilibyście się, gdyby z tego całego mechanizmu, który sprawia, że finalnie widzicie grę już na ekranie, jakieś krajobrazy, zamki, postacie, gdyby tam niektóre funkcje z tego wykasować, które biorą udział w generowaniu tego obrazu, to byście bardzo dziwne rzeczy zobaczyli. Na przykład wszystko byłoby starało się być na pierwszym planie, to znaczy koleś stałby za ścianą, a wy byście go widzieli, tak jak on by był przed ścianą. Albo byście na przykład widzieli wszystko, co tam można by wyciąć z tych mechanizmów generowania grafiki. No nic, teraz jakoś mam pustkę w głowie, ale trochę się tym interesuję nawet i bardzo to jest fascynujące. Dla mnie o wiele bardziej grzebanie w takim silniku, sprawdzanie, jak jakaś gra jest zrobiona, przerobienie tej gry, zrobienie jakiegoś własnego obiektu, to jest lepsza zabawa niż samo granie w gry. Już mi się tak bardzo nie chce, już się nagrałem, nie? Na przeróżnych platformach no wszystko się kiedyś nudzi. Oprócz Nocnego Radia oczywiście, które się nigdy nie nudzi. No i tak, prawda, u nas po 3 godzinach mamy w zwyczaju mówić, że lepszy niedosyt, lekki niedosyt niż przesyt. I powoli się będę tu z wami żegnał. Ale to dobrze, że są długie audycje i długie posiadówy, bo to przypomina trochę bardziej ideę tego, co jest popularne i lubiane dzisiaj. Gardzimy trochę tym. Mówię o streamach oczywiście, o streamach live. Ktoś coś siedzi, gada. Czy to nie jest trochę to samo? Czy ja też tu sobie nie siedzę tak jak inni na streamie i nie gadam po prostu do was? Czy to się tak bardzo różni? Czy tu muszę zaraz udowadniać, że to jest tu nasze dużo lepsze? My tu, prawda, na poziomie, a tamte jakiś menel siedzi, piwko pije. Tam też jest normalny człowiek, który coś mówi do innych, nie? A inni to komentują. Też jest kanał zwrotny, taki, który nie do końca jest fajny, bo ograniczenie kontaktu z widzem do wypowiedzenia się w donatach, czy to nie jest trochę brak szacunku dla ludzi? Kumpla brat robi gry z otwartym światem, pisze Jar. Mi się tak wydaje, że to jest trochę taka pogarda dla ludzi, że możecie się odezwać, możecie coś skomentować, ale co jak wpłacicie 3 złote, tak? I wtedy i karma wraca i dlatego takie są te komentarze, nie? Obelżywe i obrażają głównie streamerów. Przecież w tych komentarzach. Mają też swoich fanów, mają też są i pozytywne rzeczy, czasami jakieś takie podnoszące na duchu, bo ci streamerzy przechodzą, też mają swoje dramy. Często takie, widzicie, my tu mamy dramy, że ten się tam pokłócił z tamtym i tak dalej, o audycję czy coś, a tam dramy takie, że eksmisja z mieszkania, że przejmowanie opieki tam nad bratem, coś w ogóle. Matka uzależniona od alkoholu. No to mówię o Danielu Magicalu oczywiście, o którym wspominałem ostatnio. No to mi też trochę zmieniło pogląd na tego typu show, że tam się też dzieją jakieś ważne rzeczy i czyjeś życie się zmienia. Potem, jak zawsze, okazuje się, że ten, którego wszyscy uważali za tego dobrego, że on taki bez skazy i zmazy, to jakieś tam brudy wychodzą, prawda, że nie podziałkował się do końca z hajsem, że coś. No ale to tak w życiu jest niestety, nie? Ja bym tu stawiał na to, że ci, którzy są biedniejsi, ci, którzy żyją właśnie w skromnym jakimś mieszkanku, nie mają na czynsz, tak dalej, to są bardziej, no niestety, skorzy do tego, żeby się z kimś nie podziałkować, żeby coś zatrzymać dla siebie i tak dalej, bo im po prostu brakuje tego szmalu. Często są przez kogoś innego przyciśnięci, kogoś innego muszą spłacić, bank coś chce i tak dalej, na przykład, nie? No i w człowieku wygrywa czasami ten strach przed tym, że coś mu tam zrobią i robi jakieś krzywe ruchy, nie? A jak ktoś ma opór hajsu, to w sumie też często jest skąpiec. Sknerus McQuatch. Nie wiem, widział ktoś w ogóle tego nowego Sknerusa McQuatcha? W rezultacie nie obejrzałem jakoś. A ciekawy byłem, jak to wypada oczywiście w porównaniu do starych DuckTales. Bajki, którą pamiętamy pewnie jeszcze z dzieciństwa, co po niektórzy. A niektórzy już może i nie. Dobra, ostatnie chwile. Miałem już się żegnać, ale lubię sobie tak zaokrąglić. Do godziny trzeciej na przykład posiedzę tutaj jeszcze. Może ktoś zadzwoni, a może nie. To posłuchajmy muzyki.

również, jako twardziel nagle wyskoczył, a jednocześnie on tam jest aktorem, on gra aktora, tak? No, zabawny taki nawet zabieg, gra sobie aktora, znanego z roli Spaślaków, że on się wcielał w całą rodzinę Spaślaków, mama Spaślak, tata Spaślak, jak on się nazywał? Jeszcze jakieś zabawne imiona mieli ci aktorzy. No i w ogóle zabawna sytuacja, bo Dream Team, taki aktorów znanych, ląduje w dżungli i oni myślą, że grają w filmie, a tam się dużo rzeczy dzieje naprawdę. Tak więc myślę, że warto sobie jednak popatrzeć.

Jeśli ktoś jest fanem Jacka Blacka, to na pewno go też bardzo mu się spodoba gra Brutal Legend, w której raz, że on głosu udziela, gra trochę takiego samego siebie, bo to jest taki... On się tam... Coś mu spada na łeb, pracuje w jakimś sklepie, jakieś tam wiadro mu spada na łeb i on się przenosi do krainy heavy metalu! Yeah! I tam wszyscy chodzą napakowani, tacy jacyś w czarnych koszulkach, jakieś kościotrupy, Ozzy Osbourne się pojawia w ogóle. No taka kraina z wyobraźni metalowa. Bardzo fajna gra. I można sobie i samochodzikiem pojeździć, i się ponapieprzać. I dużo humoru przede wszystkim. No, Jack Black też podkładał głos pod Pandę w Kung Fu Panda. Bardzo fajna animacyjka 3D. No, to jedna z tych takich szrekowatych, czyli tych takich, że i stary się obejrzy, i młody, nie? I można spokojnie z dzieciakiem pójść sobie do kina i się też samemu pośmiać. No, zresztą sam Shrek... Wylądował bardzo wysoko, chyba na pierwszym nawet miejscu w jakimś takim rankingu filmów, które są szczególnie takie uniwersalne, nie? Dla uniwersalnej grupy wiekowej. I trochę tak jest traktowany. Często, jak spytacie się swojej matki, ciotki, babki, czy znasz Shreka, to powie, o, to oglądałam, to bardzo fajne faktycznie. Nie oglądam bajek, ale ten Shrek to fajny. Jest dużo więcej tego typu produkcji, tylko że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego. Może właśnie taki dobry byłby spoiler, bo szykuję się, żeby nagrywać sobie spoilery, ale tak co jakiś czas po prostu, co dłuższy jakiś czas sobie nagrać, tak, żeby coś było. No to zrobiłbym też chętnie odcinek o animacjach 3D, co lepszych. Wiecie, Pixary, Dreamworksy, wszystkie te, i całe te. No, także to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Gomeza i wszystkich w ogóle sponsorów Nocnego Radia. W szczególności, w drugiej kolejności pozdrawiam zwykłych słuchaczy, standardowych, tych nie premium, tych słuchaczy, tych zwykłych takich, co nigdy jeszcze nie zasponsorowali Nocnego Radia. Wy też możecie słuchać. To nie jest tak, że ktoś was wygania. Jak zostaną miejsca tu dla naszych kochanych sponsorów, prosimy, tutaj jest przygotowa. To wy też możecie gdzieś tam się zmieścić. Na razie sobie tu czekajcie. To, że zabieracie tu streama i kilobajty nam wysysacie, to nie jest to problem. My sobie damy radę. Nie przejmujcie się. No. Jakaś cisza się na czacie zrobiła, takie cykanie świerszczy teraz tu powinno być. Ale już nie chcę mi się szukać, bo idę sobie. Trzymajcie się, do usłyszenia i wpadajcie o 21, bo z reguły coś się wtedy dzieje.

A czasami i wcześniej. Ostatnio Etam wchodzi o 18 na przykład często. Często w tych godzinach jest. I uważam, że to jest bardzo dobre, żeby było wiadomo, że jak Etam jest, to na przykład o tej 18, nie? Wtedy nawet jak go nie ma, to ktoś przyjdzie, no nie ma, no trudno, ale często trafi sobie, jak lubi słuchać Etama na przykład, nie? I jego luźnych opowieści z kuchni, z podwórka, z psem, różne przemyślenia, konstruowanie, majsterkowanie, no. Ja w każdym razie lubię. Zaraz sobie tutaj luknę na... wrzucisz audycję na czata, please. Dobra, proszę, proszę uprzejmie. Mówisz i masz, to nasza dewiza. Proszę sobie, jak ktoś się spóźnił, a chciałby posłuchać tej audycji, która teraz była, to ona za parę minut znajdzie się tutaj link do niej na czacie. A ja już się z wami żegnam i tymczasem borem lasem, dasz bubr.

0: wolny content. To musimy content zebrać, znaczy robieniem contentu radiowego. Ludzie, którzy dbają o ten content, tylko po prostu mamy swój własny content, całkiem niezły. Ja na przykład w hiperprzestrzeni mam specyficzny content. To jest bardzo konkretny content.
1: Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.
2: Everybody out! Everybody out! Proszę mówić do rzeczy, o co się panu rozchodzi, albo wypierdzielać i chodź, no.

0: A ja idę sobie wstawić mój pyszny chlebek. Kosmiczny chlebek. Tak jest.
1: Kosmiczny chlebek.
0: Z kosmosu. Chlebek. Tak jest.

Cześć, witam was w audycji Luźne Gadki, w nocnym radio, w najlepszym gówno radyjku we wszechświecie. Słyszałem, że gdzieś na Aldebaranie jest jedno lepsze, a tak to nie ma. Nie wiem jak z rzeczywistościami alternatywnymi, jak tam to wygląda. Jeszcze nie sprawdzałem. No właśnie, historia kołem się toczy. Tak sobie pomyślałem. I tak to wygląda, że są po prostu cykle, man. Czekajcie, muszę ściszyć sobie trochę. O, teraz lepiej. Za głośno. Jeszcze go nawet ściszę. O. No, teraz wchodzi jakiś film, czy już wszedł. Kurde, zapomniałem tytułu. O rodzinie SS-manów, która sobie jakimś tam trafem, trafia im się dom z działeczką piękną. Taka rezydencja mała. Tuż obok obozu koncentracyjnego. Krytycy piszą aktualne, że aktualne dosyć, bardzo aktualne. Znaczy, bardzo dobre recenzje. Nie wiem, czy nie można tego na VOD gdzieś dorwać. Muszę sobie to gdzieś wyszukać. Może ktoś kojarzy ten tytuł. No właśnie. I to tak a propos, że historia kołem się toczy. Albo... No, każde czasy mają swojego Elvisa, każde czasy mają swojego jakiegoś zabójcę,

jakiś zamach, zdradę. Tylko to przybiera różne... różny wymiar, różny... Dostosowują się te sytuacje, osoby, postacie, zachowania do czasów aktualnych. I myślę, że tak się za bardzo ludzie nie uczą na błędach chyba. Po prostu jesteśmy skazani na powtarzanie pewnych rzeczy od nowa i od nowa i od nowa. Czy każda epoka ma swojego Mesjasza jakiegoś? Właśnie można by się zapytać. No załóżmy, że Jezus sobie istniał, że jest postacią historyczną. Nie tak bardzo zmienioną przez przekaz ustno-pisemny. To czy dzisiaj mamy jakichś Mesjaszy? No pewnie mamy, tylko trochę innych. Inaczej działających. Ale też chodzi o kogoś, kto jest bardzo mocno wyjątkowy. Nie wiem, może taki Elon Musk w pewnym sensie jest jakimś Mesjaszem. Gdzieś pcha nas w kosmos. W kosmos. Nieodgadniony kosmos. Kosmos, celestialne sfery nas pcha. Albo jakiś taki największy, nie wiem, informatyk. Informatyk. Osoba związana z najpopularniejszym jakimś medium społecznościowym. Jednym z popularniejszych. Te najpopularniejsze, nie wiem, taki Zuckerberg czy inni, to tacy techno-mesjasze, nie? Techno-mesjasze. Albo Mesjasz, to dla połowy Polaków to Kaczyński może jest Mesjaszem w pewnym sensie. Takim mini-mesjaszykiem. Mini-mesjaszyk.

0: said smoking.
1: Let me get a nickel back.
0: $15, little man. Put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, owe me, oh.
2: Tak, to oczywiście Jay i Cichy Bob. Dwójka moich ulubionych bohaterów. Ja mam wielu ulubionych bohaterów. No, to są bardzo nietypowi kolesie, bardzo komiksowi i przerysowani. Cichy Bob oczywiście nic nie mówi, ale jest takim trochę odjechańcem i no, gestami dużo pokazuje. Zabawne jest to, że potrafi bardzo dużo tymi gestami i minami pokazać i jego kumpel Jay zawsze go rozumie doskonale. To już taka kreskówkowość trochę, nie? Mimo, że ten nic nie mówi, to ten zawsze go rozumie. Albo, no i takich odjechańców dwóch, walniętych trochę kolesi, no handlują dragami, klną, pchają się ciągle w kłopoty, potrafią komuś wryjadać, uwielbiają, to co jest w ich przypadku, nadaje im charakter, to może, że uwielbiają komiksy, gry komputerowe, filmy, ale też laseczki, to są kolesie z ulicy trochę. Trochę jedną nogą z ulicy, drugą nogą sprzed konsoli, nie wiem. I w takim towarzystwie też się obracają. Kevin Smith to jest... On gra Cichego Boba przecież i pisze te scenariusze. Sam jest fanem Gwiezdnych Wojen i różnych takich rzeczy. Jeden z bardziej oryginalnych reżyserów, myślę. O czym stream? O różnych rzeczach, Andre. Jak to w luźnych gadkach. Ale głównie o tym, że historia kołem się toczy. Do tego, co wcześniej mówiłem, nie wiem, co można by dodać, że zawsze jak są bardzo, bardzo złe czasy, to znajdzie się ktoś, kto wykorzysta sytuację, skapitalizuje, można powiedzieć, nawet ugra bardzo dużo i chwyci wiatr w żagle i w ogóle ta cała sytuacja to woda na młyn dla niego. Jakiś drugi, na przykład austriacki malarz się może pojawić. Albo takich ludziach, którzy potrafią to przekuć, o, to jest dobre słowo, przekuć to w sukces polityczny. Może być ich kilku, może współcześnie. Jak w Polsce będzie, wyobraźcie sobie Polskę, gdzie jest naprawdę... My nie mamy teraz aż tak strasznie źle, nie? Jest niewesoło. No, o poborze nowym wojskowym możemy też sobie później pogadać. Ale załóżmy, że jest bardzo, bardzo kiepsko. Tragicznie wręcz. No to się zaraz znajdzie z pięciu teraz, kurczę. A może to musi być jeden właśnie. Może znów wracamy do tematu Mesjasza. Czy... Adolf Hitler to Mesjasz? Takie pytanie wam zadaję. Czy był Mesjaszem? No w pewnym sensie był. No kurwa, mnie strasznie denerwuje teraz ta cenzura, ta poprawność polityczna, właściwie, która się przerodziła w walkę z wolnością słowa. Już dawno. Już dawno. Bo teraz to strach coś w ogóle powiedzieć, zażartować. Przykład z Moniką Jaruzelską, która zaprosiła Brauna i jako jedna tam z niewielu, albo jedyna, dała mu szansę powiedzieć jego rację, co nim kierowało, o co mu chodzi. Tego się nie da powiedzieć jednym zdaniem w odpowiedzi na pytanie: i co pan zrobił, panie pośle? Co pan zrobił? Tak jakiś dziennikarz taki się tam mało się nie rozpłakał. Nie? Ludzie to mają histerię. Faceci też bywają histeryczni. To się kobietom zarzuca, ale taki facet też potrafi być histerykiem bardzo często. Tylko się nie chce do tego przyznać może. No, witam w ogóle wszystkich zgromadzonych. Jako pierwszy się w ogóle zjawił imię i nazwisko. To jest taka tajemnicza trochę osoba w sumie. Jest też Erkad. Pozdro, pozdro. Wywalili cię chyba ze wszystkich gównoradyjek. Tu też nie dzwoń. Nie, żartuję, możesz zadzwonić. Tutaj każdy może, panie redaktorze. Jak pan może, panie redaktorze? Gdziem był? Byłżem tam był, gdziem był.
3: Kurde, no co jest?
4: Byłżem tam, gdziem był. I nie twoja to sprawa, chamie. Cię wybatorzyć zaraz każę.
5: Kończ wreszcie, wstydu oszczędzi.
2: No, jest też Furiat, Baton Rouge, André. I Deparchator też. Mario proponuje z krzaków, żeby zrobić ankietę. A wiesz, że myślałem o tym dzisiaj? Dokładnie, jakaś telepatia. Robimy. I żem też normalnie, kurde, ale no bez jajec, kurde.
3: Kurde, no co jest?
2: Już robię, kurde, rozpocznij ankietę. Czy będziesz bronił Polski? Tak, nie. Krótki temat, no. Czy będziesz bronił Polski? No to mądrej głowie dość dwa słowie. I chyba nie muszę tu dokładnie pisać, nie wiem. W razie wojny, w razie W. No, to jest, w razie W, tak jakoś się przyjęło mówić, nie? W razie W. Nie wiem, czy to tylko youtuberzy tak robią, bo się boją powiedzieć słowo wojna. Bo im się zdemonetyzazyzuje się im. Zdemonuje się

0: to demon. W słowie demonetaryzacja jest demon ukryty. 666. Zło to... No, człowiek nazwał właśnie, że zło, złoto, no nazwa sama wskazuje. Zło to...
1: Erkat, 5 złotych. O. Miałbyś donate za punktualność. Nie mogę dzwonić teraz, w pracy jestem.
0: Nie, ja się nie umiem tak śmiać jak Ewa Lipka. Ona się fajnie śmieje. Tak jakoś... O, już lepiej. Dzięki, Erkat. Donate za punktualność. O, dziękuję. Łaskawco, dziękuję. Do nóżek padam, dziękuję. I nie możesz dzwonić, jaka szkoda. Bu. No właśnie, a propos tutaj monetyzacji, Jan z Toronto napisał tu wcześniej już trochę, to on to chyba ułożył, ale nie wiem, to jakimś głosem Grzegorza Brauna wypadałoby przeczytać chyba. Nawet gdyby każdy z nas srał, przepraszam za wyrażenie, ja to już od siebie dodaję, samymi diamentami przez 25 godzin na dobę, to bez zlikwidowania lichwiarskiego kartelu żmijowego plemienia, to będziemy mieli z tego gówno. I na dodatek będziemy tonąć w niekończących się... Powinno być tu się chyba. W niekończących się, to dodałem już od siebie, jako krawiec Brown, proszę mi nie przypisywać reszty tego, co wcześniej powiedziałem, gdyż był to cytat Jaśka z Toronto. Niekończących się długach finansowych, yo. Właśnie to yo na końcu. To jest przez J, a nie przez Y. Nie wiem, czy Jasiek z Toronto chciał być taki cool bardziej, nie wiem, do młodych trafić z przekazem i trochę jak Brown może. Myślę, że Brown z gaśnicą to do młodych trafia. Yo. No właśnie. Oglądałem sobie komisję, jak się Brown tłumaczył. On właściwie z czegoś tam zrezygnował, nie wiem, z prawa do obrony niby. Coś tam wygłosił, ale tak z prawa do obrony to zrezygnował. Tak ogólnie mówił, z tego co pamiętam, o tym, że tak stawiał sprawę tak, że ludzie są nieświadomi po prostu i że głupio robią, że w imię politycznej poprawności, prawda, i nawet mu się do głosu nie da dojść i ludzie nic nie wiedzą. Przedstawiał też gdzie indziej, jakoś to słyszałem, gdzie przedstawiał jeszcze raz, co nim kierowało trochę. Może to było właśnie u Jaruzelskiej, chociaż to chyba skasowano i Jaruzelska gdzieś tam straciła pracę, chyba w Super Expressie sobie dorabiała i ją tam wywalili od razu. No, ale Brown tłumaczył na jakimś takim wykładzie niby, wykład chyba, że korzenie tej Chanuki są bardzo mroczne i tam wybito najpierw tych, co świątynie tam zajmowali, a dopiero potem zapalono i te świece. Mówił o tym oleju, co wystarczył. Olej, który wystarczył, taki artefakt. Wiecie, metal, który nie istniał, miecz, który mówi i niekończący się olej, albo olej, który wystarczył. No i cud. A że niby tą Chanukę z prezencikami to wymyślono już współcześnie, żeby dzieci miały i to podciągnięto pod to. I rząd twierdzi, i tak to tłumaczy, że to jest wstrętne, mroczne, talmudyczne, satanistyczne, obrząd plemienny. No. zjadłbym pitę. No ja zjadłem knyszę dzisiaj. Coś się pogorszyło. Przestały mi smakować te kotlety z mikrofalówki. Dwa. Bo se z dwoma biorę, a kto biednemu zabroni. Okej, okay, PN Koci. Zobaczę. Poszukam. Pewnie mi przyszło powiadomienie w zasadzie. Ale co, że uprawiałem seks z Michałem Gieresiem? Może? Tak, wielokrotnie. Ja sobie popijam tutaj piwko. No, a że historia kołem się toczy, co tu jeszcze można by pod to podciągnąć? Już o niektórych rzeczach mówiłem, może wy macie jakieś pomysły jeszcze? O czym można powiedzieć? Czy są takie jakieś sytuacje, że zauważacie to, tak czujecie, że historia kołem się toczy? Dla mnie świat to w ogóle jakieś takie cykle, łącznie z tym zakładam, że cywilizacje upadają i się odradzają na przykład, nie? Albo zakładam, że pewne rzeczy następują falowo, co jakiś czas. Dziwnie z pogodą jest. Też macie zimę stulecia za oknem? Pewnie macie. Jak mieszkacie w Polsce, to macie. Wszystko jest totalnie u mnie w środzie zasypane śniegiem, bialusieńko, duża warstwa śniegu. I cały czas pada. Krawiec, gadasz jak jakiś agent, to ciekawe, jak agent, ale taki 007, czy taki, co mu zapłacili, żeby w radio ludziom mózgi prał, czy co? Uniwersa się odradzają i upadają. No, na razie mamy taką teorię, bo nauka lubi czasem się z czegoś wycofać, jak coś odkryje. Teraz w kosmosie odkryto bardzo dziwną rzecz. Postaram się dokładnie zbadać jeszcze temat i może się to pojawi. No, ale wszechświat, no, niby jak się oziębi, to ma się zacząć zapadać. Jak się już rozszerzy, to się zacznie zapadać w końcu, tak? I po mojemu to się znowu zapadnie do takiej tej osobliwości i znów pierdyknie, się zacznie rozwijać, rozszerzać. Bo to wielki wybuch, to ja bym to nazwał po prostu jakiś, to jest prawdziwy reset, słuchajcie. Nie ma nic bardziej resetowego niż taki reset, kiedy cały wszechświat się zapada do takiego orzeszka świecącego, a potem i znowu się rozszerza, bo coś tam się wydarzyło. Jak to jest zabawne, bo jak w takim silniku do gier, ja to lubię sobie szukać analogii, jakichś takich porównań, jak sobie w silniku gry tworzę świat jakiś, no to też mam trzy wymiary. Też mam punkt zero na scenie jakiś. Załóżmy, że umieszczam sobie jakąś kulę w tym punkcie zero i ją zmniejszam. Kiedy ją zmniejszę do zera, to następuje taki moment, że zmienia się, odwraca się oś. Znaczy, to różnie bywa przy tym skalowaniu, ale może się na przykład odwrócić oś i obiekt odwrócony będzie się rozszerzał. Zmniejszał się, a nagle po osiągnięciu punktu zero się zaczyna znowu powiększać. No, kurde.
2: Kurde, no co jest?
0: No i to taki chyba największy cykl. Taki cykl, który ma wszystkie inne cykle sobie. Wiem, że niektórych, już nie powiem kogo, bo pewne osoby się mogą poczuć urażone w pupę, denerwuje, kiedy ja mówię jak na górze, tak na dole, man. Stara alchemiczna zasada, man. No, to ich to denerwuje, bo uważają, że to bullshit. Za dużo science fiction krawiec. Właśnie ostatnio nie obcuję z science fiction za bardzo chyba. Czasem się parę zombiaków usieczę. Tak, pracy mam dużo, nie mam co obcować. Okej. No i... A dlaczego o tym mówię, że jak na górze, tak na dole? Bo jest jeden wielki cykl, więc w tym cyklu siłą rzeczy będą podobne rzeczy, mniejsze cykle różne. Jak na górze, tak na dole. No, tutaj jeden wielki cykl, a w nim, na podobieństwo jego, coś w czym my jesteśmy, tworzy nas na podobieństwo swoje. Man. No, ale to tak już jak sobie odpływamy trochę, szuramy i tak dalej. O, nawet się pewne osoby pojawiły. I piszą owe osoby pewne. Oj tam, wszystko jest możliwe, gdy nie wiesz, o czym mówisz. Tak, tak, też to kiedyś mówiłem właśnie. Że jak się nie wie, o czym mówi, to wszystko jest możliwe. Tak. Stąd te bajania o cyklach i przeczenie fizyce kwantowej. I relatywistycznej. Relatywistycznej też? Kurde. No, ale mi intuicja jakoś tak mówi i tak, mam takie przekonanie, że te cykle są jakieś w przyrodzie, w rzeczywistości. I czemu nie miałoby tak być, że to wszystko jest takie pod tym względem spójne, zgrane fajnie ze sobą, tak perfekcyjnie, nie? Jak po prostu, no, siła i potęga natury, rzeczywistości, świata, to, że wszystko... proste rzeczy są najlepsze, minimalistyczne. To się sprawdza wszędzie, w grafice. Proste pomysły są najlepsze. I jakaś taka... Wydaje mi się, że świat pod tym względem... Nie wiem, no, matematyka jest doskonała, fizyka jest doskonała. Szukam jakiejś takiej doskonałości, mój panie. Doskonałości wynikającej z nicości i celestialnych sfer kwantowych kolorów rozbłyskujących przez siódmą gęstość wprost do naszego nieodgadnionego umysłu. Temat streama to cykle, a może cycki? Lepszy byłby temat.
3: Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą.
0: Dobra, włączam infolinię. Jaką infolinię, co ja mówię? linię telefoniczną, skype'ową. Tu jeszcze taki obrazek, o. Też Jasiek z Toronto wysłał. W ogóle tak sobie pomyślałem, że fajne, takie bardzo mroczne miejsce, trochę jak z gry RPG. Tunele Chabad Lubavitch. No, takie, jakie tam stwory mogły być w tych tunelach Chabad Lubavitch o cyklu konopnym. No my się śmiejemy, ale no jakiś tam jakąś audycję o tych tunelach Chabad-Lubawicz sobie słuchałem i było tam, że tam znaleziono, mówiłem już o materacach zabrudzonych, o dziecięcych krzesełkach, a tam jeszcze inne jakieś takie dziecięce rzeczy były, aż strach myśleć, kurde. Zaraz się okaże, że Brown miał rację, że to jest naprawdę mroczna sekta. Wchodzisz do tuneli Chabad-Lubawicz mrocznych i słyszysz

0: I rzucasz zaklęcie, wykrycie Żyda. O. I tak ci się podświetlają. Tam są gdzieś za ścianą. A tymczasem patrzę właśnie na ankietę, aż 62 głosy. Dużo ludzi zagłosowało. Dużo. Czy będziesz bronił Polski? Tak, 37%, nie 63%. Też pojawiają się takie głosy, bo różne, znaczy Szwecja się jakoś przygotowuje do obrony, jakby. Teraz znów były jakieś symulacje takie, jak Rosja przypuści taki większy atak i był taki promień jakby narysowany. No i oczywiście Polskę, była Polska w zasięgu, a Niemcy nie. I ten pobór do wojska, że zmieniono, że 6 godzin masz, obywatelu Polaku, żeby się zjawić w jednostce w razie wezwania, szybciutko. A jak nie, to kary wysokie. Zenon mnie krytykuje cały czas. No trudno, będę musiał z tym żyć jakoś, bo pisze, że nagłówkowizm i chłopskorozumizm. Zenon, to nie jest audycja informacyjna, wiesz. Wszedłem sobie trochę pogadać z ludźmi w zasadzie, zrobić sobie przerwę. I no przykro mi, że nie jestem taki mądry jak ty, przygotowany, pan redaktor. I przykro mi, że taki mam głupawy styl prowadzenia, że sobie wchodzę i tam coś chcę pożartować trochę. O. Bracie yourself. Co to miałoby znaczyć? Bracie yourself. A ile godzin było, zanim było to 6? Nie wiem. Nie wiem, zacytuję tu wielkiego rodaka naszego. Nie wiem. Może zadzwonisz i powiesz, jak coś więcej wiesz. To by było bardzo miło. I ludzie by się coś dowiedzieli. Byłaby tutaj korzyść. I byłoby z kim pogadać w sumie. No. Poza tym, no, przedstawiam tak wyrywkowo, że gdzieś tam mi się obiło o uszy, nie? I tyle. Ale dużo się dzieje w ogóle. Kaczyński dostał naganę za obrażenie Donka, którego nazwał agentem niemieckim. I komisja etyki udzieliła mu, kurde, ale nie wiem, czy to nie jest za surowa kara, bo to jest najsurowsza kara, jakiej może udzielić komisja etyki. Jest to kara nagany. I tak się zastanawiam, czy to była taka nagana bardziej nu. Taka, wiecie, nu. Wraz z pogrożeniem palcem. Czy to była taka oj ti glubasku ti. Zenon nie chce za mnie roboty tu odwalać, a jak zapłacę, to będziesz za mnie rzetelny? Jak zapłacę, ile byś chciał? Mogę coś odpalić. Jakiś taki senny jestem trochę, nie wiem, czy sobie Red Bulla nie walnę przypadkiem. Jeszcze bym se do tego jakiś alkohol, no mam piwo przecież. Może gdzieś poszukam jeszcze innych rzeczy jakichś i jeszcze papierochy. No, od 2 dni nic nie jadłem, to trochę niezdrowo, ale to... Nie no, żartuję, jadłem. Zenon, nie daj się prosić. Ale nie chciało mi się czytać głębiej, wiesz? Zamierzam zrobić bardziej przygotowaną audycję, ale nie dzisiaj. Ja pracuję od 6 rano w sumie, cały czas. Nie, cały czas to nie w sumie, ale tak gdzieś od 13 dopiero skończyłem pracować, od 6 do 13. Jestem zmęczony zwyczajnie. Więc na piątek się postaram lepiej przygotować. A dzisiaj po prostu rzucam różne rzeczy, które mi wpadły do głowy. Nawet nie chce mi się w linki klikać, bo mam przygotowane tutaj odnośnie tych różnych rzeczy. Poukładane nawet w katalogi. W zasadzie jak nie będzie nikogo do rozmowy, to się zmywam, bo mi się nie chce siedzieć tutaj samemu i gadać. Mam ostatnio ochotę sobie pogadać w interesujący sposób, dlatego dzwonię też do wielu audycji. Pojawiłem się ostatnio w kontestacji u Martina Lechowicza. Jak zwykle zresztą, bo ja tam się zawsze pojawiam. W poniedziałki. Słuchajcie, bardzo dobra audycja, ciekawa. Martin ma coś do powiedzenia, ma swoje jakieś poglądy, mówi o interesujących rzeczach, ważnych, aktualnych często. Dodatkowo różne takie wolnościowo, wolnorynkowe rzeczy podrzuca. I trochę sobie wspominamy czasem dawne czasy. Jest przyjemnie, fajnie. Albo gdzie indziej też się pojawiam czasem. Lubię sobie z ludźmi pogadać tutaj w gównoredyjkach na przykład, albo dzwoniąc gdzieś. No... Chyba pójdę po tego Red Bulla, bo jakiś śpiący jestem. Posiedzę chwilę i zmywam się. No tak, Martin trochę taki jest faktycznie, że żyje trochę dawnymi czasami i to tak czuć, bo ja też lubię sobie powspominać i Martin też chyba, jak to było drzewiej i ma takie, zarzucono mu, że ma trochę nieaktualne pojęcie o Polsce. Martin się broni tym, że przecież tu był niedawno, tak? Jakiś, ale wiecie, jak tak się przyjedzie, to wiadomo, że różnie to może być. Musiałby dłużej pobyć chyba, żeby mieć lepszy obraz może. Akurat mógł na przykład nawet trafić, mógł trafić na akurat wkurzonego urzędasa, mógł mieć jakieś problemy z czymś, z jakimś zwrotem towaru. Tak mogło mu się trafić, ale tak naprawdę jest z tym dużo lepiej w Polsce, jak z wieloma rzeczami. Tak, ja tak przynajmniej myślę. Ucywilizował się kraj, bo musiał. A jest ktoś, kto nic nie musi. Etam, witam cię serdecznie.
1: No, Etam, czyli ten, który nic nie musi. Tak z rana, kurde, wszedłeś, że aż dziw, człowiek jeszcze się nie obudził dobrze, a tutaj luźne gadki, nie? No, no, można, widzisz, jak chodzi w kwestiach różnych, to można liczyć można pieniądze lub na to, że Etam zadzwoni. Jestem drugim podmiotem, przedmiotem, który może coś zrobić. No, ja dzwonię po to, żeby cię powstrzymać przed tym Red Bullem, bo wiesz, że najgorsze, co możesz zrobić, to pić Red Bulla, a potem alkohol, nie? To jest po prostu prosta droga do tego, jak to się mówi, no, na powązki, nie?
0: No. No, ale piwo to nie alkohol, a poza tym mogę odstawić sobie.
1: Jak nie? Wiesz, to tak mówi każdy alkoholik, ja mogę odstawić, nie?
0: No właśnie, mogę odstawić tak na 10 centymetrów w bok. Odstawiłem, słuchajcie, alkohol. No, a
1: od rana pić? Jeszcze piwo od rana jak śmietana, nie? No.
0: A poszedłem sobie i kupiłem sobie przeróżne takie jakieś napoje. Mam fazę na napoje. Piję sobie orężadę jakąś, potem sobie troszkę piwka łyknę, potem herbatę, potem kawę, a potem idę do kibla i sram. Za przeproszeniem.
1: No ja się nie dziwię po czymś takim, to tego. No to widzisz, to ja, to ty zrobiłeś, że masz taką jedną fajną rzecz, której ja zrobić na razie nie mogę. Jestem 24 dzień w domu i choruję. Tak, ups. 24 dzisiaj. No,
0: a co ups, tak długo? Ups. A co tak długo?
1: No cóż, no widzisz, zaczęło się 23 grudnia, a po środku mniej więcej wyszedłem z psem, myśląc, że już jestem zdrowy i sobie powikłałem, no i siedzę dalej. Teraz dzisiaj, nie dzisiaj, jutro ma do mnie zadzwonić pan doktorek i mi przepisać trzecią porcję antybiotyku, bo to już po prostu testujemy różne rzeczy na mnie. Jestem, że tak powiem, czystym testerem teraz, co pomoże na to.
0: Strasznie,
1: na to pochorowanie. To
0: strasznie się rozchorowałeś. No, ale tak nie słychać nawet, słuchać jakbyś był zdrowy, no ale może głos po prostu masz okej, ale...
1: Nie, kisiel jadłem przed chwilą po prostu i mi oczyścił mi moje struny głosowe. Kisiel jest bardzo dobry. W ogóle polecam, jak ktoś ma chrypę, to sobie takiego ciepłego, może nie gorącego, ale ciepłego kiślu sobie zrobić kufel, jak to u mnie, takiego pół rzadkiego, żebyście byli w stanie wypić, nie? I naprawdę pomaga na chrypkę. Jest dużo, dużo lepiej. No ale cóż, no choruję długo, no ja choruję raz na dwa lata, jak on to sprawdził w komputerze, ale jak już choruję, to choruję miesiąc, nie? Także no niestety.
0: A jak byś skomentował wyniki ankiety, że tylko 30 parę procent broniłoby Polski?
1: Nie dziwię się wcale temu. Po ogłoszeniu tych wszystkich rewelacji odnośnie tamtych różnych dziwnych zachowań, no kraj jest ewidentnie przygotowywany po dwóch. Także, no bo inaczej nie ma innego uzasadnienia tego, co oni robią, tak? To powiem tak, że nie zdziwię się, jeśli w ogóle na takie jakieś tam wyzwania wstawi się mniej niż połowa ludzi, która to zostanie. Także to wiesz, no zawsze można nie odebrać, nie po prostu i tyle.
0: No właśnie, to nie sposób tyle więzień wybudować, nie? Żeby wszystkich przymknąć. No ale widzisz, mnie trochę to zastanawia z jednej strony, a z drugiej w sumie nie, bo takie głosy teraz się coraz częściej pojawiają, że czego tu bronić? Kaczyńskiego mam bronić? Czy
1: nic nie obronisz.
0: Urzędasów, czy moich rodaków, z których każdy sobie rzepkę skrobie dzisiaj w tych czasach trochę, nie? I tak, poza tym czasy się mocno zmieniły. Dzisiejszy człowiek jest bardziej taki... myśli... dużo więcej niż może dawniej. Prosty człowiek dostawał hasło: ojczyzna zagrożona w imię Boga, tylko pod tym Bogiem, tylko pod tym znakiem, Polak Polakiem, i biegł i napierdalał. Może tak bardziej myślał w tą stronę, a dzisiejszy kombinuje, filozofuje. Nie? Ja jestem obywatelem kosmosu, człowieku. Mogę kosmosu bronić, mogę, człowieku.
1: Man. Powiem ci, że z dzisiejszą mentalnością ludzi to ja wątpię, czy gdyby nawet tak zwany wróg stanął naprzeciwko niego, chociaż akurat ja tutaj nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia z żadnej strony, to tak zwany wróg byłby całkowicie bezpieczny, bo większość ludzi nie jest w stanie pociągnąć za spust. Po prostu nie jest w stanie. A szczególnie w Polsce, gdzie my jesteśmy, jak to kiedyś nam mówili, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do kultury posiadanie pistoletu nawet, nie? No, także to jest, co innego jest umieć obsłużyć, bo to się nauczysz w jeden dzień, a co innego jest, no, powiedzmy tam z czyszczeniem dwa dni, tak? Natomiast co innego jest użyć to przeciwko drugiemu człowiekowi. U nas ksiądz siedzi przy naszym sumieniu i tam manipuluje, także trzeba by było tego księdza najpierw się pozbyć, a potem dopiero całą resztę. A ja tam, pozmywaj gary, wiesz co, ja je wyrzucę, po prostu do śmieci. Będzie szybciej.
0: Nie, ale
1: mówię
0: to
1: poważnie zupełnie, już zacząłem.
0: No, ale z tą bronią to może być trochę tak, że no, jak, nie staniesz się wojownikiem, fighterem, ćwicząc przez miesiąc karate, nie? I tak samo nie staniesz się od razu strzelcem, jak ci pistolet ktoś da do ręki i pokaże, że tu się wciska. Jakieś obycie, przyzwyczajenie się, wyrobienie sobie, jakiś no trening w ogóle, no od tego zacznijmy, to też trzeba potrenować. I w ogóle ktoś, kto nigdy nie zabił drugiego człowieka, może mieć problem, żeby to zrobić pierwszy raz, nie?
1: Znaczy, słuchaj, wojsko jak najbardziej tak. Ja nie jestem z natury jakimś takim człowiekiem pacyfistycznym, natomiast po pierwsze, do wojska tak, ale ci, którzy czują do tego jakiś pociąg. Nawet niech to będzie, nie wiem, jakiś, nie znam się na tych grach, które są, ale jakiś tam kombat, coś tam, jakąś grę gra, tak, i go to pociąga go w ogóle, nie? Coś takiego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wyszkolenie osobnika, który będzie pełnowartościowym żołnierzem, no to jest naprawdę spory koszt i spory czas do tego potrzebny. To nie jest tak hop-siup, tak? Także to nie, to jest przynajmniej pół roku, no tak na dobrą sprawę, no bo to nie wystarczy jakaś tam musztra, czy ten, tutaj chodzi zupełnie o coś innego w ogóle, jeśli chodzi o te tam całe zawijasy, które oni powymyślali. Nie chcę mówić tutaj za głośno, o co chodzi, ale ja to rozumiem, że tak powiem, od tej strony, że tak powiem, mentalnej, kto coś mógł mieć na myśli. Natomiast no, powiem tak, no i nikt by się na to w ten sposób nie przygotował od sierpnia, przypominam, bo już jest, te ustawy różne wchodzą, gdyby nie miało to jakiegoś celu. Takie ustawy mają zawsze jakiś cel, tak? I ja na przykład nie widzę zagrożenia ze strony ani Białorusi, ani Rosjan, ani Ukraińców nie widzę. Nie wiem właściwie, no może my sami będziemy chcieli coś prowokować, może dostaną taki rozkaz od pana Bidona, tak? Bo ja już go tak nazywam.
0: No, zaraz znów będzie, że pierdolę głupoty i się nie znam i w dupie byłem, gówno widziałem, ale powiem, że no mnie to niepokoją różne tu rzeczy, które mogą się ostatecznie złożyć na bardzo ciężką dla nas sytuację. W Niemczech jakiś kryzys coraz większy i pogłębia się, olbrzymie protesty. Może się skończysz, tam w ogóle będą jakieś przetasowania w rządzie, jakaś w ogóle rewolucja zaraz tam się zrobi. Kto wie, co tam, co... Niemcy to są dziwni, oni potrafią się nagle stać mordercami.
1: Znaczy, ale, może już ale nie tak ogólnie.
0: W ogóle nie? To, co mówiłem jeszcze, że historia się kołem toczy. Był czas, że Niemcy zostały upokorzone, wiemy do czego to doprowadziło. Austriacki malarz nagle wyskoczył, się nie dostał na ASP, to pomyślał, że zawojuje świat, napadnie. No i a upokorzona Rosja, co może być? Będzie dokładnie to samo, moim zdaniem. Upokorzona Rosja będzie jeszcze groźniejsza o wiele niż teraz jest. Tak mi się wydaje.
1: No wiesz, no, gdyby doszło do takiego starcia między nami a Rosjanami, to ja wątpię, czy oni będą mieć jeszcze na tyle, też oni są akurat bogaci w sprzęt konwencjonalny. Natomiast ja myślę, że w przypadku Polski, zresztą Miediew mówił na ten temat, były prezydent, mówił na ten temat, że o ile my się jeszcze pieścimy z Ukraińcami, jako naszym współnarodem, jak gdyby sprzed niedawna, tak, no w końcu kiedyś na Rosję to my mieliśmy na myśli Związek Radziecki, tak, to się tak mówiło potocznie Rosja, no, przynajmniej ja tak to pamiętam. O tyle z Polakami, to już oni mogą nie mieć innego tego, a ich doktryna zakłada, jeżeli będzie zagrożona egzystencja jakiejś części terytorium, zakłada uderzenie strategiczne, tak? Przypomnę, uderzenie strategiczne to jest uderzenie na miasta, uderzenie taktyczne to jest uderzenie na skupiska wojsk, a uderzenie totalne, no to jest już wtedy jedziemy na ostro, tak? Przekładanie Sacharowa, bomba solna, czy bomby wodorowe, nie?
0: Zenon, a nie ma jakichś innych rzeczy tak do posłuchania, żebyś się posłuchał? Nie wiem, jakieś ciekawe audiobooki na przykład, byś się coś dowiedział, bo jako inteligent byś mógł poszerzyć swoją wiedzę, a nie słuchać psychicznie chorego, jak gada z bełkoczącym, nieprzygotowanym jakimś farmazoniarzem.
1: Dwóch psychicznie chory. Ja wolę być farmazoniarzem niż psychicznie chory.
0: Obaj jesteśmy psychicznie chorymi farmazonami jesteśmy.
1: Ale ja ci coś powiem, wiesz co, ja wbrew pozorom, bez tych takich uszczypków Zona, chciałem powiedzieć, Boże, Zenona, Zona, mi się skojarzyło Zona z tym, ze Stalkerem. Zenona z tymi uszczypliwościami to nie byłoby to samo. Także jest naszą tutaj częścią folkloru tego tutaj naszego małego i on po prostu jest niezastąpiony w tych sprawach. No ja po prostu, ja go na swój sposób lubię. Zaszedł mi też za skórę, ale co tam.
0: Ja się też uczę go lubić za tą jego niewyparzoną gębę taką wiecznie. To jest nawet fajne takie, wiesz, taki komentarz. To coś wnosi, tak, taki, wiesz, koloryt właśnie troszeczkę, taki folklor. Taki
1: Ja ciągle mam nadzieję, że jeszcze z Zenkiem zrobię nie jedną audycję o Star Treku, bo tyle tych Star Treków ostatnio się pojawiło nowych. Aż nie nadążam po prostu za nimi. Także jeszcze mam nadzieję, że wejdziemy na antenę. Cześć, tu Zenon, cześć, tu Etam. Dziś będziemy rozmawiać o Star Trekach, najnowszych trzech seriach, nie? Czterech, ale
0: wiesz co, trochę się boję, bo u Zenona jest jedna taka niebezpieczna rzecz. On, jak teraz nas słucha, to może się tak, może się na serio wnerwić i w ogóle się zagrzeje zaraz i po prostu będzie zły i w ogóle napisze, co o nas myśli. Jest, no taka, trudno, jest taka możliwość.
1: Ma prawo do tego. Ma prawo do swojego zdania na nasz temat. No nie możemy, słuchaj, jeżeli ma być wolność słowa, no musimy też przyjąć, nawet jeżeli ona dla nas się wyda absurdalna, krytykę. Ja każde zdanie Zenona zawsze, jak przeczytam, to, które jest jakieś krytyczne, to nie jest tak, że to jest bez znaczenia, że to po mnie tak spłynie całkowicie. Owszem, mogą tam jakieś wulgaryzmy czy coś, to mogą spłynąć, ale konsensus zdania to jest zawsze przemyślę, bo mówię, a może coś ze mną nie jest dobrze. No ja to tłumaczyłem. Przyznanie się do tego, że ze mną coś nie jest dobrze, to jest chyba dobre niż tkwienie w tej dolegliwości, tak? Dlatego ja biorę zawsze wszystko za dobrą kartę, staram się wyciągnąć coś dobrego, dlatego napisałem takie tutaj zdanie, że Zenka można polubić, trzeba tylko po prostu wyciągnąć te pozytywy, nie? Z tego wszystkiego. No, my możemy mieć tam jakieś między sobą te, ale ja jestem pozytywnie nastawiony. To, że w jednej sprawie jesteśmy totalnie różni, no bo my się nawet różnimy, tak? Chociaż jesteśmy dosyć do siebie podobni, znaczy przynajmniej charakternie, tak? No to wiesz, no to nie można przekreślać wszystkiego, tak o się obrażać, tak jak na przykład mój kolega się obraził, którego znam od dziecka, tylko o to, że mam inne poglądy od niego. Odwrócił się na 5 lat, mi ręki nie podał i sobie poszedł, nie? Dosłownie. A znamy się od 12 roku życia.
0: Baton Róż pisze, prosimy o to, Zenon, Furak, Etam i Potrzeba, Kotkiewicz, o Star Treku. A były takie audycje, były Star Trekowe audycje i to właśnie tak, tam był Zenon, pamiętam, czy ty nie byłeś też tam?
1: No ja byłem też i był Furak, trzech było nas chyba wtedy, tak.
0: No
1: tak,
0: to, to Baton Róż chyba wspomina audycję, która już była, a nie, że chciałby takiej posłuchać.
1: Ale najlepsza audycja, jaką wspominam z Zenkiem właśnie i z Furakiem, to była na temat dźwięku, a temat dźwięku, historia dźwięku, jak były tam rejestrowany dźwięk, gdzie padło moje pytanie, które mnie od dawna gnębiło, że tak powiem, męczyło, o tak może powiedzieć pytanie o sen, jak śni osoba niewidoma, czy ma obrazy, czy nie ma obrazów, nie? I to było pytanie, które dzięki tej audycji mogłem zadać wreszcie osobie, która nie widzi i nie pamięta, jak widziała, tak, bo tam jest to dokładnie omówione i odsyłam do tego, bo tam to pada i tam to jest wyjaśnione przez Furaka. Nie będę zdradzał, spoilerował, ale mam nadzieję, że gdzieś tam w archiwum tam zostało jeszcze się.
0: Myślę, że tak, ale to jest prawdopodobnie audycja dostępna tylko na stronie nocneradio.pl. Wpiszcie sobie tam Star Trek w wyszukiwarce, to znajdziecie pewnie taką audycję. To ciekawie jest z tą stroną, bo właściwie to bywa, że tam 30 osób sobie słucha na żywo, znaczy słucha powtórki, ale na streamie, no, na Icecastie. Komentarzy nie ma prawie wcale i się dziwne ostatnio pojawiają. Nagroda za głowę Jana Dynamina, to ciekawe. Przepraszam, No Name zadzwonił, witam.
2: Dzień dobry, jak mnie słychać?
0: Dzień dobry, doskonale.
2: Tak, mikrofonik trzymam w ręku, nauczyłem się.
0: Prawidłowo.
2: No, dzwonię z dwóch tematów tutaj. Jeden to jest, że jest ta grafika Banksy, zamiatanie wszystkiego tak pod dywan, czy tutaj pod, wiesz... Ja nie wiem, jak to nawet nazwać. Czy często u Banksy nie wiadomo, jak to zinterpretować, bo on nie daje wyjaśnienia. Każdy może sam sobie to zinterpretować.
0: No właśnie, takie zamiatanie pod dywan to taki znak czasów. Znaczy jakby coś, co bardzo nas dotyczy chyba w dzisiejszym

0: żeby nikt nie zauważył, albo takie lekce, jakby to powiedzieć, ukrywanie przed innymi, że czegoś, że coś, czegoś nie ma, że jakiś problem nie istnieje, a może ludzie, którzy nie zwracają dostatecznie uwagi na coś bardzo strasznego, co się dzieje, nie wiem, na wojnę w Ukrainie, spowszedniała może wszystkim, a tam się dzieją dantejskie cały czas sceny, a reszta świata już sobie tak no, żyje, no wiesz, nie można czymś wiecznie żyć na maksa czymś, nie?
1: Wiesz co, też ta grafika jest taka, że jest jakby ten mur bardzo brzydki, taki zarośnięty mchem, chociaż biały był kiedyś, ale jest cały brudny, a pod spodem jest całkiem dobra cegła, wiesz? Widzisz, to nie jest, akurat właśnie w jego twórczości ciężko domyślić się, o co mu chodziło. Ja bym musiał przeczytać opis, bo niedawno byłem akurat w Muzeum Banksy w Krakowie i u mnie na kanale, teraz przed chwilą jeszcze też to zrobiłem widoczne, jak chcesz możesz włączyć nagranie z tego muzeum, tylko wycisz oczywiście dźwięk, bo to jest w ogóle tam dźwięk do czego innego.
0: A w jakim muzeum jesteś? Teraz jesteś?
1: Ja byłem w Krakowie w Muzeum Banksy.
0: Byłeś i masz, w Muzeum Banksiego byłeś i masz nagranie, tak?
1: Tak, jest nagranie.
0: Super, to udostępnij proszę, to chętnie wrzucę, jeśli można.
1: No to wejdź na kanał i sobie udostępnij.
0: A jak się twój kanał nazywa, tak samo jak twój nick?
1: Tak, tylko tak jak klikniesz ten nick, to tam będzie no name, tak? No name bez tematu. Banksy Muzeum w Krakowie, bo tak jest nazwane te nagranie. Ja tam akurat to nagrywałem i tam jakieś sobie bzdurki gadałem, ale nagranie jest bardzo fajne w 4K z tymi rzeczami, także można to puścić tutaj, żeby wizualnie sobie popatrzeć. I opisy też są. A jeszcze też pomyślałem o tym, że zadzwonię jak Etam jest, bo ostatnio z Etamem trochę w komentarzach pisałem.
2: A, to z tobą pisałem. No tak, właśnie. Tak mi się twoja ikona wydała znajoma.
1: Tak, Etam. I wiesz co, kurczę, ty jesteś w porządku, koleś. I wiesz, ty masz taki problem, że...
3: Dzień dobry, witam trójce jedyną.
1: Jakby sam się wygaszasz, że inni mówią o tobie jakieś rzeczy i ty, wiesz, za bardzo to bierzesz, że oni mają rację, a to nie jest tak, że oni wszyscy mają rację i ty jesteś zły. Wiesz, cały świat jest tak skonstruowany, że większość ludzi na tym świecie jest niemoralny, a myślą, że są moralni.
2: No wiesz, no ja po prostu staram się iść z duchem czasu i być tolerancyjny i asertywny, jak się tylko da. Bo widzę, że na tym się dzisiaj wygrywa. To znaczy mi nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko po prostu, żeby jak największa część ludzi nie miała do mnie jakichś tam pretensji, że jakiś się staje. Ja też potrafię być wulgarny, tylko ja... Moje wulgaryzmy są nieco inne, ja tego nie miałem nigdy okazji zaprezentować, bo chyba nigdy nie zostałem tak zaatakowany, żeby do tego dojść. Raz byłem bliski, jak Janko mnie tutaj zwyzywał tak dosłownie, to już było takie bardzo wulgarne, ale też się od tego powstrzymałem po prostu, bo no moje, że tak powiem, bezinwektywowe wyzwiska są dobrze przemyślane. Ja je mam. To nie jest tak, że ja po prostu je tak ad hoc sobie wymyślam. Nie, nie. Ja je mam poukładane w głowie i to są takie, które po prostu gniotą tego rozmówcę zwyczajnie. Nie? Ja to mam przygotowane na specjalną okazję. Gdyby kiedyś, że tak powiem, się ktoś Rubikon przekroczył, nie?
1: Wiesz, czy to jest konieczne? Mi chodzi bardziej o to, że ludzie się czepiają odnośnie twojego stylu życia, wiesz, i dla mnie to jest takie przykre, bo można oczywiście coś doradzać, próbować pomóc, ale jeżeli ktoś się po chamsku czepia, jak ty żyjesz, wiesz, bo jego styl wydaje mu się najwłaściwszy i jedyny, nie? Ja tutaj pewnie tego komentarza jeszcze nie czytałeś, dlatego ci to powiem. Wiesz, ty, ktoś tam zarzuca, że ty marnujesz wodę na przykład, albo ja mówię, że wyrzuciłeś te sztućce zamiast je umyć, ale tak naprawdę to ty na przykład o wiele mniej używasz zasobów niż ja. Ja kupuję mnóstwo rzeczy, ponieważ mam, wiesz, prawdopodobnie trochę więcej środków finansowych i mnóstwo rzeczy marnuję, mnóstwo rzeczy wyrzucam i na pewno bardziej szkodzę środowisku niż ty.

0: Dlatego nie śmiałbym, wiesz, ciebie opierniczać za to, że woda leci. A poza tym woda to jest cykl zamknięty, oprócz tej oczyszczalni, to i tak wraca to wszystko do środowiska, nie? Dlatego no tak. Denerwuje mnie, jak ktoś widzi u kogoś drzazgę, a u siebie belki nie zauważa, tak?
1: No ja mam w tej chwili najmniejsze zużycie w bloku wody, jeśli chodzi o mnie, także to nie jest tak, że ja jej dużo zużywam. Ja po prostu odkręcam bardzo słabo i łatwo, ledwo łapię to licznik, to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast i to nie jest żadne oszustwo, bo ja mam prawo sobie wolno wodę puścić z kranu. Natomiast no ja myję tak rzadko, że po prostu jej zużywam mało, nie? I tyle.
2: A ja właśnie zatrzymałem film na dziele Banksiego pod tytułem Rosyjski pojazd opancerzony przewożący męski narząd płciowy. W ogóle zajebisty materiał, no name, powiem ci. Naprawdę taki, wiesz, zawodowy. I świetnie się to ogląda. I w ogóle dzięki.
0: No spoko.
1: Znaczy fajnie to jest.
0: Wideo wziąć i zrobić co chcę, bo tak jak mówiłem, podkład tam jest... zupełnie z dupy, to każdy może sobie podkład zrobić, jaki chce, a wideo jest nagrane w 4K, a z gimbalem wchodziłem i starałem. Miałem akurat fajne, bo było mało osób w muzeum, wiesz, i naprawdę schodzili mi z drogi i dali mi możliwość nagrania, więc wydaje mi się, że może posłużyć dużo wielu osobom, tak? Także proszę bardzo.
2: Naprawdę fajny materiał i część z tych prac już puszczałem kiedyś na ekran, tak widzę. To są, niektóre prace są bardzo popularne, znane, a niektóre pierwszy raz widzę w ogóle na oczy i są bardzo ciekawe. No i to jest... No, teraz tu trochę podłoga, ale generalnie przez momencik, bo trzymasz tutaj cały czas poziom jakoś, pokazujesz te prace, można sobie... Ja tu czasem pauzuję, wiesz, żeby można było się przyglądnąć.
1: Fajna miejscówka w ogóle.
2: Fajna.
1: Taka
2: no.
1: Piwniczna, taka trochę, nie? Taka.
2: No,
1: mi się coś takiego podoba.
0: Tak, miejsce super zorganizowane. Na wejściu pracuje pan z Ukrainy, który mówi po polsku, a w sklepie na dole przy wyjściu pracuje pan z Ukrainy, który nie mówi po polsku i też słabo mówi po angielsku. Także troszkę to śmieszne było, no ale... Też był duży motyw właśnie, ja na samym, jako tą miniaturkę wrzuciłem flagę Polski i Ukrainy. No widocznie osobom, które tam pracują, zależało na tym, żeby ten motyw był widoczny. No, może no, jest to potrzebne.
2: Dziś wiele różnych serwisów internetowych, czy mediów, czy no, w lokalach można zobaczyć... tą solidarność z Ukrainą, po prostu właśnie ta flaga. A niektórym bardzo to przeszkadza, że ukraińska flaga gdzieś wisi koło polskiej. To jest takie podłe trochę w sumie, nie? Takie sobkostwo, że co, kurwa, koło naszej flagi? Obca, kurwa? To takie właśnie jakieś wieśniaki, tak i prymitywy mogą mieć o to jakieś straszne pretensje. Ja rozumiem, że ktoś może być, nie wiem, tam niepocieszony, to może niech zachowa dla siebie, nie? Ale taka solidarność jest... jak najbardziej na miejscu chyba i w porządku, moim zdaniem. Chyba, że ktoś jest jakimś zapatrzony ślepo w Rosję i Związek Radziecki i nienawidzi Ukrainy. Albo, nie wiem, albo ktoś miał rodzinę na Wołyniu.
0: Na Starym Mieście w Krakowie codziennie wieczorem są flagi właśnie ukraińskie. Wiele flag ukraińskich, jedna polska. Są tam osoby, które zbierają na pomoc dla Ukrainy i policja to pilnuje i to jest codziennie i no mieszkańcom Krakowa trochę to już zbrzydło i troszkę im to tak nie pasuje, bo pytałem o to, tylko że ja to tak myślę, no kurczę, oni mają wojnę, to wiesz, to bądźmy chociaż na tyle, wiesz, w porządku, żeby pozwolić im chociaż to robić, nie?
2: Po prostu wyobraźmy sobie, że to nas na przykład ktoś najechał i co, to co byśmy sobie myśleli, gdyby ktoś sobie z tego drwił albo mówił i bardzo dobrze, że ich napadli, bo to się należało, jakbyśmy się czuli, nie? No kurczę, no sami tego doświadczyliśmy kiedyś, byliśmy napadani.
0: Też na w innych krajach też są manifestacje z flagami palestyńskimi, tak? No i Palestyńczycy czy Arabowie protestują przeciwko działalności Izraela. I teraz wiesz, może się to komuś podobać czy nie podobać, ale na przykład jeżeli ja nie jestem Izraelitą, ani Palestyńczykiem, ani Arabem, wiesz, zupełnie jakby jestem oderwany od tego, to dlaczego ja miałbym zabierać w tym głos jakiś taki, wiesz, sprzeciwu czy negacji? Mój kolega tak zrobił, wiesz, kolega z pracy wtrącił się tam właśnie i zaczął ich wyzywać, że Izrael ma rację, tak? No i policja go zawinęła, nie? No trochę się śmialiśmy z niego w pracy, bo wtrąca się w rzeczy, których zupełnie nie rozumie. Ale widocznie oglądał za dużo filmów z żółtymi napisami.
2: A gdzie jest to muzeum?
0: W Krakowie.
2: Fajnie, kurczę. Nie wiedziałem, że u nas są takie miejsca. Kurczę, wystawa Banksiego, no proszę. A jak są te prace odtworzone? Są jakoś nadrukowane, czy co?
0: Nie. One są malowane normalnie na ścianach. To wiesz, musiał robić jakiś po prostu bardzo dobry artysta, tak?
2: Czyli taka malowana replika na ścianie farbą, tak?
0: No po prostu graffiti, nie?
2: Czyli ktoś po prostu odtworzył. Ale jak to możliwe, że no jak ktoś odtwarza, to chyba, że z rzutnika zrobiłby rzut i bardzo dokładnie kopiował, no ale mi się to...
0: Nie, wiesz co, dla artysty takiego, co maluje, to nie jest problem, wiesz? Bo akurat mam artystów, malarzy w mojej rodzinie. To co, a ty jakim dasz zdjęcie, to zaraz ci to walną w jakim chcesz formacie, nie?
2: No, trzeba by porównać, jak to jest zgodne z oryginałami w takim razie.
0: Wiesz, nie musi być 100 na 100 zgodne, nie?
2: Ale to
0: się da.
2: No niby nie musi w sumie, dla mnie też w sumie nie musi, niby, ale no ciekawe zjawisko, że ktoś w ten sposób tworzy wystawy w ogóle, to takie bardzo współczesne, nowatorskie też trochę na swój sposób, nie?
0: Wiesz, też format jest inny, tak? Że załóżmy, wiesz, rysunek oryginalny ma 2 metry wysokości, a tu rysunek, który ktoś namalował na ścianie, ma na przykład 0,5 metra wysokości. Rozumiesz? No i to, bo to po prostu malarz odwzorowywał dzieła Banksiego i tyle, no. Świetnie jest to zrobione. Powiem ci, że wiele tam takich, wchodziłem w wiele miejsc w tym muzeum i po prostu jest to w takim industrialnym klimacie, tak jak powinno być, nie? No niektórym Banksy nie pasuje ze względu na jego lewicowe też poglądy, tak? Bo on tak troszeczkę, wiesz, lewicuje czasami, no ale... Aha. Ja uważam, że jest odpowiednio wyważony.
2: Okej, okay, bo tutaj faktycznie zdaje się, że na zdjęciu z tabliczką, z opisem jest zdjęcie oryginału gdzieś, nie? Zrobione. I widzę, że różni się nieznacznie faktycznie od tego, co jest odtworzone. Są takie po prostu drobne różnice, nie? W pociągnięciach, tutaj w kresce, tak, troszkę się różni. Jeszcze sobie raz zerknę, czekajcie. Mamy szansę, trochę jest mały obrazek, ale widać różnicę, nie ma różnych... No przede wszystkim część tej pracy to jest faktura samej ściany na przykład. Ciężko odtworzyć fakturę ściany. No co, namalować pęknięcia na tej ścianie? I tak dalej. No.
0: A wiesz, część z tych arcydzieł, które on zrobił na jakichś ścianach, już nie ma. Ostatnio właśnie w Anglii jakieś zburzono. Bo wiesz, burzyli budynek i no niestety musieli się pozbyć tego malunku, nie?
1: Także no to jest część problem graficiarzy, nie? Że razem z tym to nie płótno, nie? Musiał chyba kawałek muru wyciąć i zachować. Ale nie, fajnie to jest zrobione. Ja sobie nawet, to piwnica jest, ja rozumiem, tak? Jakaś?
0: Fabryka taka stara chyba, wiesz?
1: Aha. No to u nas w Szczecinie jest taka właśnie fabryka Wiskort, potężna fabryka, ogromne przestrzenie, to można byłoby coś takiego porobić właśnie. Bo to graffiti, takie graffiti na mieście, to mi się to za bardzo nie podoba, ale jak to jest rzeczywiście przeznaczone, takie galeryjnie zrobione jak tutaj, to nawet bardzo fajnie wygląda. To jest taki jeszcze taki bardzo surowy format, ma taki fajny, przyjemny. Ja wręcz bym zamieszkał w takim pomieszczeniu. Widzę siebie gdzieś w jednym z tych kątów z komputerem.
2: Czy robiliście kiedyś jakieś graffiti?
1: Ja nigdy. Nie przypominam sobie przynajmniej, żebym po ścianie gdzieś malował. Chyba tylko kredą gdzieś po asfalcie.
2: A ty no name'ie?
0: Karne kutasy na samochodach.
2: No właśnie, to ja też bardzo niewiele i to były też takie w zasadzie... Raz napisałem na boisku takim osiedlowym sprayem. To w sumie to hardkorowe trochę było, bo byłem pokłócony właśnie z kolegą podłym i napisałem podły ty chuju. A potem się bałem, bo podły był starszy ode mnie i silniejszy. I zacząłem kumać, że mi może bęski spuścić, ale jakoś nie doszło do tego. I krawiec pisałem sprayem też. Ale to takie, no, czy napisanie czegoś... Pokolorowałem trochę, jakiś tam cień zrobiłem, ale to bardzo mizerne. Ale miałem kumpli w szkole plastycznej, którzy robili świetne graffiti i bardzo to lubili. Dogadywali się na przykład, że jak im nakupuje sprayów różnokolorowych, właściciel to był taki ten, jak to się nazywa, gdzie jeżdżą go-karty, jakiś tam kartodrom.
1: Tor wyścigowy, tak.
2: Kartodrom, czy jak to się nazywa. No, to tam robili jakieś fajne graffiti tymi sprayami. No to już graffiti to, jak dla mnie, jest to jak coś tam namalujesz, a nie tylko napiszesz. No jakąś, namalować jakąś głowę murzyna z blantem, czy tam jakiegoś smoka, nie? I do tego napisy różne, no to wtedy zaczyna to być graffiti. A tak jak sobie napiszesz, krawiec tu był, no to co, to nie jest jeszcze graffiti chyba, nie?
1: No jest taki... Ta forma czcionki, wiecie.
0: Także dzięki wam za rozmowę i trzymajcie się, chłopacy, nie dajcie się hejterom. Dla mnie, z tego, co ja was słyszałem tyle razy, to nie ma tam żadnej takiej rzeczy, która naprawdę można by się przywalić i zarzucać wielce. Ideałów nie ma na tym świecie. Dobra, dzięki wielkie, na razie, cześć.
2: Trzymaj się, dzięki, hej, hej.
1: A co do graffiti takiego pisanego, to są takie specjalne czcionki, nie wiem, czy kojarzysz. One zresztą występowały też na scenie komputerowej. To są takie czcionki jakby uprzestrzenione, nie wiem, takie różne powyginane. I to jest też taki rodzaj graffiti, ale to naprawdę ładnie wygląda, te napisy takie grafitowe, które nie są tylko takim bokomazem, tylko właśnie są tak pocieniowane tak fajnie. No nie wiem, musiałbym teraz się przejść do pokoju, bo moja córa potrafi takie właśnie grafitowe napisy robić. Uprzestrzeniony i chyba gdzieś tam miała na tapecie, tylko to nie było sprayem robione, tylko pisakami chyba. Właśnie ona potrafi takie fajne te czcionki, tak jak na scenie komputerowej kiedyś. Nie wiem, czy sobie przypominasz, były robione takie specyficzne fonty wymyślone. No to fajnie wygląda takie coś.
2: Fajnie. A co do Banksiego, to wydaje mi się, że przynajmniej znaczna część jego prac jest robiona taką techniką, że robi się kilka szablonów dla cieni, dla jasności. Po prostu masz jeden szablon, powiedzmy, który jest samym cieniem, nie? Trochę to poprawiasz pędzelkiem, bo on część prac chyba musiał robić tak nos partyzanta, szybko musiał to zrobić i wtedy takiej techniki można użyć, bo to przykładasz szablon, sprayem zamalowujesz i masz już fajnie to, co jest ciemne, odznaczone, nie? Po prostu można szybko zrobić za pomocą właśnie takich wycinanych szablonów. Ale część prac z kolei robił inną techniką, ale ta jego dwukolorowość, ta jego plakatowość tych jego prac może z tego wynikać, że on korzysta z szablonów po prostu i robił szybko te rzeczy dosyć.
1: No, kiedyś obserwowałem graficiarza tak przez chwilkę, tak idąc po chodniku. To była chyba jakaś graffiti na zamówienie miasta, bo on to robił na takim murze i to cała seria była, to było czarno-białe. To znaczy właściwie używał tylko białego jakiegoś takiego szarego koloru graffiti, czy farby, żeby po prostu cienie właśnie te uzyskać. I on fajnie uzyskiwał ten taki gradient przejścia cienia, żeby on nie był ostry, tylko taki od ciemnego właśnie przy samym materiale po właśnie ten taki jaśniejszy. To, co my robimy na przykład shadow albo glow, tak, na Photoshopie powiedzmy, nie? To on to robił tak w ten sposób, że blisko przedmiotu powoli ciągnął i potem każdy następny ruch z powrotem przyspieszał. Coraz szybciej i wychodził mu rzeczywiście taki elegancki gradiencik z tego, nie?
2: No, tak, są różne myki, techniki. Tu właśnie też coś o końcówkach pisze Erkat, o końcówkach do sprayów. I